0: sprzętowego syntezatora. Dobrze, no to może wybiorę ten sprzętowy syntezator w pierwszej chwili, w pierwszej kolejności. Naciskam klawisz I.
1: Routing for track 1, jakkolwiek dialog.
0: I klawisz I to, o tym mówiłem jeszcze w jednym z podcastów, ale tutaj przydłądzost, taki klawisz, którym wchodzę do no nieco bardziej zaawansowanych troszeczkę opcji ścieżki różnych.
1: Pan, pole edit, width, pole edit, track channels, lista rozwija, track
0: value faders,
1: track
0: pan
1: fader, track width fade, send z lista rozwijana, add new, audio hardware out, MIDI hardware output, lista rozwijana, no output, zwinięte.
0: No właśnie, MIDI hardware output. I tutaj wybieram
1: Microsoft GS Wireless Synth.
0: Może nie.
1: Yamaha MOX6, MOX81.
0: Albo dobrze, wybiorę Microsoft ten GS. Microsoft GS coś tam. Standardowy, domyślny syntezator Microsoftowy, ten, który mają wszyscy. I teraz nadal jak będę grał, to nie będzie słychać dźwięku. Dlaczego? Dlatego, że no nie kazaliśmy ścieżce po pierwsze ani być uzbrojoną F7.
1: Armed.
0: Ścieżka z armed, uzbrojona. I również nie kazaliśmy ścieżce dawać na monitor tego, co jest odgrywane, czyli F8.
1: Normal.
0: Normal. I dopiero, gdy ją uzbroimy i damy monitor, to dopiero w tym momencie, gdy będziemy grać, będzie słychać to, co gramy. Dobrze. Co zrobić, żeby grać? Trzeba się przenieść do okna.
1: Untitled Quick Windows Sequencer.
0: Tego.
1: Untitled Quick Windows.
0: Właśnie. Nacisnąć F11. Nie. Najpierw nacisnąć Ctrl Insert. W przypadku NVDA i JOSa dwa razy.
1: Microsoft GS Wireless Synth 1:1.
0: I dodała nam się ścieżka. Ścieżka, która nie ma nazwy i pokazało tylko, że ta ścieżka będzie nam automatycznie wychodziła na port Microsoft. Nie chcę, żeby ona wychodziła na port Microsoft, ponieważ na ten port wychodzi Reaper, a ja bym chciał, żeby to, co ja gram, się nagrywało na Reaperze, a nie tylko grało przez ten syntezator. Więc wchodzę Enterem z kolei w QWS w właściwości ścieżki.
1: Track Properties Dialog. Name, pole edycji.
0: O, nazwa ścieżki to tam wszystko jedno w tym momencie.
1: Channel, pole edycji Alt C. Zaznaczone 0.
0: Kanał ma się wysyłać na wszystkie. Ja potem pokażę, że warto wybrać któryś numer, niekoniecznie 0, ale na razie niech będzie 0.
1: Port, lista rozwijana Microsoft GS.
0: I port. I ten port warto sobie tutaj zmienić na ten
1: lub MIDI port 1.
0: Lub MIDI port 1.
1: Untitled.
0: OK. I teraz w końcu możemy otworzyć klawiaturę wirtualną, klawiaturę ekranową, klawiszem F11.
1: Unscreen keyboard dialog. Keyboard
0: i w tym momencie mamy klawisze ASDF i ten rząd jako klawisze białe.
1: APOSDF i KE.
0: Tak, tu jest taki przeskok. CDEFGAHCDEG. Tak, jest śmiesznie. Nie wiem, czemu tak jest, ale jakoś tak jest. Mało tego, jeżeli będę wciskał głośny nieco klawisz, to będzie słychać, że jest duże opóźnienie między tym, że wciśnę ten klawisz, a tym, że gra syntezator. Dzieje się tak dlatego, po prostu ten syntezator Microsoftowy sam z

0: pewne opóźnienia. Dlatego nie jest w ogóle polecany do wszelkich zabaw z MIDI, za wyjątkiem naprawdę jakiegoś dyżurnego samograjka, który ma naprawdę sprawdzić, czy to w ogóle, nie wiem, gra jakkolwiek. Oczywiście ta klawiatura jest również dostosowana do tego, o ile nasza fizyczna klawiatura to umie, żeby więcej niż jeden dźwięk na niej wydobyć. Czyli jak nacisnę na przykład na raz A, D, G, zagram akord z C-dur. Proszę bardzo, jest. Jeżeli dołożę do tego klawisz K, czyli C wyższe, to będzie miał akord C-dur w obrębie już całej oktawy zagrany. I oczywiście dopóki trzymam klawisz do buty, ten dźwięk gra. Co jeszcze? Oczywiście wyższy ten wyższy rząd QW, ER i tak dalej, to są klawisze czarne, choć nie wszystkie. Dlatego, że na przykład Q to jest bardzo wysoki dźwięk, to jest AS. Potem R to jest A, nie wiem czemu. No i tyle. I klawisze najwyższe, znaczy cyfry po prostu, z wyjątkiem akcentu, bo akcent to jest F. To F, które było... To jest apostrof, potem akcent, to jest F i... przepraszam, średnik to jest E, akcent F i apostrof to jest G. Natomiast zasadniczo cyfry zmieniają nam oktawy. Tak.
1: A, G.
0: Natomiast Z, X, C, V, B i tak dalej zmienia dynamikę. Od najciszej Z. I przecinek to jest już dynamika maksymalna. Oprócz tego możemy te wartości zmieniać pod tabem.
1: Octave, suwak 57 alt o.
0: Octave, oktawa.
1: Velocity, suwak 100 alt v.
0: Velocity, czyli dynamika mamy 100.
1: 90, 100.
0: 100%, czyli maksymalnie.
1: Close przycisk, keyboard, alt k.
0: No i dobrze, mamy keyboard. Oprócz tego shift tutaj działa jak pedał, ten fortepianowy.

0: Puszczam shift, puszczam pedał. No dobrze, to mniej więcej tyle, ale takie opóźnienie to jest okropnie wielkie. Wchodzę więc z powrotem do Reapera i tutaj w routingu zmieniam, żeby to nie był Microsoft GS Wavetable.
1: Pan, pole edy, pa, w, tra, tra, tra, tra, send, audio, MIDI hardware output, Yamaha MOX6, MOX81.
0: Tylko moja Yamaha. I teraz, gdy będę naciskał klawisz... I teraz mało tego, opóźnienie mi zdecydowanie zmalało. Praktycznie jest zerowe. I teraz oczywiście ten pedał mogę również wykorzystać, żeby zagrać coś w kilku oktawach. Na przykład mogę sobie zagrać niskie C, czyli naciskam jedynkę,
1: A.
0: I teraz czwórka.
1: A, nie.
0: No, brzmi to może dziwnie, ale no powiedzmy, że jakoś się da. Jest to co prawda trudne i no... Prawie nikt nie jest w stanie jakoś sensownie na tym grać, jeszcze zmieniając

0: dynamikę i tak dalej, i tak dalej. A już gdy trzeba by było grać naraz dźwięki z kilku oktaw, no to byłby zdecydowanie problem teoretycznie nie do złamania, ale okazuje się, że Reaper ma kilka narzędzi, które to bardzo ułatwiają.
1: Unsaved Project Reaper V5. Jeden jak...
0: Mamy tutaj oczywiście projekt. I tutaj oczywiście, jeżeli nagrywam MIDI, przydałoby się włączyć metronom. Ja tu co prawda ustawiłem sobie, bo może ktoś jeszcze z Państwa pamięta, że dało się ustawiać metronom. Swoje dźwięki w metronomie, to akurat mam ustawione swoje dźwięki metronomu. To nie są domyślne reaperowe. Ale przy nagrywaniu MIDI dobrze jest nagrywać zgodnie z tempem projektu. Ja na pewno nie w tej audycji, bo ta już widzę, że zapowiada się na dość długą, ale w którejś z kolejnych audycji będę pokazywał, jak zrobić tak, żeby było różne tempo w różnych częściach utworu, bo to się też da. Również da się robić na przykład takie rzeczy, żeby to tempo się dynamicznie jakoś zmieniało. Czyli żeby było na przykład takie przyspieszenie od taktu X do Y ma się tempo przyspieszać od, nie wiem, 120 do 170, załóżmy. A potem ma nagle się zmienić na 80 i tak sobie być. Ale to potem. Na razie chciałbym sobie coś nagrać. Wciskam R. Przechodzę do okna. No, bardzo to było ambitne, ale się nagrało. Sprawdźmy. Otworzę. Może średnio się to nagrało rytmicznie, zresztą też nie starałem się tego bardzo rytmicznie zrobić, bo w związku z tym, że to są nuty MIDI, można potem to sobie poprawiać bez żadnych zniekształceń. Załóżmy, że chciałbym, żeby ta gama była grana w oktawach.
1: Unscreen keyboard dialog.
0: Czyli no... Tu się jeszcze da na klawiaturze zagrać, ewentualnie F z akcentem, G, A może jeszcze by było, ale H, no to już w ogóle. A ja bym chciał grać przez dwie oktawy. To już byłby absolutny problem. Jak to rozwiązać? No, można by powiedzieć, można stworzyć drugą ścieżkę, na której mogę to nagrać. Można, rzeczywiście. Natomiast jeżeli to ma być w gruncie rzeczy element jakby jednego nagrania, jednego instrumentu, no to gdybym miał tworzyć ścieżki do skomplikowanej jakiejś partii, to mogłoby być tak, że jakaś jedna partia, do samej jednej partii jednego instrumentu fortepianu trzeba by było tworzyć, nie wiem, 8-10 ścieżek. To jest możliwe, ale nie zawsze jest wygodne i nie zawsze potrzebne. Dlatego przy nagrywaniu MIDI mamy kilka takich trybów nagrywania. Znowu wchodzę na Reapera, ustawiam się na ścieżce, robię menu kontekstowe.
1: Monitor, preserve, tutaj... record, input, record, MIDI, ordu, replace, rozwijane R.
0: MIDI, record, MIDI, overdub, replace, rozwijane. Tu są tryby do wyboru właśnie specjalnie dedykowane dla nagrywania MIDI. Jeżeli wybiorę sobie, nie wiem, audio, to tu co wybiorę, to nie będzie miało najmniejszego znaczenia.
1: Record, MIDI, ordu, PR1 z 4.
0: I teraz tak, mamy po pierwsze MIDI overdub. Jeżeli tu nacisnę, to gdy nacisnę nagrywanie, to będę odtwarzał to, co mi się nagrywa, a oprócz tego będę mógł jakby dograć kolejną partię tej ścieżki, czyli włączam nagrywanie, przechodzę do okna i... Tak, czyli to, co zagrałem wcześniej, no to dalej grało i po prostu teraz jakby dograłem sobie jakąś drugą część tego instrumentu. Bo to jest cały czas przecież fortepian. To jest ten tryb overdub, ale my tu jeszcze mamy kilka trybów innych.
1: Insert marker, create region from. Jeden jak track, record, record, midi, record, midi, replace, R2 z 4.
0: Mamy jeszcze jeden tryb, replace. Replace działa w ten sposób, jakby odwrotny do overdub, czyli to, co nagrywam, to mi zastępuje to, co grałem wcześniej. Czyli można powiedzieć taka metoda jak normalnie przy nagrywaniu, natomiast nie tworzę kolejnych wersji, kolejnych tych take'ów, tylko po prostu i zwyczajnie zastępuję to, co było nagrane wcześniej, czymś innym zupełnie.
1: Jeden. Record, MIDI, ordu, record, MIDI, touch, replace, R3 z 4.
0: Jeszcze jest tryb touch, replace. To jest bardzo ciekawy teoretycznie tryb. Bo jak ja wcisnę nagrywanie, zacznie mi się odtwarzać to, co się nagrywało wcześniej. Ale jeżeli ja zacznę grać, to tam, gdzie ja grałem, to wtedy mi się zmieni, a tam, gdzie nie grałem, powróci mi do oryginalnego tego, co było wcześniej. Czyli na przykład teoretycznie jest to dobry pomysł do zmiany jednego dźwięku, ale nie zawsze to dobrze działa. Zresztą zaraz to pokażę.
1: Unscreen.
0: Chciałbym zmienić E na S, żeby to była gama molowa. Po pierwsze to S mi gra i gra i przestać nie może. Swoją drogą, jeżeli ktoś będzie miał właśnie tego typu problem, że jakiś klawisz mu gra i przestać nie może, to w Reaperze jest klawisz F3, tak zwany MIDI Panic, czyli wysyła komunikaty przestań grać na wszystkich nutach. I to się czasami też przydaje. Dobrze, naciskam play i sprawdzam, co mi z tego wyszło. Tak, teoretycznie jest, ale to E przez chwilę jednak mi zagrało. Tak? No, ale no powiedzmy, że jakoś to tam zadziałało. I często właśnie miałem tego typu problem w czasie nagrywania w tym trybie Touch Replace, że od momentu, gdy ten moment, gdy się wstrzeliwałem w nagranie, no to rzeczywiście jakoś on jeszcze fragment tej nuty starej zostawiał. I został jeszcze ostatni tryb.
1: Record, output rozwijany. Record, MIDI, latch, replace, R4 z 4.
0: Latch, replace, czyli od momentu, kiedy nacisnę dowolny klawisz, do końca program podmieni dźwięki tymi, którymi będę grał. No dobrze, ja tutaj sobie jakoś to nagrałem. Może to sobie przywrócę.
1: Undo recorded media.
0: Undo. Ctrl Z. No dobrze, ale ja bym chciał, żeby to było zagrane równo. Co zrobić, żeby to było zagrane równo? Albo próbować i jeszcze raz próbować, aż się uda, ale nie zawsze to jest takie fajne, miłe i przyjemne. Ale można dzięki temu, że to jest MIDI, również użyć wbudowanej opcji Reapera pod tytułem kwantyzacja. I teraz to, o czym będę mówił, bo tu będę o kilku rzeczach mówił, to wszystko znajduje się w tak zwanym MIDI Editor, czyli w edytorze MIDI wbudowanym w Reapera. Aby wejść do tego edytora, naciskam Ctrl Shift E. On tu
1: MIDI
0: nic nie mówi.
1: 01, jakkolwiek.
0: O, teraz mi akurat powiedział, ale nie zawsze mówi. I teraz mogę tutaj bawić się w edycję MIDI, poszczególnych nut MIDI, całości i tak dalej, i tak dalej. Co ja tu mogę zrobić? Mogę właśnie całość skwantyzować. Jak się kwantyzuje? Naciskam Ctrl A, żeby zaznaczył wszystko, bo chcę wszystkie te nuty skwantyzować. Alt E jak edit.
1: Undo MIDI editor.
0: I tutaj Q.
1: Quantize.
0: Jak quantize.
1: Quantize rozwijane Q. Quantize events dialog strength to. Settings, lista rozwijana manual zwinięte.
0: Tak, i tutaj mam kilka ustawień. Albo
1: use grid.
0: Use grid. I ja wybieram
1: manual.
0: Jeszcze nie bawię się w siatkę Reaperową, dlatego na razie w ogóle nie tykam tego ustawienia.
1: Bypass, pole wyboru nieoznaczone.
0: Bypass, czyli żeby ominął w ogóle wszystko i zrobił tak, jak to było w oryginale. Gdyby to było zaznaczone, nieważne, co byśmy tu ustawili, nic by nie zrobił.
1: Quantize. Lista rozwijana. All notes zwinięte.
0: Quantize. Co ma skwantyzować? I jest, mam. I jest tutaj do wyboru. Wszystkie nuty.
1: Selected notes.
0: Albo wybrane nuty.
1: All events.
0: Albo wszystkie zdarzenia MIDI, również te, które nutami nie są, czyli zmiany kontrolerów MIDI, zmiany programów i tak dalej, i tak dalej.
1: Selected events.
0: Albo wybrane zdarzenia.
1: All notes.
0: Ja wybieram wszystkie nuty, bo tu nie chodzi o wybrane wcześniej, tam gdzie naciskam Ctrl-A, tylko tutaj w tej kwantyzacji jest osobna taka rzecz do zaznaczania, dla nas niedostępna, więc tutaj wybieramy po prostu wszystkie zdarzenia i skwantyzują się te zaznaczone wcześniej. Czyli jeżeli byśmy nie zaznaczyli wcześniej wszystkiego, Ctrl-A, to tutaj, mimo tego, że zrobiliśmy, żeby wszystkie zdarzenia skwantyzował, nie skwantyzuje nic, bo nie zostało tam wybrane zaznacz wszystko. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ale to niestety tak musi być. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś, czemu się nie dziwię, jakiś problem, bo sam z tym miałem na początku problem, to najlepiej jest zapamiętać, żeby skwantyzować, zaznaczamy wszystko lub oczywiście ten obszar, który do skwantyzowania, wchodzimy w kwantyzację. Tutaj upewniamy się, że jest zaznaczone all notes. No i dalej.
1: Lista rozwijana, position zwinięte.
0: Tak, i teraz co ma być skwantyzowane w tych nutach? Czy tylko pozycja, czyli jakby start nut?
1: Position end, not end.
0: Czy pozycja plus jakby pozycja startu i pozycja końca nut, czyli nie tylko jakby ma być wyrównane to, kiedy uderzyłem w klawisz, ale kiedy puściłem klawisz, czy też ma być wyrównane?
1: Position end not length.
0: I tu szczerze mówiąc nie wiem, dlatego że tutaj jest też coś podobnego, to znaczy pozycja i długość nuty. Nie wiem dlaczego not tak jest. Only. Albo tylko same oderwania klawisza mają być skwantyzowane.
1: Not length only.
0: Albo tylko długości nut.
1: Position.
0: Dobrze, na razie wybiorę, no załóżmy pozycję nut.
1: Quantize strength suwak 100.
0: Siła kwantyzacji, czyli jak ma to zrobić, no można powiedzieć precyzyjnie. Czyli jeżeli ja grałem nierówno, albo on ma podkreskę wyrównać i jakby nic bliżej niż dalej, czy na przykład ten strand, czyli ta siła ma być, nie wiem, ileś tam, tylko że to nie wybieram 90, tutaj 100. Na suwaku.
1: Pole edycji. Zaznaczone 100.
0: Tylko tutaj obok, pod tabem, mam pole edycji. Jak tu wpiszę 80... To ten suwak również suwak się 80. zmienia na 80, pole, ale ja wybiorę 100.
1: Grid, lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji, zaznaczone 1,8.
0: I teraz tu mu wybieram, do jakich wartości minimalnych ma to kwantyzować. W tej chwili jest do 8, czyli nie będzie mniejszych wartości niż 8. Ja tu tak naprawdę gram ćwierć nutami, czyli...
1: 1,4,
0: czyli ćwierć nuty.
1: Lista rozwijana, straight, zwinięte.
0: I mogę jeszcze tutaj kwantyzować no, w standardowy sposób.
1: Triplet.
0: Albo triole.
1: Dotted.
0: Albo takie ćwierćnuty z kropką.
1: Swing.
0: Albo swingowe takie ćwierćnuty.
1: Straight.
0: No właśnie, ja wybieram prosto, bo tak.
1: Quantize swing strength suwak 50.
0: I tu jeszcze mam... to potem pokażę, co to jest.
1: Allow note 100, grupa. Move left, pole wyboru oznaczone.
0: I to jest też ciekawe, to już jest taka kwantyzacja dla zaawansowanych. Czy te nuty, które musi przesunąć w lewo, czy ma je przesunąć w lewo?
1: Move right, pole wyboru oznaczone.
0: Tak samo, czy te nuty, które ma przesunąć w prawo, to też ma je przesunąć w prawo. Chodzi o to, że na przykład gdyby ktoś chciał skwantyzować te nuty, ale tylko te, które są za wcześnie. Te, które są za późno, już nie, na przykład.
1: Shrink, pole wyboru oznaczone.
0: Te, które jakby... zmniejszają długość nuty, grow pole wyboru zwiększają
1: only quantize range, 0 on grid, 50 between grid, grupa fram. Quantize low end of range, suwak 0.
0: No właśnie, i tutaj też skwantyzuj tylko te nuty, które są blisko, tak czy tak jakby blisko, powiedzmy, tych oryginalnych wartości. Czyli powiedzmy, jeżeli bym zagrał gdzieś w połowie nutę, to no to mógłbym ustawić, żeby on tego w ogóle nie ruszał. Ale ja chcę, żeby wszystko
1: pole edycji. Ruszało. Zaznaczone 0. Quantize high end of range suwak 100.
0: I tu mam drugi suwak. To znaczy jakby mogę tu wybrać, czy mają być na przykład kwantyzowane tylko te nuty, które są blisko, czy tylko te, które właśnie są gdzieś daleko. Cały tu jest taki mądre różne rzeczy na temat kwantyzacji. Pole ja tego edycji. Na razie nie ruszam.
1: Fix overlaps, pole wyboru oznaczam przycisk.
0: Tego też nie ruszam.
1: OK przycisk.
0: OK. Naciskam OK. Ta pierwsza nuta nie została zagrana równo. To wynika, nie wiem, z Reapera, z Yamahy. Ale to jest tylko tutaj w odtwarzaniu. Gdybym, nie wiem, wyeksportował to, to wszystko by było dobrze. Te nuty są wyeksportowane idealnie. I teraz co ja z tymi nutami jeszcze mogę zrobić? No bo kwantyzacja no to jest w większości tego typu software'ów. Od Cakewalka poczynając, przez te wszystkie nawet QWS, który tutaj umawiałem, też ma tą kwantyzację. I tu nie ma jakby w tym niczego dziwnego. Natomiast Reaper ma bardzo wygodny sposób edycji poszczególnych nut. Strzałkami przemieszczam się po kolejnych nutach.
1: Bit 2, 2 notes, bit 1, 2 notes, bit 2, 2 notes, bit 3, 2 notes, bit 4, 2 notes.
0: Tak, i na przykład gdybym chciał zmienić to na molowy.
1: Bit 3, 2 notes.
0: Zaznaczam te nuty E. W tej chwili mam zaznaczone obie. Nawet tutaj syntezator mówi, mogę ściszyć Yamahę.
1: Bit 2, 2 notes. Bit 3, 2 notes.
0: Bit 3, czyli trzecia ćwierć nuta, dwie nuty są zaznaczone. I teraz mogę albo obie zmienić, albo którą z nich. Strzałka w górę.
1: E5, 7, E3, 64.
0: Strzałka w dół.
1: E5, 7, E5, 7.
0: Jakby strzałka w dół do coraz wyższych nut, strzałka w górę do coraz niższych. Nie wiem czemu tak jest, ale strzałka w górę przemieszcza się do coraz niższych nut. Ja zaznaczam obie, czyli no strzałka najpierw lewo, potem w prawo. Teraz mam zaznaczone już te dwie nuty. I teraz tutaj wykorzystuję klawiaturę numeryczną.
1: Numlock włączone.
0: Włączyć numlock. I teraz tak. Ósemka, dwójka zmienia wysokość. To jest E. Jeżeli chcę S, to po prostu naciskam dwójkę numeryczną. I w tej chwili... Oczywiście mogę to zmieniać.
1: Bit 3, bit 4, 2, bar 2, bit 1, 2, bit 2, 2 notes.
0: Tu mogę znowu dwójką.
1: Bit 3, 2, bit 4, 2 notes. Bit 2 notes.
0: I mogę każdą nutę tutaj zmieniać. Co jeszcze mogę? Mogę skasować.
1: Bit 2, bit 3, 2.
0: Na przykład mogę to skasować. Normalnie delete.
1: 2 events removed. Bar 1.
0: Tak, oczywiście Ctrl Z.
1: Undo
0: przywracam.
1: Editor, delete events.
0: I mogę na przykład też te nuty.
1: Bit 2, bit 3, 2.
0: Załóżmy, że to H chciałbym przesunąć troszkę w prawo. Przesuwam w prawo klawiszem 4 i 6. Przesuwnąłem w lewo. No właśnie. Proszę bardzo. Oczywiście no tutaj mam wybrane, że przesuwa mi się co ósemkę, a gdybym chciał co szesnastkę, co ćwierć nutę.
1: Bit 4, bar 2, bit 2, 2 notes. Bit 3, 52 notes.
0: I tu mam 3, bit 3, 50%, 2 notes. Nie bit 3, 52 notes, czyli nie trzecia ćwierć nuta i 52 nuty, tylko... Trzecia ćwierć nuta, 50%, dwie nuty, tylko że znaku procenta on nie czyta, dlatego wyszło tak, jak wyszło. I teraz tutaj mam klawiaturę zwykłą, tą od cyfr, i tymi cyframi zmieniam wartość, o jaką będę te nuty przesuwał. Jeżeli nacisnę 6, jak 16, on niestety tego nie mówi, i gdy przesunę znowu szóstką w prawo, cofnę się page down, page up żeby troszkę wcześniej zagrało. Tak. I tutaj o 16 mi się. Znowu 16 w lewo szóstką. Znowu 4 w lewo, 6 w prawo. Teraz się 4 w lewo przesuwam o kolejną 16. Jeszcze raz w lewo o 4. Jest, można powiedzieć, wszystko równo. Mogę jeszcze 4 w lewo, raz. I jeszcze raz. 2 razy, żeby było równo. W prawo, 6. Ustawiam 8 na 8. Robię 6 raz w prawo i się przesunie o 8. Tak. I no właśnie, 3 to są nasze 32. W prawo jeszcze raz. Jeszcze raz w prawo. Jeszcze raz w prawo. Jeszcze raz w prawo. Jeszcze raz w prawo. I jeszcze raz. No właśnie, tu mam na przykład, gdy grają te oba dźwięki H, to one jeszcze wchodzą na ten C najwyższy. Ja bym nie chciał, żeby tak było. Skrócić bym to chciał. Czym to skracam? 1 skracam, 3 wydłużam. Więc skrócę to sobie kilka razy 1. Proszę bardzo, mam. Mało tego, mogę również regulować dynamikę tych dźwięków.
1: Bit 1, 2 notes.
0: Gdybym chciał na przykład zacząć od cichego, to z kolei 7 i 9. 7. Zmniejszam dynamikę. On mi nawet za każdym razem mówi, znaczy gra z tą cichszą dynamiką. Tutaj tych dynamik jest bardzo dużo. 9 zgłaśniam, znaczy zwiększam dynamikę. I na przykład następne niech będzie troszkę głośniej.
1: Bit 3. Bit 4, 2. Bit 1, 2.
0: I zmniejszyłem dynamikę pierwszych 3 nut, tylko pierwszej bardziej. Tych pierwszych 2 nut, tę pierwszą parę bardziej, drugą mniej. I w ten sposób mogę zmieniać dynamikę, czas trwania, wysokość i pozycję każdej z nut MIDI przy pomocy w zasadzie tylko i wyłącznie klawiatury numerycznej. Bardzo moim zdaniem fajna rzecz. Bardzo taka intuicyjna, bo wystarczy tylko zapamiętać, że 7, 9 zmienia dynamikę, 4 i 6 zmienia, jakby przesuwa całość w prawo i w lewo, a 1 i 3 zmienia długość. No i na koniec 8 i 2 zmienia wysokość. I to są takie najbardziej chyba przydatne rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie MIDI. Oczywiście, gdybym teraz załadował sobie jakiś syntezator na ścieżkę, na przykład Synth 1 jest taki bardzo fajny syntezator.
1: VSTi, Synth 1, VSTi, DAIKI, jeden z dwóch.
0: Proszę bardzo, załadowałem. I jak widać, gra mi i Yamaha, czyli to ten fortepian z Yamahy, i syntezator. Dlaczego? Dlatego, że nie kazałem mu przestać grać na Yamasze. Żeby przestał grać na Yamasze, z powrotem ustawiam się na ścieżkę, wciskam i. Szukam.
1: MIDI hardware output, lista rozwijana.
0: MIDI hardware output.
1: No output.
0: No output. I proszę bardzo, teraz będzie grał tylko i wyłącznie Synth 1. O, tu w ogóle się okazało, że te nuty są straszliwie krótkie. Mógłbym jeszcze raz wejść do edytora MIDI. Troszeczkę wydłużyć 3. Proszę bardzo. Mam. I mam w zasadzie w miarę równo wszystko zagrane, dopieszczone, jak się tylko da.

0: Tak. I teraz mało tego, jeżeli wejdę sobie jeszcze raz do tego edytora MIDI, zaznaczę wszystko, wejdę w edycję
1: MIDI editor. Quant.
0: I mam tutaj tą kwantyzację.
1: Humanize. Quantize rozwijane Q.
0: To pod Quantize, tą kwantyzacją, mam kwantyzację rozwijane.
1: Quantize using last settings alt shift Q 1 z 4.
0: I teraz co tu mam w środku? Kwantyzację używając ostatnio zapisanych ustawień. I po prostu on już nas się nie będzie pytał co, jak, gdzie, kiedy. Po prostu skwantyzuje używając tego, co ustawiliśmy wcześniej.
1: Quantize position to grid control shift Q 2 z 4.
0: Druga rzecz to jest skwantyzuj pozycję do siatki projektu. O siatką się jeszcze nie bawiłem.
1: Unquantize U3 z 4.
0: I bardzo ciekawa rzecz, unquantize, czyli jakby przywróć stan oryginalny.
1: Freeze quantization F4 z 4. Unquantize U3 z 4.
0: Jeszcze jest freeze quantization, tym też się nie bawię. Na razie odkwantyzuję.
1: Midi take 0.
0: Co to prawda to nie zawsze może działać. No tu unsaved. Chyba właśnie nie działało. Chyba dlatego, że tu już za dużo.
1: Metronome.
0: Za dużo w tym zrobiłem, ale jeszcze raz spróbuję.
1: MIDI take.
0: Może się to uda, może quanta, czegoś quanta, nie zrobiłem.
1: Unquantize U3 z 4. MIDI.
0: No nie, to już chyba za dużo zostało zrobione. Gdybym nie edytował tych zdarzeń MIDI, to mógłbym rzeczywiście odkwantyzować to i wtedy by było to, co jakby przed tym procesem kwantyzacji. Natomiast jako, że ja już te nuty poddałem jakiejś tam edycji, no to zrobił się problem. Większość tych keyboardów, powiedzmy, ma przecież różne brzmienia. I ja bym chciał takie brzmienie wybrać jakoś tam. I na to mam dwie metody. Pierwsza, taka bardziej elegancka, polega na dodaniu efektu na ścieżkę. ATF 100,
1: track 1, jakkolwiek dialog. List 1, drzewo. Poziom 1, kockos 10, list.
0: I tutaj jest taki efekt domyślnie już w Reaperze instalowany.
1: Lista roz... List VST, Reacast, VST, Reacomp, kocko, VST, Reacontrol MIDI, kocko.
0: Recontrol MIDI.
1: Enter. FX, track 1, jakkolwiek dialog.
0: Bo trzeba pamiętać, że efekty mogą się tyczyć tutaj nie tylko audio, ale również MIDI. Tu mam teraz dodany Recontrol MIDI.
1: Pole edycji, przycisk.
0: I teraz nie wychodząc z tego panelu efektu.
1: Zero, przycisk, param, MIDI, UI, przycisk, pole wybor, strona M, all notes off, przycisk, show log, przycisk, bank program, select, grupa, enable, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu mam pole wyboru, które muszę zaznaczyć.
1: Numlock wyłączony, numlock wyłączony, brak, enable, lewy. Enable, pole wyboru oznaczone.
0: Enable, to musi być oznaczone.
1: Bank, lista rozwijana, zwinięte.
0: No, tu na razie nie będzie nic.
1: Pole edycji, pusta.
0: Tu jest na razie wybrane nic, wpisane, mogę tu wpisać wartość, bank, tą wartość tak zwaną MSB.
1: Pole edycji,
0: i tutaj
1: pusta.
0: Jest bank tak zwany LSB. I
1: program, lista rozwijana, program. Zwinięte. Pole edycji, pusta.
0: Jeżeli wpiszę tu nasz program, nie wiem, trzeci. Albo 3. Czwarty.
1: 4.
0: Albo 17. Tak, w związku z tym, jak widać, można również zmieniać tutaj z poziomu Reapera również tego typu wartości. To są takie podstawy MIDI, bo oczywiście można się bawić w zapisywanie zdarzeń MIDI, kontrolerów MIDI, wkasowanie potem tych zdarzeń i kontrolerów MIDI. Na razie tym się jeszcze przyznać szczerze muszę, nie bawiłem, więc nie powiem tutaj zbyt wiele na ten temat. Ja no niby znam Reapera dość dobrze, ale to nie znaczy, że jestem alfą i omegą, jeżeli chodzi o ten program. W każdym razie spróbuję jakoś w temacie się zorientować i w którymś z podcastów również jakoś o tym wspomnieć. Reaper ma jeszcze taką funkcję dość ciekawą, która nazywa się Step Recording.

0: Step recording polega na tym, że włączam tak jakby nagrywanie, ale takie nagrywanie, w którym nie nagrywam po kolei nutek, tylko nagrywam jakby, znaczy może inaczej, step recording to nie jest takie zwykłe nagrywanie, w którym nagrywam coś, nagrywa mi się i melodia, i rytm, tylko poniekąd nagrywa mi się tylko melodia, a rytm jest ustawiany wcześniej. Czyli na przykład jakby każdy dźwięk ma trwać, no na przykład ćwierć nutę, albo ósemkę, albo szesnastkę, albo tam coś jeszcze. Ten step recording jakoś nie bardzo mi chce działać. Cóż, może spróbuję jakoś zagłębić się w temat przy późniejszych odcinkach. Na razie, cóż, kiedyś mi się to udało jakoś uruchomić, ale to kiedyś. Teraz jakoś nie. No i cóż, w związku z powyższym nie pozostaje mi nic innego jak podziękować tym, którym udało się doczekać do końca audycji, za wysłuchanie całości. Zaprosić Państwa na kolejne audycje w Tyfloradiu, nie tylko moje, ale w ogóle wszelkie inne. No i pożegnać się z Państwem, grzecznie ukłonić i powiedzieć, że ja się nazywam Tomasz Bilecki i czekam oczywiście jak zwykle na komentarze. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19. Witam wszystkich słuchaczy Tyfloradia. Mikołaj Rotnicki przy mikrofonie. Trochę dlatego, że nie ma tutaj z nami mikrofonu, bo Michała. Ale są inni goście. Moim gościem tutaj również jest Łukasz Schomski, trener kadry Showdown. Ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o Showdownie, a to za sprawą tego, że w dniu jutrzejszym, a właściwie formalnie tak właśnie bardziej w piątek, ruszają kolejne zawody Showdown, Polskiej Ligi Showdown, już czwarty turniej. I powiemy sobie troszeczkę o takim aspekcie właściwie Showdown od kuchni, jak to jest organizowane, ale również powiemy Wam, jak od kuchni realizujemy również transmisje na żywo, transmisje binauralne, ponieważ one będą też tym razem umożliwiały osobom niewidomym i słabowidzącym śledzenie rozgrywek na żywo. Łukasz.
3: Dobry wieczór Mikołaju, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Mikołaju, przedstawiłeś mnie jako trenera polskiej kadry Showdown. Myślę jednak, że bardziej na miejscu w tym momencie i w kontekście tematu naszej rozmowy byłoby przedstawienie mnie jako prezesa
2: KSN Łuczniczka Bydgoszcz.
3: Tak, i organizatora Polskiej Ligi Showdown. Ktoś mi powiedział kiedyś, że jestem, że wymyśliłem Polską Ligę Showdown. Mikołaju, to nie ja wymyśliłem Polską Ligę Showdown. Polska Liga Showdown powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie ludzi. To między innymi ty mnie zainspirowałeś, znaczy ty jak ty, ale jakby wszyscy zawodnicy, tak, którzy gdzieś kiedyś grali na różnych turniejach i tak w pewnym momencie ktoś mi powiedział, a co by było, gdyby była Liga? No co ja mówię? Nie wiem, co by było, ale możemy to sprawdzić. I od 3 lat to sprawdzamy.
2: To może na wstępie powiemy, bo pojawiło się już tu kilka magicznych słów na łamach Tyflo podcastu. Były już też audycje poświęcone Showdownowi, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku w okolicach Mistrzostw Europy też miałeś okazję bodajże wspólnie z Krystianem Kisielem być gościem Tyfloradia. Troszeczkę więcej powiedziałeś o Showdownie. Ja też odsyłam słuchaczy do tej audycji na stronach tyflopodcast.net.
3: Można sobie i teraz pokazała się zakładka.
2: Ale warto mimo wszystko za każdym razem powiedzieć chociaż troszeczkę więcej, co to jest tak naprawdę ten showdown i o co w tym wszystkim chodzi.
3: Co to jest showdown i o co w tym wszystkim chodzi. Za każdym razem, kiedy ktoś mi zadaje to pytanie, co to jest showdown, tak zaczynam się zastanawiać, czy ja już wyczerpałem jakby tą definicję. Za każdym razem ta definicja tego showdownu wychodzi mi troszeczkę inaczej. Showdown, od tego należy chyba zacząć, że jest to sport wymyślony przez niewidomych i dedykowany niewidomym. Jest to ta właśnie wyjątkowa cecha tego sportu, z tego tytułu, że nie jest to mniej lub bardziej udana kalka sportu uprawianego przez osoby pełnosprawne. Oczywiście ja nie neguję takich sportów jak nigdy w życiu, bo jestem sercem i duszą sportowcem. Chociaż chciałem ostatnio już, nie, troszkę mi się posypały różne części ciała, nieważne, dygresja. Jest to sport przypominający trochę i czasami błędnie nazywany tenisem stołowym dla niewidomych, a tak naprawdę w swojej naturze bardziej przypomina taki konglomerat dwóch, a nawet trzech sportów. Pierwszy tenis stołowy, drugi to znany, lubiany cymbergaj, a trzeci, gdzieś ostatnio usłyszałem takie porównanie, miniaturka hokeja na lodzie. I teraz powiem po kolei, odniosę się do poszczególnych dyscyplin, do których jest porównywany. Tenis stołowy, dlaczego? Ponieważ całe nazewnictwo i system rozgrywek, wszystkie przepisy dotyczące rozgrywek przypominają bardzo tenisa stołowego, są mniej więcej prawie że kopią kalką. Gra się do dwóch lub trzech wygranych setów, do 11 punktów i tak dalej. Wszystkie te terminy są używane jak w tenisie. Cymbergaj, ze względu na taką specyfikę tej gry, piłeczkę, a nie krążek, ale piłeczkę odbija się na płasko, po takim specjalnym stole o wymiarach 3,60 m na 1,20 m, otoczonego bandami. Te bandy ograniczają jakby możliwość wypadnięcia piłeczki z obrysu stołu. Zawodnicy grają przy pomocy takich rakietek, troszeczkę przypominających rakietki do tenisa, jednak bardziej takich spłaszczonych, wydłużonych. W grze chodzi o to, aby piłkę przetoczyć do bramki przeciwnika. Na środku ekranu jest, na środku stołu jest taki duży pionowy ekran, który zapobiega temu, aby piłka była podbijana do góry. Trzeba ją przetoczyć w szczelinie pod spodem. Okej. I co jeszcze dalej? Jest też, gra się w specjalnych rękawicach, w goglach, chodzi o to, aby rękawice, żeby ręka się nie uszkodziła, gogle po to, żeby wszyscy zawodnicy grający w showdown mieli wyrównane szanse. Hokej, ze względu na ten taki właśnie specyficzny kształt stołu, przypominający do złudzenia miniaturkę stołu do hokeja.
2: Okej, okay, no to właściwie tyle, tak? Mm-hmm. Ja też mogę powiedzieć tak, że w zeszłym roku, kiedy odbywały się w Polsce Mistrzostwa Europy, Tyflo Podcast też był tam obecny. To były też takie nasze pierwsze prawdziwe relacje na łamach Tyflo Podcastu. W tym roku też za sprawą właśnie między innymi Polskiej Ligi Showdown, tego turnieju, który jest organizowany w Kutnie, też planujemy relacje z tego wydarzenia, ale o tych relacjach dokładnie jeszcze za chwileczkę sobie powiemy. Natomiast ja mam do ciebie, Łukasz, jeszcze takie pytanie, czy osoby widzące mogą grać w showdown?
3: Każdy może grać w showdown pod warunkiem ubrania tych gogli, które wyrównają szanse, chociaż na treningach często, gęsto zdarza się, słyszałem, sami to u siebie w klubie praktykujemy, że osoby widzące zapraszane są do stołu właśnie bez tych gogli, żeby grały wykorzystując wzrok, tak? Jest to takie dodatkowe utrudnienie dla zawodników, podniesienie trochę levelu, trochę takie zmierzenie się z takim przeciwnikiem teoretycznie, z którym się jest bez szans. Często zdarza się jednak, że osoby doświadczone, gracze showdown, bez problemu wygrywają z osobami widzącymi, które nie są wprawione w tej grze, potrafią osobę widzącą ograć. To jest ta jedna sprawa. Oczywiście na poziomie już rozgrywek, takich stricte rozgrywek typu półfinały Mistrzostw Polski, czy jakieś inne międzynarodowe, czy ogólnopolskie turnieje poważniejsze, no to osoby widzące no nie będą w tym mogły uczestniczyć, no bo to jest sport dla osób niewidomych. Aczkolwiek zawsze oczywiście zapraszamy, czego najlepszym dowodem jest inicjatywa Sław Kaczywki, słyszałeś o niej kiedyś?
2: Tak, słyszałem o tej inicjatywie. Wiem, że i Sławek Cywka, i tam cała jego ekipa.
3: Tak, Mariusz Miczuda, tak.
2: Organizują nawet takie promocyjne, nazwijmy to pokazowe mecze, które gdzieś tam nawet odbywają się na rynku miasta, rozstawiają to przy okazji jakichś różnych imprez, tak? Więc no na pewno ta promocja Showdown jest o tyle ważna, przynajmniej też ja jako zawodnik, ponieważ też się tutaj słuchaczom chwalę, może nie każdy wie, ale też tego Showdown nagrywam.
3: Swojej historii jest... Mikołaju, myślę, powinniśmy wrócić za chwilę, bo to jest też bardzo długa historia. Tak.
2: To jest bardzo... I to będzie taki też, sądzę, przykład tego, że tak naprawdę każdy, niezależnie od tego, na jakim jest etapie, może w tego Showdowna zagrać. Tak? Tu się nie liczy tylko, nie liczy się wiek, po prostu jest kwestia po prostu zaangażowania się. Natomiast wracając do inicjatyw, dobrze, że takie inicjatywy w całym kraju, różne kluby promujące Showdowna robią, tak? Ponieważ jest to nadal tego typu impreza, która no, nie jest tak powszechnie znana, a kwestia tego, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą na przykład jakikolwiek sport uprawiać, tak? A w tym przypadku tego typu sport, który jest dla nich dedykowany, bo bazuje przede wszystkim na dźwięku, no to im więcej tej promocji będzie, tym lepiej.
3: Tak, nad promocją to my, Mikołaju, prawda, już od kilku lat walczymy i staramy się to promować wszędzie, gdzie się da. Ja zawsze popieram wszystkie inicjatywy zmierzające do tego, żeby promować Showdown i szerzej generalnie sport, jeszcze szerzej aktywność, a jeszcze szerzej generalnie środowisko osób niewidomych, tak? Tak zwany, ostatnio gdzieś użyłem takiego sformułowania.
2: Także naprawdę warto tą dyscyplinę promować, tym bardziej, że te wszelkiego rodzaju działania, które też tutaj podejmujemy, zarówno te transmisje, ja również też zacząłem to już jakiś czas temu zajmować się też nagrywaniem wizualnym tego, ponieważ no, dla osób niewidomych...
3: Tak, ja myślę Mikołaju, tak, że to jest właśnie ten moment, kiedy warto byłoby wspomnieć o tym, co ty zainicjowałeś i jak to do tego wszystkiego doszło, tak, do tych nagrań właśnie audio transmisji do transmisji transmisji, tak, czy nagrań sferycznych, które ty wprowadziłeś do Showdowna. Tak, jako pierwszy na świecie. Ja się nie waham tego użyć sformułowania, tak, Mikołaj był prekursorem, zresztą nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Mikołaj, myślę, że może opowiedz troszeczkę więcej o tym, jak wyglądało ten początek, bo mi się przypomina cały czas jedna taka sytuacja, tak, Poddąbie
2: 2017,
3: tak? To chyba wtedy pierwszy raz.
2: We wrześniu 2017 roku, troszeczkę nawet wcześniej, bo tam koło lipca dowiedziałem się, że tutaj właśnie twój klub organizuje takie zawody. To się bodajże nazywało Ściemności na Sportowy Olimp, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Tak, to jest taki cykliczny projekt.
2: I z jednej strony to było, pamiętam, bardzo fajne spotkanie z samym Showdownem jako takim, no ja wcześniej nigdy nie grałem. Nie miałem w ogóle żadnego sprzętu. Jedyne moje pojęcie, i to tak tylko historycznie ujmę to słowo Showdown, gdzieś mi się obiło uszy, ale to tak przez krótki czas, ładnych kilka lat wcześniej, kiedy zostałem poproszony o stworzenie strony polskiego Showdowna, Showdown Poland, ale to wtedy zajmując się troszeczkę informatyką, miałem po prostu za zadanie stworzyć, mówię, zarezerwować adres, postawić stronę, już potem oddałem to zarządu. Nawet byłem świadomy, że ten showdown po iluś latach do mnie po prostu wróci.
3: Ja jestem też, pozwolę sobie tylko tutaj wtrącić, jestem też mega zaskoczony, bo dopiero, słuchajcie, niedawno się dowiedziałem, że to Mikołaj jest twórcą strony Showdown Poland. Mikołaju, to też trochę tak chyba ty jeszcze nie wiedziałeś, tworząc tą stronę, ale ty byłeś skazany na Showdown.
2: Tak, na to wychodzi, tak?
3: To na to wychodzi. Prostu... Ty jeszcze nie wiedziałeś, dokąd twoje życie zmierza, a to życie już ci dawało sygnały, Mikołaju.
2: Tak, to może być możliwe. W każdym razie, żeby tutaj słuchaczom jakby tak przytoczyć, jak to się tak zaczęło, i to też sądzę, że może być to dobry przykład do tego, że każdy, niezależnie od tego, czy kiedyś w to grał, czy nie grał, czy słyszał, czy nie słyszał, ale może spróbować. Każdy może na dowolnym etapie właściwie spróbować. Ja się dowiedziałem w lipcu 2017 roku, że tutaj Łukasz organizuje i KSN Łuczniczka Bydgoszcz organizuje taki, można powiedzieć, turniej, szkolenie. To było właściwie
3: turniej, szkolenie, to jest takie, tak.
2: A jeszcze pamiętam, że była również kadra Polski na swoim jakby zgrupowaniu przy okazji.
3: To było tak, takie... to było takie próba, chyba standard taki, pieczenia wszystkich, pieczenie ilu się da przy jednym ogniu. Udało mi się tak to wszystko ładnie, zgrabnie połączyć, żeby i kadra mogła trenować i żeby mogły osoby, które już troszeczkę kiedyś gdzieś liznęły showdown, mogły sobie troszeczkę pograć i osoby takie właśnie jak Mikołaj, który był już wtedy moim znajomym, bliskim, całe życie byłeś bliskim moim znajomym. Jeszcze nawet jak cię nie znałem, to już wiedziałem, że ty będziesz moim bliskim znajomym. Zaprosiłem właśnie znajomych wszystkich na to, a spróbujcie, przy czym Mikołaj oczywiście, ale ja, o czym ty mówisz? Ja pojęcia zielonego nie mam, ja sprzętu nie mam. Nie
2: tak, przejmuj się. To było się, takie trochę przerażenie, tak? Tak. Pamiętam tylko tyle, że któregoś pięknego dnia, kiedy się wszystko jakby zaczynało, po śniadaniu Łukasz do mnie przyszedł i powiedział: słuchaj, masz 10 minut na to, tutaj wyznaczyłem ci koleżankę Elę Mielczarek, która ci pokaże, jak się w to gra. Tak? Także ja w ciągu 10 minut miałem taki naprawdę w pigułce instruktaż, co z czym, jak, dlaczego.
3: Oczywiście, ja wiedziałem, że sobie poradzisz, ty jesteś
2: zdolny. Tak, to jest tylko kwestia oczywiście tego, żeby mniej więcej się na samym początku tak zorientować, o co w tym wszystkim chodzi. No i potem już jakoś to poszło. No ja się tym tak trochę zafascynowałem i teraz powoli też chciałem dojść do tego momentu, w którym mówię, z jednej strony w tym Poddąbiu w 2017 roku to się wszystko przynajmniej dla mnie zaczęło i to jest też taki przyczynek do tego, że mogę powiedzieć, że każdy może, można powiedzieć, tak wkręcić się w showdowna, tak, bo tak mogę otwarcie powiedzieć, w to trzeba się po prostu, jak to się mówi, wkręcić. Mm-hmm. Z jednej strony w samą grę, z drugiej strony w atmosferę, bo też sobie powiemy za chwileczkę o tym, jak wygląda atmosfera na tego typu turnieje, liga i tak dalej, bo też jest dosyć bardzo specyficzna.
3: Ty, Mikołaju, myślisz, że da się to opisać?
2: Jest to trudne na pewno. Na pewno jest to trudne, ale spróbujemy podczas relacji z najbliższej ligi to jakoś przynajmniej pokazać. Tak, jakoś to oddać.
3: Tak, relacji powiedziałeś, czyli wróćmy powolutku do tego, jakby o czym zacząłem, jakby ciebie, o co zacząłem ciebie pytać, czyli do tych początków. Kiedy wpadliśmy na ten pomysł tych relacji, transmisji i tych wszystkich technologii nowoczesnych, które ty wprowadziłeś? Ja oczywiście to mówię bardzo prosto, ja przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy są zaawansowani technologicznie. Ja potrafię odpalić telefon. Często więc to nie psując go nawet przy tym, więc na tym się kończy moje technologiczne zaawansowanie. To Mikołaj będziesz trochę chyba, ty o tym mów, ja będę przysłuchiwał się i się będę uśmiechał w odpowiednich momentach. Już się nauczyłem, wiem kiedy.
2: W każdym razie w tym Poddąbiu, gdy już kończył się cały ten obóz, no podczas takiego zupełnie już końcowego właściwie spaceru, bo to miejscowość Poddąbie nad morzem, szliśmy sobie wydmą i ja po prostu przez przypadek, znaczy może nie przez przypadek, z zamiarem celowym miałem ze sobą taką kamerkę specjalną do nagrań 360 stopni, czyli nagrań sferycznych. Kamerka, która robi zdjęcie po prostu dookoła wszystkiego, co się znajduje osoby fotografującej i w odpowiedni sposób można to potem sobie oglądać. Ja mówię oczywiście świadomie tutaj oglądać, bo to jest jednak pewna część tego dla osób jednak widzących, ewentualnie to jest słabo widzących. No i pamiętam, że przy przerobieniu takiego zdjęcia właśnie był również Łukasz, który się tym zafascynował, a jakie ty masz tam urządzenie, i od razu gdzieś tam wpadł po krótkiej chwili pomysł, żeby można by wykorzystać ten sprzęt, tą kamerkę,
3: tę technologię całą,
2: do po prostu pokazania tego showdowna, spróbowy sfilmowania showdowna w taki sposób, aby można było szerszemu gronu osób, głównie oczywiście widzącym, pokazać, jak ten showdown tak właściwie wygląda, a potem, kiedy przeprowadziliśmy pierwsze takie właściwie próby, ponieważ pamiętam, że tego samego roku zaprosiłeś mnie w grudniu na Mistrzostwa Polski, gdzie zrobiliśmy pierwsze właściwie testy nagrań tymi kamerami, jeszcze to było bardzo dużo takiego problemu, gdzie tą kamerę umieścić. Stół ma coś takiego jak ekran, o którym byłeś łaskaw wcześniej powiedzieć, tak? Próbowaliśmy tą kamerkę na tym ekranie jakoś umieścić. Na początku bez żadnego zabezpieczenia ta kamerka spadała. Potem była kwestia gdzieś tam przyklejenia i jakimiś taśmami klejącymi. Tak? No, to była taka oczywiście prowizorka. Ale co się udało? Udało się nagrać testowo na samym początku bardzo dużo ciekawych takich ujęć, no, z samego środka stołu, czyli taka perspektywa jakby to osoba filmująca, nazwijmy to, wisiała gdzieś tam no, na wysokości ekranu stołu i miała możliwość spojrzenia na całe boisko, na jednego zawodnika, na drugiego, na sędziów i tak dalej, całe pole gry. To oczywiście jest promocja tej, można powiedzieć, dyscypliny dla osób widzących, tak, żeby to efektywnie pokazać, ponieważ technologia nagrań sferycznych, czyli tych takich 360 stopni, to jest obecnie taka, no, można powiedzieć, nowość, cały czas rozwijająca się i to bardzo efektywnie wygląda, w szczególności jeżeli ktoś używa, no nie wiem, na przykład takich okularów wirtualnych i tak dalej. Ale to już tak mówię troszeczkę na marginesie, ponieważ ja cały czas mam na uwadze to, że showdown jest dyscypliną z jednej strony dla niewidomych, a z drugiej strony inspiracją dla mnie mimo wszystko w przypadku realizacji tych nagrań sferycznych było to zastanowienie się, jak pokazać ten sport również innym niewidomym. No bo jaki jest jeszcze problem, na który też zwrócisz uwagę, Łukaszu? Kiedy mamy mecz, specyfiką tej dyscypliny jest to, tak jak mecze piłki nożnej rozgrywają się na gigantycznych stadionach, tak? Praktycznie wszyscy widzowie dookoła widzą to boisko, kibicują, głośno się, że tak powiem, zachowują, a na showdownie jest zupełnie inaczej, prawda?
3: Tak, tak, tak. Specyfika kibicowania w showdownie to jest no, trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, ale można to tylko podejść na zdrowy, że tak powiem, nie lubię tego określenia, chłopski rozum, tak? Taki rozsądkowo, zdroworozsądkowo. Jest to sport oparty na przede wszystkim dźwięku, tak? Zawodnicy grając w showdown opierają się na doznaniach słuchowych. No to automatycznie, skoro doznania słuchowe są kluczowe przy zagrywkach, przy odbiorze piłki, przy obronie i tak dalej, no to cisza jest wskazana. I to jest, wychodząc z tego założenia, jakby tak najprościej można opisać, jak trzeba się zachować podczas meczu, podczas jakiejkolwiek zagrywki. W momencie, kiedy usłyszymy gwizdek rozpoczynający mecz, oczywiście w tym momencie wszyscy kibice, wszyscy osoby znajdujące się w obrębie stołu na sali muszą zachować ciszę. Oczywiście, kiedy jest akcja wykończona bramką, to możemy w tym momencie zacząć klaskać, tudzież gwizdać, jeżeli to nasz ulubieniec dostał gola, tudzież inny entuzjastyczny sposób reagować. No i tutaj wchodzą klasyczne zasady sarwa vivr, autów, nielegalnych obron, różnych błędów. Oczywiście nie klaszczemy, nie gwiżemy, bo to tak troszeczkę nieprzyzwoicie, a tym bardziej goli samobójczych, tak? No i to jest mniej więcej ta podstawa bycia kibicem showdown.
2: No właśnie, mamy to zamknięte pomieszczenie. Z reguły też ja, jeżdżąc na rozmaite turnieje, one też najczęściej odbywają się w hotelach, więc to z reguły jest jakieś pomieszczenie hotelowe. Czasami jest to po prostu pokój, z którego wyniesiono wszystkie meble, albo jest to jakaś tam, powiedzmy, sala konferencyjna, albo nawet jakaś większa czasami przestrzeń. Natomiast wspólnym mianownikiem jest to, że mimo wszystko na każdej z tych sali jest stosunkowo ograniczona ilość miejsca dla osób, prawda, które potencjalnych kibiców. Tam nie ma trybun, prawda? I cały czas, przynajmniej ja, jak obserwowałem jako zawodnik, z drugiej strony troszeczkę jako taki no, zewnętrzny obserwator, cały czas zachodziłem w głowę, w jaki sposób można by sprawić, aby osoby, zarówno te, które są gdzieś tam poza salą, bo przecież też pamiętajmy o tym, nie siedzi się bez przerwy na danej sali. Sala jest w trakcie meczu zamknięta, najczęściej są tam dwójka zawodników, sędzia, ewentualnie trenerzy i kilka osób gdzieś tam towarzyszących, ewentualnie kibicujących. No chyba, że są to już finały konkretnych rozgrywek, to wtedy dana sala jest no, wypełniona zasadniczo po brzegi. No ale pamiętajmy o tym, że jeżeli sala jest zamknięta, no to te osoby, które są poza salą, w trakcie meczu sobie nie wejdą, prawda, bo nie można, tak?
3: Tak, tak, tak.
2: Z drugiej strony, jak to pokazać? Już nie mówiąc o osobach, które zostały ewentualnie na przykład członkowie drużyn, czy inni kibice, inni fani showdowna, którzy są po prostu w danym momencie poza miejscem rozgrywek, siedzą sobie wygodnie albo na kanapie, albo przed swoim komputerem i również chcieliby na podobnej zasadzie, tak jak mamy na przykład no, Mistrzostwa Świata, Ligę Mistrzów w piłce nożnej, tak, również śledzić na żywo tego typu rozgrywki. I to ten pomysł gdzieś chodził mi cały czas po głowie. Tak? Jak to zrobić tak naprawdę? Tak?
3: Tak. To była twoja taka koncepcja. A może ktoś jest z nami, kto nas dzisiaj słucha, kto ma jakieś swoje obserwacje na temat showdownu, bo nie zakładam, że może tak się zdarzyć, że ktoś nas słucha. Przypominam, że jest oczywiście numer do audycji, który działa. 123 834 835 i zapraszamy do zadawania nam pytań, do kontaktowania się z nami, prawda, Mikołaju?
2: Tak, gorąco zachęcamy, jeżeli ktoś chce zadzwonić. Jeszcze raz przypomnimy numer 123 834 835. Można dzwonić i zadawać pytania a propos showdowna, tego jak realizujemy relacje z tego, no i ewentualnie, jeżeli będą jakieś ewentualnie może pytania również dotyczące tego turnieju, który się będzie odbywał już od najbliższego czwartku.
3: Tak jest, relacje organizowania, więc powiedz, jak to wygląda od strony już takiej technicznej i od tych właśnie tego wyjścia naprzeciw kibicom, oczekiwań kibiców, co wymyśliłeś? Tu chodzi mi oczywiście o tak zwane nagrania.
2: Nagrania binauralne. O tym też oczywiście wspominaliśmy już kiedyś, tak, w zeszłym roku przy okazji realizacji Tyflo podcastu organizowanego przed Mistrzostwami Europy. Też odsyłam tutaj słuchaczy również do stron tego podcastu. Realizowałem wspólnie z Michałem Dziwiszem, realizowaliśmy taką audycję, też poświęconą tylko nagraniom binauralnym w ogóle. Natomiast nagrania binauralne w takim praktycznym zastosowaniu, które się okazały, no można by powiedzieć, strzałem w dziesiątkę, bo to pokazały nasze Mistrzostwa Europy w zeszłym roku.
3: W jedenastkę, panie, w jedenastkę.
2: Albo nawet w jedenastkę.
3: Bo nie wiem, czy wiecie państwo, dygresja, istnieje chyba coś takiego w strzelectwie jak jedenastka, tak? Sam punkcik w środku to jest jedenastka. Taka ta kropeczka, tak? Czy, no, ja, czy ja
2: można
3: błądzę?
2: Też nawiązać do showdowna, tak? 11 punktów trzeba zdobyć w danym secie, żeby wygrać go, prawda? Natomiast wracając do całego meritum tutaj tych nagrań binauralnych, jak to się w ogóle zaczęło? Z jednej strony mówię, te nagrania sferyczne, ale cały czas myślałem, jak wyciągnąć, można powiedzieć, tą relację poza tą salę. Jak udostępnić tą atmosferę, tak, bo nie da się ukryć, że to jest atmosfera, to są emocje, to są oczywiście też dźwięki i ten hałas odbijanej piłeczki, tak? Jak to zrobić? I no, nie wiem, czy pech chciał, czy nie chciał, ale ja przez to, że jestem troszeczkę też, no, nie ukrywam, troszeczkę może i gadżeciarzem, w niedługim czasie po tych mistrzostwach Polski, które się odbyły w grudniu 2017 roku, w moje ręce trafiły słuchawki do nagrań binauralnych, właśnie taki zestaw do nagrań binauralnych, zakładany na uszy, tam są odpowiednio umieszczone mikrofony. Dwa słowa, co to są nagrania binauralne? Są to takie nagrania, które się charakteryzują tym, że dwa mikrofony, czyli podwójnie, umieszczone są mniej więcej w tych samych miejscach, gdzie no, człowiek ma uszy, tak? I dźwięk docierających do tych mikrofonów ma po prostu tak być nagrywany w taki sposób, aby możliwie wiernie odtworzyć sposób słyszenia człowieka. Każdy człowiek też słyszy za pomocą, jeżeli oczywiście ma zdrowe uszy, no to słyszy za pomocą dwóch zdrowych uszu i słyszy po prostu w stereo. Różnica jest po prostu taka, że między klasycznym takim zwykłym nagraniem stereo a nagraniem binauralnym jest taki, że mikrofony są umieszczone tam, gdzie są uszy. Co to pozwala? Pozwala to na nagranie dźwięków przestrzennych w taki sposób, że po ich ponownym odtworzeniu, odsłuchiwaniu, również na słuchawkach, użytkownik, czy właściwie słuchacz, ma możliwość słyszenia tego prawie w taki sam sposób. Mówię prawie, bo to jest, no, nie jest to idealne, wierne odtworzenie, ale prawie w taki sam sposób, jakby się było w tym miejscu, gdzie jest osoba nagrywająca. No ja wpadłem sobie po prostu na taki pomysł, że skoro te nagrania binauralne tymi słuchawkami robiłem, a smartfon iPhone, z którego ja korzystam, ma możliwość za pomocą rozmaitych aplikacji również nadawania takiego sygnału nagrywanego, transmitowanego z słuchawek, wysyłania go na żywo gdzieś, wpadłem na pomysł, a może by spróbować zrobić relację na żywo, czyli transmisję binauralną na żywo w taki sposób, że ja z tymi słuchawkami, założonymi oczywiście na uszy w odpowiedni sposób, stojąc przy stole w takim miejscu, gdzie po jednej mojej lewej ręce mam jedną część stołu, po prawej ręce mam drugą część stołu, mam możliwość, że tak powiem, słyszenia jednej i drugiej połówki stołu, tak? I zrobiliśmy też troszeczkę takich testów. Również odbywały się one w klubie w Bydgoszczy, w którym ja też trenuję. Zrobiliśmy trochę testów z jednej strony samych nagrań. Pamiętam, Łukaszu, twoją reakcję, kiedy pokazałem ci właściwie dwa nagrania. Jedno było takie stojąc przy stole z boku, z pozycji sędziego, a drugie nagranie, jeszcze bardziej zaawansowane,
3: postanowiliśmy... Z pozycji zawodnika.
2: Tak, z pozycji zawodnika. Tak, czyli zawodnik
3: Mikołaj grał... wpadł oczywiście na kolejny szatański pomysł. Założył takie słuchawki zawodnikowi stojącemu z jednego końca stołu. Dało to taką perspektywę od możliwości odsłuchania już, Jezu, jak to by nazwać, symulator showdown?
2: No, można powiedzieć tak, wejścia w głowę.
3: W głowę wejścia zawodnika, tak, tak. I Mikołaj to zaproponował i potem doszło do takiej sytuacji, że zagrałem tak, taki pamiętny mecz z zawodnikiem KSN Łuczniczka Łukaszem Cichym. Pozdrawiamy cię, Cichutki. Tak, podczas jednej połowy tak dałeś Łukaszowi?
2: Tak.
3: Tak, a podczas drugiej mi. I wtedy się zaczęło. Ja zaczynam odsłuchiwać sobie ten mecz z perspektywy swojej, no to okej, okay, jakby luz, to wiedziałem, ale z perspektywy Łukasza zacząłem odsłuchiwać i po prostu zacząłem słuchać swoich reakcji, co ja tam zacząłem robić, w którą stronę iść, jak niepoprawnie reagować, bo miałem tak jakby wgląd, tak, co robi Łukasz, odkąd zaczyna akcję i potem odsłuchiwanie, gdzie ja reagowałem, jakie moje komentarze były, gdzie ty skąpski idziesz? To ty wyprawiasz? Weź, gdzie, co ty robisz? Pamiętasz, Mikołaju?
2: Podobno, że to było takie zasymulowanie właściwie sytuacji, tak jakby ktoś tobie zrobił zdjęcie, prawda?
3: Tak,
2: i
3: tak,
2: ty
3: tak,
2: oglądał
3: tak,
2: tylko,
3: tak.
2: Że w wersji, można powiedzieć, audio, tak? Czyli odsłuchiwałeś swoją
3: zdjęcie,
2: grę
3: audio,
2: z perspektywy twojego przeciwnika.
3: Tak, tak, tak, tak. Ale siebie wyzywałem wtedy. Jak ty, skąpski, zareagowałeś? Boże, gdzie ty poszedłeś? Co ty zrobiłeś? Słów mi brakowało na moją postawę.
2: I właściwie się okazało też również tak, że ty z tej perspektywy mogłeś po prostu prześledzić, jak zawodnik reagował na twoje zagranie, prawda?
3: Dokładnie. I wiedziałem, które z moich zagrań zaczęły, które go zmyliły, które podziałały, które były poprawne, które były złe. Jak on to odbierał? No perspektywa po prostu unikalna. Czegoś takiego, czego no, nie spodziewałem się kiedykolwiek mieć szansę zrobić. Tak, wejść w głowę zawodnika i odtworzyć sposób jego myślenia, działania, reakcji.
2: Także na pewno to jest niesamowite doświadczenie po prostu, no właśnie spróbować słyszeć tak jak inny człowiek oczywiście, no z jakimś oczywiście dozą, można powiedzieć, tutaj ostrożności, tak, to nie jest idealne słyszenie tego samego, ale próba zasymulowania tego i to właściwie tego typu wrażenia dostarczają tylko i wyłącznie nagrania
3: binauralne.
2: Nagrane oczywiście właśnie w odpowiedni sposób, w odpowiedniej perspektywy.
3: Ja tu jeszcze pozwolę sobie wtrącić, co dają nagrania binauralne, właściwie te transmisje, tak, które zapoczątkowałeś, jakby swoje inicjatywy zostały zapoczątkowane, które przeprowadzasz z różnych turniejów, wyprowadziły atmosferę showdown na zewnątrz i w tym momencie dały możliwość prześledzenia meczu, rozgrywki jakiegoś zmagań showdownowych przez miłośników tej dyscypliny poza salą. I w tym momencie dało nam to taką możliwość niepowtarzalną do tego, aby na salach, jak mówiliśmy, trzeba być cicho, tak, Mikołaju? A tutaj nagle masz te słuchawki w uszach, odsłuchujesz ten mecz w gronie znajomych i można komentować, można na bieżąco analizować. No, coś niesamowitego i to taki daje jakby możliwość przeżywania tego sportu, showdowna na zewnątrz, tak trochę jak w telewizji ogląda się mecze, tak, z chipsami i kolą.
2: Tak, no taki był mój zamiar, tak, bo kojarzysz, Łukaszu, że osoby, które śledzą, powiedzmy, co te 4 lata rozgrywki Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tak, sprzedaż nowoczesnych telewizorów, tam 4K, 8K już w tej chwili z reguły bije wtedy rekordy popularności, tak, bo wszyscy są te rozgrywki w jak najlepszy sposób oglądać, tak?
3: Tak, tak.
2: No i takie moje marzenie było właśnie takie, aby to zrobić coś podobnego, tylko również dla niewidomych, tak? Czemu niewidomi nie mogliby również rozgrywek tego typu prześledzić w taki w podobny sposób, to znaczy za pomocą swoich zmysłów, tak, no nie wzroku, ale żeby umożliwić im coś podobnego, namiastkę czegoś podobnego, czyli ja to już tak technicznie też powiem, nagrywając, realizując tego typu transmisje, mam założony ten zestaw słuchawkowy na uszy, Cały zestaw jest podpięty do iPhone'a. iPhone jest moim urządzeniem transmitującym, które transmituje do internetu ten sygnał. Znaczy właściwie do internetu, właściwie do naszego Tyflo podcastowego serwera, a wszyscy słuchacze Tyflo Radia, którzy oczywiście nastroją się, że tak powiem, na Tyflo Radio internetowe, w tym czasie będą mogli to śledzić. Ja oczywiście nagrywam to najczęściej, jeżeli tylko warunki pozwalają, a najczęściej w 90% meczów takie warunki pozytywne są, po prostu stoję naprzeciwko sędziego, ponieważ wygląda to w taki sposób. No stół ma długość 3,6 metra, jeżeli dobrze pamiętam, prawda?
3: Tak jest.
2: Szerokość 1,2 metra i na środku tego stołu po jednej ze stron stoi z reguły sędzia. Po drugiej stronie stoję ja, jeżeli tylko mogę. Dlaczego mówię, że tylko mogę? Ponieważ od rozgrywek już potem bliżej finałów, tak, no, dochodzi drugi sędzia, tak? Mój problem tak troszeczkę od kuchni polega na tym, gdzie ja mam tutaj stanąć, aby możliwie jednym uchem obejmować, czyli jednym mikrofonem obejmować jedną część stołu, drugą część stołu. W każdym razie tak to jest od strony technicznej realizowane. Ja miałem przynajmniej takie wrażenie, przynajmniej po komentarzach, po pierwszych realizacjach, które wykonywaliśmy, z jednej strony nagrań, ale z drugiej strony tych transmisji, które wykonywaliśmy podczas odbywającej się w zeszłym roku w Warszawie Mistrzostw Europy Showdown. To też nie lada było organizacyjne wyzwanie i techniczne.
3: Do tego myślę, że za chwilę przejdziemy.
2: Tak. W każdym bądź razie pamiętam relacje i zarówno zawodników, ponieważ część zawodników, na przykład, którzy skończyli przed chwileczką swój mecz, musieli przygotowywać się do następnego, a chcieli mieć odsłuch tego, co się dzieje akurat z ich kolegami podczas meczu, no włączali sobie to Tyflo Radio i śledzili po prostu to, co się dzieje akurat przy stole, przy którym, a ja akurat, że tak powiem, stałem, jakie tam jeszcze dookoła były emocje. Natomiast ja byłem niesamowicie zaskoczony, jak inni zawodnicy Showdowna po zdjęciu słuchawek, że tak powiem, po odsłuchaniu danego meczu, no komentowali to takie sprawy, że oni nawet słyszeli, jak ktoś tą piłkę puścił, tak? Czy po bandzie, czy ona się tam odbiła raz po lewej, raz po prawej. No to było wszystko, niesamowite, tak? To się dało wysłyszeć po prostu, tak?
3: Tak, tak. I jeszcze to dawało niesamowitą możliwość, a ja to praktykowałem, a w pewnym momencie już przestał mi mózg funkcjonować, bo chodziłem na jedne mecze, ja wtedy byłem na tych Mistrzostwach Europy, tak jako kto ja tam byłem? Jako trener, jako kto my tam byliśmy, Mikołaj? To jeszcze jako wsparcie, tak? Jak to było, co miałeś napisane na tym swoim...
2: Wsparcie organizacyjne.
3: Tak, kameramen, tak.
2: Kameramen, tak?
3: Tak, tak.
2: Człowiek
3: tak,
2: od mediów.
3: Człowiek od mediów, człowiek od wszystkiego, tak? I chodziłem na mecze, żeby i oglądałem mecz jakichś naszych zawodników, tak? Czy byłem jako trener, ale w uchu jeszcze pozwalałem sobie mieć często gęsto słuchawki, po to, aby odsłuchiwać jak mecz na sąsiednim stole, czy też mecz, który będzie kluczowy, jego rezultat dla naszych zawodników, jak on się rozstrzyga, tak, i co nasz zawodnik musi w tym momencie grać. No po prostu wrażenia niesamowite i niesamowite możliwości to dawało, tak?
2: Tak, no, także również tutaj ten aspekt taki nie tylko kibicowski, ale jak widzisz, trenerski również. Tak, czyli tam trener po prostu mógł dzięki temu, że była relacja na żywo ze stołu, przy którym akurat on nie stoi, bo musi pilnować innego zawodnika, mógł śledzić, jaki mecz, jak się tam zakończył inny mecz. Ja też mogę, przypominam sobie, jak już blisko finałów Mistrzostw Europy było, to te sale, w których się to odbywało, no one po prostu pęczniały. Ilość kibiców na metr kwadratowy to było coś niesamowitego. Ja sobie pamiętam, że stałem po prostu w tłumie otoczony tłumem ludzi, tak? I dodatkowym takim chyba wrażeniem, które potem osoby, które opowiadały, jak tego słuchały na słuchawkach, ze względu na to, że w ogóle nie mogły się dostać do sali, tak, bo już było pełno. No to mówię, słuchajcie tego, słuchali sobie tego po prostu na słuchawkach, na transmisji binauralnej. No i byli po prostu w centrum emocji, w centrum całych rozgrywek i również te gromkie brawa, czy doping kibiców był po prostu słyszalny, tak jakby tam po prostu byli
3: w tym tłumie, tak, tak, tak, to było niesamowite doświadczenie. Tak, no i teraz co, próbujemy to przenieść już od dłuższego czasu, coraz jakby bardziej dość w zaawansowanym, znaczy w zaawansowanym, jakby coraz bardziej już to wchodzi w tradycję, tak, Showdowna, te nagrania, te transmisje binauralne i teraz one będą na najbliższej naszej
2: Tak, na najwyższej naszej lidze, tak? Właściwie pierwszy raz w sumie na lidze będzie to, tak? Zaczęliśmy właściwie od wysokiego C, czyli od Mistrzostw Europy. Bo to
3: poligon, właściwie tak, masz rację. Tak,
2: poligon mistrzostw... doświadczalny, liga ligą, która już jest od 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Trzeci rok, jest to trzecia edycja w tym roku.
2: To właściwie teraz jesteśmy pierwszy raz na lidze. To może teraz warto by powiedzieć też przy okazji tego. Ja będę się oczywiście starał, jako osoba, która będzie to relacjonować, pokazać troszeczkę też tę atmosferę zakulisową. Oprócz transmisji z meczów będę starał się również gdzieś tam może jakichś zawodników do wywiadów nakłonić, albo też posłuchać tej całej atmosfery na miejscu. Natomiast ty, Łukaszu, jakbyś mógł powiedzieć chociaż troszeczkę, jak wygląda taki właśnie cały turniej od strony takiej, powiedzmy, organizacyjnej. Na ilu stołach to się organizuje, jak to wygląda, jak wyglądają po kolei rozgrywki?
3: Tak. Ja to Mikołaj już spróbuję powiedzieć, ale sam wiesz, że ty już jesteś troszeczkę bardziej, nie wiem, ty już może. No, jesteś już w tej kuchni tak samo razem ze mną, tak? Chcąc, nie chcąc, gdzieś tam udało ci się do tej kuchni dostać i razem ze mną to te zupę gotujesz.
2: Tak.
3: Tak, skoro jesteś już w takich kulinarnych skojarzeniach. Oczywiście, ja teraz postaram się to powiedzieć jakoś tak pokrótce, bo tego wszystkiego oddać się nie da tutaj w kilku słowach, jak wygląda przygotowanie turnieju, tak? Bo to nie jest tak, że ja ten turniej jakoś przygotowuję w oderwaniu od innych, tak? Tu wchodzi jakby pod uwagę wiele innych aspektów. My te turnieje przygotowujemy z wyprzedzeniem, korzystamy z różnych grantów, to trzeba z wyprzedzeniem często ponadrocznym, tak, organizować ten turniej. Ale już taki pojedynczy turniej, tak? Na przykład mamy turniej w Kutnie w terminie od 19 do 22 września, tak? I ja już go zacząłem przygotowywać tak naprawdę 3 miesiące temu. Zaczęło się od tego, żeby znaleźć lokalizację, żeby właściwie 4 miesiące temu chyba, przed wakacjami jeszcze grubo, znaleźć tą lokalizację, znaleźć ten hotel, przyjść do hotelu i porozmawiać z właścicielami hotelu, tak, żebyśmy chcieli to zrobić, przekonać właścicieli hotelu do tego, że wpuszczenie dużej liczby grupy osób niewidomych z ciężkimi piłkami, rakietkami i tak dalej, to jest jednak bardzo dobry pomysł. Następnie ustalenie, tak, warunków, w których będą te rozgrywki się odbywały. Taki standardowy turniej ligowy rozgrywany jest na trzech stołach, tak? Czyli ja musiałem znaleźć miejsce, gdzie te trzy stoły mogą być wstawione. Odpowiednie pomieszczenia, często hotele nie dysponują odpowiednimi pomieszczeniami, bo to nie może być zwykłe pomieszczenie sobie po prostu jakieś, tylko to musi być pomieszczenie, jak sam wiesz, o jakiejś tam odpowiedniej, mniej więcej akustyce, o odpowiednich gabarytach. Za małe pomieszczenie zawodnicy i stół się nie zmieszczą. Za duże pomieszczenie...
2: Za duże pogłos, echo.
3: Tak, echo, pogłos.
2: Podłoga czasami ma znaczenie, bo azery, tak, na ścianach,
3: firany, ilość różnych drobiazgów porozstawianych po jakichś półkach i tak dalej, tak? Więc znajdujemy te pomieszczenia, dogadujemy się z właścicielami tak, że w sumie jest ci to na rękę, że wyremontujesz ten pokój i zniszczysz tą ścianę, tak? Żartuję oczywiście, ale no trzeba często bardzo mocno rozstawiać te meble po danym pomieszczeniu, żeby wstawić stół, przypominam, 3,60 na 1,20 m. A zawodnik grający w showdown musi mieć jeszcze miejsce, tak? Bo często zawodnicy fikają nóżkami, skaczą przy tym stole i tak dalej, także po jeszcze metrze ponad z każdej strony musi być, więc to jest ważna kwestia. Następnie hotel, odpowiedni hotel, żeby tą określoną ilość osób, często jest to tak te nasze turnieje oscylują w granicach 45 do 55-60 osób, tak? Znaczy już nie mówię samych uczestników, nie mówię samych zawodników, ale generalnie uczestników, tak? Czyli trenerów, sędziów, obsługi technicznej, przewodników i samych zawodników. Turnieje rozgrywane są to już po latach doświadczeń, wiemy, że w czwartek właśnie się zazwyczaj zjeżdżamy. W piątek i w sobotę trwają rozgrywki i w niedzielę wyjeżdżamy. To się bierze stąd, że po prostu krótszy termin nie dalibyśmy rady, a zawodnicy zjeżdżają się do nas z całej Polski i w tę niedzielę muszą mieć czas na to, żeby wrócić i żeby jeszcze jakby w domu odetchnąć, tak? Bo to są ludzie, którzy chodzą do pracy, którzy uczą się i tak dalej.
2: To może powiedz, Łukaszu, ile tak naprawdę w ogóle meczów jest rozgrywanych, bo też warto też powiedzieć, że no, to co można powiedzieć, splecione dwa turnieje, bo jest turniej mężczyzn, turniej kobiet, prawda? I tak, tak, tych tak, wszystkich to... meczów, ile w tym, ile w, teraz do Kutna przyjeżdża zawodników, ile kobiet, ile mężczyzn?
3: 14 kobiet oraz 20 mężczyzn. To jest taka optymalna, górna wartość sensowna, w której można taką rozgrywkę prowadzić. Próbowaliśmy kiedyś robić 24 mężczyzn, ale system gier stworzony do tego już był taki mocno nieczytelny, mocno nieintuicyjny i 20 na 14. No to są dwa równoległe turnieje, turniej kobiet oraz turniej mężczyzn. Zawodnicy, załóżmy, powiem na przykładzie, pań. Jest 14 pań, one są podzielone na 4 grupy. Tak, według rankingu. Ranking jest tworzony na podstawie zeszłorocznych mistrzostw Polski oraz eliminacji do mistrzostw Polski, czyli dwóch półfinałów, półfinał północny i południowy, oraz po zeszłorocznej polskiej lidze Showdown. Tak? Zawodniczki są rozstawione według rankingu, tworzone są grupy według określonych systemów. Tak, i te zawodniczki w każdej grupie, czyli powstają nam grupy 4, 2-3 osobowe i 2-4 osobowe, grają mecz każda z każdą z pań. Następnie po dwie zawodniczki wychodzą do dwóch grup ćwierćfinałowych. Tutaj już się nie będę rozdrabniał, jak to w jakim systemie, która z którą i tak dalej. Tworzą dwie grupy ćwierćfinałowe. Panie z miejsc trzeci grają o miejsce od 9 do 12, a panie z miejsc ostatni grają o te ostatnie miejsca. Po rozegraniu dwóch ćwierćfinałów, tych dwóch grup ćwierćfinałowych, po dwie pierwsze zawodniczki z obydwu ćwierćfinałów przechodzą do półfinału, grają w systemie pucharowym na krzyż, czyli pierwsza z drugą, druga z pierwszą. Zawodniczki z miejsc trzeci grają równolegle o miejsce piąte, szóste. Zawodniczki z miejsc czwarty grają o miejsca siódme, ósme. Wracając do półfinału, po rozegraniu półfinałów zwycięzcy obydwu półfinałów grają ze sobą o miejsca drugie, pierwsze. A te, które przegrały, grają o miejsca trzecie, czwarte. Tak to wygląda w uproszczeniu. Wydaje się, że to jest proste, szybkie i łatwe, i powinniśmy to rozegrać w moment. Jednak trzeba mieć świadomość, że równolegle rozgrywany jest jakby drugi turniej, tak, czyli mężczyźni. Te mecze muszą być przeplatane. Mecz trwa po około 20-25 minut, taki przeciętny, standardowy, potrafi 15 minut trwać, a potrafią też mecze trwać po godzinie, tak? Więc przy założeniu, że mamy tylko 3 do dyspozycji stoły, to nagle zaczyna się robić bardzo, bardzo mało tego czasu i jak wiesz, ta atmosfera zawsze na tych naszych turniejach jest taka mocno napięta, szybko, mecz po meczu, żeby tylko stoły nie stały puste, że zawodnicy jeszcze dobrze nie wyjdą, kurz jeszcze dobrze nie opadnie, a tu już wchodzi nowa ekipa, nowy sędzia i następna rozgrywka. Ja na tym turnieju będzie meczów, to chyba liczyłem 131. W piątek 20 będziemy grali od godziny około 8 do godziny 21, praktycznie na wszystkich stołach bez przerw, bo to już jest taki też nasz wypraktykowany sposób. Posiłki są w takim systemie, jak my to określamy, lotnym, tak? Mamy po półtora
2: to
3: godziny.
2: Po prostu okno na posiłki, tak, zawodnik, który w danym momencie nie gra, też po prostu musi jakby pilnować, tak? Ten. Ja też może warto powiedzieć, bo skoro mówimy troszeczkę o takich zastosowaniu w ogóle nowoczesnych technologii w showdownie, a warto też mi się wydaje o tym po prostu powiedzieć, bo utarła się dosyć taki i fajny zwyczaj i to jest taka troszeczkę też mi się wydaje zachęta dla osób, które chcą zagrać w showdowna, chcą go spróbować, a jak się wkręcą, to już właściwie są, można powiedzieć, nasi, czyli jesteśmy w takiej pewnej społeczności, bym mógł to zaryzykować, mógłbym powiedzieć, że zaryzykować takie stwierdzenie. Chyba też się, Łukaszu, z tym zgodzisz. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że wśród tych nowoczesnych technologii, które po prostu stosujemy, i to jest taka nasza już właściwie praktyka showdownowa, wszyscy użytkownicy, również z poszanowaniem tego, że różne smartfony różnych marek się używa, ale używamy wspólnego komunikatora WhatsApp, na którym właściwie nagrywamy wszystkie ważne rzeczy, czy to organizacyjne, a podczas turnieju to jest właściwie nasz podstawowy kanał komunikacji, jeżeli chodzi o chociażby nagrywanie rozpiski meczów, tak? Co się będzie działo.
3: Tak, tak, jesteśmy, całe środowisko Polskie Showdown jest skupione wokół tej takiej grupy, tak, założonej na WhatsAppie i jest tam już blisko setka, tak, już pamiętam, ile to było, to Adrian Słoninka, członek polskiej kadry Showdown, wieloletni, kiedyś założył tę grupę. I co? No, tak jak mówisz, Mikołaju, zaczynają się mecze, któryś z sędziów odczytuje, tak? Na stole A będą następujące mecze. Na stole,
2: o danych
3: stole
2: godzinach,
3: pierwszym, oczywiście. Tak, o określonych godzinach, tak? Określeni zawodnicy. I to jest taki nasz, już faktycznie taka nasza wizytówka i taki standard. Jak gdzieś tego WhatsAppa nie ma, to wszyscy są zaskoczeni, zdziwieni, przepraszam, ale jak? Turniej bez WhatsAppa? tak, to jest taka nasza technologia, taki nasz faktycznie już znak rozpoznawczy. Co jeszcze możemy, Mikołaju, powiedzieć o tych dalej, o rozgrywkach? Tak jak już mamy sobie rozegrane te mecze i tak dalej, i te posiłki, tak wszystko rozstawione, no to zawsze też jest podczas meczu, jakby w trakcie meczów, co jest jeszcze istotnego podczas gry? Na co byś zwrócił uwagę ty jako zawodnik? Co jeszcze?
2: Czy na pewno bywa tak, że zawodnik każdy musi oczywiście śledzić wszelkiego rodzaju te zapowiedzi, o których przed chwileczką powiedzieliśmy, tak? O których godzinach on gra, żeby się nie spóźnił na mecz. Tak. Bo spóźnienie na mecz niestety jest chyba czekanie w tej chwili, nie wiem, czy to ograniczyliście, ale pamiętam, że było za chyba do 5 minut, tak?
3: 5 minut i to się nie zmienia, to jest zapisane w przepisach międzynarodowych.
2: Tak, i po prostu czekamy na 5 minut, jeżeli zawodnik z jakiegoś powodu się nie stawi, tak? Czy z jakiegoś, po prostu się nie stawi, tak? No to po prostu jest oddawany mecz walkowerem. No są czasami wyjątkowe sytuacje, ale to już potem ewentualnie jest wyjaśnione z organizatorem. Ja spotkałem, ale tu mówimy oczywiście o takiej trochę kuchni, tak? Więc to też można o tym powiedzieć. Może się zdarzyć, oczywiście sędziowie podczas rozkładania całego planu gier pilnują, aby powiedzmy kolejne mecze danego zawodnika nie były zbyt blisko siebie, bo może się tak zdarzyć, że ze względu na przedłużający się mecz danego zawodnika, dany zawodnik swój mecz jeden zagrał później, a potem się okazuje, tak, że on jeszcze swojego meczu nie skończył, a już jest proszony na gdzieś tam na kolejny mecz, na kolejnym stole, tak? Kojarzę z którejś ligi też taką sytuację, w której zawodnik no, pierwotnie dostał walkovera, ale potem po wyjaśnieniach musiał, żeby ten walkover został może zwrócony i mógł zagrać oczywiście, tak? Tylko dlatego, że akurat mecze się po prostu nałożyły, no ale to tutaj jest, taka sytuacja jest stosunkowo rzadka, chociaż może się zdarzyć, nie ma limitu czasu, prawda, na mecz.
3: Nie ma limitu czasu, chociaż gdzieś w regulaminach jest, ale to taki troszeczkę chyba martwy przepis mówiący o tym, że można stworzyć mecze ograniczone limitem czasu, ale nie praktykujemy tego, no bo wyobraźcie sobie mecz piłki nożnej, w którym gdzieś ktoś nie wiem, po 70 minutach wychodzi na boisko, sorry, koniec. No nie, to tak się tego nie robi, więc gramy jak się da i organizacyjnie naprawdę staramy się to wszystko ogarnąć, żeby tych wszystkich takich, że tak powiem, jakichś niedoróbek, wpadek było jak najmniej, chociaż no nie jest, sam wiesz, Mikołaju, łatwo czasami, tak, to wszystko skoordynować, przewidzieć wszystkie zaistniałe sytuacje, jakieś zdarzenia losowe.
2: Ja też oczywiście przyznam się tak, że mówię, póki co na razie w ramach rozwijania tych relacji na żywo, też jakby staram się to przez to, że jestem jedyną osobą na tą chwilę nagrywającą. Może za jakiś czas, kiedy no, promujemy tego showdowna, może znajdzie się jakiś duży sponsor strategiczny, który wyposaży nas w większą ilość, bo też nie da się ukryć, tak? I sprzęt do showdowna, zarówno stoły, rakietki, piłki, to też są niemałe wydatki, ale te, nazwijmy to sprzęty, którymi realizujemy te transmisje, no też niemało kosztują.
3: Tak, tak, to na razie wszystko idzie dzięki Mikołajowi.
2: Tak, jest to troszeczkę prywatnego sprzętu, ale mamy nadzieję, że jeżeli tego showdowna na tyle się wypromuje i znajdzie się jakiś sponsor, no to tego sprzętu będzie i więcej i będzie no, takim no, marzeniem jest taka sytuacja, troszeczkę znowu nawiążę do mistrzostw świata w piłce nożnej, gdzie już na przykład końcowe fazy grupowe to się odbywają w taki sposób, że jednocześnie w danym czasie odbywają się na przykład dwa mecze, tak? I relacja z jednego i z drugiego. Albo chociażby inna dyscyplina, taka jak tenis na przykład, tak? Gdzie równolegle trwa ileś meczów na różnych kortach, tak? Na tą chwilę, no ja w drodze swojej trochę osoby muszę po prostu biegać między tymi stołami. Utarliśmy sobie gdzieś tam na czasami na grupie, czasami osoby, gdzieś tam kibice, którzy śledzą, podpowiadają mi czasami na czyjś mecz pójść, tak? Ale no najczęściej to ja muszę czasami brutalnie zdecydować, że idę na ten mecz, a nie na inny, no bo niestety nie rozdwoję się, prawda? prawda?
3: No co, ty nie posiadłeś dla Ruby lokacji?
2: Jeszcze nie. Na razie tylko binauralnie nagrywam. Ale
3: dobrze, a ja bym chciał, żebyś teraz może powiedział, gdzie będzie można nas tym razem słuchać, przy pomocy jakich kanałów, tak?
2: Tak, za sprawą tego, że już mamy dosyć duże doświadczenie, no i również tutaj partnerem medialnym tego wydarzenia jest Tyflo Podcast, no i Tyflo Radio, na którym dzisiaj nas słuchacie. Już za właściwie mniej niż dwa dni, mniej niż dwie dni,

0: jakiekolwiek, czy to naszego komputera, czy to naszego smartfona, ponieważ odsłuchiwać będzie to można na, zarówno na smartfonach, jak i na komputerach. Mogą być oczywiście one wyposażone w swoje własne głośniki, z tym, że wtedy nie będziemy mieli możliwości, jeżeli nie będziemy mieć własnych słuchawek, nie będziemy mieć tej możliwości pełnego odbioru tej sfery binauralnej, jak to nazwał. Możemy odsłuchiwać to na zwykłych głośnikach, natomiast ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wyciągnąć, jeżeli ktoś nie używa słuchawek, to żeby takie się wyposażyć, a jeżeli ktoś ma w jakiejś swojej zapomnianej szufladzie zwykły zestaw z najzwyklejszych słuchawek, do tego nie potrzeba jakichś specjalnych słuchawek, podłączyć je do komputera lub do smartfona, wejść sobie na stronę www.tyflopodcast.net, odszukać zakładkę Radio, Tyflo Radio. Można też oczywiście przez Google wpisać Tyflo Radio i zostaniemy przekierowani na stronę, na podstronę Tyflo Podcastu z Tyflo Radiem i tam będzie specjalny link, właściwie którego dzisiaj nasi słuchacze też korzystają cały czas, on jest niezmienny. Jest możliwość po prostu kliknięcia w niego, czy to z poziomu komputera, czy to z poziomu smartfona. No i w momencie kliknięcia transmisja automatycznie uruchamia się w naszej przeglądarce internetowej. Niepotrzebna do tego jest żadna specjalna aplikacja i możemy już po prostu zanurzyć się w emocje. Emocje panujące na salach rozgrywek, może również na korytarzach, wszystko troszeczkę za sprawą tego, gdzie uda mi się podczas tego turnieju zajść z moim zestawem słuchawkowym.
1: Ja mam taką dla Ciebie koncepcję, Mikołaju, faktycznie, jak tu jeszcze poza anteną rozmawialiśmy, bo tak do tego turnieju się przygotowujemy dłuższy czas. Faktycznie, Mikołaju, fajnie by było, jakbyś spróbował właśnie tym razem możliwie oddać ten klimat, tak? No bo próba rozmowy i opisywania, tak jak już na początku wspomniałem, klimatu towarzyszącego rozgrywką showdown, to jest trochę jak próba opisywania dźwięków głuchym, tak? Przepraszam za takie porównanie, ale no to tak trochę jest. Trzeba być z nami, trzeba słyszeć, żeby wiedzieć, jaka tam jest niesamowita życzliwość, jaka radość bijąca od tych zawodników, entuzjazm. No coś wspaniałego. Zawsze wracam, nie wiem jak ty, Mikołaj, ale zawsze wracając po takich turniejach, zmęczony po prostu, wyczerpany totalnie, ale jednocześnie te gdzieś te moje baterie takiej tej energii, to są tak podładowane, że 120% to mało, tak?
0: Tak, że znowu udało się coś zrobić, tak? Coś fajnego zintegrować, bo tu chyba też tym pozasportowym oprócz tego aspektem jest ta integracja, tak? No, integrujemy się sami ze sobą. Z drugiej strony w obliczu tego, że no, te turnieje odbywają się najczęściej w hotelach, tak? Już mamy w Bydgoszczy, już mamy jeden zaprzyjaźniony hotel, natomiast no, w Kutnie to będzie pierwszy raz tutaj. Ja sądzę też, że sama też obsługa hotelu, przynajmniej również też osoby, które przyjdą obserwować to, też to przełamuje wiele, wiele takich, można powiedzieć, stereotypów na temat osób niewidomych, że jednak to są osoby otwarte, uprawiają sport, grają i naprawdę jest to bardzo dobra też rozrywka.
1: Tak, tak, a to powiedziałaś właśnie osoby zaproszone. To tutaj warto wspomnieć o tym, że na najbliższej lidze w Kutnie prawdopodobnie, nie chcę zapeszać, ale mam już wstępne potwierdzenie, odwiedzi nas prezydent miasta Kutna, ponieważ prezydent miasta Kutna objął patronatem honorowym to wydarzenie, więc jest naprawdę to takie dość dla nas prestiżowe i nobilitujące, jednocześnie tak jakby troszeczkę sprawiające, że będziemy chcieli się postarać zrobić tak najlepiej, bo to jest, Mikołaju, pierwszy raz, tak jak wspomniałeś, kiedy jesteśmy w Kutnie, w tym miejscu. I tak troszeczkę powiem wam i powiem to Mikołaju, mam taki pomysł, że za rok będziemy gdzieś jeszcze wychodzić chyba. Spróbujemy odkryć nowe miejsca, nowe lokalizacje, gdzie byśmy mogli te turnieje robić, aby z tym naszym showdownem, ze sportem, z tym entuzjazmem, z tą radością i chęcią życia osób niewidomych wychodzić gdzieś dalej i pokazywać, tak jak powiedziałeś, że jesteśmy, hello, jesteśmy, taki coming out, tak zrobić. Jesteśmy, gramy, żyjemy, bawimy się, cieszymy się życiem. I to, że nie widzimy, to nie jest coś, co nas jakby w jakiś sposób ogranicza. To jest taka nasza cecha, no cecha szczególna, tak? Jak ktoś jest wysoki, ktoś jest niski, ktoś ma odstające uszy, a ktoś nie widzi. I tyle. I to jest tylko tyle. Aż tyle i tyle.
0: Aż tyle i tyle. Ja chciałem jeszcze raz przypomnieć naszym słuchaczom, że jeżeli chcieliby jeszcze zadać jakieś pytania tutaj podczas naszej audycji, można śmiało do audycji dzwonić pod numerem 100.

0: 23 834 835. Czekamy na ewentualne wasze pytania. Ja bym chciał jeszcze, Łukaszu, powiedzieć taką rzecz. Liga to już jest czwarty turniej, prawda, w tym roku. Tak. Czwarty turniej i zarazem ostatni indywidualny. Czy mógłbyś powiedzieć, co to oznacza, że jest to czwarty, ostatni indywidualny, a turniejów jest pięć? Co będzie na piątym? Jest pięć.
1: A na piątym będą tańce Holandka Savole. Nie. Ostatni turniej będzie turniejem drużynowym, bo showdown, oprócz tego, że można go rozgrywać w takiej formule indywidualnej, czyli zawodnik kontra inny zawodnik, tak, jeden na jednego, można go rozgrywać w takiej formule drużynowej, czyli trzech na trzech. Teraz uwaga, każdy sobie pewnie, kto kiedykolwiek widział stół, nagle sobie wyobraża trzech zawodników z rakietkami stojących po jednej krawędzi stołu i próbujących piłkę przestrzelić na drugą stronę. Nie, nie, nie, to na szczęście tak nie wygląda. Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić to w takim systemie turowym, tak? Zawodnicy są podzieleni na drużyny i każdy zawodnik po trzy razy serwuje, po trzy razy odbiera piłkę i schodzi ze stołu, tak, z danej drużyny i następuje zmiana, tak, i nakładają się te zmiany na siebie i w ten sposób gra się aż do 31 zdobytych punktów podczas jednego takiego długiego seta. Podczas przy 15, 16 punkcie następuje zmiana stron, tak? I tak to wygląda. Ale jest też oczywiście, i to będzie ostatni piąty turniej ligowy, który odbędzie się w listopadzie w Bydgoszczy. I tam będą brali udział wszystkie te osoby, tak, które grały w tych turniejach indywidualnych, tylko tym razem stworzą drużyny reprezentujące swoje barwy klubowe. Mogę, Mikołaju, chyba trochę teraz pouprawiać prywaty. Opowiem o ostatnich mistrzostwach Polski drużynowych, tak, które odbyły się na początku sierpnia w Ustce. I pochwalę się tutaj nieskromnie, że klub KSN Młociniczka Bydgoszcz, którego jestem prezesem, a ty członkiem i zawodnikiem, zdobył brązowy medal na tychże mistrzostwach, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mówiłem, ja tu występuję w tym momencie jako prezes Łuczniczki Bydgoszcz, nie jako trener kadry. Dobrze, ale występuje jeszcze coś takiego szalonego. Wiesz, o czym, do czego, Mikołaju, zmierzam? Do tak zwanego czeskiego debla, tak? Czyli rozgrywka. Halo, halo?
2: Ty, Łukaszu, jesteś, Mikołaj jest. Nam zniknął.
1: A, jest. O, dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry, ja tu cały czas czuwam. Ja tu cały czas
1: jesteś
2: czuwam, także
1: nami,
2: spokojnie, spokojnie.
1: Dobrze.
2: Czuwam, żeby było wszystko okej, okay, więc możesz dalej opowiadać. A Mikołaj, myślę, że...
1: Mikołaj zaraz powinien do nas wrócić. Tak, no to jeszcze jest tak zwany czeski debel, czyli gra się dwóch na dwóch. I w tym momencie wygląda to w ten sposób, że gra faktycznie po dwóch zawodników z każdej strony, tak? I ci zawodnicy odbijają raz piłkę i muszą zejść. Następnym w momencie drugi zawodnik odbije, to jest taka przemianka, że może być jednocześnie na stole tylko jedna rakieta. To wygląda dość spektakularnie i jest naprawdę takim czymś, no niestety nie jest to jeszcze sformalizowane. Nie jest to coś, gdzie odbywają się jakieś turnieje poważne, międzynarodowe, ale może w przyszłości, może kiedyś zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Na pewno kwestia pomyślenia.
1: Witaj ponownie.
0: Na pewno kwestia pomyślenia. Tak, drobny problem z internetem, ale już wszystko opanowane. Co warto jeszcze powiedzieć potencjalnym kibicom? No, kibice na pewno, którzy nigdy showdowna nie słuchali w słuchawkach, niech się przygotują na pewno na dość duży hałas, tak? Jeżeli ktoś wcześniej takiego hałasu nie słyszał, niech od razu nie ustawia sobie swojego urządzenia na maksymalną głośność, ponieważ no, tu trzeba troszeczkę uprzedzić, że podczas takiego meczu jest zarówno głośno na sali, ale również głośno w słuchawkach. Natomiast tak jak mi któryś z zawodników czy fanów showdowna, kibiców, którzy słuchali, powiedział po transmisjach realizowanych podczas Mistrzostw Europy, on jako fan, kibic, on może sobie to ściszyć. Natomiast zawodnik czy kibic będący na sali niestety sobie tych emocji, tych dźwięków nie ściszy. Więc to tak troszeczkę znamiennie można by powiedzieć, jak odbierane są również te, mówimy, transmisje, relacje binauralne. Co możemy powiedzieć jeszcze o właściwie tym miejscu, bo pierwszy raz chyba właściwie w Kutnie się odbywa.
1: Tak, ja już o tym wspomniałem.
0: Nowe miejsce,
1: no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jesteśmy dobrej myśli, myślę, że to wszystko jakby od tej strony organizacyjnej, technicznej nam się uda jak najbardziej. No nie jest to nasz pierwszy raz, Mikołaju, więc...
0: Oczywiście. Warto też powiedzieć o tym, ponieważ ja powiedziałem o kilku aspektach takich technicznych, jak tego słuchać. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, kiedy dokładnie tego słuchać. Powiedzieliśmy, że owszem, turniej obejmuje dni od 19 do 22 września, czyli już jutro się on zaczyna. Natomiast rozgrywki, tak jak wspomnieliśmy, rozpoczynają się i trwają w piątek i w sobotę.
1: W piątek od godziny 8 do godziny 21 oraz w sobotę od godziny 8 do godziny 17. W tych godzinach będziemy dostępni na antenie, tak?
0: Tak, na antenie Tyfloradia, także zachęcam zarówno w piątek, jak i w sobotę do śledzenia rozgrywek. Ja będę starał się z perspektywy troszeczkę osoby realizującej te transmisje już na miejscu, będę starał się, no na wszystkich stołach oczywiście nie będę w stanie być jednocześnie, natomiast będę starał się pokazać zarówno tego showdowna no, w tym wydaniu, no, nazwijmy to już super mega mistrzowski, ponieważ też w tych mistrzostwach kilka osób z czołówki kadry Polski też bierze udział, ale również pokazać przynajmniej osobom, które jeszcze showdowna nie znają, że nie ma tutaj większego problemu z, można powiedzieć, zagraniem showdowna, ponieważ też pokażę również mecze i mam nadzieję, że będzie to również słychać. Różnica pomiędzy takim meczem, no powiedzmy, zawodników początkujących, jak również zawodników, którzy już tego showdowna grają od po prostu wielu lat. To będzie też do wysłyszenia, mam nadzieję, podczas tych transmisji. Będę się również starał, aby te transmisje no, odbywały się nie tylko z samych pokoi, w których stoją stoły, ale będę starał się również gdzieś tam w kuluarach przemykać wśród oczekujących na swoją kolej zawodników.
1: Tak jest. Może nam się też uda złapać na przykład pana prezydenta miasta Kutna i zapytamy się go w tym momencie o relacje, o jego odczucia jako osoby, która pierwszy raz z czymś takim się spotyka, bo powiem ci, Mikołaju, i powiem wam, że bardzo, bardzo był zainteresowany, zaintrygowany, kiedy wszedłem do niego wczoraj do gabinetu, mówi, ale jak? Dla niewidomych tenis, że jak? No to pokażemy jak.
0: To trzeba po prostu zobaczyć i usłyszeć tak naprawdę, czyli doświadczyć na własnej...
1: Mikołaju, ja mu dam rakietkę do ręki.
0: To by było chyba najlepsze.
1: Także jeszcze raz wszystkich zapraszamy do odsłuchiwania naszych transmisji. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby zainteresowane do tego, aby odwiedziły nasz fanpage Polskiej Ligi Showdown, nie tylko dla mistrzów 2019.
0: Na Facebooku.
1: Na Facebooku oczywiście, tak. I odwiedziły także naszą stronę www.łuczniczka.bydgoszcz.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących showdown i szerzej działalności klubu KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Zachęcamy także do śledzenia, Mikołaju, twojego kanału, tak?
0: Tak, ja również też te nagrania, one będą też zarówno dostępne na stronach Tyflo Podcastu. Osoby, które się gdzieś zafascynowały też tymi nagraniami sferycznymi, czyli te osoby, które jeszcze coś tam widzą, albo mają swoich widzących znajomych, rodzinę i tak dalej i chciałyby również zobaczyć, jak wygląda ten showdown, zachęcam do odwiedzenia YouTube'owego kanału Showdown 360, gdzie nagrania z wybranych meczów umieszczam. Są to nagrania, nie są to transmisje, są to nagrania archiwalne i można po prostu prześledzić sobie, jak poszczególne umieszczone tam mecze wyglądają. I to też jest na pewno jakieś wrażenie, co prawda wizualne, ale również dla osób właśnie, które posługują się jeszcze troszeczkę wzrokiem, można sobie zobaczyć i poczuć się, jakby się tam też było.
1: Tak jest. To cóż, Mikołaj, ja bardzo Tobie dziękuję za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić słuchaczom troszeczkę tak jakby tej kuchni showdownowej, jak powstaje ta cała potrawa zwana Polską Ligą Showdown i szerzej showdownem, jak powstają nagrania i jak to jest wszystko realizowane.
0: A jak tak naprawdę, jaka potrawa nam tak naprawdę z tego wyjdzie, przekonacie się już w najbliższy piątek i sobotę. Jeszcze raz zachęcamy do śledzenia transmisji binauralnych na żywo z czwartego turnieju Polskiej Ligi Showdown odbywającego się w Kutnie.
1: Tak jest. Dziękuję Tobie, Mikołaju, za rozmowę. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami i słuchaliście.
0: Ja również kłaniam się. Do usłyszenia. Mikołaj Rotnicki.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Działamy, owszem, w poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki. Witaj, Patryku.
4: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: I dziś będziemy prezentować właściwie dwie rzeczy. Najpierw program, którego jesteś autorem, program Fast Edit, a później zajmiemy się kartą dźwiękową, więc najpierw rozpocznijmy od tematu programowego. My to sobie oczywiście podzielimy na dwie audycje i będziemy rozmawiać w jednej na jeden temat, a w drugiej na kolejny. Zatem później te materiały w Tyflo Podcaście pojawią się rozłącznie. To tak tylko mówię a propos tego, żebyście wiedzieli, czego możecie się w najbliższym czasie spodziewać. No dobrze, ja jeszcze tylko dla formalności dodam, że jesteśmy na żywo, zatem wszelkie nasze media społecznościowe, Facebook, YouTube, kontakt tyflopodcast.net i tyflopodcast.net/Zoom są do Waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli macie jakieś pytania. A teraz, Patryku, na dobry początek. Co to właściwie jest ten Fast Edit?
4: Fast Edit w obecnym stanie, generalnie ogólnie to, co czym on też ma być w przyszłości, jest to na razie tak naprawdę wprowadzenie do programu, natomiast postanowiłem, że chcę to pokazać, ponieważ jest to moim zdaniem coś, czego jednak brakuje. Jest to edytor tekstu, który wyróżnia się pewnymi rzeczami. Po pierwsze, jest on naprawdę leciutki i generalnie przenośny, co ma być też jego zaletą, ma to być program w pełni przenośny. Po drugie, ważne, można w nim otwierać wiele dokumentów jednocześnie, co na przykład mi to brakowało tego zawsze. Oczywiście mogę mieć otwartych kilka okien notatnika, niemniej jednak nieraz po prostu wygodniej jest przemieszczać się Ctrl+Tab pomiędzy kartami.
2: I to są wszystkie jego możliwości na chwilę obecną, tak? Przede wszystkim to jest tak pisanie tekstu i tworzenie po prostu prostych dokumentów tekstowych, bo jak rozumiem, on potrafi zapisywać tylko w TXT.
4: Tak, to jest teraz tak. Generalnie program w swojej obecnej wersji pozwala na odrobinkę dosłownie więcej, mianowicie możemy dokumenty tworzyć, zapisywać w formatach, które na pewno zostaną obsłużone, to będą formaty TXT oraz RTF. Te formaty będą na pewno obsłużone. Problem jest jak na razie z dokiem. Generalnie niektóre pliki się otwierają, niektóre nie. To jest do zmiany. Natomiast program też właśnie pozwala na otwieranie się kilku dokumentów oraz na wydrukowanie dokumentu, ponieważ postanowiłem, że mimo jest to prawda pierwsza tak naprawdę wersja, jednak już warto jednak drukowanie mieć, bo to się przydaje bardzo często nieraz.
2: Więc wydawałoby się, że programik jest naprawdę dość prosty, ale jednocześnie przy okazji użyteczny. Chociaż podejrzewam, że zaraz ktoś mógłby zapytać, no ale w sumie takie funkcje, o jakich ty opowiadasz, to już mamy w systemie, konkretnie w notatniku. No to co z nim jest nie tak?
4: Mamy, natomiast dla ludzi, którzy korzystają z Windowsa 11, moim zdaniem systemu, który jest klątwą Microsoftu, która generalnie działa nadal, czyli, że tak powiem, co drugi system jest, no nie tak jak być powinien, popatrzcie sobie sami, mamy Vista, mamy XP, bardzo dobry, mamy Vista, No nie za bardzo, a mi 7. Do dzisiaj bardzo dobrze wspominany. 8, no wszyscy wiedzą, jaka była 8. 10 nie jest zła.
2: Na początku 11... było kiepsko, teraz jest naprawdę nieźle. Teraz tak, ta 10 naprawdę fajnie działa.
4: No niestety 11, już widać, że są problemy.
2: No i jakie są problemy z tym notatnikiem w Windows 11?
4: Na przykład menu notatnika jest w ogóle jakieś takie dzikie, szczerze, ja go nie potrafię ogarnąć do dzisiaj. Może ze mną jest coś nie tak, ale generalnie one jest dzikie. Natomiast to, co mnie najbardziej zdenerwowało, to to, że w nazwie plików został nam ucięty, w tytule, w pasku tytułowym został nam ucięty monit z nazwą pliku aktualnie otwartego w notatniku. Tego nie zrozumiem chyba nigdy.
2: Czyli co, czyli teraz mamy po prostu notatnik?
4: Tak.
2: Aha, no to rzeczywiście mało fajnie, bo to naprawdę, jeżeli mamy otwartych dużo okien, notatnika, czy w ogóle jakiegokolwiek programu, w których znajdują się różne pliki, to miło byłoby wiedzieć, czego dotyczy dane okno, co my tam mamy i z czym możemy się zapoznać tu akurat lądując alt-tabem.
4: To tak, i z tego też co powiem... Generalnie nie jestem pewien, ponieważ tego notatnika przestałem używać dokładnie po momencie, w którym on zaczął pierwsze swoje dziwne rzeczy, mianowicie mimo wyłączonego echa pisania w NVDA, on mi czytał linijki i jeżeli wstałem Enter, to on mi czytał ostatnią linijkę. Menu nie chciało przez jakiś czas w ogóle działać, postanowiłem, że koniec tego. Używałem Notepada 2.pl, swoją drogą polecam, natomiast postanowiłem, że zrobię tego edita też z takiej przyczyny, że tak jak mówię, nie jestem pewien, jak to jest obecnie, ale na pewno kiedyś, wcześniej, na początku też 11, notatnik systemowy nie był wielozadaniowy. Można było mieć otwartych kilka okien, ale nie kilka dokumentów w obrębie jednego okna.
2: No do takiego otwierania wielu dokumentów w tym samym oknie, to ja na przykład używam też Notepada++ i on jest całkiem fajny, chociaż tam w którejś wersji popsuli jego dostępność w jednej z tych nowszych wersji.
4: No właśnie.
2: Mam nadzieję, że to naprawią. Ja szczerze mówiąc nie aktualizowałem od jakiegoś czasu Notepada++, no tak, ale wiem, też... że tam były jakieś kłopoty dostępnościowe.
4: Tylko też tak, jak też ważna jest taka rzecz, Notepad++ jest programem, nie oszukujmy się, ale przeładowanym milionem funkcji. Znaczy nie mówię, że to źle. Nie mówię, że to źle, tylko nieraz po prostu potrzebny jest program, który zdziała to, co ma robić i to wszystko.
2: No to prawda, to zwłaszcza jeżeli program jest darmowy, a twoja aplikacja jest darmowa.
4: Jest darmowa, no jakieś może są plany na ten, ale generalnie jak na razie nic się nie zmieni w tej kwestii, zawsze czy tak darmowa wersja będzie. Plany ogólnie na program są też takie, żeby dodać między innymi coś, czego nie ma nic, ponieważ jest to rzecz typowo, która byłaby dla nas, mianowicie niewidzialny interfejs. Moim zdaniem ma to duży sens, ponieważ nieraz potrzebujemy coś szybciutko zanotować, akurat w tym momencie. To po prostu wciskamy sobie jakieś klawisze, wpisujemy co chcemy, wciskamy je ewentualnie ponownie, żeby zniknął nam ten interfejs. Proszę bardzo.
2: Czyli taki skrót na pojawianie się tego notatnika i chowanie, ale żeby ten notatnik był widoczny tylko dla naszego czytnika ekranu.
4: Tak, mało tego, z poziomu tego interfejsu będzie można normalnie przemieszczać się po literach, po linijkach, po czymkolwiek się chce.
2: A masz już jakieś takie przesłanki mówiące o tym, że to będzie działało? Testowałeś to już jakoś, czy na razie
4: działać to jest koncepcyjnie? Będzie jednak, działać to będzie, natomiast obecnie to nie chce za bardzo działać. Ja wiem, z jakich powodów to zostanie zrobione. Myślę, że do końca tego roku powinienem się z tym wyrobić.
2: Okej. Okay. No to Patryku,
4: kolejną z
2: mów.
4: Kolejną rzecz, którą chcę zrobić, oczywiście ja wiem, to już jest w wielu miejscach, ale ja chcę zrobić OCR. I to nie chodzi o OCR ze zdjęć, tylko OCR z plików PDF, ponieważ docelowo program ma otwierać też PDF-y, EPUB-y, MOBI, no bo można zrobić czytnik książek, nawet z tego dlaczego nie.
2: Wiesz co, a ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, która jest w zaawansowanych edytorach tekstu, która jest w przeglądarkach, a której nie ma w takich naprawdę prostych narzędziach do pisania, a przynajmniej nie ma jej w sposób dostępny, bo na przykład w Notepadzie++ jest za pomocą wtyczek, ale no nie informuje nas do końca o swoim działaniu, mianowicie poprawa pisowni, wykrywanie błędów. To by się przydało bardzo.
4: To jest planowane już tak naprawdę na następną wersję, na nazwijmy to drugą wersję beta, która będzie wydana, pierwsza została wydana tak naprawdę dzisiaj, natomiast druga mam nadzieję zostanie wydana, mam nadzieję, że jeszcze do czerwca się wyrobi z nią.
2: Czyli jesteśmy pierwsi, gdzie pojawia się informacja o premierze tego narzędzia.
4: Tak. Co do tego, jakie są jeszcze plany, OCR w plikach PDF. Nieraz są pliki PDF, ale są tylko z obrazkami w środku. Już tak parę zmiałem.
2: No to prawda.
4: Więc dlaczego nie zrobić modułu OCR, który zajmie się tymi plikami? Oczywiście mamy Octarinę, bardzo dobry program, polecam, ale wiecie o co chodzi. Trzeba szybko plik wyedytować. konkretnie PDF-a, bo PDF jest potrzebny, to ładuję PDF-a, wyskoczy okienko w stylu, ten dokument zawiera zdjęcia, czy chcesz je rozpoznać? Tak, nie, jeśli tak, no to rozpoznaje i wyświetla tam to, co rozpoznał, jeśli nie, no to wiadomo, że po prostu wyświetli tam okno z tymi obrazkami. I jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem jest konieczna, ponieważ ja jeszcze uczę się w szkole, jestem na techniku prac biurowych, na kierunku technik prac biurowych i tutaj tabelki wordowskie są pierwszyzną. Ja bardzo nie lubię sposobu nawigacji po tych tabelach na Windowsie. Natomiast sposób nawigacji na Macu mi się bardzo podoba i wymyśliłem sobie coś, co moim zdaniem może częściowo zrewolucjonizować podejście naszych, czyli naszych niewidomych do tej sprawy, mianowicie tryb interakcji z tabeli, czyli jeżeli w dokumencie będzie tabela, wciskamy przykładowo Ctrl T i ona będzie dla nas wyglądała tak jak na przykład tabelka w Excelu.
2: A to rzeczywiście byłoby bardzo fajne i jak rozumiem, to, że naciśniemy ten klawisz, tę kombinację Ctrl-T, przykładowo oczywiście, to powoduje to, że nie wyjdziemy poza obręb tej tabeli, tak?
4: Tak, tak.
2: Że nie wyskoczymy, bo z tym jest bardzo częsty problem, że próbujemy coś tam wyedytować w tej tabeli, czasem się pojawiają takie dokumenty, gdzie musimy coś uzupełnić. Inna sprawa, czy powinno to być tak robione, no ale trudno. Takie dokumenty czasem się pojawiają, no i dość łatwo układ takiej tabeli zwyczajnie rozwalić, wpisując dane tam, gdzie się ich wpisywać nie powinno.
4: Tak, dlatego też wiem, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Nie wiem, kiedy się z tym wyrobię. Pewnie to będzie jedna z ostatnich funkcji, którą wprowadzę. Niemniej jednak ja to po prostu zrobię.
2: No dobrze, Patryku, to zajrzyjmy pod maskę FastEdita, bo to, jak mi powiedziałeś poza anteną, taki twój poważniejszy pierwszy projekt programistyczny.
4: Tak, chociaż też taka ciekawostka będzie taka i to już się też tworzy, to będzie myślę wydane dosyć szybko. Podstawowa wersja, generalnie będą, nazwijmy to dwie wersje FastEdita, takie podstawowe. Będzie FastEdit i będzie FastEdit Pro, żeby nie było, Pro wcale nie oznacza Pro jako płatne w tym momencie.
2: Aha.
4: Bardziej chodzi o wersję rozwiniętą albo Extended. Generalnie chodzi o to, że podstawowy FastEdit trafi do tak zwanego, no jak są te wszystkie pakiety typu na przykład Nearsoft Tools, czy tam jak to się nazywało. Myślę, że kojarzysz te wszystkie te suite.
2: No kojarzę, owszem.
4: Chcę stworzyć takie coś, żeby stworzyć Fast Suite i tam będą rzeczy takie jak wyszukiwarka plików, jest Everything, oczywiście, że jest, ale nie wszyscy tego używają, na przykład nie wiem czemu, po prostu nie lubię i koniec. Wciska się Enter, wpisujesz co się chce, wciska się Enter, mamy listę wyników. Prosty kalkulator, najprostszy na świecie, bo Windowsowy też jest trochę przepakowany. Program do sprawdzania specyfikacji komputera, po prostu. RAM, taktowanie RAMu, temperatury, jaki mamy dysk, jakie to jest firmy, jakie pojemności, jaki mamy system, jaki to jest w ogóle model komputera i tak dalej, i tak dalej.
2: No widzisz, ja ostatnio nawet szukałem jakiegoś takiego narzędzia, które byłoby dostępne i podawało te informacje, bo potrzebowałem sprawdzić i nie wiedziałem, czy można. To swoją drogą, zanim ty stworzysz tę aplikację, to od razu powiem HW Info, takie narzędzie całkiem dostępne i w całkiem fajny sposób nam podaje te informacje, jeżeli potrzebujemy. Na przykład jeżeli potrzebujemy informacji odnośnie tego, ile, jakie są temperatury różnych podzespołów, jakie taktowanie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie w formie listy się to pojawia. Możemy sobie na bieżąco śledzić te odczyty z różnych czujników naszego komputera. No, sam się o tym dowiedziałem, że jest coś takiego i że rzeczywiście działa fajnie.
4: Ten pakiet będzie zawierać jeszcze pewnie programy w stylu na przykład Fast Player, czyli najprostszy na świecie otwieracz plików, jakiś rekorder. Natomiast to są plany troszeczkę później. Oczywiście wiem, że tych narzędzi już są i duże ilości, natomiast ja po prostu po pierwsze chcę mieć satysfakcję, że coś zrobiłem, a po drugie chcę zrobić coś, czego będę ja sam używał, na przykład w pracy poza domem, gdzie potrzebuję po prostu zrobić coś szybko i skutecznie, a poza tym po prostu nieraz, tak jak mówię, potrzebne jest narzędzie, które zrobi to, co ma zrobić i nic więcej.
2: Ale wiesz, i przy okazji sam też nauczysz się różnych rzeczy, bo to, o czym ty mówisz, no na przykład odtwarzanie multimediów, praca na plikach multimedialnych, no to już jest takie dość zaawansowane.
4: Tak?
2: Mam wrażenie pod względem programistycznym. Oczywiście wiadomo, są biblioteki różne, których można użyć, jakiś tam bas albo inne rzeczy tego typu. Natomiast no tak czy inaczej, to już trzeba wiedzieć, co się robi. W związku z tym chciałem cię tak podpytać, jak to u ciebie wygląda,
4: Oczywiście. Jeżeli
2: chodzi o programowanie, o środowisko pracy, język, z czego w ogóle korzystasz?
4: Używam Pythona i generalnie wszystkie projekty opieram jak na razie na Qt. Tak, wiem, Qt jest złe, Qt jest B i Qt jest niedobre, ale słuchajcie, Qt staje się z wersji na wersję coraz to przyjemniejsze. Uwierzcie mi, dużo jest aplikacji, których używacie na co dzień, a nawet możecie nie wiedzieć, że są one napisane w Qt. Nawet najnowszy TeamTalk w wersji Qt jest podobno bardzo, no nie wiem, ale jest podobno bardzo ładnie dostępny. No jest naprawdę dużo programów, które są w Qt pisane i są dostępne. I tutaj też jest to, oczywiście ona ma swoje ograniczenia, ale ma też swoje pozytywy, takie jak po prostu multiplatformowość. Ponieważ uważam, że to jest, skoro można, dlaczego nie, te programy na przykład też na Maca, na Linuxa udostępniać, może nawet na systemy mobilne. Niektóre przynajmniej.
2: Mhm. A jak wygląda tworzenie przez ciebie tych aplikacji? Jakich narzędzi używasz? W czym piszesz kod? No Python nie jest przez wcięcia przede wszystkim takim bardzo dla nas wdzięcznym językiem, aczkolwiek dość intensywnie używanym przez niewidomych.
4: Tak, znaczy generalnie moim zdaniem wcięcia nawet są sensowne, ponieważ one trochę oddzielają od siebie funkcje. To są tak zwane indentacje, które oddzielamy po prostu oko określoną ilością odstępów. Jakby początek linii od, nazwijmy to, znaku pierwszego w danej linii. Do pisania kodu używam zwykłego notatnika, ponieważ tak naprawdę nie potrzeba nic więcej. Generalnie oczywiście są różne jakieś tam środowiska, jak wszystko, ale moim zdaniem notatnik w zupełności wystarcza. Jeszcze nie natrafiłem na problem, który by notatnik, że tak powiem, wywołał przy kompilacji albo chociażby nawet przy samym otworzeniu aplikacji.
2: A jak wygląda planowanie u ciebie tego, jak to ma wszystko działać? To piszesz tak na żywioł, czy wcześniej sobie na przykład rozkładasz dany problem na jakieś czynniki pierwsze, żeby to wszystko później przełożyć na kod?
4: Powiem ci szczerze, pierwsza wersja mega, jak chcesz, to ją pokażę, najbardziej prosta, najbardziej okrojona wersja Fast Edita powstała w zupełności na spontanie. Napisanie tego zajęło mi chyba 2 godziny, tak z przerwami oczywiście, i to w ogóle było poza domem, w jakimś tam generalnie miejscu, gdzie ma się mniejsze możliwości, bo chciałem zobaczyć, czy by to potrafić. Okazało się, że tak, że uda mi się to zrobić. Powiem szczerze, żeby ja od razu powiem prawdę, dlaczego mam oszukiwać. Pierwszą, i to rzeczywiście zadziałało, pierwszą wersję, tą podstawową, pisałem trochę przy pomocy czatu GPT, pewnie kojarzycie, o co chodzi. On jest generalnie spoko w poprawianiu na przykład naszych błędów, ewentualnie w podsłanie jakiejś solucji, natomiast później, wiadomo, im dalej, tym mniej tego, aż w końcu do zera.
2: Aha, czyli ten czat GPT jest w stanie nam wypluć jakiś w miarę działający kod, tak?
4: Tak, ja nawet wam, słuchajcie, jak pozwolisz, zaprezentuję później pierwszą wersję Fast Search, ona, czyli wyszukiwarkę, ona została napisana w pełni przez GPT, tylko dlatego, że chciałem zobaczyć, czy będzie to możliwe do zrobienia. Okazało się, że jest. Oczywiście ją przepiszę, bo to mi się w ogóle nie podoba, ten program, ale jakby on działa.
2: Ale to jest w ogóle, słuchaj, bardzo ciekawe, o czym ty w tym momencie mówisz, bo to myślę, że może być takie motywujące dla naszych słuchaczy, którzy, no, jakiś czas temu z Arkiem Święchnickim na przykład rozmawialiśmy na temat programowania, na temat tworzenia kodu i oczywiście, no, tam używaliśmy wielu różnych mądrych słów, które potem prędzej czy później, no, warto się z nimi zapoznać.
4: Oczywiście.
2: Z różnego rodzaju, czy bibliotekami, czy funkcjami, cicho, innymi cicho, możliwościami. Natomiast, no, jeżeli chodzi o takie podstawy, to tak naprawdę, to w zasadzie można po prostu zapytać czata GPT o pewne rzeczy, on nam coś stworzy, a my potem, w zależności od tego, jak dobrze rozumiemy ten język, w którym coś będzie napisane, no Python nie jest jakiś bardzo mocno skomplikowany. Ten
4: nie,
2: kod,
4: nie.
2: Czytając ten kod, szczególnie jeżeli wiemy, co to mniej więcej ma robić, to można wywnioskować, co robi dana linijka i w ten sposób można się, no może nie uczyć jakoś super tego programowania, ale można się fajnie bawić, przy okazji coś stworzyć.
4: Ja to traktowałem jako taką po prostu podpórkę w stylu, no to jest coś takiego mniej więcej jak siedzący obok kolega, który, nie wiem, pomaga mi pisać pracę z, na przykład z języka rosyjskiego. Powie parę słów, ale nic poza tym.
2: No tak. I tak powoli, ale coś z tego wszystkiego ma szansę powstać.
4: Oczywiście. Dlatego mówię, ja nawet, jak, żeby nie było, mogę pokazać później, udostępnię gdzieś tam w jakimś formacie kod źródłowy tej wyszukiwarki, którą napisał tylko i wyłącznie GPT. Aha. Ten kod nawet ma sens.
2: A no widzisz. No dobra, ale to na razie zajmijmy się Fast Editem. W takim razie, jak wygląda ta aplikacja, gdybyś mógł pokazać pokrótce?
4: Oczywiście, tylko musisz dać mi
2: permisję. Już masz.
4: A, już mam? No tak. To już... Tylko sobie przełączę, to było, czekaj, Shift, nie, Alt D, jak to
2: Alt
4: było?
2: Alt S.
4: O Jezu, dobra, bo ja zapomniałem, dobra, tylko jakiś syntezator, powiedzmy sobie normalniejszy, żeby to nie było, że S-Peak, bo nie wszyscy go lubią.
2: No to z tymi syntezatorami to jest tak, że chyba nie ma ludzi, którzy wszyscy lubią jakąś konkretną syntezę. ale rzeczywiście ze zrozumieniem ISPIKA mogłyby być pewne problemy.
4: Czy słychać?
2: Na razie... Wycisz. O, jest.
5: Dolpit Lifi Seraka. Komput. Ten. Dysk. B. Pokemon. Program. Wid. Programy. Fast Edit Exe 1 z 2.
4: Ja mam go tutaj, ukrytego tam w lokalizacji, gdzie tak naprawdę on został skompilowany. Mhm. Przez, lżej to jest ciekawy, przez P-Installera kompilowałem, bo chyba jest najsensowniejszą opcją. Ma różne fajne parametry, które można wprowadzić, na przykład, nie wiesz, na przykład mamy sytuację taką, że co jest normalne, programy sobie wyrzucają w CMDK gdzieś tam z boku. Czyli oktokonsoli, wiersza poleceń.
2: Aha.
4: Oczywiście, ja mogę ten CMD ukryć z poziomu programu, z kodu źródłowego, tylko pytanie po co, skoro jeżeli wrzucę mu polecenie no console, to po prostu tej konsoli nie będzie już. Jeżeli mu wrzucę w kompilator linię w stylu p-installer spacja 2 minusy, no console spacja nazwa pliku .py enter, dziękuję.
2: To już po prostu będzie. Nie trzeba tam edytować tego kodu.
4: Tak, jest to właśnie, to są po prostu rzeczy, które ułatwiają życie. Mhm. Tak samo jak ten generalnie preinstaller jest dość zaawansowany, bo on pozwala na różne rzeczy, na kompilację podsystemy, ale myślę, że o poinstallerze nawet można by zrobić osobną audycję, bo to jest...
2: Fajne narzędzie i może się przydać.
4: Tak, tak.
2: No dobra, tak. To co, uruchamiamy?
4: No to odpalam program.
5: Fast Edit Experimental Build okno. Fast Edit Experimental Build okno.
4: Mamy już odpaloną aplikację. I teraz tak, generalnie... Ktoś powie, że tu nic nie ma pod tabem i shift tabem i się z tym zgodzę, na przykład klawiaturą numeryczną, jeżeli będę tutaj coś machał.
5: Pokaż pull, fast edit, distop, caps, cap, fast, system zwin, dialog z zakładkami.
4: To tutaj się mamy, słuchajcie, dialog z zakładkami.
5: Brak obie, pasek menu.
4: Pasek menu.
5: Brak.
4: I to wszystko, ponieważ program jest pojmujmy prosty. I tutaj jest zrobione coś takiego jak w Macu, co chciałem tak, żeby było. Jeżeli otwieram program, żadnego dokumentu na starcie otwartego nie mam.
2: Aha.
4: Bo i po co? A może ja nie chcę, ja może chcę otworzyć dokument, a nie otworzyć, a nie tworzyć nowy.
2: No tak, to też prawda.
4: Oczywiście mogę zrobić to z poziomu, wiadomo, przypisać mu skojarzenie, bo to też zadziała. Ale może jednak jestem taki, że chcę otworzyć tak po prostu, bo mogę. To po co ma tworzyć mi nowy plik? No i właśnie
2: z
4: dlatego...
2: Z którego i tak potem nie skorzystasz, tak naprawdę.
4: Dokładnie, dlatego postawiłem, że skoro tak, to... I teraz oczywiście do stworzenia nowego pliku mamy parę możliwości, natomiast najprostszą będzie, myślę, wejście po prostu w menu i przy okazji jego pokazanie. Od razu poinformuję, pierwsza wersja jest napisana po angielsku tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem też poradzić się paru osób jednak spoza społeczności polskiej, które się trochę znają, które chcą mi pomóc, a jednak są anglojęzyczne. A uważam, że ten program jest na tyle prosty, że raczej każdy go zrozumie. Więc otwieram menu.
5: File zwinięte.
4: Menu otwiera się tylko z dwóch zakładek jak na razie. File.
5: Open files zwinięte.
4: To jest coś fajnego, ponieważ tak jak ci powiedziałem zresztą przed audycją, widzący sobie zobaczy listę zakładek kart z dokumentami. Oczywiście ja też mogę zobaczyć nawigację obiektową, ponieważ nie wiem, może ktoś mi podpowie, nie wiem jak to zrobić, żeby to było widoczne dla czytnika ekranu, ponieważ tab czy shift tabulator wiadomo w dokumencie będzie no po prostu robić te znaki.
2: No tak, taby. Znaki wcięcia.
4: Lili! Przepraszam, kot zaczyna coś robić, nie wiem co. Tak. Więc postanowiłem, że dodam po prostu do menu opcję.
5: Open files zwinięte.
4: Open files. Oczywiście mogę Ctrl Tabem pomiędzy plikami się poruszać, ale open files pozwoli mi na jakby sprawdzenie tego, co tu w ogóle jest otwarte.
2: Czyli wyświetli ci listę otwartych zakładek.
4: Dokładnie tak. To jest takie zwykłe drzewo. No, oczywiście w tym momencie no, mogę sobie w górę dół, to nic się nie dzieje, no bo tu nic nie ma po prostu. W menu plik.
5: Nef CTRLN.
4: Mamy nowy.
5: Open CTRLO.
4: Otwórz.
5: Save CTRLS.
4: Zapisz.
5: Save as.
4: Zapisz jako.
5: Print CTRLP.
4: Wydrukuj.
5: Close CTRLF.
4: Zamknij, ponieważ możemy zamknąć tylko ten dokument, ponieważ tak jak mówiłem, jest to program wielozdaniowy, więc możemy sobie zamykać pojedyncze dokumenty. A możemy też zrobić coś takiego jak w Macu, czyli po prostu zamknąć wszystkie okna, ale nie sam program.
5: Exit Alt F4.
4: No i exit, czyli wiadomo zamknięcie całego programu. To też nie wychodzi od nowego dokumentu, nie?
2: I jak rozumiem, to jest wszystko w menu. Czy mamy jeszcze jakąś, nie wiem, edycję? I...
4: Edycję mamy, natomiast ona jest na razie tylko i wyłącznie w menu kontekstowym.
2: Okej.
4: Okay. No to...
2: Czyli to jest wszystko w menu.
4: Jak na razie tak, jest wszystko w menu. Mówię, to się
5: open zmieni. Files rozwinę. Open set.
4: No to plikam new.
5: Untitled dialog z zakładkami. Untitled zakładka.
4: I teraz mam zakładkę Untitled.
5: Fast.
4: Ponieważ, tak jak mówiłem, mogę mieć tutaj trochę otwartych rzeczy. I teraz, no tabulatorem tego nie chcę zrobić, ponieważ wyląduję w okienku, chcę więc pokażę to kursorem przeglądania.
5: Pole
6: Początek. Untitled. Pole edycji pusta.
4: Tutaj mamy brak jakby obiektu. Pole edycji, czyli to, co możemy pisać.
6: Untitled dialog z zakładkami.
4: Tu mamy zakładki.
6: Pasek menu. Brak na pole edycji pust. Pole edycji pusta.
4: I teraz jestem w polu, gdzie mogę pisać.
6: System z untitled obok, dialog z zakładkami.
4: Mam, czyli jakby panel z zakładkami.
6: Untitled brak na brak untitled pasek menu. Pole.
4: Więc mogę na przykład z tym ceniem.
6: T O S I S S J caps lock wyłącz J.
4: Nie wiem, caps włączony.
6: T O S I S S P T S S E T T E T krop. To jest test. T E T S P T S E. To jest test.
4: Jak widać, jest to działające, że tak powiem, mogę to sprawdzę. Natomiast powiedzmy, że chcę sobie otworzyć teraz jakiś plik. Na przykład mam jakiś plik, nad którym pracuję, tu sobie tworzyłem nowy, na przykład nie wiem, powiedzmy, że przepisuję sobie jakieś wartości z jednego pliku do drugiego.
6: Nef open ctrl. Open file dialog nazwa pliku.
4: Jak na razie, no tak jak mówiłem.
6: Pliki typu. Lista rozwijana tekst files txt zwinięte alt p.
4: To jest parę, natomiast
6: text file word files docx 2 z 4 rich text files rtf 3 z 4 pdf files pdf 4
4: z... Tak, rtf i txt działają na pewno wszystkie. Doc, tak jak mówię, niektóre, nie wiem od czego, znaczy chyba zależy od tabelek, których na razie nie obsługuje program, no i pdf-y jak na razie tak działają, że dosłownie jeden na kilka mi przeszedł. To oczywiście zostanie zmienione, niemniej jednak już są nad tym prace robione, tak? Już coś tutaj dzieje w tej materii.
6: Tekst.
4: No otwórzmy sobie jakiś plik tekstowy, no nie?
6: Widok.
4: Słychać mnie?
2: Słychać.
4: A nie, bo ten, tak cicho
6: się ten sieć czte.
4: Dobra, na przykład otworzymy sobie jakąś książkę, bo widok, taki sobie miałem pomysł, żeby to dysk, jakąś książkę otworzyć.
6: Wika, ksiąg, Roald Dario.
4: Na przykład książkę Ricka Jordana, Boskie próba Polla, tom drugi, Mroczna przepowiednia, bo dlaczego nie? I? Plik jest dosyć duży, dlatego że jego processing może mu chwilę zająć.
2: No i on tak dość długo go otwiera. Powiem szczerze, w jakimś takim edytorze tekstowym typu Notepad to zajęłoby to chwilkę.
4: Dlaczego tak jest? Już powiem, dlaczego tak jest. Mianowicie wiem, że to jest oczywiście tak, nie powinno być, tak nie będzie.
7: Zamykanie narratora.
4: I tak nie będzie. Mianowicie jest to... woda w ogóle mi się
6: zepsuła. Bezpieczny
4: plik. Co się stało? Ja wam powiem, o co chodzi, żeby nie było. Chciałem to specjalnie właśnie pokazać. Chodzi o to, że jak na razie ten program korzysta z prostego algorytmu ładowania pliku. Który po prostu aż za tą program. A teraz słychać komputer w ogóle?
2: Słychać.
8: Magda.
6: Marek. N.
4: Fast. Dobra, już. Specjalnie chciałem to pokazać. Chodzi o to, żeby pokazać błędy obecne. Mianowicie, chodzi o to, że obecnie program korzysta z prostego algorytmu, który otwiera pliki tylko i wyłącznie do, o ile pamiętam, 10 tysięcy znaków. I ja teraz powiem po co. Chodzi o to, czy tam 100 tysięcy. Chodzi o to, że jak na razie zrobiłem to prosty menedżer zakładek. Jeżeli by on otwierał pliki większe, oczywiście on by mógł to zrobić, tylko on by wtedy zapychał dużo RAMu, ponieważ on by sobie musiał rezerwować miejsce na inne pliki jak na razie.
2: Czyli on tu ma limit plików, to znaczy limit wielkości pliku, który jest w stanie otworzyć i to taki w sumie no 10 tysięcy znaków, gdyby to było to...
4: Wiesz co, 100 tysięcy.
2: No ale nawet 100 tysięcy znaków, to nie jest dużo.
4: To nie jest dużo, ale
2: książki
4: tak jak mówię,
2: już byś nie otworzył jakiejś.
4: Tak, jeszcze. Nie, natomiast tak jak mówię, jest to dopiero pierwsza wersja, która zostanie zmieniona jak najbardziej, ona będzie poprawiona. I chciałem po prostu pokazać, że rzeczywiście, że jakby ten program nie jest tak idealny jak na razie, ale będzie lepszy.
6: File nefce untit pole edit.
4: Jeszcze raz, co to jest?
2: Swoją drogą zastanawia mnie, czy przechodzić między tymi zakładkami, a polem edycji nie mógłbyś klawiszem F6 na przykład? Czy to systemowo nie działa?
6: Dokumenty, jeden, notes użytk, dokumenty, reaper media, wf, zoom, adaxt, bartek, txt.
4: Mamy jakiś numer najprawdopodobniej.
6: Fast edit 700.
4: Jest jakiś numer, nie wiem nawet do czego, zmarzę to na przykład, piszę tutaj. Dobra, mam i teraz tak. W tym momencie mogę...
6: 0000000000.
4: Chwilą.
6: Pole edycji to jest test.
4: Tu mam ten drugi dokument.
6: Pole edycji 00GB Fast Edit Experimental Build.
4: Więc jakby tutaj rzeczywiście wrodzeniowość już jest. Przez tego F6...
2: Nie działa.
4: Nie zadziała.
2: Czyli to systemowo chyba nie jest obsługiwane, a już myślałem, że byłbyś w stanie się poruszać.
4: No niestety nie, natomiast tak. I teraz zgodzę się z kolejną rzeczą. W obecnej wersji oczywiście program w tytule okna nie ma nazwy dokumentu. Jest to też spowodowane pewną rzeczą. Mianowicie on jakby obecnie jest kontenerem dla dokumentów. Wyobraź sobie sytuację taką, że mamy duże pudełko i w tym pudełku mamy mniejsze takie wkładki, takie przegródki. Więc jeżeli ja spojrzę na pudełko, widzę pudełko, nie widzę przegródek w środku. Chodzi o to, że on tak na razie sam dla siebie jest kontenerem, w którym trzyma dokumenty. Dlaczego jest to zrobione? Jest to właśnie spowodowane widokiem zakładek. Zostanie to oczywiście zmienione, ponieważ ja zamierzam przejść na nowsze Qt. Program pisałem jeszcze przy pomocy Qt 5, przy pomocy Qt 6 będzie on przepisywany. To już w następnej wersji będzie to wersja Qt 6, która ten problem przy okazji naprawi przez użycie jednej małej biblioteki od mojego kolegi. Dziękuję swoją drogą. I ten program zostanie naprawiony, czyli będziemy mieli pod Ctrl Tabem zarówno nazwy dokumentów, jak i w tytule okna nazwy otwartego obecnie dokumentu. Tak jak mówię, program obecnie jest prosty do bólu. Natomiast...
6: Koniec. System. Brak pokaż pul. Fast edit system. Pole edycji. C. User spates docum. Pasek menu.
4: Natomiast...
6: C. Untitled zakładka. Brak. C. User spates document sadax txt zakładka.
4: W widoku zakładek mamy nazwy dokumentów.
6: Untitled zakładka. C. User spates document.
4: Oczywiście wciśnięcie, na przykład jestem teraz...
6: 00
4: w tym adaksie.
6: Untitled.
4: Jeżeli wcisnę na untitled.
6: Wywołaj. Pole edycji to jest test.
4: Proszę bardzo, to oczywiście to jest mało wygodne, ale mogę to zrobić.
2: A może pokaż od razu tę listę, która jest w menu wyświetlana.
4: Lista, już pokazuję listę. Lista wygląda.
6: Untitled dialog z zakładkami.
4: Wygląda w taki sposób, że po otwarciu paska menu.
6: Untitled zakładka.
4: Dosłownie jestem w pasku menu w tym momencie i mam tutaj dwie rzeczy.
6: C. User spates document sadax txt zakładka.
4: Nacisnę strzałkę w dół, on się zawinie.
6: Untitled zakładka.
4: I do góry.
6: C. User spates document sadax txt zakładka.
4: Tak on mówi zakładka, zrobiłem to specjalnie, żeby jeszcze jakby bardziej pokazać, że to jest ta zakładka.
2: Aha.
4: Ponieważ to są zakładki, ja chcę to, że tak powiem, jakby jako taki trochę wyróżnik zrobić. Po prostu jest tam słowo zakładka napisane w skrypcie programu.
6: Untitled zakładka.
4: To się zawija.
6: C. User spates document untitled C. Untitled C.
4: No i wciśnięcie któregoś spowodowałoby... Proszę bardzo, wciśnięcie tego adaxa.
6: Pole edycji 000000000.
4: Działa.
6: 00.
4: Mogę teraz na przykład ten dokument
6: pole edycji to jest
4: untitled zapisać jako coś.
6: Save as dialog. Nazwa pliku. List pusta.
4: Nazwa pliku jest pusta, na przykład wpiszemy sobie
6: TEST Reaper med zwin zrich word files docx 2
4: tekst
6: files.
4: Jako tekst normalny.
6: Save zapisz fast edit experimental build okno. Pole edycji to jest
4: TEST. No i zostało zapisane, natomiast w tym momencie, jeżeli wcisnę Alt F4 albo Ctrl W, no to... A właśnie, Ctrl W.
6: To jest test.
4: Ctrl W zamknęło ten adax. Wcisnę jeszcze Ctrl W.
6: To jest... Widok zadań okno. Uruchom. Fast.
4: Proszę bardzo. Zamknęły się wszystkie dokumenty. Więc Ctrl W też działa. Natomiast jeżeli ja na przykład też pokażę nam rzecz. Jeżeli na przykład otworzę sobie dokument. Nowy nawet.
6: Open Neft Untitled Dialog z zakupole edycji pusta.
4: Wpiszę sobie tutaj cokolwiek.
6: Ike. Chty ich trygre.
4: Wcisnę Alt F4.
6: Text editor dialog do you want to save hangest od have following documents. Untitled, save przycisk enter. Text editor discard.
4: W tym momencie mogę zapisać dokumenty lub je oczywiście odrzucić. Lub oczywiście kliknąć cancel i na przykład wprowadzić poprawki.
2: I wrócić po prostu do edycji.
4: Tak. Natomiast tworzę na przykład nie wiem, jakiś kolejny plik.
6: Neft open. Reaper a. Adax fast.
4: Open ten test.
6: Test TX fast to jest test.
4: I teraz mamy trzy dokumenty otwarte.
6: Pole chty ich trygre.
4: Ten nowy.
6: Pole 709.
4: Adax.
6: Pole to jest test.
4: I to jest test. Jeżeli na przykład we wszystkich wpiszę sobie na przykład kropki same.
6: Pole.
4: I teraz wcisnę F4.
6: Text editor dialog do you want to save hangest od have following documents. Untitled C. User spates document sadax txt C. User spates document test txt. Save przycisk enter. Text editor dialog do fast.
4: Wszystkie dokumenty się wyświetliły jakby na tej liście, która jest do zapisania, do odrzucenia.
2: Czyli mógłbyś za jednym zamachem zapisać zmiany we wszystkich dokumentach.
4: Tak.
2: A to też całkiem fajna opcja.
4: Kolejna sprawa jest taka, że ten edytor jakby w sytuacji, kiedy wciskę Ctrl-W, on zrobi to, co ja zresztą lubię to, ponieważ Ctrl-W dla niego oznacza zamykam dokument, nie chcę go najwidoczniej zapisać, bo może go zapisać wcześniej. On się nie zapyta, ponieważ ja uważam, że jeżeli ktoś już ciśnie, znaczy może masz inne zdanie, nie wiem, ale ja uważam, że jak już ktoś ciśnie Ctrl-W, żeby zamknąć dokument, to chce go zamknąć.
2: Wiesz co, jest to ryzykowne twierdzenie i trochę, wiesz, sytuacja może być taka, że ktoś na przykład wciśnie to Ctrl-W o jeden raz za dużo. Że na przykład będzie miał ileś dokumentów otwartych i będzie chciał zamknąć kilka, natomiast i nie zapisywać rzeczywiście być może nawet jakichś rzeczy, ale jakiś jeden dokument będzie jeszcze tam pozostawiony, w którym mimo wszystko te zmiany chciałby zapisać. I wiesz, naciśnięcie tego o jeden raz za dużo może spowodować, że stracimy naszą pracę.
4: Ja myślę, że najprostszą solucją w takim razie byłoby po prostu zrobienie menu ustawienia, w którym byłaby ta opcja domyślnie po prostu zaznaczona, czyli wymaga potwierdzenia przy zamykaniu pojedynczego dokumentu.
2: No myślę, że tak, bo to jednak ja wiem, że oczywiście można zakładać, że użytkownik wie co robi, ale czasem odruchowo pewne rzeczy robimy.
4: Bo tak przyznaję się troszeczkę, przy całym zresztą pakiecie tych narzędzi Fast Tools, Fast Suite, nie wiem jak to się nazywa, inspiruje się Maciem, w sensie jego interfejsem, czyli po pierwsze mamy kilka okien w danej aplikacji, a po drugie robimy coś, to już to robimy i jest to rzecz świadoma, którą robimy. Oczywiście tak jak mówię, jest to bezproblemowo, po prostu wersja finalna na pewno będzie już mieć tą opcję w ustawieniach, czyli po prostu wymaga potwierdzenia przy zamykaniu pojedynczego dokumentu. Więcej oczywiście finalna wersja będzie mogła mieć zmiany skróty klawiszowe dla niektórych opcji, bo dlaczego nie?
2: Jasne. No dobrze, to czy coś jeszcze możesz tu pokazać, czy jeszcze są jakieś funkcje?
4: Mogę
2: menu
4: pokazać...
2: kontekstowe jeszcze, właśnie, kontekstowe. Bo tego nie pokazałeś.
4: Menu kontekstowe.
6: Pole edycji. Fast Edit okno, undo CTRL ZALTU, REDO CTRL Y niedostępne ALTER, CUD CTRL X niedostępne ALT T, COPY CTRL C niedostępne, PASTE CTRL V ALT DELETE niedostępne, SELECT ALT CTRL A, UNDO C...
4: No i po prostu takie proste menu kontekstowe.
2: Podstawowe rzeczy z edycji.
4: Dokładnie. I oczywiście jeszcze jest skrót CTRL P.
6: File, NEOP, SABRING CTRL P.
4: Z menu.
6: List okno, widok elementu.
4: I w tym momencie zamknął mi się plik. Ja wam powiem tylko dlaczego. Ponieważ po prostu nie mam podłączonej drukarki. Tu jest zrobione to w taki sposób, że co mi się podoba, po prostu przy wciśnięciu print on drukuje automatycznie z wybranej drukarki. To znaczy z tej, którą mamy domyślnie. Nie masz całego tego okienka typu ile chcesz stron, ile chcesz wszystkiego. Tak jak mówię, oczywiście ja to zrobię pewnie, natomiast ja chcę zrobić to w wersji prostej. Czyli wciskam Ctrl-P, on robi. Wcisnę 5 razy Ctrl-P, on wydrukuje mi 5 razy. Rozumiesz, co chodzi?
2: Tak, tylko ja mam wrażenie, że czasem, kiedy będziemy tak szli na skróty, to jeszcze fajnie by było oprogramować różnego rodzaju wyjątki.
4: Oczywiście.
2: Bo teraz na przykład, tak jak mówisz, że naciśniesz Ctrl-P, on się zamknie.
4: Znaczy, on się nie zamknie finalnie. Słuchaj, teraz tak jak mówię beta, to jest wersja beta, ona ma swoje błędy, ja nie ukrywam. Niektóre rzeczy są błędami, na przykład te dokumenty. Ja zupełnie o to zapomniałem, myślałem, że ten limit zniosłem, okazuje się, że jeszcze nie. Tak samo jak zapomniałem zresztą o tych zakładkach. Natomiast też zapomniałem właśnie zrobić pewnej rzeczy przy Ctrl-P. Oczywiście, żeby nie było. On się nie zamknie w sytuacji, jeżeli ma zapisane te dokumenty do zapisania. Wtedy on automatycznie te zmiany odrzuci. Ale żeby nie było, ja w tej wersji już takiej, nawet następnej myślę, będzie informacja taka. Po wciśnięciu Ctrl-P bez drukarki wyskoczy informacja. Nie znaleziono drukarki, czy chcesz może wybrać inną.
2: No bo właśnie to by się przydało, wiesz, bo takie działanie bez tych oprogramowania różnych tych zdarzeń, to pozostawia użytkownika z taką niepewnością, czy ja by wszystko na pewno dobrze zrobiłem?
4: No tak.
2: Bo to nie chce działać.
4: Tak, dlatego mówię, to oczywiście zostanie zmienione, także o to się nie musicie martwić. Jest to jak na razie jaki jest, bo jest to, przyznaję, wersja beta, wersja oczywiście testowana, natomiast wersja, która ma błędy i będzie je zapewne mijać, ponieważ ma prawo je mieć i ja jestem bardzo otwarty na wszelką krytykę, wszelki feedback, możecie mnie krytykować ile chcecie, ja wszystko postaram się poprawić, co będzie wymagało tej poprawy.
2: No dobrze, to w takim razie skąd w ogóle tę aplikację pobrać?
4: Obecnie aplikacja dostępna jest do pobrania przez link na Google Drive, natomiast ja go tutaj specjalnie skróciłem, żeby wam pokazać. Tak więc link wygląda w ten sposób. https://wv5b3.
2: No to wrzucimy go jeszcze też po audycji w komentarze. Tak, do sekcji komentarzy, żeby można było sobie spokojnie programik. To pobrać, tak, i poużywać.
4: I sprawdzić.
2: Czy to jest portable, czy to jest instalacyjna
4: wersja? Oczywiście,
2: że
4: jest to tylko i wyłącznie portable i tak ma być zawsze. W sensie będzie możliwość oczywiście skojarzenia plików, bo wiadomo, ale będzie zawsze to program taki, który możemy mieć wszędzie ze sobą.
2: No to akurat dobrze, bo takie przenośne aplikacje są rzeczywiście fajnym rozwiązaniem. Zresztą tutaj nawet nie ma chyba jeszcze żadnych ustawień, prawda?
4: Nie, no to jeszcze nie ma nawet ustawień. Słuchajcie, teraz dla kontrastu chciałbym, jeżeli pozwolisz, pokazać tą pierwszą wersję Fast Edita, która powstała
2: Jasne.
4: Tam
6: Dist okno.
4: Czas temu, natomiast
6: Fast
4: Proszę, to działa.
6: Programy RAROS, Fast Sear, Fast Sear, Fast Edit Spec 5, Fast Edit Py, Fast Edit Py.
4: Niestety teraz nie mogę tego pokazać, ponieważ nie mam zainstalowanego Pythona na tym komputerze. Natomiast ja wam to za chwilę pokażę, także spokojnie, tylko po prostu wezmę sobie drugi komputer. To sobie zajmie to jakieś 30 sekund.
2: Jasne. Ja w międzyczasie może zobaczę, czy macie do nas jakieś pytania, czy coś w naszych mediach społecznościowych się pojawiło, ale chyba nie.
4: Już mam drugi komputerek, więc
2: Jasne.
4: Możemy otwierać, że tak powiem, Fast Edit, pierwszą edycję. Mam nadzieję, że to będzie jakoś słychać. Jeśli nie, to po prostu podepnę się po kablu i to też nie będzie problemem.
2: O, ale mamy jedno pytanie od Mateusza i to akurat dotyczy tego, co planujesz, Patryku, stworzyć.
4: Słucham.
2: A propos narzędzia do sprawdzania konfiguracji komputera. A czy będzie możliwość podczas sprawdzania parametrów komputera sprawdzenia domyślnego języka naszej instalacji Windows? Takie pytanie ma Mateusz.
4: Myślę, że tak. To jest prosty string wywołujący tylko i wyłącznie ustawienie regionalne, więc myślę, że to jest bezproblemowa rzecz. To jest dosłownie 30 sekund więcej pisania.
2: No to super.
4: Więc oczywiście, że to będzie. No będzie to tak naprawdę w formie listy, gdzie będzie wszystko wyświetlone, ewentualnie pole edycji. Myślę, że właśnie, ale widać, że jednak lista będzie wygodniejsza.
2: Jasne.
4: Dobra, mam otwarty komputer. Nie wiem, czy słychać w ogóle go?
2: Gdzieś tam słychać. Możesz go trochę podgłośnić nawet.
4: Tak, tylko zaraz go podniosę, tylko zmienimy sobie. To będzie akurat SPIC, chociaż tam może trochę voice'a mam. Tutaj muszę sprawdzić. Czy mam trochę voice'a na tym komputerze? Dlaczego ty mi to robisz? Nie mam. No ale dobrze, będziemy na SPIC-u na chwilę, to jest go zwolnię. Już otwieram program. W pierwszej edycji?
2: Jasne.
4: Ponieważ ja generalnie programuję na drugim komputerze, który jest bardziej mobilny, tak jak mówiłem, po prostu robię to wtedy, kiedy mogę. Dobra, podniosę komputer do mikrofonu. Czy teraz będzie go dobrze słychać?
2: Tak, jest lepiej.
4: Tylko go zwolnię, żeby to nie było, że... Dobra, powinno być OK.
2: Myślę, że tak.
4: Otwieram. Aj, to nie ten plik. Jest. Program różni się niewiele, natomiast ma pewną rzecz, mianowicie pierwsza wersja programu Fast Edit była pisana w ogóle w jakimś starszym jeszcze Qt. Objawiało się to tym, że ten program, pomimo mówienia dialog z zakładkami, to on nie jest wielozadaniowy. Nawet nie ma opcji print. To jest całe menu.
2: No to rzeczywiście teraz już mamy trochę więcej opcji.
4: Tak, przy okazji otwarcia pliku, że mamy tutaj to. I teraz mogę coś pisać. Ctrl-Tab nic mi nie da, Ctrl-W zamknie dokument, ale ten program jeszcze nie jest wielozadaniowy. Jeżeli otworzy nowy dokument, on zostanie po prostu zastąpiony, nawet bez zapytania, czy co zrobić z poprzednim.
2: Jasne. A czy mógłbyś pokazać tę wyszukiwarkę, bo to myślę, że jest chyba nawet bardziej interesujące.
4: Oczywiście, już to robię, tylko odłożę komputerek.
2: Jasne. No sam jestem ciekaw, czy ta wyszukiwarka może nam zastąpić Everythinga? Sądzę, że...
4: Nie we wszystkim. Na pewno nie we wszystkim.
2: Aha.
4: Na pewno nie we wszystkim. Niemniej jednak ja oczywiście ją teraz uruchomię i wam pokazuję.
6: Spacja. Programy okno. Widok. Dist 2 zoś. Fast edit. Fast edit. Fast se... Dist. Fast edit. Fast se archexe 2 z 2. Fast Cellar okno. Fast Cellar okno.
4: Okno programu ma tak naprawdę zawsze dwa elementy. Dobra, trzy elementy.
6: Cellar przycisk. Pole edycji pusta.
4: To jest lista, która jest w momencie pusta.
6: Pole edycji pusta.
4: Mogę na przykład tutaj wpisać, żeby na pewno znalazł po prostu fast edit.
6: F-A-S-T. M-E-I-T.
4: Gdzie zna?
6: Search przycisk.
4: Search.
6: Pole edycji.
4: I.
6: Pole fast edit odznaczone. Search.
4: Proszę bardzo.
6: Fast search okno. Open CTRL return.
4: I proszę bardzo, jest fast edit. Na liście.
6: Open location CTRL shift return.
4: Jeżeli wcisnę, no to się uruchomi fast edit, tak?
6: Open CTRL return.
4: Tutaj wciśniemy, uruchomi się fast edit.
6: Open location.
4: To jest ikony kontekstowe.
6: Open location CTRL shift return.
4: Tutaj by się otworzyła po prostu lokalizacja pliku. Jeżeli to wcisnę.
6: Gist. Gist okno. Widok elementów
4: proszę
6: lista.
4: Bardzo.
6: Fast cellar hexe 2 z 2.

0: wyszukuje te pliki? Na jakiej zasadzie to działa?
1: To działa na zasadzie algorytmu, po prostu tak naprawdę to jest to złożona instrukcja warunkowa, która po prostu, jeżeli znajdę coś takiego na twoim dysku, przeszukiwanie dysku, if plik istnieje, to fajnie, jeśli nie, no to pro, sorry, ale nic nie ma i wywalam ci błąd.
0: Dobrze, ale on za każdym razem sobie, nie wiem, tworzy jakiś indeks tych plików, bo przecież plików na dysku jest dużo, to w jaki sposób on to optymalnie robi?
1: Kod źródłowy mogę nawet pokazać, nie ma problemu.
2: Text editor, discards, dist okno, fast search okno.
1: Więc objaśnię, co chodzi. Z tego, co zrozumiałem, bo to mówię, to jest akurat ten program był napisany przez GPT akurat.
2: Pokémon, program
1: fit. Żeby zobaczyć, po prostu by potrafił. I
2: programy
1: potrafi, jak widać.
2: Dist 2, fast edit, fast search p6, kod udostępnij, skan udostępnij, otwórz za notat. Fast importos.
1: Importos, czyli jakby sobie zaimportować czyli bibliotekę główną.
2: Import sys.
1: To jest biblioteka systemowa.
2: Aha. Pusta. Rompy qt5 qt core import qt.
1: Chodzi o to, żeby zaimportować rdzeń samego qt w piątki.
2: Rompy qt5 qt gui import qicon.
1: Ikonkę całą oraz całe GUI, ponieważ oczywiście jakby rdzeń qt i jego GUI, no to jest trochę co innego.
2: Rompy qt5 qt widgets import qapplication qmainwindow qfile dialog qlistwidget qlineedit qpush button qmessagebox
1: qvbox edycji, przyciski radiowe, zwykłe, menu, to w ogóle okienko samo w sobie, pole edycji, wszystko.
2: Pusta. Class file searcher qmain window.
1: Class, czyli to jest klasa, to co to w ogóle jest? I jak się ma na więcej, jakby czym to jest?
2: Definite self.
1: To jest tak naprawdę jedna z głównych części składowych samego Pythona.
2: Super init.
1: No właśnie, zainicjalizowanie tak zwanego super.
2: Pusta, self init UI.
1: Zainicjowanie UI, czyli User Interface.
2: Pusta. Definit UI self.
1: Żeby na pewno on się wyświetliło.
2: Self set geometry 100, 100, 800, 600.
1: Z jakiegoś powodu on ma tutaj odgórną rozdzielczość ustawioną, nie wiem dlaczego.
2: Self set window title fast search.
1: To jak to się ma nazywać?
2: Self set window icon png.
1: Ikonka, jeżeli chcemy, to dlaczego nie?
2: Pusta. Self search lineedit qlineedit self.
1: Tutaj tak naprawdę tu jest linia, która będzie linia edycji, pole edycji w programie.
2: Self search button qpush button search self.
1: Przycisk do wyszukiwania.
2: Self search button clicket con next self search.
1: Jakby co się stanie po wciśnięciu przycisku, jakby jak on ma wyglądać po wciśnięciu przycisku, czyli że jest wciśnięty.
2: Pusta. Self result list qlist widget self.
1: Lista wyników.
2: Self result list item double clicket con next self run item.
1: Jeżeli wciśniemy dwukrotnie myszką, ewentualnie enter, no to po prostu uruchomi się podświetlony plik.
2: Pusta. Self run button qpush button open self.
1: To jest przycisk, który będzie w menu kontekstowym. On na razie jest po prostu tutaj pokazany, że jakby przycisk otwórz, który zresztą też jest w aplikacji, jakby. Jeżeli tego nie pokazałem, ale jeżeli jesteśmy na liście plików i mamy coś, to pod tabem mamy przycisk otwórz po prostu.
2: Self run button set short cut ctrl return.
1: Ctrl enter do otwarcia. Tak, do otwarcia.
2: Self run button clicket con next self run select editem.
1: Znowu to, że jest jakby wciśnięty.
2: Self run button set enable false.
1: Jakby czy on jest domyślnie włączony, oczywiście nie.
2: Pusta. Self info label q label self.
1: Etykieta informacyjna.
2: Self info label set alignment qt align center.
1: Jakby gdzie on ma być?
0: Wyśrodkowanie, także na środku.
1: Tak.
2: Main layout qv box layout.
1: Jakby główny layout, czyli główny widok, v boxu tak zwanego, czyli no chodzi tutaj głównie o to, że to jakby pole edycji ma być główną częścią tego programu.
2: Search layout qh box layout.
1: Tak? No powiem tak, części tego jeszcze do końca nie rozumiem, w sensie jakby tego jego, bo... Ale generalnie kod jest w miarę zrozumiały.
2: Search layout add widget self search line edit.
1: To jest ta linia edycyjna, o której już to mówiłem.
2: Search layout add widget self search button.
1: Tu jest ten przycisk, to wszystko jak będzie to ma być.
2: Main layout add layout search layout.
1: Tak, widok wyszukiwania.
2: Main layout add widget self result list.
1: Lista wyników.
2: Main layout add widget self run button.
1: Ten przycisk do otwarcia czegoś.
2: Main layout add widget self info label.
1: Info label, czyli etykietka informacyjna.
2: Pusta. Central widget q widget self.
1: Co ma być w centralnym widgecie?
2: Central widget set layout main layout.
1: Main layout znowu, czyli widok główny, domyślny.
2: Self set central widget.
1: Po prostu jako centralny widget.
2: Pusta. Self result list set context menu policy qt custom context menu.
1: Żeby lista wyników miała menu kontekstowe.
2: Self result list custom context menu.

0: Requested con next self con text menu.
1: Tak, tu jakby, że jeżeli zostanie poproszony o wyświetlenie tego menu, żeby rzeczywiście je pokazał, że... Bo generalnie poprzednia linijka to jest to, że menu w ogóle jest, a tu jest, żeby ono było w ogóle możliwe do otwarcia.
0: Self con text menu ku menu self result list.
1: Tak, żeby to było dotyczące tylko i wyłącznie listy wyników, żeby ono nigdzie indziej go nie było.
0: Self run item action self context menu add action open.
1: Czyli jakby otwórz plik.
0: Self run item action set short cut ctrl return.
1: I control enter też.
2: Czyli tu self po prostu mamy opcję menu kontekstowego.
0: Tak. Self run item action triggered con next self run selected item.
1: Tak, to czyli to, że to ma rzeczywiście uruchomić ten item.
0: Self schow location action self context menu add action open location.
1: Tak.
0: Self schow location action set schow.
1: Schow location, czyli po prostu gdzie ten plik jest zapisany.
0: Self schow loca pusta. Dev search self.
1: Dev search, czyli tutaj mamy jakby nazwijmy to część, całą instrukcję wyszukiwania.
0: Search str self search line edit text.
1: Tak, to jest ta linia.
0: Pusta. If not search str.
1: O, i jeżeli nie ma wyszukiwania.
0: Message box warning self error no text was written.
1: Czyli że błąd, żadnego tekstu nie wpisałem, no tak.
0: Return.
1: Koniec.
0: Pusta. Self result list clear.
1: Jeżeli mamy listę pustą.
0: Pusta. For road dears files in os walk top down true.
1: Oj, to jest to, co mówię, widok drzewa. On sobie to sprawdza na poziomie widoku drzewa, czyli najpierw mamy katalog macierzysty, czyli ten root, potem mamy w środku roota, mamy dyski, w środku dysku mamy folderki i pliki na końcu. Czyli po prostu jakby taki widok drzewka, który on sobie rozumie.
0: For name in files.
1: Tak, pliki.
0: If search str in name. Pusta. Path host path join root name.
1: Tak, chodzi o to, żeby on zaczął wyszukiwanie od roota, czyli od tego folderu głównego.
0: Self result list add item path.
1: Tak, tutaj dodaj ścieżkę.
0: Pusta. For name in gears.
1: I nazwy w... Boże.
2: W katalogach.
1: Tak.
0: If search str in name. Path host path join root name. Self result list add item path.
1: No i po prostu doda to jakby ten tą ścieżkę, czyli jakby doda odniesienie do tego itemu tak naprawdę, bo to są odniesienia.
0: Pusta. Result count self result list count.
1: Tak, ile masz wyników, żeby też się nie zapchał.
0: Self update info label result count. Pusta. If result count 0.
1: I teraz właśnie to jest to też ważne, ponieważ tak to by po prostu wyświetli pustą listę. Natomiast tutaj, jeżeli wyświetli, że jest, on sobie jakby liczy, ile znalazł wyników, no nie? Jeżeli nie znajdzie nic.
0: Message box information self information no results found.
1: Czyli nic nie znaleziono.
0: Pusta. Def run item self item.
1: I dalej tak naprawdę już się odnosi wszystko do tych rzeczy, o których mówiłem, czyli uruchomienie i tak dalej. Także tak jak mówię, on sobie wszystko przeszukuje na zasadzie takiej. Zacznę od głównego. Tak jakbyś miał duży dom. Najpierw żeby wejść, musisz wejść do kamienicy, potem wchodzisz na przykład po schodach. Potem na przykład skręcasz w korytarz, a potem dopiero do właściwego pokoju, czy tam domu, mieszkania.
2: Tak, ja to wiem, tylko zastanawia mnie, w jaki sposób on to robi. Czy on sobie za każdym razem tworzy jakąś bazę danych, jakiś indeks w pamięci? Czy on się
1: tego
2: na przykład,
1: szczerze mówiąc, do końca jeszcze
2: odwołuje,
1: właśnie nie
2: tak jak everything do tablicy partycji dysku, do NTFS, gdzie tam to wszystko jest zapisane.
1: Przyznaję, tego jeszcze nie pojąłem.
2: Okej.
1: Okay. Tego jeszcze nie pojąłem, to jest trochę poza moim zasięgiem częściowo, natomiast...
2: Rozumiem, ty tu... Na wyższym poziomie po prostu abstrakcji na razie
1: no
2: działasz.
1: Jak na razie tak.
2: Natomiast to zapytam w takim razie, bo to jest aplikacja, którą całkowicie napisał dla ciebie chat GPT. Powiedz mi, za którym podejściem, za którym promptem on stworzył to, co ty chciałeś?
1: Tak naprawdę za chyba drugim generalnie on ma limit znaków, natomiast ja to obszedłem, pisałem po prostu napisz pierwsze 1000 znaków kodu, napisz drugie i on to rozumiał, po prostu potem przepisałem cały kod, odpaliłem, działa. I powiem, to było chyba drugie albo maksymalnie trzecie podejście. Nie było to generalnie, po prostu jego pierwszy projekt zakładał wyszukiwarkę, która po prostu wyszukuje pliki, ale nie można ich nawet otworzyć. Po prostu wyszukuje pliki, że one są, koniec.
2: Jasne. I potem jakby dodałeś mu informację, co on ma zrobić, czy zaczynałeś zupełnie od nowa?
1: Nie. Pisałem mu napisz następną wersję, która będzie uwzględniała takie i takie funkcje na przykład. Albo zmodyfikuj program tak, żeby robił to i tamto. I to rzeczywiście działało.
2: I to rzeczywiście działało, jak widać. No, to rzeczywiście robi wrażenie ten chat GPT i jego możliwości.
1: Oczywiście ja bym się nie opierał na nim w dalszej perspektywie, no bo jakby nie ma to sensu, ale jako mówię, jakaś tam pomoc albo...
2: Jako
1: żeby
2: pomoc,
1: napisać sobie
2: tak.
1: Najprostszy program, na przykład ktoś potrzebuje, nie wiem, czegokolwiek, czegoś, kalkulatora, no cokolwiek, to on to robi, no to są rzeczy podstawowe.
2: Dokładnie, no byleby potem wiedzieć tak naprawdę, albo przynajmniej coraz bardziej się wgłębiać w to, co ten chat GPT robi, jakie on tu kody generuje, no żeby jeżeli coś będzie działało nie tak, to żeby po prostu wiedzieć, gdzie możemy szukać błędu. No bo to jest największy problem z tego typu rozwiązaniami, że jak nie wgryziemy się trochę w ten język programowania, w którym tworzymy dany kod, no to okej, poprosimy go, żeby coś napisał, on napisze, kopiujemy, wklejamy, uruchamiamy błąd.
1: A tu nie, teraz, bo tu błędy.
2: No właśnie, a teraz szukaj tu człowieku, gdzie te błędy są.
1: No dokładnie, dlatego mówię, uważam, że chat GPT jest spoko, pod warunkiem, że nie korzystamy z niego jako naszego programisty, tylko czegoś w stylu, nie wiem, no, po takiego człowieka, który siedzi obok, tam powie nam parę rzeczy, ale nic więcej, tak? Znajdzie błąd, ewentualnie go poprawi, ale to wszystko.
2: Dokładnie. No dobrze, to Patryku, czy coś jeszcze a propos Fast Edita?
1: W obecnej wersji nie, tak jak mówię, na razie wygląda tak, jak wygląda. Plany są dość ambitne, mam nadzieję, że uda się rzeczywiście zrealizować. Nie wiem, ile to zajmie i nie wiem, jak będzie ostatecznie wyglądał ten program. Na pewno wiem, że będzie taka wersja podstawowa, oczywiście ona będzie ulepszona. Na pewno będą poprawione błędy, będzie też check spelling i tam parę dodatków. Na pewno będzie taka wersja bez wodotrysków, czyli po prostu prosty edytor tekstu. Z takimi rzeczami oczywiście jak na przykład skok do linii, bo to się przydaje, czytnik ilości słów, właściwie tak, w dokumencie, znaków.
2: Aha, nawet licznik, może się licznik.
1: Tak, o właśnie, słowem brakowało. Więc no to jest moim zdaniem coś, co się przyda i generalnie program w tej wersji będzie też ta wersja lepsza. Mówię, nie wiem, może wersja najbardziej wypasiona z OCR-em i z widzialnym interfejsem i z tym tabelami będzie płatna. Nie wiem, na razie to jest za daleka przyszłość.
2: Jasne, ale to dla ciebie chyba programowanie dzięki temu, że udaje ci się stworzyć jakieś takie narzędzie i że widzisz jednak jakieś efekty tych swoich poczynań, no to zaczyna być jakąś taką fajną zabawą, prawda?
1: Tak, ja powiem szczerze, tak. Ja już kiedyś tam trochę próbowałem się bawić. Może ktoś pamięta, nawet może kiedyś zrobię prezentację, jeżeli będziesz miał czas. Mhm. Może słyszałeś 7 dni w piekle, nie wiem, czy słyszałeś.
2: Nie.
1: Generalnie czytałem kiedyś sobie creepypastę o tym samym tytule, która w ogóle nie była dokończona, był to jakiś urywek. Postanowiłem, że na tym tytule, który mi się bardzo spodobał, sobie zbuduję własną historię. I szukałem czegoś, co pozwoliłoby mi napisać grę na podstawie tegoż pomysłu. Dokładnie wyglądało na to, że jest rok 2300 któryś, chyba 60. I kilkanaście lat temu naukowcy wymyślili portal prowadzący do piekła i to od tego momentu ludzie, którzy mają być skazani na więzienie, są skazywani na piekło na jakąś ilość dni.
2: Aha.
1: Po prostu. No i wcielamy się w rolę tam Johna Blake'a, tam mordercę, który jest seryjnym mordercą i został skazany na aż 7 dni w piekle z przebycia, z pędzenia. Generalnie gra była napisana, pierwsze demo w silniku RenPy, który został generalnie stworzony do pisania tak zwanych visual novels, czyli opowieści wizualnych. Silnik ten nawet miał kiedyś taki specjalny dodatek RPG, który pozwalał rzeczywiście robić w nim jakieś ekwipunki, ataki, wszystko jak w normalnej grze, tylko tekstowo wszystko oczywiście. Dodatek został porzucony, kiedy RenPy przyszedł do Pythona 3, natomiast nadal dało się w tym zrobić na przykład gamebooka i na tej podstawie został zrobiony koncept demo 7 dni w piekle, które podobno nawet się ludziom podobało. Więcej, nawet walki, oczywiście one są na sztywno, ale i tak trzeba trochę przy nich posiedzieć, żeby coś ugrać. Na przykład, wiadomo, walka z jakimś tam zwykłym demonem, to nawalamy w atak, ale jeżeli jest walka z jakimś bossem, no to trzeba trochę pomyśleć, żeby nie wystarczy naparzanie w atak. Trzeba trochę pomyśleć, jak go tu zabić. Bo wiadomo, jest to ustawione, ale trzeba pomyśleć, a jak to jest ustawione.
2: Rozumiem. No to rzeczywiście, no widać, że to cię interesuje tutaj, kiedyś gra, teraz coś takiego, co rzeczywiście daje już jakiś wymierny efekt, coś, czego gra można oczywiście próbować używać.
1: Tak, gra oczywiście będzie rozwijana, natomiast już nie na RenPy. Wydałem koncept demo, jeśli będziesz chciał, mogę je kiedyś zaprezentować tutaj, nie ma problemu. Koncept demo, które, bo sam RenPy...
2: Skoro pewnie wydałeś, to może w komentarzu też podrzuć jakiś link, oczywiście, jeżeli ludzie chcieliby sobie pograć.
1: Oczywiście, generalnie sam RenPy nie posiada funkcji jako takiej dostępnościowej, natomiast jakiś tam czas po jego premierze zostały dodane dwie opcje, mianowicie przepisywanie tekstu do schowka, tekstu z gry oraz SAPI, więc są to produkcje w zupełności grywalne. No ja polecam Clip Readera po prostu i schowek i RenVDA dzięki temu, najwygodniejsza metoda. Natomiast gry są w pełni grywalne i ja ten program jednak porzuciłem, ponieważ nie pozwalał mi na to, co chciałem, żeby im pozwolił. Jest fajny do podstaw, demo dało się w nim zrobić, to demo jest funkcjonalne. Natomiast gra będzie przepisana najprawdopodobniej na jakiegoś Pythona, nie wiem jeszcze kiedy. Na razie mam ważniejsze rzeczy na głowie, natomiast ona będzie na pewno zrobiona.
2: Jasne. No dobrze. To w takim razie zachęcamy do potestowania Fast Edita. Jeżeli macie Windowsa 11, to dajcie znać, czy jest to narzędzie, które wam może zastąpić Notepada.
1: Pod dziesiątką też pójdzie. Teraz przecież pod dziesiątką go nawet prezentowałem, także spokojnie.
2: No tak, tylko mówię o tym...
1: Nie wiem, o co chodzi.
2: Gdzie może być to użyteczne.
1: Oczywiście, oczywiście, wiem, o co chodzi.
2: Jasne. No dobrze, to jeżeli chodzi o Fast Edita na tyle, a za chwileczkę zajmiemy się kartą dźwiękową. Teraz odrobina muzyki i wracamy do was już za moment.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle ogromnie się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś Państwa i moim gościem jest Pani Izabela Wasilewska. Witam.
5: Witam serdecznie wszystkich.
4: Witam z Panią Izabelą, ponieważ jest lingwistką, jest nauczycielką języków. Będziemy rozmawiać oczywiście o uczeniu języków, o uczeniu się języków. I też część naszego podcastu poświęcimy oczywiście na to, na omówienie tego, z jakich pomocy nam jako osobom niewidomym w miarę łatwo jest korzystać w kontekście słowników, wydawnictw, audio. Także tutaj mam nadzieję, że będziemy mogli przez chwilę takim, myślę, wdzięcznym tematem i tematem ciekawiącym, jak przypuszczam Państwa, wnioskując z pytań, które pojawiają się na forach, z zainteresowania różnego rodzaju możliwościami wirtualnej nauki języków. Także zapraszam. To może, gdyby na początek mogła nam Pani powiedzieć w kilku słowach o sobie, jakich Pani uczy języków i czy Pani uczyła się tych języków jeszcze przed utratą wzroku, czy już po?
5: Jest to tak ze mną, że uczyłam się, zacznę od ostatniego pytania. Ja studiowałam jeszcze i uczyłam się jako osoba widząca. Natomiast na chwilę obecną jestem osobą, która praktycznie ma resztki wzroku, czyli jedynie kolory, jakieś bardzo nikłe poczucie światła. Natomiast jak ten cały proces wyglądał wcześniej? Gdy byłam osobą widzącą, wiadomo, nie ma jakichś skomplikowanych sytuacji, w których nie można... Ja przepraszam, ale jakieś zakłócenia mam na łączu i nie wiem, czy mnie słychać.
1: Tak, słychać. Proszę kontynuować, tak? Spokojnie.
5: Dobrze. Więc studia przebiegały w takim klasyczny sposób. Na początku studiowałam germanistykę, później lingwistykę stosowaną. Z kolei, gdy uzyskałam stopień magistra, podjęłam 4-letnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i to wszystko kierunkowane było nagle pod dydaktykę, metodykę nauczania języków obcych. Wówczas już jako osoba widząca angażowałam się bardzo w pracę wolontaryjną z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Bywałam też na różnych stażach, stypendiach, w centrach kształcenia osób niepełnosprawnych wzrokowo na terenie Niemiec. Na przykład takim moim ulubionym miejscem była Norymbergia, gdzie goszczono mnie i mogłam również ich w Norymbergskim Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wzrokowo prowadzić zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka niemieckiego. Też uczestniczyć jakby w zajęciach, w których przypatrywałam się, jakie są różnice w rehabilitowaniu dzieciaków czy osób niepełnosprawnych wzrokowo wówczas już w Niemczech w porównaniu z sytuacją w Polsce. No, więc powiem, jakby zakres moich studiów obejmował praktycznie języki obce, natomiast od kiedy pamiętam, interesowałam się metodyką, dydaktyką, nauczaniem, byciem pośród osób niepełnosprawnych wzrokowo. No i nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że ja również stracę kiedykolwiek wzrok. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój proces uczenia się. Na chwilę obecną mam cały czas otwarty przewód doktorski, także tytułu doktora jeszcze nie posiadam. Zobaczymy z biegiem lat, jak to wszystko się zakończy. No, mam nadzieję, że dla mnie pozytywnie.
4: Oczywiście tego pani życzę.
5: Dziękuję serdecznie. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o mój proces uczenia się, studiowania.
4: A jakich języków uczy pani obecnie na dzień dzisiejszy?
5: Tak. W związku z tym, że skończyłam studia germanistyczne i lingwistyczne, no, mój tytuł upoważniał mnie do nauczania języka niemieckiego, a lingwistyka do nauczania też języka angielskiego. Więc tak to wygląda, że na przełomie ostatnich lat ja pracę rozpoczęłam bardzo szybko, praktycznie na pierwszym roku studiów, mimo tego, że pracowałam, że studiowałam dziennie. Więc na chwilę obecną pracuję już 18 rok jako nauczyciel języków obcych. I tak jak powiedziałam, jest to język niemiecki i język angielski.
4: To z tego, co pani mówi, wnioskuję, że i ze względu na czas, od jakiego uczy pani języków, i też ze względu na wielorakie doświadczenie w uczeniu języków będzie się pani mogła podzielić z naszymi słuchaczami wieloma ciekawymi refleksjami. Państwa oczywiście zachęcam do kontaktu, jeśli będą państwo chcieli zadać jakieś pytania odnośnie nauczania, odnośnie uczenia się języków. Serdecznie zachęcam do kontaktów, a można to robić oczywiście na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także tradycyjnie przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Raz jeszcze serdecznie zapraszam. To może w takim razie, jeśli już, że tak powiem kolokwialnie, nasi słuchacze wiedzą, z kim mają do czynienia i czego można ewentualnie oczekiwać po dzisiejszej naszej audycji, chciałabym zapytać, może tak weźmy chronologicznie, na początek. Dziś jest taka moda na uczenie dzieci języków od najmłodszych lat, co na pewno ma swoje uzasadnienie. Też rodzice na miarę swoich możliwości i wiedzy posiadanej w zakresie konkretnego języka starają się dzieci w tej nauce wspierać. Chciałabym zapytać, bo być może ktoś z naszych słuchaczy będzie ciekaw, jak tutaj ewentualnie mógłby sam, znając język, efektywnie uczyć swoje dziecko. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy uczeniu języków małych dzieci? Bo z tego, co wiem, uczyła pani dzieci w wieku przedszkolnym, tak?
5: Tak, uczyłam dzieci w wieku przedszkolnym. I tak mój zakres jakby osób, które uczyłam, sięgał od 3-latków do 70-latków, także przekrój jest ogromny. Natomiast jeżeli chodzi o nauczanie tych najmłodszych osób, to ja mam takie no, niejednoznaczne podejście, ponieważ moim zdaniem, żeby nauczyć dzieci mówić w języku obcym, to najlepiej jakby podać im jak największą dawkę tych godzin dziennie, żeby dla dziecka było też czymś naturalnym, że rozmawia w tym języku. Ponieważ takie selektywne podawanie, jak na talerzu słówka chleb czy słówka pomarańcza, to nie do końca, moim zdaniem oczywiście, przynosi jakiś zamierzony efekt.
4: Czyli tak na... jeśli mogę doprecyzować, rzeczywiście warto oprócz tej lekcji z lektorem, którą oferujemy naszemu dziecku, żeby ta wiedza była jakaś uporządkowana, przebiegała według schematów, była jakby dopasowana do postępu, jaki dziecko robi w nauce. Sam rodzic też angażował się, żeby nie było to tylko w takiej suchej formie samych tych zajęć, które dziecko ma z lektorem, tak? Halo?
5: Przerywa. Jestem już teraz.
4: Tak, tak, cały czas. Słyszała Pani moje pytanie, czy powinna...
5: Nie, jeszcze raz? Nie słyszałam
4: to bardzo
5: pytania,
4: przepraszam. Jeśli można, chciałabym doprecyzować, czy właściwie Panią zrozumiałam, mówiąc o tym, że nie powinno to być tylko na zasadzie takiego suchego podawania i ta nauka nie powinna być aż tak bardzo ograniczona czasem do jakiejś godzinki czy dwóch, sugerowałaby Pani też, żeby właśnie ćwiczyć w domu z dzieckiem, rodzic w różnego rodzaju jakichś naturalnych sytuacjach, tak? Wspierał tą naukę, która odbywa się w ramach zajęć, które dziecko ma w przedszkolu, czy też ma indywidualnie, tak?
5: Tak, ja już odpowiadam na to pytanie trochę szerzej, ponieważ to jest wszystko bardzo zależne przede wszystkim od wieku dziecka, od jego predyspozycji, pamięci, od jego zasobu słów w języku polskim, od tego też, no, jakie my mamy podejście, tak? Bo bardzo ważne w nauczaniu języków obcych jest podejście, często mylone też z metodą albo zamiennie stosowane. Więc to jest wszystko bardzo istotne, od tego, w jaki sposób temu dziecku jest to podawane. Ja na przykład z mojego doświadczenia wiem, jak bardzo różnią się trzylatki między sobą, ta grupa dzieci, no, zasób ich słownictwa, wypowiadania słów nawet w języku ojczystym, tak? I teraz no, pytanie, w jaki sposób przede wszystkim dziecku 3, 4, 5-letniemu wytłumaczyć, że to coś to jest język obcy, skoro zasób słów w języku polskim, jego zasób słów jest praktycznie naprawdę ubogi w porównaniu z dzieckiem, które ma lat 8, 10, 12, tak?
4: No tak, jest to swego rodzaju pojęcie abstrakcyjne dla niego.
5: Tak, dokładnie, więc no... Na przełomie lat jakby pojawiały się najróżniejsze metody proponowane przez kolejnych, jakby powiem tutaj w cudzysłowie, odkrywców. Jedne metody wypierały kolejne i tak dalej. No, mnie się wydaje, że wielu nauczycieli korzysta jakby z eklektyzmu, tak, podczas prowadzenia procesu nauczania, czyli jakby zmiksowanych metod, które pojawiały się jakby właśnie na przełomie całego tego okresu, kiedy języki obce są podawane jakby ludziom w kontekście bierzcie, ponieważ potrzebujecie nas do komunikowania się. Więc wracając do dzieci, no bardzo istotne jest to, żeby przede wszystkim komunikować się z nimi, żeby pokazywać całym ciałem, czyli korzystać na przykład z metody TPR tutaj, tak? Czyli tego całkowitego jakby całkowitego naśladowania fizycznego, z komunikatywności, sytuacyjności. No ja na przykład pamiętam, pracując z grupą dzieci, a my tutaj też musimy jeszcze zróżnicować, czy to jest grupa osób z wadami wzroku, czy to jest grupa zdrowa, bo to jest też wszystko bardzo zależne. Ja na przykład pracując z dziećmi zdrowymi, gdy wprowadzaliśmy wyrazy typu pod stołem, na stole, no to wszyscy hurmem szliśmy pod ławką, tak, na czworaka, potem dzieci przechodziły przez ławkę, potem obok krzesła, siadały obok krzesła, więc całym swoim ciałem w sposób fizyczny pokazywały to, powtarzały. No i to przynosiło faktyczny efekt, ponieważ dla nich było coś naturalnego. Łączyły swoje zachowanie fizyczne, swoją fizyczność z tym, co mówiły. Do tego jeszcze słuchały, tak?
4: Czyli to taka metoda bardzo empiryczna.
5: Tak, to jest też bardzo istotne, żeby rozwijać jak najwięcej kompetencji, czyli no te kompetencje i mówienia, i słuchania. Tak, i też w starszym wieku też i pisania, czy czytania, więc jest to proces bardzo złożony. A my tutaj, gdy jeszcze włączymy do tego grupę dzieci niewidomych, też jest zróżnicowany, czy to są dzieci niewidome od urodzenia, czy to są dzieci, które no, tracą wzrok wskutek czegoś i jak ten wzrok funkcjonuje, tak, jaki to jest sposób widzenia, w jaki sposób ograniczony. Ja bardzo chwalę indywidualizm w nauczaniu języków obcych, zresztą nie tylko w nauczaniu języków obcych. Wydaje mi się, że to jest najbardziej cenne. Doświadczenie nauczyciela, czyli to jest to, co my zdobywamy przez lata. Każdy nasz kolejny uczeń jest kimś wyjątkowym. I ja na przykład bardzo dużo uczę się od każdego mojego potencjalnego ucznia. Czyli ten proces nauczania jest też procesem zwrotnym. Ja z niego bardzo dużo biorę. Są to też takie elementy, które budują jakby dalsze moje doświadczenia i też pozwalają mi na korzystanie na przykład z tej samej metody z inną osobą, ale z zastosowaniem innych technik.
4: Rozumiem. A wspomniała Pani o tym indywidualnym podejściu. Czy możliwe jest uczenie dzieci w grupie i jednocześnie podchodzenie do nich w sposób indywidualny? Czy tutaj w jakiś sposób w teorii być może byłoby to możliwe, ale w praktyce się wyklucza?
5: Na to pytanie też nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ zależy też wszystko od tego, jaka liczna jest grupa. Jakie osobowości, jednostki są w tej grupie. Więc na pewno jest tak, że nauczyciel jest psychologiem i obserwując swoją grupę, wie, że ten uczeń będzie przywódcą, ponieważ wiemy, że w każdej grupie też uczniowie, dzieci, starsi otrzymują odpowiednie role i to nie jest takie narzucone z góry przez nauczyciela, tylko to jest tak po prostu, tak jak się dzieje w grupie społecznej. Więc jest ten lider, jest ta osoba bardziej podporządkowana. Bardzo istotną sprawą tutaj jest umiejętność jakby rozdysponowania zadań poszczególnym osobom i indywidualizacja jak najbardziej jest możliwa. Ważne jest, żeby umieć wyłapać też dzieci, które są bardziej zdolne, na przykład zaangażować je na przykład w pracę czy w pomoc tym uczniom słabszym w miarę możliwości, bo też to wszystko jest zależne od grupy wiekowej, tak? Ja nie dam czterolatkowi zadania takiego, żeby pracował w parze z kolegą i nauczył go czegoś, bo to jest raczej nie do osiągnięcia. Natomiast w grupie starszych dzieci jest to już bardziej możliwe, więc jak najbardziej indywidualizacja. Pamiętam, miałam takie zdarzenie na jednej z lekcji, uczyliśmy się z dziećmi, a jeszcze wspomnę, że była to klasa zintegrowana z kilkoma osobami niewidomymi. I jest to praktycznie w jakiś sposób problematyczne, gdy jest w klasie integracyjnej około 20 uczniów, z czego 3-4 osoby są niewidome w stopniu znacznym, znaczy, przepraszam, niedowidzące w stopniu znacznym, tak? Czyli bardzo, bardzo, z bardzo ograniczonym polem widzenia. I wymyśliłam sobie taki przebieg zajęć, że przeniosę szaliki na lekcję i wszystkie dzieci widzące zawiążą sobie oczy, wyjdą do mnie na środek, wszyscy ustawimy się w kółeczko i teraz będą wszyscy jakby na równi. Wiadomo, że dzieciaki mogą podglądać, tak, spod szaliku, ale mniej więcej będziemy czuli się tak samo. Te dzieci będą mogły zrozumieć, jak trudno jest im kolegom, którzy siedzą z nimi w ławce, nauczyć się tak prostych spraw. Na przykład ja pokazywałam części ciała, głowa, mówiłam celowo, słuchajcie, teraz łapię się za głowę i gdybyście nie mieli szalików, widzielibyście, co to jest, tak? Ale gdy te szaliki przesłaniają wam oczy, nie wiecie, więc ja muszę mówić głośno, to jest głowa. I potem powtarzaliśmy w odpowiednim języku, potem na przykład inne części ciała. No i te dzieci doskonale mogły jakby przez chwileczkę wczuć się w sytuację kolegów, tak? Indywidualizacja polegała tutaj też na tym, że niektórzy uczniowie mają ogromny problem z naśladowaniem dźwięków w języku obcym. Czyli nie wynika to absolutnie z ich dysfunkcji wzroku, tylko z jakichś innych, mniej rozbudowanych predyspozycji.
6: Chodzi Pani o fonemy typowe dla danego języka, tak?
5: Dokładnie, dokładnie. To jest tak, że każdy język składa się jakby z dwóch zbiorów, tak? Jest to zbiór zamknięty pewnych elementów, które my jakby nabywamy, by poprawnie posługiwać się językiem. No i drugi zbiór jest to taki zbiór otwarty, który nam jakby rozrasta się w trakcie życia. Ja to tak lubię porównywać do budowy domu, gdy mamy dom wybudowany w stanie surowym. To jest jakby nasz taki podkład językowy, tak? A później, gdy go malujemy, upiększamy, dekorujemy, no to nasz zasób słownictwa, zasób naszych fraz, idiomów, czy jakichś związków właśnie frazologicznych jest coraz szerszy. To wszystko też jakby wskutek doświadczenia życiowego. Dzieci od najmłodszych lat, w zależności od tego, w jakiej rodzinie się wychowują, czy słuchają dużo bajek z czasem, czy dużo książek czytają, czy mają też takie jakby predyspozycje bardziej w kierunku dużej umiejętności rozmawiania, komunikowania się, przekazywania swoich emocji, czy to są osoby bardziej skryte, takie, które wolą coś napisać, takie, które nie lubią po prostu z reguły mówić, tak? I to nie jest tylko cecha, która jakby hamuje ich rozwój języka obcego, tylko jest to ich cecha generalnie
6: wpisana
5: do osobowości. To wszystko trzeba brać pod uwagę. No i nie zawsze, oczywiście 45 minut wystarcza na to, żeby taką grupę, żeby rozeznać się do tego stopnia w danej grupie i wiedzieć, co komu jest potrzebne, żeby w jak najlepszy sposób opanował zagadnienia języka obcego.
6: Rozumiem. To myślę, że tutaj w kontekście uczenia dzieci jakby temat jest przez nas na obecną chwilę jakoś tam wyczerpany. Oczywiście jest to temat rzeka, ale tutaj chciałam, żeby pani nadmieniła albo przynajmniej zaciekawiła sposobami czy metodami, w jakich można używać do tego, aby samemu wspierać naukę języka własnego dziecka.
5: Ja jeżeli mogę tutaj coś dodać jeszcze, jest taka bardzo fajna książka napisana przez panią, jeżeli troszeczkę przekręcę nazwisko, to ja bardzo przepraszam, przez panią Agnieszkę Piskorską, pana Tomasza Krzeszowskiego i pana Bogusława Marka. Książka ta nazywa się Dziecko z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego i jest to zbiór wskazówek metodycznych dla nauczycieli, ale można również skorzystać z tego, będąc rodzicem dziecka niewidomego czy słabowidzącego. I zbiór ten zawiera naprawdę strasznie dużo informacji dotyczących tego, w jaki sposób można pracować z dzieckiem, co takiemu dziecku utrudnia w ogóle proces uczenia się. Ponieważ książka właśnie tego zespołu autorów, których wcześniej wymieniłam, też są jakby wymienione metody pani Hanny Komorowskiej. Warto po prostu do tej książki sięgnąć. Jest bardzo dużo informacji dotyczących też indywidualizacji zajęć z dziećmi. Bardzo podoba mi się na przykład taka myśl, że gdy mówimy o nauczaniu dzieci niewidomych, a dzieci dobrze widzących, to nieraz pytają mnie różne osoby, z jakich podręczników mają skorzystać dzieci niewidome, a dzieci czy z innych niż dzieci widzące. I bardzo fajna myśl właśnie w tej książce się pojawia, że nie możemy tak naprawdę dyskryminować dzieci słabo widzących czy niewidomych, ponieważ zarówno podejście, jak i metodyka w nauczaniu jest praktycznie taka sama. My tylko korzystamy z innych technik, czyli jakby wykluczony jest bodziec wizualny, natomiast bodziec słuchowy czy dotykowy w zupełności wystarczy, żeby redukować tamte braki. Więc polecam tę książkę bardzo serdecznie. Można ją sobie jakby bezpłatnie ściągnąć, tak? Ja nie pamiętam teraz skąd ja tę książkę pobrałam. Mogę jeszcze tutaj powiedzieć, że ona powstała właśnie przy współpracy tych trojga osób i ostatnią wersję właśnie na zdrowie. Znalazłam, znaczy wydanie z 2008 roku, tak? Także zachęcam do lektury tej książki, bo naprawdę warto.
6: To rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie, że nie potrzeba jakichś specjalnych, odrębnych podręczników i tak dalej, bo jednak ten rozwój intelektualny, jeśli dziecko oczywiście rozwija się prawidłowo i dysfunkcja leży tylko po stronie narządu wzroku, nie upośledza jakichś funkcji poznawczych w kontekście uczenia się języka na tyle, żeby ten jakby program czy partie materiału powinny być mniejsze albo jakoś wolniej to postępuje, tylko chyba właśnie jest, tak jak mówiła pani, wszystko kwestią doboru odpowiednich technik nauczania, tak?
5: Tak, dokładnie. Ponieważ no, wiadomo, że dziecko, które widzi, poznaje świat przede wszystkim wzrokiem, natomiast słuch, węch czy smak to są takie elementy uzupełniające, prawda? Te wszystkie bodźce wzrokowe. U dziecka niewidomego jest to całkowicie odwrotnie. I też tutaj taką bardzo istotną sprawą jest właśnie to, czy dziecko jest niewidome od urodzenia, bo tutaj będziemy rozmawiać w zupełnie inny sposób o nauczaniu takiej osoby. Czy jest to dziecko, które straci wzrok wskutek jakiegoś zdarzenia i ma lat 8, 10 czy jeszcze więcej, ponieważ jednak jakby ma wyobrażenie trójwymiarowości naszego otaczającego świata, natomiast dziecko niewidome od urodzenia ma to wyobrażenie zupełnie inne, tej dwuwymiarowości. Tak? I to też jest ważne później w zastosowaniu technik nauczania.
6: Oczywiście, chociażby kwestie związane z perspektywą, gdzie kontekście posługiwania się wzrokiem dziecko naturalnie, są dla niego naturalne takie kwestie jak odległość, jak ułożenie pewnych elementów względem siebie. Nie chodzi o elementy takie, których można dotknąć, tylko gdzieś w przestrzeni, tak?
5: Tak, dokładnie.
6: Oczywiście później, kiedy osoby niewidome od urodzenia dorastają, te różnice troszeczkę są jakby zacierane, bo coraz więcej jest wszelkiego rodzaju doświadczeń, coraz więcej otoczenie o świecie osobie niewidomej opowiada i to, co w kontekście tym czysto zmysłowym do tej pory na etapie dzieciństwa było abstrakcją, później jest nią w coraz mniejszym stopniu, ale rzeczywiście przy uczeniu dzieci to też trudno jest odwoływać się do skojarzeń bazujących tylko i wyłącznie na tym, co jest poznawane tylko i wyłącznie za pomocą wzroku, tak?
5: Tak, oczywiście.
6: Generalnie kolorów czy wszelkiego rodzaju jakichś odcieni, no tych wszystkich kwestii, które jakby nazywają świat w kontekście tylko i wyłącznie do tych doznań wizualnych, tak?
5: Tak, no nieraz słyszałam też takie pomysły, żeby na przykład wyeliminować w procesie nauczania dzieci niewidomych takie wyrazy jak kolory, czy takie elementy jak fotografie, czy takie czasowniki jak spójrz, tak, popatrz. Więc pytanie, dlaczego to robić? Na przykład dzieci niewidome od urodzenia, zresztą osoby też tracące wzrok w trakcie życia, no mówi się do nich popatrz, to automatycznie badają coś ręką, tak? Dla nich czasownik spójrz to nie znaczy obejrzyj to oczyma, tylko to znaczy dotknij. Jak najbardziej funkcjonuje to słowo w ich języku, tyle że ma jakby inne znaczenie niż u osoby widzącej, tak?
6: To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest, że człowiek nie jest tylko odbiornikiem, ale jest też nadajnikiem, więc żeby on potrafił w konkretnym języku wysłowić się w sposób naturalny, taki, w jaki będzie robiła to każda inna osoba, musi operować tak samo szerokim zakresem pojęć. I tutaj nie wyobrażam sobie, że można uczyć osobę niewidomą z pominięciem właśnie wszelkich rzeczy typu kolory, wymiary i tym podobne rzeczy, bo gdzieś tam ktoś doszedł do wniosku, że jeśli nie jest w stanie tego jakby ogarnąć wzrokiem, nie ma możliwości skompensowania sobie w żaden inny sposób, tak?
5: Tak, dokładnie. Nawet takie elementy jak mimika, ale jakieś takie elementy dźwięko-naśladowcze, gdy na przykład my chcemy w grupie takiej zintegrowanej z osobami słabowidzącymi, niewidomymi, widzącymi powiedzieć, jak się czujesz i na przykład zasugerować różnego rodzaju samopoczucie, złość, uśmiech na twarzy, więc no wiadomo, sama mimika nie wystarczy, tak, bo osoby niewidome tego nie spostrzegą. Natomiast jakieś takie wyrażanie głosowe, mówienie źle w sposób taki, jak to źle sugeruje, czy w sposób super, tak? Dzieci niewidome też przecież to słyszą, no i nie można eliminować jakichś tam rzeczy tylko dlatego, że dzieci nie widzą. To samo na przykład dzieje się z konotacjami. My mamy pewnego rodzaju konotacje, gdzie dzieci niewidome uczą się zielone jak trawa, żółty jak słońce. No, w taki sposób też uczą się dzieci widzące, które poznają dopiero kolory, by skojarzyły, że tak jak słonko jest zawsze żółte, tak to jest żółte, tak? Tylko że one akurat ten kolor widzą, natomiast dzieci niewidome mogą sobie tylko jakby no, połączyć w pary, tak? Słońce żółte. Też słyszałam taki przykład kiedyś, gdy dorosły człowiek niewidomy był przekonany, że samolot lecąc rusza skrzydłami, no bo uczono go kiedyś, że coś gdy lata, no to wiadomo, pokazywano rękoma, tak? Ciało ruszało się, to znaczy lecieć. No więc był przekonany do swojej dorosłości, że samolot rusza skrzydłami w trakcie lotu.
6: Jasne. Też... Części osób niewidomych, nawet dorosłych, jeśli nie miały możliwości pracowania na modelach czy na jakichś makietach, trudno jest w ogóle wyobrazić sobie, jak wygląda samolot, bo generalnie tak no, samolotu, że tak powiem, w pełnej wielkości skali 1:1, no, generalnie dotykiem nie ma możliwości nikt obejrzeć i po prostu sobie jakoś tam zbudować wyobrażenia. To samo z jakimiś, nie wiem, wysokimi budynkami czy czegoś takiego, więc tutaj, ale to, tak jak mówimy, nie jest powód, żeby tego typu pojęcia jakoś tam eliminować z uczenia języka, którym po prostu no, człowiek, czy to dziecko, czy osoba dorosła powinna się posługiwać w kontekście tym leksykalnym, pojęciowym, na takim samym poziomie, jak posługuje się nim osoba widząca i powinna go poznawać w tym samym zakresie. To tak gładko przechodzimy do następnej części. Może przez chwilę porozmawiajmy o uczeniu osób niedowidzących języków. Na co tutaj należy zwracać uwagę i na co kłaść szczególny nacisk, jak dobierać te metody, bo tutaj też taka prawda, że co osoba niedowidząca to czegoś innego nie widzi, tak? Albo coś innego widzi. Niewiele jest osób, które widzą wszystko w taki sam sposób, w tym samym stopniu pewne rzeczy dostrzegają. Zresztą tutaj, cóż, naszym słuchaczom myślę, że nie ma specjalnie sensu opowiadać o tym, że większość osób niedowidzących w tym widzeniu różni się od siebie i widzą bardzo specyficznie. No a generalnie jakieś metody przy nauczaniu ich, żeby było ono maksymalnie efektywne i takie przyjazne, wybrać trzeba. Jakie tutaj też myślę, że pani wskazówki będą mogły przysłużyć się osobom niedowidzącym, które uczą, postanowiły uczyć się same języków. Pewnie będą to też wskazówki pożyteczne w tej pracy.
5: Tak, wiecie państwo, to jest w taki sposób, że ja też zanim osiągnęłam ten etap bycia niewidomą, że tak to powiem, też traciłam wzrok i gdy traciłam wzrok, również jeszcze uczyłam się, więc też z własnego jakby doświadczenia wiem, że jest to niełatwe, ponieważ te materiały, z których korzystamy, nie są absolutnie przystosowane dla osób słabowidzących, więc tutaj przede wszystkim jest problemem to, że trzeba sobie wszystko samemu zrobić, tak? Albo dostosować sobie komputer. No, o tym też nie będę mówiła, bo państwo wiecie, że są te powiększalniki, że są systemy udźwiękawiające, czy są folie takie z kontrastem, czy że czcionkę trzeba pogrubić i zmienić kolor tła, kolor czcionki zmienić, a tło zostawić białe, więc to jest wszystko tak bardzo indywidualne i państwo o tym na pewno doskonale wiecie. Natomiast no na pewno, jeżeli chodzi o takie bardziej metodyczne sprawy, czy techniczne bym powiedziała, to unikanie jakichś grafik. Mamy teksty, czy zadania z języków obcych w książkach, próbować na przykład zeskanować, próbować usuwać grafiki, żeby te teksty były jak najbardziej przejrzyste. Bo wiadomo, że każdy rysuneczek zamazuje lekko albo ogranicza nam to pole widzenia. No jeżeli trzeba, to czy powiększyć czcionkę, czy pomniejszyć, tak? Czy też na przykład zeskanowane teksty próbować w miarę oczywiście możliwości tak graficznie ustawić, żeby były odpowiednie dla naszego wzroku.
6: Więc to jest taka... Żebyśmy mogli skupić się na zapamiętywaniu, na przyswajaniu sobie wiedzy, a nie na dyskomforcie, które powodują nasze ograniczenia w widzeniu, tak? Więc
5: mówię o tej grafice, ponieważ teraz praktycznie wszystkie podręczniki do nauki języków obcych są wzbogacane o takie bodźce właśnie wizualne. To oczywiście osobom widzącym ma pomagać w zrozumieniu tematu, dlatego one są tam włączane. Natomiast osobom słabowidzącym no nie do końca one pomagają, tak?
6: Jeżeli ja chodzi powiem szczerze, że ucząc, próbując gdzieś tam korzystać jeszcze kiedyś w przeszłości z powiększalnika, żeby korzystać z książek jakichś takich ćwiczeń do gramatyki przy uczeniu się, podczas uczenia się języków, to dla mnie już sama struktura tych książek była taka trudna do, że tak powiem, ogarnięcia, bo tam No one są graficznie wykonane w ten sposób, że na odpowiedzi zostają jakieś puste miejsca albo wymagają, nie wiem, łączenia jakimiś strzałkami i tak dalej, co z powiększalnikiem naprawdę jest bardzo trudne technicznie do wykonania, przynajmniej dla mnie było. Może to też jest kwestią, nie wiem, jakiejś dużej wprawy w posługiwaniu się nim, albo zależy od rodzaju powiększalnika, ale o ile korzystanie, nie wiem, z jakiegoś słownika, czy też z książek takich podręczników, w których były teksty, z którymi należało się zapoznać, nie przysparzało mi to większych problemów, o tyle te książki przeznaczone do ćwiczenia gramatyki dla mnie nawet z powiększalnikiem, bo oczywiście bez niego to no, w ogóle nie dałabym sobie rady odczytać nawet jednej litery, ale próbując korzystać właśnie z powiększalnikiem, to nie było to łatwe i szczerze mówiąc, sama praca z tym podręcznikiem zniechęcała mnie do ćwiczenia, do robienia tych ćwiczeń właśnie gramatycznych.
5: No ja się w 100% zgadzam, tak to jest, ponieważ wydaje mi się, że to nie zależy od tego, czy ktoś jest bardziej wprawiony w posługiwanie z jakby powiększalnikiem przy korzystaniu z ćwiczeń gramatycznych. Natomiast dla osoby słabowidzącej, moim zdaniem oczywiście, najlepiej jest, żeby ten tekst był poukładany, żeby jedno wynikało z drugiego, ćwiczenie było jedno pod drugim. I tak jak tutaj pani mówi, często te ćwiczenia są wykropkowane, często są na przykład w postaci jakieś tam ABC, ale nie jest to pionowo, tylko na przykład w pionie jest AB, potem obok znowu CD do wyboru. Więc jest to skomplikowane dla oka osoby słabowidzącej jak najbardziej. No, ja przyznam, że na chwilę obecną przygotowuję praktycznie sama wszystkie materiały na zajęcia, ponieważ jestem osobą bardzo schematyczną i tutaj też wracamy do tego pytania z początku. Ja faktycznie traktuję język jako schemat. Schemat zbudowany na początku, dla przykładu z punktu AB, potem ABC, ABCD i tak dalej, czyli jakby ta skala rozbudowania zdania rośnie. I myślę, że są fajne podręczniki, z których możemy skorzystać, w których nie pogubimy się. Też to zależy od tego, jakiego typu ćwiczenia szukamy. Na przykład ja tutaj jeszcze wspomnę o stronach, na których można, z których można skorzystać. Strony, które proponują naukę języka angielskiego dla osób niewidomych. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o Audiolingo.
6: Audiolingo. Tak, teraz nawet poproszę, tak? Była audycja kiedyś też w Tyflo podcaście na ten temat. Mhm.
5: Ja to sobie tak przewertowałam też pod kątem bycia nauczycielem i byłam ciekawa faktycznie, jak jest zbudowana ta strona i czy można skorzystać z uczenia się na niej. Jest to na pewno dobre dla osób, które rozpoczynają naukę i które w takim zakresie podstawowym chcą posługiwać się językiem. I jest to w prosty sposób przygotowany i faktycznie też zachęcam. Jest również taka strona, która się nazywa edo.pl. Są tam kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, jednak ona nie jest bezpłatna. Ale również zachęcam do skorzystania, do spojrzenia sobie na tę stronę. Pani strona AngloCity.
6: Przepraszam, czy może pani powtórzyć jeszcze raz adres tamtej pierwszej, tej drugiej, o której mówiła pani przed chwilą?
5: www.edoo.pl.
6: Jasne.
5: Tak.
6: No, dziękuję bardzo.
5: Nie ma zasady.
2: To ja jeszcze tylko tak dodam, że na temat tej audycji, na temat tej strony i na temat działalności edo.pl również była audycja na antenie Tyflo Podcastu, więc kto chce, może sobie też ją odsłuchać.
5: Dobrze, dziękujemy.
6: To ja już tutaj akurat tej nie kojarzę, pamiętam tylko właśnie tą o Audiolingo, więc tu dziękujemy Michale za przypomnienie. Jeśli właśnie ktoś będzie z Państwa zainteresowany, to jak najbardziej odsyłamy do innego podcastu.
5: Tak, natomiast jeżeli chodzi o korzystanie ze słowników, to jest takie dosyć nieprecyzyjne. Moja odpowiedź też nie będzie precyzyjna, ponieważ to jest wszystko zależne od tego, z jakiego systemu udźwiękawiającego korzystają osoby niewidome. Bo niestety nie wszystkie słowniki multimedialne można obejść skrótami, tak? Na przykład taki słownik polecany dla osób, które już są na stopniu dosyć zaawansowanym z języka angielskiego, to jest słownik Longmana, jednojęzyczny. I podobno skróty chodzą na nim dobrze, na różnych udźwiękowieniach. Z Jonesem na pewno. Bądź słownik kościuszkowski, to jest słownik w dwie strony, tak? Polsko-angielski, angielsko-polski, można spróbować. Natomiast jeżeli chodzi o język niemiecki, to na pewno Duden. Natomiast takie słowniki, które mamy w naszych aplikacjach, jeżeli uda nam się z nich skorzystać, to jak najbardziej. To już też pytanie jest, na jakim jesteśmy poziomie zaawansowania i czego my tak naprawdę szukamy w słowniku. Ponieważ niektóre słowniki są bardzo jakby zawężone i szukając słowa dla przykładu piec, znajdziemy tylko jeden odnośnik do tego pieca, tak? A wiemy, że to nie tak do końca jest, jak słownik nam pokaże. Także musimy
6: i wtedy
5: być...
6: możemy się zastanawiać, czy chodzi o czynność piec, czy o narzędzie, tak?
5: Tak, i czy to jest piec kuchenka, czy to jest piec węglowy, czy spalinowy. I tutaj mamy problem, tak? Zagwozdka jakaś się wdziera. Także jak szukacie Państwo jakiegoś wyrazu, bądź skorzystacie z translatorów, to naprawdę róbcie to świadomo, bo nieraz wychodzą ogromne żarty.
6: No tak, ale generalnie translatory są o tyle przyjazne, że nie musimy zabierać ze sobą jakichś dodatkowych tomów. Mamy przy sobie nasze urządzenia, czy to telefony, czy to tablety na ogół, więc jeśli działają te translatory w formie aplikacji, to jest to całkiem wygodne, oczywiście z rozsądkiem używane, ale wygodne rozwiązanie, tak?
5: Oczywiście, że tak.
6: Chciałabym popytać przez chwilę o takie kwestie, jeszcze wracając do uczenia osób niedowidzących, czy warto jest skorzystać z takich rozwiązań, żeby osoba niedowidząca, jeśli jest przyzwyczajona do robienia notatek własnym, powiększonym pismem, ale ręcznie, korzystała z tego, bo jest to dla niej bardziej naturalne i bardziej wygodne, czy jednak, żeby próbowała się przestawiać na tą formę pracy elektronicznej, bo później korzystając właśnie z jakichś serwisów do nauki języków, czy też słowników, będzie bardziej oswojona z tym takim komputerowym sposobem pisania i odczytywania pewnych rzeczy.
5: Ja powiem znowu bardzo ogólnikowo, ponieważ to jest bardzo indywidualne. Myślę, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do pisania ręcznego, lubi to robić, jest to dla niego jakby też formą zapamiętywania, bo niektóre osoby piszą, zapamiętują automatycznie, to niektóre robią jak najdłużej. Wydaje mi się, że to nie koliduje absolutnie z tym, żeby rozwijać się te kwestie pojmowania systemów, tak? Czy udźwiękawiających, czy z powiększalnikami. Także jest to też kwestią tego, że jak długo widzimy, tak długo będziemy chcieli korzystać ze wzroku, nie będziemy chcieli jakby wykluczać umiejętności, które nabyliśmy jako osoby widzące, więc ta forma robienia notatek ręcznych no jest tutaj dla nas czymś normalnym. Nie chcemy z tego w żaden sposób rezygnować, tak?
6: Zwłaszcza, że wtedy wielkość liter i to, w jaki sposób zapisujemy, czy to jest bardziej zwarty ciąg, czy to jest bardziej oddzielone, albo na bieżąco możemy sobie podkreślać różnego rodzaju kolorami, bo to też jest metoda pracy typowa dla osób niedowidzących przy uczeniu się języków. To jakby wypracowując własne schematy, też później jest się nam łatwiej w tym po pierwsze rozczytać, a po drugie też łatwiej zorientować po prostu, gdzie, w którym miejscu możemy sięgać do jakiego rodzaju informacji, które sami wcześniej zapisaliśmy, zaznaczyliśmy takim czy innym kolorem, więc to chyba też są dobre sposoby na jakieś takie porządkowanie tej na papierze jeszcze, które później w dalszej perspektywie ułatwi nam jej przyswajanie, tak?
5: Tak, ja się z Panią w 100% zgodzę, ponieważ właśnie taki system typu kolorystyki, czy jakiś żarówiastych kolorów, zielony, żółty, różowy, można zakreślać sobie całe strony, czy może nawet w jakiś sposób naklejkowy na marginesie sobie coś tam odznaczyć, czy można robić sobie zakładki, na których sama litera, dla przykładu A, wystarczy, żeby zaznaczyć sobie, aha, na tej stronie miałem tego i tego bohatera w lekturze, który miał na imię A i jakaś tam notatka do tego, tak? No, mi się wydaje, że jak najdłużej trzeba korzystać z tych umiejętności, które posiadamy jako osoby widzące. Dlaczego mielibyśmy z nich rezygnować? Na pewno wartościową rzeczą, oprócz oczywiście pisma, tutaj czarnodruku, czy tej całej techniki, która teraz nam się rozbudowała i bardzo dobrze, jest też umiejętność posługiwania się pismem Braille'a.
6: Tak, ale to już w przypadku osób niewidomych raczej lub osób niedowidzących, które już z czarnego druku nie korzystają, a gdzieś w pewnym momencie przestawiały się na Braille'a, tak?
5: To jest takie znowu bardzo względne, ponieważ znam osoby, które jeszcze jako widzące zaczęły uczyć się Braille'a. Oczywiście czytały wzrokiem, nie palcami, ale no jakby ten cały system już poznały. Nikt z nas nie wie, czy ten wzrok całkowicie straci, czy jednak te resztki zostaną i będzie posługiwał się pismem czarnodrukiem. Więc nabywanie jak największej liczby umiejętności, czy korzystania właśnie z udźwiękowienia, czy z Braille'a, czy w jakiś tam inny sposób, daje nam potem tę większą możliwość bycia samodzielnym, bo jak już coś się zadzieje złego, no to wtedy dopiero rozpoczyna się cały proces rehabilitowania. Natomiast no, znając pewne takie umiejętności, mając te pewne umiejętności, jesteśmy po prostu w mniejszy sposób ograniczeni, tak? No, tylko jak to wszystko pogodzić, no bo w praktyce to jest tak, że jeżeli ktoś widzi, to nie zamierza się uczyć Braille'a, bo uważa, że nie będzie mu to nigdy potrzebne, prawda?
6: Oczywiście, ale tutaj też oczywiście w kontekście języka polskiego, czytania i pisania, organizowania sobie pracy, organizowania sobie nauki, bardzo często

0: gdzie praktycznie poznajemy pisownię każdego słowa, pracujemy z tekstem, który nie służy jakby tylko do słuchania, ale też przez to, że czytamy go literkę po literce, ta znajomość pisowni w danym języku po prostu się nam utrwala, więc dla mnie, powiem szczerze, trudne do wyobrażenia jest uczenie się języka obcego w takim kontekście, że z tej formy takiej, gdzie powiedzmy są jakieś, uczyliśmy się wcześniej języka korzystając z pisma czarnodrukowego, gdzieś tam na jakimś wczesnym etapie przechodzimy na to korzystanie tylko z komputera, bo gdzieś cała ta część związana z pisownią, też z poznawaniem jakby składni tych zdań, które mamy pod palcami, czytając słowo po słowie i tak dalej, gdzieś nam umyka, prawda?
1: Tak, tylko teraz czy rozmawiamy o osobach słabowidzących, czy niewidomych?
0: Nie, o osobach, to znaczy bez jakby to, czy to będzie osoba słabowidząca, czy osoba niewidoma w danym momencie już, jakby ja pozostawiam, bo i w jednym i w drugim przypadku tak może być, w momencie, kiedy ktoś używał wcześniej pisma czarnodrukowego, później wzrok mu się pogorszył w przypadku osoby niedowidzącej na tyle, że już z tego czarnodruku nie może korzystać, albo osoba niewidoma straciła wzrok, to wydaje mi się, że w kontekście uczenia się języków obcych ta znajomość Braille'a będzie jeszcze bardziej przydatna niż w kontekście korzystania na co dzień z języka polskiego, bo jakby tutaj mamy już wprawę i znajomość pisowni, słów i tak dalej, taką, no większość, to znaczy uczyliśmy się pisać po prostu ręcznie, tak, czytać wzrokiem i tak dalej, jest to takie całkiem sensoryczne, nie ma kontaktu z tym syntezatorem mowy, który najczęściej, nie wiem, nie czyta nam po literce, możemy po literze oczywiście sprawdzać, ale gdzieś ta syntetyczna mowa jakby komunikuje nam całe słowa, całe ciągi zdań i jakby trudniej jest nam na bieżąco śledzić tą pisownię, z którą mamy do czynienia, mając pod palcami tekst brajlowski. Przynajmniej ja tak to sobie wyobrażam. Znaczy ja nie mam problemu z korzystaniem czy w brajlu, czy w kontekście uczenia się czegokolwiek w kontekście pisania i czytania brajlem, albo z komputera też pisania i czytania, ale jakoś wydaje mi się, że właśnie ten brajl jest takim przydatnym elementem w kontekście uczenia się języków obcych.
1: No ja akurat... się mylę? Nie, no znaczy ja akurat na pewno nie wypieram Braille'a z procesu nauczania. Powiem wręcz, że może to było 2 lata temu, nie pamiętam. W każdym razie sama utraciwszy wzrok stwierdziłam, że w jakiś sposób stałam się analfabetką wtórną. Mhm. I zawzięłam się, nauczyłam się Braille'a w dosyć taki speedowy sposób, że tak powiem. Wręcz zdałam nawet egzamin na instruktora Braille'a. I dążę do tego, żeby powiedzieć taką informację, przekazać taką informację, patrząc po swoim przykładzie, że ja bardzo dużo słuchając książek, bardzo dużo pracując przy komputerze, ale nie posługując się pismem Braille'a jeszcze wówczas, zapominałam o pisowni niektórych wyrazów, które były rzadziej używane, które były bardziej...
0: O to mi właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Że nie ma jakby tego naturalnego kontaktu, który wcześniej mieliśmy czytając wzrokiem.
1: Mhm. Tak, bo ponieważ no... pewnego rodzaju wyrazy, których komponujemy zdania na co dzień, które są w naszej mowie potocznej, one są dla nas czymś normalnym, ale wyrazy, które są jakby wycinane z kontekstu, gdzieś tam są potrzebne przy okazji jakichś rozmów bardziej, no nie takich kolokwialnych, pojawia się trudność, czy przy bardziej rozbudowanych zdaniach, czy przecinek ma być tu, czy jednak go tutaj nie ma być, więc Braille jak najbardziej jest to takim dotykowym egzaminem na naszą wiedzę, do momentu utraty wzroku. I tak samo jest oczywiście przy nauce języków obcych, tyle że patrząc tutaj pod kątem nauczania pisowni języka obcego, no to wszystko też idzie bardzo, bardzo strukturalnie, bardzo powoli. My idziemy krok za krokiem, uczymy się najpierw pewnych zasad, później jeżeli te zasady są stałe, to porównujemy je z nowo poznanymi wyrazami. Tak samo schematy zdaniowe. Zdanie jest tego typu, potem zdanie kolejne tego samego typu. Więc jeżeli uczymy się języków obcych, no to wyrazy przyswajamy. Nie tylko jakie się mówi, ale też jakie się pisze.

0: Tak, mówiłam na początku, te komponenty muszą iść w parze. Wtedy dopiero ten rozwój jest jakby taki no, całkowity.
1: Jasne. A na co należy zwracać szczególną uwagę przy uczeniu osób niewidomych i też przy uczeniu się przez osoby niewidome języków? Czy to jest właśnie stawianie na te konkretne schematy, czy tutaj jakby bardziej jest kwestia tych pomocy, które mamy w postaci podręczników, słowników, czy jednak będziemy opierać się bardziej na pamięci? Jakie metody tutaj uważa Pani za najskuteczniejsze, odnosząc je do swojego doświadczenia?
0: Dla mnie tak zgeneralizuję trochę tę odpowiedź, zarówno w grupie osób niewidomych, jak i osób widzących. To wszystko jest znowu zależne od dyspozycji celu uczenia z danej osoby, ale no, zróbmy taką średnią, przeciętną. Ja bardzo cenię sobie metodę komunikatywną, metodę ustno-słuchową, metodę sytuacyjną, też metodę jakby uczestniczenia innych zmysłów. Na przykład bardzo dużo rzeczy można zrobić przez dotyk albo przez jakieś elementy wizualizacji. I to nie jest zależne od wieku, tak? Czy metody na przykład uczestniczenia fizycznego w danej sytuacji, więc ten eklektyzm, czyli łączenie ze sobą wielu metod jest tutaj bardzo cenny w moim przypadku, w przypadku uczenia przeze mnie innych osób. Ja mam też takie porównanie jakby pracy nauczyciela widzącego i pracy nauczyciela słabowidzącego i pracy jako nauczyciel niewidomy. Więc to abstrahując od wszelkich innych trudności, które mogły pojawiać się na początku też takim jakby przełamaniem tego stanu, w którym się pojawiłam, to bardzo lubię takie lekcje, gdzie uczeń angażuje się cały sobą i faktycznie chce coś zrobić. Na przykład, gdy mamy słownictwo związane z kuchnią, bardzo fajnie jest, gdy przyniesiemy jakieś naczynka, parę owoców, będziemy kroić, będziemy nazywać elementy typu nóż, banan i tak dalej po imieniu, tak? Potem będziemy z tego budować całe zdania. Czyli
1: komunikatywność. Czyli przez skojarzenia, tak?
0: Tak, komunikatywność, sytuacyjność, tak, też właśnie. No, to jest coś cennego. Teraz pytanie oczywiście, uczniowie widzący potrzebują jakby też bodźców wzrokowych, ponieważ no, większość z nas, gdy widzi, jest wzrokowcami. Materiały jak najbardziej muszą być przygotowane, materiały ze słownictwem. I teraz znowu pytanie, czy tylko i wyłącznie suche słownictwo, podawanie słówek, powtarzanie ich na okrągło daje jakiś stuprocentowy efekt, czy raczej napisanie zdań, czy raczej dialogu, czy raczej całego tekstu. Nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, bo to jest wszystko zależne od indywidualnego podejścia też ucznia, jego predyspozycji, jego pamięci.
1: No właśnie, natomiast jakby wracając jeszcze do tej pamięci, jeśli stawiamy na maksymalne zapamiętywanie właśnie przez skojarzenia, czy przez jakby symulowanie określonych sytuacji, przez dialogi i tak dalej, to jednak chyba jest bardzo istotna taka kwestia, żeby ta wiedza była też w jakiś sposób porządkowana, żeby mimo, że sam proces jakby uczenia się i tak dalej odbywa się głównie w oparciu o pamięć, to też niezbędne są notatki, praca z tekstem i tak dalej, dlatego że to jest chyba niezbędne do tego, żeby tą przyswojoną na bazie właśnie tych skojarzeń czy sytuacji wiedzę można było na bieżąco utrwalać, prawda?
0: Tak, jest to 100% prawdą, tak. Znaczy, ja nie słyszałam połowy pytania, ponieważ były zakłócenia, ale domyślam się, dlatego postaram się odpowiedzieć, dobrze?
1: Jasne.
0: Znaczy, ja powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Na przykład po tej części takiej komunikatywnej, gdzie bazujemy przede wszystkim na elementach słuchowo-mówionych, na elementach jeszcze dotykowych, sporządzam notatkę, sporządzam listę słownictwa, wysyłam uczniom moje przygotowane materiały, również z zadaniem domowym, adekwatnym do tego, co robiliśmy. No i to wszystko nie bazuje tylko na lekcji ostatniej, ale łapie też jakby inne elementy językowe, które były wcześniej. I w ten sposób jak najbardziej następuje taka segregacja, takie też uporządkowanie wszystkiego, co idzie po kolei. Ja jestem taka bardzo szufladkowa i lubię wiedzieć, że w tej szufladzie robiliśmy to i teraz do tego doczepiamy tamto. Jednak bardzo ważne też w tym całym poszufladkowaniu jakby wiedzy jest umiejętność tworzenia takiej siatki, tak? Takich konekcji pomiędzy wiedzą na temat święta, a wiedzą na temat urodzin mamy, żeby umieć to słownictwo jakby potem zmiksować. I jak rozmawialiśmy o tym, jak spędzamy czas wolny w święto Bożego Narodzenia, było tam wiele słówek, które pasują też, jak spędzamy czas w ferie zimowej. I nieraz osoby uczące się nie potrafią kompletnie skojarzyć tego, że on już ma ten zasób słownictwa, tylko on musi go poszukać w innej szufladzie. I też bardzo nad tym pracuję, żeby ludzie umieli szukać czy homonimów, czy synonimów, czyli wiedzy, którą jednak mają w głowie, a wydaje im się, że niczego nie potrafią powiedzieć.
1: No tak, ale też, to znaczy ja tutaj zapytałam o to nie bez kozery, dlatego że jakby odnosząc to do własnych doświadczeń z uczeniem, z próbami uczenia się różnych języków, dla mnie jakby największym wrogiem mojej pamięci i jakiegoś takiego takiej zachęty do dalszego uczenia się był chaos, więc tutaj też zapytałam to o to bazując jakby na własnym doświadczeniu, bo oczywiście ja pamięciowo mogę się nauczyć sporo, jestem jak większość osób niewidomych przyzwyczajona do zapamiętywania o wiele więcej rzeczy, przypuszczam, niż na co dzień zapamiętują osoby widzące, bo po prostu nie mają aż potrzeby zapamiętywania tylu rzeczy takich gdzieś w kontekście dnia codziennego. Natomiast no, powiem, że przy nauce języka dla mnie ten porządek jest niezbędny, a jego brak jest tym, co właściwie niweczy cały wysiłek związany z przyswajaniem i zapamiętywaniem wiedzy. Więc...
0: Tak, ja się absolutnie zgadzam. Jeszcze chciałabym dodać, że w zależności też od osoby, którą uczę, taki chaos, jak pani tutaj wspomniała, wynikający z nieuporządkowania tych elementów dołączanych do już poszczególnej, do tej wiedzy, którą pani ma, jest na przykład słuchanie tekstów. Ja bardzo lubię pracować z tekstami różnego typu, tak? Od tekstów dłuższych poprzez dialogi, jakieś krótkie monologi czy dialogi. I teraz mam uczniów, którzy absolutnie nie potrafią skoncentrować się na żadnym z tekstów. Nieważne, czy jest to tekst steryjny, czy tekst niesteryjny. Po prostu automatycznie wyłącza się z tego procesu słuchania i kompletnie nie dopuszcza do siebie tego, że on teraz ma się czegoś nauczyć. Są uczniowie, których bardzo denerwuje to, mają słuchać tekstu selektywnie. Denerwuje ich to, że po drugim zdaniu nie rozumieją niczego, wyłączają się zupełnie. Więc ten porządek jakby jest też bardzo uwarunkowany naszym nastawieniem się, tak? I też jakby umiejętnościami, czyli to, co nas cechuje. Jeżeli są osoby, które są bardzo takie rozbiegane, nie potrafią skupić, skoncentrować swoich myśli na tym tu i teraz, to też będą miały ogromny problem, żeby przyswoić sobie wiedzę. Załapią coś, co było na początku, coś, co było na końcu, a cały środek wyrzucą.
1: Tak, to rzeczywiście jest bardzo istotne, bo myślę, że ucząc się języków, bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele takich małych, wydawać by się mogło pozornie nieistotnych elementów, składa się na to, jakie będą ostateczne efekty. I myślę, że też warto się ucząc języka, jakby nie koncentrować tylko na samym języku, jakie słowa nam się podobają, jakie zapamiętujemy łatwiej, jakie schematy w gramatyce łatwiej przyswajamy, ale też na tym, jak jesteśmy tego języka uczeni, bo tutaj też jest tak, że ile ludzi, tyle różnego rodzaju metod własnych, wypracowanych przez siebie, też ilu nauczycieli, tyle metod, bo czerpią pewnie z różnych źródeł informacje odnośnie tego, jak powinni uczyć kogo, czego i tak dalej. Więc myślę, że poza tym takim procesem polegającym stricte właśnie na uczeniu się słówek, na powtarzaniu jakichś zasad gramatycznych, na takich ćwiczeniach praktycznych, konwersacyjnych i tak dalej, musimy też mieć świadomość tego, to znaczy musimy. Z dużym pożytkiem będzie, jeśli będziemy mieli świadomość tego, jak języka chcemy być uczeni, albo jak, jeśli podejmujemy ten wysiłek samodzielnie, chcemy się go uczyć, żeby po prostu ta praca była maksymalnie efektywna i maksymalnie przyjemna, prawda?
0: Tak, jest to prawda. Po pierwsze, jeżeli chcemy samemu uczyć się języka obcego, to przede wszystkim proponuję zaobserwować siebie w uczeniu się zwykłych innych rzeczy. Typu jak ja przyswajam na przykład zrobienie sernika. Czy ja raz przeczytam przepis i mam go już w głowie, potrafię drugi raz zrobić to bez patrzenia w przepis, tak? Czy nie, czy ja muszę bez przerwy tam zaglądać? A jeżeli zaglądam, to czy mam miks w głowie, czy te produkty muszą być poukładane jeden pod drugim, czy wystarczy, jak jest wszystko napisane w jednej linijce? Więc to są takie rzeczy, na które z reguły nie zwracamy uwagi, ale to jest nasz system uczenia się, tak? Ponieważ my nie uczymy się tylko języka obcego, jako czegoś nowego, jako czegoś obcego, ale my uczymy się rzeczy, które nas w życiu otaczają, które doświadczamy po raz pierwszy. I w taki sposób, w jaki my doświadczamy właśnie tej nowości, w taki sposób też przyswajamy sobie później język obcy. Natomiast drugą rzeczą, uważam, jest ważny taki element. Jeżeli posługujemy się językiem polskim na poziomie średnim, stosujemy też ten język, no, na pewno nie w formie, znaczy nie stosujemy języka czy wulgarnego, czy bardzo potocznego, ale też nie posługujemy się językiem jakimś wyszukanym słownictwem, no to nie próbujmy w języku obcym rozmawiać w sposób dla nas sztuczny, bo dla nas będzie to kompletnym utrudnieniem, ponieważ my nieraz tych form, które próbujemy zrozumieć w języku obcym, nie znamy ich w ogóle w języku ojczystym. Jest to też bardzo ważne. Rozmawiajmy w języku obcym w sposób naturalny, w taki sposób, jaki dla nas jest przypisany, jaki my znamy od zawsze i jaki nam sprawia frajdę.
1: To bardzo cenna uwaga i szczerze mówiąc od lingwisty pierwszy raz coś takiego słyszę, to znaczy myślę, że większość lingwistów ma tego świadomość, natomiast jak do tej pory nikt jeszcze tą wiedzą akurat odnośnie może formy stosowanego języka, jak do tej pory ze mną się jeszcze nie podzielił. Cóż, rozmawiałyśmy przez chwilę o wszelkiego rodzaju serwisach internetowych, służących do samodzielnej nauki języka obcego. Dzisiaj, kiedy do dyspozycji mamy komunikatory, możemy przez internet rozmawiać, tak jak my chociażby teraz. Jest też możliwość korzystania z nauki z lektorem przez internet. Ja akurat sama korzystam właśnie z tej formy uczenia się języka. Natomiast chciałabym, żeby w miarę możliwości powiedziała Pani naszym słuchaczom o Pani doświadczeniach w tej materii i może przybliżyła nieco schemat, jak w przypadku zajęć prowadzonych przez Panią w trakcie tych lekcji internetowych wygląda praca z uczniem. Być może kogoś z naszych słuchaczy zachęci to do właśnie takiej formy dogodnej skądinąd dla nas, bo też możemy się dowolnie umawiać na godzinę, możemy sami deklarować, jaki czas konkretnej lekcji będzie dla nas odpowiedni, więc myślę, że tutaj jest to bardzo, jak w wielu innych dziedzinach, tu jakby internet będzie dla nas również bardzo pożyteczny.
0: Z mojego doświadczenia to przede wszystkim podobają mi się takie dogodności techniczne. Gdy rozpoczynam lekcję, ona już się kończy, bo coś się dzieje na sieci, tak? Więc, więc to jest ten ogromny minus, jeżeli chodzi o lekcje na Skype'ie, ale wtedy przerzucam rozmowę na telefon i wszystko funkcjonuje dalej normalnie. Natomiast jak wygląda taka lekcja? To znowu jest zależne od tego, czego się uczymy. Często w taki sposób prowadzę zajęcia z komunikacji. No i wygląda to w taki sposób, że albo jeżeli osoba jest już dorosła, zaangażowana w pewną tematykę i chce się rozwijać właśnie tylko w tej dziedzinie, mają go narzucone narzucony zakres słownictwa, który ma przygotować na następny raz. Na bazie tego słownictwa rozmawiamy. Później na bazie tego samego słownictwa musi zbudować opracowanie, przesłać je do mnie do korekty. I później znowu, albo jeżeli jest wszystko w porządku, no to kończymy. W każdym razie kolejna lekcja rozpoczyna się jakby od powtórzenia tego, co było ostatnio, czyli w taki sposób swobodny opowiedzenia z użyciem jak największej liczby tego nowego słownictwa. Dokonuję wypowiedzi ustnej na temat tego, co zrealizowałyśmy ostatnio. I tak to się dzieje właśnie przy okazji komunikacji. Korzystamy też ze słowników tematycznych. Są takie fajne słowniki tematyczne. Ja tutaj mówię o pracy z osobami widzącymi.
1: Tak, tak.
0: Tak, słowniki tematyczne różnego typu. Nie będę podawała tutaj, reklamowała wydawnictw, ponieważ na rynku jest naprawdę ogromna masa. Ja na przykład korzystam z takiej strony Book City. To jest adres księgarni stacjonarnej, jak i internetowej. Można sobie zobaczyć, nie wiem, czy Państwo słyszeli. Natomiast cały zakres podręczników, który jest dostępny w księgarniach, tego jest zbyt wiele nawet, żeby nazywać. Ja też mam takie doświadczenie w pracy jako osoba widząca jeszcze, więc udało mi się uzbierać tę niezłą bibliotekę książek, podręczników do nauki języków obcych. A ponieważ zawsze pasjonowałam się, bardzo często zmieniałam też miejsce, w których pracowałam z tego powodu, żeby uzyskiwać jak najszersze doświadczenie pracy z różnymi grupami wiekowymi, to no, mam przełom jakby, zakres tych podręczników jest naprawdę bardzo szeroki i mniej więcej kojarzę, co w którym jest. Także jest to tak, też tak przebiega ta praca, że kseruję różne strony z podręczników. Osoby widzące, mieszkające ze mną pomagają mi w odczytaniu oczywiście tych stron, no bo innej opcji nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o pracę z osobami młodszymi, na przykład na poziomie gimnazjalnym czy podstawowym, no to wszystko w zależności od tego, czy dziecko potrzebuje pomocy w szkole. Pracujemy wówczas na tematach, które są realizowane w międzyczasie w szkole. Robimy wspólnie zadania domowe. Jeżeli dziecko potrzebuje na przykład jakiegoś opracowania na szóstkę, czy wzięcia udziału w konkursie, to wszystko robimy zgodnie z tematyką, zakresem, jaki jest obligatoryjny w danym czasie. I to wszystko działa przez Skype'a jak najbardziej. Zadania domowe wysyłamy na maile, sprawdzam, koryguję, odsyłam i wszystko naprawdę gra.
1: A weźmy pod uwagę taką hipotetyczną sytuację, że zainteresowana jest osoba niewidoma początkująca nauką języka. Czy na tym wstępnym etapie, zanim, że tak kolokwialnie powiem, się adept takiej sztuki językowej otrzaska, jest możliwość, żeby jakiś konkretny zasób słownictwa też przygotowywała pani, bo jakby ważną umiejętnością jest też korzystanie ze słownika przy uczeniu się języków. Natomiast, żeby ten zasób słów, który ktoś przyswaja sobie, był adekwatny do tych po kolei realizowanych partii materiału, to chyba jakieś takie dopasowanie musi być też ze strony nauczyciela tego zakresu słów, który jest po kolei jakby przygotowywany i który uczeń ma za zadanie przyswoić, tak?
0: No, oczywiście, że tak. No, w nauczaniu, tak jak pani tutaj powiedziała, adept, czyli osób początkujących niezależnie od wieku, to tutaj mam na myśli osoby, które już są w szkole podstawowej przynajmniej, tak? A nawet i starsze niż pierwszo- czy drugoklasiści, no to podręczniki są zbudowane raczej klasycznie, czyli najpierw wprowadzamy powitania, pożegnania, później odmiany czasownika być i to wszystko idzie jakby potem tak pod górkę z górki, czyli to wszystko bazuje właśnie na rozwoju językowym. Dołączałam później informacje o rodzinie, później o domu i jak najbardziej słownictwo przygotowuje i łącznie z tym, że od samego początku wymagam, żeby ćwiczyć jednak mowę, tak? Bo nie jest istotne. Znaczy, dla mnie kwestią istotną nie jest to, żeby na pierwszych zajęciach nauczyć potencjalnego kandydata alfabetu, tylko tego, żeby umiał powiedzieć cześć, jak masz na imię, tak? Więc oczywiście. Jak najbardziej sformułowania tego typu, czy w sposób tabelaryczny, czy w sposób punktowy, też wszystko wynika, oczywiście nie na pierwszym spotkaniu, ale na kolejne, w jaki sposób dana osoba lepiej przyswaja sobie wiedzę. Są osoby, które potrzebują przepisać sobie kilka razy to samo zdanie, żeby się nauczyć. Są osoby, które nie muszą zapisywać sobie wymowy obok, żeby pamiętać, jak to się wymawiało. Niektóre muszą koniecznie sobie zapisać wymowę, bo inaczej nie poradzą sobie. No, tutaj stosunek do tego, żeby pisać tak, jak się słyszy, jest różny, tak? Nieraz nauczyciele nie pozwalają, ponieważ uważają, że przez to wkradały się błędy graficzne w przyszłości. Myślę, że to jest bardzo jednak indywidualne, a w przypadku osób niewidomych no też na pewno potrzebne.
1: Oczywiście, a poza tym myślę, że zwłaszcza na początku nauki języka zapisywanie prawidłowej wymowy też ma istotne znaczenie, bo uczymy się właśnie w ten sposób tych zasad, jak konkretne fonemy, te literki stojące obok siebie, tak, odczytywać. Więc później, poznając kolejne słowa, nie musimy, jeśli oczywiście w danym języku stałe zasady obowiązują, tak? Nie musimy każdego słowa już zapisywać tej wymowy, bo jeśli wiemy, jak jakieś takie, nie wiem, czy nazwę to prawidłowo, nie jestem lingwistką, zgłoski odczytywać, to nowo poznane słowo nie będzie stanowiło dla nas problemu z prawidłowym odczytaniem czy z prawidłową wymową.
0: Tak, to się w pewien sposób zgadza, ponieważ tak jak pani tutaj podkreśliła, to jest bardzo zależne od języka. W języku polskim mamy stałe zasady wymowy dotyczące tych właśnie głosek ZS czy RZ. Tak samo jest w języku niemieckim, więc jeżeli ktoś opanuje te informacje, z którymi ja się oczywiście dzielę, jeżeli chodzi o język niemiecki na samym początku, informuję, w jaki sposób czytamy dane znaki, no to tutaj ja jakby zastrzegam sobie, że nie jestem chętna do tego, żeby ktoś pisał sobie po niemiecku dany wyraz, jak się go wymawia, bo jeżeli ktoś naprawdę opanuje tę całą strukturę czy dwuznaków, czy tych elementów z umlautami, no to nie ma problemu z czytaniem i tego trzeba się uczyć od samego początku, ponieważ jeżeli w niemieckim zaczniemy pisać, jak się dane słowo wymawia, to będziemy się uczyć tych słów na pamięć, nie będziemy zwracać uwagi na te znaki, które faktycznie w jakiś stały sposób się czyta w danych wyrazach.
1: Oczywiście, jednak na samym początku jest to niezbędne i musimy posiąść wiedzę odnośnie tego właśnie, jak te znaki są odczytywane. Dobrze, myślę, że tutaj już sporo cennych wskazówek i zarówno odnośnie nauczania dzieci i osób niedowidzących oraz osób niewidomych przekazała pani naszym słuchaczom. Myślę, że też jakby sama świadomość tego, że można to robić, jak należy to robić, będzie stanowiła zachętę do uczenia się języków. W ostatniej części naszego podcastu chciałabym przez chwilę porozmawiać o wszelkiego rodzaju wydawnictwach. Chciałabym zapytać o te materiały już stricte publikowane do uczenia się języków, typu właśnie słowniki, materiały audio, jakieś publikacje brajlowskie być może. Czy mogłaby pani ewentualnie tutaj już, może nie tyle odnosząc się do wydawców, ale do samych słowników odnośnie, może najpierw zajmiemy się językiem niemieckim, jakie mogłaby pani polecić osobom chcącym samodzielnie rozpocząć naukę języka niemieckiego? Chodzi o słowniki.
0: Wiedzą państwo, to jest tak, że w chwili obecnej praktycznie każdy wydawca, znaczy inaczej, do każdego słownictwa dołączone są albo płyty CD, albo płyty DVD. W zależności od tego, no za co państwo sięgną. Ja tutaj też nie będę nazywała firmy, bo to jest wszystko zależne od poziomu wiedzy. Ja na przykład bardzo cenię sobie słowniki Dudena. Wiem, że są rzetelne i naprawdę polecam. Natomiast przede wszystkim szukajmy takich słowników, które zaopatrzone są w płyty, z których tak będziemy mogli korzystać potem za pomocą udźwiękowienia. Tylko tutaj znowu pojawia się pytanie, czy te płyty, które nie kosztują mało, będą mogły być obsługiwane przez nasze programy udźwiękawiające. Ja tego nie wiem, ponieważ to jest wszystko bardzo zindywidualizowane, tak? Ja nie wiem, czy wszystkie płyty dostępne na rynku, a uważam, że nie, z mojego doświadczenia, będą mogły być właśnie obsługiwane czy przez JOS-a, czy NVDA, czy Window AIA.
1: To może umówmy się w ten sposób, przyszła mi do głowy taka propozycja, żeby nie rozgraniczać teraz i aż tak bardzo głęboko nie wchodzić w temat tego, które dokładnie, przy jakich rodzajach tych programów odczytu ekranu słowniki będą się sprawdzały. Jeśli, czy może Pani przystać na taką propozycję, że w momencie, kiedy w komentarzach pod naszą audycją ktoś zapyta Panią, czy orientuje się Pani odnośnie tego, czy ten konkretny słownik albo to konkretne wydawnictwo jest kompatybilne z tym programem, którego na przykład Pani używa, albo czy na przykład mogłaby Pani polecić jakiś, który jest obsługiwany z JOS-em, czy będzie Pani mogła tutaj w komentarzach tego typu informacje, wskazówki przekazać naszym słuchaczom?
0: Postaram się jak najbardziej pomóc, natomiast najlepszą opcją jest zawsze kontakt z wydawcą. Jest strasznie dużo konsultantów na terenie całej Polski, którzy, jeżeli są w stanie, to odpowiadają na takie pytania albo zachęcają.
1: A są? Są w stanie w ogóle oni jakoś sprawdzić to, czy będzie to, albo na przykład, nie wiem, przysłać jakąś ograniczoną wersję demonstracyjną, żebyśmy mogli sprawdzić?
0: Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że należy wówczas zapytać, czy istnieje taka wersja demo, no bo to jest jedyna możliwość, żeby to sprawdzić, ale też czy do końca wersja demo będzie w taki sposób zbudowana, jak jest ta wersja oficjalna, tego ja nie wiem. W każdym razie postaram się odpowiedzieć na takie pytania. A ja z kolei proszę, jeżeli Państwo korzystacie z jakichś słowników, to też poinformujcie nas, czy w komentarzach, czy bezpośrednio, jakie to są słowniki. Być może w taki sposób taka wymiana informacji też nam tutaj bardzo dużo pomoże.
1: Jasne. To w takim razie nie będę drążyła tematu tych słowników związanych z językiem niemieckim. A czy jakieś wydawnictwa, tudzież publikacje związane z czytaniem tekstów albo taką poprawą zdolności rozumienia, wysławiania się w tym języku, ewentualnie dla osób początkujących, jest Pani w stanie polecić, w których Pani zdaniem ta wiedza jest na tyle usystematyzowana i na tyle w taki rozsądny sposób podzielona na pewne etapy, że będzie to takie w miarę efektywne i przyjemne w odbiorze dla osoby, która zaczyna się uczyć języka?
0: Też tutaj pytanie jest takie ogromnie, ogromnie szerokie. No, ja na przykład lubię korzystać z podręcznika English File. Dlaczego? No jest to dla mnie książka właśnie taka schematyczna. Jest oddzielona część z takimi no, pseudotestami podsumowującymi zagadnienia gramatyczno-leksykalne. Także jeżeli Państwo macie ochotę, to proszę zobaczyć sobie, wejść na stronę. Też skontaktować się z wydawcą. Książka ta jest wydawana na różnych poziomach, również z płytami, ale naprawdę tych podręczników jest taka masa i w większości są fajnie zbudowane. Też pytanie jeszcze, czy chodzi tutaj o dostępność dla osób niewidomych, czy osób słabowidzących, no bo dla niewidomych to praktycznie bazować należy jedynie na płytach CD, bądź na podręcznikach, jeżeli będziemy obsługiwać się z pomocą drugiej osoby, no bo sami nie będziemy w stanie przeczytać tekstu. Tak?
1: Jasne.
0: Chyba, że dysponujemy sprzętem, który umożliwi nam przełożenie tego czarnodruku na syntezę, tak?
1: Tutaj ewentualnie wchodziłoby w grę skanowanie i później przetwarzanie na formaty takie, które właśnie program odczytu ekranu będzie mógł nam jakoś odczytać, z tym, tak, że bardzo często też w tego typu, bo tutaj też próbowaliśmy z mężem czasami jakieś wydawnictwa jeszcze z języka angielskiego sobie w taki sposób sprawdzać i przygotowywać. Problem jest z kolei w szacie graficznej, że czasami trudno jest tak zeskanować, żeby te teksty na przykład odnosiły się prawa strona do lewej i tak dalej, żeby była możliwość właściwego wykorzystania, bo tak to przy zamieszczanych w środku elementach graficznych jeszcze dzielenia na szpalty, albo gdzie w momencie odczytywania tekstu były jakieś strzałki, których w trakcie skanowania no po prostu nie sposób jest przetworzyć na taki jakby schemat, który będzie odzwierciedlał nam syntezator mowy, więc tutaj no niewątpliwie z tymi podręcznikami do gramatyki też na tym etapie była trudność. Ja jakoś mi one ogólnie wydawały się zawsze takie nieprzyjazne, bo czy próbowałam z powiększalnikiem, czy próbowałam gdzieś jakieś podręczniki skanowane opanowywać, to za każdym razem takie czy inne trudności się pojawiały, więc również tutaj zwracam się do Państwa, jeśli ktoś z Państwa korzysta, czy to z podręczników służących do nauki języka angielskiego, czy niemieckiego, czy jakiegokolwiek innego, a udało się Państwu trafić na taki skarb, który jest w całości dostępny i jego szata graficzna jest na tyle przyjazna, że po zeskanowaniu można z niego w miarę dogodny sposób korzystać, to również prosimy o informacje. Jeszcze chciałam zapytać Panią na koniec o jedną rzecz. Jak to dziś jest z rynkiem wydawnictw brajlowskich? Czy z tego, co udało się Pani zaobserwować i ucząc innych języków i samej jakby korzystając z jakichś materiałów, czy jest Pani w stanie w ogóle wskazać jakieś wydawnictwa, publikacje brajlowskie, które byłyby ewentualnie wsparciem dla osób uczących się języków?
0: Jeżeli chodzi o całe podręczniki wydane w brajlu do języków obcych, to raczej nie jestem w stanie, ponieważ no, z tego, jaką wiedzę posiadam, to poszczególne elementy danego podręcznika przygotowywane są na zajęcia w brajlu. To jest właśnie, ja jeszcze wrócę do tego, co pani przed chwileczką powiedziała na temat podręczników. Istnieje taka klasyka jakby budowy książek do nauczania języków obcych. Mi teraz chodzi o podręczniki, które stosowane są w szkołach czy na kursach.
1: Tak.
0: I albo są to podręczniki wraz z ćwiczeniami, jakby w jednej szacie, w jednej okładce, bądź są to dwa egzemplarze, czyli podręcznik plus ćwiczenia. I teraz praktycznie większość podręczników zbudowana jest w podobny sposób, czyli mamy tak, numer działu, pod działem jest dialog bądź tekst, jakby w tych niższych rocznikach są to dialogi. W tym dialogu zawarte jest słownictwo typu nowe słownictwo, które pojawi się w tym dziale, nowe zagadnienia gramatyczne, które się pojawią, ale oczywiście to jest w formie dialogu, tak? Czyli dla nauczyciela uczącego to już są wskazówki, gdy przeczyta tylko sobie taki dialog, już wie, co nowego pojawi się w tym dziale. Ja oczywiście abstrahuję od tego, że nauczyciel wie już wcześniej, co będzie w tym dziale, ale to jest taka właśnie informacja. Później pojawiają się ćwiczenia typu prawda, fałsz, takie po prostu zabawy językowe dotyczące tego dialogu. No i później gdzieś pojawia się również kwestia gramatyczna poruszona w dialogu, ćwiczenia do tego. I tak zbudowana jest większość podręczników, plus jeszcze jakieś informacje interkulturalne, interkulturowe. I teraz na końcu słownika zazwyczaj są słowniczki z
1: danego,
0: tak, podręcznika. Mhm. No i przymocowana jest płyta z jakimiś krótkimi dialogami spod poszczególnych działów. Czasami też bywają płyty, one niekiedy są dołączone do ćwiczeń, a niekiedy są przy podręczniku z takim zestawem testów. Tyle, że ja dysponuję wieloma takimi płytami z testami gramatycznymi dołączonymi do podręcznika. I one w większości są niemożliwe dla mnie do odszyfrowania, tak? Ja przynajmniej nie mogę pracować z tego powodu, że nie są przystosowane do obsługi przez program udźwiękawiający. Więc jeżeli chodzi tutaj o wybór podręcznika, to też nie jest tak do końca, że my, ucząc się języka obcego, idziemy od A do Z w danym dziale i nie omijamy niczego. Też jest bardzo często w taki sposób, że my sobie wybiórczo dobieramy ćwiczenia, bardziej, że jak uczymy się z kimś, kto nas pokieruje, pokazuje, co jest istotnego, a co mniej istotnego, bo zazwyczaj nie jest tak, że cały kompensum danego działu jest nam tak bardzo potrzebne, że nie będziemy mogli bez tego wykonać jakiegoś ćwiczenia i nie będziemy mieli bez tego mówić, gdy przejdziemy do kolejnego działu. Tak? Natomiast ćwiczenia dołączone do takich podręczników zazwyczaj są już bez kolorowych obrazków, bez tych znaków graficznych, które utrudniają utrudniają umiejętność posługiwania się wzrokiem bardzo słabych osób przez lupą, czy też z jakimiś innymi powiększalnikami. I zazwyczaj ta grafika jest wykonana już no, w taki sposób niezakłócający zazwyczaj. Tak? Więc czy kserowanie, czy powiększanie, oczywiście też poszczególnych elementów ćwiczeniowych, no bo tak jak wspomniałam przy podręczniku, my nie musimy zrobić wszystkiego, żeby zapamiętać to, co najważniejsze z danego działu. Więc wybierajmy sobie to, co jest nam naprawdę potrzebne.
1: Jasne. To dziękuję Pani w takim razie. Na koniec chciałabym porozmawiać przez chwilę o tym, dlaczego z punktu widzenia osób niewidomych uczenie się języków jest ważne, jest przydatne, potrzebne. Niby banał, ale generalnie na ogół, jak rozmawiam z ludźmi o uczeniu się języków, to widzę takie dwie grupy. Jedna grupa to są zdecydowani entuzjaści, ludzie, którzy uczą się jakby już kolejnego języka albo ciągle pogłębiają wiedzę w tym jednym czy dwóch, które już poznały. Natomiast druga część to jest tak jakby ta grupa, która gdzieś jakby, nie wiem, nie dostrzega sensu, nie dostrzega zastosowania, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w erze globalizacji, w czasach aplikacji tworzonych w różnych językach, opisów najróżniejszych, które możemy znaleźć w internecie, które są nam do czegoś potrzebne i tak dalej. Znajomość języka pozwala nam bardzo poszerzyć swoje horyzonty i poszerzyć bardzo zakres źródeł, z których możemy czerpać wiedzę.
0: Wszystko Pani właściwie powiedziała, Pani Anicjo. faktycznie, no, grupy są od zawsze chyba dwie, czyli ci, co chcą, ci, co nie chcą. Wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o język obcy, tylko po prostu takie potrzeby samorozwoju, aktywnego życia, wiary, spełniania własnych marzeń, no bo uczenie się języków jest jakby pewnego rodzaju osiągnięcie czegoś w przyszłości. Mam aspiracje, język obcy mi w tym pomoże. No a jeżeli ktoś takich aspiracji nie ma, boi się życia, nie ma marzeń, wystarczy mu to, co ma, no to dlaczego on ma się uczyć angielskiego? Jeszcze w dodatku każą mu to robić od pierwszej klasy szkoły podstawowej i robi to praktycznie do ukończenia gimnazjum albo i dalej, jak jeszcze pójdzie się edukować. I on nie widzi w tym w ogóle sensu. Jemu to każą i on to traktuje jako taki no, przeciętny przedmiot szkolny. Być może mniej wybitnie, być może bardziej wybitnie. To jest moje spostrzeżenie na przełomie tych lat, kiedy pracowałam w szkołach, w różnych szkołach. Kiedyś ten język angielski nie był jeszcze językiem obowiązkowym w naszych placówkach szkolnych.
1: I wtedy chętniej chyba się go uczono, bo był przejawem czegoś takiego nowego, świeżego, ekskluzywnego, przez jakiś czas niedostępnego. A tak jak spowszedniał, to stała się taka rzecz, że ja czasami spotykam, powiedzmy gdzieś w rodzinie, czy pośród dzieci, gdzieś tam moich znajomych, starszych ode mnie, osoby, które uczą się języka na przykład angielskiego, uczyły się go przez czasami od przedszkola, gdzieś w ramach jakichś dodatkowych zajęć, przez szkołę podstawową na pewno, przez gimnazjum na pewno, uczyły się go jeszcze w liceum i ja sobie myślę, jak to jest możliwe, że oni ciągle jeszcze posługują się tym językiem gorzej niż ja. Dla mnie to jest trudne do wyobrażenia, bo generalnie no, przez tyle lat mają styczność z językiem, to nawet, no, mówiąc tak kolokwialnie, przez osmozę po prostu powinni się nauczyć, przez to ciągłe powtarzanie, tak? Bo jednak powtarza się to, co było w poprzednich latach, gdzieś tam dodaje się jakieś nowe elementy, ale przez to powtarzanie też utrwala się ten zasób wiedzy już nabytej, więc jest to dla mnie właśnie, też dziwi mnie, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, bo jest bardzo duże grono młodych ludzi, którzy bardzo chętnie uczą się, widzą jakby poprawę swoich perspektyw, czy to na rynku pracy, przez znajomość języka, czy zwyczajnie funkcjonowania w świecie, gdzieś możliwość dostępu do jakichś książek, które lubią, a nie są one tłumaczone w Polsce i tak dalej, więc jakby nie generalizuję, ale samym zjawiskiem często bywam zaskoczona. Ma pani podobne spostrzeżenia?
0: Tak, oczywiście, ja mam te same spostrzeżenia. Tyle, że ja tutaj od razu powiem to, co pani wspomniała, no to uczniowie, którzy chodzą od 7 roku życia do szkoły i uczą się angielskiego od tego 7 czy 6 roku życia, ja ich podzieliłam na takie grupy. To są ci, którzy nie uczą się angielskiego, tylko chodzą na angielski.
1: Tak? No tak.
0: I nie słuchają na lekcji, tylko słyszą nauczyciela. Dlatego po upływie tylu lat oni w dalszym ciągu niczego nie wiedzą i przez cały rok potrafią odmieniać czasownik być i tak na koniec w czerwcu nie do końca wiedzą, co odmieniają i co to znaczy.
1: To trochę tak? Jak w Dniu Świra ten fragment, kiedy każe synowi odmieniać, tak?
0: I tak to wygląda. No wiąże się to na pewno z jednej strony, tak jak powiedziałam, z takim marazmem. Ludzie nie mają jakiejś, nie widzą przyszłości może w naszym kraju, nie mają takiego powera, czy też sytuacji rodzinnej, nieraz różnie to jest w rodzinach. Nie mają
1: może takiego... powinno się odejść od tego masowego uczenia języka angielskiego, na przykład języka angielskiego, ale niemieckiego, czy jakiegoś innego również, gdzie na powrót stałoby się to kwestią jakiegoś prestiżu i wtedy może właśnie to sprawiłoby, że więcej osób byłoby gotowych jakoś bardziej chętnie podejść przynajmniej do próby nauczenia się języka, bo to też oczywiście, że ktoś nie posiadł umiejętności mówienia, czytania, czy tam rozumienia w danym języku, niekoniecznie musi być tylko kwestią zaangażowania. Właśnie, jak to jest pani zdaniem z tymi talentami? Każdego można nauczyć języka z pani punktu widzenia, czy są osoby, które przejawiają ewidentny brak talentów lingwistycznych?
0: Ja uważam, że mogę nauczyć każdego.
1: Aha.
0: Ale uważam również, że są osoby, które nie dysponują talentem lingwistycznym. No to w niczym nie przeszkadza.
1: Muszą kompensować ciężką pracą wtedy.
0: Tak, albo w jakiś inny sposób próbować uczyć się. Nie ma tak, że nie można się czegoś nauczyć. Wiadomo, że mamy predyspozycje większe do jednej rzeczy, a do innej mniejsze. Natomiast kwestią jest tylko chcieć, moim zdaniem. Kiedyś miałam takiego ucznia, który powiedział mi, że na ścianie nakleił sobie taki ogromny plakat. Mówić po angielsku albo umrzeć.
1: No tak, ale to już przejaw pewnej desperacji, ale rzeczywiście tym, myślę, optymistycznym akcentem, że każdy, jeden większym, drugim mniejszym nakładem pracy, ale każdy może się w jakimś stopniu, przynajmniej komunikatywnym, obcego języka nauczyć. Nie zawsze każdy i każdego języka pewnie jednakowo łatwo będzie się uczył, ale warto pewnie szukać, próbować, który akurat okaże się tym, który nam najbardziej będzie pasował, którego będziemy się uczyć najchętniej i najefektywniej.
0: Warto i komunikat do rodziców, żeby nie podcinali skrzydeł dzieciom, tylko mobilizować się, bo naprawdę warto.
1: Jasne. Myślę, że prędzej czy później i tak większość z nas staje przed oczywistym faktem, że języki obce są jakby naszą przyszłością i w takiej czy innej sytuacji przydadzą się nam, czy to w konwersacji, czy w kontekście powierzonych nam zadań w ramach pracy, którą wykonujemy, więc już całkiem serio mówiąc, naprawdę warto jest się ich uczyć. Cóż, bardzo dziękuję pani za przyjęcie zaproszenia naszego do Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że jeśli w komentarzach pojawią się jakieś pytania od słuchaczy, będzie pani miała możliwość i czas, żeby tutaj w miarę możliwości odpowiedzieć na nie. Bardzo dziękuję za bardzo interesującą i sympatyczną rozmowę dziś w Tyflo Podcaście o językach.
0: Ja również Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję Pani, Pani Alicjo. I z chęcią odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję ślicznie, a Państwu przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem była Pani Izabela Wasilewska, lingwistka, nauczycielka języków obcych. Państwu w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza dziękuję już serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu 29 dzień sierpnia 2016 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. To nasz radiowy sprzęt w postaci mikrofonu ma jakieś, zdaje się, dziwne loty. Mam nadzieję, że przez całą audycję nie będę go musiał podtrzymywać, bo to ani dla mnie, ani dla was nie będzie przyjemne. No ale być może będzie taka okazja, że nie będę musiał mówić dziś dużo, bo dziś ja w temacie, o którym będziemy rozmawiać, nie mam zbyt wielkich doświadczeń, bo swoją edukację zakończyłem na poziomie inżynierskim. Za to mój dzisiejszy gość poszedł o dwa oczka wyżej, no i postanowił zdobyć tytuł doktora. Waszym oraz moim gościem jest Wacław Rosa. Witaj, Wacku.
1: A witam serdecznie.
0: No to czego to kolega szanowny jest doktorem? Czy będzie? Będzie, tak?
1: No będę, mam nadzieję, taką za jakieś 2-3 lata będę doktorem nauk prawnych w zakresie historii prawa polskiego.
0: Rozumiem. No to w takim razie pozostaje życzyć powodzenia. Mówisz za 2-3 lata, czyli to nie jest taki szybki proces.
1: Nie, nie, to nie jest szybki proces. Akurat w tym wypadku moje studia trwają teoretycznie 4 lata, jednak w praktyce może się to troszeczkę przeciągnąć na 5-6 lat, ponieważ no, gdy już mamy napisaną pracę, gdy mamy zebraną literaturę, wiadomo, że recenzje trwają troszeczkę dłużej, także od oddania pracy recenzentom do samej obrony to jeszcze około 9 miesięcy, także no, wszystko zależy z jakim zaangażowaniem kto zbiera materiały i pisze pracę, ale nie ma tam na tych studiach takiego ciśnienia, że należy to zakończyć stricte w 4 lata.
0: I dziś właśnie będziemy mówić na temat studiów doktoranckich i jak to jest w przypadku, kiedy nie widzimy, kiedy kompletnie nie widzimy, jak to jest tego typu studia podjąć, jak wygląda pisanie pracy. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania związane ze studiami doktoranckimi, bo być może planuje i także o ten szczebelek swoją karierę naukową zwiększyć, to za chwileczkę nasz radiowy Skype w postaci loginu tyflopodcast.net będzie do waszej dyspozycji. Zapraszam bardzo serdecznie. Moje pierwsze pytanie, w zasadzie po co nam kolejny tytuł naukowy? Przecież w sumie można by było poprzestać na magistrze. Co nam w praktyce daje tytuł doktora i czy w ogóle warto?
1: No, uważam, że warto. Po pierwsze, tytuł magistra w dzisiejszych czasach to jest żaden rarytas, tak naprawdę każdy. Większość osób ma taki tytuł, nie jest go trudno uzyskać. Po drugie, studia doktoranckie otwierają przed nami nowe horyzonty, czyli na przykład możemy ubiegać się o wyższe stanowiska, czy w administracji państwowej, czy w różnego rodzaju spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych. Możemy również spróbować rozpocząć własną działalność. W przypadku prawników omijamy aplikację adwokacką bądź radcowską.
0: Z ciekawości, co jest trudniejsze według ciebie, zdanie aplikacji czy takie studia doktoranckie w tym przypadku?
1: Uważam, że jak dla osoby niewidomej to studia doktoranckie są łatwiejsze, a to tylko i wyłącznie z takiego prozaicznego powodu, że świadomość społeczna jest taka, jaka jest. No i jedyny problem w aplikacji to jest znalezienie sobie patrona, bo adwokaci w większości mogą uważać, że jak osoba niewidoma sobie poradzi w kancelarii i tak dalej. A rozumiem. Na studiach doktoranckich to jednak świadomość uczelni jest troszeczkę wyższa. Tylko że wszystko ma, wiadomo, swoje plusy i minusy. Przy studiach doktoranckich wyrabiamy sobie znajomości w tak zwanym środowisku akademickim wśród osób zajmujących wysokie stanowiska, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy w sądownictwie. A podczas aplikacji zdobywamy szlif praktyczny, chociaż jedno nie wyklucza drugiego. Na doktoracie również można zdobyć szlif praktyczny, prowadząc zarówno zajęcia ze studentami, co ja miałem okazję robić na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo musimy prowadzić 10 godzin zajęć w ciągu danego roku akademickiego, bądź też można pomagać w kancelarii jakiemuś adwokatowi w prowadzeniu spraw, by właśnie ominąć te egzaminy państwowe. No to mamy dwie drogi do wyboru, albo zrobić same studia doktoranckie i zdawać egzamin końcowy na aplikację, bo aplikacja składa się z egzaminu wstępnego, tak zwanej aplikacji, czyli zajęć przygotowujących do wykonania zawodu i egzaminu końcowego. I gdy mamy tylko i wyłącznie tytuł doktora, to zdajemy egzamin końcowy, omijając aplikację i egzamin wstępny. A gdy mamy tytuł doktora i 3 lata praktyki w kancelarii bądź gdziekolwiek w jakimś urzędzie na stanowisku związanym z obsługą prawną, bądź na umowę zlecenie, albo też na umowę, na etat, to wtedy omijamy ten egzamin końcowy również i możemy się wpisać na listę.
0: Jeżeli chodzi o fakt posiadania tytułu doktorskiego, to także jest chyba wtedy łatwiej gdzieś dostać pracę i kontynuować karierę takiego pracownika typowo naukowego, prawda?
1: Tak,
0: na uczelni.
1: Tak, to właśnie te praktyki prowadzenia zajęć ze studentami przygotowują do pracy naukowej, właśnie do nauczania studentów, no i do pisania głównie też artykułów, bo wiadomo, że już od tytułu doktora wzwyż to polega to na tym, że no piszemy głównie artykuły, praca naukowa polega na pisaniu artykułów, monografii, tym bardziej, że teraz zmieniły się ustawy i habilitacja teraz polega na, nie piszemy osobnej pracy habilitacyjnej, tylko musimy mieć na swoim koncie określoną liczbę monografii czy artykułów i wtedy z automatu zostajemy doktorami habilitowanymi, co wiąże się już z tytułem profesora, co nie ukrywajmy, już jest ogromnym prestiżem.
0: Wspomniałeś o pisaniu artykułów, no to artykuły to wszyscy wiemy, co to jest, natomiast czym są monografie?
1: Monografie to jest taki obszerniejszy artykuł. To wszystko jest rozpisane, na przykład artykuł to jest 20 tysięcy znaków, a monografie to, o ile teraz pamiętam, nie chcę mówić też liczbami, ale chyba 120 czy 140 tysięcy znaków. No to wszystko jest uzależnione od liczby znaków.
0: Okej, więc tak, kontynuując temat studiów. Dostajemy tytuł magistra i co? I już, jeżeli tylko chcemy, w takim przypadku możemy kontynuować naukę na studiach doktoranckich, tak? Czy jeszcze jakieś formalności należy w tym przypadku dodatkowe spełnić?
1: Najpierw, żeby w ogóle móc się ubiegać o przyjęcie na dane studia, musimy mieć wybranego promotora i ten promotor musi na piśmie potwierdzić nam swoją zgodę i chęć objęcia nas opieką naukową.
0: Czyli tu już od razu musimy się zadeklarować, że będziemy na jakiś dany temat pisać pracę na końcu, tak?
1: No nie do końca temat, ale musi mieć wybranego promotora, czyli opiekuna naukowego. Wcześniej no to jest to opiekun naukowy, później z chwilą otwarcia przewodu opiekuna naukowa przekształca się w promotora.
0: Jak to było w twoim przypadku? Czy generalnie jak to wygląda? Trzeba po prostu pochodzić po pracownikach naukowych danej uczelni z odpowiednim tytułem, jak rozumiem, tak? To profesor musi być? Czy...
1: Musi być co najmniej doktor habilitowany.
0: Doktor habilitowany. I trzeba po prostu popytać, tak? Czy...
1: Tak, no ja jako osoba niewidoma byłem rozpoznawany wśród wykładowców. Miałem tam zawsze szerokie znajomości, bo wiadomo, że formy moich egzaminów były bardziej zindywidualizowane. No i rozpoznawali mnie zawsze wykładowcy i gdy stwierdziłem, że pójdę na doktorat, no to wybrałem sobie najpierw dziedzinę, która mnie interesuje, czyli historia prawa polskiego, a że akurat moja pani profesor, to sobie pozwolę powiedzieć, zmienię nazwiska, pani profesor Izabela Lewandowska-Malec, no osoba bardzo sympatyczna i ona, udałem się do niej i zapytałem, czy będzie taka możliwość, żeby objęła mnie swoją opieką naukową. Powiedziała, że nie ma najmniejszego problemu. Kojarzyła też mnie z wcześniejszych lat, bo miałem z nią jeden przedmiot, zdałem u niej egzamin na ocenę bardzo dobrą, także kojarzyła ten fakt. No i nawet nie zadawała mi jakichś dodatkowych pytań, bo niekiedy bywa tak, że jak ktoś przychodzi po to zaświadczenie, że po podpis o zgodę właśnie objęcia opieką naukową, to często promotorzy przepytują niektórych kandydatów z różnych dziedzin. Ja akurat uniknąłem tego przez to, że ona właśnie kojarzyła mnie już wcześniej.
0: Rozumiem. A jeżeli ktoś nie ma takiego szczęścia i nie jest kojarzony, to musi się troszeczkę więcej nachodzić.
1: Troszeczkę tak. Niemniej jednak, no raczej z tego co wiem, to nie ma z tym problemów. Tylko tutaj od razu należy zauważyć, że no, wybór promotora jest rzeczą podstawową, bo gdy sobie źle dobierzemy, to tak naprawdę od razu już możemy przekreślić swój doktorat, bo gdy promotor nie pomaga, to raczej nie mamy szans. Nawet nie chodzi o pomoc, w sensie taką stricte w pisaniu pracy czy w doborze tematu, ale o zwyczajną zachętę, o pomoc w doborze materiałów, o nawet o jakieś drobne słowo, gdzie ewentualnie szukać jakieś tego typu właśnie wskazówki.
0: A jak to jest z doborem tematu? To temat dobierasz ty, czy wybiera promotor, czy jakoś wspólnie dochodzicie do jakiegoś konsensusu?
1: W praktyce to jest tak, że mniej więcej doktorant przyszły mówi, co go interesuje i na zasadzie konsensusu, poszukiwania źródeł też, czy takich doktoratów nie było, dochodzi się właśnie wspólnie do jakiegoś wspólnego mianownika z promotorem, bo też może być

0: poznać się z...
1: Plus jeszcze literatura tam jakaś opracowywująca dany temat. To około, w moim przypadku, około 200 pozycji trzeba zgromadzić różnych książek, monografii, artykułów i źródeł.
0: Jak jest z dostępnością tego typu materiałów? Sporo jest już w wersji elektronicznej przetworzonych na nasze potrzeby, czy to jednak skaner najlepszym przyjacielem doktoranta?
1: Najlepszym przyjacielem Optic Book lub inny skaner, tak powiem. No, ale niemniej jednak są jakieś różnego rodzaju materiały, zwłaszcza w tych bibliotekach cyfrowych w formacie déjà vu. I no, są to dosyć dobrej jakości materiały. Ja akurat bardzo teraz na czasie w moich artykułach są różne materiały wpisane w języku staropolskim, także nawet mimo wszystko FineReader radzi sobie z rozpoznawaniem tych plików graficznych i jest to dostępne. Bardzo, bardzo dobrze, że te biblioteki cyfrowe są dla nas dostępne, pod warunkiem, że dane źródło nie jest to zeskanowany rękopis, tylko zeskanowane wydanie drukowane tam na przykład z 1880 roku, czy przykładowo.
0: Zanim przejdziemy do kwestii takich bardziej szczegółowych tego, jak piszemy naszą pracę doktorską, to jeszcze kilka słów powiedzmy o samych studiach. Mając gdzieś tam jakieś porównanie ze studiami magisterskimi, czy jeszcze jakimiś wcześniejszymi być może, czy możesz to jakoś zestawić? Czym się te studia różnią?
1: Ja uważam tak, że studia doktoranckie jako same w sobie są łatwiejsze niż magisterskie, bo jest tych przedmiotów dużo mniej. Ja miałem około 9 egzaminów w jednej sesji na studiach magisterskich, a tutaj są około 2-3. Ale no, wiadomo, że to się uzupełnia, no bo nie studiujemy tylko tak jak podczas magisterskich studiów, że chodzimy na wykłady i tak dalej, tylko no jeszcze oprócz tego właśnie musimy wyszukiwać te źródła i podstawą zaliczenia semestru jest nie tylko zdana sesja, ale i złożenie sprawozdania naukowego, czyli ile źródeł zebraliśmy, jak postępuje nasza praca doktorska. Także studia, nie można ich rozłączyć z pisaniem pracy.
0: A te egzaminy, o których mówisz, są jakieś, no nie wiem, trudniejsze? Tematyka przedmiotów jest bardziej pogłębiona, czy niekoniecznie w porównaniu do
1: Przedmioty są całkiem inne, bo już nie ma takich typowych rzeczy stricte prawniczych. Jest bardziej taka filozofia i takie bardziej teoretyczne pojęcie, no bo oni już uważają, że jeśli jesteście magistrem prawa, no to na tyle już się potrafi zinterpretować przepisy i poruszać się wśród tych przepisów, że nie ma czego już drążyć. No, chcą z rzemieślnika zrobić artystę. Dlatego takie bardziej teoretyczne ujęcie typu właśnie filozofia i tego typu przedmioty.
0: Rozumiem. No dobrze, to teraz porozmawiajmy o pracy doktorskiej, która to jest nieodłączną, jak wspomniałeś, nieodłącznym elementem naszych doktoranckich studiów.
1: No tak, no teoretycznie można skończyć studia doktoranckie bez napisania pracy doktorskiej i mieć tylko studia trzeciego stopnia, no ale to raczej mija się z celem, tylko w CV może ładnie wyglądać.
0: No tak, a tytułu nie mamy.
1: Tak.
0: Tak. No, byli już tacy w naszej polityce, którzy studia magisterskie bez dyplomów kończyli, ale to nie jest chyba dobra droga.
1: Raczej nie bardzo. Nie polecamy.
0: To nam nic ciekawego w życiu nie da. Natomiast jak wygląda samo pisanie takiej pracy? Ustalamy temat, jakiś wstępny podział na rozdziały? Objętościowo ta praca jest większa niż na przykład praca magisterska?
1: Tak, praca doktorska w moim wypadku będzie liczyła około 200 stron. No, zależy to od promotora. Są prace 150 stron, 200, nawet i 500, 600, ale to raczej promotorzy nie polecają, ponieważ no, recenzentowi zwyczajnie się nie chce tyle czytać, także... No ale w ogóle zacznijmy od początku. Najpierw ustalamy sobie plan z promotorem, temat pracy. No i musimy napisać plan tej pracy. Plan piszemy z rozpisaniem na rozdziały. No i jak już mamy dosyć szczegółowy plan... No to
0: ile tak mniej więcej rozdziałów powinna taka praca doktorska liczyć?
1: Około 6.
0: Rozumiem. No, czyli
1: plus wstęp,
0: troszkę
1: zakończenie,
0: więcej
1: bibliografia,
0: niż w magisterskim.
1: Bibliografia, no to jak mamy 200 pozycji, no to wiadomo, sama bibliografia liczy około 10 stron A4.
0: Rozumiem. No i mamy

0: plan tej pracy, no i co? I potem wypełniamy po prostu ten plan odpowiednią treścią. Powiedz mi, czy tu musimy też jakąś działalność praktyczną, działalność badawczą wykazać, czy to zależy od kierunku i od tematu?
1: Wszystko zależy, jaki jest kierunek studiów i jaki mamy wybrany temat, ale żeby w ogóle rozpocząć pisanie pracy doktorskiej, to musimy mieć jakieś publikacje w prasie naukowej. Teraz mamy wymóg taki, że musi być, żeby otworzyć w ogóle przewód doktorski, bo na drugim albo trzecim roku studiów musimy otworzyć przewód, czyli zgłosić chęć w ogóle pisania pracy doktorskiej i obrony tej pracy. Od otwarcia przewodu mamy 2 lata, żeby się obronić. No i w ogóle, żeby ten przewód otworzyć, to robi się to na Radzie Wydziału. Promotor tam przedstawia dziekanowi i rektorowi uczelni osobę doktoranta, jego sylwetkę, zainteresowania naukowe, no i wtedy profesorowie zebrani na Radzie Wydziału wyrażają zgodę na otwarcie takiego przewodu, czy niezależnie, czy to jest uczelnia prywatna, czy państwowa, zawsze są pobierane opłaty za otwarcie i zamknięcie przewodu. I żeby ten przewód otworzyć, no to musimy mieć jedną publikację wydaną drukiem, a drugą złożoną w czasopiśmie w przygotowaniu do druku.
0: Jakiej wysokości są te opłaty? Tak mniej więcej.
1: Cały przewód doktorski kosztuje 10 tysięcy złotych.
0: Rozumiem. Można się ubiegać o jakieś zwroty kosztów, czy no to musimy wszystko wysupłać z własnej kieszeni?
1: Można się ubiegać do aktywnego samorządu, ale tylko i wyłącznie, gdy robimy tak zwane seminaria doktorskie poza studiami doktoranckimi i wtedy dodatek na pokrycie kosztu przewodu wynosi 4 tysiące złotych.
0: A czym są te seminaria?
1: Seminaria to nie są studia doktoranckie. Seminaria to są takie jakby raz w miesiącu, czy ewentualnie częściej bądź rzadziej, spotykamy się z promotorem indywidualnie i piszemy sobie zwyczajnie pracę poza jakimś systemem studiów. Teraz już się w Polsce odchodzi od tego, powstają zamiast tego studia niestacjonarne doktoranckie, ale jeszcze aktywny samorząd przewiduje coś takiego. No są jeszcze ludzie, którzy coś takiego praktykują, ale to są bardziej ludzie starsi, właśnie prokuratorzy tacy też u mnie na seminarium są, około tak w wieku 40-50 lat, którzy już tak bardziej dla przyjemności chcą sobie coś naukowo popracować.
0: Rozumiem. Czyli tak, mamy otwarcie tego przewodu doktorskiego, ale tak naprawdę dobrze by było, żebyśmy my już jakiś tam fragment tej pracy mieli napisany, tak? To nie jest tak, że my zgłaszamy chęć i dopiero zaczynamy pisać.
1: Ale tak. Tylko, że mówię, no przewód otwieramy na drugim, trzecim roku studiów.
0: A piszemy od samego początku, więc...
1: Tak, od samego początku nie piszemy. Piszemy gdzieś mniej więcej od drugiego, trzeciego roku, bo najpierw musimy się rozeznać z tym planem, w ogóle zebranie źródeł też trwa. No i musimy napisać te publikacje. No, publikacja to jest około 8 stron, tam 20 tysięcy znaków, 8-9 stron w formatu A4. I żeby w ogóle taką publikację napisać, no to albo promotor wyszukuje nam jakieś czasopismo naukowe, nie może to być tam jakieś Wysokie Obcasy, czy Gazeta Wyborcza, czy załóżmy różne takie
0: czasopisma. A Gazeta Prawna na przykład?
1: Gazeta Prawna nie, również nie. To, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy Gazeta Prawna raczej nie jest czasopismem punktowanym. Jest wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym są zebrane czasopisma punktowane. No i te czasopisma mają różną ilość punktów w zależności od prestiżu takiego czasopisma. Na 99% powiem, chociaż nigdy tego nie sprawdzałem, wydaje mi się, że jednak Gazeta Prawna nie jest czasopismem punktowanym.
0: Rozumiem.
1: Ale to powiem ci, aż to potem po audycji.
0: Okej.
1: Bo mnie zaciekawiłeś.
0: No bo to jest ciekawe, bo jeżeli słyszę o jakimś czasopiśmie, które traktuje o prawie, no to moje pierwsze skojarzenie właśnie Gazeta Prawna.
1: No tak. Mhm.
0: Ale to bardziej tak prawo dla ludu.
1: Bardziej chodzi o takie czasopisma na przykład dla adwokatów jak Palestra, jakieś Prawo i Życie, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, które na przykład skupia historyków prawa. No to są takie czasopisma, które wychodzą kilkaset egzemplarzy i no i możemy je spotkać w bibliotece na półce.
0: A nie na przykład w kiosku.
1: Tak, dokładnie.
0: Swoją drogą ciekawe na przykład, jak to wygląda w przypadku kierunków technicznych, to też sobie aż zerknę, jakie czasopisma na przykład na informatyce są poważane jako czasopisma takie naukowe. No i śmiem przypuszczać, że komputer świata tam nie znajdę.
1: A raczej nie, więc bardziej mi się właśnie wydaje, że w takich technicznych rzeczach to bardziej jakieś takie czasopisma mają dużą ilość punktów, które są wydawane w obcym języku, zwłaszcza w języku angielskim.
0: Rozumiem. A jak to wygląda właśnie z tą ilością punktów? Od czego to później zależy? Jakie to ma przełożenie? Czy na przykład musimy określoną ilość punktów zebrać, więc możemy sobie na przykład napisać kilka artykułów i uzyskać tam mniejszą ilość punktów za jeden artykuł, ale sumarycznie będzie tyle? Czy na przykład wystarczy jeden artykuł, a jakoś tam znacznie więcej tych punktów? Jakie to ma przełożenie na rzeczywiście dalsze konsekwencje?
1: Nie no, punktacja ma znaczenie prestiżowe tylko i wyłącznie. No, czy na przykład im więcej dane czasopismo ma punktów, tym większa szansa, że otrzymamy jakieś stypendium naukowe, a na tym etapie to już nasz dorobek liczy się do dorobku pracowników naukowych danej uczelni i im czasopismo ma wyższą ilość punktów, tym uczelnia jest bardziej zadowolona, gdyż wyżej stoi w rankingach, mówiąc kolokwialnie, i no, ma szansę na wyższe dotacje z ministerstwa.
0: No ale im wyższa ilość punktów, to chyba tym trudniej publikować w takim czasopiśmie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tym trudniej właśnie sobie dany artykuł do takiego czasopisma, że tak powiem, wysłać i sprawić, żeby recenzenci go zaakceptowali.
0: No i jak to robimy? Wysyłamy po prostu jakąś, nie wiem, wystarczy mail, czy trzeba jakieś oficjalne pismo papierowe?
1: Nie, wyszukujemy sobie właśnie w tej wyszukiwarce czasopism punktowanych dane czasopismo i piszemy do nich z zapytaniem, że w takiej i takiej dziedzinie chcielibyśmy napisać artykuł, czy są zainteresowani. Jeśli tak, piszemy artykuł, dostosowujemy do wymagań danego czasopisma nasz artykuł, bo zawsze jest tam link z odnośnikiem przedstawiającym, jakie są wymagania techniczne do danego artykułu, czyli tam czcionka, rodzaj przypisów, czy harwardzkie, czy klasyczne.
0: Czym się różnią?
1: Proszę?
0: Czym się różnią te rodzaje przypisów?
1: Klasyczne to mamy na końcu strony w Wordzie, a harwardzkie to są przypisy w tekście, w nawiasach okrągłych, takie. To jest rodzaj przypisów bardzo lubiany przez osoby niewidome. Niemniej jednak...
0: No tak, bo od razu mamy do czynienia z objaśnieniem danego zagadnienia.
1: Tak, no niektórzy właśnie się bardzo obawiają robienia tych przypisów w Wordzie. Ja też, szczerze powiem, miałem takie obawy, ale potem zmuszony okolicznościami zacząłem już pisać w sposób klasyczny. No i jakoś się też przekonałem do takiego stylu, bo szczerze powiem, że większość czasopism no jednak woli ten klasyczny styl.
0: No tak, a jeżeli coś jest standardem, no to trzeba, chcemy czy nie chcemy, tych standardów przestrzegać.
1: No mówię, no tutaj już nawet nie wiadomo, czy ktoś jest niewidomy, czy ktoś nie jest niewidomy, bo z takim czasopismem mamy tylko kontakt mailowy i tutaj liczy się tylko i wyłącznie wiedza merytoryczna i treść merytoryczna tego artykułu. Już nikt nie zwraca uwagi, nie mając kontaktu z danym autorem, czy ktoś ma jakąś niepełnosprawność, czy nie ma, także no tutaj już niestety nie możemy sobie powiedzieć tak. Często to bywa w wypadku osób niewidomych przy studiach magisterskich. No pani profesor, ja tutaj mam problem, nie mogę zrobić tego, nie mogę zrobić tamtego, muszę robić tak przypisy. No tam już ich nie interesuje. Nie spełniasz wymogów, jesteś odrzucony.
0: A korekta nie może się tym zająć? Czy po prostu oni już wychodzą z założenia, że pewne elementarne rzeczy, takie jak chociażby właśnie kwestie przypisów, to już nie jest domena korekty, tylko twoja sprawa?
1: Korekta się zajmuje tylko tak zwanym dopieszczeniem.
0: Czyli na pewno nie wchodzi w zakres kwestia przypisów.
1: Już takie rzeczy, ewentualnie już wyszukują jakieś literówki, ale te podstawy, które oni sobie życzą, my musimy już spełnić.
0: Czy osoba niewidoma z twojej perspektywy jest w stanie sprostać wszystkim wymogom takich czasopism naukowych, czy jednak musiałeś prosić o pomoc kogoś widzącego, żeby rzucił okiem, zweryfikował i czy rzeczywiście jeszcze było co poprawiać?
1: Ja powiem tak, teoretycznie można sprostać, bo nie są to jakieś wymogi, nie wiadomo jak skomplikowane, ale ja też zależało mi na czasie, żeby nie chciałem, żeby mi to odsyłali i jednak poprosiłem osobę widzącą, żeby mi tutaj spojrzała. Tym bardziej, że mam też przyjaciela, który zajmuje się właśnie składaniem tekstów w drukarni, no i też co fachowe oko spojrzy, no to, to wiadomo, że fachowiec to zawsze fachowiec.
0: No i tak z ręką na sercu, sporo było do poprawy?
1: Nie.
0: O, no to proszę. Czyli okazuje się, że jednak nasze obecnie używane technologie czytające ekran dają radę.
1: Jakieś rzeczy typu tam coś tam się rozstrzeliło czasami na stronie, to już jest nie do wychwycenia przez nasze czytniki ekranu. Coś tam się przesunęło, takie rzeczy.
0: Długo musiałeś szukać takiego czasopisma, które zaakceptuje ci artykuł, czy za pierwszym strzałem się udało?
1: Nie, nie, bodajże chyba za pierwszym strzałem się udało. W jednym mi tylko odrzucili, że tematyka moich artykułów nie jest zgodna z tematyką czasopisma.
0: A, no to tak, no to w takiej sytuacji ciężko się dziwić. A czy pisząc do tego czasopisma, nie wiem, musisz się jakoś konkretnie przedstawić, może jakieś swoje poprzednie rzeczy, tylko no skoro...
1: Nie, piszemy tylko co, czym się zajmujemy, tak zwaną notę o autorze. Czyli kogo mamy, kto jest naszym promotorem, na jakiej uczelni jesteśmy doktorantami. I praktycznie tyle.
0: No i okej. Okay. I mamy taki artykuł napisany, artykuł powstał, został opublikowany, czyli w tym momencie już możesz się śmiało ubiegać o otwarcie tego przewodu doktorskiego, tak?
1: No ja w tym momencie mogę, bo mam opublikowane dwa artykuły. Trzeci jest już w takim prestiżowym czasopiśmie. Będzie najprawdopodobniej koło listopada się ukaże. No akurat powiem szczerze, że się bardzo cieszę, że tam mi się udało opublikować, no już prawie, no bo będę w sumie jedynym magistrem, który tam opublikuje, bo tam reszta autorów to są od doktora wzwyż, także akurat mi się tam udało wstrzelić. No i mówię, ja już tak naprawdę publikacji nie muszę pisać, mogę się teraz tylko i wyłącznie skupić na napisaniu pracy doktorskiej.
0: Jak tu jest z literaturą? Już trochę powiedzieliśmy, ale tu warto też, myślę, rozszerzyć te kwestie.
1: Tak, literatura,
0: wspomniałeś o tym, że sporo tego jest.
1: Literatura to jest kwestia podstawowa. Ja szczerze powiem, że jak teraz sobie zebrałem około 160 pozycji, to gdy pisałem artykuł na taką konferencję naukową ostatnio, to napisanie artykułu zajęło mi 3 dni, z tym, że 3 dni tak po 8-9 godzin. Ale miałem już całą literaturę zebraną i poskanowaną, dostosowaną do moich potrzeb w plikach TXT. Także jak mamy literaturę, to robi się to dosyć szybko, no bo gdybyśmy mieli skanować i dopiero pisać, no to najpierw należy zdobyć literaturę i sobie ją dostosować dla własnych potrzeb. Bez tego nawet nie mamy się co brać za pisanie czegokolwiek.
0: Literaturę jak znajdujemy? Za pomocą jakichś katalogów bibliotecznych, konsultacje z promotorem? Jak to wygląda?
1: Tak, konsultacje z promotorem, katalogi biblioteczne, internet ogólnie, różnego rodzaju wyszukiwarki internetowe, często bibliografie z różnych monografii. No mniej więcej tak to wygląda.
0: A źródłem pozyskiwania takiej literatury wystarczy nam biblioteka uczelniana, czy trzeba jednak dalej się
1: dbać? Zależy jaka biblioteka, jakiej uczelni, bo różnie z tym wyposażeniem bywa. Wystarczy nam, powiem szczerze, najczęściej biblioteka o statusie Biblioteki Narodowej. Czyli tak jak u nas w Krakowie mamy Bibliotekę Jagiellońską, no ale no to jest akurat jedna z lepiej wyposażonych bibliotek w Polsce. Aczkolwiek, powiem szczerze, że tam w bibliotece tej, która posiada status Biblioteki Narodowej, powinno być wszystko, co zostało wydane na terenie Polski. I z własnego doświadczenia powiem, że tak nie ma. Szukałem jednej książki, której nie było i znalazłem ją na znanym wszystkim portalu allegro.pl i kupiłem ją sobie za 15 zł. Przyszłem elegancko do domu, zeskanowałem i mam.
0: Jak to jest z tym skanowaniem? Bo to też nie jest wcale taka prosta sprawa. Trzeba zwracać uwagę przecież na przypisy, bo później, kiedy się umieszcza jakieś czy cytaty, czy fragmenty, czy na coś się powołujemy, no to nie można napisać tylko, że się powołujemy na taką i taką książkę. Bo to już raczej nawet w pracy magisterskiej nie przejdzie, a co dopiero w pracy doktorskiej. Trzeba podać konkretne numery stron, a programy skanujące, takie jak chociażby FineReader, no nie zawsze sobie z tym najlepiej radzą. Jak
1: dokładnie
0: to mijasz?
1: Ja metodą prób i błędów doszedłem do takiej konkluzji, że pożyczam sobie książkę w bibliotece, odpowiednie strony, które mnie interesują, albo cała książka, wszystko zależy od tematyki, kseruję, bo lepiej się skanuje z książki skserowanej niż z takiej, która ma te te zagięcia, bo często są to książki klejone albo szyte. No i niestety, no to już musimy sobie zapłacić za to ksero. I wszystko to, co mam zeskanowane, mam odpowiedniki w formie papierowej, właśnie w kartkach formatu A4. Są to kartki takie, jak mamy do drukarki. I jest to zbindowane. I wtedy skanujemy sobie z tych kartek A4 pobindowanych. I dzięki temu unikamy tych zagięć. I dzięki temu bardzo często strony z danej książki się odbijają.
0: I jakość jest chyba to... też jest lepsza, prawda? Jak taką kartkę położymy na płasko na skanerze.
1: Tak. Nawet przy OpticBooku, który jest skanerem typowo do książek, nawet to stwarza problem, gdy jest książka taka właśnie z zagięciami, a gdy mamy taką właśnie książkę skserowaną i zbindowaną, naprawdę jakość jest nieporównywalnie lepsza. I przez to oszczędzamy no zwyczajnie komuś widzącemu czas, bo no często jest tak, że gdy piszemy no i chcemy jakieś sobie strony w przypisach pouzupełniać, no to musimy z odpowiednikiem papierowym siedzieć i prosić kogoś, żeby odnalazł odpowiedni fragment i powiedział nam, na której ten fragment jest stronie, co wiadomo, że jest bardzo pracochłonne. I, i nie każda osoba widząca się do tego nadaje. A właśnie ten sposób, o którym powiedziałem, czyli ksero z bindu, ja to sobie tak nazwałem, to skan z bindu, no to bardzo nam ułatwia i na przykład nieraz, gdybyśmy skanowali książkę taką typowo wypożyczoną z biblioteki, to w 90% musielibyśmy prosić o pomoc, a tak z takiego właśnie ksera, gdy skanujemy, no to może ze 3-4 przypisy musimy poprosić o pomoc na artykuł na 10 stron, a takich przypisów jest około 80, także naprawdę nie, bez porównania opłaca się bardziej właśnie zainwestować w to ksero i mamy dużo mniej czasu nam schodzi potem na te kwestie takie techniczne związane z przypisami i z prawem autorskim.
0: Rozumiem. No i mamy już literaturę, czyli można tak naprawdę pisać pracę. Ty jesteś, jak rozumiem, w trakcie, tak?
1: Tak, tak.
0: Ty jesteś w trakcie pisania i jak to wygląda, taki cykl pisania pracy, jeżeli mógłbyś coś o tym opowiedzieć? Piszesz jakiś fragment, odsyłasz twojemu promotorowi i konsultujecie się, tak? Czy jeszcze o czymś tu trzeba pamiętać?
1: Głównie się to robi z podziałem na rozdziały. Piszemy jeden rozdział, uzupełniamy przypisy. Mój promotor jeszcze mi na tyle poszedł na rękę, że zamiast wpisywać numery stron przy przypisach, to mogę sobie robić, na przykład podać tytuł książki, autora, napisać numer S, kropka, czyli tak zaznaczamy stronę, i 3 kropki. I wtedy, jak już promotor zaakceptuje, bo tam wiadomo, różne poprawki są w rozdziale, przesunięcia i tak dalej, i dopiero jak już rozdział jest typowo zaakceptowany przez promotora, to uzupełniamy sobie numery stron, żeby właśnie kogoś ewentualnie widzącego nie obciążać. Niemniej jednak teraz, jak sobie już wypróbowałem tą metodę właśnie skanowania z ksera, to właśnie muszę już bardzo, bardzo mało prosić osoby widzące o uzupełnienie tych numerów stron. Także no wszystko, kontakt z promotorem jest, jeśli chodzi o przysyłanie prac, elektroniczny. Wysyłamy pracę promotorowi mailowo, promotor sobie ją drukuje, czy w zależności jak chce ją czytać, czy z monitora, czy z wersji papierowej. Promotor sobie drukuje, czyta, nanosi poprawki. Najczęściej właśnie oni sobie to czytają z komputera, bo ja na przykład poprosiłem moją promotorkę, że ewentualnie jakieś poprawki nie nanosi, tak na przykład się robi za pomocą jakichś odsyłaczy, komentarzy, tylko normalnie w tekście wpisuje, co ewentualnie jest do poprawy i ja wtedy sobie za pomocą naszych screenreaderów mogę odczytać, o co jej tak naprawdę chodzi i jakie poprawki chce wprowadzić do tekstu.
0: I jak to jest oznaczane, na przykład jakimiś inicjałami albo w inny sposób?
1: Na przykład poprawka i jest to jakoś ujęte.
0: Rozumiem.
1: Czytamy dany tekst, no i wynika to z kontekstu. Na przykład poprawka 1 i wtedy zaznaczone, co zmienić, czy jakieś słowo, czy...
0: Dużo takich poprawek na jeden rozdział jest przeważnie? Ile razy taki rozdział musi obrócić pomiędzy wami?
1: Powiem tak, że wszystko zależy od rozdziału i od promotora. Raz na przykład powiem w wydawnictwie, w jednym z czasopism, w jednym artykule miałem kilka właśnie różnych poprawek zaznaczone, a w jednym artykule nie miałem ani jednej. Także to wszystko zależy.
0: Zależy, na kogo się trafi i zależy, tak, no, jakiej jakości też jest ten artykuł, który wytworzysz, bo nie ukrywajmy, też ma to znaczenie. Raz może pójść lepiej, innym razem może pójść gorzej.
1: Dokładnie,
0: nawet
1: wszystko
0: jeżeli
1: zależy
0: się człowiek
1: od tematu.
0: Stara.
1: Tak, tak. To nie ma reguły. No, raz będzie jedna poprawka, a raz będzie 10. Też wszystko zależy, jaki kto ma styl. No, my mamy takiego jednego pana na naszych studiach doktoranckich, który swoją pracę naukową, swoje teksty pisze w formie, no, takiej beletrystyki bardziej. No i niestety ma bardzo dużo tych poprawek. No, chyba już trzeci raz swoją pracę doktorską pisze, bo niestety się nie może wkomponować w język naukowy. Także, no, wszystko zależy, jaki kto ma umiejętności pisania tekstem naukowym.
0: No tak, a takich umiejętności można w jakiś sposób nabyć?
1: Ja powiem szczerze, że to wszystko zależy, jak kto jest oczytany. No, ze mnie się śmieją wykładowcy, że ja piszę jak profesorowie przed I wojną światową, czy w dwudziestoleciu międzywojennym zajmujący się historią prawa, bo jak się dużo czytało właśnie tego typu książek, to no jednak ten styl ma się w głowie i to troszeczkę coś zostaje, także ja piszę takim stylem, trochę się śmiali, właśnie bardziej archaicznym, trochę takim przedwojennym, który nie wygląda jakoś przesadnie archaicznie, niemniej jednak jest dość charakterystyczny, ciężko byłoby dokonać plagiatu.
0: A jakiś taki przykład zdania mógłbyś zacytować, żeby nasi słuchacze mieli jakiś ogląd, jak to wygląda?
1: Na przykład używanie takich słów jak zatem, na ten czas. Teraz się już.
0: No tak, na ten czas jest rzeczywiście takim słowem.
1: Tak, no tak, mówię przykładowo, co mi tu z głowy przychodzi, ale właśnie no, słyszałem od osób obiektywnie niezależnych, że to jest właśnie taki trochę przedwojenny styl. No i mówię, gdybym chciał poprosić koleżankę czy kolegę, żeby mi coś napisała, to moja promotorka powiedziała, że totalnie by zaraz zauważyła, no bo jednak pisze, każdy pisze dość charakterystycznie i mówiła, że u mnie też to widać właśnie ten styl taki specyficzny.
0: Ale nie jest to jakoś aż taki styl wymagany. Ważne, żeby po prostu pisać w sposób naukowy. No i jednak w przypadku studiów prawniczych to kwestia też jest taka, że ten język jest bardzo specyficzny. Zresztą chyba w przypadku każdej dziedziny naukowej.
1: Każda dziedzina ma swoje. Tak. Informatycy mają swój język, prawnicy swój język. Także to każda dziedzina ma swoje. Każda dziedzina mówi swoim szyfrem.
0: Tak, i po prostu trzeba ten szyfr znać i potrafić się nim jakoś posługiwać, ale wychodząc z założenia, że już się jakoś przebrnęło przez pisanie pracy magisterskiej, no to już powinniśmy mieć dobre podstawy do takich kolejnych tekstów obszerniejszych.
1: Owszem, niemniej jednak no, przy pracach magisterskich często prace są puszczane bez czepialstwa tak zwanego. Tutaj już bardziej, zwłaszcza przy tych artykułach, już bardziej się czepiają szczegółów.
0: No właśnie tak się domyśliłem, że tu przede wszystkim takim całkiem niezłym sitem są te artykuły, które musimy pisać, tak. Bo no to przecież idzie do publikacji. Taka praca doktorska, właśnie, ona ją się jakoś publikuje później?
1: Praca doktorska wychodzi w formie książkowej i najczęściej jest wydawana przez uczelniane wydawnictwo. No i stoi sobie w bibliotece na danej uczelni.
0: No w ilu egzemplarzach, tak z ciekawości?
1: A tego to nawet nie wiem. Tam się przy formularzach już przy obronie wypełnia, że się tam właśnie się zgadza na korzystanie z praw autorskich, na wydruk i tak dalej.
0: Rozumiem. I już wtedy po prostu no, masz całkiem obszerną publikację, jedną naukową, bo to już się zalicza do twojego dorobku naukowego.
1: Tak, tak? No, do dorobku już się zaliczają te
0: artykuły.
1: Te publikacje, tak.
0: Okej. To teraz proponuję, żebyśmy jeszcze trochę porozmawiali o tym, o ile oczywiście już wiesz, co cię czeka, kiedy napiszesz pracę.
1: No wiadomo, że różnie to w życiu się układa. No niemniej jednak myślałem albo o karierze naukowej na uczelni. W gruncie rzeczy to nawet bardziej o karierze
0: naukowej.
1: Co to,
0: o takich planach na przyszłość to może za chwilę, natomiast bardziej mi chodziło o samą kwestię obrony. Czy wiesz, jak to będzie wyglądało?
1: Aha, o to.
0: O to mi chodziło, tak.
1: A tak. No, obrona jest publiczna. Na uczelni na stronie wydziału zawiadamiają o obronie, no i Wygląda to tak, że przychodzi tam rektor, jest cała oprawa, już uroczysta, bo to profesorowie w togach, dziekan, rektor, i zadają tam kilka pytań do pracy doktorskiej i należy wcześniej jeszcze w ramach takiego autoreferatu opowiedzieć o danej o swojej pracy doktorskiej.
0: Ale jak rozumiem, to są pytania już rzeczywiście związane typowo z pracą. To nie jest tak, jak na przykład na obronie jakichś wcześniejszych studiów typu magisterskie, że mogą zapytać o jakieś rzeczy no, związane chociażby z jakimś tam przedmiotem na studiach, bo coś było, ale niekoniecznie coś związane z pracą.
1: Mogą zapytać z tematem, czyli na przykład tak jak ja mam historię prawa polskiego, to mogą coś zapytać z historii prawa polskiego.
0: O czym niekoniecznie już pisałeś w pracy.
1: Tak, bo to już jest tak zwanym ekspertem z tej dziedziny historia prawa polskiego, no i już wypadałoby wiedzieć.
0: A w takiej, jak rozumiem, pyta jakaś komisja, która się składa z?
1: No, z rektora, promotora, dziekana. No w sumie najważniejszych wykładowców na wydziale.
0: Okej, okay, ale to w takim razie, czy któryś z nich jest ekspertem również od tego, o czym ty będziesz mówił? Jest to ktoś w stanie jakoś zweryfikować? Czy to jest bardziej taka już rzeczywiście formalność i gdybyś nawet czegoś nie wiedział, to tam by się wielka krzywda nie stała, bo wystarczy odpowiednio mówić i jakoś to będzie.
1: Tak, po pierwsze mówić. Nigdy nie należy dopuścić, żeby nic nie mówić, żeby była cisza. To jest podstawowa zasada przy takiej pracy. A po drugie, no tam już jest tylu wykładowców, że zawsze się znajdzie jakiś ekspert z tej dziedziny. U mnie akurat ja się liczę z tym, że no będzie ekspert, bo nasz rektor naszej uczelni jest również historykiem prawa, także nie przejdzie mi żaden numer.
0: Ale przede wszystkim mówić. Przede wszystkim mówić i... Bo... No to też dosyć ciekawą rzecz poruszyłeś, czyli jak rozumiem, również i publiczność może zadawać pytania, tak?
1: Tak, tak. Często się robi tak, że znajomi przychodzą i mogą nam zadać jakieś pytania, ale to jest tylko taka formalność.
0: No właśnie, bo no raczej nie zdarza się, zresztą i w przypadku prac magisterskich też
1: nie
0: bardzo...
1: Nie zdarza się. No tak naprawdę... Nigdy w życiu się nie zdarzyło na mojej uczelni, żeby ktoś się nie obronił.
0: No, bo to już wstyd nie tylko dla osoby, która się nie obroniła, ale także dla osoby, która się podpisała jako promotor.
1: Tak, to już jest wysyłane, już są wnioski do ministerstwa, już jest wszystko formalnie tak naprawdę zaklepane i to jest taka formalność. No wcześniej są egzaminy doktorskie tam bodajże z języka obcego, z historii prawa polskiego ja będę miał, bo z tej dziedziny, z której się pisze, z ekonomii bądź z filozofii do wyboru jeszcze jest trzeci egzamin. No i na tych egzaminach, chociaż też się bardzo rzadko zdarza, żeby ktoś nie zdał.
0: A jeżeli ktoś nie zda, jeżeli tak się zdarzy, to jakieś możliwości poprawiania tych egzaminów
1: Jedna poprawka przysługuje 3 miesiące po pierwszym terminie, no i potem, gdy ktoś już nie zda, to niestety odpada możliwość obrony pracy doktorskiej, ale no mówię, to do takich rzeczy uczelni nigdy nie dopuszczają. Były takie przypadki, że ktoś zdawał drugi raz, ale drugi raz to już przepychali.
0: No bo cokolwiek niezręczna sytuacja miałaby miejsce wtedy.
1: Dokładnie i to by bardzo źle rzutowało na daną uczelnię.
0: Okej. Okay. No to teraz kilka słów jeszcze chciałbym cię rzeczywiście zapytać. Co ty planujesz? Co tobie ma dać rzeczywiście ten tytuł doktora? Jakie plany?
1: No ja mówiłem, ja poszedłem na ten doktorat też z jednej strony, żeby ominąć aplikację, a z drugiej strony rzeczywiście historia prawa polskiego jest moją pasją. Zawsze mnie interesowała historia od szkoły podstawowej. No ale wiadomo, po historii mam znajomych, którzy pracują w McDonaldzie albo w IKEA. Więc historia nie jest żadnym kierunkiem perspektywicznym, a tak naprawdę też z perspektywy czasu dostrzegam, że znajomi mieli na studiach z historii program dużo bardziej nudny niż ja, bo ja miałem z takich przedmiotów właśnie z historii przestępczości, miałem tak naprawdę dużo więcej przedmiotów niż oni na historii. Ja miałem około 5-6 przedmiotów historyczno-prawnych na kierunku prawo, a gdzie oni na historii o tych zagadnieniach mieli chyba jeden wykład półtora godziny. Tak.
0: No to rzeczywiście, jeżeli jesteś zainteresowany historią, to może sporo dać, ale Co konkretnie chciałbyś, czym konkretnie chciałbyś się zajmować?
1: No, bardzo chętnie bym mógł prowadzić wykłady, na przykład z historii prawa polskiego. To na każdych studiach prawniczych takie wykłady są i tego typu przedmioty są w każdym mieście w Polsce, na każdym uniwersytecie. Każdy musi zaliczyć historię prawa polskiego i powszechną historię prawa. Także to są takie typowo przedmioty historyczne, z których na pewno dziekani Wydziałów Prawa nie zrezygnują.
0: Czyli raczej kariera naukowa, nie taka typowo prawna gdzieś w kancelarii?
1: Raczej w przyszłości bym to połączył, bo gdy się pójdzie w jedną stronę, no to się staje tylko teoretykiem, a raczej bym chciał być i teoretykiem, i praktykiem.
0: A w jakimś konkretnym kierunku chciałbyś pójść w tej praktycznej?
1: W praktycznej to prawo karne akurat mnie interesuje, także już miałem pewne sukcesy w prawie karnym, także no raczej bym się tym zajmował. Bądź jakieś rozwody, prawo spadkowe.
0: Czyli też cywilne.
1: Tak. Odpada tylko prawo finansowe.
0: Nie interesuje cię liczenie w Excelu?
1: Nie, dokładnie.
0: Rozumiem. No, mało kto to lubi. Przynajmniej tak rozmawiając też z innymi osobami, które mają coś do czynienia z prawem, to dochodzę do wniosku, że no, nie wszyscy prawnicy to lubią i wystrzegają się tego, przynajmniej pewna grupa, jak może, no ale za to jest gdzieś zapewne i ta druga grupa, którą rzeczywiście interesuje liczenie cyferek i szukanie różnego rodzaju sposobów, żeby tam...
1: Dzięki temu ktoś ma jakąś niszę, do której się
0: dokładnie,
1: może wstrzymać.
0: Dokładnie, bo gdyby się wszyscy interesowali wszystkim, to byłoby chyba jednak dość ciężko.
1: Jeszcze mogę powiedzieć o stypendiach, że dla osób niepełnosprawnych na studiach doktoranckich również przysługują stypendia. Tak samo jak na studiach magisterskich, z wyjątkiem stypendium naukowego, które również przysługuje, ale nie wygląda to w sposób taki, że tak jak na studiach magisterskich stypendium uzależnione jest od wysokości średniej, tylko głównie właśnie od liczby publikacji i od tego, w jakim czasopiśmie te publikacje ile dane czasopismo ma punktów i jak wysoko dana publikacja została punktowana. Wtedy na koniec roku akademickiego piszemy sprawozdanie naukowe, to sprawozdanie podpisuje promotor, tam do tego się wlicza właśnie średnia ocen, liczba publikacji, punktacja publikacji, udział w konferencjach naukowych i wtedy promotor również to podpisuje i wtedy na podstawie tych sprawozdań naukowych jest tworzony ranking i wtedy 30% doktorantów dostaje stypendium naukowe. Tak to wygląda na studiach doktoranckich.
0: Czyli warto pisać.
1: Dokładnie.
0: Warto pisać i warto publikować, a swoją drogą właśnie, jeszcze tak zapytam, te czasopisma naukowe, które się zgodzą na naszą publikację, na przyjęcie naszej publikacji, one nam za opublikowanie u nich coś płacą, czy nie?
1: Powiem tak,
0: czy nie?
1: Najczęściej nie, ale ostatnio spotkałem się z takim faktem, że koleżanka opublikowała w czasopiśmie Rejent, to jest czasopismo dla notariuszy, i zapłacono jej 400 zł za artykuł.
0: Rozumiem. No
1: także to... różnie to bywa, ale raczej nie jest to praktyka.
0: Nie ma co się nastawiać na to.
1: Tak.
0: Że przy okazji jeszcze sobie na tym coś zarobimy, no, raczej po prostu kwestia prestiżowa, no a czasopismo ma darmowego autora, tak?
1: Zarobić możemy poprzez stypendium naukowe w przyszłości.
0: Dokładnie, więc tak czy inaczej włożony wysiłek nam się zwróci. No myślę, że temat wyczerpaliśmy, że opowiedzieliśmy wam, drodzy słuchacze, jak to mniej więcej wygląda. Może kogoś nawet zachęciliśmy. No, co prawda Wacław opowiadał o studiach prawniczych. Być może na innych kierunkach wygląda to troszeczkę inaczej, ale przynajmniej jakiś taki rys nakreśliliśmy. No może właśnie, Wacku, ty się orientujesz, czy to się jakoś bardzo różni, bo być może masz kontakty z ludźmi ze studiów doktora.
1: Ja powiem tak, dużo osób niewidomych kończyło na przykład politologię. U nas również na uczelni jest doktorat z politologii. Nasza uczelnia ma uprawnienia nadawania tytułu doktora z prawa i z politologii. I mamy jedną dziewczynę na politologii, która zajęcia ma z nami, ale no wiadomo, seminarium ma z osobnym promotorem, ale zajęcia te podstawowe, typu tam filozofia, redakcja tekstu naukowego, ma z nami i jest jedna na roku. I na zachętę powiem, że jako sama jedna, bez żadnych starań, dostaje stypendium naukowe, no bo spełnia wymogi 30%.
0: A no proszę, to rzeczywiście całkiem fajnie, ale zanim jeszcze tak zakończymy, to takie jeszcze pytanie na sam koniec mi się nasunęło. Wspomniałeś o tej redakcji tekstu naukowego. Czy w momencie pisania pracy to na coś szczególnego musimy zwracać uwagę? Oprócz tego, o czym wspominałeś, że już pewnych nawyków dostajemy w momencie pisania tych artykułów do czasopism. Coś jeszcze jest takiego bardzo charakterystycznego?
1: Styl przypisów. Tam trzeba każdą kropkę i każdy przecinek wstawić prawidłowo. Po inicjale imienia musi być kropka, po nazwisku przecinek, po wydawnictwie przecinek, na końcu przypisu kropka. To są takie rzeczy podstawowe, które na redakcji tekstu naukowego są wymagane. Ale taką... to potem wchodzi w krew.
0: Ale taką pracę i tak jeszcze dobrze jest gdzieś oddać do korekty.
1: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście, że tak.
0: No to już niekoniecznie promotor musi wszystko wyłapać. Zresztą chyba nie od tego jest, żeby
1: promotor raczej nie zwraca uwagi. To już potem recenzenci też, ale zawsze się daje. Już wszyscy doktoranci to nawet sobie płacą za dokonanie jakiejś profesjonalnej korekty, bo wiadomo, że 200 stron sobie skorygować samemu, to ludzie widzący mają problem. Zresztą zawsze jest tak, że jak się swoją pracę czyta, to za każdym razem coś nowego się rzuca w oczy, że można by poprawić, nawet stylistycznie.
0: Tak, i w końcu moglibyśmy jej nigdy nie oddać.
1: Właśnie, dokładnie.
0: No tak byśmy poprawiali, aż w końcu okazałoby się, że już po czasie. Właśnie jest jakiś taki czas, w trakcie którego powinniśmy, albo inaczej, musimy, bo powinniśmy, no to wspomniałeś tam, 5 lat maksymalnie chyba, tak? Ale czy jest jakiś formalny wymóg, że musimy w ciągu jakiegoś czasu tę naszą pracę skończyć?
1: Nie ma. Jeśli uzasadnimy to, dogadamy się z promotorem, że wygląda to tak, że promotor składa wniosek do dziekana w naszym imieniu, że nasze badania naukowe są bardzo rozbudowane i potrzebujemy więcej czasu i można sobie tak przedłużać.
0: No ale ty na przykład miałbyś chyba problem, bo czy w tej pracy twojej są jakieś badania naukowe zawarte?
1: Znaczy na przykład interpretacja źródeł czy pozyskanie źródeł, to wszystko można pod tym magicznym słowem klucz badania naukowe.
0: W ten sposób. Nie każda praca doktorska musi mieć taki typowo badawczy wydźwięk.
1: No jak to kiedyś ktoś powiedział, że ja sobie duchów nie wywołam, także nie będę mógł badań żadnych przeprowadzić w pracach historycznych.
0: A to prawda, a czasem by się przydało z niejednym duchem porozmawiać. Może by kilka kwestii nam rozjaśnił. Dobrze, dziękuję ci bardzo serdecznie za udział.
1: Dziękuję
0: w dzisiejszej
1: również, pozdrawiam
0: audycji.
1: Też wszystkich słuchaczy i ciebie.
0: No, a naszym gościem był przyszły pan doktor, ale nie nauk medycznych, tylko prawa, Wacław Rosa.
1: Rozmawialiśmy. Organów słuchaczom nie usunę.
0: Tak, rozmawialiśmy o studiach doktoranckich, o pisaniu pracy doktorskiej. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji chciałbym Wam przedstawić telefon firmy Nokia, a dokładnie model E6. Ten aparat zasługuje na uwagę z kilku różnych powodów, ale na szybko wymienię tylko trzy, czyli klawiatura QWERTY, dotykowy ekran i po prostu niebanalny design. Ponieważ w ostatnim czasie w naszych podcastach dużo czasu poświęcaliśmy programom odczytu ekranu dla naszych telefonów, dzisiaj postaram się bardziej skupić na opisie samego telefonu i po prostu jego działaniu. Aczkolwiek, jak znam siebie, to nie będę potrafił się powstrzymać od porównywania programów Tox, Mobile Speak i VoiceOver. Zacznijmy może jednak od samego wyglądu telefonu i akcesoriów. Nokia E6 jest to jeden z najmłodszych telefonów fińskiego producenta. W Polsce pojawił się on w drugim kwartale 2011 roku i od razu wzbudził dość duże zainteresowanie. My otrzymaliśmy do testów czarny egzemplarz, który dotarł do nas w bardzo malutkim pudełeczku i zgodnie z filozofią Noki pudełko jest niebieskie i jak najmniejsze. Oczywiście w całości można je utylizować, jest to po prostu karton zero plastiku. W środku oprócz telefonu znaleźliśmy kabelek micro USB. Przy pomocy tego kabelka łączymy nasz telefon z komputerem. Możemy przy jego pomocy przerzucać sobie dane. Słuchawki douszne, które wyposażone są w wtyczkę mini jack, czyli ta o średnicy 3,5 mm i do nich oczywiście jeszcze gąbeczki na słuchawki. Na koniec oczywiście znajdujemy ładowarkę sieciową, która jest bardzo fajna, bo jest z tych malutkich ładowarek. Część z Was może kojarzyć te ładowareczki. One są podobne jak na przykład w modelu N82. Bardzo zgrabne i zajmujące mało miejsca. Oczywiście posiadają ten najmniejszy wtyk, czyli 2-milimetrowy. Oczywiście w samym pudełku, na samym wierzchu leżał i kusił telefon Nokia E6. Telefon bierzemy sobie do ręki i, że tak powiem, na pierwszy rzut oka, od pierwszego dotknięcia, telefon wzbudza nasze zaufanie. Dlaczego? Otóż z bardzo prostego powodu, jest on bardzo dobrze wykonany. Cała obudowa jest aluminiowa, jest bardzo przyjemna w dotyku, przy czym nie jest to aluminium w rodzaju takiego, jak jesteśmy przyzwyczajeni w modelach na przykład E50, E51, E52. Tam to aluminium jest bardzo podłej jakości. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z bardzo grubą i twardą obudową. Tutaj nic się nie ugina, nic się nie odgina. Jest to naprawdę bardzo solidny telefon. To pierwsze wrażenie takiej stabilności, solidności, jak się go dotyka. Kolejna sprawa to jego wielkość. Jest to telefon duży, bo przecież gdzieś ta klawiatura kuwerty musi się mieścić. Tak więc jest to telefon szeroki i wysoki, za to bardzo, bardzo płaski. On grubością swoją niewiele odbiega właśnie od modeli E50 do E52. Jest niewiele od nich grubszy, za to oczywiście odpowiednio szerszy. Na wysokość mniej więcej jest to właśnie ten typ telefonu. Jeśli ktoś z Was widział na przykład odtwarzacz iPod Touch, to ma prawie dokładnie te same gabaryty. Bardzo fajnym szczegółem jest to, że obudowa posiada zaokrąglone krawędzie, także nosząc ten telefon nawet w kieszeni spodniej nie jest to nieprzyjemne. Telefon nie przeszkadza, nigdzie, że tak powiem, się nie wbija, nie zahacza, także przy wkładaniu do kieszeni czy wyjmowaniu nie nastręcza żadnych trudności. Skoro wiemy już, jak obudowa wygląda w dotyku, to teraz czym ta obudowa dysponuje. Zacznijmy może od prawej krawędzi obudowy. Na prawej krawędzi, patrząc od góry, mamy tutaj trzy klawisze, trzy wąskie przyciski. Od samej góry mamy klawisz podnoszący głośność, następnie mamy klawisz migawki aparatu i kolejny klawisz ściszający głośność naszego telefonu. Poniżej mamy taki suwaczek blokujący nam klawiaturę i ekran dotykowy. Jest to suwak, który przesuwamy tylko w dół, on potem sobie wraca z powrotem do swojej pozycji. Na pewno usłyszycie to.
5: Okno plus ogólny.
4: Już w tym momencie się odzywa nam TOX.
5: Okno plus ogólny. F1, opcje, F2, menu.
4: Na takiej zasadzie teraz zablokowałem klawiaturę. Przy zablokowaniu klawiatury i ekranu wibruje nam telefon, sygnalizując, że klawiatura została zablokowana. Na prawej krawędzi obudowy już nic więcej nie znajdziemy. Za to przenosimy się na lewą krawędź i na lewej krawędzi tutaj za dużo rzeczy nie mamy do wyboru, ponieważ mamy tylko jedną taką klapkę maskującą, po otwarciu której znajdziemy gniazdo micro USB do podłączenia kabelka, który dostajemy w zestawie. Górna krawędź obudowy jest lekko spłaszczona i patrząc od strony lewej też mamy taką maskownicę, po podniesieniu której odkryjemy, że znajduje się od góry aparatu slot na karty pamięci. Oczywiście te najmniejsze microSD do maksymalnej pojemności 32 GB. Na środku obudowy znajduje się gniazdo słuchawkowe. Bardzo to jest sprytne rozwiązanie. Zawsze mi się podoba, jeśli w telefonie gniazdko słuchawkowe jest na górze obudowy nad wyświetlaczem. I po prawej stronie telefon posiada klasyczny włącznik okrągły. Oczywiście jest odpowiednio malutki, ale klasyczny w tym znaczeniu, że jednak do tego nas Nokia przyzwyczaiła, że najczęściej włączniki telefonów znajdują się też nad wyświetlaczem. To wszystko, co jest na górze obudowy. Od spodu obudowy znajdziemy tylko jedno gniazdko. Jest to gniazdko na wtyczkę zasilania. No i tutaj niestety muszę powiedzieć parę niemiłych słów, ponieważ gniazdko to ma problemy z utrzymywaniem kontaktu z wtyczką. To znaczy wystarczy delikatnie poruszyć telefonem i wtyczka na sekundę nam przestaje kontaktować i słyszymy, telefon piszczy, jak gdyby sygnalizuje nam, że rozpoczyna proces ładowania na nowo. Tylnia ścianka telefonu posiada blokadę zwalniającą klapkę i klapkę otwiera się baterii bardzo, bardzo fajnie, ponieważ wystarczy naprawdę delikatnie nacisnąć i już sama pokrywa zasłaniająca nam baterię się wysuwa. Najlepiej to zrobić w taki sposób, aby pod samym swoim ciężarem klapka nam się odsunęła od obudowy. Tak jak mówię, to jest solidne aluminium, nie takie, jakie widzieliśmy w modelach E50 do E52. Naprawdę solidne aluminium. Nie będę może już rozbierał telefonu, żeby wam zademonstrować, ale to naprawdę słychać, że to nie jest taka cieniutka blaszka, tylko naprawdę grube aluminium. W górnej części tylnej ścianki znajduje się wyprofilowany taki pasek, w którym mamy zatopiony obiektyw aparatu i lampę błyskową. Całość jest bardzo ładnie skomponowana. Tutaj nie ma takich wystających żadnych elementów, gdzie na przykład, nie wiem, odsłanialibyśmy przesłony aparatu, czy jakichś wystających pojedynczych, powiedzmy w cudzysłowie, oka kamery i oka lampy błyskowej. Tak jak mówię, jest tutaj bardzo taki ładny pasek, lekka wypukłość na tylnej ściance obudowy, która naprawdę bardzo ładnie komponuje się z całością, nie zaburza bryły telefonu. Od frontu znajdziemy oczywiście bardzo duży wyświetlacz, który oczywiście, jak już wspomniałem, jest pojemnościowym ekranem dotykowym, z którego możemy sobie korzystać do nawigacji, do poruszania się po menu telefonu. Pod wyświetlaczem na środku znajdziemy tradycyjny nawiki, tak zwany, czyli klawisz do poruszania się po menu i do zatwierdzania poszczególnych opcji. Środek, klawisz jest generalnie kwadratowy. Jego krawędzie, prawo, lewo, góra, dół, to są klawisze strzałek. No i po środku klawisz wyboru. Po prawej i lewej stronie od klawisza nawiki znajdują się dwie duże płaskie powierzchnie, które są też klawiszami kierunkowymi, w cudzysłowie, bo nie korzystamy z nich na zasadzie strzałek, ale naciśnięcie poszczególnych krawędzi wywołuje konkretną akcję. Tak więc w domyśle, takie są domyślne ustawienia telefonu, oba duże przyciski, ich zewnętrzne krawędzie równe z krawędziami telefonu po lewej stronie. Jest to klawisz zielonej słuchawki, analogicznie po prawej jest to klawisz czerwonej słuchawki. Jeśli te duże klawisze naciśniemy od strony wyświetlacza, czyli jak gdyby w ich górnej części, to po lewej stronie, tak jak klasycznie, mamy do czynienia z klawiszem F1. Tutaj mamy do dyspozycji klawisz menu i po prawej stronie, tak jak klasycznie występuje przycisk F2, tutaj mamy przycisk poczty elektronicznej. Na dole, w dolnej części tych dużych przycisków, po lewej stronie występuje przycisk kalendarza, a po prawej przycisk kontaktów. Już pewnie zwróciliście uwagę, że mówię, gdzie tam, gdzie klasycznie czy normalnie mieści się klawisz F1, klawisz F2. Ten telefon nie posiada fizycznych klawiszy F1, F2. Jak będziemy sobie z obsługą telefonu radzić, zaraz Wam zademonstruję, ale poniżej znajduje się kolejny atut tego telefonu, poniżej klawisza nawigacji i tych dwóch klawiszy wielofunkcyjnych, mamy klawiaturę kuwerty. Pełną klawiaturę kuwerty, pełną w sensie oczywiście klawiatury telefonicznej, czyli mamy wszystkie klawisze od lewej strony, prawda, Q, W, E, R, T, Y i tak dalej. Po prawej stronie, tak jak mamy na klasycznej klawiaturze klawisz, powiedzmy, backspace, tak tu mamy klawisz C, służący do kasowania. Cóż tu jeszcze mogę dodać? W sumie najistotniejszy jest dolny rząd klawiszy. To są oczywiście informacje dla osób, które nigdy nie korzystały z klawiatury kuwerty w telefonach. Tutaj mogą też zauważyć osoby, które posiadają telefony z klawiaturą kuwerty, zauważyć pewne różnice między poszczególnymi modelami, na co też zwróciliśmy uwagę, że na przykład klawiatura tego telefonu, czyli E6, różni się od klawiatury modelu na przykład E71. Tak więc dolna krawędź klawiatury kuwerty, lewy, najbardziej wysunięty na lewo, mamy klawisz funkcyjny, następnie mamy klawisz edycji, który jest klawiszem shift, obok niego mamy klawisz alt, czyli do wpisywania polskich diakrytyków, który domyślnie jest klawiszem tox, dalej mamy spację, dalej mamy klawisz, który nie pamiętam, ale zdaje się to był małpa i slash. Dalej mamy pytajnik, wykrzyknik i po prawej stronie, najbardziej skrajnie, mamy klawisz control, który jest klawiszem niezwykle przydatnym właśnie przy korzystaniu z klawiatury kuwerty, ponieważ razem z klawiszem control dostępne mamy wszystkie opcje znane nam z tradycyjnych systemów operacyjnych, to znaczy kopiuj, wklej, zaznacz i tak dalej, na przykład zaznacz wszystko, Ctrl A, potem Ctrl C i już mamy zaznaczony na przykład cały numer telefonu. Oczywiście klasyczne cyfry wybieramy przytrzymując klawisz funkcyjny, albo go możemy przytrzymywać cały czas i wtedy wybierać klawisze numeryczne, które są oczywiście, mamy zaznaczoną piątkę pod klawiszem G i analogicznie wszystkie litery są dookoła. Też jest różnica między na przykład klawiaturą E71 Nokii a Nokii E6, że na przykład klawisz 0, gwiazdka i hasz są ułożone pionowo. To znaczy obok trójki znajduje się gwiazdka, obok szóstki znajduje się hasz, a obok dziewiątki znajduje się klawisz 0. Jeśli byśmy chcieli cały czas korzystać z klawiatury numerycznej, wystarczy dwukrotnie nacisnąć klawisz funkcyjny na klawiaturze QWERTY i w tym momencie możemy śmiało korzystać cały czas z klawiatury numerycznej. Tyle jeśli chodzi o wygląd telefonu. Może teraz troszkę o jego właściwościach, jego podzespołach, jakie zostały w nim zastosowane. Bardzo fajna w tym telefonie jest bateria. Bateria jest taka sama jak w modelu E52. To znaczy jest to bateria o bardzo dużej pojemności, rzędu 1500. Oczywiście ta bateria przez to, że też jest tak duża, to ten telefon nie może być mniejszy, ale dzięki temu ten telefon, podobnie jak Nokia E52, tak twierdzi producent,

takie osiągi, żeby bateria wytrzymała 3 dni. W modelu E6 zastosowano procesor ARM11. To nie jest procesor technologicznie jakiś super high nowy, bo stosowany był już w innych, w starszych modelach, chociażby właśnie w Nokii E52, ale jest to procesor, który taktowany jest znacznie wyżej, jest o wiele szybszy, ponieważ na przykład w Nokii E52 zastosowano procesor o taktowaniu 600 MHz, tutaj mamy 680 MHz, co widać. Telefon pracuje naprawdę fajnie, stabilnie, płynnie. I co do pracy samego telefonu, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Nie udało nam się go zawiesić. Nawet telefon nie spowalnia. Spowalnia tylko wtedy, gdy pracuje się z mobile speakiem, ale to już wspominał o tym Rafał Kiwak w swoim podcaście. Także macie pełną świadomość tego, że mobile speak ma takie swoje niestety dziwne zachowania, że lubi po prostu czasami się przytkać. Telefon posiada wbudowane 8 GB pamięci, z której możemy sobie korzystać dowoli. Jest to bardzo duży plus. Pamiętajmy, że oprócz wbudowanej pamięci możemy skorzystać jeszcze z dodatkowych kart pamięci do 32 GB, co jest bardzo istotne i o tyle ciekawe, że na przykład wreszcie zaczyna mieć sens słuchanie muzyki na telefonach firmy Nokia, ponieważ do niedawna zbyt szybko wyczerpująca się energia z baterii no, dawała nam wybór tylko albo telefon, albo odtwarzacz MP3. W tym przypadku producent zapewnia, że w trybie offline możemy słuchać muzyki przez nawet 75 godzin. Tak więc, jeśli wybieramy się gdzieś w podróż, spokojnie możemy sobie załadować do pamięci ze 2-3 audiobooki i będziemy mieli co robić przez całą podróż. Telefon wyposażony został w 8-megapikselowy aparat, co daje nam ogromne możliwości i potencjał stwarza ogromny przy wykorzystaniu aplikacji w rodzaju Text Scout czy KNFB, czyli aplikacji OCR rozpoznających tekst. Aparat posiada bardzo dużo różnych nowoczesnych gadżetów, których wcześniej nie montowano w innych telefonach. Tutaj obok takich rzeczy jak na przykład akcelerometr, czyli czujnik ruchu, który znany był w innych modelach telefonów, zastosowano także magnetometr, zastosowano tutaj na przykład kompas, a do tego oczywiście klasyczne, na przykład znane z iPhone'ów, czy też oczywiście z Nokii N8, czujnik zbliżeniowy czy czujnik światła. Jeśli chodzi o czujnik zbliżeniowy, to tutaj niestety też trzeba powiedzieć parę rzeczy na jego temat, to znaczy Nokii E6 nie uda nam się przytrzymać ramieniem. To znaczy, jeśli coś robimy i na chwilkę chcemy gdzieś tam przytrzymać między uchem a ramieniem telefon, jest to bardzo trudne, ponieważ od razu reaguje czujnik zbliżeniowy i po prostu nasz mikrofon jest wyciszany, nic nie słychać, nasz rozmówca nie wie, co się dzieje. Jest to dość mocno irytujące, ale myślę, że po pewnym czasie można dojść do odpowiedniej wprawy i skutecznie nauczyć się tak trzymać telefon, aby gdzieś tam jednak jakiś kontakt z tym czujnikiem ruchu był i udało nam się mimo to uwolnić na sekundę nasze ręce. Kolejną ciekawą rzeczą, którą już spotkamy w tym telefonie, to jest nowy system operacyjny Symbian Anna, który na pierwszy rzut oka niewiele się różni w działaniu, ale może po prostu spróbujemy to zademonstrować. Wejdźmy sobie do, może nie do kontaktów. Wyjdźmy. Dobra. Wchodzimy do menu. Głośnik ulokowany jest na tylnej ściance. W taki sposób, że teraz ten dźwięk jest bardzo ładny. Dźwięk jest w ogóle bardzo przyjemny w tym telefonie. Jest taki przestrzenny,
Byłem nawet zdumiony, że model

0: biznesowy, bo w końcu takie są wszystkie te serie E, ma tak ładny dźwięk. Tak samo dźwięk w słuchawce jest bardzo fajny, bardzo przestrzenny, ale w momencie teraz zasłoniłem tylną ściankę i wy praktycznie nic, albo o wiele ciszej słyszycie w tym momencie telefon. To jest praktyczne, tak jak Rafał też wspominał w swoim podcaście, że można łatwo wyciszyć telefon, ale z drugiej strony, tak jak mówię, wystarczy telefon złapać za krawędzie, nie musi leżeć na, powiedzmy, tylnią powierzchnią obudowy na naszej dłoni. Możemy go bardzo wygodnie trzymać między, że tak się medycznie wyrażę, kłębem dłoni, a opuszkami palców dłoni. I wtedy możemy bardzo wygodnie korzystać sobie z naszego telefonu i robimy to oczywiście odpowiednio głośno. Ok, ale mieliśmy do menu wejść, więc jeszcze raz wchodzimy do menu.
1: Okno menu, kontakty. F1, opcje, F2, wyjdź.
0: Jesteśmy w menu.
1: Kalendarz 1 z 13.
0: I słyszymy, mamy 13 pozycji.
1: Muzyka 3 z 13.
0: Menu na pierwszy rzut oka, tak jak wspominałem, niczym się nie różni.
1: Wiadomości 6 z 13. Zdjęcia.
0: Poruszamy się klasycznie, możemy wybrać sobie układ, czy to listy, czy to siatki.
1: Sklep 8 z 13.
0: Ale różnice są już zauważalne.
1: Ustawienia 9 z 13.
0: W momencie, gdy na przykład
1: mapy 10 z 13.
0: Wejdziemy sobie w, powiedzmy, wejdziemy sobie w opcje, najpierw w katalog aplikacje i na przykład mamy najpierw Skype, aplikację Skype zainstalowaną przeze mnie. Normalnie we wcześniejszych wersjach Symbiana wystarczyło w tym momencie, gdy ustawię się na jakiejś aplikacji, którą sami zainstalowaliśmy, nacisnąć klawisz C, czyli Clear. W tym momencie go naciskam i nic się nie dzieje. Po prostu nie możemy ten prosty sposób usunąć aplikacji, jest to niemożliwe. Musimy wchodzić w opcje i tak dalej, i dopiero korzystać z menedżera aplikacji, aby odinstalować aplikację. Kolejna sprawa, wchodzimy sobie w opcje. Słyszymy, opcji mamy 6 do dyspozycji. Ja wam zademonstruję.
1: Widok tabeli 3 z 6, edytuj 4 z 6. Podręcznik użytkownika 5 z 6. Wyjdź 6 z 6.
0: I tyle. Nie ma wszystkich opcji dodatkowych w rodzaju przenoszenia katalogów, przenoszenia plików. Ja na przykład zawsze sobie konfigurowałem menu telefonu zgodnie z moimi preferencjami. Tutaj jest to niemożliwe. Nie możemy przenieść sobie aplikacji czy katalogów tak, jakbyśmy tego chcieli. I to jest dość dziwne. Tego nie rozumiem, czemu tak to zaprojektowano. Wydaje mi się, że opcja taka powinna być jednak gdzieś dostępna. W każdym razie mnie się nie udało trafić na to. A kiedy ja tego używam? Na przykład, co mnie zdziwiło, pewnie dlatego, że już dawno nie korzystałem z telefonu, którego sam nie modyfikowałem, ale tutaj na przykład mamy katalog biuro, a w katalogu biuro
1: 1 z 12, słownik 2 z 2, intranet 3 z 12, notatki 4 z 12, kwickoffice 5 z 2, zip manager 6, kalkulator 7 z 12, dyktafon 8 z 12.
0: Mamy aplikację dyktafon. Dla mnie to jest niezrozumiałe, czemu tutaj akurat, a nie w multimediach. Ja zawsze mam to w multimediach. Oczywiście ma to dla mnie jakiś tam sens, że jakieś notatki głosowe i tak dalej, z tym się nie spieram, ale po prostu dla mnie logicznie zawsze to coś z dźwiękiem powinno być w dźwięku i do widzenia, a teraz niestety nie mam możliwości przeniesienia tej aplikacji tam, gdzie bym chciał, bo Symbian Anna nie udostępnia takiej opcji. Skoro mówimy o dźwiękach, to warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że ta wersja Symbiana posiada bardzo dużo własnych dzwonków. To jest, bo wydaje mi się, że nawet około 100.
1: zdjęcia,
0: co
1: 7 z 13,
0: jest
1: wiadomości 6 z 13,
0: średnio
1: internet 5 z 13,
0: 3 razy,
1: poczta 4 z 13, muzyka 3 z 13, kontakty
0: 3 razy więcej niż normalnie.
1: Wiadomości 6 z 13,
0: może
1: zdjęcia
0: nawet
1: 7,
0: uda mi się
1: sklep,
0: pokazać.
1: 6 z 13, ustawienia 9 z 13,
0: Ustawienia,
1: wybierz okno ustawienia, profile 1 z 7,
0: profile,
1: wybierz okno profile, ogólny 1 z 6, wybierz
0: ogólnym,
1: uaktywnij 1 z 2, F przystosuj 2 z 2,
0: przystosuj.
1: wybierz okno profile, nie znaleziono pliku Republika Moja Angelika MP3, używany będzie dźwięk domyślny.
0: W tym momencie jest informacja, bo wyjąłem kartę pamięci. Wcześniej był inny dzwonek
1: OK
0: używany.
1: OK F1. OK F1.
0: Teraz widzicie, muszę korzystać
1: OK F1.
0: Z ekranu dotykowego razem z Toksem i niestety borykać się z ograniczeniami, jakie
1: okno
0: niesie ze
1: profile,
0: sobą
1: ogólny,
0: Tox,
1: dźwięk dzwonka Republika, moja
0: ponieważ
1: MP3, 1 z 15, F1, opcje F2, wróć.
0: Ponieważ w tym telefonie nie ma klawiszy F1 ani klawisza F2, musimy sobie radzić naciskając te klawisze na ekranie, przynajmniej korzystając z Toxa. No a to bywa z tym różnie, ponieważ klawisz anuluj czy OK niby powinien być zawsze w prawym i w lewym rogu, ale nie do końca. Teraz właśnie szukałem klawisza OK po lewej stronie, w lewym rogu, a okazało się, że jest on mniej więcej w połowie wyświetlacza. Oczywiście po lewej stronie, ale w połowie ekranu, więc musiałem go chwilkę poszukać, zanim udało mi się go zlokalizować i poprawnie kliknąć.
1: Dzwonka, dzwonek, 2 z 15. Dźwięk, dzwonka Republika, moja Angelika M. Wybierz. Okno, wybierz dźwięk, pobierz pliki audio 1 z 5, tekst F, dźwięki 2 z 5, F1.
0: Mamy tutaj
1: utwory 3 z 5.
0: Do wyboru kilka pozycji, powiedzmy, damy
1: wybierz
0: sobie utwory.
1: Utwory, wszystkie utwory 1 z 5, F1, otwórz, F2, wróć. Wykonawcy 2 z 5, albumy 3 z 5, gatunki 4 z 5.
0: Znowu podziały, podziały, podziały.
1: Wykonawcy 2 z 5.
0: No ale wybierz, dobrze, dajmy coś.
1: Trwa otwieranie, proszę czekać. Okno, wybierz dźwięk, wykonawcy, brak danych. F1, opcje, F2, wróć.
0: No to się pochwaliłem za bardzo.
1: Wróć F2.
0: Bo to chyba musimy w dźwięki zajrzeć.
1: Otwórz F2, wróć. Wróć F2. Utwory 3 z 5, tekst. F1, otwórz. Dźwięki 2 z 5. Wybierz.
0: Zajrzymy w dźwięki.
1: 97, alarm 1 z 97.
0: I tutaj słyszymy, mamy
1: F1, wybierz F2,
0: 90 parę dźwięków. Może nie będziemy oczywiście wszystkich przeglądać, ale kilka mogę pokazać. Oczywiście przeglądać dźwięki, dzwonki możemy tylko przy wyciszonych screenreaderach, przy wyciszonym Toksie czy mobile speaku. Może zasłonimy. W każdym razie dźwięk jest bardzo przestrzenny. Może znajdziemy coś cichszego albo po prostu ściszymy. Zobaczymy, czy nam się udało ściszyć. Troszkę tak. Jakiś taki. Dźwięki są naprawdę bardzo ładne, bardzo przestrzenne. Nie wiem, czy rejestrator to wyłapie, ale w każdym razie myślę, że przy takiej ilości dzwonków spokojnie każdy znajdzie dla siebie jakiś taki dźwięk, nawet w tych dźwiękach systemowych. W każdym razie, tak jak mówię, jest ich troszkę i bardzo przyjemnie można sobie coś znaleźć. O samym korzystaniu z aplikacji w rodzaju aplikacji internetowych typu przeglądarka i tak dalej, nie ma za bardzo co mówić, ponieważ możliwość korzystania z klawiatury zarówno, że tak powiem, fizycznej, klawiatury numerycznej, jak i klawiatury wirtualnej na ekranie telefonu sprawia, iż możemy korzystać czy to przy pomocy gestów w aplikacji na przykład Mobile Speak, czy też po prostu w Toksie, tapiąc dwukrotnie palcem w dany element na ekranie, możemy też korzystać sobie z ekranu dotykowego przy poruszaniu się po stronach internetowych. Tak jak mówię, wszystkie skróty klawiszowe także działają, tak więc wykorzystanie czy korzystanie z telefonu, który zarówno posiada klawiaturę klasyczną, jak i ekran dotykowy, naprawdę niesie ze sobą ogromne możliwości. Ja tutaj może, skoro słyszeliście, jak pracuje Tox, to może włączymy sobie program Mobile Speak. Mamy tutaj program Mobile Speak. Oczywiście to są wersje demo. Uruchom Mobile Speak. Wyłączy nam się od razu TOX, a włączy nam się program Mobile Speak. Musimy go sobie pewnie ściszyć na początku, bo nam się głośno odezwie.
1: Wyłącz Mobile Speak 1 z 3.
0: Już sobie ściszamy.
1: Polecenie. Głośność 7.
0: Ok, mam nadzieję, głośność że 7. będzie słyszalny. Domyślnie oczywiście Mobile Speak uruchamia się nam w trybie polecenie numerycznym, czyli możemy sobie korzystać ze wszystkich skrótów, polecenie właśnie gestów. W tym momencie korzystam z tych gestów na ekranie dotykowym. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeśli mówimy o Nokii E6 i programie Mobile Speak, to znaczy, tak jak ten telefon nie posiada klawiszy F1 i F2 w momencie, gdy działa z programem TOX, tak w momencie, gdy działa z programem Mobile Speak, posiada klawisze zarówno F1, jak i F2. Po prostu Mobile Speak przemapowuje klawisze, te, które znajdują się właśnie obok klawisza nawigacji, tuż pod wyświetlaczem. To znaczy słuchawki na lewej i prawej krawędzi zewnętrznej pozostają w dalszym ciągu słuchawkami, ale klawisz menu, czyli tak jak mówiłem, lewy duży przycisk od góry, górna krawędź, to był przycisk menu, kiedyś, dla TOX-a, a dla Mobile Speak'a staje się on klawiszem funkcyjnym.
1: Polecenie.
0: I możemy sobie sprawdzić na przykład godzinę, albo nie wiem, o status sobie sprawdzimy. Jeszcze nam się włączył od razu. Hops.
1: Układ domyślny, poziom baterii 7 kreski, poziom sygnału 4 kreski, sieć plus 3G włączone, sieć bezprzewodowa dostępne.
0: Jeszcze raz.
1: Polecenie. Układ domyślny, poziom baterii 7 kreski, poziom sygnału 3 kreski, sieć plus 3G włączone, sieć bezprzewodowa dostępne.
0: Tak więc w tym momencie możemy sobie korzystać z gestów, w jakie wyposażony został Mobile Speak.
1: Polecenie.
0: Już to demonstrujemy. Na przykład
1: układ domyślny, poziom baterii 7
0: status
1: kreski, poziom sygnału 7 kreski, sieć plus, sieć bezprzewodowa dostępne.
0: Możemy sobie sprawdzić bez problemu jednym gestem.
1: Polecenie.
0: Jeszcze raz.
1: Układ domyślny, poziom baterii 7 kreski, poziom sygnału 7 kreski, sieć plus, sieć bezprzewodowa dostępne.
0: Ale tutaj także możemy korzystać w przypadku Mobile Speaka z klawiszy F1 i F2. Klawisze, które nie były dostępne w momencie, gdy korzystaliśmy z programu TOX, w tym momencie one są dostępne, ponieważ Mobile Speak przemapowuje klawisze. Przemapowuje je w taki sposób, że te dwa duże, płaskie klawisze, które znajdują się po lewej i prawej stronie klawisza nawigacji, tuż pod wyświetlaczem, zostają zmienione, w sensie część ich funkcji. Słuchawka zielona i czerwona pozostają bez zmian na swoich miejscach, za to po lewej stronie pod wyświetlaczem, lewy przycisk tuż pod wyświetlaczem, gdy zostanie naciśnięty, dostaje przypisaną funkcję klawisza funkcyjnego Mobile Speaka, czyli znika stąd funkcja przycisku menu, a mamy tylko klawisz polecenia programu Mobile Speak, który możemy wykorzystywać na przykład do skrótów wykorzystujących gest. Dolna część tego klawisza symuluje nam klawisz F1, czyli wchodzimy w opcję w tym momencie, a po prawej stronie, tak jak mieliśmy na dolnej krawędzi tego dużego przycisku kontakty, w tym momencie mamy klawisz F2,
1: no,
0: czyli anulujemy. Dzięki temu bardzo wygodnie i szybko możemy poruszać się po samym menu. Korzystać możemy właśnie z klawiszy F1, F2. No teraz akurat dałem klawisz joysticka, ale powiedzmy wyjdziemy stąd. Opcję otwórz.
1: Wybierz ustawienia, okno, profile i motywy 2, telefon,
0: 3, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Korzystanie z Mobile Speaka w tym telefonie zdaje się mieć o wiele większy sens, a to z tego powodu, że właśnie o wiele lepiej i wygodniej korzysta się z gestów, jakie oferuje nam Mobile Speak. Tryby pracy Mobile Speaka opisywał już Rafał Kiwak, więc nie będziemy tutaj się rozwodzić, ale chciałbym zademonstrować Wam tryb kursora przeglądania, ponieważ pojawiają się opinie, iż jest to tryb zbliżony w działaniu do trybu, w jakim pracują systemy iOS firmy Apple, więc ja w tym momencie przełączyłem się na tryb właśnie przeglądania, czyli po dotknięciu palcem ekranu i poruszaniu się właśnie po ekranie odczytuje mi Mobile Speak wszystko to, co znajduje się bezpośrednio pod moim palcem i tutaj zaczynam widzieć pierwsze różnice. To znaczy, nie mam innej możliwości poruszania się po elementach w trybie przeglądania, oprócz tej właśnie tradycyjnej, czyli przesuwania palca po ekranie. I w momencie, gdy nie mamy wyraźnych krawędzi ekranu dotykowego, a tak jest w tym przypadku, tak samo jest pewnie w Nokii N8, to znaczy na pewnej wysokości zupełnie gładkiego wyświetlacza mamy dziurkę. Dziurkę taką prostokątną, która jest po prostu głośnikiem telefonu i gdzieś tuż pod nią kończy się ekran dotykowy, a my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie to dokładnie jest. To jest dość frustrujące, to jest raz, a dwa, nie mamy żadnego takiego gestu, jak w urządzeniach iOS, gdzie moglibyśmy się poruszać po poszczególnych ikonkach, na przykład na wyświetlaczu. W tym momencie korzystam akurat z podobnego gestu jak w iOS, tylko po to, żeby sobie przeliterować dany element. Ale już samo w sobie fajne jest to, że możemy zapoznać się z logicznym układem fizycznym na ekranie urządzenia, co jest bardzo istotne na przykład w momencie, gdy chcemy skorzystać z przeglądarki internetowej, jeśli chcemy poznać strukturę jakiejś witryny. Taki właśnie ekran dotykowy jest bardzo przydatny. No a już poza wszystkim, tak jak właśnie demonstrował to Rafał, same gesty, które umożliwiają nam nawigację, łatwą, szybką nawigację. Teraz korzystam właśnie już z trybu numerycznego, czyli poruszam się tylko palcem po ekranie i to jest właśnie takie gesty najbardziej zbliżone do iOS. Ale niestety nie do końca, bo nie jest to tak płynne i tak dalej, i tak dalej. Są już zauważalne, że tak powiem, działania zmierzające w dobrym kierunku w przypadku Mobile Speaka. Niestety do iOS-a dużo mu brakuje, aczkolwiek tutaj trzeba podkreślić, że najlepszym osiągnięciem Mobile Speaka jest wirtualna klawiatura, która naprawdę bardzo przypomina rozwiązanie z systemu iOS. Oczywiście iOS oferuje dwa sposoby wprowadzania danych. Jeden jest tak zwany bezwzrokowy, prawie identyczny jak w przypadku wirtualnej klawiatury w Mobile Speaku. No, ale tak jak mówię, trzeba to zauważyć, trzeba podkreślić, że już Mobile Speak robi się coraz lepszą aplikacją. Oczywiście przy pisaniu jakichś wiadomości, maili, SMS-ów i tak dalej, klawiatura kuwerty jest nie do pokonania przez jakikolwiek dotykowy wyświetlacz. Tu pisanie czegokolwiek jest po prostu przyjemnością. Przestawić się oczywiście trzeba, jeśli ktoś dotychczas nie korzystał z klawiatury kuwerty, to musi się przestawić. Zajmie mu to pewnie kilka dni. Mnie zajęło to pewnie odrobinkę krócej, ponieważ ja korzystałem z klawiatury kuwerty na właśnie urządzeniach iOS, gdzie układ jest podobny. Sam układ oczywiście kuwerty, bo znaki przestankowe i tak dalej, wygląda to nieco inaczej. Ale pisanie, tak jak mówię, na klawiaturze fizycznej jest o wiele szybsze i przyjemniejsze niż na jakimkolwiek ekranie dotykowym. Myślę, że w przypadku Nokii E6 i systemu Symbian Anna należy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy o radiu. Ponieważ Rafał już raz demonstrował, jak to działa w przypadku Nokii N8, chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na to, że tutaj zarówno z Mobile Speakiem, jak i Toxem w momencie uruchomienia aplikacji radio od razu zaczyna być odtwarzany sygnał radiowy, czyli nie mamy żadnych opcji do wyboru. Dokładnie tak samo jak w starych Symbianach. Dopiero wchodząc w opcje mamy możliwość automatycznego wyboru stacji. Nie mamy możliwości ręcznego wpisania częstotliwości, co uważam jest dużym nieporozumieniem, że możemy tylko wybierać sobie w sposób automatyczny interesujące nas stacje. Oczywiście stacje możemy sobie zapisywać, tworzyć listy i tak dalej, i tak dalej. Jest tu także RDS, więc radiem pobawić się możemy z tego radia korzystać. No ale jeśli są ludzie, którzy lubią sobie wbić z pamięci konkretną częstotliwość, no to tutaj będą mieli niejaki problem. Myślę, że jeszcze dużą część słuchaczy zainteresować się może jakość odbiornika GPS, jaki został zainstalowany w tym telefonie. Trudno jest mi odnieść się do innych telefonów. Powiedziałbym, że raczej jest to przeciętna. Niczym szczególnym mnie ten odbiornik nie zaskoczył, ale co jest ciekawe, oczywiście OWI mapy obsługiwane są bez problemu w tym telefonie, zarówno przez Toxa, jak i przez Mobile Speaka. Mobile Speak oczywiście czyta odrobinę więcej, ale co istotne, możemy w tym telefonie bardzo wygodnie obsługiwać program Loadstone, ponieważ możemy korzystać z klawiatury numerycznej, zarówno tej wkomponowanej w klawiaturę kuwerty, jak i z tej klawiatury wirtualnej, wyświetlanej jak gdyby na ekranie naszego telefonu. Tak więc w momencie, gdy telefon możemy trzymać na ręku wygodnie, bez problemu możemy wtedy wykorzystywać wirtualną klawiaturę w programie Loadstone i korzystać ze skrótów, na przykład skrót do prędkości, tak? Jeden i tak dalej, i tak dalej. Możemy wygodnie z tego korzystać. Oczywiście należy pilnować, jeśli próbujemy korzystać z Loadstone'a na takiej zasadzie, że telefon trzymamy w kieszeni i próbujemy go obsługiwać przez ubranie, przez kurtkę, przez kieszeń spodni itd., itd. W przypadku ekranu dotykowego to nie będzie możliwe, a w przypadku klawiatury kuwerty, jaka jest tutaj zastosowana, będzie to wysoce utrudnione, no ponieważ dookoła tej klawiatury numerycznej będziemy mieli zawsze pozostałe klawisze liter i to będzie nam niejako zaciemniało obraz całości klawiatury. Ale jeśli mamy czas, możemy na spokojnie wziąć telefon do ręki, aby go obsłużyć, wtedy bez problemu będziemy mogli skorzystać z programu Loadstone GPS i tak jak mówię, nie nastręcza to żadnych problemów i działa bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że tyle opisu Nokii E6 wystarczy. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam z grubsza wygląd tego, jakby nie patrzeć, całkiem fajnego telefonu, który łączy w sobie zalety dwóch nowych, nowoczesnych rozwiązań, czyli ekranu dotykowego i klawiatury kuwerty. Myślę, że jeśli ktoś z Was chciałby spróbować przygody z telefonem, z ekranem dotykowym, ale mimo wszystko ma jakieś obawy, że może sobie nie poradzić manualnie, to model E6 myślę jest właśnie dla niego. Można na niej szybko skorzystać z klawiatury numerycznej i równie szybko wykonać kilka gestów, którymi będziemy mogli zarządzać tą czy też inną aplikacją. Na chwilę obecną niestety tylko MobileSpeak zapewnia w pełni wygodną i w pełni funkcjonalną obsługę tego aparatu. Póki co trzymamy kciuki za Toxa w nadziei, że nie pozostanie za nadto w tyle za Mobile Speakiem. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: I tak to nam Stanisław Pęksyk śpiewał z kasety jeszcze w dodatku, więc nagranie nie najlepszej jakości, no ale czego się nie robi dla naszych słuchaczy, bo takich piosenek to nigdzie nie usłyszycie. O oraniu na ekranie, też byś się chciała zapisać do takiej nowoczesnej szkoły rolniczej, gdzie tam przez telewizor uczyli?
7: Do rolniczej chyba to jakoś nie należy do moich zainteresowań.
6: Ale o rolnikach jeszcze dziś będzie tak trochę i o takiej edukacji i propagowaniu rolnictwa sobie powiemy na sam koniec dzisiejszego 53. wydania programu RTV, w którym witają Was jak zawsze Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz, to ja jeszcze dodam, chociaż nie, dzisiaj nie będziemy na tym temacie się tak skupiać, że ja co prawda nie zamierzam być panią rolnik, ale w Big Brotherze teraz pojawiła się pani Magda, która trochę hektarów tam ma i się tym zajmuje, także jak widać są kobiety, które interesuje wykonywanie takiego zawodu.
6: To mogłaby się poznać ze Sławomirem gdzieś tam, myślę, bo on nie ma hektara.
7: No też Magdalena
6: ma...
7: wszak.
6: No właśnie, a może to ta? Tylko tak wiesz, krypto.
7: No, tylko z innym nazwiskiem.
6: No tak,
7: dobrze, to
6: tak,
7: już może
6: tak.
7: To ale... teorie spiskowe sobie darujmy.
6: Dokładnie. O Big Brotherze porozmawiamy sobie jeszcze tam pewnie kiedyś, bo...
7: Bo dzieje się,
6: bo dzieje,
7: nie?
6: Dzieje oczywiście, się, tak,
7: nie było,
6: oczywiście.
7: Są afery, ale myślę, że podsumujemy to jeszcze kiedyś, na przykład w następnym wydaniu, żeby nie było co tydzień, żeby nie denerwować na przykład tych naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie przepadają za tym tematem. Dzisiaj będą tematy inne, w większości telewizyjne, ale nie tylko.
6: Będzie też o radiu, ale co, zaczynamy od telewizji i to od takiego wielkiego powrotu.
7: Zaczynamy od telewizji i nasz temat zasygnalizuje pewien dźwięk. Proszę, przystęp do prezentacji pliku dźwiękowego.
6: Ależ proszę bardzo.
8: Szansa na sukces.
6: Bardzo mnie zastanawia, czy rozpoczną kolejne wydanie tego programu od tego dżingla, od tego niezmienionego dżingla, czy jednak coś nowego się pojawi, jakaś chociażby nowa aranżacja.
7: No właśnie, jednak często chyba praktykuje się zmiany oprawy muzycznej, jak to było na przykład w przypadku Sondy. Więc tutaj też się obawiam, że to tak może być, ale zobaczymy. Może faktycznie będzie jakaś nowa aranżacja zaśpiewana na nowo. No właśnie, już po tym dżinglu nie musimy chyba mówić, o jakim programie teraz będziemy opowiadać, o jakim wielkim powrocie, bo myślę, że większość z naszych słuchaczy już gdzieś tam zetknęła się z taką informacją kilka miesięcy temu, a zwłaszcza ci, jeżeli takich mamy oczywiście, którzy jakoś się interesują muzyką i śpiewaniem, mianowicie zetknęli się już być może z taką informacją, że ruszają castingi do Szansy na Sukces, która wraca po latach 7, jak dobrze liczę, tak, w 2012 roku zakończyła się emisja tego programu, no i wokaliści zaczęli tłumnie ruszać na te castingi, ale się w międzyczasie okazało, że ta nowa edycja Szansa na Sukces będzie miała taki ważny podtytuł, mianowicie Opole 2019. To już nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Telewizja Polska szykuje jakiś program specjalnie z okazji Festiwalu Opolskiego. Dwa lata temu mieliśmy Opolskie Przeboje, czyli program, w którym wybierani byli wykonawcy do koncertu debiutów. Rok temu mieliśmy Od Opola do Opola, czyli taki program bardziej wspominkowy, powiedziałabym. Tutaj też będziemy mieli dokonywanie wyboru uczestników Opolskiego Festiwalu, ale właśnie w konwencji szansy na sukces. No i Telewizja Polska, jak to ma w zwyczaju od jakiegoś czasu, się tak troszeczkę miotała z tym programem, ponieważ najpierw pojawiła się informacja, że szansa na sukces będzie emitowana w TVP1, tak, w niedzielę, no to się akurat zgadza, bo niedziela jest dniem charakterystycznym, była dniem charakterystycznym dla szansy na sukces, ale po godzinie 21 w paśmie Sanatorium Miłości. No to faktycznie trochę nietypowe i trochę dziwne, ale ja już tak stawiałam, a pewnie coś zmienią, wszak Od Opola do Opola też miało być w tym niedzielnym wieczornym paśmie, ostatecznie było w soboty. No i istotnie zmienili, szansa na sukces będzie w TVP2, czyli tak jak
6: tam, gdzie
7: to
6: była
7: przez tych 19 lat i w swoim stałym paśmie, czyli w niedzielę o 15:15. Czyli to się nie zmienia. Myślę, że to jest dobra decyzja, bo jednak widzowie się przyzwyczaili i nawet mimo tego, że tych 7 lat minęło, to pamiętają tę właśnie godzinę, ten właśnie dzień emisji, ale to, co się nie zmieniło, to data planowana rozpoczęcia tej edycji. Jak TVP mówiło od początku, że to będzie 7 kwietnia, tak to właśnie będzie, czyli już jutro o 15:15 w TVP2 mamy premierę nowej edycji Szansy na sukces Opole 2019, no a zatem program ten jest realizowany w porozumieniu z miastem Opole i rzecz jasna ma promować Opolski Festiwal, który odbędzie się w czerwcu, a więc gdzieś tam do przełomu maja, czerwca możemy się spodziewać odcinków Szansy na sukces, jak sądzę. Program ten ma bazować na koncepcji Szansy na sukces, ale podobno nie będzie to dokładnie ten sam format, ponieważ podobno mają być w nim na przykład emitowane archiwalne materiały z Opola i to nawet kilka czy kilkanaście minut, ponieważ prezes Jacek powiedział, że to jest bogactwo telewizji, ludzie lubią to oglądać, więc on ma niedosyt pokazywania tych wszystkich archiwaliów, także na tym chce oprzeć ten program, zobaczymy, czy to się rzeczywiście sprawdzi, bo to już taka wypowiedź też sprzed kilku tygodni, kiedy jeszcze nie było wiadomo, kto ten program poprowadzi. No właśnie, bo szansa na sukces, kiedy została zdjęta z anteny w 2012 roku, to jakoś to tak się odbyło, chyba niekoniecznie w miłej atmosferze, więc można się było domyśleć, że Wojciech Mann nie wróci do tego programu, no i istotnie nie wróci. I to już nie będzie to. Nie mogą przywrócić dżingiel, szansa, ale bez,
6: ale bez pana Wojciecha to nie, to już nie będzie nie. To samo, aczkolwiek nie będzie to, ten prowadzący to nie wziął się znikąd, bo to jest również znany, szanowany dziennikarz muzyczny, aczkolwiek kojarzony z nieco innym wydarzeniem.
7: Tak, pozdrawiamy naszego słuchacza Krzysztofa. No, Artur Orzech poprowadzi nową edycję Szansy na sukces. Tak więc zobaczymy, jak mu to pójdzie. No, kojarzono oczywiście z Eurowizją, ale nie tylko, bo te takie programy różne, muzyczne, około opolskie, też chyba zdarzyło mu się prowadzić, więc też sądzę, że ten wybór tutaj nie jest przypadkowy. No tak więc czekamy, jak to będzie. Z tego, co słyszałam, ma być zachowana ta konwencja, zgodnie z którą w danym odcinku śpiewane są piosenki jednego artysty. Takie nieoficjalne informacje, że na przykład będzie Natalia Kukulska w którym odcinku, że zespół Golec Orkiestra będzie w jednym z odcinków i to chyba nawet za tydzień, tak wam mogę powiedzieć. Nie, chyba nie, za tydzień będzie właśnie Natalia Kukulska. Golce nie wiem jeszcze kiedy wystąpią, także pozostaje nam śledzić. To są właśnie takie nieoficjalne informacje, bo tak wam przyznam, że właśnie kilku moich znajomych wokalistów zdecydowało się na udział w tym programie, więc już tutaj właśnie widzę po Facebookach, jak się chwalą, zapowiadają te swoje występy. Tak więc na pewno będę oglądać, po pierwsze ze względu właśnie na znajomych, po drugie dlatego, że wszelkie programy wokalne i talent show tego typu śledzę, jak już wiecie, jeżeli słuchacie RTV. No a po trzecie jest sentyment do szansy na sukces, bo szansy się oglądało. Ja do dzisiaj lubię sobie oglądać na YouTubie jakieś archiwalne wydania szansy, no bo to jednak był program bardzo fajny, dużo wokalistów szanowanych to właśnie od szansy zaczynało. Wspomnieć może choćby Justynę Steczkowską, która wygrała ten pierwszy sezon Szansy na sukces. Kogo tam jeszcze? Andrzeja Lamperta na przykład, jak jeszcze był taki nieco młodszy w 90-tych latach. Georginę Tarasiuk z jej słynnym występem, kiedy w wieku 10 lat potężnym głosem zaśpiewała Dłoń Natalii Kukulskiej. A teraz zresztą Georgina wraca ze swoim nowym projektem Blauka. Chyba gdzieś tak w muzyce alternatywnej się zamierza zakorzenić.
6: Czyli nie będzie już śpiewała o niedorosłej miłości?
7: Nie, no sama przyznaje, że wtedy była nastolatką i niekoniecznie miała wpływ na to, co się działo, jakie rzeczy musiała nagrywać, więc już teraz dojrzała do tego, żeby robić taką muzykę, jaką sama by chciała właśnie w projekcie Blauka ze swoim partnerem. Jakież jeszcze gwiazdy? No trochę tych osób, które występowały potem z Piotrem Rubikiem, jak na przykład Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Cyrekwicka, rzecz jasna, Anna Świątczak, Daria Zawiałow nawet, o czym nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, bo to już były te późniejsze edycje. No było tych wokalistów sporo, chociażby w ramach Szansy na sukces odbył się wybór wokalistki zespołu Blue Café. Dominika Gawenda została wówczas wybrana. Również dzięki Szansie na sukces Katarzyna Stankiewicz została wokalistką Various Minds, ponieważ brała udział w odcinku, w którym śpiewała właśnie piosenki Various Minds i za jakiś czas otrzymała telefon od zespołu, czy nie chciałaby zostać ich wokalistką, kiedy Anita Lipnicka z zespołem się rozstała.
6: Coś mi świta, że nawet ten odcinek oglądałem wtedy. Jakoś nie byłem nigdy wielkim fanem Szansy na sukces, ale też kiedy była możliwość i kiedy miałem tam chwilę czasu, to zerkałem na to. I zdaje się, że ten odcinek faktycznie oglądałem. Też pamiętam na przykład odcinek z zespołem Big Cyc, gdzie jakaś chyba taka starsza pani albo starszy pan, nie pamiętam teraz płci, ale ktoś taki już rzeczywiście no dość wiekowy śpiewał, bodajże Makumbę. To też wyglądało dosyć ciekawie.
7: No tak, właśnie do tego zmierzam i o tym chciałam powiedzieć, bo to myślę, że nas trochę zaprowadzi do tego, co przygotowaliśmy tak. Dla naszych słuchaczy, że Szansa na sukces charakteryzowała się tym, że no mimo tego, że oczywiście były przesłuchania, to mogli tam się pokazać niekoniecznie wybitni, młodzi, piękni wokaliści, ale również osoby starsze, które sobie chciały zaśpiewać. No nie oszukujmy się, było to źródłem śmiechu dla widzów niejednokrotnie, ale nawet takie osoby występowały w sali kongresowej. Jest kilka takich występów, akurat tego występu z Makumbą nie pamiętam, ale chociażby pan śpiewający Kombinat Republiki, czy taka starsza pani śpiewająca utwór Ohela, więc jeszcze zawsze przypisywanie jakieś takie utwory niekoniecznie z ich epoki, albo ten pan, który śpiewał Szklaną Pogodę i po prostu tak był zupełnie obok rytmu i obok wszystkiego, więc to też są już takie niejednokrotnie kultowe materiały, no ale jest jeden materiał szczególnie kultowy, właśnie wam go zaprezentujemy, bo moglibyśmy co prawda zagrać Justynę Steczkowską i brawurowe wykonanie Buenos Aires, Georginę Tarasiuk, kiedy śpiewała Dłoń. No tych wykonań jest mnóstwo, w internecie też się sporo zachowało.
6: Ale zaprezentujemy wam co innego.
7: Był niejaki pan Wojciech, i nie mówię teraz o prowadzącym Szansę na sukces, tylko o panu Wojciechu bezrobotnym z Żoliborza, który wystąpił w odcinku, w którym wykonywane były piosenki Marka Grechuty. To już myślę, że niektórzy nasi słuchacze mogą kojarzyć ten występ, ale myślę, że warto go sobie przypomnieć, bo jest to dla Szansy bardzo reprezentatywne. No to nie pozostaje nam nic innego. Oddajmy głos panu Wojciechowi i posłuchajmy w jego wykonaniu utworu Ocalić od zapomnienia.
9: Słuchacie Radia DHT.
6: Trzeba przyznać, że pan Wojciech naprawdę wszechstronnie utalentowanym artystą jest. Ja żałuję, że nie dokonałem podobnego występu, bo chyba miałbym szansę na coś takiego z moimi możliwościami wokalnymi.
7: Zwłaszcza byłaby szansa, że będziesz gwiazdą internetu, ale tak. Czy w tym pozytywnym sensie to trudno powiedzieć. No właśnie, to może jeszcze dodamy, myślę, że warto, tym bardziej, że nasze audycje są zamieszczane w serwisie tyflopodcast.net, skoro już zakładasz, że mógłbyś wziąć udział w Szansie na sukces, niektórzy moglibyś się zastanawiać, ale jak to, przecież tam wyświetlają ten tekst na ekranie, mógłbyś, teoretycznie rzecz jasna, żeby nie było, bo przynajmniej ja pamiętam występy dwóch osób niewidomych w Szansie na sukces. Roman Roczeń śpiewał w programie z Marylą Rodowi, natomiast Karolina, wówczas nazywająca się Perdek, obecnie Orabczuk, występowała w programie z Krystyną Giżowską i tym osobom zapewniano tekst wydrukowany w Braille'u, więc jak najbardziej również mogły w Szansie uczestniczyć na równi z innymi uczestnikami. Jeżeli pamiętacie jeszcze jakichś, czy to niewidomych uczestników Szansy, czy w ogóle jakieś występy, które wam zapadły w pamięć, No i to dajcie znać. Życzycie się na powrót szansy na sukces, to dajcie dokładnie znać facebook.com/radio-dht.
6: Zapraszamy serdecznie, a teraz już nie o szansie na sukces, a o innym programie, który pojawi się na antenie, ale innej stacji telewizyjnej. Odchodzimy od telewizji publicznej, przechodzimy do Polsat Cafe, bo właśnie od najbliższego piątku na antenie tej stacji pojawi się program Jak Matka z Córką. Cykl będzie można oglądać o godzinie 21. Program Jak Matka z Córką pierwotnie funkcjonował pod roboczym tytułem Matka i Córka. To tak jeszcze na marginesie warto dodać. W nowej produkcji Polsat Cafe widzowie zobaczą pozytywnie zakręcone mamy oraz ich córki. Zostaną także spełnione marzenia bohaterek. No rzeczywiście były jakieś tam castingi, można było się zgłaszać, także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to nie będzie program o celebrytkach na przykład pokazujących swoje mamy, albo o celebrytkach mamach, które będą się pojawiać z córkami, tylko tak po prostu o zwykłych ludziach, którzy zgłosili się do tego programu i po prostu chcą się jakoś tam pokazać i zaprezentować przed kamerą.
7: Dokładnie, no bo historie matek i córek, ich relacje mogą być bardzo różne, więc myślę, że jakieś ciekawe historie tutaj zostaną zaprezentowane, a teraz właśnie taką historię rozmowy matki i córki zaprezentuje nam w swojej piosence Mamo, Córko, Edyta Göbert.
6: Wiesz, że ja kiedyś myślałem, że to dwie osoby tę piosenkę śpiewają?
7: A to dobrze świadczył pani Edycie, tak, że tak jej się udaje modulować głos, że sprawiła takie wrażenie. No to jak widać, artystka zdolna, zresztą no, nie ma co zaprzeczać, no to wy teraz będziecie mogli posłuchać właśnie i zapoznać się z talentem pani Edycie, jeżeli jeszcze nie znacie.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: No i czemu już w Polsce nie robi się takiego fajnego, przyjemnego, wiesz co chcę powiedzieć?
7: To bardzo dobrze, że już w tej roli nie używa się skrzypiec w naszym kraju.
6: Country. Tak, ale wiesz co, ale mamy inną muzykę, która jest dość podobna do tego, co przyszło do nas z zachodu. Mianowicie Amerykanie mają swoje country, no my gdzieś tam też, ale my przede wszystkim mamy swoje szanty. A instrumentarium jest dość podobne.
7: Tak. Coś na rzeczy. Ale to nie jest program o muzyce. Muzyka jest tylko tłem. To jest program o radiu i telewizji i będzie dalej o telewizji.
6: Będzie o telewizji i trochę tak do Ameryki nawiążemy, bo teraz kilka słów o tym, co nowego na antenie Discovery. Nowości jest dużo, ale one są tak strasznie rozrzucone po ramówce, więc powiem tylko kilka słów o tym, co niedawno się zaczęło oraz co niedługo się zacznie. Otóż 29 marca o godzinie 22 rozpoczął się program, który nazywa się Klasyczny Amerykański Sen. W tym programie stacja Discovery pokaże Polaków, którzy sprowadzają amerykańskie auta do Polski i zaprezentowane będą w tym programie m.in. pojedynki różnych amerykańskich marek. No bo rzeczywiście to fakt tych amerykańskich marek na polskich drogach być może jest niewiele, a są jacyś pasjonaci, którzy się zajmują importem tego wszystkiego, no i gdzieś tam porównują albo po prostu tym jeżdżą. No taka sympatia do amerykańskiej motoryzacji, czemu nie? Tam na przykład Buicka pokazywali w tym pierwszym odcinku, jak dobrze kojarzę, i jeszcze kilka innych samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast kolejna nowość to jest program, który nazywa się Lotnisko i premierę ten program będzie miał 12 kwietnia o godzinie 21. Program ten pokaże funkcjonowanie portu lotniczego. Discovery Channel dotrze z kamerami w miejsca niedostępne dla podróżujących, więc coś dla tych, którzy się lotnictwem interesują. Mamy takiego jednego znajomego, gdzieś tam, który się w sieci pojawia, który bardzo się lotnictwem interesuje, który lata sobie samolotami i pewnie to jest program w sam raz dla niego. Chociaż znając kolegę Daniela, to on by powiedział, że on to wszystko wie i może nawet jeszcze tak. I że on to by lepiej zrobił. Tak, pozdrawiamy cię, Danielu, serdecznie. Natomiast teraz zagramy sobie piosenkę tak a propos tego drugiego programu, czyli a propos lotnisk, lotów. Smutna będzie to piosenka tak w sumie, bo to będzie piosenka nawiązująca do tego, co miało miejsce w roku, jak dobrze pamiętam, 80.
7: A może nie mów, może zrobimy konkurs na Facebooku.
6: No właśnie, no to co?
7: Na naszym shoutboxie.
6: To co miało miejsce, tak.
7: Czyjej pamięci poświęcony jest ten utwór? O tak bym zadała pytanie.
6: No właśnie, dobrze, no to pytanie. Jeżeli znacie odpowiedź, to piszcie do nas, co prawda nagród żadnych nie mamy, ale jeżeli macie ochotę sprawdzić swoją wiedzę.
7: No ale dobre słowo, moje i twoje, myślę, że wystarczy za wszystkie nagrody.
6: Oczywiście, że tak. No to gramy i wracamy do was już za chwilę.
10: Radio, radio, DHT.
6: Lot numer 205, Krzysztof Krawczyk zaśpiewał. Cały czas czekamy na wasze odpowiedzi, o kim to jest, ale na razie żadne odpowiedzi się nie pojawiły, jedynie kolega Adrian, słuchacz nasz, wyraził swoją opinię o braciach Golcach. To nic więcej na razie się nie pojawiło na naszej stronie internetowej, ani na Facebooku też nie widziałem. facebook.com/radiodht i www.radiodht.com. Tam się możecie z nami kontaktować. A teraz?
7: A my pozostajemy w gronie tematów telewizyjnych, no bo nie da się ukryć, zbliżają się wybory. No nie da się tego nie zauważyć. Co tydzień są konwencje partii politycznych. Można śledzić to, co mówi prezes, czy tam inni politycy. I będzie kolejne miejsce, w którym będzie można to śledzić. I będzie to również się dokonywało w sobotę, a w zasadzie dokonuje się już od dziś. Bo dziś właśnie Polsat News pokazał pierwszą przedwyborczą debatę przedstawicieli największych komitetów wyborczych do Parlamentu Europejskiego pod hasłem Polska wybiera Eurowybory 2019. W każdym odcinku na kluczowe tematy będą zapraszani przedstawiciele czterech największych komitetów wyborczych, które wystawiły swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które, przypomnijmy, odbędą się w niedzielę 26 maja. No i te właśnie debaty będzie prowadził pan Bogdan Rymanowski, przypomnijmy, że z Polsatem związany od kilku miesięcy, gospodarz głównego wydania wydarzeń, a także programu Wydarzenia i Opinie. No i ten właśnie cykl debat Polska wybiera Eurowybory 2019 można oglądać w każdą sobotę o godzinie 10 w Polsat News.
6: Tak, ja przed momentem jeszcze zajrzałem na naszą stronę internetową, no i Adrian się zrehabilitował i odpisał i odgadł naszą zagadkę.
7: No, to gratulujemy, ślemy słowa uznania, niestety uścisnąć ręki nie możemy, ale liczymy, że te przekazywane przez radiowe, raczej internetowe fale nasze słowa uznania i podziękowania za rozwiązanie naszej zagadki będą, Adrianie, dla ciebie wystarczające.
6: Tak, a pozostałym słuchaczom, którzy na przykład nie zajrzeli na naszą stronę internetową, to powiemy, dotyczył śmierci Anny Jantar ten utwór i to był dedykowany właśnie jej pamięci. Dwie wersje tak naprawdę tej piosenki funkcjonują. Jedna zaśpiewana przez Krzysztofa Krawczyka, a jedna przez Krystynę Giżowską. To tak jeszcze na marginesie dodamy. No, a teraz...
7: A teraz nie będzie ani Krzysztof Krawczyk, ani Krystyna Giżowska, żeby nie było.
6: Jeżeli ktoś, tak, jeżeli ktoś na przykład przysypia przy naszym programie, być może tak się zdarza, to teraz będzie okazja, żeby się obudzić, bo w naszej płytotece szukaliśmy piosenek dotyczących wyborów. No i
7: my naprawdę chcieliśmy zagrać utwór Pisiory na wybory, to tak gdyby ktoś chciał sobie, można poszukać w internecie, jeżeli ktoś nie zna. Natomiast wiecie, godzina jest...
6: Jaka jest?
7: 16:41, trochę wcześniej, na tam takie różne słowa cenzuralne lub mniej.
6: Ja chciałem nawet zrobić radiowersję tego, wiesz, ale stwierdziłem, że jak zabrałem się za to, to stwierdziłem, że w zasadzie z tej piosenki wiele by nie zostało.
7: No
6: zespół nazywa się Defekt Mózgu, jeżeli macie ochotę, to sobie poszukajcie. i posłuchajcie, a my wam zagramy coś innego, też z podobnego nurtu.
7: Ale też będzie ostro.
6: Tak, też będzie ostro. Pojawi się na naszej antenie taki zespół, który nazywa się Odsiecz i utwór zatytułowany będzie Wybory. Jeszcze tak swoją drogą, wrócę jeszcze do tego na moment, jak przeglądaliśmy naszą płytotekę w poszukiwaniu tych utworów dotyczących wyborów, no to jakaś taka refleksja mnie naszła, że jak nie hip-hop, to punk. Większość tego typu nagrań poświęcona jest tematyce wyborczej i raczej pozytywnie do tego nie nastraja. My jednak zachęcamy, żeby głosować, no bo to
7: oczywiście.
6: Tak, bo to jednak ważne jest, żeby ten swój obywatelski obowiązek spełniać, więc może niekoniecznie z tym przekazem się będziemy identyfikować, ale piosenkę jak najbardziej można zagrać. Czemu nie? Przed wami Odsiecz.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: No, to się nazywa panczur taki sobotnim popołudniem na ożywienie wszystkich tych, którzy się być może sobotnią porą rozleniwili. Nie spać, zwiedzać, RTV słuchać.
7: Słuchać RTV. No właśnie, mimo że to nie jest program o muzyce, to muzycznie jest u nas różnorodnie. Było już troszeczkę poetycko, był teraz punk, było ostro. To będzie za chwilę kabaretowo jeszcze dla odróżnienia, bo czemu nie? Ale zanim to dodam, że ta informacja, jak i w zasadzie kolejna, to są takie wiadomości trochę odległe w czasie, a to z tego powodu, że za tydzień nie będzie nas i za 2 tygodnie też nie będzie nas, ponieważ święta są.
6: Bo będziemy świętować sobie.
7: Dokładnie, więc dlatego już teraz wam te informacje przekazujemy, żebyście byli na bieżąco, tak więc polecamy zapamiętać, szczególnie te właśnie wiadomości, które są dotyczą programów, których premiery czekają nas na przykład w przyszłym tygodniu, jak to będzie z nową propozycją stacji, uwaga, uwaga, Puls 2.
6: Wow.
7: Tego się nie spodziewał nikt. Puls 2 będzie mieć premierową produkcję i to jeszcze kabaretową. Otóż w sobotę 13 kwietnia na antenie rzeczonej stacji Puls 2 zadebiutuje nowy rozrywkowy show kabaretowe Gogle i Boks. Ten tytuł chyba już z czymś się kojarzy.
6: No właśnie.
7: Widać, do czego nawiązuje i jak się okaże, kiedy przedstawię formułę tego programu, rzeczywiście nie są to skojarzenia bezzasadne. I będzie to program przygotowywany przez kabaret pod Wyrwi Groszem. Kabaretowe Gogle i Boks jest połączeniem sitcomu z programem rozrywkowym i nawiązuje do lubianych i chętnie oglądanych przez widzów programów kabaretowych. No ale nie będzie to taki zwykły program, bo kabaret pod Wyrwi Groszem wcieli się w 17 aż postaci oglądających w telewizji skecze kabaretowe. A więc widać, że rzeczywiście ma to związek z programem Google Box przed telewizorem, emitowanym przez stację TTV, w którym widzowie oglądają i komentują programy telewizyjne. Tutaj będziemy mieć komentowanie skeczy kabaretowych przez samych kabareciarzy, którzy się w różne postacie wcielą. Osią fabularną produkcji są tematy poruszane w oglądanych skeczach i to właśnie one są źródłem żartów. W każdym z odcinków na przemian występować będą odgrywani przez kabaret pod Wyrwi Groszem bohaterowie, a będą to zespół Disco Polo Białe Szaleństwo, Para Gejów, no to już naprawdę jest szalenie dosłowne nawiązanie, bo przypomnijmy, że w programie Google Box przed telewizorem jednymi z komentatorów są Mariusz i Jacek, którzy rzeczywiście są gejami, ostatnio się rozstali, ale dalej komentują programy telewizyjne i im to bardzo dobrze wychodzi. Tutaj zatem będzie również para gejów, będzie małżeństwo emerytów, w Google Box też mamy emerytów, ale chyba nie są parą, po prostu są przyjaciółmi. Studenci, rodzina z Podhala, też mamy chyba jakiś górali w Google Box, oraz rodzina ze Śląska. Honorata, jej mąż Alojzy i ich sąsiad Gustlik.
6: No
7: tak. Tak właśnie będzie.
6: Swoją drogą, a propos Google Boxa jeszcze, tak mi się przypomniało, gdzieś mi mignęła taka informacja, że to jest w ogóle najchętniej oglądany program na antenie TTV.
7: Tak, ostatnio były rzeczywiście takie statystyki. Jakoś ta jego mutacja, że się tak wyrażę, czyli Vlogbox w sieci niekoniecznie przypadła mi do gustu, ale Googlebox jak najbardziej wciąż oglądam i lubię. Natomiast wracając do gogli i boksu kabaretowych. Jak relacjonują twórcy, czyli kabaret pod Wyrwi Groszem, program ten powstał z potrzeby wprowadzenia nowego formatu na rynek kabaretowy i celem twórców było to, aby program cechował się ponadczasowym humorem, to znaczy podobnie śmieszył teraz, jak i za kilka lat. Przynajmniej będzie go można powtarzać w nieskończoność. Dlatego też postarano się nadać mu oryginalną formę, to po pierwsze, a po drugie wybierać takie tematy żartów, które odnoszą się raczej do ludzi, ich osobowości, wad, namiętności i fobii, a niekoniecznie do bieżącej polityki. No i kiedy będzie można to dokładnie oglądać? Będzie to można oglądać w soboty, ale począwszy od przyszłej soboty, czyli 13 kwietnia o godzinie 20, przy czym będą emitowane po dwa półgodzinne odcinki obok siebie. I wiadomo również, że stacja Puls bez dwójki również ten program pokaże, ale przynajmniej na razie nie jest jeszcze znany dokładny termin.
6: No ciekawe, ciekawe jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście będzie to zabawne, bo co by nie mówić, format rzeczywiście jest nowy, chociaż jest parodią obecnego już formatu na antenie innej stacji, ale czegoś takiego w wykonaniu kabaretów to jeszcze nie było, więc myślę, że warto obejrzeć.
7: No i to dobrze, no ile można oglądać taki standardowy układ, sketch, piosenka, piosenka, sketch, piosenka.
6: Tym bardziej, że naprawdę teraz większość tych współczesnych kabaretów jest po prostu jakoś tak mało śmieszna dla mnie. Coraz bardziej skłaniam się jednak mimo wszystko ku stand-uperom, którzy zdecydowanie, przynajmniej w większości, są bardziej wulgarni od kabaretu, no bo oni sobie mogą na to pozwolić, bo ich nie pokazują zazwyczaj.

0: do was z kolejną porcją informacji.
1: Ale tak jeszcze wspomnijmy, bo rozmawialiśmy poza anteną, że trochę się zmieniło, bo Tusek już nie premier, karierę zrobił.
0: Karierę zrobił i teraz...
1: Chcą, żeby rządził Wielką Brytanią.
0: Dokładnie. Taka ostatnio wieść się gdzieś tam niesie w sieci, że sporo Brytyjczyków by chciało. No, zobaczymy, co będzie dalej.
1: Zobaczymy, życzymy powodzenia, a teraz... Jesteśmy dalej w telewizji, ale spokojnie, tak. To się już niedługo zmieni, jeżeli ktoś pyta, gdzie radio, no gdzie
0: będzie.
1: Jest radio. Za chwilę, ale najpierw będzie telewizja i informacja znowu odległa, bo będzie dotyczyła premiery, która będzie miała miejsce w Wielkanocną niedzielę. Nie wiem, jak to jest z oglądaniem telewizji w Wielkanocną niedzielę, ale po południu chyba już jest na to czas. No bo może być tak na przykład, że odwiedzicie swoją rodzinę, może po południu już na przykład znajomych i sobie wtedy pomyślicie o... jak on ma ładnie urządzone to mieszkanie, albo jak on ma brzydko urządzone to mieszkanie i wtedy pomyślicie o tym, że przydałby się lifting wnętrz. Ładnie to powiedziałam, podoba mi się, naprawdę. Tak uważam, że zrobiłam dobre przejście i dobre połączenie tematów. No to nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć właśnie o nowej propozycji Domo Plus, która zadebiutuje w niedzielę 21 kwietnia o 16:30 i będzie to program Lifting Wnętrz z Marią Semczyszyn. Jest to nowy format z udziałem prowadzącej, znanej już z takich produkcji jak home staging, mieszkania do sprzedania czy wakacyjne domy. Nie znam tych produkcji, bo nie oglądam Domo Plus, ale tak informuję, bo może ktoś ogląda.
0: Ale mamy wśród słuchaczy, zdaje się, oglądających Domo Plus, więc
1: tak.
0: Więc być może ktoś, ktoś nam jakąś informację dodatkową dostarczy.
1: Jak najbardziej, no i może ten ktoś się cieszy, że pani Maria będzie w nowym programie występowała. No i tym razem projektantka wnętrz będzie pomagać w błyskawicznej odmowie pomieszczeń, których obecny wygląd z różnych powodów nie zadowala właścicieli. To oni zdecydują, w jakim stylu mają być urządzone wnętrza. Tak więc taka to nowość, ale szykują nam się jeszcze powroty na anteny Domo Plus, ale myślę, że też warto o nich powiedzieć, bo mimo, że jak wspomniałeś, mamy słuchaczy, którzy oglądają tę stację, myślę, że aż tak bardzo, bardzo popularna ona nie jest, więc czemu by nie powiedzieć, co można w niej jeszcze obejrzeć. A na przykład od czwartku, 18 kwietnia o godzinie 21 na antenie Domo Plus można będzie oglądać trzeci sezon programu Rośliny Karoliny. Prowadząca Karolina Kudłacik znów przedstawi swoim bohaterom oraz widzom porcję ogrodniczych inspiracji, porad i ciekawostek. W nowym sezonie dowiemy się m.in. jakie rośliny najlepiej sprawdzają się w miejscach zacienionych, jak zaaranżować ogród zimowy, żeby cieszyć się nim przez cały rok oraz w jaki sposób wykorzystywać przedmioty pozornie niepotrzebne i nadać im nowe życie. Z kolei już od jutra, w każdą niedzielę o 16:00 będzie można oglądać drugi sezon serii, o której wam mówiliśmy, kiedy ona debiutowała, ale warto tym bardziej przypomnieć. Jest to seria poradnikowa Pogotowie Remontowe Wieśka, w której to fachowiec Wiesław Skiba usuwa usterki spowodowane przez niekompetentnych pracowników remontowych.
0: No tak, czyli tych wszystkich, którzy przychodzą i mówią, o panie.
1: Będzie
0: kto...
1: pan zadowolony.
0: Nie, a wiesz, najpierw przychodzą, patrzą na to, co zrobili poprzedni, o panie. A kto to panu tak popsuł?
1: No tak. Ale potem mówią, że będzie pan zadowolony, tak. A okazuje się też różnie. Ale przyjdzie Wiesiek i naprawi.
0: Oczywiście, że tak. No to
1: skoro o domu było, o tym, co w domu się może dziać, jak można sobie dom wyremontować i ogród i wszystko wokół tego domu, no to widać, że w tym domu się wszystko zdarzyć może i chyba już wiadomo, jaką piosenkę w związku z tym teraz usłyszymy.
0: Tak, posłuchamy Hanny Banaszak, która wyprzedziła pokolenia i... Ona zaśpiewa o magicznym domu, w którym się wszystko zdarzyć może, czyli ja mam wrażenie, że to jest po prostu taka futurystyczna piosenka i dotycząca tego, co mamy teraz, co się dzieje teraz, czyli tych tak zwanych domów inteligentnych, no bo tam na przykład sam się rozgryza orzech.
1: No właśnie,
0: a pani Hania to już lata temu miała taki dom. Ciekawe, jak to zrobiła.
2: Radio DHT.
0: W moim inteligentnym, przepraszam, magicznym domu, tak śpiewała Hanna Banaszak. A teraz przechodzimy z telewizji do radia. No w końcu będzie o radiu. Zaglądamy
1: tak
0: do...
1: Tak na moment.
0: Tak, tak, no tak, tak na moment, ale potem też będzie jeszcze o radiu.
1: A potem wrócimy.
0: Tak, wrócimy do radia, ale jeszcze się przez telewizję przemkniemy.

0: bo będziemy wam co nieco recenzować, co tam oglądaliśmy ostatnio. Ale to za chwilkę, bo na razie zaglądamy do nieocenionego serwisu radiopolska.pl, bo tam wieści dotyczące radia się pojawiły. Radio Kaszebę nadaje w Bytowie. I to nadaje już od piątku 22 marca o godzinie 16 ruszyła emisja Radia Kaszebę, można tam słuchać na 104,5. To taka radiowa informacja, a teraz jeszcze dotycząca dwóch stacji telewizyjnych informacja, również z serwisu radiopolska.pl. Otóż w Dolnośląskim Multiplexie pojawiły się dwa muzyczne programy. Pojawiła się stacja Power TV i stacja Nuta TV. Stacje te należą do firmy Michał Winnicki Entertainment. To jest taka firma, która trochę tych kanałów ma. Zdaje się, oni jeszcze coś dla dzieci albo robią, albo mają zamiar robić. Ale w każdym razie, na razie te dwie stacje muzyczne pojawiły się w Dolnośląskim Multiplexie. No i teraz kilka słów o tych stacjach. Co my tu w ogóle mamy i czego możemy się spodziewać? No wiadomo, stacje muzyczne, ale jak one są ukierunkowane? I tak, Nuta TV HD to nowy kanał muzyczny, w którym prezentowane są najwyższej jakości obrazu i dźwięku aktualne hity światowej muzyki pop oraz dance, a także największe przeboje ostatnich lat. No i na antenie tej stacji mamy na przykład takie programy jak Muzyczna Potyczka, Hot Nuta, Top 2010+, czy Imprezowa Nuta. No, myślę, że większość tych programów, sama nazwa wyjaśnia, czego można się po nich spodziewać. Na przykład Top 2010+. Przypomina...
1: Wszystko jasne chyba.
0: Wiesz co, przypomina mi to, tak zdradzając trochę naszej radiowej kuchni, o której mieliśmy kiedyś porozmawiać i na pewno to kiedyś zrobimy. Mam wrażenie, że akurat Top 2010+, to jakby ktoś po prostu kategorię z jakiegoś programu do układania muzyki wyjął i tak nazwał program.
1: A tak, coś jest na rzecz.
0: Właśnie. Natomiast druga stacja, czyli Power TV, to, jak informuje sam nadawca, pierwsza polska telewizja muzyczna w jakości HD. Ponad 50% ramówki zajmuje polska muzyka rozrywkowa i ważne miejsce w ofercie tej stacji stanowią też kultowe teledyski z lat 80. i 90., które zostały poddane cyfrowej rekonstrukcji, aby wyglądały i brzmiały nad wyraz dobrze także na telewizorach HD. No i w tej stacji możemy spodziewać się takich programów jak 90s Power, 100% power, a może 100% power, nie wiem jak powinienem to wymawiać. Power Mix, o tu nie mam problemu. Disco klasyka, ekstra klasyka, 80s power. Takie programy można oglądać na antenie właśnie tej stacji. Także jeżeli kogoś interesuje muzyka, no wiadomo, Nuta to przede wszystkim rzeczy nowsze, Power to będą rzeczy starsze, plus disco polo, bo polska muzyka taneczna, no to raczej nie spodziewam się tak zwanego power dance'u, tylko po prostu disco polo. Więc
1: no raczej tak.
0: No, więc jeżeli jest w zasięgu Dolnośląskiego Multiplexu, tam gdzie kiedyś Echo 24 sobie nadawało, no to ma co oglądać.
1: Czyli przypomnijmy Wrocław i Świdnica.
0: Tak.
1: Te rejony.
0: Dokładnie. No to teraz
1: tam
0: co?
1: To
0: teraz
1: tych stacji słuchać.
0: To teraz posłuchamy sobie piosenki, która Power ma w tytule. Znany utwór. Zaczyna się tak bardzo charakterystycznie. Przed wami zespół STAP.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas z programu RTV na antenie radia DHT. My wracamy do was tak naprawdę po raz ostatni już dziś, ale teraz trochę sobie porozmawiamy o tym, co ostatnio widzieliśmy, a potem jeszcze na moment do radia powrócimy.
1: Tak, dokładnie, bo już tak od kilku tygodni się szykowaliśmy, żeby wam opowiedzieć o pewnym serialu, żeby go zrecenzować, ale chcieliśmy przypatrzeć się tej produkcji jeszcze trochę dłużej, żeby nasz osąd był bardziej uprawniony. Mianowicie chodzi o serial Stulecie Winnych. Przypomnijmy, to jest nowość wiosenna telewizyjnej Jedynki, emitowana w każdą niedzielę po godzinie 20:15 dokładnie. Serial na motywach powieści Obeny Grabowskiej, przepraszam, konkretnie jak na razie pierwszego tomu sagi Stulecie Winnych. No i przynajmniej dla mnie to jest najlepsza nowość tej wiosny, jak na razie oczywiście. Trudno nam jeszcze wyrokować o serialach TVN-u, o czym zaraz. One dopiero rozpoczęły być emitowane, natomiast Stulecie Winnych rzeczywiście podoba mi się bardzo. Istotnie, tak jak było w zapowiedziach, nie ma tutaj takich wątków historycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu. To znaczy oczywiście wszystko się opiera na wydarzeniach historycznych i nawet ostatnio się pojawił Józef Piłsudski przez tak. moment, ale myślę, że ten serial może się podobać nawet tym osobom, które niekoniecznie przepadają za książkami czy filmami historycznymi.
0: I to jest taka obyczajówka po prostu.
1: Historia nie jest ich konikiem. To jest właśnie taka historia przedstawiona na kanwie tych historycznych wydarzeń. Historia ciekawa, dzieje się tam dużo. No, w każdym odcinku niemalże mamy przedstawione losy winne z jakiegoś innego roku.
0: Tak.
1: W rodzinie winnych dzieje się sporo. Jej członkowie z różnych to powodów opuszczają ten świat.
0: No właśnie, to jest...
1: właściwie ktoś umiera.
0: Ja sobie obejrzałem właśnie 5 odcinków Stulecia Winnych i moje pierwsze skojarzenie z tym serialem po obejrzeniu tego, no to było takie, no kurczę, czemu w każdym odcinku ktoś tu musi umrzeć, bo niektórzy bohaterowie, no to po prostu nie zdążą nawet dobrze się pojawić, tak jak chociażby Roman czy Kajetan. No Roman to jeszcze tak, ale...
1: Roman to się tam zdążył, ale Kajetan
0: to niezbyt dał radę zaistnieć, a już niestety Kajetana nie ma, więc...
1: Najmniej dała radę zaistnieć Kasia.
0: No tak, to prawda, bo pierwszy odcinek i już po niej.
1: Tak, bo przy porodzie bliźniaczek Mani i Ani niestety Kasia zmarła i tyle pani Zuzanna Litz się w tym serialu nagrała, ale gra za to w serialu Zakochani po uszy, jeżeli ktoś chce ją sobie pooglądać. Ale jeżeli ktoś chce pooglądać Stulecie Winnych, to jak najbardziej zachęcamy, chociaż myślę, że warto nadrobić te poprzednie odcinki, żeby dokładnie się w tej historii orientować.
0: Ja mogę powiedzieć a propos nadrabiania tych odcinków, przynajmniej tak z mojej perspektywy, bo ciebie jakoś to zaciekawiło wcześniej. Mnie, powiem szczerze, od jakiegoś trzeciego odcinka, bo pierwsze 2 odcinki dla mnie były jakieś takie, no były sobie, ale jakoś nie byłem zbyt entuzjastycznie nastawiony. Po obejrzeniu pierwszego odcinka, potem sobie nadrabiałem, oglądam ten drugi, mówię, no dobra. Ale trzeci odcinek, no dobra, tu się już zaczyna jakoś coś dziać, to może być rzeczywiście fajne. Także jeżeli na przykład wam jakoś pierwszy odcinek nie bardzo się spodobał, drugi też nie bardzo, no to dajcie szansę na przykład do trzeciego, bo tu już zaczyna być fajnie, albo po prostu człowiek, śledząc tę fabułę, no to zaczyna się najzwyczajniej w świecie interesować tym, a co będzie dalej, a co będzie dalej. Może to tak działa. Przynajmniej tak mówię o tym ze swojej perspektywy.
1: Muszę trochę się przeciwstawić. W drugim odcinku umarł Roman. Nie będziemy może mówili, jak to się stało, żeby nie spoilować, ponieważ to akurat jest dość specyficzna sytuacja.
0: Tak.
1: Tak, jeśli was interesuje, jak umarł Roman, to myślę, że drugi odcinek też będzie dla was ciekawy. No pierwszy wiadomo, że jest takim po prostu przedstawieniem postaci, więc tam jeszcze może jest mało takiej bardzo interesującej akcji, ale mnie właśnie już od drugiego to zaciekawiło, tak więc to jest kwestia indywidualna. Jeżeli już oglądaliście, to możecie oczywiście podzielić się z nami swoimi opiniami, spostrzeżeniami. facebook.com/radio-dht. Będziemy tu jeszcze przez kilka minut, więc mało czasu zostało, żebyśmy wasze odpowiedzi zacytowali.
0: No i ważna rzecz, serial jest z audiodeskrypcją. Tak?
1: Tak, dokładnie, z audiodeskrypcją i na razie nie ma takich wspólnych historii jak w przypadku Dróg Wolności, że tak po kilku odcinkach ta audiodeskrypcja przestała się pojawiać, ale to tak się stało mniej więcej w połowie, a jutro mamy 6 odcinek, więc odpukać, aby nic się z tym nie wydarzyło, aby audiodeskrypcja była nadal, bo jest ona potrzebna. No i jeszcze tak zostając przy niedzielach, to tydzień temu mieliśmy premierę kolejnego serialu, serialu telewizji TVN, jak już wspominaliśmy, mówiliśmy o nim w zeszłym tygodniu, serialu Szóstka.
0: Zgadza się, serial...
1: No i jak oceniasz?
0: Ja powiem tak...
1: Jeżeli w ogóle możemy ocenić po jednym odcinku, bo mnie to jeszcze się wydaje za mało na ocenę.
0: Wiesz, na ocenę tego, jaka jest jakość tego serialu i czy rzeczywiście może zaciekawić, to z tym bym się wstrzymał. Natomiast co mogę powiedzieć z perspektywy odbiorcy, to na pewno, jeżeli słuchają nas osoby niewidome, śmiało możecie oglądać. O ile te wcześniejsze seriale premium, no najbardziej to pułapka, to zdecydowanie najgorszy w odbiorze jednak był to serial, ten z tych mało odcinkowych, że je tak określę, to Szóstka, przynajmniej po pierwszym odcinku, wygląda na to, że nawet mimo braku audiodeskrypcji da się oglądać i niewiele tracimy z tego serialu.
1: Dokładnie, że już to jakieś takie mało ważne elementy, ale przynajmniej ten pierwszy odcinek opierał się na dialogach, więc myślę, że dalej tak będzie. No, może oczywiście zdarzyć się tak, że nie zorientujemy się w jakiejś najbardziej kluczowej scenie, do której prowadzi serial. Trudno powiedzieć przecież, co tam dalej będzie. No, ale nie jest to jakieś kino akcji czy coś w tym rodzaju. Historia opowiadająca ludzkie losy, a więc istotnie jest szansa, że tak będzie dalej. Natomiast z oceną jeszcze się istotnie wstrzymamy, bo ten pierwszy odcinek był takim właśnie przedstawieniem postaci tej całej historii, którą już znaliśmy, zapoznając się wstępnie z fabułą tego serialu, a więc czekamy, jak to się rozwinie dalej.
0: Dokładnie. A teraz może przejdźmy do ostatniej informacji.
1: No i jeszcze tak? Musimy się chyba wytłumaczyć, że jak na razie nie jesteśmy niestety w stanie, ale może wy jesteście, czekamy na wasze opinie, odnieść się do serialu Chyłka Zaginięcie. Bo akurat tak wyszło, że...
0: To znaczy, ja mogę tak tylko krótko powiedzieć, bo ja też nie miałem okazji obejrzeć całego pierwszego odcinka, bo niestety w połowie zadzwonił mi telefon i tyle było z mojego oglądania, ale jest tak, jak przypuszczałem, czyli no po prostu są nawiązania do tej pierwszej części, mimo tego, że serial jest oparty na części drugiej. Tak jest rzeczywiście, scenarzyści no musieli z tego w ten sposób wyjść, bo inaczej byłoby po prostu ciężko.
1: No tak, ale ja się przynajmniej postaram przed dzisiejszym odcinkiem o 20 nadrobić ten odcinek pierwszy, żeby już być na bieżąco i w następnym wydaniu może postaramy się z wami naszymi refleksjami podzielić, bardziej szczegółowymi dotyczącymi Szóstki, no i pełnymi refleksjami dotyczącymi Chyłki. No chyba, że wy macie jakieś opinie, to chętnie przytoczymy je jeszcze dziś facebook.com/radio-tht, a tymczasem możemy przejść, a raczej powrócić do radia.
0: Tak, powracamy do radia, bo tu się dzieje i jubileusz czeka nas jutro i to całkiem słuszny, bo już jutro o godzinie 13:15 na antenie radiowej Jedynki zostanie wyemitowany 3000 odcinek powieści radiowej W jezioranach. W jubileuszowym odcinku wystąpią Ewa Serwa jako Justyna Kajfasz, Katia Paliwoda jako Izaura Pawlacz-Jabłońska, Franciszek Pieczka jako Wojciaszek Pawlacz, Artur Barciś jako Zenek Kajfasz, Mateusz Weber jako Mirek Skorupa i Karol Kwiatowski jako Wojtek Jabłoński. I tu jeszcze taka ciekawostka, bo w epizodach w tym odcinku wystąpiło troje słuchaczy, laureatów radiowego konkursu Moja ulubiona postać powieści radiowej W jezioranach. 12-letni Oliwier Potocki z mamą Joanną z Grabowa oraz Ewa Pawełek z Grójca. Jak mówi Marek Ławrynowicz, jeden z twórców powieści, głosy słuchaczy potwierdziły to, co już wiedzieliśmy dzięki stronie na Facebooku, która się nazywa Co nowego w jezioranach. Jeżeli ktoś chce, to może dać lajka. Nasza wielopokoleniowa opowieść trafia do różnych pokoleń słuchaczy. Są tacy, którzy jej słuchają od dziesiątków lat, ale dostaliśmy też list, uwaga, od słuchacza 7-letniego, a 12-latek został jednym z laureatów konkursu. Natomiast najwięcej słuchaczy reprezentuje wiek średni, czyli taki właśnie, w jakim są główni bohaterowie, przynajmniej obecni główni bohaterowie Jezioran. A jeżeli ktoś w ogóle nie wie, o czym my tu mówimy, to warto powiedzieć, że akcja powieści radiowej W jezioranach, stworzonej przez Zofię Posmy i Andrzeja Mularczyka toczy się w fikcyjnej wsi Jeziorany na Lubelszczyźnie. Warto tu podkreślić fikcyjnej, bo gdzieś na Warmii i Mazurach jest też wieś Jeziorany, ale to nie tam. Ja kiedyś myślałem, że właśnie tam się toczy ta cała akcja, ale nie. Okazuje się, że to na Lubelszczyźnie. Główni bohaterowie to wielopokoleniowa rodzina Jabłońskich. Poznajemy też ich bliższych i dalszych krewnych, sąsiadów oraz znajomych. W tle toczy się życie wiejskiej gminy Klimontowice, gdzie pojawiają się postacie charakterystyczne dla tego typu środowisk: wójt, ksiądz, dyrektor szkoły, lekarka czy lokalny biznesmen. Powieść ma charakter realistyczny, są w niej jak w życiu momenty dramatyczne, ale nie brak też wątków i postaci komediowych. Reżyserem powieści w Jezioranach jest Jan Warenycia, przynajmniej obecnie, bo tych reżyserów było kilku. Realizatorem Maria Olszewska, a autorzy to Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz, Katarzyna Ciesielska-Ławrynowicz i Marek Ławrynowicz. A tu jeszcze tak historycznie warto nadmienić, że pierwszy odcinek powieści radiowej w Jezioranach został wyemitowany 29 maja 1960 roku. Co ciekawe, został nagrany, jak dobrze kojarzę z Wikipedii, 9 dni wcześniej, a pomysłodawcą serialu był ówczesny prezes Radiokomitetu Włodzimierz Sokorski. Zgodnie z założeniami powieść radiowa miała wychowywać rolników, szerzyć wiedzę o wsi wśród mieszkańców miast i promować nowe metody upraw i działalność państwowych gospodarstw rolnych, czyli tak zwanych PGR-ów. No i tak właśnie kiedyś było. Na okres, jeszcze warto tu wspomnieć, że na okres stanu wojennego powieść radiowa w Jezioranach została wstrzymana, ale później już nieprzerwanie jest do dziś emitowana na antenie radiowej Jedynki. Starszą powieścią są jednak Matysiakowie, bo można to wywnioskować nawet z pierwszego odcinka, który gdzieś udało mi się odsłuchać. Jest na YouTubie, ale chyba też i w serwisie Polskiego Radia jest. I tam jeden z bohaterów, pan Listonosz, nie pamiętam jego imienia niestety, jest takim jakby narratorem tego pierwszego odcinka. Jest nawiązanie, że mieszczuchy to mają swoją powieść Matysiakowie, a ja napisałem do Polskiego Radia, żeby opowiedzieli o naszej wsi. I właśnie tak zaczyna się, no tak zaczyna się powieść radiowa w Jezioranach. Jeżeli jesteście ciekawi, to internet pamięta te pierwsze odcinki nagrywane w latach 60., więc można sobie posłuchać, jak to w ogóle brzmiało. A co ciekawe, można na przykład w pierwszym odcinku usłyszeć 14-letniego Piotra Franceskiego.
1: O proszę.
0: No.
1: Ciekawe, to zachęciłeś mnie, żebym sięgnęła po ten odcinek, bo ciekawa jestem, jaki miał wówczas głos, bo nie wiem jak ty, ale jeżeli chodzi o mnie, to słucham chyba kilku odcinków tej powieści i nie potrafię o niej powiedzieć niestety zbyt wiele, ale no chyba nie jest za późno, żeby
0: to wiesz co, ja słuchałem tego, pamiętam jakoś tak w latach 90., bo do tego czasu moja babcia słuchała powieści radiowej w Jezioranach i ona tego słuchała lata, natomiast jakoś sam nigdy też tego nie słuchałem. Ciekawe, czy gdzieś można posłuchać wszystkich odcinków, wszystkich 3000. Jeżeli byłaby taka możliwość, to byłoby materiału na spędzanie naprawdę olbrzymiej ilości czasu.
1: Oj tak.
0: Tak.
1: Jak najbardziej, może coś wiecie, może miłośnicy takie nagrania zachowują i one się w internecie znajdują.
0: Tak, i to wszystko, co przygotowaliśmy dla was w dzisiejszym 53. wydaniu programu RTV. Będziemy już sobie stąd szli. Do godziny 18 posłuchacie różnorodnej i miejmy nadzieję interesującej muzyki, a zakończymy utworem nawiązującym do Jezioran, bo to będzie Wesele w Jezioranach, nagranie, które pierwotnie znalazło się na czarnym krążku w latach 70. bodajże zostało ono stworzone przez polską kapelę. Chyba nawet na potrzeby Polskiego Radia. Tu mam niestety jakieś odnowione nagranie. No, takie to życie, że nie wszystko da się zachować w pierwotnej formie, ale w każdym razie przynajmniej melodię będziecie mogli poznać. a my słyszymy się, no kiedy? Jeszcze w kwietniu, tak?
1: My się słyszymy jeszcze w kwietniu, za 3 tygodnie i mogę chyba powiedzieć, mogę zdradzić, że będzie wtedy tak europejsko.
0: Tak, będzie europejsko, ale zajrzymy...
1: Będzie europejsko, tak.
0: Zajrzymy też do Discovery ponownie. To ja mogę zdradzić.
1: Tak, no to widzicie, już mamy plany na to, co za 3 tygodnie, tacy jesteśmy świetnie zorganizowani.
0: Hop do przodu tacy.
1: W międzyczasie święta się wydarzą, na przykład w wielkanocny poniedziałek, zdaje się, będzie benefis Włodzimierza Szarenowicza, więc warto takie wydarzenia śledzić, jeżeli to kogoś interesuje. Będzie finał programu Dance Dance Dance, który wyjątkowo nie w sobotę, a w niedzielę będzie miał właśnie finał, w niedzielę wielkanocną, tak więc jeżeli kogoś to interesuje, to też warto te informacje odnotować, bo my wam już ich nie przekażemy, ponieważ nas nie będzie do tego czasu, tak więc... No cóż, nam pozostaje smacznego jajka.
0: Smacznego jajka, dokładnie.
1: Możemy życzyć i słyszymy się właśnie za 3 tygodnie i pozostaje nam się jeszcze na koniec przedstawić. Ten pan się nazywa Michał Dziwisz.
0: A ta pani nazywa się Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
2: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Radio DHT.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam serdecznie w moim kolejnym podcaście. Przy mikrofonie Tomasz Tworak albo Lirin, jak kto woli. I cóż tutaj słyszymy? Tak, kolejna produkcja oczywiście, kolejna gra przed nami. I tym razem coś, co jest zdecydowanie zaskakujące, przynajmniej dla większości. Coś, co pojawiło się na rynku i wywołało niezły szum. Bo mowa tutaj o The Last of Us Part 2 od Naughty Dog, którzy to już wcześniej zasłynęli takimi produkcjami jak Uncharted, czy chociażby właśnie pierwszą część The Last of Us, która, o ile pamiętam, ukazała się w 2013 roku. The Last of Us Part 2, jak sama nazwa wskazuje, jest kontynuacją i w pełni dostępną kontynuacją. W pełni dostępną dla osób niewidomych, ale nie tylko, w ogóle jest sporo opcji dostępnościowych. Gra oczywiście ukazała się również. Ukazała się przede wszystkim i tylko i wyłącznie na platformy Sony, czyli na konsole PlayStation 4, a także na PlayStation 5. Więc przynajmniej na razie jest ona dostępna tylko na ten sprzęt. Kto wie, może za czas jakiś produkcja również pojawi się na innych platformach, w tym PC, ale to jedynie spekulacje. Czym jest w takim razie The Last of Us? To... Od razu muszę zaznaczyć, to bardzo mocna gra i raczej zdecydowanie nawet bym powiedział, jest to gra przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Zarówno ta gra, jak i ten materiał, w którym pojawią się sceny no całkiem brutalne, a tak samo sporo wulgarnego języka. Oczywiście ja nie będę tego czynił. Pojawią się dzięki tej produkcji. Sama gra jest tym całkiem nieźle naszpikowana, ale jest to po to, aby podkreślić wagę tej historii i jakby tego, co ta gra prezentuje i jakby co próbuje nam opowiedzieć. Zatem o czym jest ta gra? Jest to historia, w zasadzie można to tak nazwać gatunkowo, jak post-apo, który jest dość popularny, czyli mamy plagę zarażonych, no i świat staje na krawędzi. Ludzkość próbuje sobie z tym jakoś radzić na różne sposoby. Oczywiście, jak już mówiłem, jest to kontynuacja, więc jesteśmy kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części, które to w dużym skrócie opowiadały o Joelu, który no, musiał sobie radzić po tym, jak zabito mu córkę. Po czym odnalazł taką dziewczynę, która, no, która odgrywa, że tak powiem, w tej przynajmniej części pierwsze skrzypce. I w pierwszej części wędrowali razem. Czyli Joel i Ellie. Nastolatka generalnie. Udało im się jakoś przetrwać i jakby gra opowiada o tym, że osiedlili się w miasteczku, próbują sobie radzić, żyć z innymi ludźmi. No i wygląda na to, że się jakoś tam układa. W każdym razie gra jest naprawdę świetna, jeśli chodzi o historię. Nie pokażę wam oczywiście całej gry, pokażę wam całkiem sporo, aczkolwiek uwierzcie mi, to będzie bardzo mało. Ten materiał będzie długi zdecydowanie, bo myślę, że no, w granicach 3-4 godzin, coś takiego. I uwierzcie mi, to nawet nie jest blisko połowy gry. Ja przeszedłem tą grę bodajże ponad, spędziłem w niej ponad 30 godzin, to mogę śmiało powiedzieć, na jedno przejście gry. Jak już słyszeliście na początku, jest tutaj tak zwany text to speech. Tak. I jak również usłyszeliście, tak jest w polskiej wersji językowej. Jak zresztą cała gra. Więc mam nadzieję, że materiał wam się spodoba i będziecie się świetnie bawić. Bardzo bym tego chciał. I mam nadzieję, że będziecie mogli kiedyś zagrać w tą produkcję. A jeśli się wam spodoba, to cóż, pytajcie. Jeśli sami jesteście posiadaczami PlayStation, to pytajcie u rodziny, znajomych. Może akurat ktoś posiada. Warto zagrać. Skupię się teraz i pokażę wam, cóż tutaj panowie z Naughty Dog postanowili zrobić, żeby udostępnić tą grę. I ten właśnie TTS, w sensie ten text to speech, czyli tam tekst na mowę, jak kto woli, został zaimplementowany trochę na okrętkę. Ale to było jedyne rozwiązanie, bo domyślnie PlayStation 4, bo w PlayStation 5 to się zmieniło, aczkolwiek też nie do końca. Natomiast jeszcze w momencie, kiedy gra nie była dostępna na PlayStation 5, PlayStation 4 jako tako nie posiada TTS-a. Więc musieli jakoś sobie z tym poradzić, więc nagrali sample. Różnie to wypada, ale w zasadzie jest dobrze. Ja powiem tak, nie ma się czego czepić. Wszystko działa jak powinno, jest zrozumiałe. Są różne ciekawostki językowe, wpadki jak to z syntezatorami, ale nie ma tego też tak wybitnie dużo i da się to jakoś przełknąć na spokojnie. Ważne, że da się i ważne, że działa. I to jest jakby rewelacyjne. Kolejna sprawa to taka, że ta gra nie jest perfekcyjnie zrobiona dostępnościowo dla osób niewidomych przynajmniej. Co twórcy również mają jakby na uwadze to, że jakby zostało to zrobione tak, a nie inaczej. To znaczy pewne elementy, o których będę mówił troszkę później. I mają zamiar w ich przyszłych produkcjach, tak, bo są otwarci już na dostępność, w ich przyszłych produkcjach pracować nad tym bardziej. Aczkolwiek gra jest na tyle zrobiona, że spokojnie da się ją przejść od początku do końca. Nie jest to coś, nie wiem, trudnego jakoś. Znaczy, pomijając samą grę, która ma miejsca łatwiejsze i trudniejsze, oczywiście, w zależności od tego, na jakim poziomie trudności gramy. No cóż, to chyba słowem wstępu tyle. Jak zwykle u mnie to słowo wstępu jest długie, ale do tego chyba jesteście przyzwyczajeni i mam nadzieję, że tak samo jak wcześniej, tak samo i tym razem się nie wynudziliście. No nic, przechodzimy teraz do tego, co najlepsze, nie?
5: Fabuła.
4: O, widzicie, mamy fabułę. Oczywiście, gdy uruchamiamy grę po raz pierwszy, mamy troszkę inny wygląd, bo ja grę ukończyłem i troszkę się zmieniło menu. Chodzi o wygląd i o dźwięk w menu. I przy pierwszym uruchomieniu gry, czego nie mogę teraz zrobić, mamy taki ekran, na którym możemy ustawić opcje dostępnościowe i to też jest czytane. Więc taka osoba, która odpali sobie sama grę, nie będzie miała z tym problemu. Tu mamy fabułę.
5: Opcje. Dodatki.
4: Fabuła. No i mamy to wszystko. No i teraz zajrzyjmy, co mamy w opcjach. Sterowanie. Sterowaniem zajmiemy się w samej grze. Nie będę tego przechodził. To znaczy, jakby pokażę wam po prostu pobieżnie te opcje tylko dlatego, że w grze będziemy mieli taki samouczek, który przeprowadzi nas przez w zasadzie większość tego, co należy wiedzieć, a reszta to dodatki i najwyżej powiemy sobie o nich później.
5: HUD.
4: Tutaj mamy, wiecie, elementy, celowniki.
5: Menu wyboru broni, wskaźniki zagrożeń, wskaźniki czujności, znacznik trafienia, trajektoria rzutu powieku, WL, włącz zdrowie i broń, WL.
4: Czyli to są HUD.
5: By HUD wyświetlał informacje o broni, zdrowiu.
4: To jest HUD, czyli to jest coś, co jest widoczne na ekranie, takie te wszystkie wskaźniki i tak dalej.
5: Napisy. Obraz.
4: O, tutaj mamy.
5: Jasność. Zmień skalowanie HUD-u, rozmycie w ruchu. Siła wstrząsów kamery.
4: Czyli tutaj mamy tego typu rzeczy. Dźwięk. Dźwięk możemy. Dźwięk.
5: Efekty. Zaś dialogi. 100. Muzyka. 100. Przerywniki filmowe.
4: Czyli wszystko mamy na 100. Wskazówki
5: dźwiękowe. Ułatwienia dostępu. 100. Zasięg. Zamiana tekstu na mowę. 100. Urządzenie. Automatyczne.
4: Można wybierać kanały automatyczne, ale możemy...
5: Wybierz konfigurację kanałów wyjściowych tak, aby pasowała do twojego... 1. 2.
4: Czyli mamy...
5: 2. 2. Przyciski w lewo. 1. Automatyczne.
4: Aha, tu jest automatyczne.
5: Dwa. Automatyczne. 2.
4: Możemy sobie ustawić 2 albo 1. No to w sumie.
5: Kanał centralny. Automatyczne. Zakres dynamiki. Automatyczne. Maksymalny.
4: O, tu mamy...
5: Szeroki.
4: Tu możemy sobie tak ustawiać.
5: Przyciski w lewo i w prawo. Średni. Wąski. Tryb nocny.
4: O, jest tryb nocny, cokolwiek to oznacza.
5: Tryb nocny. Wąski. Średni. Szeroki. Maksymalny. Automatyczny.
4: No i ustawimy sobie wąski. Na automatycznym.
5: Przycisk
4: teraz
5: w lewo
4: mi się wąski ustawił.
5: Dźwięk mono. Wyłączyć.
4: No tak.
5: Połącz lewy i prawy kanał audio. WL. WL.
4: Wyłączyć. O, jest wyłączone.
5: Przód. Plus minus. Efekty. 100. Zasięg. Przód. Plus minus. 30. Stopni.
4: A, co jest?
5: By dopasować do przednich głośników z dźwiękiem przestrzennym.
4: Tak, bo można tutaj...
5: Kierunki tak, aby pasowały do rozmieszczenia twoich głośników.
4: Tak, bo można grać na...
5: Jak najlepszy dźwięk.
4: Na surround, czyli po to są te ustawienia.
5: Przycisk w lewo i w prawo. Zmień. Przycisk trójkąt. Przywróć domyślne. Przycisk kółko. Wstecz.
4: Dobra, czyli tutaj mamy...
5: Dźwięk.
4: Tu jest język.
5: Ułatwienia dostępu.
4: Tu jest ułatwienia dostępu.
5: Sterowanie.
4: Tu ułatwienia mamy bardzo dużo wariantywne. Rzeczy. Bardzo rzeczy dużo, przepraszam.
5: Włączając te ustawienia, wyrażasz zgodę na to, by podmiot Sony Interactive Entertainment Europe otrzymywał dane dotyczące wybranych ustawień, co będzie miało na celu wyłącznie analizę i poprawę funkcji ułatwień dostępu. Przycisk kwadrat. Gotowe ustawienia. Przycisk krzyżyk. Wybierz. Przycisk kółko. Wstecz.
4: Okej.
5: Okay. Powiększenie i pomoce wzrokowe. Sterowanie wariantywne. Przypisz przyciski. Przed sterowanie łodzią. Domy. Ruch po linie ukośnik. Sterowanie grą na gitarze. Atak wręcz podczas kilkukrotne naciśnięcie przycisku. Stuknij. Zmień ustawienie.
4: Tutaj mamy...
5: Sterowanie wariantywne.
4: To są głównie opcje dla ludzi, którzy mają problemy ruchowe i tak dalej. Czyli tu można sobie dopasować...
5: Przycisk. Kółko. Wstecz.
4: Można sobie dopasować po prostu sterowanie. Co jest bardzo fajne. Oczywiście mi się to nie przydaje. Natomiast jest to spoko.
5: Powiększenie i pomoce wzrokowe.
4: Tutaj mamy powiększenie.
5: Przycisk kwad. Choroba lokomocyjna.
4: O, tutaj też są ustawienia.
5: Przycisk nawigacja.
4: Nawigacja.
5: Zamiana tekstu na mowę i ułatwienia dostępu. Zamiana tekstu na mowę i wskazówki dźwiękowe. Przy ułatwienia dostępu. Walka.
4: Walka.
5: Sterowanie wariantywne.
4: Dobra, ale jak mówiłem, to wszystko będzie w samej grze, więc tutaj będzie dużo...
5: Dodatki, fabuła.
4: Tu będzie bardzo dużo rzeczy się działo i będzie samouczek pomagał, więc jakby... Bez sensu, żebym robił to dwa razy. Natomiast pewne rzeczy wam pokażę. To, czego jakby nie chwyci samouczek, to ja wam o tym opowiem i pokażę. Dobra.
5: Kontynuuj.
4: A i teraz mamy
5: nowa
4: tak.
5: Gra.
4: Nowa gra.
5: Wczytaj grę. Rozdziały. Starcia. Kontynuuj. Nowa gra. Twoje bieżące postępy są zapisane w miejscu na automatyczny zapis i zostaną nadpisane, jeśli zamienisz pliki zapisu.
4: Mhm.
5: Czy chcesz najpierw samodzielnie zapisać grę? Tak. Przycisk krzyżyk. Wybierz. Przycisk kółko. Wstecz.
4: Nie.
5: Średni. Pozwala przeżyć przygodę w optymalny sposób. Ograniczona liczba składników. Przycisk krzyżyk.
4: Niski. Poziom trudności
5: mniej
4: teraz mamy.
5: Niż poziom średni. Składników jest sporo, a przeciwnicy są mniej niebezpieczni. Bardzo niski. Odkrywaj historię i przeżywaj przygody bez utrudnień podczas walki. Wspomaganie kamery i celowania jest domyślnie włączone.
4: Mhm.
5: Personalizacja. Zmodyfikuj ustawienia trudności, by dostosować rodzaj wyzwania do własnych...
4: Tutaj można sobie zrobić coś takiego.
5: Brutalna rzeczywistość.
4: O, to jest.
5: Najtrudniejsza i najbardziej realistyczna rozgrywka. Na tym poziomie trudności działanie trybu nasłuchiwania, chód i innych elementów rozgrywki ulega zmianie.
4: O, proszę.
5: Przetrwanie. Intensywna, wymagająca rozgrywka, która stanowi prawdziwe wyzwanie. Składników jest w niej jak na lekarstwo, a przeciwnicy są wyjątkowo niebezpieczni. Przycisk krzyża. Trudny. Dla osób, które lubią prawdziwe wyzwania. Znikoma liczba składników i jeszcze bardziej niebezpieczni gogowie.
4: Ja myślę, że pójdziemy przycisk sobie na średni, bo teraz też nie chcę... Nie chcę teraz tutaj...
5: Ograniczona liczba składników. Rozpocznij. Włącz dodatki z przedsprzedaży. WL. Włącz celowanie. Odwróć oś Y. Wyłączyć. Podczas celowania odwróć kierunek obracania kamery pionie.
4: Nie, to bez sensu.
5: Kamera. Odwróć oś Y. Wspomaganie kamery. Pion. Automatycznie obraca kamerę w kierunku ruchu. Wybierz poziom lub pion, by ograniczyć wspomaganie do jednej osi. Permanentna śmierć. Wyłączyć. Opcja permanentnej śmierci zwiększa poziom wyzwania w grze, ograniczając zapis postępu zachowanego po śmierci postaci. Opcję tę można włączyć tylko przy rozpoczynaniu nowej gry. Cała gra, po śmierci postaci cały postęp zostanie utracony. Na akt, po śmierci postaci wrócisz na początek aktu. Tracisz 2-5 godzin gry.
4: No tak.
5: Na rozdział, po śmierci postaci wrócisz na początek rozdziału. Utracisz 30-60 minut gry. Ręczne zapisywanie gry nie będzie możliwe. Wyjście z gry w czasie niebezpiecznej sytuacji będzie traktowane jako śmierć.
4: O, w ten
5: przyciski
4: sposób.
5: Przyciski w lewo i rozpocznij.
4: Okej, słuchajcie, zaczynamy.
5: Przycisk krzyżek, wybierz. Przycisk trójkąt, przywróć domyślne. Przycisk kółko, włącz to, rozpocznij. Wybrano, średni. Możesz zmienić poziom trudności w dowolnym momencie menu opcje. Poziom trudności, rozpocznij. Przycisk krzyżek, wybierz. Przycisk kółko. Za chwilę nadpiszesz bieżący plik automatycznego zapisu. Czy na pewno chcesz kontynuować? Nie? Fabuła.
4: Ciekawe, zaraz to muszę zobaczyć.
5: Nowa gra. Twoje bieżące... Nie, tak. Zapis automatyczny. Zapis ręczny. 6. Zapis ręczny. Zapis ręczny. 18. Seattle. Zapis ręczny. Kopia zapasowa. Zapis ręczny. Kopia zapasowa. Czy chcesz nadpis? Tak. Nowa gra. Średni. Pozwala. Trudny. Średni. Rozpocznij. Wybrano. Średni. Możesz zmienić poziom trudności w dowolnym momencie menu opcje. Poziom trudności. Rozpocznij. Przycisk krzyżek.

0: to się stało?
1: Tu mamy Joela.
2: Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Może sam zacząłem wierzyć w te mrzonki o lekarstwie. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopuł. Umarłaby. Jezu Chryste.
3: Doktorze!
4: Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy.
2: Jezu Chryste, Joel. Coś ty zrobił.
0: Ocaliłem ją.

0: No dalej, mała. Trzymam cię. Trzymam.
1: Pilnujcie wyjść!
2: Nie dajcie mu zjadę!

0: Gdy włączone jest wspomaganie nawigacji, wciśnij przycisk L3, by skierować kamerę tam, gdzie każe podążać fabuła.
1: Dokładnie tak. Ten dźwięk przed chwilą taki specyficzny oznaczał, że już możemy grać i jesteśmy po tak zwanej cutscence. Dobra, kierujemy Joelem, więc to jest dźwięk, który sprawia, że nakierowaliśmy się na dobrą drogę i jedziemy konikiem. O, to było, że dojechaliśmy tam, gdzie trzeba i znowu musiałem skierować kamerę.
2: No daj.
1: Coś. Dobra, czasami lubi się przyciąć, ale to rzadko.

jedziemy z Tomim. Tomi to jest by... To jest... brat, tak? Brat Joela.

0: Przytrzymaj przycisk R1, aby przejść w galop.
1: R1, okej. L1. Przepraszam, L1. Źle usłyszałem.

0: Okej, okay, to był dźwięk, że właśnie jest cutscenka.
1: No chodź.
2: Spoko, wezmę je. Idź już.
1: Na pewno?
2: Tak.
1: Dobra.
2: Jeśli chodzi o naszą rozmowę... postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę ten sekret do grobu.
1: Na razie, Tommy.

Halo? Eli?

0: Jezu. Prawie dostałam zawału.
1: Pukałem, ale...
0: Hej.
1: Hej.
0: Co jest, Joel?
1: Tak wpadłem. Wiesz... Ludzie cię chwalą, mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz.
0: Świetnie. O?
1: Byłem na przejażdżce z Tomim i powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Aż, kurde, jak to szło. Co się zegarze? Co?
0: Joel, jest dość późno. Za kilka godzin muszę wstać.
1: Tak, wiem. Zaraz zejdę ci z oczu, tylko... Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę.
0: Co to?
1: Niektórzy mówią na to gitara.
0: No co ty?
1: Zagrać ci coś?
0: Okej.
1: Okej. Obiecaj, że nie będziesz się śmiać.
0: Nie będę. Słowo.
1: Ufam ci.
2: Wybierz akord za pomocą lewy drążek.
3: Tak. To wygląda tak, że jak ruszam drążkiem...
2: Panel dotykowy. Przesuń w pionie. Przesuwaj, by uderzać w struny.
3: Mhm. Och. Zapomniałem, że... Ojej. Czekaj tylko, czy to teraz zrobię. Dobra, tego nie wziąłem pod uwagę, bo kontroler kontroluje mi też myszkę, a mam podłączoną PlayStation 5, znaczy PlayStation 4 mam podłączony do peceta. Mogę sobie grać w momencie, kiedy pad wibruje, czyli teraz. No, nie wiem, jak wam to pokazać, ale po prostu wibruje, kiedy najadę na dobry akord. Jak kręcę drążkiem. Już tylko nie pamiętam teraz.

taka minigierka. No i po niej. No i to tyle. Tak? A nie jeszcze. O, teraz już jest po.

Because I believe, and I believe, 'cause I can see our future.

0: No, także tak.
1: No, mogło być gorzej.
0: Zawsze to coś. Jest twoja.
1: Co? Nie, nie, nie. Zupełnie się na tym
0: obiecałem,
1: nie znam.
0: Obiecałem, że nauczę cię na niej grać.
1: Prawda.
0: To co, może jutro zaczniemy?
1: Dobra.
0: Okej. Okej.
1: Czy... Pamiętasz ten dowcip?
0: Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci.
1: Ale głupie.

0: The Last of Us, część druga. Cztery lata później.
1: O cholera. Kurwa.
2: Ostrzegałem.
1: Hej.
3: No hej.
1: Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się.
3: Podobno miałaś ciekawą noc.
1: Ja... Pocałowała mnie, tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego.
3: Mówiłem raczej o kłótni z Setem. Czekaj. Całowałaś Dinę?
1: O. Myślałam, że...
3: Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz.
1: Nie. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie, nigdy bym... W mordę, ale syf.
3: Jaja sobie robię. Zwisa mi to.
1: Dupek z ciebie.
3: To jednak było trochę słabe.
4: Zbieraj się, bo się spóźnimy.
1: Nie śmierdzi.
2: Teraz możemy... Śmiesznie, że nie ma... Znaczy są podpowiedzi samouczkowe. Dobra. Więc możemy się poruszać w ogóle postacią i żeby szukać przedmiotów, musimy odpalić tak zwany tryb nasłuchiwania.
0: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów.
2: I teraz mogę sobie podejść.
0: Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że dostępny jest przycisk trójkąt. Podpowiedź interakcji.
2: Czyli teraz mogę użyć tego?
1: Dobra. W sumie.
2: Zbiera swoje rzeczy. Ubiera się.
1: W drogę.
2: Okej. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze mamy.
1: Joel już stał?
5: Na północy pojawili się zarażeni. Ja wysłała do 100 minut ja.
1: Do dupy.
5: Raczej sobie nie pospali. Nie to, co po niektórzy.
1: Spadaj. Właśnie wstawałam. No serio.
3: Masz wszystko?
1: Tak.
2: Okej, okay, ale tu możemy sobie też poszukać. Może coś jest gdzieś? Nie, nic tu nie ma. Dobra, czyli idziemy.
3: Jakby co? Wszyscy dziś o tobie plotkują.
1: Bo...
3: Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę?
1: Ona mnie pocałowała.
3: Przez co Seth nazwał cię niezbyt ładnie.
1: Tak?
3: Joel przywalił typowi?
1: Popchnął go tylko.
3: A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem.
1: To była bardzo dziwna noc.
3: Fascynujące. Szkoda, że to przegapiłem.
2: To chyba nic nie będzie. Myślałem, czasami są różne przedmioty.
3: Chcę pogadać.
1: Gdzie jest?
3: W knajpie.
1: Chodzi o Setha?
2: O, tam coś jest.
1: Powiedzieli, że mnie nie znalazłeś.
3: Nie.
1: Mówi ci coś słowo lojalność?
3: Słucham.
2: Znaczy, chyba tutaj muszę wejść.

0: Hej, słuchaj, z nami w porządku, no nie?
1: Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec.
0: Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś...
1: Eli, nie gniewam się. Serio.
0: Dzięki.
2: My sobie wędrujemy. No tu mamy jakieś rzeczy, tylko ciekawe, czy to są... To jest problem w tej grze. Zaraz wam powiem, o co mi dokładnie chodzi. O, tu mamy kartę chyba. Tak, chyba tak.
3: Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. To są... Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Odłóż. Seismikalla. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Seismikalla. Naprawdę nazywa się Mikaela Ayari. Bystrość 60. Krzepa setna. Grupa The New Dogs. Mikaela Ayari odkryła swoje supermoce, gdy skończyła ledwie 13 lat. Jednym tupnięciem potrafi wywołać fale uderzeniowe, które przewracają wrogów, a w ekstremalnych okolicznościach nawet niszczą budynki. Seismikalla została wyrzucona z Society of Champions, ponieważ stanowiła zagrożenie również dla cywilów, ale niedługo później stała się najmłodszą członkinią The New Dogs. Neutralny złoczyńca. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć.
2: Ta synteza nie jest najlepsza, ale no cóż, to są takie karty po prostu, które zbieramy.
3: 1. Karta kolekcjonerska.
2: One są w różnych miejscach, dlatego warto skanować teren.
4: Hej, Eli!
2: Da się go pogłaskać?
5: Staruszku. Uuu, ale spędzi.
2: O, poszedł sobie.
6: Dobrze pachnie. Wystarczy dla wszystkich.
7: Cześć, Jessie.
4: O, hej.
2: No, tu mamy jakieś. Może możemy pogadać?
3: Wykorzystuj zebrane części do ulepszania broni przy warsztatach.
2: O, ach, czasami się przecina. Przepraszam was bardzo, ale używam tak zwanego streamingu i to działa dobrze generalnie, ale czasami, no, czasami niestety. O, znalazłem chyba list. Nie.
3: Przycisk L2. Szukamy 20 ochotników do pomocy przy naprawie zapory. Kiedy? Pierwszy weekend kwietnia. Zapisy u Marii. Przycisk kółko. Wróć. 1. Artefakt.
1: Chcesz coś zjeść?
0: Nie. Gdzie Maria?
1: Przy ladzie.
2: O, coś tu jest.
0: Przepraszam.
8: Eli? Jesteś, chodź.
9: Sef ma ci coś do powiedzenia.
0: Nie mam zamiaru słuchać tego świętuszka.
9: Zrób to dla mnie. Proszę.
0: Dobra.
8: Sef! Sef, chodź.
0: Ja pierdolę.
10: Hej! Słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem.
0: Spoko.
10: Próbuję cię przeprosić. Maria mówiła, że ty i Dina macie patron. Tak więc zrobiłem wam kanapki.
0: Okej.
10: Ze stekiem.
9: Dzięki, Seth.
10: Tak, no to... Uważaj na siebie.
9: Mhm. Dziękuję, Ali.
1: Co tam masz?
5: Żarcie od świętoszka.
1: Ładnie pachnie.
5: Jest twoje.
1: Serio?
5: Jasne.
9: Odprowadzę was.
1: Okej.
2: Zobaczę, czy tu jeszcze da się coś pozbierać. Tu coś jest.
3: Bliźniaki Kin. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Bliźniaki Kin. Naprawdę nazywają się Ophelia i Xandor. Bystrość 80. Krzepa 80. Grupa brak. Urodzone w laboratorium Spark bliźnięta Kin zostały uznane za wynik nieudanego eksperymentu mającego wyostrzyć ludzkie zmysły. Porzucono je pod drzwiami sierocińca, lecz rodzeństwo wkrótce odkryło swoje zdolności. Głucha od urodzenia Ophelia dysponuje nie tylko niewiarygodną ostrością widzenia, ale dostrzega też obiekty w zakresie promieniowania podczerwonego i rentgenowskiego. Niewidomy od urodzenia Xander jest obdarzony niesamowicie czułym słuchem, nie zaskoczą go żadne odgłosy kroków, nie przegapi też żadnej potajemnej rozmowy. Gdy ta dwójka przebywa razem, trzeba się z nią liczyć jak z małokim. Bohaterowie. Przycisk kółko.
2: Czyli kolejna karta.
3: 1. Karta kolekcjonerska.
2: I tu jest takich smaczków troszkę. Tam coś jest, ale to pewnie jest wyjście, jak znam życie.
1: Gdzie ich znajdziemy?
9: Północno-zachodni posterunek. Mają tam dzisiaj dotrzeć. Uważajcie na siebie. Ostatnio kręci się tam sporo zarażonych.
1: Jasne.
9: Eli!
2: O, właśnie.
3: 3 części.
2: Dobra, pozbieram sobie części. Warto się za tym rozglądać, bo to potem pomaga przy właśnie ulepszaniu broni. W specjalnych warsztatach do tego przeznaczonych.
9: Znasz szlak przy strumieniu?
5: Średnio.
1: Dina była tam wiele razy. Niech obie się tym zajmą.
9: No to załatwię.
2: Niestety w tym trybie nasłuchiwania i śledzenia przedmiotów poruszamy się trochę wolniej i to jest... O, właśnie.
3: 4 części.
2: O, super, Ansko. Świetnie.
3: Jeden. Część.
2: To chyba wszystko zebrałem. No, ale warto co chwilę sobie zrobić taki skan.
9: Eli, możemy chwilę porozmawiać?
5: Co jest?
9: Nie wiem, co zaszło między tobą a Joelem.
5: Maria...
9: Zależy mu na tobie. Jestem pewna, że nie chciał.
5: Jest dobrze.
9: Tak?
5: Tak.
9: Okej. Okay. Okej. Okay. Przepraszam. Trzymaj się.
5: Dzięki.
7: Ej, Dina! Przydziały!
9: Daj mi chwilę!
1: Zaprowadź swoją dziewczynę do stajni.
5: Boże.
9: A!
5: Hej, Dina! Pogadamy?
9: Ej, dzieciaki! Ja odpadam!
11: No nie! Na długo!
9: Hej.
0: Chciałam przeprosić, że tak wczoraj uciekłam.
9: Nie ma sprawy. Rozumiem. Tylko było mi głupio.
0: Czemu?
9: Bo to ja wszystko zaczęłam i... Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach.
0: Byłaś pijana, spoko.
9: Tak czy siak, nie chcę, żebyś myślała.
0: Nie, ja wcale sobie nic nie myślę.
9: Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć.
0: Dobra, powinnyśmy się zbierać.
9: Co?
11: Au!
0: Co jest?
11: Ja się z wami nie bawię!
12: Bo jesteś cykor!
0: Nienawidzę tego gnojka.
9: Chcesz mu dojebać?
0: Tak, chcę.
11: Sam chciałeś! Lepiej zwiewajcie szczeniaki!
12: Kurde, plaszka!
2: Dobra, to jest trudne.
3: Przycisk R2. Szybki rzut.
11: Dzieciak jest silny! Mam cię! Idziemy na rynku, krajerzy! Idę po ciebie, gnomie!
3: Jeśli włączona jest opcja wspomaganie nawigacji i usłyszysz dźwięk błędu, musisz spróbować czegoś innego, by iść dalej. Gdy celownik jest zablokowany na celu, rzuć bezpośrednio w niego za pomocą przycisk R2. Erygina 2. Ukośnik. Blisko i spójrz na cel, by go namierzyć.
11: Lepiej się schować.
3: Ciśnij przycisk R2. Bez celowania, aby łatwo trafić w namierzony cel. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz.
11: Wiemy, gdzie mieszkasz, ale... Rodzice cię nie kochają!
3: Erydina, 4, ukośnik, 10. Przycisk R2, szybki rzut. Ciśnij przycisk R2. Bez celowania, aby łatwo trafić w namierzony cel. Lewy drążek, przód, plus, przycisk krzyżek, wspinaj się.
11: Pięć lat więcej rzuciłabym ci śnieżką w twarz.
3: Erydina, 6, ukośnik, 10. Dzieciaki, 6.
11: Kto cię tego nauczył? 10.
2: Tu jest dźwięk celowania.
3: Przycisk R2. Szybki rzut. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz na cel, by go namierzyć. Dzieciaki, 7.
11: Chorze, wpadł mi za koszulkę. Wygrywają. Następny łajs.
3: Przycisk R2. Szybki rzut. Erydina, 7.
11: Próbuj tego.
3: 10. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz na cel, by go namierzyć. Ciśnij przycisk R2. Bez celowania, aby łatwo trafić w namierzony cel.
11: Tylko nie to! Nie! Nie!
12: Anio!
11: Pomocy!
12: Dina! Dina!
11: Zostawcie ją, potwory! Dobra!
2: No nie, dobra. To po wszystkim.
9: Sama się o to prosiłam.
2: Dobra, przegraliśmy, no cóż. Ale było blisko. Tam były te dźwięki, trudno mi było mówić jednocześnie, ale było te dźwięki namierzanie. Pokażę wam to w wolnej chwili.
0: Jessie chce, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Chcę pomóc Joelowi i Tomiemu.
9: O, miło, że wysłał nas razem. Spodoba ci się ta trasa.
13: Dzień dobry.
11: Dobry.
13: Hej, dziewczyny. Prowadzę je.
11: Dziękuję.
2: Spokojnie, dopiero się wszystko zaczyna. Dopiero jest początek wszystkiego, także... muszę podejść, dobra?
14: Piękna dziewczynka. Mamy gości.
0: Dzięki. Chodź. Dobra. Hej, gwiazdo.
15: O, zobaczcie, kogo przywieźli.
2: Mamy koniki.
0: Tak, tak, tak.
15: To dla ciebie. A to dla ciebie. Otwierajcie! Spokój, dzieci. Dobra. Wiecie, jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. Bądźcie ostrożni. No. Do dzieła.

0: Hej.
1: Hej.
2: Tu mamy zmianę w ogóle.
1: Co ci się śniło?
2: Zmianę postaci.
0: Coś gadałam?
1: Trochę zgrzytałeś zębami.
0: Gdzie byłeś?
1: Ubierz się. Coś ci pokażę.
0: Co?
1: Zaufaj mi.

0: tędy.
1: Zimno. Na pewno nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce i będzie cieplej?
0: Nie. Nie ma czasu.
1: I zwyczajnie mi nie powiesz?
0: Musisz to zobaczyć.
2: Lewy drążek, przód, plus, przycisk, krzyżyk, przeskocz przeszkodę.
1: Dlaczego w ogóle szwendasz się tu sam?
3: To była podpowiedź dźwiękowa też. Kiedy skoczyć?
1: Też?
0: Mam wrażenie, że im dalej na południe, tym ładniej.
1: To co, idziemy dalej? Aż do Meksyku?
0: Zastanawiałem się nad tym.
2: Lewy drążek, przód, plus, przycisk, krzyżyk. Przeciśnij się.
0: Mogłoby nas rozczarować.
1: Tak, pewnie masz rację.
2: Przycisk, kółko, kucnij.
3: O, ale tu jest, o widzicie, to jest ten dźwięk, który oznacza, że nie przejdziemy. Musimy kucnąć i wtedy, o, wtedy ładnie sobie przechodzimy.
2: Przycisk, kółko, wstań.
1: Robiłeś to po ciemku?
0: Tak. Chodźmy.
3: Będziemy skakać.

0: Jeśli długo będziemy tak szli, to padniemy przed dzisiejszą podróżą.
1: To niedaleko.
0: Z Mel wszystko okej? Okay? Ostatnio jest jakby nieobecna.
1: Poradzi sobie.
0: Stary, dziwnie się zachowujesz.
1: O co ci

0: Wstajecie się z Melb?
1: Co? Nie. Chciałabym.
0: Dzięki. Już mi wystarczy.
2: Przytrzymaj. Przycisk R1 plus przycisk krzyżyk.
0: Jeśli ty potrafisz, to ja też.

0: przytrzymaj. Przycisk R1 plus przycisk krzyżyk. Wyskoczyć.
1: Nie każdy ma tyle wdzięku co ty.
2: Wiadomo.
3: Dobra, ale się udało.
1: Co, proszę.
2: Będzie dobrze.
1: Za wysoko.
2: Dalej. Ej, patrz na mnie. Abi, nie patrz w dół.
1: Owen, musimy tędy wracać?
2: Pomyśl, że to twoja szansa na pokonanie lęku.
1: Może zamiast tego skopię ci tyłek.
2: Abi, nie flirtuj.

0: To tu?
1: Jesteśmy.
0: Ja pierdolę. Jebane miasto.
1: Ta.
0: Mówiłeś już komuś?
1: Chciałem, żebyś była pierwsza. Widziałem, jak uzbrojony patrol szedł do tego posterunku, tam. Na trasie jest ich więcej. Mają prąd, broń. To dużo ludzi.
0: Coś wymyślimy.
1: Okej. Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy?
0: Możemy osaczyć jeden z patroli, potwierdzić, że tam jest. A potem, nie wiem, jakoś go wywabić.
1: Tak, jasne. Z pewnością chętnie podzielą się tymi informacjami.
0: To ich zmusimy.
1: Czy ty się słyszysz?
0: To co proponujesz? Co się z tobą dzieje?
1: Mel jest w ciąży.
0: A. Okej.
1: Ale to nie wszystko.
0: Mam ci gratulować?
1: Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić.
0: Przekonamy ich, nie? Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć.
1: Abby, chcę tego, co ty. Ale nie za wszelką cenę. Hej.
0: Nie.
1: Widzimy się później.

0: Załatwię to bez ciebie.
1: Co właśnie te dźwięki? O, i tu muszę skakać. I hop. O, proszę.

0: jest też dużo wibracji, które dużo mówią w ogóle o tym, co się dzieje. To jest dość istotne.
1: Jest niedaleko.
2: Przytrzymaj przycisk kółko, by paść na ziemię.

0: musimy się przeczołgać.
1: Będzie miał dziecko z nerwów.

0: Cholera.
1: Cóż my tu mamy?
2: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów.
1: Aha, tu jest po prostu. Dobra. O, cóż my tu mamy?

Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że powinno się przytrzymać. Przycisk trójkąt.

0: Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że powinno się raz za razem wciskać przycisk kwadrat.
1: No i teraz właśnie to robimy.
0: Przed zbliżającym się atakiem wręcz usłyszysz wskazówkę dźwiękową sugerującą wykonanie uniku. Przycisk kwadrat. Atak wręcz.
1: Dobra, chyba po nim. A tu mogę się skradać. Dobra, czy wszyscy? Sprawdzę. Dobra, chyba wszyscy. Okej, sprawdzę tylko, czy są jakieś przedmioty do podniesienia. Nie ma, okej.

0: Stoisz.
1: Kurde, moje ramię.
2: 56 zdrowia mam.
0: Wybierz apteczkę. Przycisk R2. Przytrzymaj, by się wyleczyć. Apteczka. 1,

0: Zakłócasz. Zdrowie. 100.
1: Muszę się rozejrzeć.
0: Przesuń palcem. Panel dotykowy. Przesuń w górę, by odczytać swój obecny status dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę.
2: Mhm, to właśnie zrobiłem. Tak, chciałem wam o tym powiedzieć właśnie, ale już mnie uprzedzono. Dobra. Także jak widać, tutaj z każdym krokiem uczymy się tych mechanik, jak to działa.
0: Lewy drążek, przód, plus, przycisk, krzyżyk, przeskocz przeszkodę. Naciśnij przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę.
2: No tak, ale to nam raczej niepotrzebne.
0: Przytrzymaj przycisk kółko, by paść na ziemię.
2: O, tam są przeciwnicy. Już to nawet widzę.

0: To zły pomysł, Abby.
1: Przytrzymaj przycisk kółko, by paść na ziemię.

przycisk kwadrat, skanuj w poszukiwaniu wrogów, przycisk kółko, skanuj w poszukiwaniu przedmiotów, przycisk L3, prowadź do wykrytych przedmiotów.

0: przycisk kwadrat.
1: No tak, ciągle te podpowiedzi. Czasami to potrafi denerwować, ale... Dobra, tam się teraz nie dostanę.
0: Przycisk L2. Wyceluj. Przycisk R2. Strzel.
1: Dostał w głowę. Celujemy prawym analogiem. Okej. Okay. No dobra. Zobaczę tylko, czy coś tu jest.

0: To daleko.
1: Okej. Musi być blisko.
0: No i przeciwnicy chyba też tam będą.
2: Przytrzymaj przycisk R1, by nasłuchiwać. Ciśnij przycisk L3 w trybie nasłuchiwania, by odnaleźć drogę do wykrytego wroga. Zakradnij się do wroga, kucając, i naciśnij przycisk trójkąt, by go chwycić. Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych wrogów.
0: O, złapałem. Teraz wyciskam kwadrat.

0: Dwa. Amunicja do pistoletu. Trzy. Amunicja do pistoletu.
1: Tak to się robi.
2: Dobra, troszkę dostałem, ale powinienem przeżyć. To są przedmioty. Przeciwników nie widzę.
0: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. Przycisk kwadrat. Skanuj.
2: No właśnie, strasznie denerwujące to jest.
0: Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. 1. Amunicja do pistoletu.
2: Amunicję tu warto oszczędzać, mimo wszystko.
0: Dwadzieścia. Zdrowie. Suma. 100. Jeden. Amunicja do pistoletu.
2: Okej. Chyba wszystko.
1: Kurwa, zgubiłam się.
2: O, są przeciwnicy.

0: lewy drążek, przód, plus, przycisk krzyżyk, przeskocz przeszkodę.
1: Mamy ograniczoną niewidzialność w trybie nasłuchiwania, jeśli jesteśmy na ziemi. I to jest według niektórych trochę oszustwo. Jak dla mnie, no cóż, może trochę. Po prostu twórcy nie znaleźli lepszej...
0: Zapraszaj się do wroga, naciśnij przycisk trójkąt, by go chwycić.
1: Nie znaleźli lepszej opcji, jak to zrobić. Kurde, zobaczył mnie. Może nie?
0: Kurde.
1: To nie jest też tak do końca bezpieczne, powiem wam. O, tu mamy.

0: jak już mnie przeciwnicy zauważą, to w tym momencie nie jakby ta niewidzialność już nie działa, więc...
1: Come on.

0: strasznie wolno to trwa przez ten tryb nasłuchiwania. Ale spokojnie, można ten tryb ulepszyć później, co się bardzo przydaje. Nie wiem, czy zdążę wam pokazać te ulepszenia jeszcze w tej demonstracji, natomiast spróbujemy. O, może uda mi się dopaść.
1: Amunicja do pistoletu.
0: Mógłbym ich zastrzelić, ale nie chcę marnować. To są właśnie zarażeni. Jak jeszcze to są właśnie ci zarażeni, którzy właśnie tak brzmią.
1: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk E3. Prowadź do wykrytych wrogów. Dwa. Amunicja do pistoletu.
0: Chyba jest jeden przeciwnik. Chcecie, żebym do niego strzelił?

0: uda mi się. O, może. O, prawie. O, to jest headshot w głowę. Próbuję wycelować. Chociaż. No i bum. To był headshot.
1: Niech to będzie to. Pogoda się pogarsza. Gdzie jest droga?
0: To był właśnie strzał w głowę. Możemy to robić tak, że prawym analogiem celujemy lewo-prawo, a w górę, w dół oczywiście celujemy czy w ciało, czy w głowę i dlatego zmienia się ton tego celownika, okej?
2: Okay? 3. Amunicja do pistoletu.
0: Tu muszę kucnąć.

0: Ślady koni. I zmiana sceny. Powracamy do Eli i Diny.
1: No dawaj. Tędy. Jestem za tobą. Brakuje ci go?
2: Jessiego?
1: Nie!
2: Skocz.
1: Długo byliście razem.
2: Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych.
1: Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy?
2: Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o K.
1: Tak, bo jej nie ma o czym gadać.
2: Ała.
1: Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz.
2: Ani mnie ziębi, ani grzeje.
1: Jasne.
2: Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba.
1: O, aleś ty łaskawa.
2: Poza tym nie pasowała do ciebie.
1: Ciekawe.
2: Cicho.
1: Okej.
3: Przycisk, krzyżak, skocz.
1: Hej. Chcesz zobaczyć coś pięknego?
4: Chodzi ci o twoją twarz?
2: Nic nie jest tak piękne.
1: O rany.
2: Chodź, głupaś.
0: Okej, ja się tu rozejrzę. Tam są jakieś rzeczy. I właśnie tu jest problem z przedmiotami, że ten cały system wykrywania ich nie pokazuje, czy to jest przedmiot interaktywny, czy nie. To znaczy, to różnie bywa. Tutaj akurat był taki dźwięk, który oznacza, że to jest szafka. I ja wam jeszcze pokażę jedną rzecz, którą wypadałoby w tym momencie pokazać.
3: Opcje.
0: Tu mamy opcję.
3: Tryb fotograf. Opcje. Tryb fotograficzny. Słowniczek wskazówek. Dodatki.
0: O, właśnie.
3: Wskazówek dźwiękowych.
0: To jest
3: przycisk,
0: bardzo...
3: Przycisk trójkąt.
0: Bardzo ważna...
3: Wskazówka dźwiękowa interakcji. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca. Przycisk trójkąt. Interakcji. Wskazówki dźwiękowe przy pokonywaniu przeszkód i wskazówki dźwiękowe w walce można włączyć w menu ułatwień dostępu. Przycisk krzyżek. Graj. Przycisk kółko. Wstecz.
0: Okej, okay, mogę sobie odgrywać. To jest przy trójkącie.
3: Przycisk trójkąt. Wskazówka dźwiękowa interakcji. Dystans. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy w pobliżu jest miejsce, w którym można wykonać jakąś. Przycisk trójkąt. Interakcję, ale nie jest ona w danej chwili dostępna. Wskazówki dźwiękowe. Przycisk trójkąt. Wskazówka dźwiękowa interakcji. Przytrzymaj. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca. Przycisk trójkąt. Interakcji wymagającej przytrzymania przycisku. Przycisk kółko. Wskazówka dźwiękowa kucania. Przycisk kółko. Wskazówka dźwiękowa czołgania się. Przytrzymaj. Przycisk kwadrat. Wskazówka dźwiękowa ataku wręcz. Przycisk kwadrat. Wskazówka dźwiękowa ataku wręcz. Dystans. Wskazówka dźwiękowa. Przycisk krzyżek. Wskazówka dźwiękowa skoku. Wskazówka. Przycisk krzyżek. Wskazówka dźwiękowa skoku. Dystans. Przycisk R2. Wskazówka dźwiękowa rzutu. Wskazówka dźwiękowa. Przycisk L2. Wskazówka dźwiękowa rzutu. Dystans. Błąd. Odtwarzana w przypadku niedostępnego przycisku, przepełnionego ekwipunku, pustej szuflady, braku amunicji do broni lub ryzyka odniesienia obrażeń w wyniku oddania strzału. Wskazówki dźwiękowe przy utracono kontrolę. Odtwarzana, gdy stracisz lewy drążek, kontrolę nad ruchem. Wskazówki dźwiękowe przy pokonywaniu odzyskano kontrolę. Odtwarzana, gdy odzyskasz lewy drążek, kontrolę nad ruchem. Wskazówki dźwięk przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Wspomaganie nawigacji. Punkt nawigacyjny. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Cel. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Brak celu. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Pod wodą. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Przedmiot. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Wróg. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Zarażone. Przycisk L3. Wspomaganie nawigacji. Bezpieczeństwo. Przycisk kółko. Usprawniony tryb nasłuchiwania. Przedmiot. Przycisk kółko. Usprawniony tryb nasłuchiwania. Przedmiot specjalny. Wciś przycisk kwadrat. Przycisk kółko. Usprawniony tryb nasłuchiwania. Przedmiot specjalny. Wciśnij przycisk kółko w usprawnionym trybie nasłuchiwania, aby przeskanować teren w poszukiwaniu przedmiotów. Ten dźwięk jest odtwarzany, gdy znajdziesz przedmiot specjalny. Ton dźwięku będzie się zmieniał w zależności od lokalizacji celu w pionie względem twojej postaci. Usprawniony tryb nasłuchiwania można włączyć w przycisk kwadrat. Usprawniony tryb nasłuchiwania, wróg. Przycisk kwadrat. Usprawniony tryb nasłuchiwania, zarażone. Niewidzialność podczas czołgania, aktywna. Niewidzialność podczas czołgania, końcówka czasu.
0: Tak, bo ta niewidzialność trwa ileś
3: wirtualna
0: czasu.
3: Wirtualna barierka. Bezpieczna wysokość. Odtwarzana, gdy wirtualna barierka uniemożliwia ci zeskoczenie z krawędzi. Przytrzymaj lewy drążek, przód, aby zeskoczyć. Wirtualną barierkę i wirtualna barierka, upadek. Odtwarzana, gdy przytrzymasz lewy drążek, przód, aby zeskoczyć z krawędzi przy włączonej wirtualnej barierce. Wirtualna barierka, śmiertelnie niebezpieczna wysokość. Odtwarzana, gdy wirtualna barierka ochrania cię przed upadkiem, który zabiłby twoją postać. Wirtualny panel dotykowy, przesuń w prawo, włączenie zwolnionego tempa. Panel dotykowy, przesuń w prawo, wyłączenie zwolnionego tempa. Przycisk L2, namierzanie celu. Przycisk R2. Ostatni strzał. Odtwarzana, gdy zostanie ci jedna sztuka amunicji do używanej właśnie broni. Przycisk R2. Trafienie wroga. Odtwarzana, gdy oddasz strzał we wroga bez pancerza. Przycisk R2. Trafienie wroga, pancerz. Odtwarzana, gdy oddasz strzał w opancerzonego wroga. Przycisk R2. Trafienie wroga, strzał w głowę. Odtwarzana, przycisk R2, trafienie wroga, ogłuszenie. Przycisk R2, trafienie wroga, śmierć. Przycisk L1, wskazówka dźwiękowa uniku. Przycisk trójkąt, wskazówka dźwiękowa cichego zabójstwa. Przycisk kwadrat, wskazówka dźwiękowa uścisku. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, kiedy musisz się wyrwać z chwytu wroga. Przycisk R1. Wskazówka dźwiękowa trafienia strzałą. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy trafi cię strzała. Przytrzymaj przycisk R1, by ją wyjąć. Skradanie się, przeszukiwanie,

0: Odtwarz wytrzymałość. Odtwarzana, gdy aktywowana zostanie umiejętność wytrzymałość. Przeciwimpet. Odtwarzana, gdy umiejętność impet zostanie aktywowana. Impet, końcówka czasu. Śmierć gracza. Dostępne wytwarzanie przedmiotów. Nowy przedmiot. Dostępne wytwarzanie. Nowy przycisk L3. Spójrz. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź, gdzie, przycisk L3, spojrzeć. Przycisk L3, wskazówka. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca, przycisk L3, wskazówki. Wskazów, przycisk trójkąt, rozmowa, podpowiedź. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź związana z ad, przycisk trójkąt, rozmową, przycisk samouczek. Samouczek, kluczowy. Samouczek, świat. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, amunicja. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, strzały. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, bomba. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, broń biała. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, butelka. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, cegła.
1: Przycisk, i tu mamy przycisk, tych broni różnych.
0: Podniesienie przedmiotu, części. Przycisk trój, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk.
1: I tego
0: trójkąt.
1: Jest.
0: Interakcja. Opuszczenie łodzi. Przytłumiona. Przycisk, przycisk, trójkąt. Podniesienie przedmiotu. Przycisk, trójkąt. Interakcja. Przeszukanie szafki lub szuflady. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Podsadzenie. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Opuszczenie łodzi. Przycisk trójkąt. Interakcja. Drzwi. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Generator. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Gitara. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Koń. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Zejście z konia. Przytłumiona. Przycisk trójkąt. Interakcja. Ruchomy obiekt. Przytłumiona.
1: I tego jest, słuchajcie, słuchajcie bardzo dużo.
0: Dźwiękowych. Dodatki. Samouczki. Zapisz grę. Wczytaj grę. Wznów od punktu kontrolnego. Wyjdź do menu głównego. Wznów
1: można
0: od punktu
1: wznowić
0: kontrolnego.
1: Sobie. No nic, ale lecimy dalej. Tu mamy szafkę. Chyba.
0: Jeden. Amunicja do karabinu.
1: O, właśnie. W ogóle zobaczmy sobie, co mamy. Nic nie mamy. Chyba.
0: Kucarz. Zdrowie. 100.
1: Nie mamy żadnej broni. Przynajmniej nie mam nic pod skrzyżykiem. No nic. Zobaczmy. Dobra, na razie tu nic nie ma.
0: Kucarz. Zdrowie. 100.
1: Wstań. Wstań. Nie będziemy kucać. A jednak będziemy. Dobra, trzeba kucnąć.

0: pliku. Ciśnij menu dotykowego, by obejrzeć. Stoisz. Zdrowie. 100. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brakujące składniki. Brak. Alkohol. I. Szmata. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Alkohol. 0. Szmata. 0. Apteczka. 0. Max. 3. Przywraca średnią ilość zdrowia. Ulepszenia. Przetrwanie. Znajdźki. Artefakty. Liczba twoich części broni. 0. Dzień ulepszenia. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brak ulepszeń. Znajdźki. Artefakty. Potrzebni och. Dziennik. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Dina spytała. Czy przejdę na potańcówkę? I dotknęła mojego ramienia. A. Niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Nie spię do tej przyjaźni. Nie spię do tej przyjaźni. Nie spię do tej przyjaźni. Szalona noc. Czuję strach. Radość. Niepokój. Muszę to odespać. Ziemia zniknęła pod śniegiem. Wejdę na lód. Kto pierwszy się rozpłynie? Przycisk kółko. Wróć.
1: No i to są właśnie wpisy.
0: Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć. Dina spytała. Szybciej. Znajdźki. Dziennik. Potrzebni ochotnicy. Dziennik. Karty kolekcjonerskie. Podręczniki szkoleniowe. Liczba twoich części broni. 0. Podręcznik dotyczący tworzenia przedmiotów. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk przygotuj się. Podręcznik przetrwania dla cichej większości. Todd Garrett. Przycisk kółko. Wróć. Znajdźki. Podręcznik dotyczący tworzenia przedmiotów. Artefakty. Liczba karty kolek. Artefakty. Dziennik.
1: No dobra, tutaj tyle mamy.

0: Z kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessie?
1: Z Eugene'em.
0: A, tak. O, Eugene. Ha, był zabawny.
1: Oj, tak. No i nauczył mnie sporo o elektronice.
2: Dobra, tu musimy przejść.
0: Chciałabym dożyć takiego wieku.
2: Czy coś tu mamy? Nie, nie mamy tutaj nic. Okay. Hop.

0: To jest chyba lina. Aż się dziwię, że nie ma podpowiedzi, bo powinna być... O, dobra. Okej, jest lina. A, bo no, nie, to nie była lina. Wdrapywaliśmy się po prostu, żeby wejść do pomieszczenia.
1: Wpisz nas. Co to za miejsce? A dawna wieża radiowa.
0: O, tu nic nie ma. O, tu mamy troszkę rzeczy. Możemy pootwierać sobie szafeczki i posprawdzać. O, pięknie. Och. Części zdobyliśmy.
2: Dwa części.
0: Kolejne. No, przepraszam, że tak coś przecinam momentami, ale... No, niestety... To był jedyny najprostszy sposób w sumie na to. O, właśnie, niechcąco aktywowałem sobie coś, czego nie chciałem.
3: Ej, strzelam, że to fajka Eugenia.
0: A nie.
2: Obracaj. Przycisk kółko. Właśnie, że moja. Odłóż.
4: Dał mi ją.
3: Masz przy sobie trawkę?
4: Och, chciałabym. Eugenia zawsze miał zapach.
0: Jakaś fajka była. Sobie. O, widzicie, mamy tę podpowiedź, że możemy spaść z jakiejś tam wysokości, natomiast bardzo bezpiecznej wysokości, ale jednak

0: przycisk kwadrat.
1: No i
0: czytaj. 8 grudnia. Dina / Eugene. Wszędzie 300. D. 27 grudnia. Dina / Eugene. Znaleźliśmy dzikiego konia, który utknął w lodzie. Pomogliśmy mu się uwolnić. Zabieramy go z powrotem do obozowiska. Pominiemy kolejny posterunek. D. 24 stycznia. Dina / Eugene. Wszędzie 300. D. 8 lutego. Jesse / Astrid. Jeden klikacz w piwnicy Mountain View 2358. Pozbyliśmy się go. A. 29 lutego. Greg / Bonnie. Martwy kozioł przy domu spokojnej starości słoneczne dni. W środku znaleźliśmy trzech biegaczy. Zostali sprzątnięci. B. 17 marca. Dina / Eugene. Jeden biegacz na głównej. Pozbyliśmy się go. D. 30 marca. Greg / Bonnie. Wszędzie 300. Śnieg daje się we znaki. Musimy rozbić tu obóz. B. 19 kwietnia. Jesse / William. Wszędzie 300. W. 10 maja. Dina / Eugene. Na granicy przedmieść zabiliśmy trzech biegaczy. Wszędzie indziej czysto. D. 19 czerwca. Dina / Eugene. Przy wieży znaleźliśmy martwego jelenia. Coś się do niego dobrało, ale w pobliżu nie było zarażonych. D. 21 lipca. Dina / Eugene. Wszędzie 300. Okropna ulewa. Uskok został całkowicie zalany. Dziś rozbijemy obóz w tym miejscu. Rano wrócimy drogą, którą przyszliśmy. D. 27 sierpnia. Dina / Eugene. Wszędzie 300. D. 4 września. Jesse / Dina. Zauważyliśmy ślady. Trafiliśmy po nich do małego obozowiska. Dwójka dorosłych i dziecko wymagające opieki lekarza. Pominiemy kolejny posterunek i zaprowadzimy ich prosto do miasta. D. 19 października. Tommy / Joel. Wszędzie 300. T. 30 listopada. Greg / Bonnie. Wszędzie 300. B. 28 grudnia. Tommy / Joel. Dwaj klikacze przy stacji benzynowej. Sprzątnęliśmy ich. Wszędzie indziej czysto. T. 16 stycznia. Greg / Bonnie. Wszędzie 300. B. 3 lutego. Chad / Willie. Wszędzie 300. W. 2 marca. Ellie / Dina. Wszędzie 300. E. Przycisk kółko. Wróć.
2: Tak przebrnęliśmy przez cały ten dziennik. Jest to całkiem fajne. Szkoda tylko, że ta synteza jest taka wolna. Natomiast, no cóż, nie można mieć wszystkiego, czyż nie?
3: No chodź.
2: No, można rozmawiać.
3: Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz.
0: Prawy drążek. Ruch kamery.
4: A to miasto. Z tą dużą wieżą?
3: Tak, to kolejny punkt obserwacyjny.
0: Przycisk, kółko. Wróć.
2: A, już tu nic nie możemy chyba zobaczyć. A, coś tu jest chyba? Czy mi się tylko wydaje? Jeszcze możemy na coś popatrzeć. O, możemy.
4: O, jest ta chatka. Ta na trasie Tomiego i Joela.
3: Tak, to właśnie ta.
2: Coś jeszcze
4: mam. Supermarket?
3: Tak, przejedziemy tamtędy w drodze do miasta.
2: Okej, okay, chyba wszystko sprawdziliśmy. A nie, jeszcze tu coś jest.
4: Burza. Jutro można będzie pojeździć na sankach.
3: Mhm.
2: Kiedy u nas był, słuchajcie, taki śnieg fajny, nie wiem. Takiego, jak pamiętam w młodości, to już chyba dawno temu. Tutaj śniegu, a śniegu. Dobra, to już wszystko.
3: Wracajmy do koni.
2: Ale zanim wrócimy, to ja jeszcze się rozejrzę, bo coś tam chyba jest. Tak mi się wydaje.
1: Mam pytanie. Masz na sobie te same dziury?
4: Są jeszcze czyste.
3: Nie oceniam.
4: Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać.
1: I tak ładnie wyglądasz.
4: Dziękuję.
2: Dobra, trzeba stąd bum zrobić, okej. Bum. Okej. Czyli chyba możemy już stąd iść. Teraz trzeba sobie kucnąć. Tak, tutaj wspinaczka i wchodzenie do różnych budynków gdzieś tam to jest zupełna norma.
0: Stoisz. Zdrowie. 100.
2: Jest. I koń.

0: przycisk krzyżek. Skocz.
1: Chciałabym umrzeć jak Eugene.
2: Od udaru?
1: Nie. Ze starości. Mieć długie życie.
2: Ty nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi.
0: Przytrzymaj.
1: Kto to mówi?
0: Aby przejść galop.
2: Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu.
1: Dziś mam trapery.
2: Wiesz, jak ty zginiesz? Niech zgadnę. Zabijesz mnie?
1: Popsułam ci dowcip?
2: Nie! Może. Spierdalaj.

0: Ej, chcemy zajrzeć do tych domów?
1: Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy.
2: Przycisk trójkąt. Wsiądź.
0: Co wiesz o tej okolicy?
1: Zarażeni prawie nigdy tu nie docierają.
3: Już chcesz, to właśnie jest takie przytłumione.
4: Co dziś robi?
0: Myślałam, żeby zaprosić Joela na film. O!
3: Już pokazuje mi konie.
0: Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia.
4: O nie.
0: Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później?
4: Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na sanki.
0: Brzmi fajnie.
4: Tak. Chcesz się potem spotkać?
0: Okej. Może zagram ci na gitarze?
4: No dobra. O czym jest?
0: No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś.
1: Ciekawsze niż się spodziewałam.

0: O, takiego nie mam.
1: Przycisk trójką.
0: Nie zbierasz obróć. Takich kart przycisk z bohaterami?
1: Przybliż. A, tak. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat.
2: To kolejna, karta z bohaterami. Zobaczymy.
1: Tesseractar. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Tesseractar. Naprawdę nazywa się brak danych. Bystrość 80. Krzepa 60. Grupa Society of Champions. Nikt nie wie, skąd, ani kiedy, przybyła ta tajemnicza istota spoza naszego wymiaru. Zjawiła się zupełnie niespodziewanie, a jej zdolność do wychodzenia poza czterowymiarową przestrzeń przechyliła szale zwycięstwa w wielu bitwach, choć w trakcie korzystania ze swojej mocy jest ona bezbronna jak noworodek. Przybysz twierdzi, że nie ma imienia, więc Society of Champions nadała mu przydomek Tesseractar. Niektórzy uważają jednak, że istota utrzymuje swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy. Postać neutralna. Przycisk kółko. Wróć.
0: Myślisz, że
1: jeden.
0: Ktoś na świecie kręci filmy? No pewnie.
3: Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień.
0: No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę...
3: Chwila, czekaj. Są jakieś piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnej nie zagrałaś?
0: No, nie wiem.
2: O, idzie tutaj do nas, dlatego ją było tak słychać.
3: Dziś?
0: Przemyślę to.
2: Już pogadałyście? Bo w tym trybie nasłuchiwania troszkę te głosy są schowane. Ktoś do nas mówi i to nie zawsze jest takie wygodne. Dobra, tu mamy jakieś jeszcze rzeczy.
1: Suplementy pozwalają odblokować nowe umiejętności. Naciśnij przycisk panelu dotykowego, by je przejrzeć. 2. Suplementy.
2: No to i tak na razie nas nie stać, ale mogę wam pokazać, o co chodzi.
1: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brakujące składniki. Ulepszenia. Przetrwanie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Za mało suplementów. Poruszaj się szybciej w trybie nasłuchiwania. Przytrzymaj przycisk R1, aby wykrywać przeciwników przez ściany. Plus 50% do prędkości ruchu. Koszt w suplementach. 30. Liczba twoich suplementów. 2. Przycisk kółko.

0: Dobra, ona też wsiadła, więc możemy jechać. Chyba, że coś pominąłem, ale nie. Chyba nie, chyba tam nic nie było.
1: Kurwa, zrobiło się zimniej. Chyba tak.

0: Kurwa, co jest? Ale smród.
1: To chyba sprawka zarażonych.
2: Jakieś zwierzę chyba leży na...
0: Chyba, żeby zabić łosia.
2: No, łoś jest...
1: Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali?
0: Znajdź.
2: Aha.
3: Przycisk w lewo. Wybierz broń długą. Karabin powtarzalny. Amunicja to karabinu. Załadowano. 3. Rezerwa. 3.
2: Okej.
3: Pistolet samopowtarzalny. Amunicja to pistoletu. Załadowano. 6. Rezerwa. 5. Pistolet samopowtarzalny. Karabin powtarzalny. Amunicja to karabinu. Załadowano. 3. Rezerwa. 3.
2: No nic, dobra.
3: Naciśnij przycisk R1, by szybko zmienić broń.
2: Mhm. No to musimy się przyszykować na...
0: Słyszę ich w środku.
2: Oho.
0: Oni tam do chuja wleźli. Dina? Daniel.
2: No to będzie...
0: Biegacz.
2: Okej, spróbuję go... Próbuję go z ukrycia. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Hop. Uff. Okej. No dobra.
1: Dobry pomysł.
2: Co my tu mamy? Aha, okej, to jest... To jest to, ale pytanie, czy jeszcze mamy coś innego? Nie. Tam coś jeszcze mamy, na pewno. Pytanie, czy... Czy to jest w środku? O, dobra.
3: 7. Suplementy.
2: No właśnie, wiedziałem, że tu coś jeszcze będzie. O, bardzo ładnie.
3: 2. Amunicja do pistoletu.
2: Jeszcze coś tam mamy, więc warto tutaj patrzeć. O, tu mamy jakąś szafkę. Ale nic w niej nie ma. Także sprawdzajmy dalej. Nie, to chyba tyle jest rzeczy. O, chociaż nie, tam coś jest, cholera. Wygląda to trochę na to, jakby... Jakby one były... No nic, trudno, wejdźmy tu. W takim razie... Nie wiem, czy i tak się tutaj dostanę. Okej. Dobra, trzeba przytrzymać. Pewnie będzie. O, Jezus Maria.
3: Przycisk R2. Szybki rzut.
2: R2?
3: Przycisk kwadrat. Zadaj cios. Wykorzystuj ciosy, by zadawać ogłuszonym znaczące obrażenia.
0: Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki.
2: Rzut butelką.
0: Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł?
1: Ta, dobre pytanie. To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu.
0: Było
1: chyba kilkunastu.
0: Jeden, część.
1: A twój?
0: Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa.
1: Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord.
2: Nie chcę tego zdecydowanie, nie. Pomyłka. O, to chcę.

0: Eli.
1: Więcej krwi.
2: Warto przeszukiwać, słuchajcie. O, mam kolejną szafeczkę.
3: Trzy części.

0: No cóż, trzeba ich zabić. Zdecydowanie, po cichutku.
1: Ela.

skończyła mi się niewidzialność, ale nie widział mnie.

0: 2. Amunicja to karabinu.
1: No cóż, ciekawostki mają przy sobie, widzę. Zarażeni. Tam jeszcze dwóch jest na pewno. Powiem wam, że tutaj, w takich sytuacjach, otwarta walka raczej zazwyczaj kończy się śmiercią. Naprawdę. To nie ma sensu się pakować w otwartą walkę. Oni są silni, szybcy i jak jest ich dużo, to raczej. Ach, prawie. Uciekł mi. O, ona zabiła kolejnego. Dobra, czy to wszyscy? Jeszcze jeden.
2: Też wszyscy?
1: Nie.
0: Tak.
1: Albo dobra.
0: Chyba tak.
1: Wszyscy. Super. Pozbierajmy.
0: Zajmij się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Musi być tu jakieś wejście. Jeden. Butelka.
1: Czasami się przydaje. A tu jest kolejna butelka, ale dwóch mieć nie możemy? O, tu mamy szafkę jakąś, czy coś takiego, więc otwórzmy to. O, i tu nic nie ma. No cóż, tu mamy kolejne wejście. I też pustki. Dobra.
0: Rodzaj się. Idę.
1: Już się podsadzam.

Aha, bo tu muszę wskoczyć. Tak myślę. No właśnie, i spadam. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Muszę wymierzyć.

0: Okej, teraz mogę.
1: Dobra, dawaj.
2: Tam w dachu jest wielka dziura. Chodź. Dzięki. Tam. Widzisz?
1: No dobra. Spróbujmy się tam dostać.
0: Ale sobie skaczą. A tu trzeba się czołgać.
3: Przytrzymaj. Przycisk kółko, by paść.
2: Eli, nie ugryzł cię?
1: Nie. Tylko poobijał.
2: Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz.
1: No dobra. Spoko.
0: Bo Eli jest odporna na zarażenia, co jest wiadomo z pierwszej części. I ma takie coś bardzo ciekawe. Podejrzewam gdzieś na karku, czy jakoś tak, czy na plecach. O czym bardzo mało osób wie. Ona ma tak zwanego grzyba. Bo z tego właśnie, z zarodników i z tych grzybów robią się ci. One zarażają. A Eli jest na to jakoś odporna i ma coś takiego. I to też właśnie...
1: Widzisz jakąś drogę?
0: Do tego nawiązywał...
2: Nie wiem.
0: Początek gry. Jakby co się działo wcześniej. Okej, ale tu mamy masę ciekawostek. O.
3: 7 części.
0: Bardzo fajnych ciekawostek. Ja sobie bardzo chętnie tu pozbieram.

Dobrze, podejdę sobie troszkę szybciej. Może tak będzie łatwiej.

0: przytrzymaj. Przycisk R1 plus przycisk krzyżyk. Wyskoczyć podczas sprintu.
1: Tędy. Udało się.
2: Hej, mam tu alkohol.
3: I kilka szmat. Proszę, baw się dobrze.
0: Odblokowano schemat. Apteczka. Ciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Przycisk panelu dotykowego. Plecak. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Można stworzyć. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Alkohol. 1. Szmata. 1. Apteczka. 0. Max. 3. Przywraca średnią ilość zdrowia. Przytrzymaj. Przycisk R2, by się wyleczyć. Przycisk krzyżyk. Twórz. Przycisk R1. Przycisk R1.
4: Aha, śmiesznie, że to powiedziało, tylko R1. Aha, ty mi się zmienia zakładki tutaj po prostu takie, co wam pokazywałem. Chyba. No dobra, ale możemy stworzyć. Trzeba przytrzymać.
0: Masz 1, X, apteczka.
4: Okej, okay. I zrobiłem sobie apteczkę.
0: Przycisk w górę, wybierz apteczkę. Przycisk R2, przytrzymaj, by się wyleczyć. Apteczka, 1.
4: Okej. No to jesteśmy załatwieni.
3: Tam są zarodniki.
5: Załóż maskę.
2: Jasne.
4: No jeszcze sobie pozbieramy.
0: 2. Amunicja do pistoletu.
4: Zawsze się przyda, nie? Jeszcze coś tu jest.
3: Pamiętaj, nie mam ochoty strzelać ci w twarz.
2: Kochana jesteś.
0: Naciśnij przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę.
4: Kolejny raz nie mamy potrzeby tego robić.
3: Sporo zarodników, czyli są tu od dawna. Uważaj na tych dłużej zarażonych. Nie wiem. Myślisz, że jesteśmy nad nim?
0: Naciśnij. Czerwiec 2013. Zdjęcie młodego mężczyzny. Przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę. Przycisk kółko. Wróć. Lipiec 2013. Zdjęcie psa.

0: O, rozbiliśmy.
1: 20. Zdrowie. Suma. 100.
0: Rozbiliśmy sobie jakieś tam... Nie wiem, co to było. Pewnie jakieś coś za szybą po prostu.
1: Składniki do tworzenia przedmiotów składają się z części. Potrzebujesz kompletnych składników, by stworzyć przedmiot. 3/4. Szmata.
0: Czyli szmatę żeśmy zdobyli. 3/4. Tak. Czyli niecałą. Z tych różnych składników właśnie kraftujemy różne rzeczy. Od apteczek przez później inne. Więc trochę tego jest. Sprawdźmy. O!
1: Amunicja do karabinu.
0: A tu mamy, proszę państwa.
1: 0/0.
0: Haha.
1: Przycisk, krzyżek, zatwierdź.
0: A tu mamy.
1: 90/0.
0: Safe. Chyba.
1: 1/0/0. 99.
0: Od 01 do 99. I to był. Tutaj trzeba było wpisać datę. O ile dobrze pamiętam, jakąś z tego zdjęcia. Nie wiem, czy to nie był 13. Są trzy miejsca na cyfry. Musiałbym znaleźć te zdjęcia, kurczę. Nie wiem, czy je teraz znajdę znowu. Fajnie by było, jeśli by mi się to udało. O, tu mamy szafki. Mamy kolejne szafki, więc mogę zobaczyć, co tu jest.
1: 1. Amunicja do pistoletu.
0: Obawiam się, że nie znajdę tych szafek tak łatwo. Znaczy tych zdjęć, przepraszam.
2: Nie mogę znaleźć wyjścia. Może tędy.
1: Hej, Kristen. Zostawiłam w sejfie zajebistą rzecz. Kombinacja to data, kiedy mój dobry chłopczyk został pracownikiem miesiąca. Tylko, kurwa, nie sprzedawaj ani nie rozdawaj tego, co znajdziesz. To na twoje plecy, dobra? Zdrówka. Mina. Przycisk, kółko. Wróć.
0: Fajnie było wrócić do tego zdjęcia, bo nie zapamiętałem daty.
1: 1. Artefakt.
0: Super. I teraz pytanie, czy dam radę tam wrócić? Tu mi ciągle pokazuje save. To jest mały problem właśnie, widzicie. To jest mały problem. O tego nie musimy robić, ale to jest fajna rzecz i przydałoby się otworzyć ten save. Widzicie, z tym jest jeden problem. No, na początku nam rozpoznał. Mogę też próbować wczytać od punktu kontrolnego, natomiast nie bardzo wiem, kiedy taki był. O, tu są jakieś...
1: Czerwiec 2013. Zdjęcie młodego mężczyzny. Przycisk, kółko.
0: Czerwiec 2013, a tam był lipiec. A tam był lipiec. A ja wiem, że na pewno gdzieś tutaj były te zdjęcia.
1: Lipiec 2013.
0: Lipiec.
1: Zdjęcie psa.
0: Okej, lipiec 2013. Dobra, i miejmy nadzieję, że nas poprowadzi teraz tam. Okej, udało mi się, słuchajcie, to zrobić, bo to jest możliwe, ale wymaga trochę zapamiętywania, kojarzenia mapy i kojarzenia tego, gdzie się jest. O, dobra, mamy safe. Wiedziałem, że go znajdę. Lipiec 2013, czyli
1: zero,
0: trzeba będzie
1: zero.
0: Wpisać...
1: Przycisk,
0: lipiec...
1: 07.
0: 07/2013, czyli trzeba będzie wpisać pewnie 20 i 13, bez miejsca na 3.
1: 19/20. 13/12/13.
0: Tak.
1: Masz suplementy. 23. Naciśnij przycisk panelu dotykowego, aby otworzyć menu ulepszeń. 12, części, 14, suplementy, 1/4, alkohol.
0: Po to się otwiera te sejfy i różne takie rzeczy dodatkowe, bo są tam fajne rzeczy czasami, więc warto się troszkę namęczyć i poszukać. Sami twórcy też uważają, że to nie jest idealne rozwiązanie, w sensie idealna dostępność. I dlatego chcą nad tym pracować w swoich grach, jak mówiłem. Natomiast, no co, no da się.
1: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Ulepszenia. Przetrwanie. Szybkość. Szybsze leczenie. To szybkość tworzenia przedmiotów. Przetrwanie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Do wyuczenia. Poruszaj się szybciej w trybie nasłuchiwania. Przytrzymaj. Przycisk R1. Aby wykrywać przeciwników przez ściany. Plus 50% do prędkości ruchu. Koszt w suplementach. 30. Liczba twoich suplementów. 31. Przycisk kółko. Wstecz. Przycisk R1. Przycisk R1. Szybsze leczenie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Wyuczono. Porusz.
0: Okej, czyli teraz będę się mógł troszkę szybciej poruszać. W tym trybie właśnie, co jest bardzo na plus. Naprawdę bardzo mi się to podoba. I to już dużo daje, uwierzcie mi. Ale chyba tu już nic nie znajdziemy, powiem wam. Chyba to już wszystko sobie sprawdziłem. Dobra, myślę, że możemy iść. Okej. Hop. O.

0: Zabijaj klikacze po cichu, używając noża. Podkradnij się i ciśnij przycisk trójkę.
1: To są klikacze. Oni są ciężcy. Tyle wam powiem.
0: Aby poruszać się po cichu.
1: Oni są naprawdę przerąbani. Tyle wam powiem. Klikacze reagują na słuch. I są bardzo silni. Jak cię dopadnie, to praktycznie, no w zasadzie śmierć od razu. Zdecydowanie od razu. Raczej nie ma ratunku.

mnie straszą. Jezu, oni bardzo mnie straszą, bo nigdy nie wiem, co oni robią. I oni... Oni są niewidomi w ogóle, więc oni nie widzą naszej postaci. O, mam go. Dobra, jeden padł. Jednego żeśmy, że tak powiem, wyeliminowali. Jeszcze chyba jeden został. Przynajmniej tyle widzę.

0: Chyba tyle.
1: Dostaję od tych ślepych chujów gęsiej skórki. Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. A potem stąd spierdalamy. No i to rozumiem.

Eli, znalazłam Bobby. Pomogę? Mocno z kolan. Mm-hmm.

0: Zrobię ci prezent. Chętnie go przyjmę.
1: 3/4. Szmata. 2. Suplementy.
0: Masz. Dzięki.
1: Mołotowy podpalają otoczenie. Przytrzymaj przycisk L2, aby wycelować, i naciśnij przycisk R2, aby wykonać rzut po łuku. Lewy drążek. Obracaj przycisk kółko. Odłóż.
2: O, słuchajcie, mogę obracać tym mołotowem. W górę i w dół i się przelewa.

0: No ktoś to fajnie zrobił w sumie, mimo wszystko.
1: Marcinek. Spokojowo.
2: Odblokowano schemat.
1: To jeszcze nie koniec.
2: Ciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Wytwarzanie przedmiotów. Mołotow. Brakujące składniki. Brak. Alkohol. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Jedna druga. Alkohol. Dwa. Suplementy. Jedna druga. Alkohol.

11. Suplementy. Suplementy. 12. Suplementy.

co biegacze widzę sami chyba. I klikacze chyba, wow.

Powiem wam, że na razie wydaje się to łatwe, natomiast później jest dużo trudniej. I to jest też taki poziom trudności, że no nie jest aż tak źle, ale no potem jest ciekawie. Tyle wam powiem, prawda? Dzieje się sporo.

0: 3/4. Alkohol.
1: Dobra, to jeszcze nie wszyscy z tego, co słyszę, ale mogę sobie chyba zrobić...
0: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Mołotow. Można stworzyć. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. 2. X. Mołotow. Apteczka. Brakujące składniki.
1: Okej, okay, czyli tego mołotow. Nie mogę.
0: Brakujące składniki.
1: Okej, okay, tylko jeden mołotow mogę zrobić, ale na razie mi się to chyba nie przyda.
0: Pistolet samopowtarzalny. Amunicja to pistolet, karabin powtarzalny. Amunicja to karabin. Załadowano. 3. Rezerwa. 6.

0: Trzy czwarte. Szmata.
1: Okej. Okay. To są tak zwane ataki z pleców, czyli z ukrycia. Wbija nóż i robi nim brutalne rzeczy. Co słychać zresztą? Klikacz, klikacz. Nie chcemy klikacza.

Już jesteśmy bardzo blisko, tylko muszę podejść od tyłu. No, oni też się poruszają, więc...

0: Jedna, druga. Szmata.
1: O, dobra, teraz go dostanę.
0: Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. 1/4. Szmata.
2: Któryś się rusza? Nie.
3: Wiesz co? Jesteśmy niezłe.
4: No. Chłopaki nie uwierzą, ilu załatwiłyśmy.
3: Okej. Chodźmy do kolejnego punktu i odpocznijmy.
1: Dobra, ale jeszcze trzeba pozbierać.
3: No.
1: O, bo tu są rzeczy.

0: O, tu mogę coś rozwalić? Czy mi się wydaje? O, właśnie to.
1: 3/4. Alkohol.
0: Tina biegnie.

0: Nic z tego. Mam lepszy pomysł. Po prostu wypchniesz mnie przez dziurę w dachu. Jasne. Tu jest kabel.
1: Ta zagadka może nie być przystępna dla wszystkich graczy. Możesz włączyć opcję pomiń łamigłówkę menu opcje. Ułatwienia dostępu. Przycisk L2. Wyceluj. Przycisk R2. Rzucz.
0: No leć!
2: No jasne.
0: Okej, wystarczy. No to wchodzę.
3: Zagadki są dostępne wszystkie, powiem wam, bo nie pomijałem żadnych zagadek, absolutnie, i da się to zrobić, także...
4: Jak tu wejdziesz, to uważaj! Nieźle wieje!
1: Przytrzymaj przycisk L1, aby szybciej wspinać się po linie.

0: Dobra, wsiadamy na konika.
1: Jest na następnym miastem. Prowadź.

0: rzuca się na nas. Już niedaleko. Wiem, Malenka. Wiem. Jedź dalej. Dina, daleko jeszcze? Dina?
1: Chodź, chętnie.
0: Dokąd jedziemy?

0: te drzwi. Byłaś tu?
1: Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku.
0: No dobra, rozejrzyjmy się lepiej.

0: Zamknięte na amen. Coś tam jest. Chyba widzę łóżko.
1: Może ktoś tu mieszka.
0: Widzisz inne wejście?
1: Chyba nikogo tu dawno nie było.
2: Butelki, butelki. Co, mogę?
3: Zamknięte.
2: O, rozbiłem, ale tam nic nie było. Sprawdźmy. O, proszę.
0: Co mamy?
3: 19 części.
0: Na pewno?
3: 5 części.
0: Ale po co to przede mną chował?
2: To jest o tyle kiepskie, że właśnie tutaj się wyciszają głosy postaci. A ten tryb nasłuchiwania jest dość istotny, żeby jednak zbierać wszystkie rzeczy. Dobra, tu sobie wejdziemy.
0: To na pewno dom Eugene'a.
3: Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj.
2: O, ciekawe, co to jest. Obracam tym. Ciekawe, co to może być. Ciężko powiedzieć.
3: Eugene Linden. 314.
2: Klucze chyba.
3: Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kółko. Odłóż.
0: Nie wiedziałam.
1: No. Odwalali różne chore akcje.
3: Jeden artefakt.
2: Dobra, mamy artefakt.
4: Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Zginęło 3 żołnierzy. I 2 cywili.
0: Jezu.
4: Mówił też, że razem z Tomim torturowali jakąś szychę z Fedra. Nie wiem, jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli.
0: Zdziwiłabyś się.
4: Jak to?
0: On i Joel robili różne rzeczy, żeby przetrwać.
2: No, to prawda. Dobra, zobaczmy, czy tu jeszcze coś mamy. O, tu mamy notatkę. Wpis do dziennika, to znaczy.
3: Nowy wpis w dzienniku. Ciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk. Dina spytała, czy przyjdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A. Niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć.
2: Ale jakby nie było nic więcej.
3: Dina spytała, czy przyjdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A.
2: Ciekawi mnie.
3: Robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Szalona noc. Czuję strach.
2: Dobra, to nie wiem. Widocznie to
3: przycisk
2: to, ale...
3: Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć.
2: Mhm. Nic. Dobra, mogę tutaj jeszcze zbierać i przedłużać to zbieranie, więc po prostu polecimy dalej z historią. Ale pamiętajcie, że tutaj jakby zbieranie jest bardzo istotne. Wszystkiego, co się da, to jest naprawdę... Jest to bardzo ważne. Och, tutaj mamy generator. Aha, i muszę teraz wbić się w ten rytm i muszę klikać tak samo szybko.

0: bez jaj.
1: Dobra, udało się.
0: Tak lepiej.
1: Musiałem po prostu idealnie z każdym kolejnym dźwiękiem naciskać. Okej.
0: Okay. Tym sprzętem dałoby się ulepszyć broń.
1: A, dobra, miałem się nie skupiać na zbieractwie, to przyzwyczajenie. O, i tu mamy, proszę państwa, coś, co lubię.
2: Pistolet samopowtarzalny. Dostępne ulepszenia. Szybkostrzelność. Stabilność. Odrzut. Pistolet o krótkim zasięgu, przyzwoitej celności i wysokiej szybkostrzelności. Liczba twoich części broni. 52. Części. Suplementy są rzadkie. Mądrze korzystaj z dostępnych zasobów. Przycisk trójkąt. Obejrzyj. Przycisk krzyżyk. Ulepszenia. Przycisk kółko. Zamknij. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kółko. Wróć. Pistolet samopowtarzalny. Dostępne ulepszenia. Szybkostrzelność. Można stworzyć. Wymień sprężynę uderzeniową kurka, by zwiększyć szybkostrzelność. Plus 45% szybkostrzelności. Koszt w częściach broni. 40.
1: O, to jest, liczba, widzicie, to kosztuje trochę.
2: 52.
1: Więc nie zrobię wszystkich rzeczy. Na pewno nie. To jest stabilność.
2: Wymień chwyt pistoletu, aby zmniejszyć rozchwianie broni. Plus 35% stabilności. Koszt w częściach broni. 50. Liczba twoich części. Odrzut. Można stworzyć. Dodaj kompensator, by zmniejszyć odrzut broni. Plus 25% celności. Minus 35% odrzutu. Koszt w częściach broni. 30. Liczba twoich części broni. Pojemność. Ulepszono. Stwórz powiększony magazynek, w którym zmieści się więcej nabojów.
1: Aha, to mam z dodatku, bo kupiłem grę w przedsprzedaży. Wstecz. O ile dobrze pamiętam.
2: Szybkostrzelność. Może stabil odrzut. Pojemność. Ulepszono. Szybkostrzelność.
1: Ale mogę jeszcze ulepszyć...
2: Pistolet karabin powtarzalny. Dostępne ulepszenia. Stabilność.
1: Karabin.
2: Pojemność. Można stworzyć.
1: Do ja bym zrobił pojemność.
2: Zwiększający szybkość przeładowania i zawierający więcej nabojów. Plus 3 pojemności magazynka. Plus 65% szybkości przeładowania. Koszt w częściach broni. 50.
1: No trudno. Części broni. Pozbędę
2: 52.
1: się. Okej, okay, zrobię to.
2: Karabin powtarzalny.
0: Tak jest okay.
2: Nie ma ulepszeń do wytworzenia.
1: Okej, okay, już nic nie mogę ulepszyć. No ale. Ale jak znam życie, pewnie tu są części dookoła. Często przy tych stołach są różne części.
0: No, cześć.
2: Eugene. Błagam cię, wróć do domu. Świetliki chcą zbawić świat, pozwólmy im na to. Niech dopadną żołnierzy i polityków. Niech stworzą szczepionkę, która ocali ludzkość. Może pewnego dnia ich fantazje staną się rzeczywistością. Do tego czasu muszę przede wszystkim myśleć o naszej córce. Świetliki poradzą sobie bez ciebie. Nasza córka nie. Ciągle mnie pyta, kiedy wrócisz do domu. Nie mogę jej dłużej okłamywać. Tęsknię za tobą. Ale nie wiem, ile jeszcze zniosę. Wróć do domu. Proszę. Kochamy cię. Claire. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kółko. 1. Artefakt.
1: Dobra. Idziemy zobaczyć, co tutaj mamy dalej.
0: Eli, patrz na podłogę. Tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście?
1: No tak, jest sporo do pozbierania pewnie.

0: No chodź.
1: Musimy razem.
0: Co on tam ma? To na pewno pokój do seksu. Dlatego ci o nim nie powiedział.
2: Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu.
0: Był taki samotny. O mój Boże. To ona Zielska.
2: To ona zwiędłego Zielska. To wiele tłumaczy.

0: przycisk L2, przybliż, lewy drążek, obracaj, przycisk kółko, odłóż.
1: O, nieźle. Nada się jeszcze?
2: A zielsko się psuje?
1: Dowiemy się.
2: Jak tam, pomóc?
1: Nie, dam radę. Kurwa.
2: Daj mi to.
1: No tak, bo ty sobie poradzisz.
2: Dobra. To...
1: ta.
2: O, pieprzyć to.
1: Do reszty cię pojebało?
2: Otworzyłam czy nie?
1: Pachnie dobrze.
2: Znaczy... spędzimy tu trochę czasu, nie?
1: Jesteśmy uziemione.
2: Mogę cię o coś spytać?
1: Nie wiem, możesz.
2: W skali od 1 do 10. Gdzie 1 to totalny syf, a 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek?
1: Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłeś, że to błąd.
2: Tak powiedziałam?
1: Co ty robisz?
2: Chciałam, żebyś oceniła pocałunek.

0: Ja dałabym 6.
1: 6?
2: Wow, no.
0: Solidna 6.
2: Okej.
0: Okay. Było tam sporo ludzi.
2: Tak, ale 6. Hmm.
0: Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz.
2: Nie sądzę.
0: Jesteś niemożliwa.
2: A ty to niby co?
0: Mam ochotę wyjść z powrotem na te śnieżyce.

0: Wracamy do Abby. Wracamy tutaj, do tej historii.
1: Zarażenie.
0: Och, ładnie.
2: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk E3. Wprowadź do wykrytych przedmiotów. Przycisk L1.
0: No, niestety właśnie mówiłem, że tak to jest, jak niechcąco wpadniemy w grupę.
2: Naciśnij przycisk R1, aby uniknąć ataku bezpośredniego.
0: Jak wpadniemy na grupę przeciwników...
2: Przycisk, kontynuuj.
0: I wtedy jest ciekawie.
2: Przytrzymaj przycisk R1, aby biec sprintem.
0: A, trzeba przed nimi uciec, po prostu, tak mi się wydaje. Bo chyba nie da rady. No, niestety, nie udało mi się. Ale spokojnie.
2: Zamiast wdawać się w bezpośrednią walkę ze sporymi grupami zarażonych...
0: Nie.
2: Uciec.
0: Tego nie próbowałem.
2: Przeciw. Jeden, apteczka.
0: To jest Abby, właśnie znalazła Joela i Tomiego.
2: Naciśnij.
0: Ach, dobra, strzelamy.
2: Amunicja do pistoletu.
0: Nie mogę w nikogo strzelić. Mogę też nic.
2: Dwa. Amunicja do pistoletu.
1: Pomóż nam ty! Do naburzy! Włażą do środka! Przepnę wagonik do okna! Trzymajcie tych zarażonych
2: pistolet wojskowy. Co do pistoletu?
0: Trudno, nie miałem amunicji.
2: Walka wręcz z klikaczami jest niebezpieczna.
0: No właśnie.
1: Zbiwamy! Szybko!
2: Jeden. Dwa. Wytrzymałość. Pięć.
1: Trzymaj się blisko!
3: Dokąd idziemy?
1: Szybko!
4: Jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś?
5: Abby.
4: Abby, trzymasz się?
5: Tak.
6: To nie wytrzyma. Musimy wracać.
4: Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować.
1: Tommy, nie możemy tu zostać!
4: Oni nie dadzą rady tak daleko.
5: Mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą.
6: Posiadłość Boldwin. Może się udać.
4: Dobra. Otworzę drzwi.
6: Okej. Okay. Pojedziesz ze mną. Chodź.
1: No chodź!
0: Powrót do Eli.
7: 12 lat i znalazłam deskorolkę.
8: O.
7: Więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod nóg.
8: Chwila, to skąd ta blizna?
7: Nadziałam się na nóż.
8: Okej. Oparzenie. To moja sprawka.
7: Jak to?
8: Chciałam zagryźć bliznę. po ugryzieniu. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony i wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pęcherzy i...
9: Au!
10: Pierdol się! Co? Ej!
9: Opowiedziałam ci prawdziwą historię.
10: Moja też była prawdziwa.
9: Mam cię ugryźć?
10: Co?
9: Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz tam zaczekać? Co ty, odwróć się, co ty wyprawiasz?
11: Jaja sobie robisz.
12: Powinnaś być na patrolu.
9: Jasne, w taką śnieżycę.
12: To zioło?
9: Co tu robisz?
12: Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy.
9: To czemu ty nie stoisz na warcie, co?
12: Bo Tommy i Joel się nie pojawili.
8: Jak to?
12: Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła.
8: Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś?
12: Niewielką.
8: Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin.
12: Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy?
9: Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy?
12: Okej, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co?
8: Tak.
0: Dobra. Także jedziemy na zjazd. Idziemy szukać Joela, który no niestety pojechał z Abby. Właśnie tu jedzie.
13: Środka!

0: Wyspaliśmy się.
1: Jak się trzymacie?
2: Dobrze. Dzięki.
0: Tak.
3: Możemy pogadać?
1: Chcesz zdjąć te siodła?
0: Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko burzę i zginiemy.
2: Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki?
3: Miałaś ogromne szczęście.
4: Żebyś wiedział.
2: A, macie tu prąd.
3: Gdzie ty, kurwa, byłaś?
5: Panelą słonecznym na dachu.
3: Kim są ci ludzie?
2: Długo tu jesteście?
3: Od wczoraj?
0: Wczoraj.
5: Tak.
0: Co tu właściwie robicie?
6: Jesteśmy przejazdem. Mieszkacie w pobliżu?
2: Owszem, kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy.
1: Dzięki. Jestem Mel.
2: Tommy. A to mój brat.
0: Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście.
7: Bo słyszeli.
6: Jak?
1: Zemdlał.
6: Dać go pod ścianę.
8: Tommy! Puśćcie mnie! Puśćcie! Puta madre!
1: Joel Miller.
8: Kim jesteś?
1: Zgadnij.

0: Nie ruszaj się, kurwa.
1: Ja pierdolę!
2: Z drogi! Ty durny staruchu. Nie poganiaj mnie.
3: No niestety. No niestety, Joela porwali i go katują, więc jest nieciekawie. Biegniemy. Wskakujemy.
2: Joel! Tommy!
3: No dobrze. Tu musimy się przejść pod. Dobra. Myślę, że możemy biec dalej.
2: Bądź cały.
3: Dobra, nawet się nie rozglądam za niczym, po prostu biegnę do celu.
2: O, tam jest.
4: Joel? Tommy?

0: Panie!
1: Na ziemię! Puszczaj! Zwiąż ją! Odpierdol się!
2: Suka!
3: Hej, George! Okej?
2: Puszczaj!
1: Zabiję was, kurwa!
3: Co się dzieje?
1: Zostaw go!
4: Kto to?
1: Ślizgnęła się!
3: Dlaczego nie pilnowałaś wejścia?
1: Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi!
3: Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość.
4: Chcesz tego, co ja, tak?
3: Skończ to. Już.
1: Joel, wstawaj. Joel, błagam cię, wstań. Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj!

0: Eli?
1: Eli. Przykro mi. Jessie! Są tutaj!

Może usiądę.

0: Maria chce, żebyś coś zjadła.
1: Nie powstrzyma nas.
0: Gdyby dała nam ludzi, z którymi mielibyśmy szansę, nie miałby kto bronić Jackson.
1: Więc ujdzie im to bezkarnie.
0: Kto tak powiedział?
2: Na to przecież wychodzi.
0: A jeśli znowu zaatakują łowcy?
2: Pierdolisz tak samo jak ona.
0: Bo może ma rację.
2: Gdyby chodziło o nas, Joel byłby już dawno w drodze do Seattle.
0: Nieprawda.
2: Oczywiście, kurwa, że prawda!
0: Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle.
2: Front wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach?
0: Kurtki mogły być kradzione.
2: Co?
0: A co, jeżeli się przenieśli?
2: Co ty mówisz?
1: Wiesz co? Wyruszam jutro. Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź.
0: Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa, ile mają broni.
1: W dupie to mam. Nie przekonasz mnie.

0: Daj mi dzień. Pogadam z Marią. Okej? Na pewno nam kogoś przydzieli.
1: A jeśli nie?
0: To coś wymyślę. Jeden dzień. Proszę.
1: Dobra.

0: Wejdźmy jeszcze do jego domu. Chcę coś stamtąd wziąć.
1: Okej.
2: Okej, moi drodzy. Myślę, że wystarczy, bo sporo tego wyszło, ale nie chciałem teraz przerywać, bo były przerwniki filmowe. Więc głupio byłoby tak w środku. Ale myślę, że to będzie najlepszym sposobem, żeby pokazać... Okej.
3: Okay. Stoisz. Zdrowie. Opcje. Tryb foto.
2: Sobie zapiszę.
3: Samouczki. Tak, zapisz grę.
2: W sumie w razie czego.
3: Zapis automatyczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Kopia. Zapis ręczny. Sieć kopia zapasowa autom. 6. Dzień pierwszy. Chcesz nadpisać zachowany plik z danymi? Nie. Tak. Zapisz grę. 100.
2: Myślę, że to będzie, jeśli się wam spodobało, dajcie znać w komentarzach i myślę, że taka rekomendacja będzie trochę spoilująca dla ewentualnego gracza. Już nie mogę mówić, słuchajcie, to jednak kilka godzin, ale uwierzcie mi, to dopiero początek. To dopiero początek. Ta historia się dopiero popląta i Eli wyruszy śladem Abby. Co ciekawe, Abby, którą też się gra na zmianę z Eli. Także no, bardzo taka trudna tematyka i trudne podejście do tematu, do zemsty. Takiej wręcz obsesyjnej. Także jest tu mocno później bardzo i dzieją się też różne rzeczy, wiadomo, oprócz tego, że pojawiają się nowe typy broni, nowe typy amunicji, nowe typy umiejętności jakieś, ale to mówię, to pojawia się przez całą grę, musiałbym ją przejść, żebyście mogli wszystko widzieć, a jest to praktycznie nierealne. Więc jeśli tylko będziecie mieli takie opcje, taką możliwość, to bardzo polecam i sami spróbujcie. A ja myślę, że na dzisiaj to wszystko. Także trzymajcie się i do następnego razu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry i oto mamy 148. audycję z cyklu Tyflo Przegląd. Dzisiaj jest nas ilu? Czworo? Michał Dziwisz, Mikołaj
6: Dzień
5: Kołysz,
6: dobry.
5: Paulina Gajoch i ja, czyli Tomek
7: Wieczór.
5: A i Paweł jeszcze masażyk
7: tak,
5: jest.
7: Tak. Cały zestaw chyba w ogóle po raz pierwszy od tak dawna.
5: Tak, chyba.
7: Cicho?
5: Oczywiście.
7: W sensie ja za cicho? Czy...
5: Nie, po prostu jakoś tak siedziałeś i nie zarejestrowałem, że jesteś.
7: Okej.
5: No jestem. Co? I oczywiście zaczynamy od tego, co zwykle, czyli od zapowiedzi tego, co się będzie w Tyflo Przeglądzie działo. I jak zwykle przedstawi te zapowiedzi Michał.
6: Tak, ale tym razem już swoim głosem własnym, nie syntezą. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Historia Julii, niewidomej dziennikarki z Kijowa. Masz prawo do dostępności. Ulotka z podstawowymi informacjami dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mac Accessibility Hub. Zewnętrzne dodatki do macOS poprawiające dostępność. Czy strony muszą być w 100% dostępne? Jest wyrok amerykańskiego sądu. Firefox wprowadza poważne zmiany w dostępności. Litofany pomogą niewidomym chemikom. Tyflo Polska. Społeczność niewidomych na Telegramie. Kolejne dostępne treści od Muzeum Polin. Wersja beta Spring 4 dostępna. Pozytywne zmiany w Chrome dla użytkowników macOS. Windows Insider. Microsoft ostrzega. Może przestać działać dźwięk. InPost pozwoli udostępnić przesyłkę do odbioru. W Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tak, na pewno będzie jeszcze więcej, a zaczynamy od takiego cyklu, powiedzmy, który swego czasu u nas pojawiał się dość często, ale jakoś ostatnio cisza była w temacie wojny w Ukrainie, a osoby niewidome, ale tym razem jest jakiś news.

0: wydana jej książka w ogóle pierwsza i pisała sobie jakieś artykuły dla swojego zleceniodawcy, kiedy wszystko się zaczęło. No i oczywiście, jak wiele osób już takich historii czytaliśmy, z początku nie wiedziała, co się stało. Znaczy, no wiedziała, co się stało, bo dostęp do informacji ma, ale no nie wiadomo, co robić, czym to się skończy. Ciężko uwierzyć, że to się rzeczywiście stało. Do bunkrów ciężko dotrzeć, bo już są przepełnione i trzeba się zapisać, zameldować, że się chce tam mieć miejsce. Gdzieś tam pomagali sąsiedzi. Napisała post na Facebooku, w którym wyraziła to, co myśli o tym, co się dzieje, i nawet dostała od swoich rosyjskich gdzieś tam znajomych jakieś no, niezbyt przychylne komentarze pod adresem jej i jej kraju. Co tam jeszcze? No, oczywiście jakieś próby trzymania się ścian w mieszkaniu, które potem się okazało, że to nie ma w ogóle sensu, bo jak będzie jakiś porządniejszy nalot, to przecież meble odlecą, ściany odlecą i oni razem z tym. No więc długi taki czas bez nadziei i zdaje się, że dopiero 8 marca wyruszyła wraz z mężem. Ona jest całkowicie niewidoma, jej mąż ma wadę wzroku, ale na tyle delikatną, że da się ją skorygować w dużym stopniu soczewkami. No i wydostali się z Kijowa, pociąg do Lwowa 12 godzin, jeszcze podczas wsiadania też jakieś tam w okolicach dworca trwały naloty i trzeba było to przetrzymać, bo nie wiadomo, czy się do pociągu wsiądzie. Jak już się raz zdecydowało, to nie ma odwrotu i nie ma próby jakiejś chronienia się, bo każdy chce mieć miejsce. Obawa, że pasażerowie po prostu ich wypchną, żeby sobie zrobić miejsce z tego pociągu. Podróż do Lwowa, która zazwyczaj trwa 6 godzin, trwała 12, bo ewakuacja jeszcze osób z innych miast. I jakieś też historie ponoć, że nie wszyscy niewidomi mężczyźni mogą opuścić Ukrainę, że się zdarzało, że zatrzymali i cofnęli żołnierze na granicy. Im się na szczęście udało. Nawet żołnierze byli dość pomocni. Już po polskiej stronie udało się dotrzeć dalej. Chełm, dalej Warszawa i dalej gdzieś tam pociągi do Niemiec, bo Julia miała już dawniej znajomych w Marburgu, w szkole Blista. No i nawiązała tam kontakt z tą osobą, z którą akurat go miała. Nie wiedziała oczywiście, czy odpowiedź nadejdzie i czy będzie to odpowiedź pozytywna, więc mimo wszystko ruszyła w drogę, bo nie było czasu do stracenia. No i okazało się, że mail przyszedł i że to się da zaaranżować, żeby gdzieś na terenie szkoły przynajmniej początkowo zapewnić im pobyt, bo obozów uchodźczych się troszkę obawiała z uwagi na panujące tam czasem warunki, zwłaszcza jeżeli chodzi o osobę niewidomą, która w tym wszystkim się musi odnaleźć. No i dotarła, to jeszcze wszystko szło tam przez Berlin, przez Monachium. Oczywiście po drodze obawa, czy ktoś nie wykorzysta, czy ktoś ich nie oszuka i tak dalej. No i dotarli, są w Marburgu, Julia chciałaby pracować jako dziennikarka, język niemiecki, już się go uczyła wcześniej, teraz go dalej poprawia. Jej mąż zatrudnił się w szkole w Marburgu jako osoba odpowiedzialna gdzieś tam za prace konserwacyjne, budowlane. Dostał soczewki lepsze niż Ukraina była w stanie zaoferować, więc jest w stanie lepiej wykorzystywać swój wzrok. Chcieliby zostać w Niemczech i w Niemczech też oczywiście pracować. No, takie historie się pojawiają, takie historie będę chętnie przytaczał. Książka Julii ukazała się w końcu w Ukrainie, ale jest plan. Julia bardzo by chciała ją przetłumaczyć na język niemiecki, w nadziei, że to, co tam zawarła, dotrze do większej ilości osób. No, życzymy powodzenia, wszystkiego dobrego. Raz jeszcze, jeżeli macie jakichś znajomych albo sami jesteście z Ukrainy i nas słuchacie, to śmiało dzielcie się naszymi, waszymi historiami, doświadczeniami. Wszystkim, co może pomóc, wszystkim, co was gdzieś tam porusza. www.tyflopodcast.net/zoom lub kontakt.tyflopodcast.net.
1: Lub Facebook, bo na Facebooku też jesteśmy, można do nas pisać. Ja się tak trochę obawiałem, czy nam się dziś uda wystartować z tym Facebookiem, ale na całe szczęście się udało. Wczoraj, no niestety, Face nie chciał nas wpuścić z jakiegoś bliżej nieznanego powodu, no ale już dziś działa, więc możecie również tam nas odbierać i pisać komentarze. Ja postaram się tam co jakiś czas zaglądać i oczywiście te komentarze czytać.
2: A teraz już przechodzimy do naszej rubryczki Tyflo Wieści Typowe i zaczynamy od ulotki. Masz prawo do dostępności, czyli takiej ulotki z podstawowymi informacjami dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak to się teraz nazywa.
3: Tak, takie modne określenie.

0: promowany, no ale się przydaje jednak. W każdym razie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało taki dwustronowy PDF, dwustronnicowy w zasadzie, powinnam powiedzieć, dotyczący właśnie dostępności w podmiotach publicznych. I tam są informacje na temat tego, co powinien podmiot publiczny zapewnić nam, do czego mamy prawo, że na przykład mamy prawo wejść z psem przewodnikiem wszędzie, w każdym miejscu, do każdej instytucji. Do każdej instytucji mamy prawo mieć informacje o rozkładzie pomieszczeń. Możemy zapytać o kontakt z koordynatorem dostępności, aby zapytać się, czy tam poprosić o poradę w używaniu tych udogodnień, które tam są, jeśli chodzi o stronę, jeśli chodzi o budynek. I można też, są też informacje na temat wniosku o zapewnienie dostępności, na temat skargi o braku dostępności. No to są rzeczy, które warto wiedzieć, mając częsty kontakt z instytucjami publicznymi, z urzędami, innymi tego typu podmiotami, ponieważ wtedy wiemy dokładnie, czego możemy się spodziewać, co powinno być dla nas przygotowane. No i możemy się do tego jakoś odwołać w momencie, kiedy na przykład tego nie ma, albo kiedy chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to jest realizowane. Także link jest w komentarzu i zachęcam wszystkich jednak do odwiedzenia go. Tak, pro forma.
1: Kolejny news pochodzi od Mikołaja, teraz będzie nieco bardziej technicznie i o Macu, bo powstało pewnie coś takiego, co się nazywa Mac Accessibility Hub. Chyba, że to nie powstało
2: tak,
1: teraz.
2: To powstało w ciągu ostatniego tygodnia, bo się ostatnio trochę zapoczątkowana moim wynalazkiem ruszyła znowu lawina powstających narzędzi zewnętrznych do Maca. Narzędzi poprawiających w ten czy inny sposób dostępność. Oczywiście tych narzędzi już zawsze troszkę było, ale teraz pojawiło się ich trochę więcej i miejmy nadzieję, że się ich więcej w przyszłości również pojawi. No i tak, i co mamy? No i pojawiła się właśnie strona, na której możemy w szybki, prosty sposób się do tych narzędzi dostać, sobie je pobrać. No i co my tutaj mamy? Mamy tak, narzędzie do oznajmiania wcięć dźwiękiem. To jest narzędzie głównie przydatne programistom, które się w macOSie 13 jakoś tam ma niby pojawić w VoiceOverze, tylko że ta wersja budowana w VoiceOvera to jest jaka jest. Mamy narzędzie do tłumaczenia, które potrafi tłumaczyć nam ostatnio wypowiedziany tekst lub tekst ze schowka, tak jak robi to dodatek Instant Translate dla NVDA. Mamy narzędzie Triggered, o którym już tu kiedyś mówiliśmy, czyli wszelkiego rodzaju dźwięki, wszelkiego rodzaju skrypty na różne efekty systemowe. Mamy TDSR, czyli czytnik ekranu terminalowy zewnętrzny. Mamy narzędzie, zamiennik dawnego narzędzia SoundNote, czyli też takie właśnie dźwięki systemowe na wszelkiego rodzaju akcje. Mamy narzędzie, dwa narzędzia właściwie do monitorowania zasobów, trochę odpowiednik NVDA i jego dodatku monitor zasobów. Mamy VOCR wraz z linkiem do jego pobrania, więc tutaj jeżeli ktoś pytał, no to tam ten link jest, w komentarzach się pojawi link do samej strony huba i tam pojawi się link do samego VOCR-a. No czyli dla osób, które nie wiedzą, to jest narzędzie do rozpoznawania zawartości ekranu, rozpoznawania tekstu na ekranie, który sobie możemy przeczytać i dla aplikacji, które nie są za bardzo dostępne, w ten właśnie sposób możemy z tych aplikacji sobie korzystać. No i mamy moje narzędzie, które powstało na przestrzeni ostatnich kilku dni, czyli historia mowy, które nam przechwytuje historię mowy VoiceOvera. i pozwala czy to sobie tę historię przeglądać, czy kopiować do schowka jej zawartość, jeżeli takie jest nasze życzenie. No i to na razie tyle, ale jakby potencjału jest sporo, potencjału w narzędziu Hammerspoon, za pomocą którego wiele, chociaż nie wszystkie z tych narzędzi powstało, jest sporo, więc myślę, że jest spora szansa, że w czasie najbliższym pojawi się coś więcej w tej kwestii. Myślę, że jest szansa, że pojawi się więcej tego typu narzędzi.
1: Zapadł ciekawy wyrok w Stanach odnośnie dostępności stron internetowych, i to jest news przygotowany przez Michała.
3: Tak, bo teraz będzie kilka słów o tym, jak to z tą dostępnością jest. I wydawać by się mogło, że no, to powinno być w zasadzie oczywiste, ale jak się okazuje, nie jest. I to rzeczywiście może i mogło rodzić pewne różnego rodzaju problemy natury prawnej. Jeżeli sędzia nie był technologicznie zbyt biegły, a podejrzewam, że wielu nie było i nie jest, i nie będzie, no to z tak zwanym accessibility trollingiem mogliśmy mieć do czynienia i jeszcze pewnie będziemy mieli, ale pojawiła się pewna jaskółka. W Stanach Zjednoczonych, konkretnie przez wyrok sądu w stanie Kalifornia. Otóż w zeszłym roku niejaki Andrews Gomez złożył pozew przeciwko Trinitas Cellars. To jest, okazuje się, winiarnia, która ma swoją stronę internetową. No, ten pan pozwał też zresztą sporo innych różnych firm i zarzucił tym firmom, że strony internetowe ich nie są dostępne dla osób niewidomych. Jakie to były zarzuty? Otóż konkretnie w przypadku tej instytucji chodziło o teksty alternatywne. W logo, że logo nie było dostępne, które pojawiało się na górze każdej strony internetowej, i także brakowało w odnośnikach do mediów społecznościowych tekstów alternatywnych. No, przyznacie sami, może to rodzić pewne problemy, to znaczy, no nie wiemy za bardzo, do czego prowadzą dane linki, i trzeba wtedy metodą prób i błędów się tu doszukiwać, o co właściwie w tym chodzi. No ale nie są to jakieś błędy bardzo istotne, nie są to błędy krytyczne, powiedziałbym tak, które uniemożliwiłyby temu użytkownikowi skorzystanie z tej strony internetowej. Przypuszczam, że mogła być to też zupełnie jakaś bardzo prosta strona, gdzie tak naprawdę no, mieliśmy do czynienia z treścią, bo nie ma tu w tym artykule, na który się powołuje, mowy o żadnych formularzach, żadnych takich interaktywnych elementach, które na przykład mogłyby służyć do składania zamówienia. Mowa tu konkretnie o tych właśnie przypadkach, gdzie mamy logo, gdzie mamy odnośniki, które są pozbawione tekstu alternatywnego. No i sędzia, który rozpatrywał tę sprawę, uznał, że no rzeczywiście fajnie byłoby. I dobrze byłoby, żeby te strony internetowe były super dostępne i żeby te teksty alternatywne tam się pojawiły. Też zresztą, no, przypuszczam, że niewielkim problemem byłoby naprawienie tychże błędów, bo dodanie tekstów alternatywnych nie powinno stanowić jakiegoś kłopotu. Natomiast nie uznał sędzia w tym procesie, że są to na tyle rażące błędy i na tyle duże problemy, żeby no, jakoś karać tę instytucję, tę winiarnię, która to posiadała taką stronę bez tekstów alternatywnych w logo i w linkach do mediów społecznościowych. Tym bardziej, że sam skarżący no nie był w stanie w jakikolwiek racjonalny sposób uargumentować, no co właściwie, w czym mu te braki tych tekstów alternatywnych przeszkadzały w korzystaniu z tej strony. I ja no się wcale nie dziwię, bo okej, za pierwszym razem, kiedy ja bym wszedł na taką stronę, no to faktycznie jest tu parę nieopisanych linków, nie wiem do czego one są, ale gdybym był jej regularnym użytkownikiem, to no raczej już bym wiedział, o co tu chodzi, że tu jest jakiś nieopisany link, że tu gdzieś na dole są jakieś odnośniki, z którymi jest problem. No jest to jakiś wyrok racjonalny. W artykule pojawiła się taka nadzieja, że coraz więcej sędziów również będzie wydawać podobne werdykty. Natomiast też fakt faktem, no trzeba będzie w takich procesach angażować z pewnością ekspertów, bo tu wchodzimy już w takie niuanse, że pewne rzeczy stanowią rzeczywiście barierę w dostępności, a pewne rzeczy, pewne elementy stanowią swego rodzaju utrudnienie. A jeżeli trzeba wydać wyrok, w którym żąda się od kogoś nie tylko tak naprawdę, nie tylko naprawienia tego problemu, bo ja myślę, że okej, gdyby pojawił się taki wyrok, że proszę tutaj naprawić te teksty alternatywne, no to wszyscy rozeszliby się zgodnie i szczęśliwie do domów. Natomiast przypuszczam, że tu chodziło już o jakieś odszkodowanie, które mogłoby być także i wcale niemałe. Więc w takich sytuacjach i w takich przypadkach no, trzeba będzie zatrudniać odpowiednich ekspertów od dostępności. No, inna rzecz, że sobie ci eksperci trochę zarobią, ale też i koszty tego typu procesów mogą być większe. Więc tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Ty, Mikołaju, no, od czasu do czasu wspominałeś, że tam jest taki trolling dostępnościowy i to rzeczywiście tak. Może tak wyglądać.
2: To jest fakt, że bardzo często zdarza się tak, że no są takie instytucje, które znajdują sobie osobę niewidomą, umawiają się z tą osobą, że ty dostaniesz powiedzmy 10%, no i poszukują sobie wszelkiego rodzaju lokalnych biznesów, które coś tam sprzedają na przykład w internecie, bo to są najczęściej jakieś właśnie takie małe sklepy internetowe, kwiaciarnie, tak jak w tym przypadku właśnie winiarnia, to może być, nie wiem, restauracja, pizzeria, zakład fryzjerski, to są tego
3: gdzie
2: typu
3: tam nawet może usługi. Nie być wcale jakiegoś mechanizmu do składania zamówień, tylko może dokładnie. Być po prostu oferta przedstawiona.
0: Tylko po prostu promocyjna tak. Strona. Mhm.
2: To najczęściej to nie są strony typu, nie wiem, Uber, wielkie firmy, tylko to są właśnie takie małe, jakieś nie wiem, szkoły, właśnie takie tego typu biznesy. No i znajduje się tam jakieś błędy, wysyła się i oczywiście liczy się na to, że 90% osób po prostu zapłaci, bo stwierdzi, że lepiej zapłacić i mieć problem z głowy, niż iść do sądu i się w to bawić. Co ja tego też do końca nie uznaję za takie do końca złe, bo też efekt tego jest taki, że słyszy się o tej dostępności i będąc takim biznesem, jak ci jeden, drugi, trzeci gdzieś tam kolega zajmujący się podobną branżą powie, że ej, słuchaj, bo mi to taki list przysłali i ty uważaj, żeby tobie też nie przysłali, no to zaraz się może okazać, że jakaś przynajmniej część no, prowadzących taki biznes, tworząc taką stronę internetową, będzie to robić z myślą, no u mnie musi być dostępność zrobiona, bo jak nie zrobię tej dostępności, to mi się przyczepi jakiś troll i zacznie mi listy wysyłać i odszkodowania żądać. Więc oczywiście wiadomo, że to, co robią te trolle, jest wykorzystywaniem i tego być przynajmniej w takiej formie nie powinno, ale ja się nie zdziwię, jeżeli w ten czy inny sposób ma to jakby trochę pozytywnego wpływu na to, co się w kwestii tej dostępności właśnie w takich firmach dzieje.
3: Bo też powiedzmy sobie szczerze, stworzenie super dostępnej strony, która nie miałaby żadnych błędów dostępności, nawet i na podwójnym A WCAG jest z wyzwaniem, jest wyzwaniem bardzo dużym i oczywiście ta dostępność jest procesem. Należy tu dążyć do tego, żeby było to zrobione wszystko jak najlepiej, ale no chociażby podając taki przykład z brzegu nasz, tyflopodcastowy. My, chcąc być dostępni dla wszystkich, powinniśmy zapewnić transkrypcje tekstowe wszystkich audycji. No i teraz moje pytanie jest jedno. Kto to miałby zrobić?
2: I za co? I za co? I za co? To pieniądze. Dokładnie. Bo to jest największy problem.
3: Dokładnie.
2: Bo człowiek, który by to zrobił, to myślę, żeby się znalazł, ale właśnie te pieniądze to byłby, myślę, większy problem, bo z czegoś temu człowiekowi trzeba zapłacić.
3: Oczywiście, że tak. To jest pracy. Tak naprawdę,
0: tych audycji nie jest mało.
3: Mając ponad 2000 audycji, to jest praca no wielka, bo jeszcze przecież trzeba wziąć pod uwagę, że te audycje cały czas przychodzą i pojawiają się nowe. Więc no to jest niestety taki dość duży problem też, jeżeli chodzi o te kwestie dostępnościowe, że oczywiście my, jako osoby, które no, zyskują na tym, jeżeli strona jest dostępna, to się jak najbardziej cieszymy z tego, że ta dostępność jest i że różne firmy, instytucje dbają o to. Natomiast no, też nie da się ukryć, że są różnego rodzaju takie przypadki, w których po prostu wiadomo, że racjonalnymi środkami tej dostępności zapewnić się niestety nie da, albo jest to bardzo utrudnione.
2: Ale to ja na przykład dlatego jestem też bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wymuszanie dostępności prawem, bo ja uważam, że oczywiście na to wszystko jest czas i na to wszystko jest miejsce. Da się to zrobić dobrze, ale da się też z tym trochę przesadzić. I tutaj właśnie takim sztandarowym przykładem, jaki jest efekt, jak się przesadzi, to jest przykład MIT, amerykańskiego uniwersytetu, amerykańskiej uczelni, no, gdzie tam uczelnie to już w ogóle mają ogromne te wymogi, które to MIT miało, chyba to było MIT, która jest uczelni w każdym razie, wydaje mi się, że to było właśnie MIT, miała platformę, na której znajdowały się wszelkiego rodzaju kursy. Po prostu stwierdzili, że nagrają te kursy, które są przeprowadzane u nich na uczelni, nagrają wykłady, opublikują ćwiczenia, materiały. To się wszystko znajdzie w internecie i w tym momencie, nie wiem, mieszkańcy na przykład krajów trzeciego świata lub osoby, no, które nie mogą z tych czy innych względów tam studiować, a mają dostęp do internetu, będą się mogli po prostu z tymi materiałami zapoznać i każdemu nieodpłatnie udostępnią no, takie właśnie materiały. No i co się okazało? Przez to, że te kursy były nagrywane, jakby no nagrywane, to były prawdziwe kursy, które się odbywały na uczelni, zostały po prostu nagrane, do tych kursów nie było napisów. Te kursy zostały wrzucone no, w takiej formie, w jakiej one były, po czym pojawił się właśnie pozew któraś z organizacji, bo też działająca na rzecz osób głuchych, się odezwała, że takie napisy być powinny i sąd orzekł, że faktycznie takie napisy być powinny i że to jest złamanie prawa, nie dostarczanie tych napisów. No i to się okazało. Efekt, a właściwie wysiłek, żeby wprowadzić te napisy, był tak ogromny, że ktoś po prostu stwierdził, że zdejmujemy tę stronę, wyłączamy ten portal, wszystkie te kursy zniknęły, oczywiście pojawiły się gdzieś w sieci jakieś szemrane archiwa i da się do tego dotrzeć, ale już nowe kursy w tej formule nie są publikowane. Ogromne ilości bardzo przydatnego, szeroko wykorzystywanego w wielu uczelniach na całym świecie materiału znikły z sieci tylko dlatego, że trzeba było dla nich zrobić dostępność, a koszt zrobienia tej dostępności był po prostu tak ogromny, że to nie miało to po prostu sensu, nie miało to racji bytu. Dlatego jestem fanem właśnie tak zwanych rozsądnych dostosowań, czyli no, wymagajmy wprowadzenia tych rozsądnych dostosowań, gdzie definicje rozsądności ustali się jakby trochę indywidualnie. Czyli jeżeli to jest 15-latek budujący sobie stronę dla kółka szachowego w szkole, to uważam, że nie powinniśmy go karać za nic. Jeżeli to jest bank, no to już od tego banku fajnie byłoby wymagać tej dostępności zrobionej tak, jak ona być absolutnie powinna, bez żadnego błędu, bo to jest bank. I jakby wiadomo, że każda organizacja pośrednie, w zależności od kosztów tej dostępności, no to to powinno być brane pod uwagę.
3: Jeżeli to jest na przykład w przypadku materiałów multimedialnych, jeżeli to jest stacja telewizyjna, która zarabia, która gromadzi rzeczywiście naprawdę duże Dokładnie. Pieniądze, to po prostu no w tym przypadku stać ich na wygospodarowanie etatów, gdzie mamy jakąś audiodeskrypcję, czy mamy napisy, czy inne tego typu udogodnienia. No jeżeli to jest na przykład jakieś, powiedzmy, radio internetowe albo jakieś niewielkie medium, które tworzy dość dużo kontentu słownego, no to niestety no, nie możemy liczyć na to, że wszystko dla wszystkich da się dostosować, tym bardziej, że no tak jak cały czas mam tu gdzieś z tyłu głowy chociażby przykład Tyflo Podcastu, naszą główną grupą docelową są osoby niewidome i to do nich przede wszystkim dostosowujemy nasze treści.
2: Tak. Jakby ja dlatego jestem troszkę fanem właśnie tego podejścia rozsądnych dostosowań, no bo to jest nawet ta kwestia tej ady amerykańskiej, że rozsądne dostosowanie to może na przykład być umieszczenie na stronie informacji, że ta i ta sekcja nie jest dla osoby niewidomej dostępna i nie da się jej zrobić dostępnej z tego czy innego powodu, ale mamy na przykład infolinię, można zadzwonić na infolinię i ta informacja zostanie dostarczona. Bo powiedzmy, nie wiem, powiedzmy, że jesteśmy producentem odkurzaczy i powiedzmy, że mamy kilkanaście tysięcy stron instrukcji we wszelkich możliwych językach i one zawsze na tych stronach były tekstami skanowanymi z obrazkami. No i opisać te kilkanaście tysięcy stron instrukcji, no to jest teraz bardzo duży problem. A biorąc pod uwagę, że osób niewidomych nie ma dużo, to taki sam efekt możemy osiągnąć, zatrudniając po prostu jedną panią w biurze i dając jej numer telefonu i informując na stronie, jeżeli jesteś osobą niewidomą, nie możesz czegoś przeczytać, zadzwoń sobie pod ten numer telefonu, my ci te instrukcje przeczytamy.
3: I tak samo jest teraz zresztą w deklaracjach dostępności na polskich stronach, że tam umieszcza się te tak zwane wykluczenia, informacje, co jest dostępne, co nie jest dostępne, ale oczywiście jeżeli dana osoba ma potrzebę zapoznać się z tym materiałem, nie ma najmniejszego problemu, żeby się zwrócić do autora takiej strony, czy do organizacji, do osoby odpowiedzialnej za dostępność i po prostu ten materiał konkretny zostanie jej w takim, a nie innym czasie dostarczony.
2: Dokładnie. I jakby ja nie jestem osobiście fanem rozwiązań, które mówią, dostępność ma wyglądać dokładnie tak i film ma mieć dokładnie takie napisy i one mają być w takim formacie, a podjazd ma wyglądać dokładnie tak i on ma mieć dokładnie tyle stopni i nagle się okazuje, że w budynku się nie da zbudować podjazdu, bo coś tam. No i co? No i teraz pojawia się problem. No i jakby ja jestem zawsze fanem właśnie tego rozwiązania, tych rozsądnych dostosowań, żeby to było zrobione tak jak w ramach możliwości, żeby to było robione, ale też jakby musimy zawsze wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli za mocno z tą dostępnością przesadzimy, to ucierpimy na tym wszyscy. Jak to ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział i mi to bardzo tak utkwiło w pamięci, że gdyby dostępność w produktach była wymagana, to nigdy nie mielibyśmy iPhone'a. Bo pamiętajmy o tym, że pierwsze iPhone'y nie były w żaden sposób dostępne dla osób niewidomych. Dopiero od iPhone'a 3GS od roku 2009 pojawił nam się VoiceOver i gdyby w tamtych czasach był wymóg, że wszystkie smartfony muszą być dostępne, to bardzo możliwe, że cała rewolucja smartfonowa, cała rewolucja ekranów dotykowych, która Bardzo uważam, że na lepsze zmieniła świat i wszystkim pomogła, włącznie z nami, ostatecznie, mogłoby się w ogóle nie wydarzyć. Co więcej, ja widziałem kiedyś na jednej z takich programistycznych platform do dyskusji wszelkiego rodzaju wątek jednego z inżynierów, który pracował w firmie Nokia w momencie, jak iPhone się na rynku pojawił, jak pierwszy iPhone się na rynku pojawił. I ten człowiek pisał, że oni w Nokii mieli taką procedurę, że jak się pojawiał jakiś no, taki znaczący telefon na rynku, to oni go zawsze sobie kupowali i przeprowadzali takie testy wewnątrznokiowe, które każdy telefon musiał tam wtedy przejść. I podobno jednym z testów było to, czy dla takiego telefonu da się przygotować screen reader. I wtedy była taka procedura w Nokii, że no my może sami tej dostępności nie robimy, ale pozwólmy innym ją chociaż robić. I na iPhone'ie oni stwierdzili, że urządzenie jest całkiem dotykowe. No pamiętajmy, że wtedy nie było w ogóle żadnego czytnika ekranu na urządzenie dotykowe. Oni stwierdzili, że nie da się przygotować screen readera, więc w Nokii w ogóle my takiego telefonu, jakby podobnego telefonu nawet nie możemy zrobić, bo to nie przejdzie. Więc jakby to trzeba mieć zawsze w pamięci.
3: No tak, bo dotykowe rzeczy na Symbiana to się pojawiły już po iPhone'ie, jak się okazało.
2: Po iPhone'ie, dokładnie. Można. Jak potem tę procedurę też podejrzewam, że no, trochę złagodzono, bo wszyscy widzieli, jaki sukces odnosiły te dotykowe urządzenia, no i potem stwierdzono, no, że jednak trzeba. Ale no właśnie pamiętajmy o tym, że gdyby ta dostępność była wymagana od razu, od początku, no to bardzo możliwe, że tak jak stało się to w Nokii, tak i w Apple'u na poziomie gdzieś tam prototypu, zanim ktoś w ogóle pomyślał o tym, że można na dotykowy telefon zrobić screen reader, no to jeden czy drugi prawnik by powiedział, ale słuchajcie, wy w ogóle nie pracujcie nad tym, weźcie to rzućcie, bo wy będziecie to musieli zrobić dostępne dla niewidomych.
3: Mikołaj, jakby, ale wiesz, jakby się dużo w tym momencie osób ucieszyło, jakby miało iPhone'a z klawiszami.
2: A to swoją drogą, ale jakby pamiętajmy o tym, że my nie wiemy, co nas czeka w technologii. I ja uważam z perspektywy, patrząc nawet z perspektywy osoby niewidomej, że 2 lata niedostępności iPhone'a były warte tego, co ten iPhone nam przyniósł potem, gdy już się zrobił dostępny. I pamiętajmy właśnie o tym, jeżeli wchodzą jakieś nowe technologie, które powiedzmy na początku nie są dostępne. I tutaj mi na przykład przychodzą do głowy wszelkiego rodzaju okulary rzeczywistości rozszerzonych, które się mogą pojawić. No dobra, pierwsza, druga, trzecia wersja może nie być dostępna, ale jak one się w końcu dostępne zrobią, bo ktoś w końcu wymyśli jak, to ile my, jako niewidomi, możemy na przykład na tym skorzystać. A uważam, że możemy na tym skorzystać ogromnie dużo. A i ile my byśmy stracili, gdyby taki produkt przez dostępność właśnie nigdy się na rynku nie mógł pojawić.
1: Tylko to zakłada jedną rzecz, że ludzie, którzy robią te wszystkie rozwiązania, rzeczywiście gdzieś nam jakby wykazują maksimum dobrej woli, jeżeli chodzi o dostępność. Z tym różnie bywa i to jakby tu zaczyna być problem, wiesz, no bo jeżeli ktoś coś robi, jakieś rozwiązanie i wszelkie rozwiązania dostępnościowe nie interesują go, powiedzmy sobie, no to w tym przypadku nagle zaczyna być problem.
2: To dlatego ja właśnie, jak powiedziałem, jestem fanem tych rozsądnych dostosowań. No, czyli jeżeli my wprowadzamy teraz telefon na rynek i on jest dotykowy i wiemy, że da się zrobić dostępność w telefonach dotykowych i nam 15 innych firm pokazało, jak tę dostępność zrobić, to wypadałoby od nas oczekiwać, żeby ta dostępność była wprowadzona, bo skoro jakby wszyscy inni ją mają, to
3: znaczy,
2: też
3: że można
2: mieć. Tak. Ale jeżeli my wprowadzamy nowy produkt, który nie ma, nie wiemy kompletnie, jak tę dostępność można zrobić, bo ten produkt chociażby na przykład nie ma głośnika. To właśnie czytnik książek, taki sobie czytnik e-ink, to się tak bodajże nazywa technologia. Wprowadzamy urządzenie bez głośnika. No to jeżeli my wymusimy, że wszędzie musi być dostępność, wszędzie musi być czytnik ekranu i na każdym urządzeniu elektronicznym musi być czytnik ekranu, to się nagle okazuje, że cena takiego czytnika dla wszystkich musi wzrosnąć o nie wiadomo ile, bo wszystkie trzeba je wyposażyć w głośniki, a wiele z tych urządzeń właśnie nie ma głośników, bo nie są im po prostu potrzebne. No a jeżeli jakby tutaj no, możemy wyjść z założenia, że po prostu to urządzenie nie ma głośnika i tej dostępności nie ma jak zrobić. Więc ja uważam, że...
4: Co, Mikołaju, ja myślę też, ja to widzę trochę inaczej, bo zauważ, że w czasach, kiedy iPhone wyszedł pierwszy bez dostępności, drugi bez i trzeci dopiero z, to jeszcze były lata, kiedy ta dostępność, ona oczywiście były te wszystkie ustawy w Stanach, ADA, rehabilitacyjna, były też pierwsze WCAG wytyczne, ale to nie było jeszcze tak mocno osadzone do tego stopnia, że kiedy wyjdzie urządzenie, to musi być dostępne.
2: Musi być dostępne.
4: To było bardzo, bardzo ogólnie rozpisane tak dalej. I tutaj Apple to nie, znaczy no, to ciężko powiedzieć, że to było prawnie, na pewno prawo odegrało jakąś rolę, ale też sami niewidomi sobie to gdzieś wywalczyli, pewnie adwokaturą i jakby walką o swoje prawa, że ktoś w końcu siadł i podjął ten innowacyjny krok, żeby zrobić research, żeby pomyśleć, jak to zrobić i żeby to zrobić. I słuchaj, ja nie wiem, czy to robi jakąś różnicę, czy przy pierwszym modelu, czy przy trzecim ktoś siądzie i zacznie o tym myśleć, nie? Bo ekspertów i jakieś sieci eksperckie możesz zaangażować na każdym etapie. I jeżeli teraz powstają na przykład samochody samojezdne i już się o tym myśli, przecież to, co teraz Waymo wyczynia w Stanach i nawet teraz Unia Europejska Niewidomych gdzieś tam wyraża swoje opinie, to jest na tyle przełomowa technologia, że to już trzeba myśleć, bo jeżeli nagle zaczną wychodzić te samochody i się ustabilizują pewne standardy na rynku i w przemyśle, które na późniejszym etapie uniemożliwią rozwój tej dostępności, to przegapiliśmy szansę na to, żeby jeździć samodzielnie autem na przykład. I tutaj jest to problem, bo to zawsze będzie na nowych produktach, tak samo gry komputerowe, nie? Mało jest gier dostępnych na poziomie The Last of Us, bo każda gra to jest nowy iPhone do zrobienia tak naprawdę, jak chodzi o dostępność.
3: No tak. Czyli... No to jest całe takie multimedium wielkie, w którym naprawdę trzeba pomyśleć, jak tę dostępność zrobić.
2: Z drugiej strony, jeżeli wiele gier jest robionych przez tak zwanych indie deweloperów, czyli deweloperów niezależnych, czy to jest dwóch, powiedzmy, ludzi, którzy robią to, bo to robią i liczą na to, że coś z tego będzie, a może nic z tego nie będzie i powiedzmy poświęcają, nie wiem, ileś lat swojego życia i ileś swoich zasobów i pieniędzy na to, żeby wypuścić ten produkt na rynek, no to też jest właśnie pytanie, czy jeżeli się okaże, że zanim ten produkt w ogóle wyjdzie na rynek, to oni muszą jeszcze wykonać 20 dodatkowych kroków i zrobić tu dostępność, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam, to czy się nagle nie okaże, że po prostu mnóstwo małych producentów stwierdzi, że to jest za trudne i my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo my nie jesteśmy się w stanie dostosować do tych wszystkich wymogów i do tych wszystkich regulacji i zostaną nam na rynku tylko wielkie firmy, które będą sobie robiły co chciały.
1: Myślę, że takie dyskusje to jest trochę gdybanie, a co by było gdyby, nie? Znaczy to jest jakby fajne i o tym w ogóle pewnie można by sobie zrobić audycję, ale myślę, że można by przejść do kolejnych tematów, bo tego jest jeszcze troszkę przed nami, a w sumie już chyba rozmawiamy z 20 minut o jednym temacie. I oczywiście on jest bardzo ciekawy i w ogóle tu mi jeszcze przychodzi tysiąc różnych myśli na ten temat.
3: I jeżeli wy chcecie również zabrać głos w tej dyskusji, chcecie coś od siebie dodać, to śmiało, piszcie, dzwońcie.
1: Tak, jeżeli oczywiście chcecie taką audycję o jakichś przewidywaniach, o tym, co by było gdyby, to też piszcie nasza w komentarzach, to może udałoby się zrobić kilka takich audycji na tematy właśnie takich troszkę luźniejszych, ale technicznych. Może to jest jakoś ciekawe. To też jakby, no jednak Tyflo Podcast jest dla słuchaczy, więc tutaj prosimy o opinie wszelakie, co byście Państwo chcieli tutaj w Tyflo Podcastie mieć. A tymczasem Firefox wprowadza ważne zmiany w dostępności.
2: Tak, pojawia się dużo zmian pod maską w Firefoxie. Twórcy, pracownicy Mozilla, twórcy Firefoxa pracują właśnie nad kompletnym przerobieniem tego, jak wewnętrznie ta dostępność jest implementowana, bo w Firefoxie no, w ciągu ostatnich lat zaszło sporo zmian. Tam się w kwestiach bezpieczeństwa dużo poprawiło, pewne moduły zostały od siebie pooddzielane, no i to po prostu sprawiało też problemy dla dostępności, że to ono było trochę tutaj, trochę tam, to zostało nagle oddzielone, przez to, że to było tak pooddzielone, to te moduły się musiały ze sobą komunikować, to wszystko oczywiście zajmowało czas. No i ta dostępność zwalniała i było to widać, jeżeli byliśmy użytkownikami czytników ekranu, że nie było to takie szybkie, jak byśmy chcieli. Teraz ma się to poprawić. Powstała architektura, którą Mozilla nazywa Cache the World, która ma właśnie usprawnić to, jak ta dostępność działa, poprawić dużą ilość błędów, uprościć kod tak, aby można było łatwiej i prościej wprowadzać zmiany w tej dostępności, no i przyspieszyć dla użytkownika też działanie tej przeglądarki, jeżeli jesteśmy właśnie użytkownikami czytników ekranu. No i właśnie jedną z tych i właśnie te zmiany trafiły teraz do tak zwanej wersji Nightly, czyli tej najmniej stabilnej wersji testowej, bo tam było też, że były chyba trzy wersje: stabilna, nightly i jeszcze jest tam jakaś pośrodku. No i zmiany się na początku pojawiają właśnie w nightly, gdzie są testowane przez takich bardzo eksperymentatorów, użytkowników lubiących najnowsze, ale najmniej stabilne. No i potem stopniowo trafiają do coraz stabilniejszych wersji w miarę swojego, że tak powiem, dojrzewania. No i na razie jest to właśnie zmiana dostępna w wersji Nightly, dostępna za flagą, za odpowiednim polem wyboru. W ustawieniach, jak sobie wpiszemy Accessibility, to znajdziemy pole Accessibility Caching, które możemy sobie zaznaczyć i w tym momencie ta zmiana będzie u nas działać. Na razie jest to testowane na Windowsie. Na razie na tej platformie jest to wprowadzone, na innych platformach będzie to oczywiście wprowadzone też z czasem. No i na razie jednym błędem, który jest znany, jest to, że JAWS nie radzi sobie z tak zwanymi live regionami, czyli no, tymi takimi dynamicznie zmieniającymi się obszarami, treściami, które nam czytnik ekranu ogłasza. To oczywiście zostanie poprawione, ale to jest na razie jakby błąd, o którym Mozilla wie. No i jeżeli oczywiście znajdziemy jakieś dodatkowe błędy, to Mozilla zachęca nas, żebyśmy je zgłaszali, czy to w serwisie Bugzilla, czy to przez czat ich wewnętrzny, tak aby one mogły zostać również poprawione, bo wiadomo, że każda strona wykorzystuje przeglądarkę internetową gdzieś tam trochę na swój sposób i nie sposób twórcom przewidzieć jakichś dziwnych trików, które mogą zostać wykorzystywane, a mogą zaburzyć ich zamysł w tej kwestii. No i miejmy nadzieję, że za kilka miesięcy to wszystko pojawi się również w głównym Firefoxie, w stabilnym Firefoxie i będzie dotyczyło wszystkich użytkowników.
1: To teraz, Michale, co to są litofany i czemu są przydatne niewidomym, czy mogą być przydatne niewidomym chemikom?
3: Mogą być przydatne, to się zgadza, a litofany, cóż, musiałem sięgnąć po Wikipedię, bo jak przeczytałem o tym, to kompletnie nie wiedziałem, co to jest, a okazuje się, że jest to coś, co jest z nami już od bodaj XIX wieku. Otóż jest to cienka płytka porcelanowa, wykorzystywana jako dekoracja, wyrzeźbiona wgłębnie w formie płaskorzeźby i oglądana w świetle przechodzącym, stąd chętnie wykorzystywana jako ozdobna osłona na różne źródła światła. No i tyle teorii, a w praktyce okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych przeprowadzano ostatnio eksperymenty i testy i wygląda na to, że właśnie za pomocą takich litofanów, które są drukowane na specjalnych drukarkach 3D, zresztą w ogóle drukowanie tych litofanów na 3D to też jest ponoć jakaś ostatnio modna zabawa, ale z tego, co czytałem, nie da się drukować no, na takiej zwykłej, najtańszej drukarce 3D, tam około 3,5-4 tysiące dolarów. No, trzeba za taką specjalną drukarkę zapłacić, żeby ona była odpowiednia i żeby można sobie było te litofany drukować. Ale o co chodzi? No, przeprowadzano ostatnio takie eksperymenty, w których brała między innymi udział Mona Minkara, o której tu już kiedyś w Tyflo Przeglądzie wspominałem, która na swoich stronach internetowych ma taki cały spis narzędzi, które jej pomagają w nauce, bo ona zajmuje się właśnie chemią, między innymi. I tam właśnie w trakcie tych eksperymentów przeprowadzano takie doświadczenie, które polegało na wydrukowaniu odpowiednich modeli chemicznych, które zostały następnie przekazane zarówno osobom widzącym, jak i niewidomym. Widzący, no to wiadomo, mogli sobie przepuścić przez taką płytkę światło, natomiast niewidomi po prostu dzięki temu, że jest to wyczuwalne, ma to odpowiednią fakturę, to osoby niewidome mogły wyczuć te różnego rodzaju modele, które były tam tworzone. I okazuje się, że zarówno niewidomi, jak i widzący mieli zbliżoną percepcyjnie informację dotyczącą tych konkretnych modeli. Kiedy później pytano te dwie grupy osób, no to procentowe ilości poprawnych odpowiedzi i opisanych różnych szczegółów dotyczących tych chemicznych modeli, no były zbliżone. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak to tam wyglądało w procentach, ale wyglądało to naprawdę obiecująco. Więc to już wiadomo, że może się przydać chemikom. A teraz, co ciekawe, idą z tym jeszcze dalej, bo chcą stworzyć oprogramowanie, dzięki którym sami zainteresowani będą w stanie różnego rodzaju modele zapisane cyfrowo przekształcać właśnie na takie litofany za pomocą odpowiedniego urządzenia, za pomocą odpowiedniej drukarki, bo na razie no niestety niewidomy sam takiego modelu nie jest sobie w stanie wydrukować. Jest tu konieczna asysta osoby widzącej. I w tym artykule w ogóle pojawiało się kilka nazwisk osób zajmujących się chemią w Stanach Zjednoczonych. I tam padło takie w ogóle dosyć ciekawe określenie i to no, nie sposób się z tym nie zgodzić, że chemia, no, wydawać by się mogło, że tak trochę zrównuje światy osób widzących i niewidomych. Bo tak naprawdę ani widzący, ani niewidomy gołym okiem no nie jest w stanie zobaczyć tego wszystkiego, co się tam w tej chemii dzieje, tych różnych cząsteczek, które gdzieś tam się ze sobą zderzają, łączą się w odpowiednie struktury. Wszystko to jest kwestią odpowiedniej adaptacji i tak naprawdę teraz właśnie nad tą adaptacją się pracuje.
1: No to rzeczywiście ciekawe. A teraz zaczynamy taki duży kącik, można powiedzieć, różnych drobnych newsów. Jakoś tak nam się to ułożyło obok siebie i zaczynamy od nowości w programach, które tutaj przyniósł Paweł.
4: Tak jest, trochę się tego zebrało, podczas gdy mnie nie było, ale myślę, że warto było czekać, bo mamy tego naprawdę mnóstwo. Zwłaszcza, że jest dużo nowości, jest dużo nowinek i to takich ciekawych, nietypowych nowinek. I tu na przykład pierwsza nowinka. Wydaje mi się, że tobie, Michale, się może to spodobać, bo ty pracujesz dość dużo, chyba z dużą ilością otwartych, na pewno zakładek w przeglądarce, ale tam, gdzie zakładek nie masz, to pewnie i okien.
3: Oj tak.
4: Jest program WindSwitcher, program niewidomego programisty z Pragi, z Czech, Adama Samca. Program, który imituje to, co jest na Macu, czyli zarządzanie otwartymi aplikacjami i oknami. Ja Maca nie mam, więc nie potwierdzę, to tu Mikołaj ma Maca, to może potwierdzi, jak to działa. Natomiast to, co opisuje Adam, działa tak, że uruchamiamy program, on sobie działa w tle i w tym momencie, jak chcemy dotrzeć do jakiejś konkretnej aplikacji lub któregoś z jej otwartych okien, naciskamy skrót klawiszowy. Domyślnie jest to Windows Shift A i otwiera nam się lista. I na liście mamy aplikacje, po których chodzimy góra-dół, oraz okna danej aplikacji, które rozwijamy w prawo. Więc na przykład mamy Firefoxa. No to Firefox zazwyczaj będzie miał raczej jedno okno, bo używamy zakładek. Ale już na przykład Reaper, w którym mamy otwartych kilka projektów, będzie miał różne okna. I teraz stoimy na Reaperze. naciskamy strzałkę w prawo, rozwija nam się Reaper i pokazują nam się wszystkie okna Reapera. Enterem możemy przejść albo do, jeżeli stoimy na jakiejś aplikacji, do ostatniego okna tej aplikacji, jakiego używaliśmy, no albo jeżeli stoimy na oknach, no to do tego okna, które podświetliliśmy. Co więcej, możemy z tego miejsca backspace'em bądź delete'em zamknąć i przy aplikacji no, ubijemy na siłę całą aplikację, tak jak z menedżera zadań, a z listy okien zamkniemy konkretne okno i wtedy, jeżeli na przykład to jest właśnie jakiś Reaper czy Word i tam będą jakieś zmiany do zapisania, to on grzecznie nas zapyta, czy zmiany zapisać, wyświetli się standardowe okno danego programu. Możemy także wyświetlić sobie listę okien dla danego programu, czyli powiedzmy mamy podświetlonego tego już powiedzmy Reapera. Naciskamy sobie Windows Shift W i otwiera się lista tylko i wyłącznie okien dla Reapera. Tu już mamy oczywiście tylko opcję chodzenia góra-dół, backspace i delete zostają tak samo. Aha, escape ukrywa nam WinSwitchera, Alt F4 go kompletnie zamyka z tej listy, więc tu warto uważać, to nie jest takie oczywiste, jak to często bywa. Taką listę okien możemy także przeszukiwać po literach. Jeżeli jesteśmy na tej liście i zaczniemy wpisywać tam R-E-A, to przeskoczy nam na Reapera, ewentualnie jak mamy w nazwie okna, na przykład jakiś tytuł projektu, to tym lepiej. Możemy sobie tam wpisać TYF, przeskoczy nam do Tyflo Podcast, okno Reapera, jeden z naszych projektów. Możemy od razu wskoczyć. Jest też pole edycji dostępne pod skrótem Ctrl-F, które się pojawi i potem można tam tabem, shift-tabem przeskakiwać między tym polem a listą tych rzeczy, w którym możemy także filtrować, co konkretnie chcemy, żeby nam się wyświetliło na tej liście. No i wtedy możemy tak trochę skroić w dół tą listę tylko do tego, co jest nam aktualnie potrzebne. Możemy sobie te skróty klawiszowe też poaktywować inne. Co ciekawe, nie możemy przypisać własnych, z tego co rozumiem, a jedynie możemy wybrać kilka predefiniowanych. Na przykład do listy aplikacji mamy Windows Shift A, albo Windows F12, albo Ctrl Shift 1. I tam do listy okien też jest inny zestaw skrótów. No i w dużym skrócie tak działa WinSwitcher, więc jeżeli rzeczywiście dużo korzystacie z dużej ilości okien i aplikacji naraz, no to myślę, że takie narzędzie, zwłaszcza, że jest ono open source, darmowe, zwiększy z pewnością waszą produktywność. Druga rzecz, Wikisearch. Ja już o tym miałem mówić te 3 tygodnie temu, kiedy tu ostatni raz się z wami słyszałem. Natomiast okazało się, że były pewne błędy, które nie do końca jeszcze są naprawione, ale mają być, bo już są zgłoszone, a autorzy już swój program publicznie zaprezentowali na forum Audio Games, więc myślę, że warto o tym mówić. Wikisearch, czyli produkcji arabskojęzycznej, dwóch panów jest z Egiptu, trzeci też z arabskojęzycznego któregoś kraju, i oni stworzyli sobie klienta Wikipedii dostępnego dla niewidomych. Jest to po prostu program na Windowsa, który instalujemy, otwieramy. I co my tam możemy? Ano możemy wybrać język, w którym chcemy sobie wyszukiwać artykuły. Możemy oczywiście wpisać to, czego szukamy i to wyszukać. Możemy sobie zażyczyć listę 10 losowo wybranych artykułów w danym języku. Kiedy sobie jakiś artykuł już wybierzemy, to możemy go otworzyć albo w polu edycji do odczytu, po prostu go sobie tak strzałkami góra-dół czytać, albo sobie zażyczyć widok HTML-owy. Ten widok HTML-owy to jest póki co taka funkcja beta, to tak jeszcze różnie działa. No przykładowo linki nie są klikalne, ten tekst się lubi czasem rozjechać i to wszystko jest takie jeszcze rzeczywiście beta. Natomiast taka opcja jest. Ale co my jeszcze możemy zrobić? Ano możemy wyświetlić sobie listę nagłówków, możemy wyświetlić sobie listę linków, listę artykułów podlinkowanych w danym artykule i otworzyć sobie kolejny artykuł. Możemy otworzyć sobie listę przypisów i otwierać sobie te przypisy w przeglądarce. Możemy sobie otworzyć tabele, czyli w osobnym polu edycji do odczytu są tabele. Oczywiście nic nam to nie daje na ten moment, bo tabele są rozjechane i kompletnie niesformatowane. Więc na moje są, jest to bezużyteczna na ten moment opcja, ale może coś jeszcze z nią będzie innego. Możemy wyeksportować sobie artykuł cały do pliku TXT lub do pliku HTML. Każdy artykuł otwiera się w osobnym oknie. I to chyba wszystko, co na ten moment zrobić można. Wydaje się, że nie jest to zbyt potrzebna aplikacja, bo Przecież można otworzyć przeglądarkę i mniej więcej robić to samo, ale ja widzę, że tu jest potencjał na przykład, żeby ten interfejs trochę sobie zmanipulować. Na przykład ja bym tu widział, i to muszę zasugerować, jak tylko autorzy się uporają z tymi problemami, które są tam teraz, zrobić listę nagłówków w formie drzewa, tak jak na przykład jest w przypadku Bookworma. Można by zrobić tabele, które można eksplorować strzałkami góra-dół, lewo-prawo, trochę jak w Excelu. Dałoby się zrobić takie pole, taka kontrolka jest, dałoby się to zrobić. Można by zrobić, co jeszcze? Prawdopodobnie dużo, dużo więcej różnych rzeczy. Natomiast na ten moment mamy takie coś. Mamy też oczywiście błędy, już o tym wspomniałem. Błąd, który nas najbardziej będzie dotykał, a który dalej jest w wersji oficjalnej, to taki, że niektóre języki się panom rozjechały przy wyborze języków artykułu. No i przykładowo, jeżeli chcemy wyszukiwać artykuły w języku polskim, to musimy wybrać język perski, czyli jeden wyżej, bo jakieś indeksy się poprzesuwały prawdopodobnie. No i niestety, jak wybieramy polski, to się pokazują artykuły po portugalsku. No i do ładu nie jesteśmy w stanie dojść. Zdarza się też, że nie są wyszukiwane te artykuły, których chcemy. Wpisujemy, nie wiem, Windows 7, wyskakuje jakiś Windows 95 i inne pokrewne rzeczy. To już jest, z tego co widziałem, naprawione. Zdaje się, że to jest pierwszy w ogóle projekt programistyczny tego zespołu i oni traktują to troszkę jak taki plac zabaw, na którym mogą się troszkę pouczyć. Myślę, że bardzo ambitny projekt jak na pierwszy raz, bo z reguły jak widzę jakieś takie projekty, którymi dzielą się osoby nowe w programowaniu, to są to dużo prostsze rzeczy, a tutaj panowie sobie założyli bardzo ambitny plan i też widać, że popełniają błędy, te błędy są naprawiane. Była na przykład taka wersja pierwsza tego programu, która miała błąd polegający na tym, że plik config, który się tworzył po uruchomieniu programu, zapisywał się w jakimś chyba arabskim kodowaniu, a nie w UTF-8 i na moim komputerze i prawdopodobnie wszystkich, którzy używali innego języka niż angielski lub arabski, ten plik powodował błędy i program się nie chciał uruchomić. Można było to naprawić samodzielnie, otwierając ten plik w notatniku i zapisując go z odpowiednim kodowaniem, no ale jest to taki babol, który zdaje się, że jest dość oczywisty do wyeliminowania i chłopcy się nim bardzo szybko zajęli, no więc tutaj brawo. Ja również życzę powodzenia i mam nadzieję, że wyjdzie z tego fajne, użyteczne narzędzie do obsługi Wikipedii. Następnie, jak rozumiem, mnie słychać, bo tutaj Zoom coś wyświetla.
3: Tak, słychać cię. Dynki, malutkie jakieś zawirowania były na łączu, ale dosłownie minimalne, wszystko jest w porządku.
4: Super, to się cieszę. Trzecia rzecz, Advanced Notepad. Tutaj również dzieło, zdaje się, że dewelopera tego samego, który robił Media Playera Pro. I tutaj mówimy o edytorze tekstu dla osób niewidomych zrobionym, który posiada zakładki, czyli każdy plik jest w osobnej zakładce, autozapisywanie plików, czyli na przykład po każdym wpisanym znaku plik jest automatycznie zapisywany, albo po każdej spacji, albo w ogóle możemy sobie to zdefiniować. Gotowe są już elementy HTML, więc kod jest wstawiany za nas, my tylko musimy go sobie wybrać z menu, co chcemy i on zostanie wstawiony. Mamy też opcję tłumaczenia. Póki co tłumaczenie przez Google Translate, ale rozważany jest DeepL, ze wszystkimi ograniczeniami darmowego API, no bo w Google ponoć autor chwali się, że teksty może tłumaczyć o nieograniczonej długości. Czyli na przykład piszemy sobie tekst w notatniku tymże i chcemy go sobie przetłumaczyć całego i możemy sobie na przykład wybrać, żeby cały tekst po, nie wiem, polsku został zamieniony na tekst po hiszpańsku, bo czemu nie? I wtedy nasz tekst, który napisaliśmy, jest usuwany, a zastępowany jest tłumaczeniem. Może też to tłumaczenie zostać wrzucone do nowej zakładki, a może być też skopiowane do schowka. Można też tłumaczyć fragmenty tekstu. Zaznaczamy sobie parę słów i tłumaczymy, ale wtedy jest to albo odczytywane po prostu, to tłumaczenie, albo kopiowane do schowka, albo i odczytywane, i kopiowane do schowka. Tu już zastępowania nie ma. Możemy również wylistować sobie wszystkie linki i wszystkie adresy e-mail zapisane w dokumencie i prowadzić z nimi interakcje oraz je kopiować. Mamy też informacje o pliku, liczba tam słów, znaków, linii, linków i adresów e-mail. No i poza tym takie typowe opcje: znajdź i zamień, wyszukaj i tak dalej. Więc tutaj już takie typowe funkcje notatnika. Prawdopodobnie będzie on dalej rozwijany, będą tutaj jakieś kolejne funkcje dodawane. No, może to dla kogoś być interesujące oprogramowanie. Czwarta aplikacja jest aplikacją na system iOS, a w przyszłości również na Androida. Tutaj produkcji, zdaje się, północnoirlandzkiej. Developer, który zgłosił się wręcz do Europejskiej Unii Niewidomych z prośbą o opinię, bo okazało się, że aplikację napisał dla siebie, bo dużo podróżuje i zdarza mu się gdzieś tam w czasie tych podróży przysnąć, ale też podobny problem ma niewidomy ojciec tego dewelopera.

MacBook Player na Androida, która miała taki tryb, w którym ustawialiśmy sobie sleep timer na jakiś tam czas, na przykład pół godziny. I kiedy ten czas już powoli upływał, to aplikacja tak powoli zaczynała się ściszać, także jeżeli jeszcze nie zasypialiśmy, to byliśmy w stanie to odkryć, że to się dzieje. Jak zasypialiśmy, to nie robiło nam to już różnicy. Jeżeli sleep timer cały przebiegł, no to, a my nie zareagowaliśmy, to oczywiście odtwarzanie zostało wstrzymane. Natomiast jeżeli chcieliśmy sobie jeszcze przedłużyć trochę to nasze słuchanie, na przykład o kolejne pół godziny, to wystarczyło potrząsnąć telefonem, odgrywany był dźwięk i już wiedzieliśmy, że przez kolejne pół godziny możemy sobie bez przeszkód słuchać. Autor tego rozwiązanie nazywa się Swiss, chyba tak to należy czytać, albo SWIS, jak kto woli, czyli Sleep When I Sleep, śpi wtedy, kiedy ja śpię. Wychodzi z troszkę innego założenia. Mamy iPhone'a, no i mamy Apple Watcha. Co potrafi Apple Watch? No, wykryć za pomocą aplikacji zdrowie, kiedy i danych, które są pobierane z różnych sensorów, kiedy zasypiamy. Co robi aplikacja, kiedy wykrywa, że zasypiamy? Pokazuje nam na Watchu powiadomienie, na które możemy zareagować i kliknąć, że nie, dobrze, ja już tu się przebudziłem, chciałbym sobie słuchać dalej. No ewentualnie, jeżeli nie zareagujemy przez jakiś czas, to zostanie to zapauzowane. No bardzo inteligentne podejście, nie wpadłbym na to. Fajnie, że też tak można to wykorzystać. Jest też, ta aplikacja jest na razie na iOS-a, ale jest też pomysł, żeby była na Androida. Można się zapisać na newsletter i dowiedzieć się, kiedy ona już na Androida wyjdzie. Aplikacja nie jest darmowa, ale nie jest też droga. Aplikacja jest aplikacją płatną. Przez 7 dni można ją bez przeszkód testować, a następnie płacimy. Niestety nie dotarłem do oficjalnej polskiej ceny. Autor podaje cenę brytyjską w funtach 5 funtów rocznie. No, czyli będzie to jakieś około 30 zł, może troszkę więcej teraz po szalonych kursach walut, ale jest to opłata roczna i za tą opłatę możemy, jeżeli mamy iOS-a i jakiegoś Watcha, liczyć na to, że z tego systemu skorzystamy. Autor jest jak najbardziej otwarty na feedback ze strony osób z dysfunkcją wzroku, więc warto przetestować, warto się zgłosić. Aplikacja w polskim App Store jak najbardziej dostępna jest. Ja już widziałem parę błędów takich dostępności, trochę dziwne podpisy przycisków pewnych, pewne błędy z fokusem. Aplikacja w ustawieniach gdzieś tam się potrafiła zaciąć, zapętlić, nie chciała iść dalej, ale są to na tyle drobne błędy, że nie powinny nam przeszkadzać w jej użytkowaniu, a autor na pewno jeszcze będzie w stanie je poprawić. Instagram zepsuł wrzucanie filmików. André Louis skarżył się na to jakieś 2 tygodnie temu, że w aplikacji Instagram osoba niewidoma nie jest w stanie wrzucić filmiku samodzielnie, bo się tam wkradają jakieś reelsy, jakieś rolki i przeszkadzają w tym procesie. Nie znam szczegółów, bo nie używam Instagrama, natomiast na pewno pisali o tym RNIB, czyli brytyjska organizacja osób niewidomych. Nie wiem, czy też w jakichś mediach mainstreamowych André o tym nie mówił. No natomiast dla niego na przykład, dla wielu twórców niewidomych jest to dość duża przeszkoda. No nie jest to pierwszy błąd Mety w ostatnim czasie, bo Messenger również dalej czyta, że wszyscy są ulubieni. Więc miejmy nadzieję, że się tam opanują w porę i te błędy ponaprawiają. Calliope, czyli odtwarzacz autorstwa Nathana Smitha, który oferuje różne opcje. Oferuje na przykład YouTube'a, oferuje odsłuch stacji radiowych, oferuje podcasty nie, ale książki z LibriVoxa czy też Daisy, oferuje podgląd informacji o utworach na listach przebojów, z Deezera, z innych źródeł, wyszukiwanie tekstów, utworów, więc bardzo zapakowany funkcjami program. Otrzymał funkcję nową, funkcję nadawania w streamach radiowych. Na ten moment możemy skonfigurować sobie serwer oraz wyeksportować taką konfigurację do pliku, jeżeli chcemy używać kilka takich konfiguracji. Przycisk odpowiedni znajduje się, jego menu kontekstowe, na ekranie playback i po pomyślnym połączeniu możemy mówić oraz grać muzykę. Domyślam się, że nie ma tam żadnego póki co crossfade'u, który by to wyciszał.
Natomiast Nathan gdzieś się

0: czy o tym wszystkim, o tym całym tworzeniu audycji radiowych. Na razie mu zasugerowałem, ja na Twitterze, nagrywanie takich audycji również offline, no bo często się zdarza, że audycje nagrywamy wcześniej z zamiarem wyemitowania ich w późniejszym czasie. Więc taka preprodukcja byłaby fajna, czyli zamiast łączenia się z serwerem, nagranie tego do pliku. Powiedział, że patrzy, jakby to można zaimplementować, że jeszcze się tego wszystkiego uczy, nic nie chce obiecywać. No zobaczymy, jak daleko z tym zajdzie, ale taki system nadawczy, chociażby prosty, za darmo.
1: No, to czemu to nie?
0: Coś.
1: Czemu a jakie nie? Serwery są obsługiwane? Shoutcast, Icecast?
0: Zdaje się, że w ogóle MP3 i OGG. To jest takie dość agnostyczne, no mogę podać hosta, mogę podać port, mogę wybrać MP3 OGG, jest też opcja mount point, więc domyślam się, że to jest
1: czyli raczej
0: dedykowane Icecastowi. Nie wiem, czy dałoby się to jakoś podrasować, żeby podłączył się do Shoutcasta, ale domyślam się z tego, że tu, że Icecast będzie wspierany. No czemu nie? Jest parę takich rzeczy, które mógłby wprowadzić. Jakąś prostą dżinglownicę, czyli puszczanie na przykład cyframi jakichś tam krótkich efektów dźwiękowych, czy dżingli, czy innych stingerów, efekcików. Jakieś crossfady, tak jak już wspomniałem, wyciszenie na przykład muzyki, kiedy my mówimy. Jakieś tam możliwości programowania przejść, crossfadeów i tak dalej. No zobaczymy. Ja jestem ciekaw. Sam jeszcze tworzę audycję właśnie tam, gdzie w Innsbrucku pracowałem i nawet to, co jest teraz, to do jakiejś prostej audycji, takiej najprostszej, gdzie tylko powiedzmy leci muzyka, mówię, spokojnie się nada. A na całą resztę możemy poczekać. Im bardziej to będzie zaawansowane, no, tym niższy będzie próg wejścia i może więcej osób, nawet takich mniej doświadczonych technicznie i radiowo, kto wie, zainteresuje się tworzeniem swoich audycji radiowych. Tutaj miałem mówić o nowościach dostępności w Firefoxie. Powiem o jednej dostępności nowości w Firefoxie, czyli OCR, który już, no ty Mikołaju wspominałeś o cache'u, Accessibility Cache, bardzo ważna funkcja, która już w wersjach Nightly się pojawia. Natomiast nie wiem, czy wiedziałeś, że również w wersji Nightly na Macu możesz skorzystać z OCR-a.
2: O, a to też ciekawa informacja.
0: I to jest domyślnie ponoć włączone nawet i na obrazku na stronie powinna się pojawić opcja wydobądź tam extract text from image i powinieneś być w stanie wydobyć tekst z obrazka. Gdybyś tej opcji użył, pojawiłby się alert, w którym no dowiedziałeś się, jaki to tekst został wyodrębniony. Byłaby też opcja, zostałby on też z automatu skopiowany do schowka. Nie wiem, czy nie byłoby też opcji jakiejś manipulacji tym tekstem, żeby go w jakimś polu edycji przejrzeć i sobie wykopiować. Tak przynajmniej jest to opisane w odpowiednim zgłoszeniu w Bugzilli, czyli w systemie zgłoszeń Mozilli. Na razie jest to na Macu i wykorzystuje to wbudowany OCR w Apple. Jako jedno z możliwych zastosowań podane są zastosowania dla użytkowników czytników ekranu. I jest też plan zrobienia tego na Windowsie i tutaj Mozilla rozważa na ten moment, co jest dość logiczne, no wbudowany OCR Microsoftu, czyli ten, który znamy chociażby z NVDA, czy z Octarine, czy z różnych innych programików tego typu. No, Chrome ma swoje rozpoznawanie własne, googlowe tekstu. Tutaj Mozilla stawia jak zwykle na rozwiązania offline, na prywatność, na to, co już jest w systemie, żeby nie inwestować też w jakieś technologie drogie i nie zmuszać użytkowników do, nie wiem, opłat lub zaprzedania swojej prywatności. Tu będzie właśnie to rozwiązane w ten sposób. No, brawo Mozilla, na pewno będzie to bardzo użyteczna funkcja. Trochę więcej można powiedzieć o Thunderbirdzie, bo tu mamy wersję 102 i tu jest jedna drobna zmiana, czyli przyciski na pasku narzędziowym w książce adresowej stały się nawigowalne klawiaturą. To jest bardzo fajna zmiana i ważne, żeby wszystko, co jest w miarę możliwości, by dało się do tego klawiaturą dostać, bo no my, użytkownicy czytników ekranu, możemy co prawda jakimiś nawigacjami obiektowymi, kursorami, JOS i tak dalej do wszystkiego dotrzeć, co tylko jest gdzieś tam wyeksponowane w kodzie, ale jest to dużo trudniejsze i i po co, skoro klawiaturą można. Jest w tym też troszkę nieprzyjemnych informacji, no bo się okazuje, że tutaj Mozilla poszła tak mocno w oznajmianie nam różnych rzeczy, że znowu przypisano jakieś role Aria Polite i tak dalej, czyli i Live Regiony. Aria Polite nie została tu ewidentnie zastosowana, że kiedy pojawiają się jakieś komunikaty, to są one na pierwszym planie i możemy sobie, nie wiem, czytać, co napisaliśmy w oknie tworzenia maila. No ale co z tego, skoro nagle pojawi się nam komunikat, na przykład zapisywanie w roboczych, no i przerwa nam to całe czytanie, więc tutaj takie problemy są. Natomiast my już patrzymy trochę bardziej w przyszłość i wiemy już też, jakie są plany na taką większą aktualizację Thunderbirda w przyszłym roku, czyli wersję 114. Już mówiłem o tym, że powstają oczywiście Thunderbirdy mobilne i na ten moment wiemy, i chyba na tym się Mozilla skupia, żeby powstał Thunderbird na Androida, czyli K9 Mail, który będzie na Thunderbirda przebrandowany i już powoli wchodzą różne zmiany, których sobie Mozilla życzy, żeby móc K9 Maila oficjalnie ochrzcić Thunderbirdem. No i mówiłem też o tym, że ma się pojawić Firefox Sync, czyli możliwość synchronizacji, tak jak teraz to ma już miejsce w Firefoxie, naszych ustawień, profili i innych danych z Thunderbirda przez chmurę z innymi instancjami, czy to właśnie komputerowymi, czy mobilnymi. Ale to nie wszystko, co na nas czeka, bo czeka na nas także scentralizowany, ujednolicony pasek narzędziowy. On jest cały czas widoczny i będzie takim prostym punktem interakcji, w którym będziemy mogli przeszukiwać, zarządzać zakładkami, prowadzić interakcje z paskiem menu w Thunderbirdzie, a także będzie pojedyncze menu, które zamieni menu w stylu hamburger. Nie wiem, o jakim systemie tu mowa, bo na Windowsie jest póki co, i z tego powinniśmy się cieszyć, tradycyjne menu takie pod lewym altem, jeszcze Windowsowe, no ale wygląda na to, że tu mogłyby nadejść jakieś zmiany. No, oby nie na gorsze i oby to wszystko było nawigowalne, oby tu nie weszły jakieś dziwne wstążki i tak dalej, oby to była kontrolka, która będzie mimo wszystko no, dość przyjazna w nawigacji. Może to będą jakieś takie podmenu, że na przykład będzie menu jedno, które się rozwija w dół i będzie w dół po prostu plik, edycja, widok i będziemy tylko w nieskończoność rozwijać różne rzeczy w prawo. No nie byłoby to zbyt wygodne, ale lepsze to niż może jeszcze jakieś gorsze rozwiązania. Następnie będzie redesign zakładki poczty, w którym pojawią się nowe opcje, takie jak wieloliniowa lista wiadomości. Domyślam się, że tu będzie chodziło o to, i żeby pojawiły się po prostu na przykład więcej linii na wiadomości, jakichś danych, czy na przykład więcej linii podglądu i tak dalej. Nie wiem, czy to wpłynie jakoś na to, jak to będzie widoczne dla screenreaderów. I wątki w formie konwersacji. I właśnie tu przechodzimy do konwersacji. Widok konwersacji, czyli Thunderbird będzie widział wiadomości w wątku jako rozmowy, jako konwersacje. I opcje, które będą oferowane, na przykład to będzie zwijanie i rozwijanie pojedynczych wiadomości. Widok ten będzie brał również pod uwagę wiadomości we wszystkich folderach, aby ujednolicić je pod jednym widokiem. Czyli to będzie coś takiego, jak chyba było w M-kliencie, że otworzy nam się jakby jeden widok wiadomości, albo taki trochę Gmail, jeden widok takiego wątku i tam będziemy, nie wiem, czy po nagłówkach, czy jakoś skakać między wiadomościami i będzie widać, nie wiem, nasza wiadomość, czyjaś wiadomość, nasza wiadomość, czyjaś wiadomość, będziemy to rozwijać. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie znowu wyglądało pod kątem screenreaderów. Wszystko zmierza w stronę taką bardziej, widzę, mobilną, tak jak mamy konwersacje na przykład na iOSie. No więc, czy na Androidzie, więc no ciekawe, jak to będzie rozwiązane pod kątem dostępności. Globalny indeks wiadomości, no żeby działał ten widok konwersacji, no to musi w jakiś sposób się orientować w tym, gdzie są te wiadomości odebrane i wysłane, więc będzie globalna baza danych, która będzie indeksem wszystkich wiadomości. Widok drzewa, ten XUL, będzie zastąpiony trzema panelami. Nie wiem do końca, jak to rozumieć, ale no, tak jest to tu napisane. Drop window, jakieś okno rozwijane lub okno upuszczane. Na razie nie wiadomo, o co tu chodzi. Będą usprawnienia karty podglądu, tak aby były one bardziej atrakcyjne wizualnie i użyteczne. Pojawi się menedżer ustawiania kont, to się nazywa Account Setup Hub, czyli też tak jest ujednolicone miejsce, gdzie będzie można importować, eksportować ustawienia, tworzyć nowe konta, uzyskiwać nowe adresy e-mail, ustawienia, ustawiać kalendarze, kanały RSS lub konta czatu. Będą personalizowane skróty, nie wiem, czy skróty klawiszowe, czy po prostu skróty do różnych części programu. I również będą jakieś prace prowadzone nad widokiem kalendarza, też nie wiadomo do końca na razie, o co chodzi. Ja liczę na to osobiście, że w końcu będzie w jakiś sposób sensowny, bez zacinania się, bez jakiegoś filtrowania stałego, ujednolicone, na przykład pokazywanie wszystkich wydarzeń z wszystkich kalendarzy gdzieś tam przez wszystkie dni, z możliwością jakiegoś takiego przeszukiwania tego i sensownego filtrowania, bo na razie kalendarz w Thunderbirdzie no, nie jest niestety zbyt optymalny, jeżeli pracuje się na przykład na 5 kalendarzach i ma się znajdować wydarzenia na konkretny jakiś tam zakres dni. To nie jest, jak dla mnie przynajmniej, optymalne doświadczenie. Wiem, że da się to zrobić lepiej. Mam nadzieję, że ten Thunderbird w przyszłym roku to jakoś no, zrewolucjonizuje i będzie to wszystko dosyć przyjazne w obejściu. Mamy też dodatek do NVDA, który nazywa się Enhanced Tones. I jest to dodatek, który implementuje w trochę inny sposób ten moduł BIPS, który jest wykorzystywany, moduł pythonowski, do tego na przykład, żeby NVDA generował dźwiękowo paski postępu albo wydawał różne inne dźwięki takie generowane. To jest w niektórych dodatkach wykorzystywane. I jak to działa? Ten dodatek redefiniuje sposób, w jaki zarządzane są właśnie tony w NVDA, aby proces był bardziej wydajny. No i tu mamy cały opis, jak to wygląda, że tu jest uruchamiany wątek odtwarzacza. Temu wątkowi odtwarzacza jest przesyłana sekwencja, która ma być odtworzona i że to wszystko jest bardzo, no, dużo wolniejsze. A jak zaimplementował to autor? Najpierw tworzony jest wątek w tle, który będzie zarządzał tymi bipami i outputem, wyjściem, tym, co wyjdzie z odtwarzacza. Wątek cały czas czeka na dane i dzięki dziennikowi zdarzeń będzie emitował piknięcia. Jeżeli wywołana jest funkcja bip, informacja jest wysyłana do wątku i wypuszczony zostaje dziennik tego wątku. Wątek wywołuje funkcję, która będzie zainicjuje wygenerowanie waveformu, czyli wykresu tego dźwięku i blokuje sygnał ze zdarzenia. Pyta generator o właśnie łańcuchy, o takie ciągi całe z tymi dźwiękami i wysyła je do odtwarzacza i generator może generować w czasie już wysyłania albo wygenerować wszystko na początku, więc dźwięki mogą być generowane nawet jak już są odtwarzane przez NVDA. I też jest to usprawnione pod kątem właśnie, jak spontanicznie jeszcze dojdzie jakieś żądanie wygenerowania jakiegoś piknięcia. No i w ten sposób proces jest bardziej wydajny. No i można spróbować sobie, jak to działa. Na przykład, jeżeli to musi być generowane bardzo szybko, jakieś bardzo szybkie zmiany się dzieją, no to wtedy będzie to trochę płynniej odtwarzane. Jest też A, i też jest zaimplementowany jakiś własny generator tonów, który stworzył autor, więc jest opcja przełączenia się na niego i wtedy te dźwięki będą brzmiały trochę łagodniej. Ponoć są lepiej słyszalne dla osób niedosłyszących, więc można spróbować sobie takiej implementacji. Nie wiem, czy ktoś tu chciał coś, Tomku, chciałeś coś powiedzieć, czy po prostu się tu włączyło? No dobra. Jak widać, tutaj się
1: Bo
0: włączyło.
1: Tomek se włączył, zdaje się, właśnie mikrofon.
0: Tak. Ale ja już prawie kończę. Ode mnie newsik ostatni. HaCaptcha, czyli jeden z dostawców ostatnio popularnych, dość kapczy. To są ci tak od cookie dostępnościowego, które można sobie zażyczyć i wgrać. Zaczęli eksperymentować z kapczami tekstowymi. Już jest pierwszy raport. Ponoć zajęło 5 prób, żeby to rozwiązać. Zdaje się, że jakiejkolwiek odpowiedzi tekstowej HaCaptcha oczekuje, prawdopodobnie jest to jakieś słowo w języku angielskim, to należy je wpisywać z małych liter i wtedy jest większa szansa, że to jakoś wejdzie. Uff, to wszystko, jeśli chodzi o nowości w oprogramowaniu.
3: No, to w takim razie kolejne drobne newsy, ale tym razem od Mikołaja.
2: Tak, pojawiła się informacja od twórców aplikacji Spring, to jest klient Twittera na iOS i macOS, że wyszło beta Springa 4. Będzie to darmowa aktualizacja dla użytkowników Springa 3 pod koniec tego roku. Można ją pobrać wchodząc w ustawienia o aplikacji i pobierz betę. Nie wiem, nie mam informacji, co w tej becie nowego. Ja zainstalowałem, jakoś pobieżnie to przejrzałem, nic tam nie zauważyłem. No, może się jakaś taka informacja pojawi. Nowości w Chromie 105, VoiceOver dla Maca ma przyspieszyć w Chromie 105, ma to wszystko szybciej działać i mniej będzie komunikatów nie odpowiada, czyli dawnego zajęty.
1: Tak, bo to niestety jest problem obecnie z Chrome'em na macOS-ie, że po prostu wczytuje się jakąś stronę i tam co chwilę się pojawia ten komunikat, że przeglądarka nie odpowiada. Nawet jak na tej stronie się nic nie dzieje, to niestety jest taki problem. Mam nadzieję, powiem szczerze, że łącznie z tym, że zacznie to działać lepiej, to poprawiony zostanie też ten błąd, przez który nie bardzo da się zaznaczać tekst na stronach w Chromie. Na przykład, jeżeli chcę go sobie skopiować, no to ja nie jestem w stanie tego zrobić. W Safari działa, w Chromie
2: Ja
1: nie chcę.
2: trochę nie za bardzo widzę sensu używania, szczerze mówiąc, Chroma na Macu. Ja, szczerze mówiąc, używam Safari i uważam, że no jeżeli mamy iPhone'a, a ta integracja Mac iPhone to jest jakby jedna z, to jest duża zaleta tego systemu, to aż grzechem jest nie używać tego Safari i nie korzystać z tego, co nam ta integracja daje.
1: A ja widzę bardzo duży sens, jeżeli Mac nie jest twoim jedynym komputerem,
2: No chyba, że tak.
1: bo dzięki temu na przykład możesz sobie korzystać po prostu z tych samych danych i mając jeszcze w dodatku Chroma też na iPhone'ie, to już w ogóle wtedy łączysz sobie te trzy światy. Masz Windowsa, Maca
2: I
1: i
2: iPhone'a, no
1: macOS'a, tak.
2: tak.
1: I iOS'a, dokładnie.
2: Tak, tymczasem Microsoft ostrzega, że są jakieś błędy w Windowsie w wersji Insider i u niektórych użytkowników kompletnie działać pod systemem odpowiedzialnym za dźwięk. Więc no wiadomo, że Windows Insider to jest system, którego absolutnie nie powinniśmy używać na naszej głównej maszynie i to jest system na testy, ale jakby nie zdziwmy się, jeżeli dojdzie właśnie do takiej sytuacji, że zaktualizuje nam się Windows i włączy nam się on kompletnie bez dźwięku. No to jest, takie są uroki wersji niestabilnych testowych wszelkiego rodzaju.
1: Ci, którzy używają jeszcze do dziś syntezatorów sprzętowych, zacierają ręce.
2: No, dopóki nie będzie problemu ze sterownikami
1: Sportem
2: do
1: szeregowym.
2: portelu, dokładnie.
1: Tak.
2: Dokładnie, bo z tym to jakoś się spodziewam, że prędzej będzie problem i to nawet w stabilnej wersji systemu, bo to jest na tyle rzadko używane przez ludzi narzędzie, że No, trudniej zauważyć taki błąd niż błąd systemu.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony jest na całe szczęście jeszcze no, porty szeregowe są używane w różnych innych sytuacjach,
2: firmach,
1: nie tylko
2: tak,
1: do jakichś kas fiskalnych i innych rzeczy tego typu, więc one tak szybko z nami
2: nie znikną.
1: Się nie rozstaną.
2: Tak, to też prawda. Pojawił się mod do gry Crusader Kings poprawiający dostępność. To jest taka strategia, gdzie tam sobie rządzimy średniowieczną Europą, Królestwem Średniowiecznej Europy w Europie. I mod głównie pozwala nam na to, że cały interfejs użytkownika, który nadal musimy ocerować za pomocą mechanizmu OCR, będzie lepiej podzielony dla NVDA, czyli tam, gdzie na przykład do tej pory mieliśmy trzy listy, jedna obok drugiej i OCR-ując widzieliśmy kawałek z jednej listy, kawałek z drugiej, kawałek z trzeciej, w dół kawałek z jednej, kawałek z drugiej, kawałek z trzeciej i tak ciężko było nam po prostu przeglądać, no to teraz będziemy mieli jedną listę, pod spodem drugą listę, pod spodem trzecią listę, tak, że możemy sobie to normalnie ładnie przejrzeć. Pozwala nam to na jakieś ładne sobie obserwowanie dymków, ikonki zamienia nam na tekst, że jak sobie zrobimy ten OCR, to niektóre rzeczy, które były po prostu tylko i wyłącznie oznaczone symbolami, tylko i wyłącznie oznaczone ikonami, teraz będą miały właśnie ten tekst. No, ale nadal oglądałem, jest taki filmik na YouTubie, do którego link podrzucimy, demo pokazane jak to działa, to nadal jest to dużo zabawy właśnie w OCR, w ten dodatek Golden Cursor, czyli no, przypisywanie sobie do jakichś poszczególnych miejsc na ekranie, poszczególnych skrótów klawiszowych, czyli no nie jest to z tego co się wydaje najwygodniejszy i najsensowniejszy sposób. Nowości w betach iOS-a, macOS-a się pojawiły. W becie iOS-a poprawiono w Eloquencie czytanie dłuższych ciągów złożonych z wielkich i małych liter. Czyli to na przykład w hashtagach twitterowych się na przykład bardzo często pojawia. Czyli jeżeli mamy, nie wiem, hashtag Black Lives Matter chociażby, no to jeżeli go zapiszemy jednym ciągiem, wszystko z małej litery, no to syntezy nie będą potrafiły sobie z tym poradzić, nie będą wiedziały, gdzie się jedno słowo kończy, drugie zaczyna i nam wyjdą z tego jakieś Black Lives Matter albo coś tego typu. No a jeżeli sobie zapiszemy każde słowo jakby od nowa z dużej litery, no to syntezy sobie to ładnie oczywiście się potrafią podzielić. No Eloquence do tej pory nie potrafił, teraz na iOSie już umie. A na Macu wprowadzono jedną bardzo uważam przydatną rzecz. Rozdzielono na pokrętle język i głos. Bo do tej pory jest tak, że na pokrętle mieliśmy kategorię głos i tam mieliśmy wszystkie głosy wszystkich możliwych języków. Jeżeli tych języków sobie dodamy kilka, to dostać się do tego naszego głosu lub do tego naszego języka nie jest wcale tak prosto. A w tym po prostu momencie, jeżeli powiedzmy, nie wiem, w języku polskim mamy dodane wszystkie trzy głosy i w języku angielskim mamy dodanych głosów 15, no to chcąc zmienić język, sobie po prostu zmieniamy język i nie jest to problem, nie musimy się przekopywać przez jakieś 15 głosów, żeby dojść do tej powiedzmy naszej Zosi, która jest na Z i zawsze jest na końcu listy. Więc to jest na pewno dobra system zmiana. Widzimy, że to jest też ciekawe, bo tego aż do tego stopnia mam wrażenie nie było w poprzednich latach, że tam z bety na betę jakieś naprawdę przydatne nowości w kwestii dostępności się pojawiają. Że to już nie jest tak, że tylko błędy się poprawia, tylko coś tam nawet wchodzi nowego. To też się do tej pory mam wrażenie nie zdarzało. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o małe newsy.
3: No to tak, pytanie, czy jest teraz w domu już Paulina?
4: Tak, tak, już jestem.
3: Dobrze.
4: Ale miałabym jeszcze jedno pytanie dla spokoju ducha. ponieważ dopiero później się zorientowałam, że nie wyciszyłam mikrofonu. W sensie nie wiem, kiedy on mi się odciszył.
1: Przez chwilę było, ale było, no, było słychać po prostu jakby ciebie na klawiaturze pracującą.
4: Dobra, no także się bardzo zastanawiałam. Okej, no to tak, już jestem i mogę.
3: No to w takim razie twoje newsy jeszcze zostały, drobne newsy,
4: tak,
3: bo ich kilka też jest.
4: No więc bierzmy się. Pierwszy news jest o Tyflopolsce, która była zapowiedziana w headach. Dla mnie to wielka nobilitacja, bo w sumie dałam to tak do drobnych newsów, ale dziękuję za to wyróżnienie. Jest to bowiem grupa na Telegramie, która zrzesza niewidomych i niedowidzących. No mamy tam teraz już ponad 60 osób. Udało mi się zgromadzić tyle osób w 4 dni, więc myślę, że ma ta grupa potencjał. I cóż.
3: I dużo się dzieje.
4: I dużo się dzieje, ogromnie dużo. Naprawdę odpowiedzieliśmy już na wiele pytań, udzieliliśmy wielu rad sobie nawzajem, ponieważ grupa bardziej ma taki charakter pomocowy, informacyjny, doradczy i tak dalej. No ale oczywiście wątki takie luźniejsze, towarzyskie, śmieszne też się trafiają, też się zdarzają i nie są one zabronione. Dlaczego postanowiłam założyć grupę na Telegramie? Dlatego, że na WhatsAppie tych grup jest multum, a chciałam w sumie wraz z administratorem współ tej grupy, czyli Radowestem, chcieliśmy zrobić coś takiego, żeby no, żeby chociaż ta jedna grupa nie była cała zalana wiadomościami głosowymi. No i gdybyśmy ją zrobili na WhatsAppie, to byłaby to kolejna grupa, jedna z wielu, więc nie udałoby się nam zalecić tego użytkownikom, ponieważ pewnie wyszliby z założenia, że w sumie jest już wiele takich grup i nie muszę się trzymać tego, skoro jest ich od groma. No a teraz, jako że w sumie nikt mnie nie wyprzedził z tym pomysłem, w zasadzie nas, no to jest już jakaś baza użytkowników, przestrzegamy tego. No i ten tekst faktycznie w praktyce okazuje się dużo lepszym rozwiązaniem z tego, co piszą użytkownicy, ponieważ da się go przeszukiwać, da się go ładnie czytać szybko, da się go jakoś tam od pewnego momentu czytać. Dużo łatwiej jest go przyspieszyć, zwolnić, jakby dużo więcej mamy opcji w związku z tym, że operujemy już na syntezie, a nie na jakiejś wiadomości głosowej, która jest nagrana. Poza tym znika nam problem tak zwanych wypełniaczy, które no, są często stosowane przez osoby, które nie wiedzą, co powiedzieć. No i albo to, nie wiem, robią sobie kawę na tych wiadomościach, albo to właśnie zastanawiają się, co by tu jeszcze, albo nagrywają na przykład 10 minut wiadomości, w których odnoszą się do różnych wątków i tak naprawdę interesuje nas tylko jeden z nich, no ale przewijanie wiadomości, no albo go nie ma, albo jest słabo dostępne.
1: Ale też przede wszystkim, Paulino, dzięki temu, że ta grupa jest na Telegramie, swoją drogą muszę dołączyć, to no jest, są narzędzia, dzięki którym ma to sens w ogóle, żeby pisać, bo jeżeli podstawowym komunikatorem jest na przykład WhatsApp, no oczywiście teraz już zaczyna się z tą dostępnością na desktopy to poprawiać, natomiast no dlatego na WhatsAppie mamy tyle tych grup głosowych, że tam najwygodniej się mówi, no bo okej, można teoretycznie z telefonu pisać i ja to robię, ja to praktykuję, ale zdecydowanie wygodniej pisze mi się na klawiaturze komputera, no co by jednak nie mówić.
4: Zgadza się. I kolejna rzecz, dlaczego ta grupa jest na Telegramie? Dlatego, że trochę już mam wiedzy na temat botów, które można na Telegramie używać do sprawniejszego zarządzania grupą. I u nas taki bot służy do tego, ma on w zasadzie 3 funkcje. Pierwsza funkcja jest taka, że jakby za każdym razem, kiedy użytkownik wejdzie do nas na grupę, się dołączy, to dostaje taką wiadomość powitalną, w której ma trochę informacji o tym, jakie są nasze zasady, no witamy się z nim, jakby no generalnie jakiś taki pierwszy wstęp do grupy. Druga funkcja to jest komenda / informacja, którą możemy napisać w grupie i zostanie nam zwrócona taka wiadomość, która będzie miała informację na temat tego, jak poinstruować użytkownika konkretnego programu i platformy, żeby dołączył do naszej grupy, i tam jest też link do dołączenia. I ten link to jest t.me/tyflopolska, od razu mówię, tak, czyli t.me/tyflopolska. I trzecia komenda to jest takie w sumie z góry podziękowanie za wyróżnienie tego newsa, i to się wpisuje /tyflopodcast. I dzięki tej komendzie otrzymujemy wiadomość z audycjami na bieżący tydzień w Tyflo Radio i z linkami, które zawsze Michał wysyła na wszelkiego rodzaju platformy, na Tyflosa, na Eltena, na Discorda, na Facebooka, a jest jeszcze na Telegramie, ponieważ to jest też o tyle wygodne, że jakby jeżeli nic tego nie wywoła, to to spamowało nie będzie. Dopiero jak ktoś będzie ciekawy, albo jak będzie potrzebował tego linku, to sobie wpisze i od razu ma wszystko w odpowiedzi, która przychodzi dosłownie w ciągu sekundy. I w sumie jeszcze zapomniałam dodać, że ten bot jakby czyści za sobą wiadomości powitalne, tak? Czyli jak przyjdzie pierwszy użytkownik, on mu wyśle wiadomość powitalną, przyjdzie drugi, to on usunie tą pierwszą i wyśle kolejną temu użytkownikowi w odpowiedzi na jego wiadomość. Mamy też taką malutką zasadę, że jeżeli już nagrywamy wiadomości, to starajmy się, jeżeli jest to dla nas w obecnej chwili możliwe, dodać temat takiej wiadomości. Robi się to poprzez edycję, jak w pisanej wiadomości edycja po prostu daje nam możliwość wyedytowania tekstu, tak w głosowej to jest możliwość dodania podpisu. I dzięki temu podpisowi od razu wiemy, jakby do czego ta wiadomość się odnosi, czyli na przykład, nie wiem, nagrywam wiadomość głosową, bo muszę pokazać problem, jaki mam, ale od razu w temacie wpiszę, że mam problem na przykład z aplikacją pyszne.pl, i dzięki temu wszyscy ludzie, którzy nie używają tej aplikacji, nie będą tego słuchać i nie będą tracić czasu, tak? No, ta grupa trochę jest na tym bazowana, żeby szanować nawzajem swój czas, i w sumie użytkownicy to sobie chwalą, jak tak patrzę. I co tu jeszcze? No i jakby to, kiedy nie ma potrzeby dodawać tematów, no to oczywiście stawiam na racjonalność, tak? To jesteśmy dorośli, jeżeli na przykład odpowiadamy komuś na wiadomość głosówką, no to raczej wiadomo, że tematem będzie jakby odniesienie się do jego wypowiedzi, nie? Ale generalnie na ten moment ci użytkownicy, którzy tutaj są, nie nadużywają tych głosówek. Większość jest z tekstu i tego tekstu jest naprawdę cała masa i jest co czytać praktycznie przez cały dzień. Ledwo tam się zajmę czymś, no to patrzę, jakieś 100 wiadomości, 50. Jest dużo pytań, dużo odpowiedzi, dużo porad, dużo informacji, więc zachęcam. Fajnie, że mi pomysł wypalił, naprawdę się z tego cieszę. Cieszę się, że mogę coś fajnego zrobić dla społeczności. I to jest pierwsza wiadomość. Druga wiadomość. Są darmowe szkolenia zawodowe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Polski Związek Niewidomych o tym poinformował. I najczęściej takie szkolenie jest kierowane dla osób, które są w trakcie studiów albo skończyły i w sumie nie wiedzą zbytnio, co robić dalej. No i naprzeciw takim potrzebom wychodzi Fundacja Onkologiczna Rakiety. I ich pilotażowy program Absolwent. I tak, co możemy otrzymać, jeżeli się zapiszemy i dostaniemy? Sesja z profesjonalnym doradcą zawodowym, który będzie w stanie nam powiedzieć, no jakby na podstawie tego, co my mu powiemy oczywiście, czym najlepiej byłoby się zająć później, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jak się przygotowywać do poszukiwań zatrudnienia. Objęcie opieką psychologiczną w celu wsparcia przy podejmowaniu decyzji w trakcie poszukiwań pracy. Jest też jakaś sesja z coachem kariery, który przyjrzy się umiejętnościom tego beneficjenta. I wraz z tym zespołem będziemy wybierać szkolenia zawodowe, które nam zostaną sfinansowane. I wtedy, kiedy te szkolenia przejdziemy, poczujemy się gotowi, to będziemy mogli odbyć 3-miesięczny płatny staż zawodowy. No i wziąć udział w szkoleniu mogą wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ale poza tym też studenci z województwa mazowieckiego z ostatniego roku studiów lub absolwenci studiów wyższych maksymalnie 5 lat po zakończeniu studiów. Osoby pozostające bez zatrudnienia należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy. I to, co jest tutaj haczykiem, możemy to sobie powiedzieć, to jest to, że jest zabronione uczestniczenie w innym projekcie finansowanym przez PFRON. I tutaj też są maile, telefony, żeby się zgłosić. Podam mail, bo jest łatwiejszy. I wygląda on tak. kaskoniec@gmail.com. Czyli kaskoniec@gmail.com. Tak, co tu jest dalej? Kolejne dostępne treści od Muzeum Polin. Mamy wystawę Kuchnia Polska, Kuchnia Żydowska, która jest dostępna dla nas. Główna ścieżka pozostaje, to jest 2,5 godziny chodzenia z audioprzewodnikiem i zwiedzania. Są też audiodeskrypcje na stronie, te wszystkie linki będą w komentarzu. Kolejna informacja odnosi się do magicznego skrótu, który został ostatnio odkryty w programach z pakietu Office, a mianowicie Ctrl F6. I to jest taki skrót, który powoduje, że jeżeli mamy na przykład, załóżmy, okienka, jeden dokument w Wordzie, Thunderbird, drugi dokument w Wordzie i nie wiem, jakiś player, w którym mamy muzykę, no to Ctrl F6 na oknie Worda będzie nas przełączało tylko po tych dwóch oknach Worda. Dzięki temu sobie zaoszczędzimy troszkę alt-tabowania. Piąta informacja, którą sobie oznaczyłam jako nowa supernowa, ponieważ właśnie wyszła mała wersja supernowy, więc jest ona bezpłatnym update'em. No i oczywiście też można 30-dniową wersję wypróbować. I cóż, w poprawkach i zmianach mamy tak. Poprawiono przeglądanie stron za pomocą Chroma, Edge'a i Firefoxa. Oj, czy mnie słychać?
1: Tak.
3: Tak.
4: A, okej. Jest też, bo mam cały czas alerty od Zooma, że mam niestabilne połączenie, dlatego pytam. Mamy też ogłaszanie emoji i panelu emoji tego systemowego. Są też poprawki w słuchaniu dokumentów i stron internetowych w tej funkcji read from here. Nie wiem, jak to się czyta po polsku. Znaczy, jak to się po polsku nazywa czytaj odtąd. Nie wiem, może coś w tym stylu. Czytaj od kursora, może. Dawno nie używam tego programu, więc nie wiem, ale po prostu sygnalizuję. I jest też dostęp do Microsoft Teams z mową i powiększeniem. No i też szereg dodatkowych poprawek i ulepszeń, które nie są zdefiniowane w takim małym change logu. Jest też nowy TWBlue i w nim mamy dodane wsparcie tworzenia wątków, jakby wysyłania filmów i ankiet na Twittera. I ostatnia informacja to jest link do YouTube'a. W sumie szkoda, że nie mam roli prowadzącego, bym mogła udostępnić w formie zagadki. Ale skoro jej nie mam, to po prostu powiem, że dziś dokładnie NASA udostępniła przetłumaczone na dźwięk sygnały z teleskopu Jamesa Webba. Nie wiem, jak to tłumaczenie się odbywało, ale no może jako suplement do audiodeskrypcji, o której mówiliśmy w tamtej audycji, będzie to ciekawe. Te dźwięki są takie dość dynamiczne, więc może się wam spodobają. Link oczywiście zostawimy w komentarzu.
1: Z pewnością warto posłuchać. A teraz zaglądamy do naszych wypowiedzi, a właściwie do waszych wypowiedzi z naszego panelu kontaktowego na Facebooku. Jakoś nie widzę żadnych komentarzy. Mam nadzieję, że to nie dlatego, że Facebook znowu jakoś protestuje, ale po prostu, że rzeczywiście tam nic nie ma. Ale na naszym panelu na kontakt.tyflopodcast.net pojawiły się dwa komentarze. Pierwszy komentarz to pisze do nas Bobo. Ja myślę, że takie strony powinny być dostępne co najmniej w 90%. No tylko tu to podejrzewam, że to jest cały czas kwestia jeszcze odnośnie tej dostępności stron. Tylko jak te procenty policzyć? Procentowy wskaźnik dostępności nie jest chyba najlepszą metodą na ocenianie tejże, tak mi się wydaje, bo łatwo nałapać procentów, a ten 1% może się okazać najbardziej problematyczny. Więc załóżmy, że będą tam powiedzmy no na przykład teksty alternatywne bardzo ładne, w porządku, linki będą opisane prawidłowo, ale na przykład przycisk jeden służący do jakiejś kluczowej funkcji na tej stronie internetowej będzie niedostępny albo celowo ukryty. No i pewnie te 90% dostępna jest, ale potem się okazuje, że jednak najważniejszej rzeczy nie możemy zrobić, więc z tymi procentami to jest bardzo, bardzo ryzykowne, żeby to tak liczyć. Drugi komentarz jest od Piotra i napisał do nas Piotr tak. Odnośnie dostępności czytników Amazon, w najnowszych Kindlach rozwiązał problem w ciekawy sposób. Niektóre czytniki nie mają głośnika, ale mają Bluetooth i na nich screen reader jest dostępny. Z tego co kojarzę, do tańszych modeli bez Bluetootha sprzedawana była przejściówka, która pozwalała podłączyć do niego słuchawki. No więc jak widać też
2: Nawet i na takich można.
1: Właśnie. I to tyle, jeżeli chodzi o wasze komentarze.
3: Ale to jeszcze absolutnie nie tyle, jeżeli chodzi o naszą audycję. I jeszcze jeden pakiet nowości tutaj przed nami. Tym razem wieści ze świata od Pawła.
0: Tak, zgadza się. Ja tylko jeszcze może dorzucę tu a propos newsów Pauliny, że istotnie wyszło nowe TV Blue, ale zmiany są troszeczkę inne. Te zmiany, które ty, Paulino, podałaś, to są zmiany dotyczące chyba jeszcze poprzedniego wydania TV Blue, bo tak kojarzę, że już przez jakiś czas były te wątki i te wideo i tak dalej. Natomiast my mamy już teraz jakieś nowe rzeczy i między innymi na przykład jest trochę bardziej usprawnione działanie wątków na Twitterze. Nie do końca jeszcze wiem, jak to działa, bo nie miałem okazji przetestować, ale podobno na przykład jeżeli wywołamy Windows Alt C, czyli bufor konwersacji na retweecie, no to się okaże nagle, że on zaciągnie nam całą konwersację, mimo że z tweeta źródłowego. Bo do tej pory on to traktował trochę tak, jakby to był Właśnie, jakiś, nie wiem, jakbyśmy chcieli konwersację tego retweetu zaczytać. No a tu się okazuje, że to nie zawsze działa i on powinien bardziej do źródła iść. Ale już spróbuję przeczytać sobie tę listę zmian, która jest. A tak, kompletnie przepisano auto uzupełnianie użytkowników. I w tym momencie, bo kiedyś było tak, że to auto uzupełnianie użytkowników było budowane na bazie naszej bazy jakby śledzących śledzonych, czyli tego, co my mieliśmy w buforach. A teraz on sobie to pobiera z API. Jakby listę tych użytkowników, z których można uzupełniać, pobiera z API. To można w ustawieniach sobie załączyć. I przy każdym takim pobraniu pobierane jest jedno wywołanie API, więc gdybyśmy wyczerpali nasze wywołania API na godzinę, to możemy spokojnie dokończyć to po tej godzinie. Jak minie nam czas i znowu mamy nowe wywołania, możemy w ustawieniach jakby dokończyć dociąganie tych użytkowników z API, tak żeby to było kompletne. Jest to w ustawieniach kont i można tam przeskanować nasz profil pod kątem. Tak. Zaimplementowano nowe ustawienie dostępne w opcjach konta, ukrywanie emoji w nazwach użytkowników twitterowych oczywiście. To takie funkcje już miały te Quintery, Twiskejki i tak dalej, teraz ma też to i TWBlue. TWBlue powinno teraz sortować konwersacje w sposób bardziej logiczny. Powinno to ułatwić śledzenie długiego wątku na Twitterze. Tak, to jest to retweet, że jeżeli otwieramy konwersację dla retweetu, to powinien załadować nam mimo wszystko wątek tweetu oryginalnego. TWBlue. Jeżeli zmienimy coś w naszych obserwowanych lub wyciszonych lub zablokowanych użytkownikach, to TWBlue zrestartuje streama, żeby też po stronie serwera te zmiany od razu odniosły skutek. Naprawiono błędy ze wspominaniem ludzi używając przycisku wspomnij. Naprawiono błąd ładowania list innych użytkowników. Naprawiono błąd polegający na tym, że błędnie wyświetlane były retweety niektórych cytowanych tweetów. Jeżeli próbujemy otworzyć oś czasu osoby, która nas zablokowała, to teraz wyskoczy błąd, który nas o tym poinformuje. W Keymapie do Windowsa 10.11 dodano skrót klawiszowy znajdź wpisany tekst w aktualnie otwartym buforze. No i to tyle, jeśli chodzi o TWBlue, ale nie wszystko.
4: To dzięki za sprostowanie, bo ja w sumie...
0: Nie ma sprawy.
4: Miałam aktualizację po prostu TWBlue do przeprowadzenia, a nie pomyślałam o tym, że mogę mieć jakąś starą wersję w związku z tym, że dawno go nie otwierałam.
0: Mhm, jasne, nie ma sprawy, to bardzo chętnie tutaj uzupełniłem. Natomiast jeśli chodzi o moje newsy ze świata, to mam też ich kilka. Są to bardzo ciekawe opowieści. Po pierwsze przeniesiemy się do Kamerunu. W Kamerunie w tym momencie dzieje się oj dzieje i nie dzieje się koniecznie dobrze, bo osoby niewidome postanowiły wyjść na ulicę stolicy, czyli Yaoundé, i zacząć protestować. Protestować dlaczego? Ano dlatego, że prawo o pracy obecnie działające w tym kraju dyskryminuje osoby z dysfunkcją wzroku. Tego, co opowiadał mi znajomy, który stamtąd pochodzi, tutaj się właśnie cieszę, że mam bezpośrednie w miarę źródło informacji, jest tak, że w Kamerunie, no przynajmniej tak stanowi prawo, 5% osób zatrudnionych, zdaje się, że w dowolnym przedsiębiorstwie, powinno to być osoby niepełnosprawne. Niestety realia są takie, że nikt tego nie kontroluje i to prawo nie jest przestrzegane. Innym filarem jakby zapewniającym zatrudnienie osobom niewidomym są projekty, ale te projekty dostają bardzo mikre dofinansowania. Mówi się o kwotach rzędu kilkuset euro rocznie, jeżeli dobrze zrozumiałem, przynajmniej chodzi o odpowiednik kwoty w euro, bo tam oczywiście wiadomo inna waluta. No i też nie wiem, jak to ma to przełożenie na przykład na koszty życia, na jakieś PKB i tak dalej. Natomiast no nie są to mimo wszystko duże pieniądze, a nawet jeśli, to Osoby niewidome widzą z tego dość znikomy procent, reszta idzie do kieszeni osób, które takie projekty założyły. Osoby niewidome postanowiły wyjść na ulicę i zaprotestować. Protest zakończył się początkiem lipca, trwał chyba tydzień. I tutaj są już informacje z VOA, z Voice of America, bo jeden z dziennikarzy tam będących na miejscu, a warto wspomnieć, że Kamerun to jeden z bardziej niebezpiecznych krajów dla dziennikarzy. Tak przynajmniej twierdzi właśnie tamten korespondent. Zrobił on raport o tym, jak policja sobie z tym protestem tam poradziła. A poradziła sobie no, nad wyraz skutecznie, bo doszło do łamania lasek osobom niewidomym, doszło do podarcia ubrania, doszło do wywożenia tych osób gdzieś 30 km za Jałund, w jakichś w ogóle autobusach pogrupowanych gdzieś tam razem, jakieś aresztowania, porzucenie ludzi poza miastem i teksty w stylu to teraz sami sobie znajdźcie drogę z powrotem. Zaalarmowały tam organizacje ochrony praw człowieka i minister, która zajmuje się tam sprawami osób niepełnosprawnych, powiedziała, że no tak nie może być, że od teraz będzie już lepiej, że nawet zostanie rozważona jakaś strategia, żeby te postulaty tych osób niewidomych gdzieś wypełnić. Z tego, co kolega mi mówił, czekają. Czekają dalej na odpowiedź. Nikomu, kogo on zna, nic się nie stało. Natomiast no, protesty były. On mówił, że znowu słyszał o relacjach z armatkami wodnymi, że policja próbowała rozpędzić tłum armatkami. No, nie brzmi to pozytywnie. Natomiast takie rzeczy też się dzieją wśród osób takich jak my, które otwarcie walczą o swoje prawa. Kenia, czyli ten sam kontynent, a że tak powiem, problemy zgoła podobne, ale inne trochę, czyli wybory. No i w Kenii, tu mamy już z BBC materiał, gdzie pani, która jest nauczycielką i aktywistką na rzecz praw osób niepełnosprawnych, opowiada o tym, że niestety w Kenii jedną możliwością zagłosowania dla osoby niewidomej jest osoba towarzysząca, która wypełni za nas kartę do głosowania. Opowiada o tym, że jej osobą towarzyszącą jest jej siostra. Obydwie panie mają skrajnie odmienne poglądy polityczne. No i pani Angeline, która opowiadała o tym, co tam, jak to wygląda, mówi, że ona nie ma do końca pewności, czy jej siostra wypełni tą kartę zgodnie z jej życzeniem. Ona próbuje już od 2017 zagłosować i no niestety sytuacja się nie poprawia. Może kiedyś będzie lepiej, ona w to wierzy, natomiast na ten moment jest tak, jak jest. Wiemy też coś trochę o tym, jak wygląda życie osób, które uciekają z Afganistanu, a są osobami niewidomymi. Jest wywiad udzielony agencji Reuters & Thomson przez małżeństwo niewidome z Afganistanu. Oboje państwo są również aktywistami na rzecz praw człowieka i osób niepełnosprawnych. Założyli nawet jakąś organizację osób niepełnosprawnych w Kabulu. No i z uwagi na postępy nowego rządu, który tam ostatnio zapanował, uznali, że bezpieczniej będzie uciec. Nie było im łatwo zorganizować to wszystko, natomiast w końcu ktoś z Danii zorganizował im lot z Kabulu, najpierw do Danii, potem przekazano ich do Wielkiej Brytanii i aktualnie ci państwo mieszkają sobie w Londynie. Cieszą się, bo tam mogą swobodnie nawigować po ulicach. W Kabulu ponoć jest mnóstwo dziur, nierównych chodników, wyjętych na wierzch rur, na które można wpaść, które można też być może z odpowiednią dozą rozpędu, nie wiem, przebić. Jest to wysoce niebezpieczne. No a teraz w Londynie chcieliby podjąć pracę, próbują się zintegrować, mówią, że no, zwrócili uwagę na taki problem Wielkiej Brytanii, że dużo zainwestowano w obozy uchodźcze, a nie tak samo dużo w jakieś mieszkania, przez co no, nie zachęca się na przykład jakby tych osób tam zgrupowanych do jakiejś integracji, bo one się trzymają same siebie, nie chcą się integrować ze społeczeństwem angielskim, uczyć języka. Taki jest pogląd na to właśnie tego małżeństwa, które o tym opowiadało. Nie wiemy za wiele o sytuacji osób niewidomych w Afganistanie na ten moment, natomiast można sobie wyobrazić, że życie łatwe nie jest. Natomiast przesuwamy się już do trochę bardziej pozytywnych wieści. Nie tylko Kenia w tym roku ma wybory. Wybory parlamentarne odbywają się także w Szwecji. I tu bardzo ciekawa strategia, bo Szwedzki Związek Niewidomych postanowił założyć serię podcastów, gdzie w każdym odcinku pojawia się inna osoba niewidoma, która korzysta z ich różnych usług, która zajmuje się jakimś innym problemem. Są takie problemy.

0: No, miejmy nadzieję, że inne kraje, w tym Polska, również kiedyś coś takiego zorganizują. Byłoby to, no, ze wszechmiar ciekawe. Wiem też, że jest dostęp do jakichś brajlowskich pakietów wyborczych, można je sobie zamówić, więc domyślam się, że tu chodzi też o jakiegoś rodzaju nakładki i głosowanie korespondencyjne. Takie możliwości w Szwecji również są. Znowu troszkę mniej pozytywna, znaczy pozytywna wiadomość, ale przykro, czyta się o takich rzeczach w roku obecnym, 2022 i 2021 wieku, i że takie rzeczy dopiero teraz zostały zakwestionowane i przegłosowane i zmienione w kraju, który gdzieś tu tak blisko leży i należy do Unii, czyli Węgry. A no bo na Węgrzech do niedawna osoba niewidoma, wyobraźcie sobie, nie mogła, prawnie nie mogła, przyjąć samodzielnie żadnej przesyłki poleconej, wysłanej pocztą. Dlaczego? No bo trzeba złożyć podpis. I dekret, który to prawo był podstawą tego prawa, stanowił, iż osoba, która nie jest w stanie pisać, nie jest w stanie posługiwać się alfabetem łacińskim lub z innych przyczyn nie jest w stanie złożyć podpisu, może jedynie pokwitować odbiór przesyłki poleconej w obecności pełnoletniego świadka, który może zaświadczyć za tą osobę i podpisać. Nareszcie, teraz przy współpracy Związku Niewidomych Węgierskiego udało się wywalczyć nowelizację tej ustawy i teraz osoby niewidome zostały wyłączone z tego wyjątku, a raczej wszystkie osoby, które nie są w stanie z różnych przyczyn podpisać. Jedyne osoby, które zostały, to osoby, które nie są w stanie posługiwać się alfabetem łacińskim. One nadal muszą w obecności świadka podpisać. Natomiast osoby niewidome mogą i słabowidzące spokojnie już odbierać bez podpisu. Wywalczono to, argumentując, iż jakby podstawą jakby umocowania prawnie tego, że ta przesyłka została odebrana, no jest fakt, że taki kurier, czyli stonosz, był świadkiem, że osoba niewidoma sobie odebrała taki list i taką, czy taką paczkę, a nie podpis tej osoby. Więc tutaj, że tak powiem, tak to rozwiązano. No i niewidome Węgierki, niewidomi Węgrzy mogą wreszcie odbierać sobie przesyłki, których przedtem odbierać nie mogli. I już zostały nam pozytywne tutaj informacje. Po pierwsze, Europejska Unia Niewidomych, o tym już kiedyś mówiłem, powołała taką grupę roboczą, która zajmuje się tematem dostępnych terminali płatniczych. Jakby to rozwiązać, żeby terminale płatnicze, które powoli coraz bardziej wchodzą z ekranem dotykowym, stały się dla nas dostępne. I jedna z firm przedstawiła takie rozwiązanie tejże grupie roboczej i Europejska Unia Niewidomych potwierdziła to rozwiązanie jako jedną z rekomendacji, które będzie gdzieś tam stawiać. Urządzenie, które identyfikuje nas zamiast PIN-em, to odciskiem palca. Nie wiem, do końca nie było podanych szczegółów, jak to ma działać, skąd ten nasz odcisk palca ma się tam pojawić w jakiejś bazie, która to będzie, nie wiem, uautentyczniać i potwierdzać. Natomiast no, takie rozwiązanie zostało zaproponowane. Pożyjemy, zobaczymy, jak to wszystko się dalej rozwinie. Może jakieś szczegóły będą też podane. Natomiast jeżeli już o banku mowa, to
1: Ja tak mam tylko taką no, nienadzieję właśnie, że to się trochę okaże, może nie to, że musztardą po obiedzie, ale troszkę taką inicjatywą dość mocno spóźnioną, dlatego że mówi się o tym, że bankomatów jest coraz mniej, dlatego że miejsc, w których można płacić kartą, przybywa.
2: Ale to właśnie terminale
1: Ustawa.
2: płatnicze
0: Nie,
2: chodzi.
0: terminale, Tomku,
1: A
0: nie
1: terminale
0: bankomaty.
1: płatnicze, a nie
0: Terminale
1: bankomaty.
0: płatnicze.
1: Dobrze, dobrze, dobrze.
0: Terminale.
1: Okej.
0: Więc tutaj jestem ciekaw, skądś te
1: To mi
0: odciski
1: się.
0: palca będą się musiały brać. Pytanie, czy to nie jest troszkę na wyrost pod kątem tych krajów, gdzie, nie wiem, odcisk palca czy podpis elektroniczny, jakiś taki udowadniany odciskiem palca, jest jakoś bardziej honorowany. Natomiast, no, takie rozwiązanie zaproponowano.
2: Podejrzewam, że idea by musiała być taka, że my chcąc mieć taką funkcję, żebyśmy po prostu w banku wyrabiając sobie kartę zapisali ten odcisk jakby w karcie. No i wtedy możemy iść do sklepu. No i w karcie będzie odcisk i terminal go jakby potem tylko potwierdzi.
0: Bardzo możliwe. No, jest to jakaś opcja. Natomiast skoro

0: Już o bankach mowa, to tu ciekawy przykład praktyki dobrej. Chyba się to czyta Caixa, bo pisze się Caixa, jak dobrze kojarzę, w którymś z hiszpańskich dialektów X wchodzi za H. Jest to Caixa Bank, jest to jeden z banków działających gdzieś we wschodniej Hiszpanii. Bank ten od tego roku przy współpracy ONCE, czyli właśnie tej organizacji osób niewidomych w Hiszpanii oraz Wizy, zaczął wydawać brajlowskie karty płatnicze. Działa to dość ciekawie, bo klient takiego banku otrzymuje dwie karty. Kartę tradycyjną, która nadaje się do płatności zbliżeniowych oraz drugą specjalną kartę. I teraz nie wiem, czy to jest po prostu atrapa, która po prostu ma te dane wypisane brajlem. Czy jest to rzeczywiście funkcjonująca karta, tylko bez możliwości tego, bez tych płatności zbliżeniowych? No bo Braille by gdzieś tam zakrywał to NFC, nie wiem. Natomiast jest to karta, na której wszystkie dane, czyli numer karty, CVV-ka, data ważności, są wypisane w Braille'u. I co ciekawe, nie jest to jedyny bank, bo też dzisiaj dotarłem do informacji. Niestety nie mogłem z uwagi na geoblokadę przeczytać artykułu, ale chyba któryś z amerykańskich banków, chyba mniej takich znanych, Arvest Bank, nie wiem, czy Mikołaju coś kojarzysz?
1: Nie wiedziałem, ale tam i tam jest to, bywa, że coś takiego się pojawia, więc
0: tak,
1: i to
0: tam też,
1: jakby...
0: Tak, też zostały wydane karty brajlowskie.
1: Tak na przyszłość, jeżeli ktokolwiek z Was trafi właśnie na taki artykuł, gdzie geoblokada nam na coś nie pozwala, no to najczęściej najlepiej wejść w tłumacza Google i sobie przetłumaczyć z języka angielskiego na język angielski. Ale przez to, że to jakby przeleci przez tłumacza, no to ten artykuł nam się powinien ukazać i wyświetlić.
0: No dzięki za poradę. Mówiłeś o tym kiedyś, mi to umknęło. No i ostatnia rzecz. Gdybyście chcieli zwiedzać kiedyś Paryż, to jedną z takich bardziej popularnych atrakcji zaraz po prawdopodobnie wieży Eiffla jest Disneyland. No i Disneyland od kilku już lat w Paryżu posiada tłumaczenie różnych tam treści, które w tym parku są istotne na język migowy. Natomiast od tego lata oferuje on audiodeskrypcję. No i odbywa się ona poprzez aplikację AudioSpot. Jest to też francuska aplikacja, którą można sobie zainstalować na smartfonie. I przeczytam tutaj teraz, co tutaj jest napisane a propos tego, co jest oferowane. Ogłoszone niecały rok temu przez zespoły odpowiedzialne za dostępność Disneyland Paris, audiodeskrypcja atrakcji, restauracji, a nawet hoteli jest wprowadzana w europejskiej destynacji Mickey. Myszki Mickey, jak się domyślam. Podczas gdy wdrożenie francuskiego języka migowego i języka migowego, pewnie bardziej międzynarodowego, w niektórych atrakcjach Disneyland Paris przynosi owoce od kilku lat, ośrodek robi tego lata kolejny krok, umożliwiając osobom niedowidzącym i niewidomym korzystanie z coraz większej autonomii, niezależnie od tego, czy w parkach, w Disney Village, czy w hotelach. Audiodeskrypcja już dostępna w Disneylandzie Paris z AudioSpot. Disneyland Paris oferuje teraz audiodeskrypcję dla osób niedowidzących lub niewidomych za pośrednictwem aplikacji AudioSpot, która przekazuje informacje dźwiękowe odwiedzającym w zależności od tego, gdzie się znajdują. Urządzenie jest dostępne do premiery w dwóch językach, angielskim i francuskim. Dźwięki nagrane w studiach w ośrodku w Île-de-France. Możesz posłuchać i czego możemy posłuchać w tej aplikacji? Audiodeskrypcja atrakcji w parkach Disneyland i Walt Disney Studios. I tu mamy przy wejściu do atrakcji i w pomieszczeniu przez cały kurs. Audiodeskrypcja i interaktywne menu w restauracjach parku Disneyland i Walt Disney Studios. I tu mamy atmosfera, rodzaj kuchni, menu. Zsynchronizowana audiodeskrypcja spektaklu Mickey and the Magician w Animagic Theater. Aplikacja emituje także informacje o otaczającym środowisku odczytywane w syntezie głosu i automatycznie tłumaczone na 11 innych języków. Hiszpański, włoski, niemiecki, chiński, japoński, holenderski, portugalski, rosyjski, kataloński, arabski i duński, w zależności od ustawionego języka na smartfonie odwiedzającego. No i to tyle chyba. Zdaje się, że w studiach Marvela, ale to już chyba Stany, też są podobne rozwiązania. Polskiego języka niestety na ten moment nie ma. No ale cóż, może kiedyś się pojawi, wszak to automatyczne tłumaczenie, więc może z czasem się to też poszerzy. Także Disneyland w Paryżu się poleca. Kolejki pewnie długie, bilety pewnie drogie, ale jest audiodeskrypcja, gdybyście mieli na nią ochotę. No i to wszystko, jeśli chodzi o moje wieści ze świata na ten tydzień.
2: A tymczasem zaglądam na naszego Facebooka, bo tu się okazuje, że jednak do nas piszecie. No i pojawiło się dosyć ciekawe pytanie od Piotra. Dobry wieczór. Jak można szybko i bezboleśnie poznać podstawy systemu Windows 10 i na jakim czytniku zacząć naukę? Jestem laikiem w komputerach. 2 lata temu jeszcze widziałem. Teraz radzę sobie na smartfonie dostatecznie. Pozdrawiam. No jeżeli chodzi o czytnik ekranu, to chyba NVDA. Czy ktoś ma z was inne
1: chyba
2: zdanie?
1: NVDA i no szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Windowsa, to przydałby się podcast, bo takie podcasty były za czasów Windowsa XP.
3: I to jest ciekawe, że nie ma.
1: Bardzo pomogły. Ja też właśnie trochę w tym stylu szedłem, robiąc podcasty o Macu, a o Windowsie jakoś jeszcze nikt nie zrobił, a uważam, że ktoś absolutnie powinien. I tematy internetu, tematy właśnie obsługi podstawowej tego systemu, no powinny zostać jakoś omówione.
2: Tak, i to się rzeczywiście zgadza i tak. Trzeba będzie w końcu zrobić. Tylko pytanie, czy jeszcze o 10, czy tak naprawdę już
4: raczej o
2: 11.
4: No to jest raczej jednak... Tak. Oczywiście narzeka się na ten system, ale to jest system, który z nami zostanie w przeciwieństwie do 10. Także myślę, że tak to
3: no
4: będzie.
3: No tak, screen reader na pewno NVDA, tylko.
4: NVDA albo nawet no, może narrator, no, bo to jest jednak wbudowana rzecz, ale NVDA jednak ma te wtyczki, ma milion tego wszystkiego i to po prostu jest rozwiązanie.
2: Większe
3: ma dużo większe wsparcie, no bo jednak. Jak nie będziemy umieli czegoś zrobić na narratorze.
2: O narratorze jest jeden podcast w Tyflo Podcaście. Swego czasu Piotr Machacz zrobił audycję na jego temat. No i to jest jakby tyle. Natomiast no, NVDA to myślę, że zdecydowanie więcej, czy zarówno audycji troszeczkę jest. Jest też podręcznik, który sobie można poczytać. No ale taką samą logikę poruszania się w systemie, to tu rzeczywiście fajnie by było jeszcze rozbudować, a...
3: Kurczę, bo się skończyły wnioski na aktywny samorząd, ale chyba w takiej sytuacji najlepsze byłoby szkolenie z kimś.
2: No to jest też prawda. Jeżeli, Piotrze, wnioskowałeś na przykład o sprzęt, no to faktycznie szkolenie, no a jeżeli nie, no to jest ciekawe pytanie,
4: jeżeli
2: jak
4: poruszasz
2: zacząć.
4: Się dobrze na smartfonie, no to są grupy, chociażby na WhatsAppie jest iTech, z takich grup elektroniczno-pomocowych chociażby o wszystkim. Nie ma, zdaje się, grupy takiej pomocowej na temat Windowsa, natomiast iTech jest wszystko, głównie iPhone, Windows. Z Androida tam jest mało, dlatego że ludzie od Androida mają swoją grupę Andek i tam jest pomoc na temat Androida. Chyba jest jakaś alternatywa grupa dla iTech, ale w tej chwili nie pamiętam nazwy. Wiem, że kiedyś coś było, mnie tam przecież mówiąc nie ma na innych tego typu grupach o wszystkim pomocowych.
3: No jest też Tyflopolska, jeśli masz Telegrama.
4: Jest Tyflopolska, to jest na Telegram, tak, to jest telegramowa grupa. No i tak to wygląda. No to w takim razie przechodzimy do tyflowieści. Tyflowieści kilka mamy.
2: Do technikaliów.
4: Do technikaliów, tak, dobrze mówisz. I zaczynamy od newsa Pauliny na temat czegoś, co nazywa się Drive and Listen.
3: Drive and Listen to jest kolejna strona, tak przeze mnie odkryta z głupoty w sumie, bo sobie przeglądałam jakieś strony i natrafiłam na stronę, która jakby za pomocą której możemy przeglądać lokalne stacje z różnych miast. Co prawda tych miast wiele nie jest, bo to są najczęściej stolice albo jakieś większe miasta świata. W sumie z Polski miast w ogóle nie ma. Ale jak ktoś mnie jakoś bardzo lubi radio, tylko tak po prostu chciałby zobaczyć na przykład, nie wiem, no co się gra w jakiejś Kolumbii, a co w Korei Południowej, no to może sobie wybrać takie miasto, dać Enter, bo to są linki, i później przejść do przycisków. Tam są poprzednia stacja, następna stacja, suwak głośności. No to jest taka mała, fajna stronka. Dużo tam nie ma jakby do eksplorowania. Są efekty wizualne, co prawda, no ale nas to jakoś bardzo nie zbawi chyba. No ale cóż, taka o sobie stronka. Myślę, że dla ciekawostki się
4: może
3: przyda.
4: Być ciekawa. A teraz Impost i mój news, bo Impost od pewnego czasu postanowił sobie, że swoje paczkomaty będzie się obsługiwało, znaczy Imposta paczkomaty będzie się obsługiwało tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji. I to już, zdaje się, powoli wchodzi i zdaje się, że już są pierwsze paczkomaty, które można udostępnić, znaczy które można obsługiwać tylko aplikacją, a nie ekranem, nie przyciskami na paczkomacie. I pojawił się problem. No bo jeżeli mam przesyłkę do odebrania, ale z jakiegoś powodu odebrać jej nie mogę, no to mam problem. I Impost od ostatniej wersji, ona się pojawiła chyba wczoraj, przedwczoraj, przynajmniej u mnie, ale chyba nie tylko u mnie, w końcu pozwolił na udostępnianie przesyłki komuś do odbioru. Nie wiem do końca jeszcze, jak to działa, bo nie miałem jeszcze przesyłki, którą mógłbym ewentualnie komuś udostępnić. Natomiast należy najpierw sparować aplikację z kimś, z kim chcielibyśmy taką przesyłkę dzielić, że się tak wyrażę. Nie wiem, jak to się odbywa. I po sparowaniu takiej aplikacji można udostępnić przesyłkę komuś. Jak to się robi? No właśnie nie wiem niestety. Ale no, teoretycznie pojawia się taka możliwość, żeby ktoś mógł jakby dla nas odebrać przesyłkę, co może generalnie być dosyć interesującą opcją, zwłaszcza dla ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam z kimś, załóżmy, ktoś i tak jeździ, załóżmy, do paczkomatu i może nam takie paczki odbierać. Więc myślę, że opcja może być generalnie raczej interesująca, a biorąc pod uwagę, że do tej pory nie spotkałem się raczej z problemami dostępnościowymi w InPoście, no to mam nadzieję, że również ta procedura parowania aplikacji będzie nadal dostępna. Także no, zobaczymy. A propos udostępniania, no to subskrybenci YouTube Premium mogą testować udostępnianie treści z YouTube na Google Meet. I o co tu chodzi, to Paulina wie więcej.
2: O, tylko Pauliny na razie nie słyszę.
3: Subskrybenci YouTube Premium mogą testować podobno od początku tego miesiąca taką funkcję, dzięki której możemy oglądać filmy na YouTubie, czy też słuchać muzyki, bo na YouTubie też się muzyka zdarza, na spotkaniu w Google Meet. Czyli po prostu to nawet chyba jest tak, że jakby na Google Meet osoby, które są na spotkaniu, otrzymują jakby taki jakiś pop-up albo coś w tym stylu z treścią, którą udostępnia osoba, i możemy jakoś tam sobie operować, żeby jakąś głośność sobie dostosować i tak dalej. No pewnie też całe przewijanie i możliwości wstrzymania sobie tego też wchodzi w grę. Nie wiem, nie testowałam, jak to działa, ale w linku, który jest w komentarzu, jest dokładna procedura, jak to włączyć, jak to zrobić, żeby sprawdzić, czy u nas działa, więc jeżeli macie YouTube Premium, to też jest kwestia tego, czy z jakiego urządzenia, bo strona, z której czerpałam tę informację, czyli 9to5 Google, utrzymuje, że jest to dostępne tylko w przypadku łączenia się za pośrednictwem urządzenia z Androidem.
4: I ostatni news, jaki mamy w Tyflowieściach, choć nie ostatni, który mamy dla Was przygotowany, dotyczy znowu paczkomatów, tym razem paczkomatów Poczty Polskiej, bo nadchodzi, zdaje się, aplikacja do obsługi tych paczkomatów.
0: Tak, i to jeszcze tydzień temu były spekulacje, bo ktoś z redakcji cashless.pl dotarł do patentu, który w Urzędzie Patentowym zgłosiła Poczta Polska na coś, co się nazywa Pocztex Mobile. No a gdy już Cashless opublikował, że taką informację wyniuchali, to Poczta Polska potwierdziła, że tak, istotnie Pocztex Mobile to nie jest jakiś mit, a rzeczywista aplikacja, która nadchodzi. Kiedy będzie udostępniona, tego jeszcze nie wiadomo, natomiast jest w planach i ma ona, podobnie jak aplikacja InPostu, służyć do obsługi paczek, przynajmniej początkowo, i różnych etapów przesyłu, czyli od nadawania, przez śledzenie, po odbiór, albo przy pomocy zdalnego otwierania skrytek, albo przy pomocy kodu QR. No więc jakby funkcjonalność znana. Wiele więcej nie wiemy, ale myślę, że jest to pozytywna wiadomość pod warunkiem, że Poczta Polska wywiąże się z zobowiązań, jakie nad nią w tym momencie już ciążą, bo jest to instytucja państwowa, w związku z czym ustawy obowiązują i to jak bardzo, że aplikacja będzie dostępna, no bo konkurencja jest zawsze mile widziana na rynku, natomiast fajnie, jakby ta konkurencja była też dostępna. No tak, mielibyśmy kolejne automaty paczkowe, które moglibyśmy teoretycznie sami obsłużyć.
4: I to są wszystkie newsy, które mamy w notatkach, ale jest na pewno jeden news, którego ja zapomniałem do notatek wpisać, a dotyczy dyktafonów, bo rejestratorów, bo jakiś czas temu mówiliśmy w Tyflo-przeglądzie, że Olympus zamyka swój dział dotyczący swój dział rejestratorów audio, ale okazuje się, że z tymi dyktafonami jest trochę jak z tym Feniksem z popiołów, bo pojawił się rejestrator LSP5, ale nie pod marką Olympus, tylko pod marką OM Systems. Natomiast pobrałem sobie z ciekawości manual od tego sprzętu i ten dokument jest do pobrania ze serwerów Olympusowych. Więc prawdopodobnie tak mi się wydaje, że to może być jakaś marka Olympusa, tylko prawdopodobnie oni, nie wiem, jakąś pewnie swoją nazwę teraz będą mieli. W każdym razie LSP5 to jest pewnie następca LSP4, natomiast nie ma jednej, znaczy prawdopodobnie nie ma dla nas jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli przewodnika głosowego. A przynajmniej ja nie doczytałem się o tym żadnej informacji w instrukcji. Jest tam kilka różnych ciekawych rzeczy. Jest na przykład możliwość odszumienia nagrania, jest możliwość prawdopodobnie jakiejś aktywacji głosu. On, nie wiem, czy to jest taka klasyczna aktywacja głosem oparta na tym, to co jest głośniej od zadanego poziomu, to zostawiamy, to co jest ciszej, to wyrzucamy. Oni to raczej opisywali jako wykrywanie głosu, znaczy czy coś jest głosem. Jeżeli to coś jest głosem, to zostawiamy, jeżeli nie jest głosem, to wyrzucamy. Są takie algorytmy, wiem o tym, że są takie algorytmy, one chyba nawet dość szybko działają. Natomiast jak to działa, czy to faktycznie tym jest, czy nie, no to tego nie wiem. Działa ten rejestrator na dwóch bateriach AAA. Według producenta działa, no, w zależności od trybu, na bateriach alkalicznych od 19 do nawet 60 godzin. Te 19 to jest chyba któryś Wave czy Flag, a 60 to jest MP3 któraś na bateriach, więc to są astronomiczne ilości. Oczywiście mowa o wbudowanych mikrofonach, natomiast LSP4 chyba według zapewnień producenta działał jakieś kilkanaście chyba godzin, więc tutaj, znaczy do kilkunastu, czy do 19 chyba, tutaj jest do 60, więc podejrzewam, ten czas jest dość mocno wydłużony. Ciekaw jestem, czy tak faktycznie jest i co z zewnętrznymi mikrofonami. Niemniej to robi wrażenie. Tam jest jeszcze Bluetooth wbudowany. Można z Bluetootha monitorować dźwięk z tego rejestratora i można sterować nim jakąś aplikacją. Czy ona jest dostępna, nie mam pojęcia, ale no można teoretycznie. No i zobaczymy, czy taki przewodnik będzie można na przykład sobie przenieść z jakiegoś LSP4, bo wiem, że były kiedyś takie akcje, że niektóre dyktafony teoretycznie nie miały tego przewodnika, ale dało się wgrać ten przewodnik z innego urządzenia i on mniej więcej będzie działał, więc ciekawe, czy tutaj też to zadziała w ten sposób, czy jednak nie. I zwiększyła się przestrzeń dostępna na tym urządzeniu, teraz jest 16 giga wbudowanej pamięci, więc zdaje się, że dwa razy więcej niż w LSP4, tam chyba było 8 giga. No i to już rzeczywiście wszystko to, co przynajmniej ja wiem o tym rejestratorze. No i zobaczymy. Na razie jest dostępny w przedsprzedaży. Około 1000 zł kosztuje. No, to już naprawdę wszystko. Czy ktoś jeszcze coś przygotował może w trakcie audycji? Może coś, co tak jak ja zapomniał wrzucić? Chyba
0: ja
4: nie.
0: Może, aha. Ja może jeszcze powiem na koniec coś. Prawdopodobnie słyszycie mnie w jeden konkretny, określony sposób od 2 lat. Chodzi o to, z czego mówię i w jakiej jakości, jak to brzmi. Z małymi oczywiście wyjątkami, przerwami, bo różne były sytuacje, ale zazwyczaj jak mówię, to mówię tak i słychać mnie tak, jak mnie słychać dziś. Nie wiem, czy mówiłem wtedy, kiedy kupiłem, z czego mówię. Być może nie, bo uznałem, że nie ma to sensu, bo headset, a mówię z headsetu, są to po prostu słuchawki z mikrofonem, które nabyłem. Ciężko było dostać w Polsce. Nie, że było to niemożliwe, ale wymagało to jakiegoś Amazona, AliExpressu i tak dalej. Mi te słuchawki się zdążyły przez 2 lata niestety zużyć, więc potrzebowałem kupić je raz jeszcze, bo byłem z nich bardzo zadowolony, a sensownej alternatywy w podobnym przedziale cenowym nie znalazłem. I jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że te słuchawki były dostępne w Polsce. Nawet gdzieś w Empiku, gdzieś nawet na Ceneo mi proponował jakieś serwisy, ale już tam nie było. A znalazłem je jeszcze na Allegro. No i właśnie, ledwo co znalazłem, a już ich znowu nie ma. Dlatego nie miałem tego newsa w notatkach i dlatego też linku żadnego nie podałem. I w komentarzu niestety też nie będzie linku. Ja podam wam tutaj na audycji model. Możecie go sobie wyszukać i liczyć na to, że on się w końcu kiedyś znajdzie, bo one jeszcze parę dni temu były. No to dopiero co w poniedziałek kupowałem. Więc powiedzmy, że to są takie słuchawki ninja, które raz są, raz znikają. Miejmy nadzieję, że jeszcze wrócą. Firma to MPOW, MPOW, 4 literki. Natomiast model to 071. I firma MPOW się trochę słabo wsławiła w ostatnich latach, bo oni mieli jakąś tam aferę z Amazonem, że kupowali sobie opinie dobre, tam jakiś w nieuczciwy sposób podbijali sobie oceny produktów i wylecieli za to z Amazonu. Natomiast jak widać, tutaj w Polsce mają się dobrze.
2: I za te opinie ci nie zapłacili?
0: Nie, bynajmniej. I ja jestem zadowolony. Ja też powiem o tym, jakie są wady w tych słuchawkach, bo to nie jest tak, że to jest idealne rozwiązanie na wszystko. Słuchawki kosztują 100 zł nowe, kosztowały jeszcze wtedy, kiedy były, lub 40 zł powystawowe. I ja taki model sobie kupiłem z czystego pośpiechu, bo w momencie, kiedy te słuchawki poprzednie przestały mi już działać kompletnie, no to mnie to troszkę, no nie powiem, że zaskoczyło, ale liczyłem na to, że chociaż jeszcze jeden dzień i potrzebowałem, no chociażby, żeby z wami się bardzo fajnie słyszeć, kupić i jakoś tak z rozpędu kupiłem te, okazało się, że były powystawowe. Na ten moment nie widzę żadnych wad oczywistych produktu, takich wynikających z tego, że są powystawowe. Natomiast czym są te słuchawki? To jest headset. Headset, który mam aktualnie na głowie, taki plastikowy. Trochę mnie uciska w uszy, ale myślę, że to jest kwestia dostosowania sobie troszkę tego pałąku, bo to można zrobić, można je troszeczkę opuścić. Ma on mikrofon i jest to headset zasadniczo na jack. Natomiast w pakiecie z tymi słuchawkami otrzymujemy też adapter na USB. I do tego adaptera wkładamy jack. Na adapterze mamy 4 przyciski. Jest to głośność w górę-dół w odtwarzaniu, wyciszanie mikrofonu i wyciszanie odtwarzania, czyli klasyczny mute. Z tych słuchawek słychać mnie tak. To, co warto podkreślić, i to jest też jeden z powodów, dla których nie polecałem tych słuchawek 2 lata temu prawdopodobnie, to fakt, iż te adaptery wtedy były z naprawdę kiepskiej jakości. To znaczy do odsłuchu, jako taka zapasowa, backupowa karta dźwiękowa, ja ich nawet używałem w radiu, żeby mieć syntezę na drugiej karcie dźwiękowej i wtedy używałem ich też z byle jakimi słuchawkami. Natomiast do nagrywania one były do niczego, bo emitowały taki charakterystyczny dla troszkę tańszych kart dźwiękowych pisk, taki które było ewidentnie słychać. I ja z takimi efektami specjalnymi to nawet bym się tutaj do was nie śmiał fatygować. Natomiast jakie było moje zdziwienie, kiedy dziś podpiąłem ten adapter nowy, który dostałem i już tego problemu nie było. Było wszystko jak najbardziej super. No, słyszycie mnie zresztą teraz z tego adaptera. W ten sposób mam to wpięte, natomiast no przez to, że można te słuchawki wyciągnąć z adaptera i mieć je na klasycznym jacku, można je sobie wpiąć na przykład do telefonu z Androidem, do iOS-a też, ale mikrofon wtedy nie będzie działał, natomiast na jakimś adapterze lightningowym na jack odsłuch jak najbardziej. No nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Tutaj jest tak fajnie wyściełana ten pałąk, który opiera się o moją głowę tutaj od góry. Słuchawki mają AGC wbudowane, które sobie warto w Windowsie w dodatkowych ustawieniach, właściwościach urządzenia wyłączyć na start i tą głośność podregulować już na poziomie systemu Windows lub tam innego, jeżeli gdzieś tam macie taką możliwość. No i to chyba tyle, co mogę na temat tych słuchawek powiedzieć. Ja mówię, od 2 lat ich używam, jestem z nich zadowolony. Fakt, że je też dość szybko zmasakrowałem, bo przez to, że je dość dużo nosiłem w plecaku i tak dalej, to najpierw się wygiął i połamał pałąk. Mikrofon się zdążył wykręcić pod takim kątem, że już nie mógł bezpośrednio na moje usta być skierowany. No i z czasem też ducha wyzionął kabel. Więc no to jest produkt, który się też dość szybko zużywa. Nie ma też na niego jakiegoś pokrowca, ale cóż za taką cenę można by wymagać. No i odtwarzanie, nie sądzę, że to jest jakiś majstersztyk. Brzmi to dość plastikowo, dość tak byle jako, więc no ale jest to headset, tak. To nie jest zestaw studyjny do nagrywania. Ale ja już od jakiegoś czasu takim tematem się zajmowałem, jakby w sytuacji, kiedy albo mnie nie stać, albo no nie mam warunków na to, żeby sobie skonstruować studio, a chcieć mówić jakoś sensownie do ludzi, czy można to jakoś ogarnąć właśnie jakimś tańszym headsetem. I nawet patrząc na Reddicie, na subreddit podcasting, cały czas wychodzą 2 modele. MPOW 071 albo Sennheiser PC8. I Sennheiser PC8 słyszałem, też brzmi nieźle. Ponoć można go też podrasować jakimiś wtyczkami, kompresorami i tak dalej. Natomiast jest to, z tego co wiem, zestaw jednej słuchawki, którą się wkłada do ucha. I jest tylko na USB, a tu mamy słuchawki 2. Jeszcze z adapterem wyłączanym. Wiadomo, że firma Sennheiser obiecuje trochę więcej niż jakaś firma MPOW. Natomiast to, co mam, no ja jestem z tego zadowolony, więc jeżeli podoba wam się to, co słyszycie, to tak się nazywa ten headset. Chwilowo znowu go nie ma na Allegro, ale może tylko wyszedł na chwilę i zaraz wróci. Tego nie wiemy.
4: Wrócił, widziałem go właśnie, PA071, tak?
0: Właśnie, nie wiem, czy PA071 to jest to samo. Niestety. Aha. Być może, ale nie chcę za to ręczyć, dlatego nie dawałem linka.
4: Okej. Okay. W każdym razie takie widzę. Tak, to są otwarte czy zamknięte?
0: Zamknięte, całe uszy zakryte.
4: I nie słychać przecież za bardzo otoczenia.
0: Nie.
4: Okej. Okay.
3: Może jeszcze ja się pochwalę swoimi zakupami audio z ostatniego czasu. A mianowicie... Już od dość dawna poszukiwałam słuchawek, które byłyby, jakby nie wkładałoby się ich do uszu, ani do kanału, ani do małżowiny, a mimo to byłyby na tyle małe, żeby można było je zmieścić w kieszeni albo w takiej nerce, jaką się nosi, załóżmy, nad pasem, albo w kieszeni spodni. I no generalnie natrafiłam na Panasoniki, jakieś tam RHS czy THS, coś takiego, nie pamiętam teraz modelu, no ale to były słuchawki, które miały taki zawieszany pałąk na uchu, no i jakby zaczepiały się o to ucho i sobie tak były, i to był mój ideał, tylko że to były słuchawki na jacka. W związku z tym, że teraz mam telefon, który jacka nie ma, musiałam ciągle kupować przejściówki. No i albo te przejściówki były kartą dźwiękową, przez co nie miałam mikrofonu, albo te przejściówki się psuły, albo te przejściówki robiły coś z dźwiękiem, że on się, jakby że się zamykał ten dźwięk, albo były ciche, albo no, dużo z nimi problemów było, albo szumiały, albo nie działał mi jeden kanał od razu. No po prostu ile ja wydam na przejściówki, to tyle na papierosy człowiek nie wyda przez rok. Który pali oczywiście. No więc stwierdziłam, że teraz te przejściówki, które mam, to zużyję, a potem już nie kupuję, tylko kupię sobie teraz słuchawki jakieś bluetoothowe i będę je mieć. No ale patrzyłam i w sumie nic takiego specjalnego nie znalazłam z takim pałąkiem, jak mają te Panasoniki. Więc stwierdziłam, że spróbuję pójść w przewodnictwo kostne, ale nie chciało mi się wykładać grubych pieniędzy za aftershocksy, za jakieś okulary, za coś. Stwierdziłam, że po prostu kupię sobie coś na Shopee. I w sumie to była trochę hybryda mojego szukania i wspierania się Be My Eyesem. Zadzwoniłam do pani, którą poprosiłam o to, żeby mi opisywała, jak te słuchawki wyglądają, czy są na tyle małe, żeby się zmieściły do kieszeni i tak dalej. I wybrałyśmy wspólnie jakiś produkt, który nazywał się Lenovo X3. I okej, może to faktycznie jest Lenovo, ale albo wypuszczone na chiński rynek, albo jakaś podróbka Lenovo, ponieważ jak przyjdzie mi połączenie na tych słuchawkach, no to mam najpierw jakby cyfry tego numeru mówione chińskimi cyframi, a później z takim chińskim akcentem mówiony znak po znaku jakby nazwy kontaktu i potem jest taki zwykły sygnał, jakby telefonu stacjonarnego. Ale cóż, nie będę się rozwodzić nad tym, ponieważ ważniejszy jest pewnie wygląd słuchawek i ogólnie to, co w nich lubię i to, co w nich nie lubię. Słuchawki wyglądają tak, że jakby zawieszamy sobie takie coś, co wygląda jak czarnodrukowy pytajnik na uszach i mamy taki sztywniejszy trochę kabel na szyi. Ale to się da zwinąć tak trochę w takie, no powiedzmy to sobie, kółko i wsadzić właśnie do nerki. Ma to dwa te takie plastikowe nauszniki, znaczy no te takie a la pytajniki. I na prawym mamy głośność w dół, głośność w górę i power. Jak go dłużej przytrzymamy, to włączymy i wyłączymy słuchawki. Jest to też emulowanie przycisku słuchawkowego, tego multimedialnego. Możemy też odbierać i odrzucać połączenia. I co jest takiego fajnego w nich, to to, że mają bardzo duży zasięg. W sumie w Bluetoothach, no okej, dużo ich nie miałam, ale mam jeden głośnik i jeden... Znaczy nie, w sumie mam dwa głośniki i jedne słuchawki TWS i wszystkie te sprzęty nie radziły sobie dobrze z moim domem, natomiast te słuchawki bardzo dobrze obejmują nawet piętro niżej, piętro wyżej. Mogę sobie chodzić po tych piętrach na spokojnie. I jest też bardzo fajna bateria. W sumie nie wiem, ile godzin dokładnie wytrzymuje, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby one mi się wyczerpały. No ale to, co jest niefajne, to są trochę opóźnienia. To jest jakieś 3/4 sekundy, bym powiedziała. I to jest bardzo, bardzo słabej jakości mikrofon. To jest... No to jest telefon trzymany pod wodą. To naprawdę trzeba mówić wyraźnie, żeby mnie ktokolwiek zrozumiał. No ale cóż, do odsłuchu i do eksperymentu są spoko. Jeżeli po prostu chcę sobie puścić coś z komputera i chodzić po domu, coś robić, no to takie słuchawki mają jak najbardziej sens. Ładują się przez mikro USB.
2: I one są, Paulina, jak rozumiem, też z przewodnictwem kostnym, tak?
3: Tak, tak, tak. Właśnie o tym mówiłam. Jakby, jak jest ten pytajnik, to jakby on nam dotyka tej kości takiej, która jest pomiędzy uchem a skronią. Chociaż nie wiem w sumie... Nie wiem, na ile to jest kostne, bo też jakby to się opiera na tym, że
2: Ale w każdym razie, uszy masz odkryte.
3: Znaczy,
2: i o to tu chodzi.
3: Tak, uszy, jakby do ucha jest przyłożony ten jakby część tej słuchawki, ale nie zauważam, żeby to był dla mnie jakikolwiek problem w tym, żeby słuchać otoczenia.
4: Czy to jest przewodnictwo kostne? Można bardzo łatwo zweryfikować. Mhm. Jak zatkasz uszy, to czy słyszysz lepiej, czy gorzej na tych słuchawkach?
3: No to musiałabym to sprawdzić. Nie wiem, czy teraz to ma sens.
4: No to jakby, nie wiem, czy ma sens, ale to jest taki sposób dość oczywisty, w którym to można zweryfikować. No to jak już mówimy o zakupach, to nie jest to mój zakup, ale o tym się pojawi podcast w Tyflo Podcaście, mam nadzieję, że niedługo. O mikrofonie, z którego teraz tutaj mówię na Tyflo Przeglądzie. To jest mikrofon, w zasadzie zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych. Nazywa się to Ulanzi J12. To jest zestaw właśnie dwóch mikrofonów plus odbiornik na USB-C. To są mikrofony krawatowe. Ja je właśnie mam zawieszone w taki sposób, jak radzi producent, czyli właśnie przypięty do kołnierzyka z przodu. Znaczy, no z przodu nie mam kołnierzyka, ale no powiedzmy do bluzki, do koszulki. I no właśnie, mikrofony bezprzewodowe. Bardzo prosta konfiguracja, w zasadzie przytrzymuje się dłużej włącznik i tyle. Mikrofon, jak widać, no jakoś tam brzmi, natomiast ma oczywiście swoje wady. To jest telefon przeznaczony dla vlogerów i jest lista kompatybilności smartfonów i one rzeczywiście tam głównie z Samsungami mają działać. No, na Samsungu to jakoś działa, aczkolwiek na przykład, gdy zaraz je wpinam do laptopa, to żeby je użyć potem na tym Samsungu, to trzeba telefon przeuruchomić z jakiegoś powodu, mimo tego, że to słuchawki są przepinane do czegoś innego, ale żeby ich użyć, to trzeba przeuruchomić telefon od nowa, więc to są jakieś takie dziwne rzeczy. Może to też ma związek z tym, że one mają częstotliwość próbkowania 32 kHz, a nie 48. Więc to może być jakaś przyczyna tego wszystkiego, bo to nie jest standardowa częstotliwość produkowania. W każdym razie no to są mikrofony bezprzewodowe, właśnie zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych, więc mogę sobie, nie wiem, przypiąć jeden mikrofon, drugi komuś przypiąć i prowadzić wywiad. Sygnał z tych mikrofonów jest sumowany na środek, to mi się akurat nie podoba, wolałbym, żeby jeden był w jednym kanale, drugi w drugim, bo po tym na etapie post-processingu mogę to sobie montować po swojemu, a tak jak jest teraz, no to jeżeli coś z tym drugim mikrofonem się będzie działo, no to nic z tym nie zrobię, to po prostu jakie wyjdzie, takie to musi być. No ale tak czy inaczej, kosztuje to około 300 zł. Jakkolwiek nie ja to kupiłem, no to trudno chyba będzie w podobnej cenie dostać podobnej jakości zestaw, choć może mi się tylko tak wydawać.
2: No niestety ma odszumiarkę jakąś ten mikrofon, to
4: być
2: to
4: może, to znaczy jest odszumiarz, on jest do wyłączenia, tylko musiałbym go, bo nie wiem kiedy on jest wyłączony, on ma 3 tryby odszumiania plus jeden tryb z wyłączonym odszumianiem, więc być może ten akurat egzemplarz ma włączony ten odszumiacz. No mogę go teoretycznie wyłączyć, aczkolwiek on chyba w ogóle te mikrofony mam wrażenie w jakiejś takiej stratnej jakości przesyłają dźwięk. Natomiast generalnie mikrofony bezprzewodowe są dużo droższe od mikrofonów przewodowych tej samej jakości. I no na pewno jest to lepsze od Bluetootha, tak? Więc tak to wygląda. Natomiast mikrofony takie, które by mi się spodobały, które miałyby to, co bym chciał, kosztują 1400 zł mniej więcej. Też takie miniaturowe. No także 300 zł za 1400 to jest pewna różnica.
2: Robi różnicę.
3: No jeszcze dopowiem, że w międzyczasie sprawdziłam, czy są kostne i faktycznie to kostne to jest takie pseudo, bo jak zatkałam uszy, to słyszałam to gorzej, w sumie dużo gorzej, więc w sumie to, co myślałam, że jest śrubką czy czymś ala tego typu, to jest jednak głośniczkiem. Ale mimo to w sumie nie przeszkadzało mi to w odbieraniu dźwięków otoczenia. No i też dopowiedzmy, że w sumie taki eksperyment kosztował mnie jakieś 40 czy 50 zł, więc nie czuję się z tym jakoś bardzo źle, a mają u mnie swoją funkcję. Więc no, jeśli byście chcieli kupić to sobie to samo, no to na Shopee sklep się nazywał paintmight.pl, paintmight.pl.
4: Sprawdziłem i na Allegro też można kupić mikrofony Lenovo X3 z przewodnictwem kostnym.
3: Słuchawki.
4: Słuchawki. Ciekawa rzecz, że w bardzo różnych cenach, od chyba od kilkudziesięciu do 200 zł chyba, więc nie wiem, o co chodzi. Wczytywałem się w instrukcję, jest jakaś wersja pro tych słuchawek, także nie wiem. A teraz wyłączyłem odszumiacz, więc teraz to, co idzie z tego mikrofonu, to jest raczej kompresja stratna. Także tak. No w każdym razie o tych mikrofonach będzie podcast, o tych i o jeszcze jednym zestawie mikrofonów. Także no także niech ja się z tym, jak to się mówi, obrobię i powinno być. Także tyle. No to taki tyflo przegląd z bonusem dobiegł chyba końca. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak się z Państwem pożegnać i przypomnieć, że w dzisiejszej audycji brali udział Paulina Gajoch, Michał Dziwisz,
2: dobrej Paweł nocy. Mataczek,
3: do Michał usłyszenia, Hołysz, dobrej nocy.
4: I ja, czyli Tomek Bilecki, no i dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Spotykamy się ponownie, tym razem 17 marca 2015 roku. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a dzisiejszej audycji sam nie będę prowadził, bo dziś w duecie poprowadzimy ten program. Wspólnie ze mną audycję będzie prowadzić Dorota Wojeńska. Witaj, Doroto.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jeszcze dobry wieczór, ale za parę tygodni faktycznie to już byśmy mogli powiedzieć dzień dobry, w końcu dni coraz dłuższe. W każdym razie będziemy dziś mówić o różnych takich drobiazgach codziennego użytku, które udało ci się zebrać, które posiadasz. Żadne z tych urządzeń niespecjalnie nadawałoby się nawet do prezentacji w ramach osobnej audycji, bo to są drobiazgi, które tak naprawdę wykonują jakąś jedną funkcję, prawda? To nie są jakieś zaawansowane rzeczy.
1: No nie, to są... Jedne mogłabym parę minut dłużej opisywać, inne dosłownie z, nie wiem, z dwie minuty. Tak, więc to są raczej drobniejsze rzeczy.
0: Tak, i to są rzeczy, które są dostępne na tak zwanym rynku masowym. Jeszcze zapytam na wstępie tej naszej dzisiejszej audycji, czy raczej to są rzeczy, które można dostać w sklepach specjalistycznych ze sprzętem, jak to się mawia, tyflo?
1: Raczej tak. Z tym, że ja mam...
0: Ale raczej co? Różnych... Ale raczej co? Bo nie wiem, do którego się odnosisz. Do której opcji? Sklepy tyflo.
1: Mam je wszystkie ze sklepów tyflo, z tym, że akurat mam je z różnych tych sklepów, jedne na przykład z Koboltu, inne tam z, nie wiem, z Altixu, inne jeszcze z Lumenu, no tak trochę się tego nazbierało.
0: Dobrze, więc będziemy o tych urządzeniach dziś mówić. Jeżeli coś w trakcie prezentacji tych urządzeń okaże się niejasne, będzie można do nas rzecz jasna zadzwonić i albo napisać. Postaramy się prostować wszelkie niejasności na żywo i na bieżąco. 123 834 835 to jest jedna z dróg kontaktów, ta bardziej konwencjonalna, czyli telefon. tyflopodcast.net to jest natomiast nasz skype'owy login, z którego również możecie korzystać. Możecie tu zarówno dzwonić, jak i pisać. To jeszcze taka dodatkowa informacja. A teraz, żeby już nie przedłużać tego wstępu, zaczynajmy. Co na pierwszy ogień?
1: To może na pierwszy ogień zaprezentuję i przedstawię czujniki poziomu cieczy, poziomu wody. Generalnie tego typu rzeczy.
0: Okej.
1: Okay. O, właśnie już jeden zabrzęczał. I teraz tak, jeżeli chodzi o czujnik poziomu może wody najpierw, to jest on w kształcie ryby. Ryba ta na...
0: No właśnie, ryba ta jest głośna.
1: Tak, jest to bardzo głośne, dość głośne urządzenie. Czujniki ma na ogonie. Natomiast na pyszczku ma taką, nie wiem, dziurę, o, na sznureczek do powieszenia. I ten sznureczek ma jeszcze taką, Jezu, jak to nazwać, taką gumową przylepkę. Jakby
0: taką przystawkę, tak?
1: Tak,
0: że to można po prostu troszeczkę wody gdzieś tam na przykład polać i to przyłożyć mocno do wanny na przykład, albo do czegoś, bo jak
1: rozumiem... bardziej do ściany.
0: Do ściany, do ściany.
1: Mhm. To na przykład jak ktoś sobie by chciał jakąś tam określoną ilość wody do wanny nalać, no to sobie odpowiednio to ustawię, tak w odpowiedniej wysokości. Idzie sobie tam, nie wiem, gotować, cokolwiek robić i to właśnie w pewnym momencie tak się odezwie.
0: I to
1: znaczy,
0: właśnie...
1: że już...
0: No to jest ewidentnie urządzenie przeznaczone do tego, żeby słuchać go z odpowiedniej odległości. Nie da się ukryć. Dla tych, którzy mają większe bądź też nawet i mniejsze mieszkania, ale z odpowiedniej odległości rzeczywiście można zająć się z powodzeniem czym innym, a to dźwięczenie z pewnością nas skutecznie poinformuje o tym, że o, zaraz nam się może przelać.
1: Tak. No i o tej rybie to właściwie... Aha, jeszcze cena. No, ryba sobie trochę kosztuje jakieś 90 zł.
0: A czy ryba się jakoś nazywa?
1: To jest czujnik poziomu wody, po prostu.
0: Po prostu. I gdzie dostępny?
1: Tak.
0: Gdzie można kupić?
1: W Aldixie.
0: Okej.
1: Teraz tak. Teraz mam dwa czujniki poziomu cieczy. Czyli tak, jeden jest. Żebym się tu nie poplątała teraz. Obydwa wydają dźwięki takiego jakby świerszczyka. A jeden z nich jest trochę taki bardziej grubszy, bardziej taki, bo inaczej. Jeden jest taki płaski, owalny, o coś takiego. I ma z jednej strony trzy druciki, dwa dłuższe, jeden krótszy. Ma jeszcze nałożoną taką plastikową otoczkę jakby. Można ją zdjąć, ale wtedy po prostu te druciki bardziej głębiej sięgają do szklanki i wtedy raczej no mniej wody można nalać, bo on od razu sygnalizuje, tak? Jeżeli woda dotknie tych drucików, no to jest...
0: Zamyka się obwód sygnał... i po prostu...
1: Tak, właśnie. I to jak dotknie dwóch drucików dłuższych. Ale jeszcze musi woda dojść do środkowego i wtedy jest tak. To jest dłuższe, a to jest ten krótszy już.
0: No, czyli, po prostu ten, tego... czyli po prostu ten krótszy drucik to już jest takie ostrzeżenie tak. finalne, że trzeba naprawdę już przestać nalewać tej wody, bo zaraz się przeleje.
1: Otóż to. No i z tyłu jakby tak jak go trzymamy w taki sposób, że jakby z przodu są te druciki, a bliżej siebie mamy, nie wiem, plecy, tym, no tak jakoś bym to nazwała. I tak bardziej u dołu jest klapka na baterii.
0: Czyli baterie są wymienne, tak?
1: Tak. Baterie są wymienne i są to takie okrągłe, raczej takie bardziej płaskie, no nie wiem jak je określić.
0: Takie baterie zegarkowe może? Czy to jeszcze mniej? Czy to większe na przykład?
1: Większe to... troszkę.
0: Aha, rozumiem.
1: Zegarkowe to są raczej...
0: To są jeszcze mniejsze.
1: Tak, mhm. Tak.
0: Rozumiem. A z twojego doświadczenia, na ile czasu starczają te baterie, które mamy? Co jaki czas trzeba to wymieniać? I czy w ogóle jesteśmy wcześniej jakoś uprzedzani o tym, że bateria nam się kończy?
1: No raczej z uprzedzeniem to jest ciężka sprawa niestety. To po prostu albo gdzieś tam trochę się przycina, albo w ogóle już przestaje.
0: Po prostu przestaje działać.
1: No dokładnie.
0: Rozumiem.
1: Nie ma jakiegoś oznajmiania poziomu stanu baterii, że tam uwaga, bo już się czerpie. A na jak długo baterię? O matko, ciężko powiedzieć, bo to trochę zależy jak to
0: jak ktoś tego używa, no wiadomo.
1: Mam to dość długo.
0: Ale dość długo to jest, nie wiem, 3 lata, 10 lat?
1: Nie, 10 lat to były, 10 lat temu były inne, dużo gorsze. Tych akurat 10 lat temu spokojnie nie było.
0: Też pamiętam i to chyba takie jeszcze z dwoma drucikami nawet, nie z trzema, tylko z dwoma.
1: Z dwoma i już nie będę mówić, co ja z nimi wyprawiałam. No w każdym razie, no ja to mam jakieś, akurat ten mam z 3 lata, coś takiego. I powiem szczerze, że naprawdę nie pamiętam, czy te baterie wymieniałam. Chyba
0: rozumiem.
1: Nie.
0: No to skoro już jesteśmy przy tym czujniku i tak cię magluję o to urządzenie, to od razu powiedz, jak z ceną i dostępnością. Gdzie to można nabyć i czy mamy czegoś konkretnego szukać, żeby tak nam taki świerszczyk nam się odzywał przy nalewaniu wody na herbatę albo na kawę?
1: Nie no, to jest do nabycia i w Altixie, i w Lumenie.
0: Pod jakąś szczególną nazwą?
1: Nie, no to jest czujnik poziomu wody, tylko że to jest jakby tańsza wersja, a jest jeszcze droższa wersja z wibracją.
0: Rozumiem.
1: Za chwilę też zaprezentuję.
0: Aha, bo masz dwa urządzenia tego typu.
1: Tak, bo któreś tam kiedyś dostałam i tak jakoś wyszło.
0: Rozumiem. No od przybytku głowa nie boli w końcu. To...
1: A toż to.
0: A przynajmniej mamy co pokazać
1: mi się tak
0: słuchaczom.
1: Przydało, bo jedno w pracy, drugie w domu.
0: Oczywiście. Czyli z wibracją to, jak mogę domniemywać, to jest także opcja dla głuchych, dla głuchoniewidomych.
1: Tak, aczkolwiek kiedyś też widziałam, teraz już go jakoś nie widuję, dla głuchoniewidomych też z dość głośnym sygnałem, bardzo głośnym. Teraz już go faktycznie nie widzę, nigdzie.
0: No tak, tylko jeżeli ktoś kompletnie nic nie słyszy, no to taka wibracja to jest dla niego jednak chyba lepszą opcją, chociaż może być problem z tym, żeby jakoś, nie wiem, może te wibracje wyczuwać z drugiej strony, tak się zastanawiam, kiedy mamy taką szklankę i kiedy,
1: no
0: tak, i kiedy no tu jednak zwykle operujemy, ręce mamy zajęte, tak, a tu przydałoby się jeszcze trzymać ten czujnik jakoś, no ale to już...
1: Znaczy trzymać, no jego się po prostu wiesza na szklankę, o na przykład jako tu...
0: Tak, i nam szklanka wtedy może nawet cała wibrować wtedy. No to jakoś myślę, że da się wyczuć. No ja w tym momencie zgaduję, bo na szczęście problemów ze słuchem nie mam, więc tak tylko próbuję odgadnąć, w jakiej sytuacji może być osoba, która nie słyszy zupełnie nic. Więc dlatego tak się zastanawiam nad kwestią.
1: Z tego co wiem, to... One dość osoby, nie wiem, głuche, niewidome, głuche, no już to chyba na drżenia też sporą uwagę zwracają.
0: No właśnie, dlatego tak myślę, że jednak da się z tym spokojnie
1: aczkolwiek
0: pracować.
1: Aczkolwiek to był sygnał naprawdę głośny.
0: Dobrze, to może zademonstrujmy teraz to w praktyce, jak to działa, czym to się różni od tego czujnika poprzedniego. I co w tym momencie robisz? Może powiedz naszym słuchaczom, bo nastała nam tu cisza. Taka
1: tak,
0: trochę.
1: W tym momencie próbuję włożyć te druciki do szklanki. No, ale coś, nie wiem, coś chyba... O, coś zaczęło działać. O tak.
0: Dźwięk jest w zasadzie...
1: Słychać wibracje?
0: Nie, wibracji nie słychać, słychać jedynie...
1: O, teraz.
0: O!
1: No, dość solidnie.
0: No, dość solidna ta wibracja jest.
1: O matko, aż skacze tu.
0: No to nie, to rzeczywiście, to myślę, że spokojnie, jeżeli ktoś ma problem ze słuchem, to wyczuje taką wibrację, na pewno.
1: No, no 100%, nie ma się co obawiać. Ta szklanka drży. Że tak powiem, otoczenie dookoła szklanki. To
0: również. Okej.
1: Tak.

0: nazywa? Mufi się pisze bodajże, tak. Mufi. I to urządzenie służy do sprawdzania stanu baterii, no raczej paluszków. I teraz tak. Samo urządzenie wygląda, to jest taki prostokącik. Raczej taki dłuższy prostokącik, no nie wiem, ile on może mieć. Z 6 cm długości może. Z 2 do 3 szerokości. I z jednej, i teraz tak. Jakiego sobie trzymam w ten sposób, że z przodu, u góry, jakby zwisa mi kabelek, którym zamykam obwód, tak, żeby sprawdzić stan baterii. U samej góry urządzenia jest głośnik. Pod głośnikiem jest taka jakby... Mi się to z kontrolką kojarzy, ale to też właśnie służy do zamknięcia obwodu. I właściwie cóż, pod spodem jest klapka na baterię. Ją sobie otworzę.
1: Ale nie na baterię sprawdzaną, tylko na baterię, która zasila całe urządzenie, bo urządzenie też działa na baterię.
0: Jest zasilane przez dwie baterie, małe paluszki. No i też są dwie wersje tego urządzenia, ja akurat mam jedną. Jedna też jest z wibracją, ja mam akurat bez wibracji.
1: Czyli pewnie tańszą.
0: Tak, tak, tak. I teraz robię tak. Przytykam baterię płaską końcówką do tej, jak to ja nazwałam, kontrolki.
1: Czyli takiej wypustki jakby, tak? Która tam jest.
0: No tak, coś tak.
1: W kształcie takiej małej lampki, żaróweczki takiej malutkiej, tak?
0: Tak, tak. Jest, no ona jest dość taka, bo myślę, że ciężko jej nie zauważyć. I teraz przytykam. Ten kabelek jest zakończony takim jakby, mi się to kojarzy z takim, nie wiem, jackiem jakby, tylko to jest takie cieniutkie, długie. I teraz ja to przytykam do końcówki końca wypukłego. No i zobaczymy. Chyba za cicho.
1: Było słychać, tylko były dwa dźwięki i zastanawiam się, cóż one oznaczały.
0: I ja już zaraz będę tłumaczyć. Dobra. I teraz tak, ogólnie dźwięki są trzy. I teraz jest kwestia taka, że im szybciej one grają, tym bateria jest faktycznie niewyczerpana, nowa do użytku.
1: Czyli bardziej naładowana. Jeżeli jest szybciej, im szybciej, tym lepiej. Tu za szybko nie było. Masz może jakąś jeszcze inną baterię?
0: Inaczej. Im wolniej, tym gorzej.
1: Gorzej, tak. A masz może jakąś jeszcze inną baterię, gdzie moglibyśmy pokazać, jaka jest jakby różnica w tych prędkościach, czy nie bardzo?
0: Mam. Zaraz tu. Szperam jeszcze.
1: Okej. Okay. A ja w międzyczasie przypomnę namiary na nas. Jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić, zapytać o coś, to proszę śmiało. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Ja przypomnę, że w dzisiejszej audycji mówimy o różnych drobiazgach codziennego użytku. O różnych urządzeniach, które mogą nam w codziennym życiu pomagać, a o tych urządzeniach opowiada dziś specjalnie dla Was Dorota Wojeńska. Słychać było inny dźwięk i to te trzy dźwięki aż nawet, więc może tak, jeszcze raz to pokażmy.
0: Jeszcze raz. Oczywiście niestety nie mam takich super nowych baterii. To jest prawie okej. Bo to jeszcze może piszczeć jeszcze troszeczkę szybciej, no ale już też nie jakoś tam dużo.
1: Ale czy dochodzi nam wtedy jeszcze jeden dźwięk? Bo tu były dwa dźwięki wcześniej.
0: Nie. Trzy są maksymalnie,
1: okej.
0: I potem stopniowo najpierw te trzy się troszeczkę zwalniają, potem już ten trzeci najwyższy nie gra, tylko te dwa. Tak jak wcześniej słyszeliśmy, a na końcu to już jest w ogóle...
1: To już jest jeden.
0: Prawie nic nie gra.
1: Okej. Okay. Tak. No to teraz rzecz najprzyjemniejsza, jak zawsze, czyli cena. I gdzie można kupić?
0: Można kupić w Altixie.

0: Cena to jest około, żebym teraz nie pomyliła tych wszystkich cen, 215 zł jakoś, no niestety to też nie jest jakieś najtańsze, a wszystko dlatego, że to jest firmy Karetek.
1: To by wiele wyjaśniało, bo firma tak. Karetek rzeczywiście nie należy do firm najtańszych. Jak kiedyś pokazywałaś wagę mówiącą tej samej firmy, no to też ona trochę kosztowała.
0: No, teraz jeszcze niedługo powinien się pojawić podcast o kalkulatorze, tak, tejże firmy.
1: Który też kosztuje, tak?
0: Który jest bezcenny, tak, też okay. kosztuje.
1: Okej, okay. Dobrze. Dobra, no to co, to przechodzimy dalej.
0: Kolejne urządzenie, to urządzenie już też mam troszkę czasu. I to się nazywa, ja powiem jak się pisze, bo tak będzie po prostu prościej, jakby ktoś chciał znaleźć to. To jest mówiąca miara, a szukać jej należy wpisując Talking Tape Me Asure. I to jest miara zakupiona w Kobolcie. Ona teraz kosztuje... Ona jest zasilana baterią R9, jedną. I kosztuje 52 funty w wersji bez baterii, 54 funty z baterią.
1: W wersji bez baterii to polega na tym, że nie jest dostarczana bateria w komplecie.
0: Po prostu trzeba sobie samemu.
1: Trzeba kupić samemu. Okej.
0: Tak. I teraz tak. Jakby ją opisać? To jest trochę taki jakby prostokąt z ułamanym jednym rogiem, o tak bym to nazwała. I teraz...
2: Total in memory is 0.0 centimeters, 0.1 and 0.1. Total in memory clear.
0: Dobra.
2: 0.0 centimeters.
0: Ja ją sobie postawię na biurku. To mam tak, u góry w sumie no to tam nic ciekawego, jedynie na tym po lewej stronie jest... Niech się wyłączy. Dobra, wyłączyła się. Po lewej stronie jakby od góry jest ten, jak ja to nazwałam, ułamany róg. Tam jest taki przycisk, dość duży. Do... Jak ja na przykład wezmę tą miarę, no to mogę, jak go nacisnę, to...
1: O, to ta miara nam się chowa.
0: Mhm. Tak. Miara jest mniej więcej długości około 2 metrów. I teraz tak, od siebie, patrząc na ściankę, którą mam przy sobie, u góry jest wyświetlacz, pod wyświetlaczem jest 5 przycisków. Usytuowane są w dwóch rzędach. W pierwszym rzędzie są 2 dłuższe przyciski, w drugim 3 krótsze. No i teraz, jeszcze od spodu jest właśnie po lewej stronie jest ta miara wysuwana, a po prawej stronie jest takie jakby wgłębienie na palec i trzeba to podważyć niestety paznokciem. To jest taka, no można go postawić, tak, taką podstawkę jakby, no coś takiego. Taka plastikowa blaszka jakby... W sumie nie wiem po co to jest tak naprawdę, bo może stać i bez tego.
1: Aha.
0: Może stać z tym złożonym, no ale jest, no to jest. Teraz tak, z przodu...
1: Wiesz co, Doro, to poczekajmy może chwileczkę, zanim przejdziemy dalej, bo mamy telefon. Ktoś się do nas dodzwonił. Halo, kogo witamy? Halo?
3: Jestem Klaudiusz jestem.
1: Witaj, Klaudiuszu, słuchamy cię. Twojego pytania.
3: Czy telefon też należy do codziennego użytku?
1: Czy telefon należy do codziennego użytku? No, ale o jaki telefon ci chodzi, Klaudiuszu?
0: No właśnie, to jest szeroki temat.
3: Chodzi mi o smartfona.
1: No nie, no myślę, że dziś smartfona nie będziemy żadnego pokazywać w audycji, bo już o tym nie jedna audycja się pojawiła, chyba że Doro, to masz w planie coś pokazać? A propos...
0: Nie no, smartfony to już było i o iPhone'ach i o
1: Androidach, także Klaudiuszu, jeżeli... Dokładnie. Raczej... Więc, tak. Więc
3: właśnie
1: tego...
3: Właśnie dzwonię z Androida.
1: No to super, to cieszymy się bardzo. Natomiast jeżeli chcesz posłuchać audycji o smartfonach, to zachęcam cię do wejścia na naszą stronę na www.tyflopodcast.net i tam do zajrzenia do kategorii telefony komórkowe i do kategorii Apple ani widomi. Tam na pewno będzie coś, co cię będzie satysfakcjonowało. No to super. Czy jeszcze jakieś masz pytanie?
3: Nie.
1: No to dziękujemy w takim razie za telefon. Czekamy oczywiście na kolejne telefony od słuchaczy. Zapraszamy serdecznie. A teraz wróćmy do miary.
0: Okej. I teraz tak z przodu jeszcze jest głośnik. Ma jeszcze klip ta miara, tylko mój klip się gdzieś schował. I jest takie...
1: Klip, czyli po prostu ścianka... takie coś, że możemy to przypiąć.
0: Do paska, przypiąć. Czy gdzieś tam. Tak. I to jest... nierówna ta ścianka. Ma jakby taką... Nie wiem, ja bym to schodkiem nazwała. I tam jest klapka na baterię, właśnie na tą R9. To by było chyba tak, to jest opisu budowy tego urządzenia. No, a teraz zaprezentuję, jak to mierzy, jak to działa i co to jeszcze potrafi. To może tak.
2: Total in memory is zero, memory cleared.
0: Dobrze. Czyli tak, pierwsze dwa przyciski u góry, te długie. Lewy przycisk jest do pamięci. Urządzenie może pamiętać miarę, można jeszcze mu dodawać do tej pamięci, do tej danej miary, którą sobie zapamiętamy, można odejmować. Drugi przycisk to jest zmiana wartości, w sensie z, na przykład, no w sumie co ja będę mówić, zaprezentuję.
2: 0.0 centimeters, meters, feet, inches, 0 inch millimeters, 0 millicentimeters, 0.0 centimeters.
0: Tak.
1: Czyli centymetry, metry, mile, cale, co tam jeszcze było?
2: Jakieś
0: milimetr.
1: Jakieś jeszcze milicentymetry?
2: Stopy,
1: cale,
2: zero inches.
1: Milimetry, milicentymetry,
0: centymetry, metry i...
1: Jest tych jednostek trochę, no, więc tak. Można sobie coś wybrać. Zarówno są uwzględnione jednostki angielskie, jak i takie bardziej, powiedziałbym, europejskie, tak? Bo tam cale stopy, to jak dobrze pamiętam, to w Anglii się z tego korzysta.
0: Teraz drugi rząd.
2: Add 0.0 centimeters to memory.
0: I tu można, gadatliwa ta miara, można dodawać jakieś, no można dodawać miarę do poprzedniej, tak?
2: I
0: tak sobie mogę dodawać.
2: No
0: to usunę to. Środkowy przycisk jest do zerowania. Jak coś na przykład zmierzę i stwierdzę, że no już nie chcę i w ogóle... O, to właśnie on tak oznajmia. Po prostu zero. A ostatni to jest opcja mierzenia z pudełkiem. Tak to się nazywa. Dobra, już to usunę, bo już po prostu. Czyli na przykład, ja to zademonstruję, to będzie prościej.
2: Turning off in 5 seconds.
0: Załóżmy, zmierzę laptopa.
2: 27.0 centimeters. 33.0 centimeters.
0: O tak.
2: 34.5 centimeters.
0: I naciskam guzik trzeci jakby od lewej, pierwszy od prawej w tym drugim rzędzie.
2: Including case 44.0 cm.
0: Pudełko mierzy 9,5 cm, więc on sobie dodaje czasem jak na przykład, no nie wiem, czy gdzieś nie możemy dosięgnąć, czy coś, to można po prostu z tym pudełkiem.
1: O. Ale na jakiej zasadzie on...
2: 34.7 cm, including case.
1: Na jakiej zasadzie on wie, co jest pudełkiem, a co nie jest pudełkiem?
0: Pudełkiem jest ta miara, w sensie spód, tam gdzie jest ta jakby podstawka, o której mówiłam.
1: Aha.
0: Ten spód mierzy, ma długość 9,5 cm.
1: A rozumiem, czyli po prostu on dodaje sobie długość podstawy jakby.
0: Tak, można to włączyć, a można to wyłączyć i mierzyć normalnie.
1: Na tej zasadzie.
0: W ECE jest coś podobnego, z tym, że to kosztuje jakieś, Boże, chyba 531 zł. Niestety. I jest zasilana baterie paluszki.
1: Rozumiem.
0: Z tego, co tam czytałam, są opcje, ma dość podobne, ja tej miary nie widziałam, ale to tak w ramach bardziej jakieś ciekawostki. Jakby ktoś tu chciał bliżej zanabyć, to
1: bo jak rozumiem, tej miary, którą pokazujesz, nie można kupić w Polsce, tylko w Kobolcie. Czyli w Wielkiej Brytanii, tak?
0: Tak.
1: Okej, więc jeżeli kogoś zadowala opcja polska, no to warto też się z nią zaznajomić. No bo dla niektórych zakupy zagraniczne to może być jakiś tam problem, tak? Czasem tak bywa. Jeżeli ktoś z tymi instrumentami płatniczymi, jak jakieś karty kredytowe albo podobne rzeczy, nie jest zbyt zaznajomiony, no to czasem może to rodzić pewne komplikacje w całej tej kwestii. To przejdźmy dalej, do kolejnego urządzenia.
0: Kolejnym urządzeniem jest mówiący zegarek i minutnik, stoper, no bardziej bym to stoperem nazwała, ale on się nazywa mówiący zegarek i minutnik. On jest dostępny w Lumenie, z tego co patrzyłam w PZN-ie też go widziałam, za 45 zł. To jest taki kwadracik, bym go nazwała. Mniej więcej średnica 4 do 5 cm.
1: Ale to nie jest zegarek ręczny, czy
0: nie,
1: jest?
0: Nie, to jest taki kieszonkowy, albo do postawienia sobie gdzieś tam na szafce. Taki bardziej...
1: Rozumiem.
0: I tak. Może zacznę od panelu spodniego, jakby tak go może nazwę. Tam jest tak, na środku jest takie wystające kółeczko, to jest głośnik. U góry tak trochę oplata ten głośnik, klapka na baterię. Baterie są takie właśnie już typowe, okrągłe do zegarka, dwie. I od spodu też jest taka klapka, która oplata głośnik, to jest podstawka. I teraz panel bliżej nas jakby. U góry jest wyświetlacz, pod wyświetlaczem jest suwak. On ma poziomy raz, dwa, trzy poziomy. I pięć przycisków gumowych. Trzy są takie bardziej prostokątne, a dwa są na rogach tego zegarka i są takie dopasowane, jakby zakrzywione, takie jak te rogi, no nie wiem jak to, takie...
1: Wpasowane po prostu w ten zegarek.
0: Tak, wpasowane w rogi tego zegarka. I teraz może przejdę do opisu przycisków funkcji. Więc tak, od spodu, tam pod podstawką są trzy przyciski. Jeden jest taki no malutki, prawie że zrównany z obudową, to jest przycisk do resetowania czasu. Obok niego są dwa takie no dość wystające przyciski gumowe, okrągłe takie. I jeden jest...
2: 20.
0: On teraz gada akurat. Ale jeden jest na przykład do wyboru, nie wiem, budzika, w sensie dzwonka, tak, który ma tam nas informować, że czas się skończył.
1: Jakieś ciekawe alarmy mamy tu?
0: Tak, zaraz je pokażę.
1: Okej.
0: I teraz tak, żeby ustawić alarm, przesuwam suwak tak, żeby on był na środku, czyli przesuwam raz w lewo. I teraz tak, przycisk środkowy pomiędzy tymi dwoma narożnymi to jest przycisk do ustawiania sekund. Przyciski te dwa prostokątne, o których mówiłam u góry. Prawy jest do ustawiania minut, lewy do ustawiania godzin. I w timerze teraz jest tak. Prawy przycisk narożny jest do startowania, wystartowania timeru, a lewy jest do wyzerowania. No i teraz na przykład ustawię, nie wiem, jakieś...
2: 1 sekunda, 2 sekundy, 4 sekundy, 5 sekund, 6 sekund, 7 sekund, 8 sekund, 9, 10.
1: Jakąś krótką wartość, żeby nam też to za długo nie liczyło.
0: 15 sekund i startuję. I mogę sobie nim sprawdzać.
2: 9, 8.
0: On już odlicza, więc już nie chce mi sprawdzać. Ale jak jest taka większa wartość, to... Dobra.
1: I jest.
0: A teraz jeszcze pokażę inne alarmy. Bo z tego wszystkiego... No ta kukułka jest wątpliwej jakości, tak to się zgadza. No i...
1: Zatoczyło koło.
0: Tak. Jak przesunę jeszcze raz w lewo, no to przestawiam czas, tak?
1: Czyli możesz ustawić godzinę, tak?
0: Mogę ustawić, tak.
1: Czyli tak, jeżeli ten suwak, o którym mówiłaś, jest w pozycji środkowej, ustawiamy sobie właśnie timer. Jeżeli w pozycji lewej, to ustawiamy czas, a co jeżeli jest w pozycji prawej?
0: Nic się nie dzieje, mogę naciskać wszystkie te przyciski.
1: Jest zablokowany.
0: Po kolei i gada mi, mówi mi, informuje mnie o czasie.
1: Podaje godzinę.
0: Wszystkie 5, jak tak nacisnę wszystkie 5, a nawet 6, bo jeszcze ten schowany pod spodem, no to informuje mnie o czasie.
1: Rozumiem.
0: Nic się tu nie dzieje.
1: I to jest wszystko, co potrafi ten zegarek, tak?
0: Tak, to jest wszystko, tak. No bo tu chyba bardziej chodzi o to, żeby to było jakieś kieszonkowe timerek i właściwie wszystko.
1: No to ile nas ta przyjemność kosztuje?
0: Ta przyjemność nas kosztuje 45 zł.
1: I gdzie można to urządzenie dostać?
0: W Lumenie i w PZN-ie.
1: Ten zegarek ma jakąś nazwę, czy po prostu zegarek z timerem?
0: Mówiący zegarek z minutnikiem.
1: Z minutnikiem. I pod tą nazwą trzeba tego urządzenia szukać.
0: Tak.
1: Co więc dalej?
0: Sekundę, ja go wyłączę, bo będzie mi gadał dziwne rzeczy. Dobrze. Dalej jeszcze mam... Kiedyś też dostał mi się w ręce krokowierz. Uważam, że to jest, no naprawdę, to jest taki typowy bajer, to jak go testowałam, to niestety nie sprawdziły mi się te testy pozytywnie, więc no ale to zaraz. Ten krokomierz kosztuje 30 zł. Można go zanabyć w Altixie. I teraz tak, krokomierz wygląda, kształt ma takie jakby gruszki. No i u góry taka, ja wiem, spłaszczona taka, no taka gruszka u góry, taka jak kiedyś trochę wyglądały telefony Nokia 6330 bodajże.
1: A były takie, tak. Takie rozszerzone u dołu i ku górze tak. Się tak zwężające.
0: Otóż, no to wygląda tak dość podobnie, tylko wiadomo jest mniejsze. No i z tyłu też ma klips do przypięcia do pask, ale raczej sugerowałabym przypinać go gdzieś, nie wiem, do nogawki albo gdzieś jakoś lepiej to chyba działa, troszeczkę lepiej przynajmniej. U góry po bokach są dwa przyciski, potem jest przerwa pod tymi przyciskami i na tej takiej nie wiem, gruszce, na tym zaokrągleniu są też dwa przyciski. No i teraz tak, naciskam przycisk po mojej lewej stronie. No dobra. I on tu mówi. I teraz jak ja nacisnę prawy przycisk, to mi powie.
4: Wypadły
0: 13 kroków. No nie wiem, kiedy przeszłam 13 kroków, ale niech mu będzie.
4: Wypadły
0: 0
4: kilometrów.
0: 0. Aha, 0 kilometrów.
1: No tak.
0: Dobrze.
1: Te 13 kroków coś mało, Doroto.
0: Nie no, zaraz mu mogę nabić więcej.
4: Całkowity czas ćwiczenia.
0: Całkowity czas ćwiczenia. No, zobaczymy. Aha, super. I godzinę też ma. Tak. Też informuje nas o godzinie.
1: Natomiast głos użyty w tym urządzeniu jest moim zdaniem naprawdę kiepskiej jakości. Jest bardzo słabo zrozumiały.
0: No tak, jeżeli jeszcze się na przykład idzie gdzieś i chce się posłuchać, ile to się rzekomych kroków przeszło, no...
1: To może być problem.
0: Być naprawdę dobry słuch.
1: Całe szczęście, że już teraz w telefonach komórkowych mamy wszelkie akcelerometry i podobne rzeczy, że te krokomierze także programowe mogą funkcjonować, mogą działać.
0: I teraz jak na przykład przytrzymam przycisk ten bardziej u dołu po lewej stronie.
1: Tak.
0: To właśnie słyszę taki komunikat. No i właśnie już teraz tych 13 kroków nie ma.
1: Czyli zresetowałaś licznik.
0: No niestety. A dzisiaj miałem jakieś 4000. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, bo leżało to sobie w aha, bo ja z tym jeździłam. I że niby jakieś 4 kilometry przeszłam. Nie no, także on ciekawie tutaj. Ale na przykład teraz pokażę, jak można przestawić, nie wiem, czas, ustawić tam swoją wagę, swoje, nie wiem, swój krok, tak, bo on ma tutaj różne...
4: Krok.
0: I teraz zrobiłam coś takiego. Nacisnęłam ten przycisk u góry po lewej stronie i przytrzymałam. I on powiedział krok, a po chwili powiedział wprowadź...
1: Wprowadź krok.
0: Tak.
4: Prowadź krok.
0: I teraz mogę tymi przyciskami u dołu no chodzić po tym...
1: Regulować odległość tak naszego jak, kroku. Tak, ile tam tak. My w ciągu jednego kroku, jaką odległość przekraczamy? Czy to jest tyle, a tyle centymetrów, a może mniej, a może więcej?
0: A niech mu będzie, że 40. Uwaga. O, jak fajnie.
4: 57 kg.
0: No na przykład. I tu mogę już przestawić czas. Po prawej stronie, jak naciskam te przyciski u dołu, po prawej stronie mam godzinę, po lewej stronie mam minuty.
1: Mhm.
0: Już nie działają na zasadzie jakby
1: plus minus,
0: tylko tak, już nie działają plus minus, tylko każdy ma swoją swoje ustawienie.
1: Lewy przycisk reguluje godziny, prawy minuty.
0: Nie, lewy minuty, prawy
1: godziny.
0: Odwrotnie.
1: Okay.
0: Zegarku. Dobra, teraz już go przestawiłam, także... teraz kolejny... On niestety tu nie mówi. Kolejny stopień to jest przestawienie alarmu. On też może mieć alarm.
1: I czego ten alarm dotyczy? To jest jak przejdziesz jakąś tam odległość, czy po prostu na jakąś godzinę można ustawić ten alarm?
0: Nie, to jest raczej funkcja budzika, no coś takiego. Ja to raczej bardziej w ten sposób z tego korzystałam. Znaczy korzystałam, no bardziej testowałam, jak to działa, czy to działa. No nawet mnie coś tam obudziło, no nie powiem.
1: Rozumiem.
0: Ale dobra, żeby zaprezentować, to ja coś tu ustawię.
1: Mamy teraz godzinę 20:52 minuty.
0: To 55 na przykład albo 4. O dobra. I teraz mogę. Aha, włączyłam alarm. Aha, tym już.
1: A tam przestawiłaś godzinę, czy on jej nie zapamiętał na jakąś inną?
0: To jeszcze raz ją ustawiam. Dobra. No.
1: No właśnie. No trochę jest takie niewygodne to ustawienie tego urządzenia, no ale coś za coś. Mamy tu mało przycisków. I producent musiał przypisać do nich jakieś konkretne funkcje. No to na przykład tyle.
0: Dobra. No i może zadzwoni.
1: No to zaraz się to wszystko okaże, zaraz będzie chwila prawdy. Głośny jest ten alarm, tak rzeczywiście? Czy podobnie cichy jak ta synteza?
0: Nie, niestety. Tu się nawet głośności nie mogę regulować. No to jest takie... dość podstawowe, takie jakieś, no podstawowe ma te funkcje, w sumie nie ma jakichś tam...
1: To w oczekiwaniu na alarm odbierzmy telefon od naszego kolejnego słuchacza, od Tomeckiego. Witaj, Tomku.
5: A witam, witam. Tak sobie słucham audycji i jeszcze sobie dzisiaj przeglądałem różne właśnie urządzenia codziennego użytku w sklepach kilku, takich właśnie typu ten sklep Zetanowski, jakiś tam Numen, Altix i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie to przeglądając, widziałem, że coraz więcej jest różnych rzeczy, typu jakaś stolnica silikonowa.
1: O. Zaczęło piszczeć.
0: Tak.
1: Okej.
0: Od i alarm.
1: Zgadza się. No, kontynuuj, Tomku.
5: Właśnie widziałem, że jest coraz więcej jakichś tam różnych stolnic, jakichś tam lejków, nie lejków, miarek, takich poniekąd jakichś tam do jajek, takich do krainy jajek, do krainy jabłek i tak dalej, i tak dalej. Tego jest coraz więcej. Tak polecam wszystkim, którzy lubią generalnie takie różnego rodzaju narzędzia kuchenne. i różne takie gadżety jakby do kuchni. Niekoniecznie jakieś elektroniczne, czy jakieś takie, nie wiem, mówiące, tylko po prostu coś, co pewne rzeczy gdzieś tam troszeczkę ułatwi. Wizyty też na przykład w sklepach w rodzaju Duka. Dlatego, że tam oprócz jakichś naczyń, jakichś misek, garnków, noży i tak dalej, też jest troszeczkę różnych takich ciekawych rzeczy. Na przykład jakiś czas temu tam widziałem taką jakby silikonową taką pokrywkę jakby na patelni. Nie pamiętam w jakiej to cenie, bo to pewnie 120 zł czy coś koło tego. I chodziło o to, że jeżeli powiedzmy coś sobie smażymy na patelni, to z reguły ten tłuszcz nam pryska. I potem trzeba tą kuchenkę myć i się robi syf niezły. Tu chodzi o to, że jakby ta silikonowa pokrywka ma otworki, przez które powietrze nadal może się dostawać do tego czegoś, co sobie tam jakby smażymy pod tą patelnią. A jednocześnie ten tłuszcz ma stosunkowo małe szanse na to, żeby się wydostać na zewnątrz, ten pryskający. No i to są jakieś takie różne rzeczy. No tam też oczywiście są jakieś tam do jajek, nie do jajek. Jakieś solniczki, pieprzniczki, które są nie takie zwykłe, tylko na przykład elektryczne takie, że po prostu się naciska przycisk i to się bierze gdzieś tam i w...
1: I jakaś odpowiednia dawka tej przyprawy nam wyskakuje z tego, tak? Zostaje wyrzucona.
5: Znaczy to jest jakby jedno, ale po prostu żeby tym nie kręcić, tylko po prostu trzymam przycisk i sobie przesuwam tylko solniczki i to się mi samo robi gdzieś tam. Powiedzmy, no taki gadżet to jest wszystko jakby, bez tego się da żyć, ale z tym jest
1: ale
5: troszeczkę
1: ułatwia
5: wygodniej.
1: Czasem. Mhm. Jasne.
5: Potem na przykład jakieś różnego rodzaju noże, ale takie do smarowania noże, to znaczy nie taki już, który jest powiedzmy jakiś tam metalowy i wąski, tylko teraz drewniany lub plastikowy, szeroki taki, taka prawie łopata, takie coś, nie wiem, nóż, łopatka, on tam, on jest, w ogóle nie jest ostry, on jest mniej więcej tak ostry jak tępa strona takiego noża, takiego metalowego. On jest dosyć szeroki, że tam można dosyć sporo tego czegoś, co chcemy sobie nasmarować, położyć. I rzeczywiście bardzo, bardzo wygodnie tym sobie posmarować. Ze względu jakby na to wszystko. I mówię, to są nieraz rzeczy maluteńkie, bez których spokojnie da się żyć, ale które z drugiej strony no gdzieś tam ułatwiają jakby różne czynności gdzieś tam w kuchni. Też u znajomych widziałem niedawno taki dziwny coś, co ma pełnić rolę tłuczka. To też Dorota na pewno pamięta.
0: A tak, tak.
5: Tylko nie wiem, gdzie oni to kupili, ale podejrzewam, że gdzieś no może ktoś ze słuchaczy to może znać.
1: A jak to wyglądało?
5: To taka dziwna i powiększona pieczątka, powiedzmy. Tylko że na dole zamiast gumki od pieczątki miało takie jakby kolce, które się pod wpływem nacisku na to coś na górze się tak rozszerzały i robiły... No jakby no troszeczkę tak podcinały odrobinkę, można powiedzieć, jakby ten wierzch mięsa.
0: One nakuwały, o tak.
5: Trochę nakuwały, rozszerzały i to wszystko było takie, że nie wali tym tłuczkiem w to mięso, tylko tak jakby się robiło stemple taką pieczątką na poczcie, powiedzmy.
1: Aha. I,
5: więc to jest no po pierwsze cisze.
0: Na poczcie może nie, bo na poczcie mają takie...
5: No tak, no patrzcie, jeszcze mam starego typu, że to po prostu wali w biurko, że normalnie trzęsienie ziemi. W każdym razie działa to chyba mniej więcej w ten sposób. I to jest po pierwsze cichsze. No i niektórzy twierdzą, że to lepiej działa, bo to tam coś z tym mięsem robi, tam pory otwiera, coś tam jeszcze. Zachowuje strukturę, a z drugiej strony coś tam, no taki bełkot medialny, myślę, że w gruncie rzeczy. Ale z drugiej strony no po prostu też taki kolejna rzecz, która ułatwia życie. I jedna rzecz do kuchni, która mnie po prostu... No to jest coś, co kupiłem za sporą kasę, za 200 zł i tego nie żałuję i nie żałować będę do końca swoich dni prawdopodobnie.
0: Mówisz o szefie kuchni, tak?
1: To cóż to jest?
5: To znaczy tak, jest taka firma Tupperware, oni mają różne dosyć drogie stosunkowo...
0: Pokażę.
5: Akcesoria kuchenne. Tak naprawdę oprócz jakby tej firmy podobne rzeczy sprzedają też inne, jakby inni producenci, na przykład któryś z tych, nie pamiętam, czy z telezakupów Mango, czy inne takie, też miało takie coś swojego.
0: To kosztowało chyba...
5: Może. I to kosztowało chyba wtedy 45 zł czy 50 zł, więc to jest dużo tańsze. Mhm. I działa to w ten sposób. Jest sobie pudełko. To pudełko ma z 15-20 cm średnicy i z może chyba 12 tam było centymetrów wysokości. Do pudełka jest dołączany taki kilka...
0: Ja bym to raczej powiedziała, że to jest misa taka. Znaczy miska, no.
5: Ale plastikowa.
0: Tak, tak.
5: Jest dołączonych kilka akcesoriów. Tam w szefie kuchni jest tam chyba troszeczkę mniej. W tym drugim było jeszcze tam o jedno więcej. W każdym razie...
1: A jakiego typu to są akcesoria?
5: Już mówię. Jest... one wszystkie się opierają na takim czymś, że jest taka rurka, którą się nakłada na taki trzpień, który jest na środku. I z drugiej strony na pokrywkę. I teraz do pokrywki jest przyczepiona korbka. I wewnątrz są dwa kółka zębmate, które powodują to, że te noże kręcą się około 3 do 4 razy szybciej niż się kręci korbką. Bo na noże, znaczy na ta rurka się kręci 4 razy szybciej. I do tej rurki są przyczepione 3 noże na różnych wysokościach. Mhm. I to jest taka malutka, poręczna, mechaniczna szatkowniczka, można powiedzieć. Kręcę korbką, do środka wkładam marchewkę albo cebulę, albo coś jeszcze. Marchewkę najlepiej sobie podzielić na jakieś 3-4 kawałki. To się wkłada, zamyka się, kręci się korbką i to po prostu sieka w środku wszystko jak leci.
0: I w zależności... Jeszcze na pokrywce jest taki otworek. Taka... klapka, ją się otwiera, można tam, nie wiem, dolać coś do środka w trakcie mieszania, krojenia, zależy,
5: tak, żeby
0: jakie
5: nie otwierać.
0: Akcesorium się tam włoży, czy noże, bo jeszcze może być też takie mieszadełko, takie pofalowane.
5: Tak, to działa troszeczkę jak taki mikser, powiedzmy, mechaniczny, tylko to jest ręczne, więc powiedzmy, no z jednej strony...
1: Nakręcić się trzeba wtedy.
5: Nakręcić się trzeba, ale z drugiej strony ani tego nie trzeba podłączać, ani nic. No po prostu małe takie... Wtedy, kiedy
0: może pokażę, jak to się kręci.
5: Tak, wtedy, kiedy miksera się jeszcze nie opłaca, ale z drugiej strony mieszanie łyżką jest za długo.
1: No tak, no to pokaż, Doroto, jak to...
5: To tak mniej więcej słychać, jak to jest puste, jak tam jest trochę rzeczy, no to wiadomo. No
1: to wiadomo tak też inaczej.
5: Się zazwyczaj nie kręci. I teraz w zależności od tego, jak to się jakby długo kręci, jeżeli to się krótko... Znaczy, ja powiem tak, ja sobie na przykład do swojego czegoś w rodzaju gulaszu, powiedzmy, chociaż to prawdziwy kucharz by tego gulaszem w życiu nie nazwał. W każdym razie ja lubię strasznie mieć drobno pokrojoną cebulę. I jak włożę sobie taką cebulę do tego szefa kuchni, tudzież nawet do tego wynalazku z mango, bo to podobnie bardzo działa, to wystarczy mi jakieś pół minuty kręcenia, żeby cebula była w kawałeczkach, ja wiem...
1: Drobnych.
5: Jakieś 2 na 2, 3 na 3 mm. Oczywiście to nie są wszystkie takie równiuteńkie, gładziuteńkie i tak dalej, no bo to wiadomo, że to skrojone jakoś tam mechanicznie.
1: No jasne.
5: I to trochę jak się ułoży. A niemniej jakby... Wkładam marchewkę, czy tam cebulę, czy cokolwiek innego, to po prostu idzie i to się po prostu, no chwilę to trwa, żeby po prostu z tego zrobić malutkie kawałeczki, siekaninkę i sobie gdzieś tam to potem włożyć jako właśnie takie maluteńkie kawałeczki, powiedzmy. Więc to jest taka rzecz, która po prostu, no wcześniej mi to zajmowało dużo dłużej i teraz tak naprawdę wkładam tam cokolwiek. I to po prostu idzie. Jakby mówię to po to, że jakby rzeczy ułatwiające również i niewidomym gdzieś tam życie codzienne, to nie tylko jakby sklepy PZN-owe i nie tylko gdzieś tam w ogóle sklepy jakieś takie specjalistyczne nasze, ale sporo można znaleźć w takich sklepach po prostu dużych, otwartorynkowych, no w których są w ogóle jakieś tam różnego rodzaju akcesoria.
1: Jasne, że tak. No trzeba przede wszystkim szukać. Trzeba po prostu szukać różnych rzeczy, bo to wiadomo, że też mało jest no takich gdzieś tam powiedzmy sklepów i poza oczywiście sklepami Tyflo, w których nam ktoś coś podpowie, no chyba, że sprzedawca jest naprawdę z wyobraźnią i wtedy...
5: A tu właśnie byłem sobie, wbiliśmy sobie kiedyś w Duce właśnie i w takim drugim sklepie Filero, i tylko że Filero jest dużo droższy. Aha. Za to tamte rzeczy są momentami rzeczywiście bardzo reprezentacyjne, no ale drogie, wiadomo. I rzeczywiście tam, jak nam coś podpowiadali, to rzeczywiście z sensem. Jakby miało to rzeczywiście sens. Mhm. Ci sprzedawcy jakoś, okej, no miarek tam nie pokazywali, ale tutaj... Zresztą tak naprawdę często jakby właśnie różne takie drobne rzeczy i drobnostki różnego rodzaju są właśnie często gdzieś tam przy kasie, że to jakby od razu to się rzuca gdzieś tam dla nas, żeby to obejrzeć tak naprawdę, żeby sobie to zobaczyć, zwłaszcza, że to jest wystawione i tak na, można powiedzieć, na widok publiczny, bo to często nie jest no, ani w pudełkach, ani w niczym.
0: Na przykład oglądaliśmy czajniki bezprzewodowe z wyświetlaczem LCD i tak pierwsze wrażenie, no to nam się spodobało, pani mówi do nas, nie no, ale wiecie co, tej firmy to nie kupujcie, wam podam inną. I od razu nam tam podała chyba dwie firmy, więc trochę mnie to zszokowało, bo ten czajnik akurat kosztował 800 zł.
5: Tak,
0: a ona jeszcze tak miał... opowiedziała, a tej firmy to ja nie polecam.
5: To nie kupujcie, kupcie coś tańszego, powiem więcej. Ona nam jedną kiedyś rzecz doradziła nie ze swojego sklepu, tylko z Duki na przykład właśnie, bo to był akurat Villeroy.
1: Czyli to się też czasem tak nazywa, bardzo frontem do klienta.
5: Dokładnie.
1: Mhm. Żeby klient był zadowolony, a nuż widelec przyjdzie ponownie do sklepu, w którym tak mu dobrze doradzili. To też jest jakieś tam marketingowe zagranie. Nawet jeżeli coś tracimy, to później możemy zyskać w dwójnasób.
5: Tak. No i oczywiście kolejna skarbnica, natomiast tutaj niestety przyda się niestety ktoś widzący, to z Allegro. Swego czasu jestem wielkim wielbicielem orzechów laskowych. A najlepsze orzechy laskowe to są takie, które się samemu łuska. No więc zacząłem szukać no, tych dziadka na orzechu. Tych dziadków na Allegro było ze 200 chyba. No i teraz pytanie, kurczę, który tu wybrać? Pytam się kogoś widzącego, a opisz mnie te dziadki. I co się okazuje? Są na przykład takie dziadki do orzechów. Ten mój akurat kosztował 20 tam chyba 4 zł z przesyłką, tam 15 zł plus przesyłka chyba. Problem z nazwą jest taki niestety, to się nie da tak powiedzieć, bo to po prostu był dziadek do orzechów metalowy, coś tam. Więc to się niestety nie da. Niemniej na przykład on miał taką ciekawą funkcję, że on nie był w kształcie po prostu takich, nie wiem, kombinerek czy czegoś takiego.
1: Gdzie się wkłada orzech, tak?
5: Gdzie się wkłada orzech, tylko to jest taka tuleja. Duża, metalowo, z takiego naprawdę masywnego metalu, że to spokojnie można użyć w razie czego jako, nie wiem, podręczny jakiś, nie wiem, kastecik powiedzmy, czy coś w tym rodzaju prawie, że i szczękę rozbić spokojnie. W każdym razie to jest taka tuleja, tam się wkłada orzech i ona się zwęsza coraz bardziej. Ona z dodatków takie dzioby jeszcze. I teraz tak, po pierwsze, ten orzech jest z trzech stron, znaczy prawie ze wszystkich stron otoczony i największy wylot ma na dole. W związku z powyższym znakomita większość skorupek, która normalnie się rozlatuje po całej kuchni, leci w dół. Więc jakby kolejna rzecz, no też nie trzeba tam jakoś za wiele potem sprzątać jakby i szukać tych skorupek, zwłaszcza dla niewidomych to może być czynność gdzieś tam uciążnia, bo to po prostu są malutkie rzeczy i to znaleźć to wszystko to jest sztuka.
1: Zgadza się.
5: I no jest masę różnych rzeczy. Tylko no niestety trzeba troszeczkę poszukać. Też niedawno szukałem do zupełnie innej dziedziny, bardziej elektronicznej, klawiaturki do telefonu komórkowego, no bo Android, iOS ma wszystko fajnie, ale pisze się na tym zdecydowanie wolniej niż na przykład na PC-cie. Chyba, że ktoś jest jakimś mistrzem.
1: I ewentualnie gdzieś tam, no co niektórzy się bardzo tym pisaniem Braille'em ekscytują, no ale to też zależy.
0: Wolniej niż na jakichś Nokiach, tak?
1: No tak.
5: No, nawet. W związku z powyższym, jak się okazuje, za złotych 60 spokojnie na Allegro można znaleźć klawiatury wielkości tam około 11 cm. Takie małe plastikowe, 11 na tą chyba 7 na centymetr, czy tam coś podobnego. Jeżeli ktoś miał, powiedzmy, telefon w rodzaju Nokia E72, no to powiedzmy tego rzędu klawisze to są. Tylko F i J nie jest podpisane, trzeba to sobie zrobić we własnym zakresie. No i... no i co, no? Po prostu biorę sobie taką klawiaturę. Ona jest i tak mniejsza trochę od telefonu. A że dzisiaj zazwyczaj większość ludzi i tak ma przy sobie różne rzeczy, począwszy od telefonu, smartfona. Te smartfony są coraz większe. Czasem jakieś inne tam, ma jakieś tam różne elektroniczne rzeczy, słuchaweczki, nie słuchaweczki, coś tam jeszcze.
1: Powerbank.
5: Powerbank, dokładnie. Więc ta klawiaturka w to wszystko się jakby mieści. No jeżeli komuś nie przeszkadza kolejne małe, ale jednak urządzonko zewnętrzne, no to też na Allegrze można sobie coś takiego zanabyć. Na pewno współpracuję z Androidem, przynajmniej ta, która mam. Z iOS-em nie sprawdzałem,
0: też.
5: A też, dobra, tak. Z iOS-em też to współpracuję, no i jest tego jakby, tylko no trzeba troszeczkę poszukać.
1: Trzeba poszukać, tak, zwłaszcza takich nietypowych rzeczy. Ale też warto w ogóle sobie.
0: Jeszcze.
1: Ale warto sobie też w ogóle tak przeglądać, tak myślę, nawet takie Allegro w różnych tam ciekawych kategoriach, bo czasem możemy się nawet nie spodziewać, co tam ludzie sprzedają.
5: A to się zgadza w 100%. Ja się zgadzam z tym w 100%.
1: Jeżeli ktoś ma trochę czasu i chęci, to naprawdę można różne interesujące i dziwne rzeczy znaleźć.
5: Oj tak. No to tylko szkoda, że nie widzimy zdjęć, bo są czasami takie rzeczy, które są gdzieś nam jakoś tam opisane, ale najfajniej by było to mimo wszystko zobaczyć, no ale na to na razie nic nie poradzi.
1: No niestety, chyba że ktoś kiedyś wymusi na Allegro opisywanie zdjęć, ale wątpię, bo to firma prywatna,
5: ale to i tak,
1: więc...
5: No ale to i tak tak naprawdę to by musiał chyba tak naprawdę ci, którzy wstawiają aukcję, no bo przecież to jest... Oni by chyba tego nawet nie ogarnęli.
1: No też mi się tak wydaje.
5: Tyle,
1: na przykład jakiś taki mechanizm, który nie pozwoliłby na publikację ogłoszenia bez opisania zdjęcia, tak?
5: No tak, no ale to opiszą zdjęcie.
1: Tak,
5: zdjęcie
1: wpiszą
5: jeden,
1: opis.
5: No i koniec,
1: dokładnie, i tyle. No.
0: Jest jeszcze na przykład z takich kuchennych ciekawostek. Taka... Pomoc przy krojeniu cebuli, o, ja bym to tak określiła. Wygląda to jest taki grzebyczek jakby. U góry z taką plastikową rączką. Wbija się te kolce, jak to nazwać, no jakby wbija się jakby ten grzebyczek w cebulę i pomiędzy teraz tymi niech będzie, nazwę to kolcami. Wkłada się nóż i się kroi cebulę w plasterki i ona się nie rozwala, fajnie się trzyma, a idzie to dużo szybciej i sprawniej, a wszyscy wiemy, że cebula to tak rozwalać się lubi potem już, pod koniec.
1: No tak, i nikt nie lubi kroić jej długo.
0: Tak.
5: No tak.
0: A tu się po prostu wkłada nóż pomiędzy jedno a drugie, potem następne.
1: I zrobione.
0: Tak.
1: Okej, okay, no to Tomku, coś jeszcze byś nam polecił ciekawego?
5: Tak się zastanawiam, ale no to tak trudno jakby w jednym czasie sobie wszystko przypomnieć.
1: No jasne.
5: To jest
0: urządzenia
5: tak naprawdę
0: do podpisywania też.
5: Przecież jest tak naprawdę dzisiaj już tyle kategorii różnego rodzaju gadżetów, gadżecików, takich, innych. Także no tego po prostu się tworzy i jeszcze raz tworzy. No,
1: dokładnie, i miejmy nadzieję, że się...
5: Włącznie z tym, że niedawno widziałem malutką lodóweczkę na USB, która miała miejsce na jedną puszkę.
1: No, tak. Też fajne.
0: Też USB. Fajne.
5: Tak, lodóweczka na USB, w środku miała miejsce rzeczywiście na puszkę i tam było nawet taki okrągły otworek, że tam rzeczywiście puszka się mieściła. Na wysokość też co mniej więcej było jak puszka. Wyglądało to rzeczywiście jak lodówka, otwierało się tak lodówkę, to miały takie plastikowe drzwiczki, jak w każdej lodówce, znaczy no w kształcie jak w każdej lodówce. No tylko tyle, że właśnie było zasilane to coś na USB i to jedną puszkę mogła schłodzić, więc tam...
1: No słuchajcie, no. Były już podgrzewacze na USB, no to teraz czas iść w drugą stronę i są lodówki.
5: A to chyba w ogóle miało przełącznik, że tak powiem, w dwie strony. Albo grzewać, albo...
1: To jeszcze lepiej.
5: No.
1: To jeszcze lepiej, no rzeczywiście. No dobrze, Tomku, to w takim razie dziękujemy za bardzo wyczerpujący telefon, bo sporo rzeczy nam tu dopowiedziałeś również. Dzięki i do usłyszenia, a my, Doroto, myślę, że wrócimy do prezentacji tych urządzeń, które jeszcze u ciebie zostały, tak?
0: Tak, ostatnie w sumie urządzenie, o nim już kiedyś była mowa. To jest Penfriend.
1: Tak, nawet pamiętam, kto o nim mówił, bo ja.
0: O proszę, ja już nawet nie pamiętam, wiem tylko, że było wspominane o nim.
1: No to nawet cała audycja była na jego temat. Ale przypomnijmy sobie, co to jest.
0: To jest to urządzenie w kształcie takiego jakby długopisu. U góry grubszego. No tak dość znacznie w sumie grubszego. Na samej górze ma głośnik, a na samym spodzie, jakby tam, gdzie, nie wiem, przeważnie w długopisach jest wkład, jest taka, jakby ją określić.
1: Taka mała kamerka, to jest jakieś takie małe oczko.
0: Coś takiego, tak. To jest audioetykietownik. Teraz tak, jak trzymam go w sposób taki, że blisko siebie mam klapkę na baterię. Klapka jest taka, że ja ją mogę otworzyć, ona się trzyma. Nie jest tak, że jak ja ją otwieram, to klapka osobno, urządzenie osobno.
1: Tak, ona na takim sznureczku była. Jak no dobrze pamiętam, taki sznureczko, wstążeczka, coś takiego.
0: I coś dziwne, nawet ciężko mi do tego dojść, to... Dobra, nie będę tak, kurwa, jeszcze. Zasilane jest na dwie baterie, małe paluszki. Z przodu mam 5 przycisków. Idąc od samego dołu jest... Zaraz, bo ja go włączyłam. Dobra. Idąc od samego dołu jest przycisk nagrywania. Potem jest przycisk... menu, przełączenia się na... Może urządzenie też odtwarzać MP3, także ten przycisk służy do przełączania się pomiędzy nagrywaniem etykiet, odtwarzaniem MP3 i tam jeszcze jakimś bodajże systemowym menu, czy no niedostępne to jest w każdym razie.
1: Bo to jest chyba jakaś funkcja biblioteczna, tam jakieś książki w jakimś systemie potrafi odtwarzać, jak dobrze pamiętam, ale szczerze mówiąc, to ja już te prezentacje też nagrywałem dawno, dawno, więc też nie pomnę, co to było.
0: Ja tam też aż tak nie zaglądałam, szczerze mówiąc, jak ono odtwarza tam. Najwięcej korzystam jednak z etykiet, z funkcji MP3 też jakoś nie bardzo. Wolę, nie wiem, Sansa Clip albo coś tu z tym. Potem nad tym przyciskiem jest głośność, przyciski głośności i jest przycisk do włączania. No to ja go na przykład włączę.
1: No i cisza nam się zrobiła.
0: Razem się nie chce włączyć. Dobra, włączył się. Ja tu nagrałam kiedyś jakieś... sobie zaetykietowałam. Tylko nie wiem, jak to...
6: Chłodu ciała.
1: Na przykład.
6: Chłodu ciała.
0: O, na przykład.
1: I może powiedzmy, jak to w ogóle się stało, że on odczytał tę etykietę, bo skądś te etykiety trzeba brać?
0: Więc tak, w zestawie, kupując już to urządzenie, dostajemy Bodajże 120 chyba w standardzie, o ile się nie pomyliłam. Audioetykiet. Audioetykiety, no, to są... One wyglądają jak takie, nie wiem, no... Zwykłe w sumie naklejki, o tak, tak bym to powiedziała. Są i okrągłe, i kwadratowe.
1: I różnych rozmiarów są te okrągłe jeszcze. W dodatku. Przynajmniej ja mam takie. Większe i mniejsze kółka. A te kwadratowe to są...
0: Ja na razie mam same małe. A ja... Podejrzewam, że różne rozmiary są wtedy, kiedy się kupi już te 300 etykiet.
1: Ja jak dobrze pamiętam,

0: Natomiast w sumie sprawdza się całkiem nieźle. I teraz, żeby nagrać taką etykietę, wystarczy przytknąć tą końcówką długopisu jakby i nacisnąć ten przycisk, nie wiem, ja dla próby coś nagram, i nacisnąć i przytrzymać ten przycisk do nagrywania. Usłyszymy w pewnym momencie dźwięk i możemy mówić, co tam chcemy oznaczyć. No to ja spróbuję. Test, próba, nie wiem, co jeszcze mogę nagrać. No i teraz to otworzę.
1: No, działa.
0: No.
1: Tak, Penfriend ma taką przypadłość, że niestety on się lubi przesterowywać.
0: Tak. On, jak ja mu nagrywam kolejne etykiety, on sobie zapisuje to w pamięci, bodajże, ojej, chyba w Wave'ie nawet. No to wszystko ma tam w swojej pamięci. Można podłączyć pod USB do komputera i sobie wszystko odtworzyć.
1: Zgadza się. Urządzenie przydatne, to fakt, bo no, jeżeli mamy dużo czy jakichś tam różnych słoiczków, czy butelek, czy rzeczy tego typu, to warto je sobie pooznaczać, że później organoleptycznie wszystkiego nie sprawdzać, na przykład gdzieś w kuchni, albo tym bardziej w łazience, no bo tam to nawet nie wskazane by było. Bo są, wiadomo, różne środki, także czystości, co do których no, lepiej czasem po prostu nie sprawdzać, co to jest, tak jakoś tam za pomocą innych zmysłów. Więc tu się Penfriend jak najbardziej przydaje.
0: Jedno, czego akurat nie testowałam. Jakoś na razie nie mam potrzeby i odwagi i wszystkiego naraz w sumie. To na przykład naklejenie takiej etykiety na jakąś mrożonkę, a że mrożonki, jak na przykład sobie przewożę, no to tu się coś tam rozmrozi, tu się gdzieś tam trochę wody poleje. No i jestem trochę ciekawa, jak taka etykieta zareaguje na to. Czy urządzenie ją też odtworzy już potem, czy nie?
1: No to jest ciekawe.
0: To jest ciekawe.
1: Być może warto sprawdzić.
0: No. Pewnie kiedyś sprawdzę, ale na razie jakoś...
1: Okej, to pod audycją koniecznie się podziel swoimi wrażeniami z testu, jak już go zrealizujesz. Co, to było ostatnie urządzenie, tak?
0: Tak.
1: Do prezentacji. No dobrze, sporo tego było, różnych rzeczy. Miejmy nadzieję, że naszym słuchaczom no, przydało się przynajmniej coś z tej listy, jaką zaprezentowałaś, a lista była wcale niemała. Nie były jakieś urządzenia naprawdę bardzo funkcjonalnie rozbudowane, ale też nie taka była ich funkcja, tylko po prostu miały spełniać jakąś pewną konkretną rolę i pewną konkretną funkcję. I rzeczywiście no, w tych wyspecjalizowanych drobnych rzeczach one sobie naprawdę całkiem nieźle radzą. Zatem dziękuję Ci, Doroto, bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję również.
1: Dorota Wojeńska prezentowała specjalnie dla słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu różnego rodzaju drobiazgi, które przydają się w codziennym życiu. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. O, jeszcze na koniec audycji wyłączył nam się Penfriend.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Karolina Baran. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o ekspresie do kawy Lasimo firmy Bosch i go zaprezentować. Jest to ekspres spory. Są takie małe i są większe. Ten jest akurat taki troszkę większy. On wygląda mniej więcej jak taki malutki piecek. O, może tak to nazwę. I tak, po lewej stronie

mamy takie wiaderko prostokątne, które ma przykrywkę i uchwyt, żeby wlać do niego wodę. Jak się to wiaderko wyjmie, postawię na bokie, to tutaj jest taki gdyby schowek i w nim jest dysk do odkamieniania tego ekspresu. Później jest cała ta machina, która przepuszcza tą wodę i rozmyśla nad tym, jaką kawę właśnie chcemy, żeby została zrobiona i przepuszcza tą wodę. A po prawej stronie jest taki, ja wiem jak to nazwać, taki automat. Tam, gdzie wkładamy kapsułę z kawą, to jest ekspres na kapsuły. To jest okrągłe mniej więcej. I trzeba najpierw taką blokadę zdjąć, żeby to otworzyć. I później to się samo otwiera. I pod tym jest taki kranik właśnie, z którego leci do kubka kawa, herbata, zależy co chcemy zrobić sobie do picia. W tym ekspresie akurat możemy zrobić zarówno kawę, można też zrobić cappuccino, czekoladę, herbatę, kakao też. Żeby pokazać jak działa ten ekspres, odkamienimy go. Najpierw nalewam do wiaderka wodę.

wystarczy. Przykrywam to wiaderko i wstawiam tutaj właśnie gdzie, a jeszcze wyjmę dysk, który nam będzie potrzebny. Teraz go podłączę do prądu i zanim zaczniemy cokolwiek robić, trzeba go włączyć. Wezmę teraz kubek i stawiam go na taką półeczkę pod tym kranikiem. Do tego wiaderka, do tej wody wsypujemy kwasek cytrynowy. Przykrywam to wiaderko znowu. I teraz wkładamy ten dysk, o którym wcześniej mówiłam. Odblokowujemy to, wkładamy ten dysk i zamykamy. Ten ekspres ma tylko dwa przyciski. Jeden to jest do włączania i do wyłączania. To jest taki mały przycisk. I drugi to taki okrągły. I on służy do tego właśnie, żeby naciskamy i wtedy on za pomocą kodu rozpoznaje, co ma zrobić. Czy to jest odkamienianie, czy kawa, czy herbata. Ja teraz nacisnę ten przycisk. O! Jak słyszycie, to ten ekspres właśnie jest odkamieniony. Dwa kubki wody z tym kwaskiem trzeba wylać, żeby to się dobrze odkamieniło. I później za trzy razy okłupać. Bo to jednak zależy, jaką kto ma wodę. Tutaj akurat u nas jest to woda, która jest... No, bardzo się osadza kamień, dlatego ten ekspres musi być często odkamieniany. Dobra, to ja teraz wyleję tą wodę. W Polsce ten ekspres to jest świeży nabytek. To jest jakaś... Nie wiem, może być... No krótko, bo to jeszcze tylko na Allegro jest dostępne. W sklepach tak nie można jeszcze tego znaleźć, więc świeży nadbytek, że tak powiem. Ale warty zakupu. Bo naprawdę kawa z tego jest bardzo dobra. Dobra, no to teraz trzeba tą wodę z tego wiaderka wylać z tym kwaskiem. I opłukać to wiaderko.

Teraz nalewamy wodę do tego, żeby wypłukać tą całą maszynę, to tak to nazwę. Teraz wstawię trochę więcej wody, prawie całe wiaderko, bo będziemy musieli trzy razy to zrobić, żeby to się dobrze wypłukało, żeby później ktoś tam, kto będzie pił kawę, czy herbatę, czy cokolwiek sobie nie wypił z dodatkiem kwasku cytrynowego. Obawiam się, że było niesmaczne, więc nie radzę próbować. Dobrze, to teraz rozpoczynamy płukanie tej całej maszyny. Takie kapsuły z kawą, herbatą, właśnie taką czekoladą też można zamówić przez Allegro. Na przykład podam wam przykładowo 16 takich kapsuł z kawą kosztuje no od 20 zł. Niby to nie jest dużo, no ale z drugiej strony niecodziennie musimy pić kawę z ekspresu, prawda? Przy jakichś tam okazjach, czy goście są, czy coś takiego, no to wtedy. Ale jest to o wiele smaczniejsze. Dobrze, teraz drugi raz będę płukać. Już mamy drugi raz wypłukany. Jeszcze raz na wszelki wypadek, żeby nic tam na pewno nie zostało. To teraz wyjmę dysk. Schowam go to w właściwe miejsce dla niego. I tak. Wstawiłam wiaderko. Kubek już stoi na swoim miejscu, tam gdzie powinien być. I teraz tą kapsułę wkładam właśnie tutaj, gdzie się zdejmuje jak gdyby tą blokadę, gdzie był dysk. Dlatego zamykam. I wciskam przycisk

0: Teraz ten dysk się sam czyści, więc wyjmując ten dysk nie mamy... Trzeba tylko szybko to przenieść do kosza, jak jest kawa, żeby nie rozsypało się, ale ogólnie rzecz biorąc jest czysto, nie mamy brudu. Ten dysk sam się właśnie czyści, nie trzeba nic z tym robić. W ten sposób cappuccino już jest zrobione. Jeszcze tam coś oczyszcza po cichutku, więc jeszcze chwilę zaczekam. Skończył. Więc otwieram. Biorę ten dysk i wyrzucam go do kosza. Zamykam to miejsce, gdzie wkładamy dysk. Wyłączam go. I jeszcze wyleję wodę, żeby... się nie wylało w pokoju, gdzie będzie ekspres stał. Cappuccino jest zrobione. Zaprosić gości, zrobić gościom cappuccino, kupić ciasteczek do tego i pyszne drugie śniadanko, czy tam zależy o której kto pije kawę. Także zapraszam na myszowisko www.myszowiskotyplanet.com. Tam również znajdziecie audycję z moim udziałem.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu poniedziałek, 28 dzień listopada 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
4: Witam serdecznie. Teraz mam nadzieję, że mnie słychać chyba troszkę lepiej. O, teraz jestem w osi. Dobrze.
3: Bardzo dobrze cię słychać.
4: Bo musiałem tutaj, że tak powiem... Któryś raz już jestem tutaj i cały czas tak, że tak powiem, jakby od nowa.
3: Jakby od nowa, tak.
4: A cały czas tak samo.
3: Okej, dziś będziemy prezentować kolejny router. Te routery to taka chyba twoja pasja. Mam takie wrażenie, zegary i routery.
4: Nie, akurat jeśli chodzi o zegary, jak najbardziej, zegary są moją pasją i moim konikiem, szczególnie te mówiące, i szczególnie, że ich jest mało na rynku. Natomiast routery niekoniecznie. Ten router pozyskałem do testów dzięki firmie Phoenixer. No i dlaczego chciałem Państwu o nim opowiedzieć? No dlatego, że stanowi on przełom w technologii internetu.
3: Ten to znaczy?
4: Ten, o którym mówimy, czyli Huawei E5186. Jest to stacjonarny router LTE Advanced lub LTE Ultra. Czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że ma on zdolność pobierania z prędkością do 300 Mbps, czyli nie 150, a 300. Agreguje, ma możliwość agregacji kilku częstotliwości LTE. Dwóch lub trzech, w zależności od tego, jak są zrobione stacje i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie mówię, przepraszam, działa w technologii LTE Advanced, czyli zaawansowanym LTE lub LTE Ultra, w zależności od operatora, kto jak nazywa, tak ma.
3: A to LTE Advanced, w nim chodzi po prostu o to, żeby było szybciej i stabilniej.
4: I żeby było szybciej, i żeby było stabilniej, i powiemy sobie Państwu, opowiemy sobie o sprzęcie, zobaczymy, jak się sprawuje. Państwo ocenią, czy warto, czy nie warto.
3: I czy rzeczywiście jest szybciej i stabilniej.
4: Czy rzeczywiście jest szybciej i stabilniej. Sprawdzimy dwóch operatorów, że tak powiem, specjalnie do audycji. Wyposażyłem się w kartę drugiego operatora.
3: I co dziś będziemy sprawdzać? Jakich operatorów będziemy sprawdzać?
4: Będziemy sprawdzać dzisiaj T-Mobile i będziemy sprawdzać Plus.
3: Tak.
4: Plus deklaruje się, że ma w tym rejonie LTE Advanced, T-Mobile niekoniecznie, i zobaczymy, czy warto, czy nie? Jaki to ma sens i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle.
3: Dobrze, no, ale zanim przejdziemy do testów, to ja proponuję, żeby najpierw kilka słów o tym routerze opowiedzieć, jak on wygląda, co dostajemy w komplecie razem z urządzeniem.
4: A więc urządzenie, które do testów zostało mi pożyczone, jest prawdopodobnie z plusa, właśnie z plusa, ponieważ na froncie ma logo cyfrowy Polsat Plus i tak dalej. To jest taka folia i ją można zerwać i wtedy tego loga chyba nie będzie widać, ale z racji tego, że nie jest to urządzenie nasze, tylko jest to urządzenie testowe, przez dobrych ludzi pożyczone.
3: To po prostu nie będziemy zrywać.
4: Nie będziemy tego robić. Natomiast informuję, bo może ktoś się przyczepić do tego, bo w zależności od operatora różny firmware jest w urządzenie, że tak powiem, różne usługi są udostępniane jakby, a inne tak, a inne nie, i bardzo różnie z tym jest. Dlatego informuję, że to jest prawdopodobnie z cyfrowego Polsatu, czy tam Plusa, czy jak to tam. W każdym razie, Huawei E5186 to dosyć pokaźna maszyna, bo jej szerokość to 20 cm, jej szerokość to 19 cm, wysokość 20 cm, a grubość 3,2 cm. W milimetrach 190 200 razy 32. Tak? Tak to mniej więcej wychodzi. Waga to jest 0,5 kg. No i plus do tego 0,5-kilogramowy zasilacz 2-amperowy. Stanowią naprawdę coś pokaźnego.
3: No to już rzeczywiście jest całkiem spore, jak na równe.
4: Kawał sprzętu.
3: Tak.
4: Kawał sprzętu, naprawdę. W pudełku znajdują się router, zasilacz, kabel sieciowy krótki, czyli znowu mamy krótki kabel sieciowy. I to chyba wszystko. No i wiadomo, papierki. Instrukcje, faktury i tego typu rzeczy. O których jednak nie będę wspominał, no bo wiadomo, jak przewodnik krótkiej instalacji.
3: Zawsze tej makulatury dostaje się ze sprzętem trochę.
4: No, dla jednych makulatura, dla drugich dosyć przydatne rzeczy. W zależności jak, co i z czym. I teraz tak. Dla użytkowników, którzy chcieliby to jakoś zobrazować, mogę powiedzieć, że router wygląda podobnie jak Huawei B593, o którym kiedyś żeśmy rozmawiali. To jest tego typu kształt. Aczkolwiek, jak wiadomo, większe urządzenie i cięższe urządzenie.
3: A jeżeli ktoś nie widział tego routera, to do czego to można przyrównać?
4: To jest bryła prostokątna, opływowa, o wymienionych wymiarach, i gdzie ten router ma stać pionowo i na dole mamy podstawę, i podstawa to jest taka rozszerzona jest podstawa, takie rozszerzone, jakby rozczepierzone dwie łapy, no i wychodzi z tego taka pionowa bryła, taki pionowy prostokąt opływowy. Przy czym tam, gdzie w Huawei B593 mamy już koniec tego routera i takie kratki wentylacyjne i coś w tym stylu, to tutaj mamy jakby pustą przestrzeń. Tworzy to takie wrażenie, jakby ktoś nie do końca dopasował obudowę, znaczy jakby ktoś do nie, jakby nie dopasował obudowy do góry urządzenia. To jest bardzo dziwne zjawisko, ponieważ ja z początku myślałem, że to może jakieś pęknięte, ułamane, coś, a to po prostu jest pusta przestrzeń, jest to zrobione, bo ponoć ładnie wygląda, albo coś inne. No w każdym razie tak to zrobili, można tego użyć w charakterze może takiej jakby pseudorączki, chociaż trudno tam palce wściubić, ale można. No to... No, trzeba też uważać, żeby tego nie wyłamać, bo to też tak można. No, tak zrobił producent. Dlaczego? Te ścianki boczne są niższe od tej ścianki górnej i jest taka mała przestrzeń pusta między tym. Takie, tworzy to wrażenie, jakby ten router był nieskręcony albo... No ale ponoć tak ma być. No tak, takie dziwne jest wrażenie tego sprzętu. Ja go pozwolę sobie wziąć w rękę, żeby nam było łatwiej. O właśnie, mam tutaj sprzęt, żebyśmy tutaj nie robili szkody. Muszę bardzo jednak uważać. I to jest zbudowany router, jest z takiego plastiku, o takim dźwięku. Mamy tutaj ten sprzęt w kolorze czarnym, jakby kto interesował. Na dole też są kratki wentylacyjne. Na górze właśnie nie ma tych kratek wentylacyjnych, tylko jest taka ścianka i właśnie pusta przestrzeń. Z przodu i z tyłu jest pusta przestrzeń. To jest no nietypowe, ale może jakąś designerskie albo coś.
3: Nie. No całkiem możliwe.
4: No po prostu. No i teraz przejdźmy do rzeczy. Z przodu routera mamy taką szybkę. To jest pleksa. Na niej pod nią są różnego rodzaju światełka, które odpowiednio świecą w zależności od tego, jak router się zachowuje. Tutaj mamy nalepione właśnie na tych światełkach loga naszych operatorów, tego tam, Polsatu i tak dalej. Nie będę tam tego. To mamy z przodu. Z przodu praktycznie nic więcej nie ma. Z lewego boku urządzenia też nic nie ma. Z prawego boku urządzenia mamy dwa przyciski. Mikroprzyciski, które tak, nie wiem czy słychać.
3: Słychać.
4: Tak
3: to
4: działają.
3: To nie są izostaty, one po prostu wyskakują, jak się
4: tak, i teraz przycisk górny to jest przycisk Wi-Fi. Włączanie, wyłączanie, przycisk dolny jest przyciskiem WPS. Wireless Protected Setup. Można... Chyba jednak musimy
3: wyłączyć informacje dotyczące TeamTalka i anonsowania tego, co tam się dzieje.
4: Jejku. No niby człowiek wszystko zrobił tak, jak miał zrobić, a nie zrobił.
5: Router HUA, plik rozwijany, al router HUA, audycja tam.
3: Tutaj.
5: Client rozmer user rozwi hammer rozwi server rozham user rozwi ham benny ten abletek stos te hot
3: i tu i tam
4: chyba już nie będzie
3: i już będzie spokój.
4: Wróćmy do naszych no tak.
3: Zatrzymaliśmy się na bocznej ściance prawej.
4: Na bocznej ściance prawej i tu mamy dwa przyciski Wi-Fi i przycisk WPS. Idąc od góry routera, czyli od takiego zaokrąglonego tego, natomiast idąc od podstawy, od tego na czym on stoi, pamiętajmy, że router stoi pionowo, to mamy najpierw WPS, a potem Wi-Fi. Takie przyciski, które tak brzęczą. To są takie mikro, a potem na samej górze mamy zaślepkę i to jest zaślepka, pod którą znajdujemy slot na kartę micro SIM. Ja spróbuję to jakoś wyjąć. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie tym się uda. Trzeba będzie jednak użyć jakiegoś swojego paznokcia. Nie jest to niestety takie proste, ale nie, już się udało, o! I ten slot to jest kawałek plastiku, który się wyciąga z tego routera i on jest na takiej gumce zawieszony. To jest nietypowe, bo jak pamiętamy, w poprzednich routerach tej firmy, szczególnie stacjonarnych, takiego slotu nie zrobiono. Tylko w 593 był taki stały slot, taki slot na stałe, gdzie się wrzucało kartę SIM. W drugim routerze był to slot taki otwierany taką ładną jakby otwieraną częścią, ja to nazywam wygryzionym kawałkiem bryły. Tutaj jest to pod zaślepką na kartę microSIM. Router karta jest na taki klik. O.
3: Wciskamy tę kartę.
4: Wciskamy kartę i trzeba zauważyć jedno, że nie włożymy karty, jak ona będzie źle.
3: To jest na standardową kartę SIM.
4: To jest na microSIM.
3: A, na mikro.
4: To jest na microSIM. I trzeba też zauważyć, nie robimy na siłę tutaj, bo jak pamiętamy Huawei B315, które omawiałem, to tam można było włożyć kartę, jak się chce, najwyżej nie działało.
3: Tu
4: natomiast
3: nie.
4: Tutaj już nie. I ma to swoje plusy, minusy, no jak to kto woli. Teraz tak, czyli bok prawy mamy obuwiony, a jeszcze jeden z prawego boku też, między tymi przyciskami, między tymi mikroprzyciskami mamy przycisk reset, on jest na tak zwaną szpilkę, na tak zwany długopis, czy jak tam kto woli, przyciskamy przez 5 sekund lub dłużej i się resetuje nam router do ustawień fabrycznych. Po prawej stronie też jest antena, jakby kto nie wiedział, ponieważ router ma stać pionowo i stawiamy go bokiem, nie tyłem, nie przodem, a bokiem, i on wtedy najlepiej łapie nam pasmo, jeżeli korzystamy z anten wbudowanych, które tam oczywiście są. No i teraz tył urządzenia prezentuje nam się w sposób następujący. Po prawej stronie mamy przełącznik. Taki przełącznik. Góra, dół, góra, dół. O, mam nadzieję, że słychać. Przełącznik mechaniczny, taki trochę jak od lampki nocnej.
3: Czyżby włącznik?
4: Tak, power. To jest power. Czyli już nie mamy tego mikroprzełącznika, tak jak w poprzednim modelu, tylko lampka nocna, nawet nie izostat. Tylko taki właśnie...
3: Dla nas wygodne, bo łatwo sprawdzić, czy urządzenie włączyliśmy.
4: Dla nas bomba, jak najbardziej. Zaraz koło tego mamy wejście zasilania. O, zasilacz. Można włożyć. Przy czym powiem tak, wzięto zasilacz z Huawei B315, to znaczy tą końcówkę. I to akurat ja popieram, ponieważ ten zasilacz nie jest łatwo wyrwać z gniazd, z routera. Przypadkowo go się nie wyrwie. Trzeba użyć pewnej siły, żeby go wyjąć z gniazda zasilania. Koło gniazda zasilania mamy USB. USB do drukarek, do dysków przenośnych, do różnych zastosowań innych, serwer DLNA, serwer Samba i tego typu rzeczy. Zaraz następnie mamy dwa porty RJ
3: 45 czy 11?
4: Takie telefoniczne.
3: To 11.
4: Dobrze. Widzicie Państwo, już trochę późno. RJ11 do telefonu. Router potrafi obsługiwać VoIP. Powiem szczerze, nie wiem, nie testowałem, nie znam się na tym, ale ma też funkcję tak zwaną CS Voice. Czyli możemy połączyć sobie zwykły telefon z routerem i będziemy mogli przez ten telefon obsługiwać po prostu jakby...
3: Czyli ma tak zwaną bramkę SIM. VoIP.
4: Tak, ma tak zwaną bramkę VoIP, ale nie, to nie o to chodzi. CS Voice polega na tym, że używasz karty internetowej tak jak karty głosowej.
3: A rozumiem, czyli ze stacjonarnego telefonu możemy zrobić sobie telefon komórkowy.
4: Tak, coś takiego, czyli ktoś do nas dzwoni, w tym momencie nam dzwoni telefon stacjonarny, podnosimy słuchawkę, odbieramy, albo dzwonimy sobie gdzieś normalnie, używając wybierania tonowego i wtedy...
3: A to dosyć ciekawy pomysł, muszę przyznać.
4: Tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w tym momencie, gdy tak robimy, to spada nam transfer internetu, to raz... A dwa, w tej chwili taryfy operatorów naszych komórkowych są na tyle niewdzięczne, że nie polecam.
3: Bo to jest wszystko na zasadzie niestety albo. Albo mamy pakiet internetowy i ten pakiet jest duży, albo mamy bezpłatne rozmowy komórkowe
4: i stacjonarne.
3: I stacjonarne, i tak.
4: I cała, i to, tak dalej. Także nie polecam. No i to, skończyłem tutaj dwa gniazda RJ11 i potem mamy cztery gniazda RJ45. I w kolejności LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, WAN. LAN 4 łamany przez WAN, to żeby też było, ponieważ router może być zwykłym routerem, takim,
3: kablowy.
4: Nie używamy go z modemem, no tam, no, z kartą SIM, no to wtedy mamy zwykły router, tak. Możemy sobie tak użyć. Ja powiem tak, ten switch czteroportowy to jest gigabitowy switch.
3: A to nie był. Dobrze, to, tak. To akurat na plus.
4: To jest gigabitowy switch, proszę Państwa, i to jest to. I teraz tak, to jest na dole panelu tylniego. Natomiast idąc w górę mamy zaślepkę, na której jest napisane hasło i login do routera. Tutaj domyślnie admin z routerem się będziemy łączyć przez 192.168.8.1, czyli tak jak w 415. Pod tą zaślepką, którą trzeba po prostu paznokciem sobie wybrać i która jest dosyć solidnie zaczopowana, są dwa gniazda anten SMA do anten zewnętrznych lub do anteny MIMO LTE. W tej chwili jest wkręcona tutaj antena MIMO LTE, taka pokojowa.
3: No jak rozumiem, router, jeżeli chodzi o Wi-Fi, to anteny ma wewnętrzne, wbudowane.
4: Wewnętrzne, tak, anteny ma wbudowane. Wi-Fi obsługuje standardy A, B, G, N i AC. W sumie wszystkiego do 786 kbps na raz.
3: Chyba co oznacza,
4: Mbps. Tak, Mbps, tak, masz rację, dobrze poprawiasz. 786 Mbps.
3: Kbps to by było trochę mało.
4: Tak, trochę mało. I tak, na 2,5 GHz to jest 300 megabitów najwięcej, tak, bo to jest N. Natomiast w standardzie AC jest cała reszta, czyli 486, tak, dobrze, liczę, może i tak, tak, 600, 700, tak, 486 kilo, mega, 486 mega na sekundę. Co jeszcze? Należy powiedzieć, że router obsłuży nam maksymalnie 32 użytkowników. Wi-Fi, jak również trzech użytkowników po sieci lokalnej.
3: Jak na taki dość mocny router, jak na router stacjonarny, to tych 32 użytkowników to wcale nie jest jakaś taka oszałamiająca ilość.
4: Oszałamiająca ilość nie jest, natomiast powiedzmy sobie szczerze, ze względu na te nowe technologie, inny modem i tak dalej, i tak dalej, to, że obsługuje nam dyski twarde, na przykład te takie zwykłe 2,5-calowe, już bez problemu. Poprzedni router B593 miał z tym problem. I tak dalej, to uważam, że nie jest źle. Że nie jest źle. No, powiem tak, to, co jakby pożera największą moc tego urządzenia, to jest ten standard LTE Advanced. Ja bym tak to nazwał, dlatego że no to wymaga jednak i lepszych anten, i lepszego nadajnika, i lepszego odbiornika, a wychodzi wszystko to, co wychodzi. No. Wychodzi wszystko, jak wychodzi. Na spodzie mamy kratki i to jest jakby router dźwięczy, tak? No to jest jakby wszystko. Jeszcze zasilacz, który mówię, waży prawie 0,5 kg. tak dźwięczy.
3: Okej, okay. No to przekonaliśmy się, jak coś dźwięczy, to teraz może przekonajmy się, jak ten router działa.
4: Jak ten router działa? Ano, będziemy się o tym przekonywać, tylko teraz chciałem ciebie zapytać, panie nadredaktorze.
3: O muzyczną jest przerwę. Nasz...
4: Nie. No, to muzyczna przerwa to za chwilę. Okay. Bo to będzie i tak będzie musiała być. Bo ja muszę tu niestety poprzełączać.
3: Dobrze.
4: Natomiast chciałem zapytać o to, czy najpierw z jaką siecią najpierw się łączymy. Czy łączymy się siecią Plus, czy łączymy się siecią T-Mobile?
3: No, jak dla mnie to, nie ma większego znaczenia. Pierwszy w kolejności alfabetu to będzie Plus. No to może z Plusem.
4: Dobrze. To więc pan nadredaktor prezentuje muzykę, a ja będę...
3: A ty przełączasz.
4: A ja będę zmieniał karty. I
3: dobrze, a ja sobie jeszcze dodam, że gdyby ktoś miał ochotę o coś zapytać związanego z tym routerem, to jesteśmy do waszej dyspozycji na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie. Teraz muzyka, no i do audycji wrócimy już za moment. Wracamy do naszej audycji, wracamy do prezentacji routera Huawei E5186. Robert już z nami się połączył ponownie. Jesteś, wszystko
4: tak jest,
3: działa.
4: Mam nadzieję, że wszystko działa, się nic nie tnie.
3: No, na razie nie.
4: I teraz państwu powiem ciekawą rzecz. Połączyłem się przy pomocy karty operatora Plus i menu routera wygląda jeszcze inaczej niż tak zwyczajnie.
3: No proszę.
4: Więc to taka ciekawostka.
3: Rozpoznał swoją sieć.
4: Tak, rozpoznał swoją sieć, ponieważ... Powiem tak, nie ma tych linków, jak się łączymy od innego operatora, nie ma linków jakichś tam IPLA, czy takich tego typu, a tutaj one się pojawiły.
5: Ilość użytkowników włączona, status sieci włączona.
4: Tak, także połączyliśmy się po LTE właśnie z Plusem w tej chwili. Potem połączymy się z inną siecią. No to jest ciekawe, to jest ciekawe. I tak od góry, może tak, 192.168.8.1, tak się łączymy z urządzeniem i po przed zalogowaniem mamy takie menu, najpierw mamy operatora, tutaj
5: tak
4: statystyki, SMS,
5: link krótkie kody, link
4: aktualizacja,
5: link ustawienia, link udostępnianie, koniec lista rozwijana, zwinięte polski.
4: Tutaj mam wybór języka, mamy do wyboru albo angielski, albo polski.
5: Wyloguj,
4: link pomoc,
3: nagłówek, no i to informacje o połączeniu.
5: Połączono, odwiedzony link ustawienia pod komórk, nagłówek, poziom 2, bieżące połączenie.
4: Bieżące połączenie.
5: Mamy odebran 1.80/24.00, szybkość 80/S/102/S, nagłówek, poziom 2, sieć Wi-Fi.
4: No i sieć Wi-Fi jest włączona,
5: czy... Odwiedzony link SMS.
4: Wejdźmy w SMS. A jednak nie przysłali. Myślałem, że jak się wykupuje pakiet internetowy, to powiadomo mi SMS-em, że taki pakiet żeśmy wykupili.
3: Nie, ale nie ma.
4: Nie podali. No więc, ale proszę państwa, powiem tak. To wszystko jest dostępne. Ten SM,
3: Czyli można, można kasować wiadomości.
4: Tak, można kasować, przekazywać. To jest taki sam interfejs jak w Huawei B315, jeśli o to chodzi. Tak samo mówi Link Void na te przekazywanie i odpowiadanie. Także tutaj, że tak powiem, jest bliźniaczo, jest bardzo podobnie. I tutaj to wszystko po prostu działa.
5: Wyloguj, lista odwiedzony link ustawienia.
4: Dla nas...
5: Odwiedzony link aktualizacja.
4: Jest ważna na przykład też aktualizacja.
5: Pusta. Link
4: wiadomo. Obecna wersja jest aktualna. Można tutaj sprawdzić. Wersję oprogramowania. Mamy krótkie kody.
3: Jest, ale tym razem nie ma.
4: Ale nie ma. Mamy krótkie kody. Krótkie kody to są jakieś takie kody, żeby coś tam sprawdzić, czy... Ja nie znam się na tym. To są tak zwane kody USSD i one są używane, jak mamy na przykład internet na kartę.
3: Tak, ile nam tam na przykład na tym koncie zostało jeszcze?
4: Tak, na przykład. No tutaj do czegoś może mogą być użyte, ale nie wiem do czego i tego. No, mogę w to wejść i pokazać. Krótkie kody.
5: Huawei link w lista elementów, koniec lista, krótkie kody, map link, pomoc, map pusta, wpisz kod, pole edycji.
4: Tutaj mamy na kod.
5: Klikalne wyszli. Pusta, przejdź do linkwindow.open.http/plusbank.
4: No i właśnie to plusbanki, które nam się tutaj pokazują.
5: Link, list odwiedzony link SMS. Odwiedzony link krótki, krótki odwiedzony kod, link kody. Aktualizacja, odwiedzony link ustawienia.
4: Ustawienia. To się zaczyna ciekawa sprawa.
5: Link www.listel, odwiedzony link statistics, odwiedzony link krótki, odwiedzony link udostępnij, koniec, wyloguj.
4: Aha, udostępnianie jeszcze mamy po drodze. I udostępnianie tutaj mamy serwer Samba, serwer DLNA i serwer druku. I można tam z nimi robić. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany... co można z tym robić. Ja tego nie testowałem.
3: No to
4: szczerze.
3: Myślę, że jeżeli tych nie testowałeś, to i tak teraz tego nie wytestujemy, więc nie wiem, czy...
4: No w każdym razie są tam opcje i
3: można
4: tam
3: to
4: się
3: konfigurować.
4: Bawić,
3: może pokrótce powiedzmy, o co chodzi. Serwer Samba, no to możemy udostępniać sobie dysk. Serwer druku, możemy podłączyć drukarkę. Jeżeli drukarka nie jest drukarką sieciową, a taką zwykłą na USB, to możemy sobie... Smacznego, Robercie?
4: Nie jem, ale muszę czegoś się...
3: Okej. Okay. Nie, taki bardzo charakterystyczny dźwięk nam się w tym momencie pojawił.
4: Odkręcanej butelki.
3: Tak, odkręcanej butelki z gazem.
4: Tak, z wodą niemoralną.
3: Tak, więc serwer wydruku, no to jest kwestia związana z drukarkami. Podłączamy sobie drukarkę, niekoniecznie taką sieciową, tylko zwykłą drukarkę na USB. A serwer DLNA to jest jeszcze coś innego.
4: Serwer mediów.
3: Serwer mediów, tak. Możemy sobie odtwarzać nagrania multimedialne z urządzeń, które ten protokół DLNA wspierają i obsługują. Takie możemy sobie multimedialne domowe centrum rozrywki stworzyć.
4: W każdym razie menu udostępnianie to jest związane z tym jednym portem USB i w zależności do czego chcemy go użyć, to tak będziemy go używać, tak? To jest i tam to jest menu udostępnianie, możemy włączyć serwer Samba, wyłączyć, włączyć serwer DLNA, wyłączyć lub włączyć serwer wydruku i go wyłączyć. No i jeszcze konfigurować użytkowników i tak dalej. Ja powiem szczerze, nie bardzo się na tym znam, ale no jest po prostu. Może okrojone, może mniej okrojone, ale jest.
3: Ale ja może się przydać. Może się przydać. Zastanawiam się tylko, czy gdzieś jest na przykład lista obsługiwanych drukarek dostępna. Może obsługuje wszystkie, to tak średnio chce mi się wierzyć.
4: Też mi się nie do końca chce wierzyć, ale nie sprawdzałem tego. No nie wiem, może powinienem bardziej to... No ale akurat chciałem zwrócić uwagę na co innego w tym urządzeniu, a nie akurat to, ponieważ okay. Wiele urządzeń znacznie tańszych ma te opcje, bo urządzenie kosztuje na rynku minimum 500 zł, trzeba za to dać, minimum, i więcej można jeszcze. A też dla operatora też trzeba dać swoje pieniądze za to urządzenie, więc powiedzmy szczerze, że akurat serwę wydruku i Samba i tego typu rzeczy nie było jakiś tutaj mojego wielkiego zainteresowania w tym względzie. Bo jakby nie na to stawiałem, tak? W tym momencie.
3: Rozumiem.
4: Testując to urządzenie.
3: No dobrze,
4: ale
3: co
4: jest
3: dalej?
4: Można. I tutaj mamy ustawienia.
5: Ustawię Ethernet.
4: Ethernet. I to się rozwinęło na Ethernet.
5: Ustawienia Wi-Fi.
4: Ustawienia Wi-Fi.
5: Ustawienia VoIP.
4: Ustawienia VoIP.
5: Zabezpieczenia.
4: Zabezpieczenia.
5: Zarządzanie.
4: Zarządzanie.
5: Diagnostyka.
4: Diagnostyka.
5: Koniec lista nagłówek. Poziom 1. Konfiguruj ustawienia profilu.
4: Konfiguruj ustawienia profilu. Jakby, jak wejdziemy, to mam od razu...
5: Krok 1. Nazwa profil. Lista roz... Nazwa uży. Lista rozwija. Nazwinięte. Plus internet. Domyślmy. Plus internet. Plus, plus internet. Domyślmy. Nazwa użyt, pole edycji, nie do hasło, to tam, pole, nowy, następny, nowy.
3: Tak, nowy. Możemy sobie stworzyć
4: jak damy nowy, to wtedy robimy nowy profil. Teraz tak, nowy nie jest linkiem w rozumieniu tego, ale jak klikniemy na nowy, jak damy enter, to wtedy nam się pojawi to wszystko,
3: to
4: co chcemy zrobić.
3: To jakiś taki klikalny element.
4: Tak, dokładnie i to nam się pojawi. Co chcemy zrobić, jak i tak dalej.
5: Przejdź do link windows.open.
4: No, tutaj nasze reklamowane rzeczy. Jak widać, są prawdopodobnie one z karty SIM brane, ale...
5: Odwiedzony link, szybka konfigura, ustawienia, od konie, wyloguj.
4: I teraz tak.
5: Link pomoc, lista elementów, 8, odwiedzony link, szybka konfiguracja, ustawienia, połączenia, Ethernet.
4: Może Ethernet na samym początku.
3: Okej.
4: Bo szybka konfiguracja. Czym się charakteryzuje szybka konfiguracja? Po prostu wtedy, kiedy na przykład router zażąda kodu PIN albo coś takiego, to my możemy, to przechodzi nam do szybkiej konfiguracji, tak? Tam decydujemy o takich najprostszych rzeczach, żeby szybko chodziło
3: żeby
4: i działało.
3: Żeby po prostu jakoś to działało na dobry początek.
4: A generalnie jest tak, proszę Państwa, że jeżeli mamy wyłączony kod PIN, wrzucamy kartę do routera i działa. Tak to wygląda.
3: Super.
4: Nie trzeba w ogóle nic robić. Wiadomo, potem cała reszta ustawienia Wi-Fi i tak dalej, no to trzeba już coś pokonfigurować, ale żeby tylko nam działało, to nie.
5: Odwiedzony link SMS. Zaloguj. Link pomoc. Zaloguj. Pole edycji, pusta, DMIP, pole,
3: Sesja.
5: Link lista, odwiedzony link, tak. Status, wyloguj. Link pomoc, nagłówek, połącz, odwiedzony link, ustawienia,
4: ustawienia połączenia.
5: Link
4: może...
5: Znajdź dialog w UST, lista elementów, 7, odwiedzony link, ustawienia.
4: Ustawienia, wrócę do ustawień.
5: Lista Ethernet. Odwiedzony link, szybka konfiguracja, koniec.
3: I najpierw Ethernet.
5: Lista element, koniec, lista link, pomoc, lista elementów, 8, odwiedzony link, szybka konfiguracja.
4: A może to, już do świętego spokoju.
5: Link, lista elementów, 7, koniec, lista konfiguruj ustawienia profilu nagłówek, to lista ustawienia.
4: Konfiguruj urządzenie,
5: odwiedzony link, szybka konfiguracja, ustawienia, połączenia, koniec, wyloguj. Link pomoc, lista elementów, 8, odwiedzony link, szybka konfiguracja.
4: No, działaj. On nam się tutaj przywiesił.
5: Nawet odwiedzony link, działać. Szybka konfiguracja, ustawienia połączenia, Ethernet.
4: Ustawienia połączenia. Najpierw są ustawienia połączenia. Ja niechcący przeoczyłem, ponieważ chodzi się po tym po prostu jak po tekście. Proszę Państwa, żeby nie było.
5: Lista odwiedzony link, zarządzanie, odwiedzony link, połączenie. Koniec lista, ustawienia, połączenia.
4: Ustawienia, połączenia,
3: i to nam się rozwija,
5: odwiedzony link,
3: to.
5: Połączenie.
4: Połączenie.
5: Odwiedzony link, zarządzanie, profil.
3: Zarządzanie
5: odwiedzony link, ustawienia sieci.
4: Ustawienia
5: koniec
4: sieci.
5: Lista Ethernet.
4: Potem mamy już później Ethernet.
5: Ustawienia Wi-Fi.
4: Ustawienia Wi-Fi, a...
5: Koniec lista, konfiguruj ustawienia profilu na główek.
4: Ale tu mamy
5: dalej...
3: Na profil, to gdzie byliśmy.
5: Lista elementów, 8, odwiedzony link, szybka konfigura, ustawienia, połączenia. Lista elementów, 3, odwiedzony link, połączenie.
4: Połączenie. Proszę bardzo.
5: Kabel 5100 lista od odwiedzony linku dostęp koniec lista połączenie na Google list zarządzanie zapus ustępli odwiedzony link zarządzanie profil odwiedzony link połączenie. Koniec odwiedzony link szybka konkurs.
4: Dobrze,
5: odwiedzony
4: połączenie...
5: link, koniec lista połączenie na główek poziom 2 tryb połączenia.
4: Tryb połączenia.
5: Włącz slash wyłącz tryb automatycznego połączenia. Link wyłącz. Kiedy tryb automatycznego połączenia jest włączony, urządzenie automatycznie łączy się z rzeczą.
4: I tu jest tak, że mogę zrobić wyłącz, bo domyślnie jest włączone. A kiedy jest wyłączone, to mogę zrobić włącz. Tak to tu wygląda.
3: Czyli taki link po prostu, który nam zmienia ten status.
5: Tak. W przypadku wyłączenia trybu automatycznego połączenia nawiązanie połączenia będzie możliwe jedynie w sposób manualny. Transmisja danych w roamingu. Przycisk opcji nieoznaczone. Włączona. Przycisk opcji oznaczone. Wyłączona.
3: O, ale to już za to są przyciski opcji, tak jak w innych Huawei'ach. Tak.
4: I tu jest ładnie. Oczywiście wyłączamy transmisję w roamingu i zaraz powiem dlaczego. Ale
5: zastosuj. Przejdź do...
4: I mamy zastosuj, że tak powiem. To już jest to, co mamy tutaj. W tym miejscu.
5: Tryb połączenia na główny link na ustawienia Wi-Fi. Ethernet.
4: Mamy...
5: Lista elementów. Czy odwiedzony link ustawienia sieci. Odwiedzony link zarządzanie profi. Odwiedzony link połączenie.
4: Mamy
5: koniec list,
4: to
5: odwiedzony link, zarządzanie
4: menu połączenie,
5: profilami.
4: Potem mamy zarządzanie profilami, to tam byliśmy.
3: Tak.
4: To jest ta szybka konfiguracja.
5: Odwiedzony link, ustawienia sieci.
4: Ale mamy ustawienia sieci. I tutaj
5: link, lista elementów,
4: mamy.
5: Koniec lista ustawienia sieci, tabela z 1, koniec tabela nagłówek poziom 2, sieci. Tabela z 1, linii AMP 2, kolumn, preferowany tryb. Lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
4: Automatyczny. A możemy mieć na...
5: Tylko Edge.
4: Tylko Edge?
5: Auto, tylko Edge, tylko HSPA plus UMTS.
4: HSPA plus UMTS.
5: Tylko LTE.
4: Tylko LTE.
5: Tylko LTE. Tylko automatyczny. Lista rozwijana automatycznie. Prefer, lista rozwijana zwinięte auto. Koniec ta tryb. Lista rozwijana zwinięte auto na tryb. Lista rozwijana
4: zwinięte automatyczny. I teraz mamy następny
5: automatyczny.
4: Tryb. I też tu mamy.
5: List ręczny, automatyczny, ręczny, automatyczny.
4: Wyszukiwania operatora.
5: Nagłówek poziom 2, wyszukiwanie sieci. Tryb, lista rozwijana, rozwinięte, automatyczny.
4: Mamy automatyczny lub ręczny.
5: Pusta, zastosuj.
4: I mamy zastosuj. Ja teraz powiem, dlaczego mówiłem o tym roamingu i dlaczego to jest ważne w tym urządzeniu. Jak się dowiedziałem od konsultanta z sieci, z operatora, urządzenie przełączone w tryb tylko LTE nie będzie nam działało w trybie LTE Advanced.
3: Jeżeli jest włączony roaming, tak?
4: Rozumiem. Nie. Już mówię. Urządzenie, nie, bo już mówię. Nie będzie nam działało w trybie LTE Advanced. Tylko będzie nam działało w trybie LTE, ale nie Advanced. I teraz dlaczego jest ważny ten roaming? Ano dlatego, że jak się zabezpieczyć przed tym, jeżeli mieszkamy na przykład przy granicy, tak jak ja to na przykład mam, i żeby nie połączyło nam się, żeby nam się sieć nie połączyła z jakimś operatorem, nie wiem, litewskim, białoruskim, nawet po 3G. Pamiętajmy, że te koszty internetu są wtedy bardzo wysokie. I dlaczego ta opcja jest ważna, tego roamingu? Dlatego, że w momencie, gdy mamy wszystko ustawione na tryb automatyczny, to w tym momencie może się stać tak, że połączy nam się router z obcą siecią. I jak mamy tą opcję wyłączoną, w tym momencie zapobiegniemy tej rzeczy. I co dalej? Bo przecież możemy sobie ustalić, że chcemy tylko LTE i wyszukiwanie ręczne i zdefiniować sobie, że tylko tą sieć, załóżmy plus, sieć macierzystą. Ale nie dostaniemy wtedy LTE Advanced. A chodzi nam o to, żeby skorzystać z technologii LTE Advanced. Aha. I dlatego to tak jest. Takie trochę zawinięte. Ale w w tej opcji oprogramowania tak to niestety działa. Także, żeby skorzystać z LTE Advanced, trzeba mieć wszystko ustawione na tryb automatyczny.
3: Po prostu dlaczego? Trzeba na to uważać.
4: Tak, po prostu. Tak, i trzeba mieć wyłączony roaming właśnie tutaj, żeby ten przycisk opcji był wyłączony, żeby ten roaming był wyłączony, wtedy unikniemy niepotrzebnych kosztów.
3: Tak, no szczególnie jeżeli jesteśmy w okolicach granicy, bo na przykład znajdując się w centrum Polski, to myślę, że to nie jest jakiś
4: problem. A nie, to nie ma problemu.
3: Nawet i w mojej Iławie to też nie jest problem.
4: Nie, to też nie będzie problem, ale tutaj już, gdzie ja jestem,
3: no tak, już Suwalszczyzna będzie... to już jednak jest region,
4: gdzie niefajnie.
3: Różne obce sieci mogą się ujawniać.
4: Szczególnie litewskie się ujawniają, że tak powiem. A Litwa też ma LTE i ma nawet nie najgorszy internet, więc no tylko, że już koszta wtedy są. Ha, ha, ha.
3: Tak.
4: Nieprzyjemne. Więc dlatego mówię. Mówię jeszcze raz. To powiedział mi konsultant z sieci operatora. Ja nie dam za to głowy uciąć. Powiedział mi, że jest, jeżeli router jest w trybie automatycznym, możemy korzystać z LTE Advanced. LTE Advanced nie będzie nam działał, jeżeli mamy ustawiony tylko tryb LTE. W tym urządzeniu przynajmniej na razie. Wiadomo, oprogramowanie jest kwestią rozwojową, może się zmieniać i tak dalej. Dobrze.
5: Pusta lista tryb. Lista rozwijana, rozwinięte auto, tryb na tab, prefer, koniec, na głup, list, za ustawienie, ustawienia, wifi, ethernet, list, odwiedzony link, zarządzanie, pro, odwiedzony link, ustawienia sieci, Huawei, klient, połącz, od, komut, na, dane, 19/13,
4: no,
5: link,
4: tu
5: lista elementów, przez, koniec, lista, plus, na główek, połącz, odwiedzony link, link, www, lista, rozalo, zaloguj.
3: I znowu trzeba się zalogować, bo wygasła sesja.
4: No, względy bezpieczeństwa,
5: ustawienia,
4: wejdźmy i teraz zarządzanie profilami.
3: Już teraz mamy ten Ethernet, tak?
4: Tak, mamy Ethernet. Ethernet rozwija nam się na...
5: Lista elementów, czy odwiedzony link, ustawienia sieci Ethernet.
4: Ustawienia sieci Ethernet.
5: Odwiedzony link, stan Ethernet.
4: Stan Ethernet.
5: Odwiedzony link, klonowanie adresu MAC.
4: Klonowanie adresu MAC.
5: Koniec, lista ustawienia Wi-Fi.
4: No, takie trzy pod te.
5: Ustawienie, lista elementów, czy odwiedzony link, ustawienia sieci Ethernet. Koniec, lista Ethernet, lista elementów, czy odwiedzony link, ustawienia.
4: Dobrze, ustawienia sieci Ethernet.

0: ale będzie nam działał tak jak modem.
1: Automatyczny.
0: Przy czym wtedy wykorzystujemy port WAN, ten, tą czwórkę, port WAN, też może nam wtedy to zadziałać jako router. I wtedy nam będzie działać port WAN, jak WAN, kiedy nie będziemy mieli wrzuconej karty SIM w modem.
2: Rozumiem.
0: O, wtedy zobacz, nie mam karty SIM, mam się przełączyć sobie na tą opcję właśnie routera.
2: Tak, natomiast te pozostałe rzeczy to tu jest, to się odnosi do połączenia kablowego.
0: Tak, też mi się tak wydaje.
2: Tak, bo tu jest PPPoE, tak wybieramy sobie tak. ustawienie, jeżeli na przykład korzystamy z sieci kablowej albo z jakiegoś takiego operatora lokalnego, który często wykorzystuje PPPoE, tak na przykład jak jest u mnie.
0: I wtedy port czwarty jest wykorzystywany jako port WAN, to jest port maksymalnie po lewej stronie urządzenia, trzymając przodem urządzenie tak jak trzeba. Czyli żeby gniazda były z tyłu, jakby urządzenie. A z przodu szybka z pięknymi światełkami i logiem operatora, załóżmy.
1: Lista rozwijana automatyczny. Tryb polot nagłówek poziom 1 ustawienia rzecz. Tryb polot lista rot system automat nagłówek poziom 3 PPP. Pusta nazw pole edycji.
2: Tak, i a tu tutaj mamy już informacje dotyczące tego, w zależności od tego, co my wybierzemy.
0: Nie edytuj bez uzaznaczonej
1: nagłówek, pusta, rozmiar tu pole edycji, pusta, nie edytuj pole wybor, podstawowy pole wyboru nieoznaczone, ustaw serwer DNS ręcznie, podstaw pole edycji, ponad pole edycji, opcji zastosuj, przejdź do.
0: No właśnie. Także tu mamy, jeśli chodzi o Ethernet.
1: Dynamiczny adresik nagłówek poziom 3. PPPoE nagłówek poziom 3. Ustawienia sieci Ethernet nagłówek. Tryb połączenie. Lista rozwijana zwinięte. Tryb na list zabezpie. Usta list. Odwiedzony link. Stanet. Odwiedzony link. Ustawienia sieci Ethernet. Koniec lista Ethernet. List odwiedzony link. Klonowanie adresu MAC.
0: Klonowanie adresu MAC.
1: Link, lista elementów, mamy. Koniec lista, klonowanie adresu MAC na ustaw, adres MAC routera na porcie WAN, aktualny adres MAC, pole edycji 5C86,
0: resetuj,
1: pusta, adres MAC hosta, pole edycji niedostępne 14, klonuj, pusta, zastosuj,
2: tak, i on zczytał sobie twój adres MAC z karty sieciowej twojego komputera, i możesz sobie przerzucić ten adres na router, gdyby była taka potrzeba.
0: No, ale takiej potrzeby nie ma, ale jest taka możliwość.
1: Klonowanie, brak poprzedniego nagłówka, usta, pole, resetuj. Odwiedzony link, stan Ethernet, odwiedzony link, ustawienia sieci Ethernet, koniec list, odwiedzony link, klonowa, koniec lista, ustawienia Wi-Fi. Lista L, odwiedzony link, stan Ethernet, odwiedzony link, ustawienia sieci Ethernet, odwiedzony link, stan.
0: Stan Ethernet, to wszystko są odwiedzone linki, ponieważ ja przed audycją testowałem te
2: przeglądałeś,
0: wszystkie.
2: Tak, znaczy, domyślnie te linki nie są odwiedzone.
0: Tak. Nie są odwiedzone,
1: stan
0: tak.
1: Ethernet na czas połączenia, 0000000, stan połączono, adres ma 5CO6, tryb polo tylko szeczlan, adres IP nieznane, maska to nieznane, brana dom nieznam, podstawowy serw nieznam, pomocnik nieznam, przejdź do.
0: I to jest na tej zasadzie. Nic tu nie możemy zrobić.
1: Połączenie.
0: Nawet jak mamy połączono, to nawet nie pokazuje nam adresu IP. No to potem mamy ustawienia Wi-Fi, które nam się rozwijają na
1: Ethernet, ustawienia Wi-Fi, lista elementów, 5, odwiedzony link, podstawowy. Odwiedzony link zaawansowany, odwiedzony link, filtr MAC, odwiedzony link, ustawienia WPS, odwiedzony link, DHCP, koniec lista, ustawienia VoIP, zabezpieczenia, zarządzanie, diagnostyka, koniec, czas połączenia, 0Z, stan połączono, adres 5CA, tryb tylko szeczlan.
2: To jest ważna informacja, Robercie, poczekaj sekundkę. To jest ważna informacja dla naszych słuchaczy, żeby się nie zdziwić. Tak, i oczywiście słuchaczek. Żeby się nikt nie zdziwił, że na przykład coś rozwijamy,

0: strona zostaje dalej stara, bo jakby rozwijamy to menu, ale żeby nam się coś tu zmieniło, to musimy jeszcze wejść w jakąś podstronę tego podmenu. Bo to się tylko rozwija. To jest tylko wizualnie wyświetlone, że nam się rozwinęło. My nie przeszliśmy nigdzie indziej.
1: Dokładnie. Dokładnie. Można to...
2: Koniec. Wyloguj. Lista, lista ustawienia połowę ustawienia Wi-Fi. Lista elementów pięć odwiedzony link
1: podstawowe.
2: Huawei 5100 podstawowe na głównie można używać WPS, jeżeli wybrano nie tryb zabezpieczeń we... Pusta. Jeżeli jako tryb zabezpieczeń wybrano webka karta sieci bezprzewodowej pracuje tylko w trybie 800 Wi-Fi. Przycisk opcji oznaczone włączone. Przycisk opcji nieoznaczone wyłączone. Tabela 3 tryb zabezpieczeń. Status. Opcje. Mikropuszek 2 PSK.
1: WP2 PSK.
2: Włączona.
1: Włączona.
0: Trzeba przyznać, i redaktor tutaj... Łabęcki ma oryginalne nazwy sieci bezprzewodowych.
1: Oczywiście. Same super. Edytuj. Edytuj. Proszę Państwa, ja mogę...
2: Włącz edytuj.
1: Mogę zrobić edytuj. Enter na tym.
2: Mikropuszek 5 G. Wpadła. Włączona. Edytuj. Koniec. Tabela pasmo robocze. 2-4 GHZ. Status. Przycisk opcji oznaczone. Włączona. Przycisk opcji nieoznaczone. Wyłączona.
1: Bo to można regulować.
2: Identyfikator sheet. Pole edycji mikro. Pusta. Tryb zabezpieczeń. Lista rozwijana zwinięte w H2 PSK.
1: Bo ja sobie zrobiłem edycję i mogę sobie to wyrazić.
2: Wpa slash H2 PSK. Wpa slash H2 PSK. Wpa slash H2 PSK. Web. Brak otwarte. Brak otwarte. Web. H2 PSK. Wpa slash H2 PSK. Wpa slash H2 PSK.
1: Nie pamiętam, jaki tam
0: jest. No, WPA2PSK, web.
2: Pole wyboru nieoznaczone. Pusta pole wyboru nieoznaczone. Wyświetl hasło.
1: A, wyświetl hasło.
2: Emisja identyfikatora sheet. Przycisk opcji oznaczone.
0: Bardzo standardowe ustawienia.
2: Pusta. Uwaga, jeśli rozgłasz wpisania, link pomoc. Klikalne zastosuj. Przejdź do link windows.op.
1: I to mamy w podstawowych ustawieniach Wi-Fi.
2: Pasmo robocze. Podstawowe na lista zarządza.
1: Tak samo możemy zrobić z 5 GHZ. Tak samo mamy ten edytuj, bo mamy najpierw do 2 GHZ i link, a potem 5 GHZ link edytuj. Tu mamy tak w tym samym tym, bo...
2: Dianko nie może pusta, jeżeli odliczyć, włącz przyci, wyłącz tabela, tryb zabezpieczeń, status, opcje, mikropuszek, H2 PSK, włączona, edytuj.
1: Edytuj. I potem niżej przychodzimy.
2: Mikropuszek 5G.
0: No tak, mikropuszek 5G.
2: Włączona. Edytuj.
1: I tak samo mamy edytuj. I jak zrobimy edytuj, co nam nie mówi, że to można kliknąć, ale to enterem się naciska i w tym momencie edytujemy ustawienia dla 5G. Żeby nie był.
2: Bliźniacze
1: jak tam.
2: Przycisk opcji nieoznaczone. Wyłączą przyłącz przycisk opcji włączą
0: wracamy, już się cofamy.
2: Jeżeli jako tryb zabe pusta, nie można głów list zarządzam zabezpie ustawienia VoIP. Lista L odwiedzony link ustawienia WPS odwiedzony link filtr na odwiedzony link zaawansowane. Odwiedzony link podstaw odwiedzony.
1: Zaawansowane. Co nam oferują z ustawienia zaawansowane?
2: Lista elementów koniec list na głów kanał. Lista rozwijana zwinięte automatyczny.
1: Kanał.
2: List 1. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 2, 13, 13, 12,
1: od automatyczny. Albo automatyczny. Kabel.
2: Kanał, lista rozwijana zwinięte auto szerokość, lista rozwijana zwinięte 20/40 MHZ.
1: Tutaj mamy...
2: List 20 MHZ, 20 MHZ, 20/40 MHZ, 20/40 MHZ.
1: Niestety nie możemy więcej.
2: Nagłówek poziom 2,5 GHZ, kanał. Lista rozwijana zwinięte automatyczny.
1: Tak samo.
2: Szerokość lista rozwijana zwinięte 20/40/80 MHZ.
1: Tutaj można.
2: List 20 MHZ. 20/40/80 MHZ. 20/40/8.
1: Więcej się nie da.
2: Klikalne zastosuj. Przejdź do.
1: I tu mamy niestety tylko tyle. Jeśli chodzi o ustawienia Wi-Fi.
2: Liczę,
1: zaawansowane. Dla niektórych to mało.
2: Zabezpieczeń ustawienia VoIP list odwiedzony
0: tak
2: link zaawansowane. Odwiedzony link podstawo odwiedzony link filtr mac.
0: No tak to możemy filtr filtrować.
1: Tak samo.
2: Link
1: połączenia Wi-Fi.
2: Filtr mac wybij pusta. Jeden był pusta. Dwa zezwalaj pozwa. Jeżeli pusta. Trzy blokuj nie pozwa Wi-Fi mac. filtr, lista, rot, adres, nacpek,
1: 0.0.1,
2: filtr, nac, nagłówek, okno przedniego, nagłówka, wybieg, pusta, 1, wyłącz, pusta, 2, wpuje, ustaw, lista, L, odwiedzony link, ustawienia, WPS, odwiedzony link, filtr, nac, odwiedzony link, ustawienia,
1: ustawienia, WPS,
2: ustawienia, link, lista, elementu, mamy. Koniec, lista, ustawienia, stan, WP, przycisk, opcji, oznaczone, włącz,
1: włączony,
2: przycisk, opcji, nieoznaczony, wyłącz,
1: wyłączony,
2: tryb połączenia, lista, rozwijana, zwinięte, PBC.
1: Mamy tryb PBC, czyli Push Button Connection. Ale możemy mieć tryb PIN, że możemy się łączyć przez jakiś PIN, który się generuje i trzeba go znać i trzeba go wpisać w drugim urządzeniu. Można tak. Tak, bo to w liście rozwijanej...
2: Pusta, lista list PIN punktu dostępu, PIN punktu PBC.
1: Albo PBC, albo PIN punktu dostępu.
2: Pusta lista rozwijana, rozwinięte PBC, pusta, klikalne, create button, random pin, prompt button, wygeneruj pin.
1: Możemy tutaj nakazać, pomimo tego, żeby wygenerować inny pin.
2: Klikalne, create button, initial pin, default button, resetuj pin.
1: Aha, możemy zresetować pin.
2: Klikalne, zastosuj.
1: No i zastosuj. A potem przejdź do tych...
2: Ustawień, list, odwiedzony link, zaawansowane. Odwiedzony link podstawowe, odwiedzony link filtr mac, odwiedzony link ustawienia WPS, odwiedzony link DHCP.
1: Bo potem mamy DHCP, jeszcze proszę bardzo.
2: Huawei link w lista DHCP. Elementów,
0: koniec lista DHCP, adresy, przypisywanie adresów IP adresy, naszym pole lokalnym komputerom.
2: Kropka pole edycji 168, krop pole edycji 8. Krop pole edycji 1, serwer, przycisk opcji, serwer DHCP, przycisk opcji oznaczone, włącz, przycisk opcji nieoznaczone,
1: wyłącz,
2: zakres i pól, pole edycji 102, pole edycji 200, pusta, 109, dzierżawa, pole edycji 86, ty zastosuj.
1: I dzierżawa.
2: Pole dzierżawa DHCP 109.62 168.8 102 109.62 168.8 200.
1: Tak, i tak tu mamy.
2: DHCP nagłówek, list zabezp, ustawie, lista L, odwiedzony link, ustawienia WPS, odwiedzony link, DHCP, koniec, lista ustawienia VoIP.
1: Potem mamy ustawienia VoIP. I teraz ustawienia VoIP mamy.
2: Ustawienia VoIP.
1: Rozwijają nam się
2: lista
1: na...
2: elementów, czy odwiedzony link, serwer VoIP.
1: Serwer SIP.
2: Odwiedzony link, konto SIP.
1: Konto SIP.
2: Odwiedzony link, szybkie wybieranie.
1: Szybkie wybieranie.
2: Koniec, lista zabezpieczenia.
1: Znasz się na tym?
0: Jeszcze raz, możesz powtórzyć, co tam jest?
2: List odwiedzony.
1: Ustawienia
2: link,
1: VoIP SIP. Rozwijają się
2: odwiedzony
1: na...
2: link, serwer SIP.
1: Serwer SIP.
2: Odwiedzony link, konto
1: SIP. Konto SIP.
2: Odwiedzony link, szybkie wybieranie.
1: Szybkie wybieranie.
0: Ja podejrzewam, że tu jest kwestia ustawienia tych bramek SIP-owych, ale mówiąc szczerze, nie znam się na tym, a i też przypuszczam, że nie masz żadnego konta SIP skonfigurowanego.
1: Nie mam, w ogóle nie mam konta SIP. I teraz kwestia jest taka, czy oglądamy to, czy sobie pomijamy, bo...
0: Wiesz co, no i tak nie będziemy nic sensownego mogli o tym powiedzieć, więc... Jest, więc jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby sobie skonfigurować tę bramkę, to wygląda na to, że się da. Tylko ja chciałbym uczulić na
1: jedną... Coś się da.
0: Tylko ja bym chciał uczulić na jedną kwestię. Mogą być problemy, jeżeli jesteśmy za NAT-em i jeżeli będziemy korzystać z bramek.
1: No tak, sieć mobilna. Polecam wtedy niestety wykupić odpowiednią usługę stosowną, prawda? Aby nie było tego, aby nie było tego typu niespodzianek, tak.
2: Koniec, zarządzanie, lista LM, odwiedzony link, konto SIP, koniec, zarządzanie, diagnostyka, zarządzanie.
1: Zarządzanie.
2: Zabezpiecz, zarządzanie, ustawienia VoIP,
1: zabezpieczenia, przepraszam. Chodzi się po tym jak po tekście i czasami, że tak powiem, się zapominam. Po tym mamy zabezpieczenia i zabezpieczenia rozwijają nam się na...
2: Ustawię zabezpieczenia. Lista elementów 11, odwiedzony link, zarządzanie kodem PIN.
1: Zarządzanie kodem PIN.
2: Odwiedzony link, ustawienia zapory.
1: Ustawienia zapory.
2: Odwiedzony link, filtr adresów MAC.
1: Filtr adresów MAC, kolejny.
2: Odwiedzony link, filtr IP sieci LAN.
1: Filtr IP sieci LAN.
2: Odwiedzony link, serwer wirtualny.
1: Serwer wirtualny.
2: Odwiedzony link, wyzwalenia portów.
1: Wyzwalenia portów. No, bardzo literówka. Fajne tłumaczenie.
2: Odwiedzony link, ustawienia DMZ.
1: Ustawienia DMZ.
2: Odwiedzony link SIPALK.
1: SIPALK.
2: Odwiedzony link ustawienia UPNP.
1: UPNP.
2: Odwiedzony link ustawienia NAT.
1: ustawienia NAT.
2: Odwiedzony link, filtr nazw domen.
1: Filtr nazw domen.
2: Koniec, lista zarządzanie.
1: No, także mamy całkiem tutaj rozbudowane to. Uważam.
2: Diagnostyka. Koniec, adres i pole edycji.
1: No tu mamy stare.
2: Koniec, lista zabezpieczenia. Lista L. Odwiedzony link, ustawienia zapory. Odwiedzony link, zarządzanie kodem PIN.
1: To co, sprawdzamy zarządzanie kodem
0: zobaczmy
1: PIN?
0: Zobaczmy co jest. Myślę, proszę, że do wszystkich bardzo ustawień też nie będziemy gdzieś tam wchodzić, ale...
1: No nadredaktor będzie decydował.
0: Te najpotrzebniejsze myślę, że warto przejrzeć.
1: Zarządzanie kodem PIN.
2: Blokada karty SIM. Lista rozwijana, zwinięte, włącz. Kod PIN. Pole edycji zabezpieczone. Liczba pozostałych prób. 3. Zastosuj. Przejdź do...
1: Wszystko.
2: Lista rozwijana, zwinięte, włącz.
1: I teraz
2: list, włącz, włącz, włącz, włącz,
1: możemy
2: włącz
1: mieć tylko włącz.
2: Bloka, lista rozwijana, rozwinięte, włącz.
1: Ale powiem wam jedną rzecz. Jak się logowałem na samym początku, to miałem takie pole wyboru, które mogłem zahaczyć. Wyłącz kod PIN. I na samym początku można było to wyłączyć.
0: A jak to jest, Robercie, jeżeli chodzi o zapamiętywanie przez urządzenie PIN-u? Jeżeli, jeżeli wprowadzisz kod PIN, to on zostaje zapamiętany, czy trzeba go wprowadzać za każdym restartem?
1: Trzeba go wprowadzać za każdym restartem, a mało tego, nie, urządzenie mi od razu proponuje, żebym wyłączył ten kod. Jest aha, takie pole wyboru, od razu po tym wyłącz ten kod, nie będziesz miał problemów, wyłącz po prostu go i już. A jeżeli go nie wyłączysz, bo możesz, nie, tam ominąć to, nie, no wtedy cały czas będzie nam...
0: Będzie się
1: przynajmniej
0: upominać.
1: W tej wersji firmware'u będzie się upominać o kod PIN. Uważam, że to jest wada akurat tutaj tego rozwiązania, no ale cóż, nie pierwszy, nie ostatni. No taki... Tak już ma, chociaż ja czytałem w internecie, że to jest wina akurat operatora, że zrobił taką, a nie inną nakładkę. Tak, a nie inaczej okroił ten akurat egzemplarz, tak powiem.
2: Zarządzanie kodem PIN na Google list, odwiedzony link ustawienia na odwiedzony odwiedzony link filtr i koniec list ustawienia VoIP. Odwiedzony link, ustawienia zapory.
1: Mamy potem ustawienia zapory.
0: Zobaczmy, co tu mamy ciekawego.
2: Link www.ustawienia zapory. Włącz lub wyłącz funkcję filtra zapory sieciowej. Funkcję filtrowania adresów i obsługi pakietów. Testowych ping przesyłanych do portu WAMI filtrowania nazw domen są dostępne tylko wtedy, gdy zapora sieciowa jest włączona. Pole wyboru oznaczone. Włącz zaporę w główny przełącznik zapory.
0: Tak, pole wyboru nieoznaczone.
2: Włącz filtr adresów IP.
1: Tak, potem mamy
2: pole wyboru nieoznaczone.
1: Włącz filtr adresów IP.
2: Pole wyboru oznaczone.
1: Potem mamy oznaczone.
2: Wyłącz ping do portu sieci WAN.
0: No właśnie.
1: Wyłącz ping do portu sieci WAN.
0: To sobie
1: to
0: warto.
1: Chyba powinienem...
0: To sobie oznaczone. Warto odznaczyć.
2: Nieoznaczone.
1: O właśnie.
2: Wyłącz ping
1: do portu sieci WAN.
2: Pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr nazw domen. Pole wyboru nieoznaczone, włącz filtr adresów NAT, klikalne
0: to
2: zastosuj.
0: To już zależy, jak sobie tam chcemy, bo te pozostałe filtry nazw domen, adresów i tak dalej, to sobie możemy definiować w pozostałych
2: ustawieniach.
1: Tak, jak ja teraz wyłączyłem ten ping, który tam był włączony przez przypadek, to mi powiedział, że sukces i że sobie włączyłem ten... Chodzi o to, że jak jesteśmy za NAT-em, znaczy bez NAT-u, to można nas pingować, a jak nie, to się nie da.
0: A to się czasem tak? przydaje do celów, tak, to masz tak rację, natomiast no ja mogę powiedzieć, że to się czasem przydaje do jakichś celów diagnostycznych, czasem niektóre strony również, jeżeli ten ping jest włączony, działają lepiej, jeżeli one tam sprawdzają na przykład, nie wiem, naszą sesję albo jakieś podobne rzeczy.
1: Dokładnie.
2: Ustawie zabezpieczenia. Ustawie za listę. Odwiedzony link, ustawienia zapory. Odwiedzony link, zarządzanie kodem PIN. Odwiedzony link, filtr adresów MAC.
1: Potem mamy filtr adresów MAC.
0: No to myślę, Chodzimy. Że to myślę, że nie ma sensu, bo tam
1: bliźniaczy
0: tak, jak bliźniaczy w tym.
2: Odwiedzony link, filtr IP sieci LAN.
1: Filtr IP sieci LAN.
0: Możemy zobaczyć, co to jest. Czy to w ogóle
1: proszę
0: nam
1: bardzo
0: zadziała?
2: Ranka, bo koniec, ranka, uwaga, filtruj sieci LAN, NAT, filtruj pakiety za pomocą następujących reguł określonych dla protokołu port, lista elementów, 2.tor. port trzeci LAN slash WAN zakres wartości dla portu LAN slash WAN wynosi od 1 do 65535. Punktor. Uwaga, ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po kliknięciu przycisku zastosuj. Koniec lista nagłówek poziom 2 lista filtrów i trzeci LAN. Tabela z 1 linii LAN 7 kolumn adres i plan. Port LAN, adres i port LAN, protokół, status, opcje. Koniec, tabela pusta.
0: No tak, i tu możemy, możemy sobie ustawiać filtry w zależności od portów, protokołów na konkretnych portach.
1: Dokładnie.
0: Jak to ma działać. No takie dosyć rozbudowane możliwości. Pytanie, czy rzeczywiście ktoś to na co dzień wykorzysta. Podejrzewam, że nie.
1: No,
2: lista filtrów i trzeci plan na listu popu, odwiedzony link ustawienia DNZ, odwiedzony link filtr i trzeci plan, odwiedzony link filtr adresów na odwiedzony link serwer wirtualny.
1: Potem mamy serwer wirtualny.
0: Serwer wirtualny, czyli tak zwane przekierowywanie portów.
1: Interesuje pana, no, pan redaktora?
0: Pytanie, czy naszych słuchaczy interesuje, możemy zajrzeć.
1: Proszę bardzo.
2: Huawei, link www.konfigurowanie serwera wirtualnego.
0: Jeżeli jesteśmy za natem, to i tak nam to nic nie da, ale jeżeli nie jesteśmy, no to...
2: Link porcze dla portu, punktor, protokół, pro, punkto, uwaga, usta, koniec, lista nagłówek, poziom 2, lista serwerów wirtualnych, tabela z 1, port, pan, adres i port, la, protok, status, opcje, koniec, dodaj.
1: I tutaj
0: możemy
1: dodać.
0: Sobie dodać
2: pusta protokół.
0: Są tabelki, tak więc wydaje się, że jest
2: koniec,
0: to
2: tabela, lista serweru.
0: W miarę ok.
1: No, w miarę.
2: Lista LM, punktor, protok, punkt, dla portu, ad, punkt,
1: no, takie
2: kop,
1: huawejowe.
2: Lista,
1: lado,
2: lista odwiedzony link ustawienia nad, odwiedzony link ustawienia UPNP, odwiedzony link Sitalk, odwiedzony link ustawienia DMZ, odwiedzony link wyzwalenia, odwiedzony link serwer wirtualny, odwiedzony
1: mamy
2: link
1: wyzwalenia portów.
0: Tak, czyli wyzwala, czyli tak jakby nie do końca przekierowanie, ale po prostu odblokowywanie. Tak, odblokowywanie tak pewnych portów w zaporze.
1: Czy interesuje?
0: To myślę, że niekoniecznie, bo to i tak, jeżeli ktoś będzie potrzebował, to sobie to sobie włączy, co trzeba tam przekierowania portów.
1: Ustawienia DMZ.
0: Czyli możemy
1: czyli
0: do strefy
1: strefa zdemilitaryzowanej
0: sobie coś dodać, nasz
1: tak,
0: komputer.
1: I to działa prosto, sprawnie i bez problemu, jeśli ktoś jest bez NAT-u. Ale nie wiem, czy tam zaglądać też?
0: Możesz zobaczyć, bo to jest akurat, to będzie proste.
1: DMZ,
0: żeby pokazać.
2: Link, lista elementu, koniec, lista ustawienia DMZ na górę. Jeżeli nie można uzyskać dostępu do aplikacji uruchomionej na urządzeniu,
1: należy włączyć
2: poprzeć.
1: DMZ
2: i polu adres i DMZ wpisać
1: adres
2: tego
1: komputera.
2: Stan podsieci DMZ. Przycisk opcji nieoznaczone.
1: Włączona.
2: Przycisk opcji oznaczone. Wyłączone. Adres i DMZ. Pole edycji niedostępne. 192. 168800.
1: Jest adres tam domyślnie jakiś pisany, DMZ.
0: Pusta. Gdybyśmy to włączyli, to po prostu
1: i
0: możemy
1: zastosuj
0: to zmienić.
1: Dokładnie, dokładnie. I to jest całość, jeśli chodzi
0: i
1: o DMZ.
0: Podajemy tu
1: proste
0: adres IP naszego komputera, który chcemy umieścić w DMZ.
1: Tak jest.
2: Koniec list ustawień, ustawienia IP. Ethernet, za lista L, odwiedzony link ustawienia zapory. Odwiedzony link filtr adresów NAT, odwiedzony link filtr i trzeci LAN, odwiedzony link serwer, odwiedzony link wyzwalenia portów, odwiedzony link ustawie, odwiedzony link
1: Sitalk. Zipalk, Sipalk.
0: Sipalk.
1: To
0: zapewne
1: to
0: tam będzie z jakiś jeden przełącznik, ale możemy zobaczyć.
1: Tak. No proszę bardzo.
2: Huawei, link www.ustawienia Sitalk, urządzenie obsługuje funkcję Sitalk, aplikacja Sitalk po uruchomieniu umożliwia
1: poprawną komunikację
2: z innymi aplikacjami internetowymi. Pole wyboru nieoznaczone.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
2: Włącz funkcję Sitalk.
1: Port
2: Sitalk. Pole edycji niedostępne 5060.
1: Zastosuj.
2: Przejdź do.
1: Przejdź
0: ale
1: do.
0: I tak jesteśmy, i tak jesteśmy za NAT-em, więc...
2: Odwiedzony link serwer wirtualny. Odwiedzony link ustawienia DMZ. Odwiedzony link Sitalk. Odwiedzony link ustawienia UPNP.
1: Ustawienia UPNP. Universal Plug and Play. Polecam. Włączone bądź wyłączone. Mogę sprawdzić, proszę bardzo szybko.
2: Panele, link www.ustawienie.umb.architektura UMB zapewnia bezpośrednią łączność przeczoną między komputerami urządzeniami.
1: A urządzeniami gospodarstwa
2: urządzeniami elektronicznymi i urządzeniami bezprzewodowymi jest to protokół.
1: Bezprzewodowymi.
0: Może dajmy syntezie przeczytać.
2: Architektury oparty na ustalonych standardach takich jak pakiet protokołu internetowego TCP/HTTP/XML oraz SOAP UMB. Przycisk opcji oznaczone, włącz przycisk opcji nieoznaczone, wyłączone, zastosuj, przejdź do,
0: włącz,
2: zastosuj.
0: Wyłącz.
1: To wszystko.
0: Czyli
1: włącz, wyłącz,
0: UPnP, tak.
1: Domyślnie jest wyłączone, ja włączyłem.
0: Tak, aczkolwiek i tak nic ci to nie daje, jeżeli jesteś zanatem.
1: Wiem.
0: Tak, pokrótce mówiąc, UPnP, Universal Plug and Play, otwiera automatycznie porty na routerze. Aplikacja wysyła do routera informację, ja potrzebuję tego i tego portu, proszę mi go otworzyć. No i router grzecznie otwiera.
1: Dokładnie. Potem mamy ustawienia NAT.
0: No to zobaczmy, co tam mamy.
1: Proszę bardzo.
2: Elementów, koniec lista ustawienia NAT na główek poziom 1. Symetryczny mechanizm NAT często stosuje się w przypadku bramek o podwyższonych rygorach zabezpieczeń. NAT typu asymetrycznego zapewnia niższy poziom bezpieczeństwa, jednak umożliwia poprawną pracę niektórych aplikacji i wyższą zgodność z aplikacjami konsumenckimi, na przykład w konsolach gier. Przycisk opcji oznaczone, asymetryczny. Przycisk opcji nieoznaczone, symetryczny, zastosuj.
1: O to tu chodzi, proszę państwa. Prawdę mówiąc,
0: krótko mówiąc, jak jedno nie działa dobrze, no tak, to zmieniamy na drugie i może zadziała.
1: Dokładnie.
0: Lepiej.
1: Ale
0: tak
1: na razie działa.
0: Najprościej powiem, tłumacząc.
2: Ustawienia na listę odwiedzony link, ustawienia na odwiedzony link, filtr nazw domen.
1: Filtr nazw domen.
0: No to mamy filtr, możemy sobie gdzieś tam zabronić na przykład wchodzenia na konkretne
2: diagnostyka
0: strony.
2: Zarządzanie.
1: Dokładnie.
2: Lista telekom, zarządzanie.
1: Potem mamy menu zarządzanie.
2: Zabezpie, zarządzanie.
1: Które rozwija nam
2: lista
1: się na
2: elementów, czy link ustawienia hasła.
1: Ustawienia hasła.
2: Link ustawienia fabryczne.
1: Ustawienia fabryczne.
2: Link restart urządzenia.
1: Restart urządzenia.
2: Koniec lista diagnostyka.
1: Myślę, że to chyba nie wymaga jakichś większych.
0: Nie, tym bardziej, że to są bardzo standardowe opcje.
1: Dokładnie, czyli albo przywracamy router do ustawień fabrycznych.
0: Albo nadajemy
1: albo
0: nowe hasło.
1: Restartujemy, albo nadajemy nowe hasło.
2: Lista, koniec lista nagłówek poziom 1, ustawienia na.
0: No
2: lista elementów, czy link restart urządzenia, koniec lista diagnostyka.
1: Diagnostyka. Tutaj
2: zarządzam diagnostyka, lista elementów, 4 odwiedzony link, statystyka.
1: Statystyka, czyli ile czego pobraliśmy, wysłaliśmy i tak dalej.
2: Odwiedzony link, informacje o urządzeniu.
1: Informacje o urządzeniu, za chwilę tu wejdziemy.
2: Odwiedzony link, diagnostyka.
1: Diagnostyka, czyli ping, trace route i tego typu rzeczy.
2: Odwiedzony link, klienci Wi-Fi.
1: I klienci Wi-Fi.
2: Koniec lista nagłówek poziom 1, ustawienia na list odwiedzony link,
1: teraz
2: statystyka.
1: Muszę...
2: Odwiedzony link, informacje o urządzeniu.
0: Informacje o urządzeniu. Statystyka,
1: właśnie.
0: To
1: no wiadomo, ile pobraliśmy,
0: ile wysłaliśmy. Jest to czytelne w
1: jakiejś
0: tabelce.
1: Można wyczyścić tam historię. Tak, ja to możemy tam okay nawet wejść.
2: Informacje o urządzeniu, odwiedź. Nazwa urządzenia P5186-22, e-mail 805-260, mój numer nie znam, wersja z CL, wersja program 21, wersja interfejsu www.16, adres mac 5C8, adres IBAN 5100RSRP, -111 DBM.
0: O właśnie.
1: O właśnie, i tutaj się zaczyna. Prosi,
2: -79 DBM.
1: RSRP i RSSI. Receiving RS Signal RP Power i Receiving Signal Strength. I teraz tak, o ile tutaj mamy bardzo dziwnie, proszę państwa, bo tak na przykład tutaj mamy, proszę państwa,
2: -79 dBm,
1: czyli wcale nie jest tak najgorzej, ale RSRP mamy -111, czyli tak, mamy dość silny sygnał, ale mało przydatny.
0: Ciekawe czemu.
1: Tak to wygląda. Taka sieć, albo tak antena, albo tak, no, wiele rzeczy, tak, może na to wskazywać. No, tak mamy.
2: Przejdź do
1: No tak nam to pokazuje. Aha. Ja podejrzewam, że gdybym przestawił antenę,
0: no to coś by
1: nam
0: by się
1: to pokazywało
0: zmieniło.
1: Inne. Coś by się zmieniło. Nie wiem jak bardzo, nie wiem jak mocno i nie wiem na ile. No mogę spróbować, aczkolwiek to wymaga pewnej ekwilibrystyki, ale...
0: Miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, jeżeli ktoś miałby ochotę zapytać o coś związanego z prezentowanym dziś routerem. Kolejny router firmy Huawei.
1: Przedstawiłem.
0: Nie jest gorzej. Czy jest lepiej?
2: Link
1: Cały plus, ale już się poprawiamy, błąd weryfikujemy.
0: Zaraz będzie jeszcze gorzej.
1: No.
0: Może 113 będzie.
1: Ja bym chciał jednak pokazać słuchaczom LTE Advanced.
0: No prawda? Właśnie, bo zaraz będziemy, będziemy pokazywać.
1: To, co możemy pokazać, może tak? Odśwież, o.
0: Minus 109.
1: No cóż, no takie życie, proszę państwa, ale tak, tu mamy diagnostykę taką.
2: Informacja urządzeń, list odwiedzony, link diagnostyka, odwiedzony link klienci Wi-Fi, odwiedzony link informacja o urządzeniu, odwiedzony link
1: statystyki, jeszcze chciałeś statystyki.
0: Tak, zobaczmy, co tam jest ciekawego.
2: Lista statystyka na nagłówek poziom 2 rzecz komórkowa, przesłane dane z 75-78 MB. Czas trwania 0055 wszystkie przez 28-27 GB. Czas pracy są 69-11-25. Podane ilości danych są orientacyjne operatorem. Wyczyść historię.
1: A, wyczyść historię.
2: Przejdź do...
0: I tyle.
1: I to wszystko.
2: Wyczyść historię.
1: Wyczyść historię oczywiście tekstowy, klikalny, tak to widzi.
2: Diagnostyka, lista L, odwiedzony link, informacje o urząd, odwiedzony link, diagnostyka, odwiedzony link, klienci Wi-Fi, odwiedzony link, diagnostyka.
1: Co mamy diagnostykę?
2: Lista elementu, koniec, lista diagnostyk, metoda diagnostyczna, lista rozwijana, zwinięte, ping.
0: Ping albo trace route pewnie.
2: Lista ping, prace route, tak. ping, prace route, ping.
1: Tylko mamy to.
2: Docelowy adres IP, pole edycji. Rozmiar pakietu, pole edycji 1,9000 bajtów, okres limitu czasu, pole edycji 4,1,10 sek, pole wyboru nieoznaczone, nie fragmentuj,
1: zastosuj. Nie to mamy tutaj? Diagnostyce?
2: Odwiedzony link diagnostyka, odwiedzony link informacje o urządzeniu, odwiedzony link statystyka. Odwiedzony link diagnostyka,
1: ja jeszcze... Klawele
2: 5100, list odwiedzony, koniec lista, diagnost, list odwiedzony link diagnostyka, odwiedzony link informacje o urządzeniu, odwiedzony link statystyka, koniec lista, nagłówek, lista elementów, 8 lista elementów, 4 odwiedzony link klienci Wi-Fi.
1: Jeszcze klienci Wi-Fi.
2: Klawele, link, lista
0: ktoś
2: elementów,
0: jest podłączony z siecią mikropuszek.
2: Tabela wie adresy. Nazwa hosta, adres, na czas, kolon, koniec, tabela, przejdź do, link, window, krok, przejdź, tab, adres, nazwa host, adres, IP, koniec, tabela, nagłówek, poziom 2, połączeni klienci, wi, lista, L, odwiedzony, link, diagnostyka.
1: Bo powinien mi się połączyć mój telefon, a się nie połączył.
0: Nie połączył się z siecią mikropuszek telefon. Ani z mikropuszek, ani z mikropuszek, nie.
2: Odwiedzony link, statystyka.
1: Tak,
2: odwiedzony link, informa, od, zabezpieczeń, zarządzanie. diagnostyk, lista elementów, 4 odwiedzony link, statystyka.
1: I to mamy już całe menu tego routera. Tak ja przynajmniej uważam.
0: Teraz możemy pokazać...
1: Mamy jeszcze link pomoc, chciałem powiedzieć, i tam jest instrukcja sobie do poczytania.
0: Przydatna?
2: Link, lista, odwiedzony link, ustawienia, odwiedzony link, udostępnianie, koniec, wyloguj, link pomoc, http://192, instrukcja obsługi Internet Explorer,
0: a, lista,
2: link,
0: to,
2: link, stan ikon, link, szybka konfiguracja, link, połączenie,
1: tak to wygląda.
2: Link, statystyka, przelink, wiadomości, czytane. Tekst, link, używanie funkcji, ust, link, aktualizowanie.
1: Tak. Natomiast dla mnie już nie jest przydatna. Ponieważ już tyle tych routerów przeszło przez moje łapy, że ja już mniej więcej coś wiem. Natomiast dla przeciętnego użytkownika jak najbardziej się przyda, jest jak wiesz, jest klarowna.
0: Fajnie, tak, że jest online. Jest fajnie, że jest online, a nie jest na przykład w postaci tylko jakiejś książeczki, bo...
1: To jest inaczej. Ona jest online, ale ona jest na tym routerze.
0: Tak, tak.
1: Czyli ona jest jakby w postaci linków, natomiast ona jest na routerze, czyli jak nie będziemy mieli dostępu do internetu, a połączymy się z routerem, to możemy spokojnie tę instrukcję czytać. Mhm. Tak, bez problemu. Bez problemu.
2: Odwiedzony link pomoc, lista elementów, ustawienia, wyloguj.
1: Wyloguj.
2: Ramka, koń, link, czy na pewno chcesz się wylogować, link.
1: Okej. I teraz proszę Państwa, ja się wylogowałem, ponieważ chcemy teraz Państwu pokazać jakby korzyści z sieci LTE Advanced, na przykładzie operatora, który tą sieć preferuje i ją zachwala wszemi wobec.
0: Czyli plusa, tak?
1: Plusa. No tak, no skoro oni zachwalają, a oni zachwalają najbardziej, no to pokażmy. Ja spinguję teraz... Na przykład tyflopodcast.net, nie wiem, czy to dobry pomysł.
0: Możesz spróbować.
1: Czy może co innego?
0: Nie no, myślę, że tyflopodcast będzie okej.
2: Okay. Uruchamia media CMD administra.
1: Tutaj wchodzę w konsolę wiersza. Co mi zrobiłem?
0: T.
1: Chyba bez spacji.
2: Stacja. T.
1: No.
2: Badanie tyflopodcast.net
1: 176.4.4.4. Żeby nie było. Stoper. Postanowiliśmy dla zaoszczędzenia. Zrobimy to tylko przez minutę. No ja wiem, że to nie jest będzie miarodajne, ale też szkoda czasu słuchaczy, prawda? Też tak myślę.
0: Dokładnie.
1: Żeby mniej więcej pokazać jak, co, z czym jest... Jeszcze jest 20 sekund, jeszcze jedna minuta nie minęła.
0: Po prostu musimy chwilę poczekać.
2: Odpowiada.
0: Cały czas odpowiada tyflopodcast na
1: tak
0: lingi.
1: Tak odpowiada. Zobaczymy.
0: Zaraz sobie będziemy mogli zobaczyć statystykę. 40 sekund.
1: Tak, jedna minuta, żeby nam tutaj...
0: I? Koniec.
2: Kopiuj statystyka badania ping dla 176.9.120.183. Pakiety wysłane równe 68, odebrane równe 68, upracone równe 0.0%. Straty szacunkowy czas głożenia pakietów w milisekundach. Minimum równe 59 ms. Maksimum równe 79 ms. Czas średni równe 67 ms. Control CCC większe.
1: No i tak tutaj to się przedstawia przy tym zasięgu i przy tym... przy tych możliwościach. Czy jest to imponujące?
0: Jak to jest, Robercie, z prędkościami? Bo no, LTE Advanced miało być szybsze. Też.
1: Może... Znaczy, z moich doświadczeń, które mam, jest tak, że jeżeli obsługujemy LTE Advanced, znaczy jest w obsłudze LTE Advanced, to prędkości są szybsze. Ale jeżeli obsługujemy normalne LTE, to owszem, to LTE działa, ale to LTE wcale nie jest szybsze, ja bym powiedział, że nawet jest wolniejsze.
0: Rozumiem.
1: I to tak sporo. Więc po mojemu, jeżeli nie obsługujemy LTE Advanced, znaczy nie mamy w rejonie takiego BTS-a, to nie ma po co się porywać na taki sprzęt. Aczkolwiek możemy to inaczej załatwić. Możemy powiedzieć tak, my myślimy przyszłościowo. To, że teraz nie ma, nie znaczy, że nie będzie.
0: Bo całkiem możliwe, że za jakiś czas się pojawi.
1: Że za chwilę, za dni parę, bo to sukcesywnie przecież wszystko się wdraża, pojawi nam się LTE Advanced, tak?
0: I wtedy może się przydać.
1: Natomiast ja proponuję, żebyśmy zobaczyli, jak tutaj mamy z prędkościami na zasadzie testu z Pixnetu, nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: Myślę, że tak.
1: Ja spróbuję teraz to wystawić przez okno, tą antenę. Miejmy nadzieję, że się uda.
0: No i miejmy nadzieję, że nam się tu kolega nie zaziębi, wszak zima się zbliża wielkimi krokami.
1: Zima się zbliża i tutaj zima jest.
0: No, w końcu biegun zimna Polski, tak?
1: No, tak jakby nie patrzeć.
0: Suwałki. Ja przypominam, że jeżeli ktoś ma ochotę zapytać nas o coś,
1: śnieg,
0: to
1: tyflopodcast.net. Śnieg leży na parapecie, proszę pana. O, ma, to boska.
0: Nie wiem.
1: Śnieg leży na parapecie i proszę państwa, dużo śniegu i ta antena będzie cała ośnieżona, jak ona z powrotem tu wróci, ale wszystko dla państwa, wszystko dla słuchaczy Tyflo Podcastu. No, pierwszy śnieg.
0: No to próbujemy jeszcze raz. Czy śnieg polepszy transfer? O!
1: Ale jest
0: Tak, ale to już jest imponująca prędkość.
1: Już się pobrało 500 mega.
0: Ładnie. Ładnie. To już jest ładne, aczkolwiek no nie ukrywajmy, że na zwykłym LTE też się da taką prędkość.
1: Oczywiście, że tak. Ja powiem więcej. Możemy sprawdzić teraz, jak wygląda ten parametry.
0: Jak wyglądają parametry sygnału. SMS,
2: link, krótkie kody, tak. Link, aktu, odwiedzony link, ustaw, pole edycji,
0: zaufadłem. Trzeba się oczywiście zalogować.
1: Tak.
2: Znajdź dwie lista elementów, 8, klikalne, diagnostyka. Koniec, lista nagłówki, klikalne diagnosty, lista L, klikalne, odwiedzony link, informacje o uzdrowieniu 5186, link, otwórz, co, przetabela, RSI, minus 93 dBm.
1: RSI mamy,
2: RSRP, 5107, adres, RSRP.
1: Może tak, RSRP,
2: minus 93 dBm.
0: Było 111 w porywach do 112.
1: Tak, ale
2: minus 67 dB.
1: Minus 67 mamy.
0: A tu było minus 80.
1: Minus 80.
0: Tam 70. Tak, tak. 7.
1: Czasami 79. 79.
0: A, 79.
1: Okay. Także tutaj jest duża różnica. Natomiast co jeszcze bym chciał pokazać, jak już. Chciałbym pokazać.
2: Lista link wyloguj.
1: Jakie tutaj będą
0: ping.
2: Ranka, kolin, czy na pewno link, ok.
1: Jakie tu będą pingi, właśnie. Nie wiem, czy to ma sens.
0: Myślę, że sprawdzić zawsze warto. Aczkolwiek jakiejś imponującej poprawy się nie spodziewam. Chociaż
1: no, zobaczymy.
2: Minus
1: T. Ja jeszcze tutaj wysteruję
0: stoper.
1: Nasz stoper. No i włączamy. No i
0: czekamy.
1: Słyszymy odliczanie naszego stopera. Tutaj.
0: A teraz słyszymy
1: w międzyczasie
0: stado zegarów.
1: Tak. I minęła kolejna godzina audycji, czyli godzina 21. Słuchajcie państwo, Tyflo Radia. Szkoda, że nie ma nikogo, kto by chciał jakieś pytanie zadać, bo może myśmy coś przeoczyli.
0: Widocznie
1: sprawdzamy LTE Advanced.
0: Widocznie mówimy na tyle zrozumiale, że słuchacze nie mają pytań.
1: Sprawdzamy LTE Advanced albo LTE Ultra, w zależności jak kto nazywa. I jak
0: 10 sekund.
2: Admin.
1: Uwaga.
0: Zaraz będzie koniec.
2: Kopiuj statystyka badania. I zobacz. Dla 176, 120, 183. Pakiety wysłane równe 60, odebrane równe 60, utracone równe 0,0% straty. Szacunkowy czas włożenia pakietów w milisekundach. Minimum równe 58 ms, maksimum równe 84 ms, czas średni równe 70 ms.
0: Chyba nawet jest gorzej niż było. Znaczy ta maksymalna wartość jest gorsza, bo tam bo minimalna była 60 coś wcześniej, a teraz mamy 58, ale maksymalna to była 70 ileś milisekund, teraz nam skoczyła powyżej 80. No, ale szybciej jest.
1: Ano, ale szybciej jest. Natomiast czy teraz Cię interesuje to, żebyśmy zrobili przerwę muzyczną i ja przełączę karty na innego operatora?
0: Oczywiście, że mnie interesuje.
1: Fizycznie przełączyć simki i w tych samych warunkach porównamy. W tych samych warunkach porównamy po prostu, jak będzie się to sprawdzało z siecią T-Mobile. Dodam, że według tego, co powiedział konsultant, w moim rejonie na razie nie jest obsługiwane, nie jest obsługiwana sieć LTE Advanced przez T-Mobile, więc zobaczymy, jak ten router działa sobie z
0: zwykłym LTE.
1: Ze zwykłym LTE, co potrafi. I wtedy Państwo porównacie po prostu, jak to wszystko się przedstawia.
0: Jestem za.
1: Ja jeszcze nie powiedziałem, nie wiem, czy nie warto zobaczyć wysyłki.
0: A czy mamy jak to sprawdzić?
1: No, jak chcesz, po prostu na nasz serwer tutaj.
0: To sprawdźmy.
1: Więc ja pozwolę sobie uruchomić Total Commandera, bo taki lubię. Co ja zrobię? Kupiłem, to mam.
2: Auda precy, połącz serwerem FTP, lista prawy, zaznaczony moje FTP.
1: Połącza się z
2: FTP. Ustawię total.torrentym www. Nieznane.
1: Nie ma tu żadnych torrentów, taki katalog
2: torrentów.
1: Tutaj mamy jakiś audiobook, no powiedzmy, że żywe trupy. 400 megabitów. 400 megabajtów. Zobaczymy, jak on będzie szybko szedł na ten serwer.
2: Wysyłamy.
1: Proszę.
2: Total commander amuliczy. Przegląd ekranu, pauza, mul, 3% do ZZDR, wysyłanie 18186240 bajtów, 2815 kilobajtów, slash S2min.
0: Wysyłanie 34308066
2: bajtów, 1517 kilobajtów, slash S4min. Wysyłanie 49771200 bajtów, 1715 kilobajtów, slash S4min. Wysyłanie 68190208 bajtów, 216 kilobajtów, slash
0: S3min.
2: Wysyłanie
0: 80320327872
2: bajtów, 2563 kilobajtów, slash
1: S3min. Już mówię dlaczego, ponieważ ten router, i to trzeba mu przyznać, dba przede wszystkim o stabilność połączenia kosztem jego prędkości. Tutaj to trzeba przyznać przez okres testu. Obojętnie jaki to by nie był, nie doszło do przycięć.
0: I rzeczywiście naprawdę słychać Cię dobrze, nie ma żadnych zacięć, działa to bardzo, bardzo ładnie. Więc
1: to rzeczywiście jest stabilne. Tak. To trzeba przyznać, jest to stabilne. Może się to komuś nie podobać, ale kosztem prędkości mamy stabilność. I rzeczywiście tutaj im się to naprawdę udało. No tu nam może już zatrzymam.
2: FTP dialog wysył. Total com z ucero zywetru list.
0: No widać, że po prostu się wysyła.
2: 214
1: megabajtów żeśmy wysłali.
2: Usłanie.
0: Total com z
1: to było po kontroli.
0: Tak.
1: Dlatego usunąłem. No po co komu? Po co komu?
0: To teraz robimy sobie przerwę.
1: Ja proponuję przerwę, tak. I ja wtedy przełączę karty i zobaczymy, jak to jest w przypadku sieci, która nie obsługuje LTE Advanced, a przynajmniej nie obsługiwała tego do dzisiaj, do godziny
0: rannych.
1: Chyba,
0: że dziś się coś zmieniło.
1: Konsultant.
0: Dobrze, tak, to teraz muzyka, drodzy Państwo, wracamy do Was za chwilę. No, już tym razem nie z LTE Advanced, a ze zwykłego LTE. No i już wracamy z naszą audycją. Prezentujemy w dalszym ciągu router. Robercie, jako posiadasz tego urządzenia, przypomnij jaki?
1: Może inaczej. Dziękujemy firmie Phoenixer za udostępnienie egzemplarza, że tak powiem, testowego. Nie wiem, swojego czy innego do sprzedaży, ale czy jak, ale w każdym razie udostępnili nam to.
0: To jaki to router?
1: Kilka dni. Huawei E5186, który posiada możliwość odbioru internetu z prędkością do 300 Mbps. Teraz zmieniliśmy kartę SIM na kartę T-Mobile. tak? I mam nadzieję, że też nie tnie.
0: Nie,
1: ale ja pozwolę sobie wejść z powrotem do
2: otwieram
1: naszego 192.168.1 do naszego routera i
2: zaloguję się.
1: I proszę Państwa, taka ciekawostka. Może jeszcze tą diagnostykę zrobię. Diagnostyka. Informacje o urządzeniu. I schodzę teraz na sam dół strony. I co mam? Otwórz informację źródłową. Polityka prywatności. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, nie mamy tego, nie mamy tych IPLI, nie mamy plus banków, nie mamy tych rzeczy. To nam się tu nie wyświetla. I teraz nie wiem, czy to jest z powodu routera, czy to jest z powodu karty, ale teraz nam się to nie wyświetliło. Taka ciekawocha.
0: No to co, to teraz pokażmy, jak to działa, jak to z prędkością.
1: A właśnie, już pokazuję to z prędkością. Antena jest dalej na śniegu, za oknem. Ja otwieram.
2: Aktualizacja pro audycja Teantal Klen. Audycja Mozilla. Ostrzeżenie URL od Bekintowe. Proszę podać swój adres e-mail to LED. Przeglądarka Mozilla Firefox Dom. Audycja Teantal Wid.
1: Zaktualizowano się Mozilla niechcący.
2: Mozilla ostrzeżenie Google doku. Google
1: szukać szczęśliwy. Nie chciało jakiś adres e-mail. Zrobimy tak samo ten sam plik.
2: Pasek MPO. C.P.I.R.S.K. Google dokument zajęty. Obiekt. Plik 500 MB. Otwieranie plen przeok przyciskacji PIRKS. Pasek zapis sta PIRKS.
1: Zapisujemy.
2: Pasek widok lista 500 MB.BIM 0% pozostały czas 43 minuty 1,4 z 500 MB 207 KB / Samuel 1 z 1 500 pasek na lista 500 MB.BIM 1% pozostały czas 15 minut 6,6 z 500 MB 587 KB / Samuel 1 pasek lista 500 MB.BIM 2% pozostały cały czas 13 minut 12 4 z 500 MB 643 KB / Samuel 1 z 1
1: zaczyna się trochę rozpędzać, ale powiem Państwu szczerze i bez żadnych ogródek, przy zwykłym routerze LTE
2: lista 500 MB.BIM 4% pozostały czas 17 minut 21 z 500 MB 430 KB / 4% pozostały czas 24 minuty 24 8 z 500 MB 308 KB / Samuel 1 z 500
1: tak, to, ale to się nie tnie, natomiast
0: nie,
1: mamy...
0: Nie, ale BIM, działa to pasek, bardzo
2: lista
0: słabo.
2: Lista 500 MB.BIM 5% tak, pozostały tak, czas 26 tak. Minut 28 z
1: 500
2: MB 283 KB / Samuel 1 z 1 500 MB.BIM 5% pasek lista 500 MB BIM 6% tak, pozostały czas działa. 30 minut 32 1 z 500 MB 278 KB / Samuel memu wstrzymali
1: ja wstrzymam
2: lista, memu wstrzymali a 2 z lista
1: i teraz
2: wyczysz, biblio.
1: Jedna konkluzja
2: PIRKS NETEM
1: przy routerze Archer, który obsługuje tylko TP, który obsługuje tylko LTE, ściągam na poziomie 5 Mbps.
0: No, czyli zdecydowanie
1: jest,
0: szybciej.
1: Różnica jest tak, zdecydowanie szybciej. Natomiast nie ukrywam, pingi będą tutaj równie ładne.
0: No to zobacz.
1: Nawet ładniejsze niż. Proszę bardzo.
2: Audycja te wid.
1: Teraz odpalam.
2: Uruchamia CMD administrator C Windows System PIPM G Stacja MinTeXHTIFLOPODCAST.
1: Tyflo Podcast Net, jeszcze tu sprawdzę zegar. Stopę. Lecimy.
2: Badanie tyflopodcast.net audy.
1: I minutka. I minutka. Leci ping. No to nie jesteśmy więcej w stanie nagiąć.
0: Dokładnie.
1: Że tak powiem. Bo się nie da. parametry sieci naprawdę mamy bardzo dobre. Mamy jeszcze lepsze niż z plusa.
0: No a działa tutaj. Jak działa.
1: A działa jak działa. Działa jak działa. Więc dlatego Państwu chciałem to pokazać, bo czasami naprawdę nie opłaca się. Wydawać tych pieniędzy. Bo niby, że będziemy mieli lepiej.
0: U, a tu się w ogóle coś dziwnego dzieje.
2: Kopiuj statystyka badania ping dla 176.9.120.183. Pakety wysłane równe 37, odebrane równe 31, upracone równe 6.16%.

0: Na to pytanie. Grzegorz pyta, czy jeżeli podłączymy sobie pendrive'a do tego urządzenia i uaktywnimy funkcję SMB, to czy możliwe jest udostępnianie tego, ale nie w sieci lokalnej, tylko przez internet, jeżeli byśmy się odnatowili?
1: Obawiam się, że nie.
0: Ja też się obawiam, że nie.
1: Ale,
0: ja też się obawiam,
1: ale
0: że
1: nie mam pewności, nie testowałem
0: chyba
1: tego.
0: Chyba, że byłaby tu funkcja FTP, ale to tylko SMB chyba ma, tak?
1: To jest tylko SMB, tak.
0: No to podejrzewam, że będzie problem.
1: Tak, też mi się tak wydaje, że będzie problem. Natomiast no tak to wygląda, jak wygląda, proszę Państwa. Nie będziemy się czarować. Nie wiem, dlaczego są te uciekające pingi. Ich nie powinno być uciekających. Mogę jeszcze raz spróbować, jak
0: nie, no,
1: chcesz,
0: ale wiesz, no, nie ma to sensu. No, pokazuje, że uciekają, no to uciekają i już.
1: W każdym
0: na
1: razie...
0: Na plusie nie uciekały.
1: Tak, na plusie nie uciekały. W każdym razie powiem tak. Jeżeli Państwo nie macie BTS-a, który obsługuje LTE Advanced, to po prostu warto zostać przy czymś, co ma zwykłe LTE. Bo będzie jednak... Znaczy, z pingami rzeczywiście może być lepiej, ja nie mówię. Z czasami pingów, ale z szybkością. Ja powiem tak, z moich doświadczeń. Można na przykład zrobić tak, że nam to downloaduje z prędkością na przykład...
0: Czyli pobiera.
1: 3 Mbps pobiera, tak? Ale wysyła bardzo kiepsko. No. Na przykład ma bardzo kiepski wysył, 400 kilo, 200 kilo, albo odwrotnie. Nie można tego jakoś wycyrklować.
0: Czyli jak się okazuje, no, teoretycznie to LTE i LTE Advanced ze sobą są
1: niby kompatybilne, a nie do końca.
0: Ale jednak no, nie do końca to tak działa, jakbyśmy sobie tego mogli.
1: A może jest to wina oprogramowania. Tego też naprawdę nie wiem.
0: To, co,
1: bo tak może być.
0: Tak, natomiast no, to, co jest w tym routerze, jest to najbardziej aktualna wersja tego oprogramowania dostępnego dla urządzenia.
1: Tak, w tej chwili tak. Aczkolwiek może operator powie, że no, musimy to i to uaktualnić, no i uaktualnimy, tak? Mhm. Nie wiadomo, urządzenie nie zostało wycofane z rynku, jak najbardziej jest w sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na razie sytuacja przedstawia się w ten, a nie inny sposób, proszę Państwa.
0: Czy jeszcze, Robercie, jakieś takie podsumowujące swoje, nie wiem, może wrażenia? Jeszcze coś chciałbyś dodać a propos tego?
1: Urządzenie ciężkie, solidne, stabilne jak najbardziej. To, że stoi w sposób pionowy, to jest chwalebne, bo mało miejsca zajmuje. Można tam włożyć gdzie
0: A czy się grzeje mocno?
1: Jak pracuje na antenach wbudowanych, to troszkę się grzeje. Natomiast jak pracuje na antenach zewnętrznych, bo dodam, że tutaj pracuje na antenach zewnętrznych. Przykręcona jest antena do wejścia SMA, jest antena przykręcona, antena dualna LTE. To nie. Nie tak. Wiadomo, że jest lekko ciepło, ja nie mówię, tak?
0: Ale nie jakoś bardzo mocno.
1: Ale nie mocno. Natomiast jak pracuje na antenach wbudowanych, no to już ta ciepłość jest widoczna. To... Ale to nie jest gorące, nie, to nie parzy. To jest po prostu ciepłe.
0: Rozumiem.
1: Ja bym powiedział, że macie 20 stopni.
0: Okej.
1: Okay. No. Mniej więcej.
0: W każdym razie tak
1: urządzenie
0: działa.
1: Urządzenie stabilne, ja powiem, urządzenie stabilne i w ogóle i w szczególe. Natomiast proszę się zapoznać z tym, czy macie Państwo w swoim rejonie LTE Advanced.
0: A czy ty się, Robercie, orientujesz, jak to jest w ogóle z LTE Advanced? Czy tylko plus, czy jeszcze jacyś inni operatorzy wdrażają te technologie?
1: Jak najbardziej. Inni operatorzy nazwali to LTE Ultra. Po plus sobie powiedział, o, my to będziemy tutaj Advanced, a inni, no to my Ultra Play, Orange i T-Mobile wdrażają.
0: Wszyscy wdrażają, tylko no, kwestia po prostu, czy są kompatybilne BTS-y
1: czasu.
0: W naszej okolicy.
1: Dokładnie, tylko kwestia jest czasu. Powiem tak, jeżeli BTS obsługuje LTE Advanced, mamy router LTE, nie ma żadnego problemu. Ten router LTE działa w sposób prawidłowy. Jeżeli mamy router LTE Advanced, tak to tu wychodzi, a mamy routery LTE, no to on działa, ale

0: szybkości, no to już widzisz, jakie są. Pomimo dobrych parametrów sieci, widzisz, jakie są szybkości, widzisz, jakie jest wszystko. Jak no powiedział, tutaj to, jest, to było nawet, tutaj to było nawet pokazane bardzo, w bardzo takim przejaskrawionym, bo aż tak wolno to nie jest, ale, ale jest dużo
1: ale
0: wolniej.
1: Jest wolniej.
0: Dużo wolniej. Mhm. Dużo wolniej, tak. I nie ukrywam, i że tak powiem, będzie trzeba przejść na inne urządzenie. Na szczęście możemy je, że tak powiem,
1: zwrócić.
0: Oddać po testach. Oddać po testach. No i to... Aczkolwiek nie ukrywam, może jak się pojawi w mojej okolicy LTE Advanced, taki z prawdziwego zdarzenia z sieci, w której mam wykupiony internet bezlimitowy, i on jest naprawdę bezlimitowy, żeby nie było, bez żadnych fupów i innych takich kruczków, to będę się mógł zainteresować tym urządzeniem, tak? Dlaczego nie?
1: No pewnie,
0: no po prostu
1: technologia jest ciekawa,
0: poczekać.
1: Oferuje całkiem szybką transmisję danych. Natomiast, no...
0: natomiast nie ukrywam, jeżeli zależy wam na pingach, na czasach, a nie na prędkości, tylko chcę mieć stabilne, chcę mieć ładne pingi, nie zależy mi na prędkości, to możecie sobie taki router nawet do zwykłego LTE nabyć. Bo naprawdę czasy, jak widzisz, tam były, fakt, uciekło parę, ale tam była strata 10 milisekund. To bardzo niewiele. Jak na takie łącze bezprzewodowe.
1: To prawda. Natomiast no...
0: Także na przykład to może kogoś interesuje, gra w gry jakieś, coś tamtego, tutaj online'owo, wykupić
1: no tak,
0: sobie bez natu.
1: No przy grach online jest istotne.
0: Przy grach to jest naprawdę, tak, to jest naprawdę istotne, jak mamy pingi.
1: Szczególnie przy takich, gdzie tam się na przykład z kimś ścigamy, albo to są jakieś takie interaktywne strzelanki, czy inne rzeczy tego typu, no to tak. Jest ważny ten ping, to jest ważne, bo tam
0: dokładnie.
1: Się w milisekundy wszystko rozgrywa.
0: Dokładnie, tam się w milisekundy, nawet w grach audio, to jest też ważne w tej chwili. I powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, no jest to takie, jakie jest. Musicie zdecydować. My pokazaliśmy, mam nadzieję, że Państwo wyciągnęli jakieś wnioski, wyciągniecie wnioski po tym sprzęcie. No i cóż, no.
1: A
0: więcej chyba już nic nie dodam.
1: A przypomnijmy, Huawei E5186,
0: stacjonarny router internetu mobilnego, jak i router zwykły, bo można go używać też w zwykły
1: router
0: sposób.
1: Kablowy. Prezentował Robert kablowy. Łabęcki, dziękuję bardzo Robercie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę.
1: A dociekliwe, dziękuję, bądź dziękuję. Też mniej dociekliwe pytania zadawał Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradiu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji na antenie Tyflo Radia. Przed mikrofonem Patryk Chojnacki, a dziś mamy 7 maja 2025 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Dziś powracam do tematu, który przewijał się dość często, bym powiedział, ostatnimi czasy, czyli do komputerów przenośnych. Tylko tym razem nie będzie to taki typowy komputer typu, powiedzmy, handheld. Natomiast klasyczne obecne urządzenie kategorii UMPC. O czym będziemy dokładnie mówić? O urządzeniu nazywającym się GPD Win 2 Max model 2025, czyli obecny z obecnej linii produktowej GPD. Zanim przejdziemy jakby dalej, ja też się omówię, czym tak naprawdę jest UMPC, czym to było i czym jest teraz. UMPC, czyli skrót od Ultra Mobile Computer, no po prostu Ultra Mobile Personal Computer, albo jak niektórzy mówią Ultra Mobile PC, były to urządzenia kierowane do użytkownika chcącego osiągnąć jak najwięcej w jak najmniejszej obudowie. Zachowały się one jak najmniejszymi wymiarami przy zachowaniu jak największej elastyczności użytkowania tak naprawdę. gdzie te urządzenia miały zawierać po prostu wszystko to, co może zawierać nasz laptop czy też komputer stacjonarny. Wydawane one były i produkowane w mniej więcej czasach netbooków, czyli w latach 2007, 2010, 2011. Natomiast w przeciwieństwie do netbooków miały oferować większą wydajność, ale były od nich też mniejsze. No i były bardziej premium. Często miały ekrany o mniej więcej przekątnej 4, 5, 6 do 8 cali. Często były to matryce dotykowe. Często wszystko miało zintegrowany Bluetooth, Wi-Fi, żeby no po prostu było jak najbardziej kompletne, jak najbardziej przenośne. Kategoria ta w pewnym sensie zniknęła z rynku przez tablety, przez smartfony, no i przez to, jak to wszystko teraz się rozwinęło, gdzie tak naprawdę większość rzeczy możemy zrobić na smartfonie, które robiliśmy kiedyś na komputerze, przecież teraz możemy robić w banku, możemy sobie zarządzać bankowością elektroniczną, możemy płacić, nie wiem, rachunki, zakupy robić przez internet, przez telefon. Natomiast oczywiście dalej są użytkownicy wierni idei komputerowej. I chociaż nie do końca dla nich, ale tak naprawdę to, co uważamy obecnie za UMPC, to też są handheldy, czyli urządzenia prezentowane tutaj. Czy je prezentowałem je sam, czy z moim dobrym kolegą i też przy okazji naszym kolegą redakcyjnym Robertem, który dzisiaj z nami miał być, no niestety się nie pojawi z uwagi na problemy techniczne i nie tylko. Komputery głównie kierowane do graczy, mówię oczywiście o handheldach, które mają zapewnić długi, no, jak najdłuższy możliwy czas pracy na baterii przy zachowaniu wysokiej wydajności oraz poręczności, które sprawiają, że możemy grać w gry AAA tak zwane, czyli te takie gry wydawane przez największe studia, na przykład Blizzard, ogólnie Microsoft, czy Sony, czy Nintendo, czy pokrewne firmy EA, Ubisoft. Myślę, że te firmy raczej znacie, coś wam to mówi. Gry, które są dość wymagające. No i żebyśmy mogli grać w nie wszędzie. Urządzenia takie jak Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw, OneX Player Mini Pro, Zotac Gaming Zone, czy troszkę mniej, ale też GPD Win 4 prezentowałem. Omawiałem ich wady i zalety i jak ją na nie pogląd. Natomiast dziś wchodzimy w kategorię UMPC tak naprawdę na pełnej, ponieważ urządzenie, które mam przed sobą, tak jak powiedziałem, GPD Win Max 2 2025, jest urządzeniem bardziej zbliżonym do klasycznego laptopa niż do handhelda. Dlaczego? O tym powiem za chwilę. Ale zanim to, chciałbym oczywiście wam powiedzieć, że możecie się z nami skontaktować. Jest strona kontakt.tyflopodcast.net, na której możecie pisać. Jest także oczywiście YouTube, jest Facebook, jest także WhatsApp dla tych, którzy chcą pisać. Natomiast dla tych, którzy chcą dzwonić, mamy też dostępną linię telefoniczną pod numerem 663 883 600 663 883 600. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu, no bo po to też audycje na żywo są, żebyście mogli to, co się wam nasunie, zapytać i uzyskać szybką odpowiedź, a nie czekać na komentarz. No dobrze, więc czym tak dokładnie jest to GPD Win 2, Win Max 2? Czymś charakteryzuje urządzenie? Pierwszy GPD Win Max powstał w 2021 roku i był to jakby była to próba wejścia. Sama firma GPD, o której nie wszyscy musieli słyszeć, ponieważ jest ta firma dosyć no mała. Jest to jeden z takich chińskich producentów, który co ciekawe jako pierwszy wprowadził w pewnym sensie handheldy do gier. Nie liczę rzeczy typu PlayStation Vita czy PSP, bo to jest inna kategoria. Mi chodzi o takie pełnowymiarowe komputerowe handheldy. Oni pierwsi, chyba w 2017 roku, wprowadzili swój pierwszy model. I to był GPD Win, który bazował na procesorze Intel Atom. Jak dobrze pamiętam, X5Z8350, ale nie jestem tego dokładnie pewien, chyba 4 GB RAM-u i jakiś tam dysk 28 GB, coś takiego. Urządzenie bardzo ciepło przyjęte. No i później pojawiły się inne modele, pojawiły się też inne kategorie. Były GPD Pocket, czyli dosłownie malutkie laptopy konwertowalne, czyli z obracanym ekranem, pozwalającym nam ekran położyć nie tylko na płasko, ale także wywrócić go na plecy i stworzyć z laptopa tablet lub ustawić pozycję na miodo, czyli klawiatura po jednej stronie, ekran po drugiej i no wtedy jest można lepiej oglądać filmy, z tego co wiem. Jest to po prostu przyjemniejsze. Był też GPD Win Micro, czyli po prostu malusieńki komputerek. Taki malutki, naprawdę malutki, taki prawie że kieszonkowy. Był GPD Win, czyli handheld. Był też GPD Win Mini, czyli handheld, ale bardziej jak Nintendo DS, czyli po prostu z otwieraną klapą. Trochę jak laptop, ale nie do końca z uwagi na konstrukcję, budowę, zawias oraz to, że oferował nam jakby kontroler do gier na równi z klawiaturą, czyli po jej bokach. Troszkę jak w Winie, czwórce. Nie jak w klasycznym, powiedzmy. Tak jakbyście po prostu wzięli handhelda, ekran na zawiasie, ale dali klawiaturę w miejscu tego ekranu, a sam ekran by był umiejscowiony wyżej na ruchomym zawiasie. To mniej więcej coś takiego, możecie sobie tak to wyobrazić, że przy zamknięciu nic nie widać, a kiedy otwieramy, no to mamy dostęp do pada oraz do klawiatury na dole i do ekranu na górze. Natomiast właśnie w 2021 roku powstał też WinMax, czyli w pewnym sensie szczyt możliwości firmy, a rozwijając to, urządzenie będące laptopem, małym laptopem, o, chyba wtedy była to wersja tam 8-calowa, który może stać się handheldem, kiedy tego chcemy, ale generalnie jest bardziej laptopem. Dlatego mówię, że jest to typowe UMPC. Urządzenie, które oferowało nam pełną klawiaturę, oferowało nam gamepady, oferowało nam bogaty zestaw złącz, nawet port Ethernet i procesor Intel Core i7 1195G7 oraz 1185G7, czyli obecne na tamten czas topowe jednostki Intela niskonapięciowe z dość wydajną kartą graficzną Intel Iris, który faktem nie był to jakiś szczyt możliwości, ale było to coś, co było już, było to przede wszystkim o wiele lepsze niż Intel HD Graphics stosowany dotychczas i dalej już są stosowane, natomiast w tym segmencie tych procesorów z literami G, on był, Iris był standardem. Później Iris zaczął być w pewnym sensie standardem w procesorach z literą H, czyli na przykład 12500H, Intel 13500H, 13700, 13700H. Też nie jest to jakby reguła, ale było bardzo często, no a teraz mamy Arki, które są już jeszcze mocniejsze. Oczywiście mówię o zintegrowanych Arkach w procesorach Core Ultra. Natomiast w 2022 roku GPD odświeżyło swój WinMax i zrobiło dość dużo zmian w tym urządzeniu. Po pierwsze, zastosowali procesory na tamtą też, czyli najnowsze, czyli było do wyboru Intel Core i5 lub i7, ponieważ były dwa wzięte, był i5 1240p i i7 1260p, czyli de facto rozwinięcie tej linii 11G, także z Irisem, oraz nowość w postaci procesora AMD Ryzen 7 6800U, który oferował grafikę AMD Radeon 680M. Była to na tamte czasy, zresztą nadal jest grafika, która szokowała swoimi możliwościami. Jak na zintegrowaną kartę potrafiła odpalać gry te AAA, no oczywiście na niskich ustawieniach, ale sensownie dało się grać i nie trzeba było mieć specjalnie osobne do tego karty graficznej. I to był taki trochę szok. Wtedy też dużo firmy nagle, że tak powiem, obudziło się chińskich, takich jak Ayaneo, chociaż oni też już byli, ale teraz wtedy zaczęli bardziej. Ayaneo, Outzone, OneX, One Netbook właściwie. Jeżeli iść w ten segment, ponieważ te procesory naprawdę pozwalały już nam pograć. Oczywiście procesory takie jak na przykład Ryzen 5800U też pozwalały, no ale to był naprawdę dość duży przeskok do przodu, do góry. Urządzenie zaczęło też oferować więcej miejsca na dyski twarde, SSD, ponieważ pierwszy GPD Win Max oferował nam jedno miejsce na dysk, możliwość zamontowania modułu LTE, miał chyba do 16 GB pamięci LPDDR4X, no bo to oczywiście był wtedy pamięć DDR4 tylko. Miał Wi-Fi 6, miał Bluetootha 5.2, wszystko było oparte o Intela AX200, czyli bardzo dobry Wi-Fi 6. Natomiast dalej trzeba było. WinMax 2 dał też chowane kontrolery, to znaczy obecnie nie mamy ich na wierzchu, znaczy one są po prostu pod takimi osłonami, które możemy zdjąć i kiedy mam zamknięte osłony, tak naprawdę nie widać, żeby to było urządzenie skierowane w jakikolwiek sposób do gracza. Oczywiście z tyłu mamy przyciski, których nie możemy zakryć, są przyciski, triggery i bumpery, ale one się nie rzucają tak w oczy. One są z tyłu. Więc zostało to zrobione interesująco pod tym kątem, że taki komputer nagle stał się bardziej uniwersalny. Można było go spokojnie zabierać, nie wiem, na uczelnię czy do pracy, bez obawy o to, że ktoś się zapyta, ale dlaczego ty masz jakąś konsolkę tutaj. Obudowa została poprawiona, zostało poprawione przede wszystkim też chłodzenie. RAM został zwiększony maksymalnie do 32 GB LPDDR 5X już. Pojawiły się porty USB 4, w ogóle pojawiły się dwa porty USB-C, pojawiły się dwa porty USB-A. I w tym pierwszym modelu, tak samo jak w Dwinie 4 z 2022 roku, pojawił się port USB też 1.3.2 Gen 1 z tyłu, pojawił się HDMI pełnowymiarowy, licznik kart pamięci. No i czytnik linii papilarnych, którego też wcześniej nie było. Została też ulepszona klawiatura, która nie była zła, ale została jeszcze bardziej ulepszona. Została też dodana kamera wideo, która, o której wiem później, bo to jest dość śmieszne. A propos tej kamery, i uważam, że to troszeczkę jest przerost formy nad treścią. Ale o dlaczego to powiem, to troszkę później będziemy omawiali już, jak to wszystko wygląda i jak wszystko się sprawuje. Okej, zatem przechodząc tak podsumowując ten cały dość długi i dla niektórych może być to nudny wstęp, ja wiem, ale chciałem wprowadzić w temat. GPD Win Max 2, ponieważ obudowa się bardzo niewiele zmieniła od tamtego czasu. Jest to komputer 10-calowy, o przekątnej 10 cali, właśnie jak na Surusu. Laptop z dotykową mat ekranem, pełną klawiaturą, oczywiście bez bloku numerycznego, no ale nie oszukujmy się, w takiej obudowie po prostu nie dałoby się było szybko zmieścić. Z tak naprawdę trzema w pewnym sensie miejscami na dyski, z bogatym zestawem złącz i schowanymi pod metalowymi osłonami kontrolerami do gier, które możemy też wykorzystać jako przyciski dodatkowe dzięki programowaniu. Modele 2023-2024, tak jak w Winie 4, zmieniły głównie procesor, natomiast była też zmiana taka, że został dodany nam port OcuLink zamiast jednego tego portu USB z tyłu, co uważam, że tutaj jeszcze jest do wybaczenia, ponieważ o ile w Winie no, nie mieliśmy żadnego USB-A przez to, tutaj dalej mieliśmy dwa porty USB-A. Pojawiło się tylko złącze graficzne z tyłu. Całkiem przydatne w niektórych sytuacjach. Model 2025 wprowadził dwa, właściwie to dwa największe ulepszenia oraz dwa pomniejsze. Największe ulepszenia, czyli wcześniej, tak jak powiedziałem, mieliśmy jeden port USB 4. Drugim portem USB-C było USB 3.2 generacji drugiej. Teraz mamy dwa porty USB 4.0 do 400 gigabitów na sekundę. Mamy ulepszony system chłodzenia z wentylatorem klasy PC, co faktycznie daje radę i zmienia troszeczkę jakby jak to wszystko działa, ponieważ z racji na oczywiście upakowanie elementów na płycie głównej, które też nie jest aż tak małe jak u zwykłym Winie, ale no jednak jest. Trzeba dobrze schłodzić i to tutaj faktycznie jest zrobione dobrze. Wentylator potrafi być oczywiście głośny przy obciążeniu wysokim, ale tak normalnie jest on cichutki. Zresztą teraz możecie go też usłyszeć, ponieważ tak, ja nagrywam to wszystko. Jest transmitowane do Was z mikrofonów tego urządzenia. Podkreślam, mikrofonów. Jest to jeden z tych UMPC, prawdziwych UMPC i no, ostatnich urządzeń, które pokazywałem, który ma faktycznie sensowną jakość mikrofonów. Będę podkreślał, ponieważ wszystkie mamy po jednym. Tutaj mamy stereo, gdzie to naprawdę da się tego słuchać już.
1: Tak, tylko dodajmy jeszcze, żeby ktoś nie był zdziwiony, wysyłamy w tym momencie dźwięk monofoniczny do Was, ale on jest zbierany z dwóch mikrofonów.
3: On jest zbierany z dwóch mikrofonów i myślę, że nawet w jakimś komentarzu czy coś pewnie podrzucimy dla Was jakąś próbkę stereo, żebyście mieli pogląd na to. Jakiś link do pobrania nam pliku, gdzieś go wrzucę, żebyście mieli po prostu ogląd. Albo na końcu audycji, myślę, jak już wyjdzie po prostu w archiwum, to myślę, że nie będzie problemu, Michale, żebyś dokleił na koniec gdzieś jakąś próbkę. I zobaczycie sobie, jak to wtedy brzmi w stereo. Oczywiście bez ulepszeń. Został też zmieniony kodek dźwięku, co jest dosyć interesujące, ponieważ jest to pierwsze urządzenie, w którym to się stało i nie używa to Realtek'a. Używa to czegoś, co zwie się Scenario Audio. Po dłuższym przeszukaniu internetów dowiadujemy się, że jest to modyfikacja pewnego układu Sabre. Dokładnego modelu teraz nie pomnę, natomiast jest to o tyle ważne, że Sabry uważane są za jeden z lepszych kodeków dźwiękowych, które są montowane na płytach głównych, czy to telefonów, przepraszam, czy to laptopów, tych lepszych laptopów, dużo lepszych, czy to komputerów stacjonarnych, czy też kart dźwiękowych zewnętrznych, dedykowanych. Niektóre nawet realteki, tak naprawdę te wysokie, premium, na przykład 4080, 4082, wykorzystują już Sabre jako podstawę. Zostały też zmienione silniki wibracyjne, ponieważ oczywiście z racji na to, że mamy tu kontrolery, kiedyś mieliśmy zwykłe silniki, teraz mamy silniki liniowe. A to też zmienia to, że mamy haptykę, co jest świetne, informacja dla nas. Na przykład, kiedy używamy czytnika linii papilarnych, urządzenie nam potrafi zakomunikować właśnie haptycznie, że został właśnie system Windows zalogowany. Ale nie tylko, no bo to można w wielu aspektach wykorzystać. Głównie w grach oczywiście, aczkolwiek też nie to, że tylko. Więc co oferuje ogólnie takie urządzenie? Urządzenie zacznę od tego, że jest sprzedawane obecnie w dwóch wersjach. I to są wersje dość znacząco różniące się. Mamy wersję z procesorem AMD Ryzen 7 8840U, czyli procesorem zeszłorocznym. To jest ten sam procesor, który był w Zotaku Game Zone. Procesor 8-rdzeniowy, 16-wątkowy, oparty na architekturze Zen 4. Bazowe traktowanie 3,3 GHz, maksymalne 5,1. 16 MB pamięci podręcznej L3, czyli cache. Procesor wyposażony jest w możliwość regulacji jego TDP, czyli poboru mocy od 5 do... znaczy ogólnie od 15, ale jakby minimalnie, maksymalnie. Od 5 do 35 W, oficjalnie 15-35, a czasami 28, ale 35 osiąga. Oraz zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M, który posiada 12 jednostek CU, czyli Computer Units, czyli jednostek przetwarzających z traktowaniem do 2900 MHz, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na układ zintegrowany zwłaszcza. Procesor wykonany w litografii 4-nanometrowej, który jest tak naprawdę przedłużeniem 7840U, który był na przykład w GPD Winie Win 4. Tak naprawdę różni się tym, że posiada system jednostki NPU, czyli Neural Processing Units, jednostki przetwarzania neuronowego, do sztucznej inteligencji. Tak jak Ultra posiadała swój AI Boost, tutaj mamy Compute Accelerate Engine. To też nazywa się czasami IPU, czyli Interpreting Unit, o mocy 16 TOPS-ów, czyli teraflopsów, czyli trylionów operacji na sekundę tak naprawdę, w dużym rozwinięciu. Trillion operations per second. Ten procesor NPU raczej nie był jakoś specjalnie nam, nie wiem, czy on był w ogóle potrzebny, czy użyteczny, tak szczerze mówiąc, ja go nigdy nie używałem, mając możliwość w tych procesorach. On też nie był jakiś mocny, co akurat, no, rozumiem. Procesor sam w sobie jest bardzo dobry. Nie ma co mówić, że jest to zły. Mamy 8 rdzeni, mamy 16 wątków, mamy dobre zegary, mamy dobrą wydajność energetyczną i termiczną. Z kilka godzin spokojnie na taki procesor pozwoli podziałać. Urządzenie takie możemy kupić z pamięcią 32 GB LPDDR5X RAM-u, traktowanie 7500 MHz, megatransferów właściwie, z dyskiem 1,2,4 TB, 1,2,3,4 nawet. 2280 PCI Express 4.0 razy 4 NVMe 1.4, jak chcę być dokładniej. Czyli naprawdę bardzo dobrze. Urządzenie takie możemy też zakupić w mocniejszej wersji z procesorem AMD Ryzen 9 AI HX 370. Ta nazwa jest strasznie pokrętna i mi się strasznie w ogóle przypomina Era Core 2 Duo, jak mówię tą nazwę, jak on przypomina sobie, bo jak ci, co są troszkę starsi, pewnie pamiętają, jak były nazywane procesory w tamtych czasach. Na przykład mieliśmy, nie tak jak teraz, że mamy, powiedzmy, Intel Core i5, no teraz to się zmienia, ale przykładowo tak i5, 12400K. To jest przykład, taki procesor nie istnieje, tak, ale jakby daje przykład. Albo 12700KF, czyli procesor taki, który już faktycznie istnieje. A kiedyś mieliśmy po prostu Core 2 Duo E8400, czyli pozmieniane te znaczniki. Czy to ma znaczenie? Nie o to chodzi, bardziej jest to po prostu mylące. Procesor oparty na najnowszej architekturze Zen 5, posiadające 12 rdzeni, 24 wątki. Tak, dobrze słyszycie? 12 rdzeni, 24 wątki. Minimalny zegar 2 GHz, maksymalny 5.1. Mamy 8 rdzeni Zen 5 Compact, 4 rdzenie pełne, też Zen 5. Megabajtów pamięć potrzebują 24. 16 dla tych rdzeni kompaktowych i 8 dla rdzeni dużych. L3. Mamy też, jest to procesor wykonany w 4 nanometrach, jak chodzi o litografię, ale wyposażony w grafikę AMD Radeon 890M z 16 jednostkami wykonawczymi, z taktowaniem do 2,9 GHz. Dwuaktowali 2900 MHz. I to już jest naprawdę potężny układ graficzny zintegrowany, dorównujący RTX-owi 3050. No, może nie jest to jakaś świetna karta, ale zauważcie, że jest to coś, co jest zbudowane w procesor, więc naprawdę jest moc, jak to się mówi. W procesorze mamy też NPU o mocy 50 tych TOPS-ów już, czyli dużo mocniejsze. Jakby ktoś potrzebował. Wersja ta sprzedawana jest z 32 lub 64 GB pamięci. LPDDR5X 7500 megatransferów ETS. Z dyskiem tak samo, 1, 2, 4 TB. Wersje różnią się tylko tym, znaczy głównie to chodzi o procesor i ewentualną pamięć RAM. No i oczywiście o cenę. Wersja z starszym Ryzenem kosztuje mniej więcej 4100-4200 zł. Wersji 1 terabajtowej. Wersja, która jest mocniejsza, no to koszt ponad 5000 zł, myślę 5,5, troszkę w górę, troszkę w dół, zależy od kursu dolara i od tego, gdzie dostaniemy. Oczywiście możemy też na etapie zakupu lub później dobrać moduł LTE, jeżeli chcemy, lub dodatkowy dysk, nie ma problemu, jest to wykonane. Ja mam wersję mocniejszą, z IHX-em, 32 GB pamięci oraz 2 TB dyskiem, bez LTE, jeżeli kogoś to interesuje. Miała być wersja z Ryzenem zwykłym 7 8840U, natomiast no, z przyczyn technicznych jej nie będzie, ponieważ no, dużo się tam działo z nią, więc mam ten IHX, co może nawet jest lepsze, bo mam lepszy pogląd na wydajność też procesora. No i jest też coś nowego, czego już nie było, jeszcze nie było, tak? Bo jest obecna najnowsza architektura, jest to Strix Point tak zwany, nie jest to Hawk Point. Opowiem też troszkę więcej może o wydajności energetycznej tego procesora. Tak jak działa serial z baterią i wydajnością, czy jest jakaś faktyczna różnica względem poprzedniego modelu, który dalej tak uważam, że jest w zupełności sensowny, wystarczający dla większości ludzi. Jeżeli nie chcecie mieć wszystkiego najnowszego, nie musicie mieć, albo nie potrzebujecie NPU, albo po prostu... No nie musicie tyle wydawać czy coś, to kupcie sobie ten Ryzen 7. To jest dalej bardzo fajny procesor, bardzo dobrze się utrzymuje na rynku. Skoro wydajność oczywiście tutaj jest, ale on też nie jest jakiś nie wiadomo jaki. No chyba, że ktoś potrzebuje tych 64 GB RAM z jakiegoś powodu, no to wtedy musi kupić IHX. Także tak, myślę, że jest to kwestia wyjaśniona i kwestia troszeczkę do rozważenia, ale tak jak mówię, no w większości. Ale jeżeli chcecie mieć najnowszy, jeżeli dowiecie też o dobrych pieniądzach, uda wam się go złapać, no to jak najbardziej AIHX jest po prostu bardziej przyszłościowy, no bo jest nowszy. Okej, co dostarczone jest w pudełku z urządzeniem? GPD Win Max 2 przychodzi w takim pudełeczku, trochę podobnym do Wina 4. To jest takie pudełko nieco Apple'owe, które po prostu podnosimy w nim wieczko. Od góry mamy zawinięte w taki... W taki jakby foliowy pokrowiec, to taki rękaw samo urządzenie. Pod spodem mamy taką teczkę z dokumentami, która dosłownie wygląda jak u Apple'a, jeden do jednego. I pod tym znajduje się zasilacz 100W na USB-C, z kabel USB-C, USB-C oraz przejściówka europejska. No, jeżeli taką coś zamówimy, raczej zamówimy. No bo zasilacz sam sobie niestety ma złącze chińskie, co jest troszkę przeszkodą, po prostu robi nam się większy z tą przejściówką. No ale trudno. Nie jest to ten One X Playerowy, malutki, 65W. Jest on większy, ale też ma większą moc. I faktycznie też daje radę. Mogę potwierdzić, że jest to zasilacz, który daje radę. W zupełności napędza procesor jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Pudełko skromne, ktoś powie, a no jeszcze pod, jeżeli otworzymy matrycę, no to w sensie pokrywę, no to mamy też taką osłonkę, klawiaturę. Dosłownie jak w laptopach, identyczny materiał. Więc pudełko dosyć skromne, pytanie, czy potrzeba więcej? No nie wiem, można się pokusić o stwierdzenie, żeby się przydał jakiś pokrowiec, można to taki faktyczny albo jakaś stacja dokująca, coś taki cenie zwłaszcza, ale uważam, że jest to jak najbardziej kompletny zestaw, który po prostu wystarczy nam do działania. Teraz przejdę do opisu wyglądu tego sprzętu. Cała budowa wykonana jest z aluminium anodowanego oraz stopów magnezu i w niektórych miejscach elementy plastikowe, dokładnie jest to ABS. Na przyciski tak naprawdę. Urządzenie jest wielkości mniej więcej zeszytu, to troszkę większe, ale można je porównać do zeszytu. Jeżeli byśmy położyli sobie zeszyt wertykalnie, tak dobrze, horyzontalnie, przepraszam, czyli poziomo, to mam mniej więcej ogląd na wymiary tego urządzenia. No oczywiście jest ono troszkę dłuższe i grubsze przede wszystkim, ale nie jest to duże. Jest to też dużo mniejsze od netbooków, które mieliśmy. Jest to bardziej ewentualnie taki tablet po prostu wielkościowo. Taki iPad 11-calowy albo ten iPad Edu tak zwany, czyli po prostu iPad zwykły, ten 10-calowy właśnie. Nie jest to duże, jak tam oczywiście laptopa. Jest to duże jak na handhelda, nie jest duże jak na laptopa. I cała budowa, tak jak powiedziałem, wykonana jest z aluminium oraz elementów magnezowych. Na lewym boku znajduje się czytnik kart pamięci SD dużych oraz nad nim jest microSD. Jeden maksymalnie może działać naraz. To znaczy, jeżeli włożymy taką kartę i taką, no to nie zadziała. Jeżeli mamy jedną kartę w slocie, którymkolwiek, w sensie jednym z nich, no to zadziała nam bez problemu karta pamięci. Będzie wykrywana przez Windowsa czy przez system, który zainstalujemy. Z tyłu znajdują się lewy trigger oraz lewy bumper, które są właśnie też te elementy plastikowe. Mamy dwa porty USB 4. Przed nimi jeszcze jest wentylacja, wylot wentylacyjny, potem mamy porty USB 4. Mamy HDMI 2.1, okulinka oraz jacka 3,5 mm na sławki mikrofon. No i prawy trigger bumper. Prawa krawędź zawiera w sobie dwa porty USB 3.2 generacji drugiej, czyli do 10 gigabitów na sekundę przepustowości. Na froncie mamy tylko po prawej przycisk zasilania z zbudowanym czytnikiem biegi papilarnych, a także na bocznych krawędziach blisko przodu oraz na przedniej krawędzi mamy po dwa głośniki. Urządzenie wyposażone jest w 4 głośniki, które naprawdę dają radę i to też jest poziom wyżej, dużo wyżej niż GPD Win 4. Nie jest to może poziom premium, ale jest to na pewno, myślę, poziom takiego S25 Samsunga mniej więcej. Da się tego słuchać, nie urywa, nie bolą uszy. Do posłuchania trochę muzyki czy oglądania jakiegoś filmu, myślę, że bez problemu wykorzystać można. Na spodzie mamy dwa przyciski akcji, tak jak w GPD Winie, tylko one też mają inny kształt. Tam były takie jakby wtopione troszkę obudowy, takie kwadraty, tutaj mamy takie wystające delikatnie. Coś, ja nie umiem nazwać tego kształtu. Mamy też 4 gumowe nóżki, które nam podnoszą sprzęt. Jeżeli go położę na biurku, przy okazji też wtedy nie wcisną się guziki akcji same z siebie. Mamy duży wlot zimnego powietrza. Na spodzie mamy też naklejkę tam AMD Ryzen z modelem też tego urządzenia, czyli pewnie jest tam, mamy tam napisane GPD One Win Max 2025 AMD Ryzen 9 AI HX 370, 32 GB, 2 TB dysk, 2 TB SSD, tak? Informacje po prostu takie producenta typowo tam są na tej naklejce. Mamy tam też oczywiście śrubki do otwarcia budowy, gdyby ktoś potrzebował. Ważne jest to, że jest naklejona fabryczna plomba gwarancyjna na jeden śrub. Zerwiemy, no to najprawdopodobniej tracimy gwarancję. Nie jestem pewien, ale uczulam na to. Natomiast mamy też z tyłu dwie takie metalowe klapki, które są przykręcane na jedną śrubę każda. Tak jak powiedziałem, do urządzenia możemy włożyć więcej dysków. W teorii jeden slot jest na dysk SSD M2 PCI Express 4.0x4. Ale w formacie 2020-2030, czyli najmniejszym, a drugi na moduł LTE. Natomiast z tego, co mówią ludzie, możemy włożyć dwa dyski. I to też ruszy. Więc możemy mieć w wersji trzy dyski. Główny slot na dysk, ten 2280, jest w środku. Tak samo jak miejsce na wyprowadzenie anten do modułu LTE. Jakby ktoś chciał je podłączyć. A, na prawej krawędzi mamy też taką dziurkę, do której możemy włożyć igłę i zresetować BIOS. Jest tam przycisk BIOS Reset. Gdyby coś się stało na przykład, albo gdybyśmy potrzebowali przywrócić ustawienia fabryczne BIOS-u, no to możemy przytrzymać ten guzik przez 5 sekund przy wyłączonym urządzeniu i wtedy nam się BIOS zresetuje do ustawień fabrycznych. OK. Teraz troszkę takiej dokładnej typowo specyfikacji. Ekran 10,1 cala o rozdzielczości 2,5K, czyli to jest 2560 na 1200 pikseli. Procesor, tak jak powiedziałem, AMD Ryzen 7 8840U lub AMD Ryzen 9 AI HX 370. Pamięć RAM 32 lub 64 GB w lepszym modelu LPDDR5X 7500 megatransferów na sekundę. Dysk od 1 do 4 TB. SSD, tam PCI Express 4.0 i tak dalej. Już nie będę powtarzał. Klawiatura QWERTY. Gamepad z drążkami oraz spustami opartymi o efekt hala, czyli nie będę dryfować. Podwójne linearne silniki wibracyjne, haptyczne. Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania. Mikrofony stereo. Cztery głośniki, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, bateria 67 Wh pojemności, obudowa wykonana z aluminium oraz magnezu, podświetlana klawiatura, oczywiście ekran dotykowy, pokryty Gorilla Glass 5 dla ochrony, kamera wideo 720p ukryta w zawiasie, za chwilę powiem dokładnie w jakim miejscu i o co chodzi. System Windows 11 Home, dwa porty USB 4, 40 gigabitów na sekundę, dwa porty USB 3.2 generacji drugiej, 10 gigabitów na sekundę, port OCooling, złącze jack, czytnik kart pamięci SD oraz microSD, HDMI 2.1. Wydaje mi się, że jest to taka naprawdę pełna specyfikacja, którą powinniście znać. No teraz właśnie, co to w ogóle pokrywa. Pokrywa jest też metalowa. Na pokrywie mamy wyryte logo GPD. Po jej otwarciu mamy takie delikatne miejsce pod spacją, które możemy po prostu podhaczyć. No bo właśnie, jeżeli przyjrzymy się temu urządzeniu otwartemu, to trochę to się nam wyda dziwne, bo wiecie, jak wygląda klasyczny laptop. Mamy palmrest, na którym kładziemy nadgarstki, mamy touchpad na środku palmrestu i nad tym jest klawiatura. Natomiast tutaj nie do końca. Tutaj mamy troszkę odwrotnie, z racji na te pokrywki zdejmowane na pady. Mamy klawiaturę na dole, nad nią są pokrywy, które trochę mogą wyglądać jak palmrest i pomiędzy tym mamy touchpad. Więc układ jest odwrócony, co przeszkadza, uważam, że jest to dla nas właśnie widomych najlepszy układ, bo dzięki temu nie ma szans, że będziemy haczyć nadgarstkiem czy czymś po touchpadzie. Może być włączony sobie, jak jest potrzebny, ale nie będziemy nim haczyć, bo nie możemy, klawiatura mamy poniżej. Nadgarstki podczas na przykład pisania opieramy na biurku. No tutaj jest minimalizacja oczywiście przestrzeni dzięki temu. Uważam, że to nie jest złe rozwiązanie, to jest niskie. Jeżeli mieliście dostęp do niskoprofilowej klawiatury kiedyś, czy to membranowej, czy mechanicznej, uważam, że ten układ, rozwiązanie wyda też wam się naprawdę świetne. Kładzie się nadgarstki na stole, na biurku, czy tam po prostu jakoś na kolanach, może troszkę ciężej niestety, no ale gdzieś trzeba iść na kompromisy. I piszecie. Potrzebny jest touchpad, no to widzący może sobie go użyć bez problemu, nie przeszkadza to wam, bo nie haczycie po nim palcami. Kamera jest ukryta w zawiasie. Jeżeli otworzymy ekran do pewnego kątu, ekran otwiera się na 180 stopni, czyli na płasko. Mamy po prostu po środku taki otworek, w którym ukryta jest kamerka. No i jeżeli nas potrzebna, nie wiem szczerze mówiąc, po co ona jest, skoro jest w takim miejscu, mogliby sobie ją po prostu darować. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że no, co by nie mówić, ale będzie widać nas bardziej z dołu, nie wiem, naszą brodę, albo nos, jak to na notebook checku ktoś określił chyba nose kamera, albo klatka piersiową tak naprawdę. Nie wiem, to po prostu pewnie było takie w Zotaku, że po prostu dali ją, żeby pokazać, że można. No, nie ma też żadnej funkcji Windows Hello z nią związanych, czyli nie możemy rozpoznawać komputera twarzą, logować się rozpoznaniem twarzy. Gdyby było coś takiego, to jeszcze bym zrozumiał tą kamerę w tym otworku zawiasie, no ale dobrze, no jest. Co do klawiatury, klawiatura ma bardzo przyjemny skok. Ja bym troszkę porównał nie do końca może ThinkPad, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemna klawiatura. I skok jest taki trochę dość, jest płytki, ale jest sprężysty i mięsisty, odczuwalny. Dasz na tym pisać tak. Jest to całkiem wygodne, jeżeli przyzwyczajimy się do tego, że jest to klawiatura w mniejszym układzie, no bo jest bardziej ciasna z uwagi na też wszechkątną ekranu. Na tym można dość komfortowo pisać, zwłaszcza jak leży na biurku. Testowałem, zdarzało mi się już pisać parę razy różne maile, czy też do ludzi po prostu. I da się, bez większego problemu możemy pisać. Co zabawne, jak może pamiętacie, GPD Win 4 miał klawisz menu kontekstowego, chociaż był malutki. Tutaj z dziwnego powodu tego klawisza już nie ma. Czy jest to problem? Nie, mamy prawy kontrol, żeby ją przełapować. Albo użyć jednego z klawiszy specjalnych do tego, o czym za chwilę powiem, ponieważ tak jak powiedziałem, mamy tu pokrywy. Myślę, że nawet to słychać, jak uderzam w te, po prostu te pokrywy. Na mikrofonach. One są magnetycznie wysuwane. Możemy po prostu zrobić coś takiego i z drugiej strony. I w ten sposób mamy dostęp do pełnowymiarowych przycisków gamepada. Gałki są zagłębione w obudowę, no żeby dało się to wszystko przykrywać, ale są wygodne. Można ich spokojnie używać. Mamy oczywiście D-pad, mamy przyciski A, B i Y, mamy też przyciski menu, home i view, albo jak to woli bardziej klasycznie start, select menu. Mamy też switch, tak jak w Win 4, tryb pracy, mysz, klawiatura, gamepad. I tak samo mamy programowanie Win Controls, które też jest niedostępne. To jest dokładnie samo oprogramowanie, w którym możemy te przyciski sobie mapować. Ale możemy też stworzyć zewnętrzną aplikację, o czym nie powiedziałem wtedy w przypadku Wina 4, ponieważ nie robiłem tego jeszcze wtedy. O tym też opowiem zaraz. Możemy tutaj to zaprogramować. Możemy na przykład kontekstowi na spodzie, a możemy też na przykład mieć specjalnym programem na przykład na tych triggerach z tyłu. No na bumperach, tak? Na przykład na prawym bumperze, który mamy dość łatwy dostęp do niego. Mamy, ponieważ założę pokrywy. O. Mamy dość łatwy dostęp, bo tak naprawdę musimy tylko nieco bardziej rękę wyciągnąć i mamy bumperki. Co też ważne, ekran nie jest zamontowany jakby na chłodzeniu. On jest podwyższony w ten sposób, że nawet jak jest rozłożony maksymalnie zawias, to system chłodzenia nie jest zasłonięty ekranem. Dalej jest odsłonięty ten wylot ciepłego powietrza. Zawias chodzi bardzo sztywno. Delikatnie oczywiście sprężyje, no ale tak musi być. I tak uważam, że nie ma to się czym martwić, bo trzyma się sztywno w takiej pozycji, w jakiej go ustawimy. Ja tak tylko zapytam na wszelki wypadek, czy cały czas mnie dobrze słychać.
1: Cały czas.
3: Okej, okay, wolę się po prostu upewnić. A było słychać, jak uderzałem w te pokrywy na...
1: Tak, było słychać i to dosyć głośne jest. Jak na przykład zdejmowałeś te pokrywy, no to mikrofon dość intensywnie to zbiera.
3: Oczywiście możemy też je zdjąć podnosząc. Będzie ciszej. Proszę bardzo, teraz drugą. Chodzi o to, że wysunąć jest je łatwiej. No ale że jest to magnetyczne, to wystarczy je po prostu podnieść. Czasem wystarczy je po prostu wsunąć na miejsce, kiedy już ich nie potrzebujemy. Padów. Wsuwamy jakby taką szynę. I magnes nam już dociągnie do końca. Pokrywy możemy też, jeżeli są wysunięte, możemy trzymać na spodzie. Poniżej chłodzenia. Możemy tam je po prostu umieścić, zaś też magnetycznie przyczepią. I nie będą nam przeszkadzać, jak na przykład gramy. No bo oczywiście możemy to wziąć w ręce i grać jak na handheldzie. Dlatego mówimy, że to może być handheldem. Ale można też leżeć na płasko i na przykład sobie gramy w jakąś grę, gdzie potrzebujemy tylko krzyżaka albo chcemy go wyjść właśnie jako przyciski dodatkowe. Jest to bardzo fajne rozwiązanie też dlatego, że na przykład mamy Reapera czy coś. Mamy klawiaturę pełną, ale chcemy mieć jakieś konkretne przyciski na konkretne akcje. Więc mało tego, że mamy dostęp do pełnej klawiatury, możemy sobie zmapować te przyciski na konkretne akcje. Co jest jeszcze bardziej, myślę, uniwersalne niż typowy handheld. A wielkościowo to nie jest aż tak dużo różnica. Win 4 oczywiście był troszkę mniejszy, no ale gdybyśmy z niego wyrzucili kontrolery, to by był malutki. Zwracając, że je miał, no to był też większy. Tutaj mamy kontrolery, ale są schowane, mamy też klawiaturę, ale całość jest, nie jest aż tak dużo większa. A, no i całość waży troszkę ponad kilogram, tam 1005 gramów, chyba 1010. Na dłuższą metę może być uciążliwe do trzymania, no ale raczej tego też nie będziemy trzymali cały czas, bo to głównie będziemy pewnie trzymać na biurku lub na kolanach. Tak więc uważam, że wygoda jest jak najbardziej na plus w tym urządzeniu użytkowania, czy to klawiatury, czy to kontrolerów. Co do tego mapowania. Jeżeli macie handhelda, który na przykład ma niedostępne oprogramowanie czy coś, możecie użyć takiej bardzo przerostej aplikacji Joy2Key. Joy2Key pozwala nam na przemapowanie przycisków gamepada na przyciski Windowsa. Aplikacja jest w teorii płatna, natomiast deweloper nawet określa to na swojej stronie, że w sytuacji, kiedy jesteśmy osobą niepełnosprawną w jakimś stopniu, możemy do niego napisać o darmowy klucz licencji. Ona nie jest droga, tam kosztuje chyba z $10 czy z 8, ale możemy, napiszemy i on często daje, bo to jest człowiek, który jest bardzo uczciwy, bardzo kontaktowy i nie ma nigdy problemu, żeby licencję dać. Program pozwala na przemapowanie klawiszy gamepada, na nasze przyciski systemowe lub kombinacje klawiszy, czyli w skrócie, jeżeli na przykład macie Wina 4, ja potrafiłem sobie zrobić na przykład build, który bez wyciągania w ogóle klawiatury, jego klawiatury, mogłem spokojnie obsługiwać system Windows, nie wiem, zmieniać muzykę w odtwarzaczu, przeglądać maila czy coś, bo miałem dostęp do wszystkich potrzebnych klawiszy. I tutaj możemy zrobić dokładnie to samo. Możemy oczywiście poprosić, tylko pamiętajcie, że Win Controls nam zmieni tylko część przycisków. Nie zmieni nam triggerów, bumperów. Nie zmieni nam ruchu prawej gałki i przycisków menu, tam home, start select właściwie. Co jest akurat dziwne, no ale nie zmieni nam tego. Na pewno warto dolne przyciski sobie ustawić. Bo to możemy zrobić tylko tam, ale jeżeli na przykład nie gramy, albo gramy co jakiś czas, możemy sobie mieć profil w takiej aplikacji Joy2Key i ustawić sobie wszystko. Jak ustawiamy w aplikacji Joy2Key? W tym momencie nie jestem w stanie wam tego do końca pokazać, natomiast opowiem to szczegółowo. Instalujemy sobie aplikację Joy2Key. Kiedy ją zainstalujemy i otworzymy, mamy listę z przyciskami. Pad zostaje nam automatycznie wykryty, jeżeli urządzenie jest w trybie pada. I mamy tam określone przyciski, na przykład A, B, X, Y, które po prostu klikamy menu kontekstowe, assign key, enter, wciskamy co chcemy i to już jest ustawione. Niestety z D-padem, czyli krzyżakiem, jest troszkę gorzej i z ruchem gałek, to znaczy ja dokładnie nie wiem nigdy co jest czym, bo mamy na przykład POF 1, POF 2, POF 3, POF 4, ale nie powiedziane jest które z które. To może go łatwo sprawdzić, po prostu mapując na przykład jakiś klawisz i sprawdzając go wtedy. Musimy przejść na pulpit, ponieważ w menu aplikacji Joy2Key. Menu aplikacji Joy2Key, właściwie całe aplikacje, no nie te skróty nie działają, dlatego że sobie robimy mapowania, więc musimy przejść na przykład na pulpit, włączyć sobie pomoc klawiatury i sprawdzić na przykład, czy ta jedynka to była w górę, czy w dół, czy w lewo, czy w prawo. Jeżeli jest OK, no to zostawimy, jeżeli nie, no to po prostu zmieniamy. Joy2Key pozwala też nam eksportować profile. Jeżeli chcecie, mogę wam taki profil wysłać. Mam taki profil, który sprawia, że D-pad to strzałki, lewa gałka też nim jest, prawa gałka to home and page up, page down. Wciśnięcie lewej gałki jest klawiszem caps lock, wciśnięcie prawej jest klawiszem delete. A to enter, B to escape, X jest spacją, Y jest, jest backspace'em. Lewy bumper jest tabulatorem, lewy trigger shiftem, prawy bumper jest z tego co pamiętam. A jeżeli jest literą D, po co teraz powiem? Prawy trigger jest lewym kontrolem. Start jest Windowsem. Select jest menu kontekstowym. I właśnie dlatego też zrobiłem tą literę D, że można po prostu na pulpit przejść. Tak, Windows D. Uważam, że nie ma sensu robić Windows D jako osoby skrót. W sumie po co może być literę D i jakby wszystkie dwa klawisze, tak? To nie jest problem. Jeżeli taki profil chcecie, to mogę go podrzucić. On działa ze wszystkimi GPD, z OneX playerami, z Rogalejami i z podobnymi maszynami. Nie ma problemu, mogę się podzielić. Jedyna wada tego rozwiązania jest taka, że na przykład w okienkach, kiedy mamy tak zwany bezpieczny pulpit, no czyli UIC, UAC, no nie użyjemy tego z uwagi na to, że system na to nie pozwoli, nie załaduje nam tego. No i żeby to działało tak, jak powinno, musi być uruchomione sprawa administratora i fajnie jakby startował razem z systemem, czyli należałoby dodać zadanie do harmonogramu zadań w Windowsie. Mogę napisać jakiś poradnik w komentarzu, czy coś, jak to wszystko ustawić. Myślę, że to zrobię dla potomnych, bo warto. Też trwają prace, też się przyznam, troszeczkę już powoli robię dodatek NVD, który by przejął taką funkcjonalność, pozwolą nam na mapowanie klawiszy pada, co nam sprawi też, że będziemy mogli używać tego w okienkach UIC. Bo ci, co mają skopiowany config NVD do systemu, systemowy, to wtedy mogą używać swoich klawiszy i w ogóle dodatków, tak? Chodzi o też dodatków NVD w oknie na przykład logowania do Windowsa albo czegokolwiek. No więc wiadomo, że też wtedy będziemy mieli dostęp do tego. Więc jeżeli poczekacie na to dodatek, pewnie wyjdzie. Nie wiem dokładnie kiedy, może w tym roku, może w przyszłym. Pewnie w tym. Aczkolwiek Joytuki dalej jest bardzo dobrą opcją. No oczywiście najbardziej niskopoziomową, czyli najwyższy priorytet ma WinControls. To trzeba ustawić raz i działa. Ale się da. Niemniej jednak, wracając do tego błędu kontekstowego, mnie troszkę bawi to, że Win 4 pomimo rozmiaru miał ten klawisz. Dziwne miejsce miał, a tutaj pomimo większego rozmiaru tego klawisza nie ma. Ale okej, okay, jakby nie jest to też tak, że nie da się nic zrobić, bo się da. Klawiatury mamy tak, to zupełnie pełnowymiarowe. Mamy klawisze efek, których tam na przykład nie było. Trzeba było z FN-em klikać cyfry, to mamy normalnie F-ki, mamy delete, backslash, backspace, enter. Układ klawiszy jest zwykły, to jest ANSI US, czyli ten z długimi shiftami, długim enterem. Często uważany za najlepszy. Klawiatura brzmi mniej więcej w ten sposób. Musicie przyznać, że jest to po prostu taki laptopowy skok i to pewnie nawet słychać, że to tak po prostu tak laptopowo brzmi ta klawiatura, bo taka właśnie jest, nożycowa, wygodna.
1: Mi to nawet bardziej przypomina takiego netbooka, ze względu na to, że to jest mniejsze, to przynajmniej tak to słyszę, że to bardziej taki netbook nawet niż laptop, ale rzeczywiście no fajnie, że jest ta klawiatura.
3: Parę osób nawet ich zgłosiło, widząc, że to urządzenie jest dla nich podobne do netbooka. Ja się z tym zgadzam. Ja to mówię na to, że to jest po prostu netbook na miarę 2025 roku. Takie, które jest malutkie, ale oferuje nam dużo w środku. No bo właśnie, wydajność procesora. Procesor ogólnie, sam, bo teraz się mówi o HX-ie, pozwala na regulację mocy, który może wydzielać ciepła tak, termicznego TDP, od 15 do 54 W. Oczywiście tutaj, z racji na wielkość sprzętu i to, że mam jeden wentylator i teraz jest też to wszystko po prostu upakowane, chociaż jest to wszystko i tak lepiej zorganizowane niż było wcześniej i dzięki temu przeprojektowanemu systemowi chłodzenia, to mamy procesor, który ma tak naprawdę maksymalnie 35 W od 15. Znaczy to tak naprawdę od 3, ale to już są niuanse. Skutek tego jest taki, że no jakby nie osiągnie on pełnej mocy. Chociaż oczywiście możemy to wymusić. Ten także nie możemy, tylko czy to ma sens? Nie wydaje mi się. Procesor i tak przewyższa Ryzena 7 8840U. Zwłaszcza grafiką. No i wydajnością wielorodzeniową, ponieważ po prostu rdzeń jest więcej. Bateria się ma troszkę krócej. Niedużo. To jest rzędem kilkunastu minut. I to przy maksymalnym obciążeniu, ponieważ w teorii, w jakichś tam testach obciążeniowych, wersja z procesorem Ryzen 7 wytrzymała godzinę 50 minut uśredniając, natomiast tutaj mamy godzinę 20. Ale to się zaciera jakby w miarę tego, co nami robimy, jakie TDP mamy ustawione. Bo im mniejsze jakby wykorzystanie, no to też tym dłuższy czas pracy, te 7-8 godzin, zwłaszcza naszego użytkowania, gdzie ekran często mamy wyciemniony, klawiaturę wyłączoną, jak chodzi o podświetlenie i tak dalej, mamy, myślę, no zużycie możemy jeszcze bardziej ograniczyć i te 8 godzin wyciągnąć. Jest to do zrobienia. Nie jest to, mówię, jakby reguła, ale jest to do zrobienia. co do podświetlenia, tak jak zresztą wspomniałem też tutaj przed audycją na antenie, jakby przed anteną jeszcze w sumie, urządzenie ma jedną upierdliwą wadę, której nie miał Win 4.

0: kupować biospód, to no ale myślę, że mało kto będzie to potrafił zrobić i trzeba po prostu czekać, aż GPD może wyda jakąś aktualizację, która będzie pozwalała na wyłączenie permanentne tego podświetlenia. Nie wiem, dziwne podejście. Uważam, że to po prostu jest dziwne. Jakby jest to upierdliwe, bo da się to wyłączyć. Uciążliwe to troszkę, tak jak mówię, jest, da się to wyłączyć. Po prostu w sensie podświetlenia, tak? Trzeba po prostu pamiętać, żeby wyłączyć za każdym razem. Wcisnąć ten dwa razy FN plus spacja i wtedy się wyłączy. No bo szkoda marnować energię, tak? Jakby nie ma to sensu. A propos ciekawostka. GPD miałem naładowany do 80% baterii i jadę teraz na baterii. Ja nagrywam to właśnie z niego i jestem z baterii. Obecnie mam 68% baterii i w teorii ma to działać przez jeszcze 7 godzin 22 minuty, co nie wierzę, bo jest to po prostu nierealne. Aczkolwiek bateria i tak będą rzeczy na bardzo dobrze. Czy widzę różnicę w porównaniu na przykład do GPD Win 4? Tak, zwłaszcza w temperaturach. Po pierwsze, tutaj też bardzo, bardzo przyjemna rzecz zrobiona. Procesor nie jest umiejscowiony pod klawiaturą, tylko pod sekcją gamepada i touchpada. Czyli nieważne jakby się rozgrzał do czerwoności, klawiatura będzie raczej zimna. Cieplejsza może robić się sekcja grania, do której sięgamy jakby rzadziej, więc uważam, że jest to rozwiązanie jak najbardziej optymalne. W sumie laptopy też mogłyby przenosić chłodzenie w jakieś takie miejsca mniej inwazyjne. Chociaż wiem, że tam jest też problem z tym, że no jednakoż trzeba tego chłodzenia większego, no bo często ładujemy też dedykowane karty graficzne i jest tego też więcej do zasilenia. Ja sobie z tego zdaję sprawę, natomiast no jest to bardzo dobrze rozwiązane. O ile w Winie 4 było to irytujące z uwagi na to, że chłodzenie było po prawej stronie i zawsze nagrzewała się prawa część urządzenia, zwłaszcza prawa część klawiatury, tutaj ten efekt nie występuje. Ekran też nie będzie nam nagrzewał z uwagi na to, że jest podwyższony względem obudowy. Więc go to temperatura nie dosięga. Jak to w ogóle wygląda temperaturowo? Wygląda bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ciężko tu przekroczyć temperaturę 80 stopni. Jest to oczywiście do zrobienia, zwłaszcza kiedy obetniemy ten, usuniemy właśnie ten limit mocy 35 W, no to nawet do setki dojdziemy. Ale mi się te 80 nawet nie udało tu wrzucić. Próbowałem, uwierzcie mi, ale nie udało mi się. 70 tak, ale nie 80. Oczywiście, kiedy chłodzenie musi działać na pełnej, no to będzie nam to szumieć. Nie jest to też pisk, jest to zwykły szum wentylatora. Mamy też dwie rurki cieplne odprowadzające w ogóle to ciepło. No i to, jak widać, sprawdza się. To się po prostu sprawdza. W Idlu, to tak jak teraz widzicie, mam odpalonego Zooma, mam odpalonego Notepada, mam odpalone handheld Companion, o którym będę też za chwilkę. Już mówiłem, ale oczywiście przypomnę. No, nie wydaje mi się, żeby było słychać jakieś specjalne wycie wentylatora teraz na audycji. Ja tego nie
1: słyszę. A z ciekawości, jakie masz zużycie procesora teraz?
0: Zużycie procesora mam obecnie w teorii 5-7%, ale myślę, że to też nie do końca jest miarodajne z uwagi na to, że mamy tutaj rdzenie, rozłożenie rdzeni i tutaj mimo wszystko bardziej mi się sugerował tym, co ma pokazy na Windows niż na VDA, bo oczywiście VDA ma ten swój dodatek Resource Monitor, ale on nie jest, on jest pisany po prostu, ogólnie pod wszystko. On nie wydziela nam pomiędzy rdzenie te małe i duże. I czy to ma znaczenie? Ma pod tym kątem, gdzie kiedy to zmieszamy, to może nam wychodzić dziwna wartość, no bo każdy rdzeń ma inne napięcie, inne zegary, nie?
1: No jasne.
0: Więc uśredniając to, no powiedzmy, że jest to 5, ale pewnie byłoby, jakbym tak faktycznie dodał...
1: Pewnie byłoby mniej.
0: Tak myślę, że 2 może, nie? No teraz nie będzie, mogę później nawet zrobić taki test. Jeżeli kogoś nie coś, mamy zużycie RAM-u, zużywanie całe 5 giga RAM-u w tym momencie.
1: A ile tu masz RAM-u, przypomnij, w ogóle?
0: 32 GB, z tego 4 są dla pamięci graficznej.
1: Graficznej, jasne.
0: Aha, i teraz informacja też ważna dla Was. Mamy też bardzo ciekawą opcję w BIOSie, która chyba nie były wcześniej, żeby ograniczyć maksymalny procent naładowania baterii. Do 75%, 80%, 85%, 90%, 95% lub 100%. Fajnie, że jest to na poziomie BIOSu. Bo faktycznie, jeżeli chcecie sobie wydłużyć żywotność akumulatora, w sensie nie długość pracy, tylko żywotność samego akumulatora, no to można tak zrobić. I też ważna informacja, jeżeli ktoś chce sobie przydzielić i jakby pamięć graficzną inną, niestety nie zrobi tego aż tak prosto jak w Razer.

0: 7840U, gdy wystarczyło otworzyć BIOS, przejść strzałką w prawą zakładkę Advanced, tam w GFX Configuration, tam było UMA Buffer Size i tam było do wyboru. Tutaj trzeba zrobić tak, wchodzimy w BIOS, Alt F5, zapisujemy zmiany, resetujemy urządzenie, wchodzimy jeszcze raz w BIOS, zakładka Chipset, NORF, Bridge i tam dopiero to jest. Znaczy ogólnie te ustawienia dotyczą mostka północnego, natomiast one były wcześniej łatwiej dostępne. Ale to jest raczej zmiana podyktowana trochę AMD, mi się wydaje, bardziej. Ponieważ ten procesor ma mieć też taką opcję przydzielona dynamicznego VRAM-u, która oczywiście była już wcześniej, tylko tutaj oczywiście, jak dobrze wiemy, wszystko jest teraz promowane, że ma AI, więc oczywiście ta funkcja też je ma. No w końcu mamy też procesor neuronowy do tego, więc który niestety dalej nie jest nam zbyt użyteczny, ponieważ technologie AI oparte na NPU raczkują. Wtedy, kiedy na przykład przejdziemy z GPU na NPU na rzeczach typu LM Studio, czy nawet RVC, czy Copilocie, uważam, że będzie to bardzo ciekawe, bo NPU będzie nam też mniej energii zużywało. No i nie będzie obciążało grafiki, jeżeli będzie czegoś jeszcze potrzebna. Prawda? No ale niestety musimy na razie czekać, aż się wszystko przepisze. Aż deweloperzy przepiszą software na NPU do możliwości wykorzystania. Pewnie zajmie to jeszcze parę najbliższych lat. To się rzeczywiście dzieje powoli, no ale zajmie też trochę czasu. Wtedy uważam, że będzie to naprawdę interesujące doświadczenie. Co tam... A właśnie, słuchajcie, niestety, jeżeli komuś to potrzebne, stan uśpienia S3 dostępny nie jest. Z uwagi na to, że tak naprawdę AMD już w procesorach 6000, chociaż tam jeszcze dało się to dobrze wymusić, porzuciło wsparcie dla S3. I albo mamy zero, albo nic. Ja po prostu nie chcę mieć tego, więc w ogóle nie mam opcji uśpienia w komputerze, bo takim jest lepiej. I takie nie używam, a po prostu nie chcę mieć tego S0, tak? No ale to już jest trochę specyfika komputerów. Tutaj chociażby GPD bardzo chciało, musieliby własny BIOS, napisać własny firmware. A to by mi się nie opłacało finansowo, bo to wymaga dużo roboty, dużo pracy, dużo nakładu. Gdzie oni i tak dużo robią, nie oszukujmy się, bo muszą projektować oprogramowanie i jeszcze sprzęt w pewnym sensie. No to ja się wcale nie dziwię, że tego nie robią. Teraz tak jak zawsze, klasycznie pokażę wam menedżer urządzeń. W tym celu udostępnię wam oczywiście dźwięk, już to robię.
1: Poziom 1 aparat, poziom 0, Win Max 2 rozwinięte 1:1.
0: No i tak.
1: Poziom 1 aparaty fotograficzne, poziom 2 USB kamera 1:1.
0: Jak powiedziałem.
1: Poziom 1 baterie zwinięte.
0: No tutaj klasyczne jakby Microsoftowe baterie zasilacze.
1: Blue Ethot, poziom 2 Intel Air Wireless Blue Ethot Air 1:1.
0: Tak jak powiedziałem, mamy Wi-Fi AX210 od Intela.
1: Poziom 1 czujniki zwin, poziom 2 Bose Accelerometer 1:1.
0: Z Bluetoothem 5 trzeba, akcelerometr Bosch'a jak w E4.
1: Poziom 1 karty graficzne, poziom 2 Amd Radeon TM890 GHz 1:1.
0: To co powiedziałem, tak, mamy grafikę tą naprawdę najlepszą obecnie, znaczy inaczej. Mamy procesory z lepszą zintegrowaną grafiką, są to procesory AMD Ryzen AI Max Plus, ale to są procesory... Tak naprawdę to są układy graficzne z wbudowanym procesorem. No i tutaj to by termicznie po prostu nie wytrzymało. Zresztą nie jest to też potrzebne. Jest to po prostu bardzo wysoki poziom układu zintegrowanego i przez pewien czas był to najwyższy, najlepszy możliwy zintegrowany układ. Dla porównania, tu mamy mniej więcej wydajność 3050, tam mamy wydajność 4070, ale 60W takiej. Czyli jak na zintegrowany układ, on ma w ogóle 40 jednostek wykonawczych i oba są oparte na architekturze RDNA 3.5, tego też nie powiedziałem, przepraszam. Radeon 780M był na RDNA 3.0. Mamy też XDNA 2.0 jako NPU, a Ryzen 8840 ma XDNA 1. Po prostu.
1: Poziom 1 karty sieciowe, poziom 2 Intel Air Wi-Fi 6 AX210 160 MHz 1:9.
0: Jak powiedziałem.
1: Klawiatury z poziom 2 standardowa klawiatura PS2 1:3.
0: Ciekawe, bo mam się wśród 3 urządzenia zawsze.
1: Urządzenie klawiatury Hit 2, urządzenie klawiatury Hit 3.
0: To jest wynik tego, że tak jakby ten gamepad potrafi też się jakby identyfikować jako klawiatura. I tutaj go o to poprosimy przełącznikiem fizycznym, który jest pod lewą. Przełącznik jest pod lewą klapką, lewą jakby pokrywą kontrolerową, natomiast przyciskiem menu, start select są to prawą. No i te przyciski tylne, jakby osobne jeszcze urządzenie, które jest aktywne zawsze jako klawiatura, więc dlatego mamy trzy.
1: Kolejki wydruku zwinięte, komputer poziom 2 GPDG 1619-051-2.
0: Tak jest to jakby określane, nazwijmy to fabrycznie.
1: Komputer oparty na architekturze.
0: No, klasyczne już.
1: Kontrolery poziom 2 Amp Peak Definition Audio Device 1 z 5. Amp Streaming Audio Device Scenario Audio 3 z 5.
0: Tak, to co powiedziałem, my...
1: Womic Device Scenario
0: Audio, po prostu Scenario Audio.
1: Kontrolery magazyn, poziom 2, kontroler miejsc do magazyn, standardowy kontroler NVM Express 2 z kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej zwinięte.
0: Tutaj mamy oczywiście USB 4,
1: poziom 2, AMP USB 3.10 Extensible Host Controller 1.20 Microsoft 1 z 6 AMP.
0: Ale chodzi o to, że mamy
1: rodzajowy router główny USB 4 1.0 10 z 16 poziom 2.
0: No właśnie, mamy też tak, mamy dwa takie.
1: Monitory zwinięte, poziom 2 Integrated Monitor GPD 1001H 1 z 1.
0: Czyli to jest ekran. Jeżeli ktoś się wczyta w to, to 10, 1001 to jest po prostu 10.1, tak naprawdę, 1.0.0.1.
1: Mysz i inne rozwinięte, dwa elementy, poziom 2 mysz zgodna z HID, mysz zgodna z HID, zwinięte.
0: Analogicznie prawa gałka potrafi działać jako mysz, natomiast oczywiście mam też tutaj touchpad, który też działa jako no, mysz, no touchpad, tak.
1: Neural processor zwinie poziom 2 input computer accelerator device 1 z 1.
0: To co powiedziałem?
1: Obiekty przetwarzania dźwięku zwinie poziom 2 DTS audio effects component 1 z 2. Scenario audio effects 2 z 2 poziom.
0: Mamy oparte na rytykowym troszeczkę.
1: Zwinięte.
0: Ale też nie do końca, mamy DTS-a jako dźwięk przestrzenny i ulepszenia, które możemy używać w głośnikach, warto je mieć, w słuchawkach niekoniecznie.
1: Oprogramowanie układowe z procesory no rozwinięte. I... 24 elementy. Poziom 2 Amp Ryzen i9HX370 w Radeon 891 z 24.
0: Wiecie mi, to nie wygląda potężnie.
1: Amp Ryzen i9HX370 w Radeon 892 z 24. Składniki programu. Stacje dysków
0: dysk
1: zwinięte.
0: Mamy, 20 z
1: 27 poziom 1.
0: Ciekawe i teraz tak. Pamiętacie, Win 4 miał dysk WD Blue SN580 2 TB. Na pewno wiem, że Ryzenowe 7 mogą mieć też ten dysk. Ale nie wiem, że to nie jest tak, że te dyski są żadne zamiennie, bo tutaj mamy...
1: Rozwin poziom 2 Kioxia Xperia plus G3 SSD 1 z 1.
0: To jest 2 TB nośnik. Mamy Kioxia Xperia, czyli Toshiba, no, czyli japoński dysk, też bardzo, bardzo... Dobry.
1: Poziom 1 urządzenia biometryczne rozwinięte. Poziom 2 HIPSA Link Fingerprint USB Driver 1 z 1.
0: No to jest nasz licznik linkularny.
1: Poziom 1 urządzenia interfejsu HIT z poziom 2 ekran dotykowy z Microsoft.
0: No, no, tak
1: pióro zgodne z HIT, płytka, pióro zgodne z HIT, płytka dotykowa z urządzenie I2C HIT, z urządzenia programowe z WINI, urządzenia systemu, urządzenia technologii i pamięć. Poziom 2 Genesis Logic Ciecard Reader Device 1 z 1.
0: On jest podpięty jako jeden układ, właśnie dlatego jest jeden i dlatego też nie działa w karty jednocześnie. Jeżeli włożymy dwie karty jednocześnie, wykrywana jest ta, która jest włożona jako pierwsza. Po prostu.
1: Urządzenia zabezpieczeń. Poziom 2 Amp PSP 11.0 Device Microsoft Pluton Security Processor 2 z moduł TPM wersja 2.0 z wejścia.
0: No i tak naprawdę to jest chyba wszystko z tego menedżera urządzeń oczywiście, co warto wiedzieć. Wydaje mi się, że to jakby więcej nie muszę pokazywać, bo też jakby wszystko jedno jest takie samo tak naprawdę, jak w każdym innym komputerze. Czy na stacjonarnym czy laptopie. Aplikacja towarzysząca jest dokładnie taka sama, jak była w przypadku GPD Wina 4, czyli mamy Motion Assistanta i mamy Handheld Companion, ewentualnie mamy ten Win Controls, więc myślę, że tu nie ma za dużo sensu też się wgłębiać w to wszystko. Aż tak, ta audycja jest bardziej porównawcza względem Wina 4 i pokazująca, co można zrobić inaczej. Stworzyć sprzęt bardziej kompletny, który trafi do większego grona odbiorców. Bo o ile handheld może kogoś niepokoić, że taka obudowa, wydaje mi się, że dla laptopa będzie więcej osób chętnych. I takich, które faktycznie, ja na przykład uważam, że ten komputer spokojnie może mi zastąpić mojego obecnego laptopa i ja zamierzam mojego obecnego laptopa po prostu się wyzbyć w jakimś czasie i używać tylko tego jako przenośny komputer, bo w zupełności wystarcza. Jego wydajność jest na tyle duża, że uważam, że nie potrzebuję dodatkowego laptopa. Mam w domu komputer stacjonarny, a na podróże i tak dalej mogę wybrać coś takiego, co jest malutkie, a zrobi mi wszystko, co mi zrobi duży laptop 16-calowy, tak? Bo tutaj też mogę czy to obejrzeć YouTube'a, czy zagrać sobie w grę, czy nie wiem, czy poprogramować, jakby mi się chciało, czy popisać czatem GPT, czy z ludźmi popisać, czy na TikToka wejść, no czy właśnie prowadzić audycję, jak widzicie, ostatnio prowadziłem z mojego roga, teraz prowadzę właśnie z GBD. Bez problemu, ja uważam, że nie ma też sensu rozdrabniać na tyle różnych urządzeń, Przypomnijmy, baterii mam obecnie
1: 66%, 6 godzin i 37 minut pozostało niepodłączone.
2: Temu bym akurat nie ufał, aczkolwiek...
0: Pokazuję w ramach też ciekawostki, ile nam wyświetla czasu, który w teorii powinien. Też myślę, że jeszcze to kilka dobrych godzin spokojnie by wytrzymał. Bez najmniejszego problemu. Czyli klej papilarny jest szybki i działa dość dobrze. Niestety nie jest to wrażenie na sam poziom co w Winie 4, jest to troszeczkę jakby inna liga i to czuć, ale działa dobrze. Czytniki kart pamięci mamy sprężynowe. Kiedy schowamy kartę, nawet prawie w ogóle nie widać, co jest dobre, ponieważ nic nam się nie stanie z nią. Możemy na przykład, jak ktoś bardzo chce mieć taką kartę cały czas złożoną, jako jakiś tam magazyn danych, powiedzmy. Piszenie cewek. Też mam wrażenie, że mniej piszą cewki niż w Winie 4. W Winie 4 bardzo z prawej strony piszczało. Tutaj jest to o wiele mniej zauważalne. Co też się chwali. Znaczy wiadomo, że budowa też jest większa siłą rzeczy i może sobie pozwolić na lepsze wychłodzenie się i też no, nie musi się tak obciążać to wszystko w środku, bo jest więcej miejsca. Moduł Wi-Fi oczywiście przylutowany, ale jest bardzo dobry, więc uważam, że nie ma czym się przejmować. Nie jest to może Wi-Fi 7, ale też kto potrzebuje tego Wi-Fi 7, kto w ogóle ma w domu router Wi-Fi 7, na przykład nie mam, wczoraj mam Wi-Fi 5 w ogóle, więc uważam, że to Wi-Fi 6S, Bluetooth 5.3 to jest dobry kompromis, zwłaszcza, że układ Intela, który jest po prostu niezawodny, nie jest to jakiś Mediatek, których jest obecnie bardzo dużo wszędzie dookoła. Ładowarka, która dostarczona jest, dlatego nie powiedziałem, że nie jest duża. Ona jest większa od na pewno od OnePlus Playerowej, natomiast wielkościowo ja bym tą kostkę porównał do pudełka papierosów, troszkę większa w sumie. Paczki fajek, takich typowej, no, troszkę większa, bardziej dwie w sumie. Albo jak jesteś tak pewne, słuchajcie dokładnie, to na przykład jak ktoś widział HiFi Walkera H2, otwaracz MP3, to jest grubsze troszkę od tego. Ale o, wiecie do czego ją porównam? Grubsza kaseta magnetofonowa. To jest taka wielkość. Po prostu grubsza kaseta magnetofonowa. W pudełku. Od niej. No myślę, że raczej też pewnie nie wszyscy widzieli kasetę, no ale na pewno jest więcej widzących kasety niż HiFi Walkera. Okej, teraz tak szybko przejdę po ustawieniach, które warto zrobić sobie w tym Handheld Companion, ponieważ oczywiście nie każdy musiał słuchać Wina 4. Pewnie byli tacy, co to robili, natomiast wiem, że to nie każdy to robił i nie będę odsyłał specjalnie to z osobnych. Mamy Handheld Companion. W ustawieniach.
1: Hexquorup on przycisk przełączania wciśnięty.
0: Polecam włączyć sobie opcję.
1: Off. On przycisk application will start automatically w Hany Signing to Windows.
0: No właśnie, czyli żeby nam
1: on przycisk przełączania the application will initially start minimize and appear on the taskbar.
0: Będzie zminimalizowany.
1: On przycisk przełączania the application will be minimized instead of closed.
0: Żeby ale wtedy nie zamknęło tego przez przypadek.
1: On przycisk przełącza the desktop profile will be automatically enabled on application start.
0: To można akurat wyłączyć.
1: Spacja, nie wciśnięty, spacja,
0: ale
1: wciśnięty.
0: Uważam, że profil, czyli profil przycisków lub też ustawień.
1: Lista rozwijana use system setting zwinięta.
0: Tu mamy motyw.
1: Lista rozwijana mic. Lista off przycisk przełączania nie wci. Enable or disable is on sound navigation.
0: Możemy mieć dźwięki.
1: Off przycisk przełączania nie w enable telemetry data to be automatically be sent in case of acrach.
0: Wiadomo, że im mniej one zwiedzą, tym lepiej.
1: Lista rozwijana ich zwinięte.
0: Tu mamy priorytet. Oczywiście musi być wysoki.
1: Lista rozwijana Richt zwinięte.
0: Położenie okienka.
1: Lista rozwijana Generic PNP Monitor. Display. Lista rozwijana Mica zwinięte.
0: Też o coś do motywu.
1: Off przycisk przełączania nie wciśnięty. Get notifications from the application in the Windows Action Center. Spacja. Wciśnięty.
0: Możemy włączyć.
1: On przycisk przełączania wciśnięty. Automatically turner TSS off hand companion is closed.
0: Reva Tuner Statistics, czyli jakby cały taki pakiet, który nam optymalizuje ustawienia, które było tutaj. Więc to jakby trochę łączy z BIOSem, ale nie do końca. Bardziej ogranicza Windowsa.
1: Back przycisk. Closed Navig. Controller 1 z 7.
0: No i ustawienia kontrolera też mamy parę do zrobienia, ponieważ...
1: Handheld Controller. Virtual Controller Settings. Controller Status. Hange Virtual Controller Status. Lista rozwijana Discon Netstead.
0: Warto go odłączyć, ponieważ mamy fizyczny, więc postęp wirtualny. Warto też wyłączyć opcję jedną.
1: Controller type. Hange Virtual. Lista rozwijana emulated Xbox. Vibration Strength, Hand Controller, pole edycji, suwak, przycisk. Controller Management, Automatical Manage Controller Order for Off, przycisk Off, On. Chysical Controller Set, Vibrate Controller On, Vibrate Off, przycisk Off, On. Hide Controller On, Next. Hide Chysical Controller Hand On, Next. Off, przycisk przełączania nie wciśnięty.
0: Ja polecam to po prostu wyłączyć, bo to będzie nam utrudniało życie.
1: Device 2, Performance, Profil.
0: I tak będę możemy ewentualnie sobie w Performance Settings, a to są ustawienia takie, jak to chcę, ustawić limit na przykład mody poboru, tak, limit wattażu na przykład na 10, 15 watów, 20. Ale to już dla tych, co faktycznie chcą, ja tu pokazałem te opcje, które naprawdę warto ustawić sobie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj jest lec Windowsa, o ile na przykład, bo też warto o tym powiedzieć, w Winie 4 był taki problem, że trzeba było zainstalować Windowsa 7, Windowsa 10 i potem nałożyć 11, ponieważ było problem ze sterownikami. Na szczęście tutaj, czy to w wersji 8840 U, czy w tej wersji AIHX, tego problemu już nie ma. Możemy zainstalować 11 na czysto, zainstalować do tego pakiet sterowników dostarczany przez GPD, zainstalować zestaw sterowników do DTSS-u, DTS i dociągnąć sobie sterowniki do chipsetu oraz grafiki ze strony AMD. Bo zawsze warto mieć najnowsze i trzeba to zrobić. Wtedy komputer jest w zupełności gotowy do użytku, ewentualnie można na przykład wyłączyć sobie uśpienie, czyli wyłączyć NS0 odpowiednim skryptem, do którego link też mogę dać w komentarzu. Jest hostowany na mojej stronie. On tam wisi tak naprawdę zawsze, nie ma ryzyka, że on sam zniknie. Po prostu zbyt często jest wykorzystywany. Ja w tym momencie ustawię na 10 W pobór energii z uwagi na to, że po prostu nie potrzebuję większej wydajności do pracy takiej podstawowej, nie wiem, jakiś internet, muzyka, czy właśnie nadawanie do tego radia. Aczkolwiek oczywiście możemy ustawić większe. Tutaj nie ma tak jak w Winie na przykład, że no, trochę strach włączyć wyższe pobór energii. Tutaj spokojnie możecie sobie włączyć na przykład te 20 W nawet i uważam, że 25 i spokojnie na baterii nawet działać, na zasilacz w ogóle. Bez problemu, system chłodzenia wyrobi. Troszkę może oczywiście poszumi, ale też nie tak, że zawsze. Chodzi o to, że pod obciążeniem, bo w normalnym stanie to on też nie będzie brał maksymalnie tego. To jest wiadomo, maksymalny pobór. To, że ustawię sobie nawet 30 W, to też on bierze 30 W ciągle, tylko wtedy, kiedy mu na to pozwoli Windows, kiedy będzie taka potrzeba. Czyli kiedy na przykład odpalimy jakąś grę albo aplikację typu LM Studio, która wymaga po prostu więcej mocy, no to wiadomo, że to wszystko się zacznie grzać, kręcić wentylatorem, siłą rzeczy. Nie oszukamy fizyki. I tak przechodzę też powoli myślę do podsumowania tego sprzętu. Czy polecam GPD WinMaxa? Na pewno jest to urządzenie bardziej kompletne niż Win 4. Pod kątem jakby elastyczności działania, ale Win 4 był już bardzo dobry. Tutaj mamy tak naprawdę kompletne urządzenie. Mamy laptopa tak naprawdę o małej przekątnej ekranu z dobrą wydajnością i bogatym zestawem złącz. Przypomnę, dwa USB duże A, dwa USB-C 4.0, czytnik w pamięci. Możemy dołożyć dyski, możemy włożyć LTE. Jak dla mnie w pewnym sensie przepis na sukces, gdyby cena była troszkę niższa, no ale niestety po pierwsze, że GPD jest niedużą firmą i po prostu no, nie jest to firma taki moloch jak Asus, MSI czy Lenovo, który może sobie pozwolić na cięcia, bo wie, że sprzeda tych sztuk nie, 2 miliony. GPD musi mieć mało tego, że na jakąś tam reklamę, no to jeszcze musi mieć na to, żeby się utrzymać na rynku, więc niestety cena musi być troszkę wyższa. Inna sprawa, myślę, że dobry laptop z Ryzenem tym 8840U i takim RAM-em tak dalej może tyle kosztować. Też oczywiście można kupić taniej. No z HX-em jest problem też taki, że te procesory same w sobie są dość drogie. Niestety, w sensie naprawdę nawet laptopy z tym, słuchajcie, miałem w rękach coś takiego jak HP Omnibook Ultra, który miał procesor AMD Ryzen 9 AIHX375, który różni się tylko tym, że ma po prostu 55 teraflopów tej mocy, topsów tej grafiki NPU. Tak, to jest dokładnie to samo. On kosztował 6000 zł, teraz kosztuje 600 zł, kosztuje 6200. 32 giga RAM, terabajt dysku. 14-calowy komputer. Nawet mini PC chińskie raczej nie schodzą, powiedzmy, tych 3500 z tym HX-em. No trzeba po prostu poczekać, aż podanie jej procesor, pewnie coś się stanie. Bo na przykład tektura Zen 4 też była dość droga początkowo. Więc zostaje nam po prostu czekać i ewentualnie po prostu ci coś chcą kupić. Ja osobiście szczerze mówiąc polecam. Jeżeli ktoś chce po prostu kompletny, malutki sprzęt do zabrania wszędzie, na którym zrobi wszystko, jak najbardziej uważam, że nie ma co szukać, bo i tak nie znajdziecie czegoś bardziej kompaktowego. Znaczy znajdziecie, tak? Na przykład Win Mini, który będzie jeszcze mniejszy, ale to będzie miał jeszcze większe problemy termiczne z uwagi na malutki system chłodzenia. Jedna rurka cieplna, malutki wentylatorek, 35 mm chyba, 45. To jest naprawdę mały. Możemy też, nie wiem, Wina szukać się gdzie Pocketa, chociaż z nimi jest obecnie problem. W sensie, nie wiem czy wyszły, chyba nie ma, albo są na jakichś procesorach typu Intel N150, czyli totalnie inna liga. No 4 wątki kontra 12, 24, 8, 16, ja myślę, że jest różnica bardzo duża, nawet kolosalna w pewnym, tak naprawdę. A grafika też w ogóle. Oczywiście możemy kupić większy laptop, co czasami może być lepsze, nie wiem, ale iBooka, jakiegoś HP, jakiegoś ThinkPada, jakiegoś... Nie wiem, nawet Galaxy Booka, Huawei Mainbooka, Surface'a bodaj, ale no to będzie większe, tak? To będzie po prostu większe. I siłą rzeczy, no jakby ja powiem wam szczerze, bo ja chciałem mieć sprzęt, który będę mógł trzymać w torbie, takie na ramię podręcznej i do której mogę też włożyć też takie, nie wiem, woda, słuchawki, jakieś kable do ładowania telefonu, właśnie tego, ładowarka i tak dalej, chusteczki do nosa, jakiś portfel. I szczerze mówiąc, z tym ja to zupełnie osiągam. Ja mogę spakować elektronikę swoją w torbę, którą mam na ramieniu, jeszcze butelkę wody zmieścić i na przykład, nie wiem, jak wyjeżdżam, mieć powiedzmy w plecaku same ubrania przykładowo i wtedy, no, jest to komplet. Inna sprawa, takie urządzenie możemy używać dosłownie wszędzie, bo jest na tyle małe, że, no, zmieści, tak jak mówię, no nawet panie mogą sobie do torebki go włożyć. Ja zresztą moja jedna z osób, które teraz mają ze mną zajęcia, stwierdziła, że jest to komputer idealny do torebki. Ja się z tym zgadzam, bo jest on po prostu kompaktowy, oferując przy okazji jest bardzo sensowną wydajność. Czy w rozsądnej cenie? Tutaj musimy sobie odpowiedzieć już sami na to pytanie, ponieważ musimy wziąć pod uwagę też czynniki miniaturyzacji, czynniki tego, jak oferować GPD, no i czynniki cen procesorów najnowszej generacji.
3: A ta cena to jest jaka w tym momencie?
0: Tak jak powiedziałem, przy wersji z Ryzenem 7 8840U granice 4000 do 4500 mniej więcej, w zależności oczywiście od tego, jaki mamy dysk i czy mamy LTE. No tutaj zaczynamy od powiedzmy z 1TB dyskiem 62 GB z HX-em, nie wiem, około 5100-5200. Do tych 5800, 5900 pewnie da się dobić na wyższych konfigach, mi się wydaje. Jest to dużo, ja wiem o tym, ja tego nie ukrywam, jest to dość dużo. Tylko z drugiej strony, tak jak mówię, na przykład taki Omnibook też kosztuje 6000 i dużo laptopów, sub notebooków tak zwanych, tych z wyższej półki, no to są takie koszta. Pytanie, czy bardziej zależy na przykład na rozmiarze, czy na, nie wiem, prestiżu, elegancji i tak dalej? No to pytanie trzeba powiedzieć sobie już samemu. Moim zdaniem to jest sprzęt, gdyby nie było tego problemu z podświetleniem klawiatury i nie to, że czytnik linii papilarnych nie jest aż tak dobry, jak był w Winie 4, to jest dziwne akurat, ale okej, to ja bym dał mu 10 na 10, dałem mu takie 9,5 na 10. Z uwagi na jedną rzecz, którą da się poprawić bez problemu software'owo, drugą, oczywiście producent musi to zrobić, ale się da drugą rzecz, która jest niestety już, no, hardware'owa, ale jest do przebolenia, bo też nie jest to czytnik linii, w Winie miał dużo większy też sens, no bo tam, żeby pisać hasło, żeby klawiaturę wyciągać albo na ekranowej pisać, albo sobie nie ustawić profil, nie można by było WC. A tutaj po prostu, tak, jakby to możemy też pisać hasło z klawiatury, bo i tak siłą rzeczy, jak używamy, no to musimy tego laptopa otworzyć, nie? Więc uważam, że to jest jeszcze do przełknięcia. Z podświetleniem, no po prostu irytująca wada, że nie można go wyłączyć na stałe, bo trzeba o tym pamiętać. Żeby przy każdym ruchu byli wcisnąć FN, trzymać FN, wcisnąć dwa razy spację, to nam podświetlenie bez problemu wyłączy. No ale nie na stałe. Tak więc, cóż, czyli tak jak mówię, czy polecam? Tak. Jest to urządzenie lepsze od Wina 4, bardziej kompletne to na pewno i oferujące też port USB-A. Wyższą wydajność z racji po pierwsze lepszego procesora, ale też po drugie po prostu fizyki czystej, mamy więcej miejsca na wychłodzenie się. Na pewno oferuje lepszą jakość mikrofonów i głośników. No, co do głośników tego z racji słyszycie, ale mikrofony na pewno słyszycie. jeżeli sobie włączycie teraz archiwum, bo z tego co mi się wydaje już jest od GPG Winnie 4 w archiwum audycja, to tam macie próbkę dźwięku z jego mikrofonu i zauważycie, że to...
3: No tam było gorzej, znacznie gorzej. To,
0: totalnie innego dźwięku.
3: To też nie jest, powiedziałbym, mikrofon współczesnych laptopów, ale już jest zdecydowanie
0: taki
3: lepiej.
0: Taki tablet, taki telefon trochę, coś takiego. I co jeszcze? No i tutaj mamy oczywiście, tak jak mówię, obudowę w pełni tak naprawdę. No z wyjątkiem przy klawiszu oczywiście metalową, aluminium magnez, gdzie Win 4 miał metalowy szkielet, metalową ramkę wyświetlacza, ale tak naprawdę głównie był plastikowy, co nie jest oczywiście złe samo w sobie. Bo dużo laptopów, na przykład gamingowych, też jest plastikowa. Po prostu ja, jakby metal jest taki przyjemniejszy też dotyku i wydaje się taki trwalszy, solidniejszy. Więc ja myślę, że możemy skończyć na dziś tę audycję, że jest chyba wszystko. Jeżeli nie ma żadnych pytań...
3: A nie ma.
0: Jeszcze pokażę wam, żeby nie było. Mamy teraz godzinkę. Zaczęliśmy jakoś po 19, powiedzmy, że 10 po, uśredniając.
1: Schowek 20.35.
0: Mamy godzinę 20.35. Baterii miałem 80 przed 19, powiedzmy w pół do 6. Przepraszam, w pół do 7 miałem baterii. Jest 80%, teraz mam baterii.
1: 63%, 6 godzin i 28 minut pozostało niepodłączone.
0: Wyciągnijcie z tego wnioski. Myślę, że mój wniosek jest taki. Bateria trzyma. I to bardzo dobrze trzyma, zważywszy na to, że teraz komputer coś jednak robi. I to, że dalej, no stale wysyła dane w tym momencie, i OTF na wodę też odbiera, jak chodzi o internet. Ma włączonych trochę usług.
3: A Zoom wcale nie jest takim programem bardzo mało zasobożernym. On jednak tam trochę bierze tego procesora.
0: Wiadomo, nie jest to Teams, który był mistrzem w zżeraniu procesora i RAMu, ale dalej... No i mamy, mówię, też te usługi systemowe różne, tak? No i te zewnętrzne, typu właśnie RTSS czy Handheld Companion, które mam odpalone w tle, bo chcę mieć odpalone w tle. Gdzie są oczywiście one konieczne do działania, ale warto je mieć. I on dalej fajnie sobie radzi. Ja dzisiaj też go trochę, tak powiem, wymaglowałem w ciągu dnia, już był ładowany później, ale był malowany i naprawdę fajnie sobie radził za baterii. W zasilaczu oczywiście możemy, tak jak mówię, podkręcić moc. I ja polecam to zrobić, tak? Mieć na zasilaczu po prostu ustawione wszystko na wyższe limity, bo to się będziemy ograniczali, no ale bateria dla mnie, dla baterii jest do korzystania na baterii, to znaczy w mobilnym środowisku, gdzie liczy się też troszkę bardziej czas pracy, więc mogę poświęcić część wydajności, której i tak mam dużo. Tak więc co? Ja wam bardzo dziękuję za to, że słuchaliście. Ja jestem Patryk Chojnacki i zapraszam was do następnego spotkania w pewnie jakimś w miarę bliskim czasie.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś zajmiemy się akcjami i oknami w programie Windows. Na dobry początek nieco teorii. Cóż to takiego są te okna i akcje? Okna to po prostu zdefiniowane przez użytkownika obszary ekranu. W tych obszarach może znajdować się dosłownie wszystko. Wszystko to, co interesuje użytkownika i do czego chce mieć szybki dostęp. Mogą to być informacje, przyciski, kontrolki. Wszystko to, co nas interesuje i co chcemy w błyskawiczny sposób odczytać, bądź też w jakiś sposób zareagować na to, co dzieje się na danym obszarze. Okien w programie Windows może być 50, ale tak naprawdę wykorzystujemy ich dokładnie 49. O tym, jak zdefiniować sobie własne okno, opowiem już za chwilę. Opowiem także o akcjach, czyli o czymś, co mówi programowi Windows, w jaki sposób ma reagować na dane klawisze. Jak to działa? Bardzo prosto. Na przykład, naciskając klawisz Backspace, kasujemy dany znak, ale chcielibyśmy przy okazji wiedzieć, jaki to znak skasowaliśmy. W związku z czym występuje w programie Windows już zdefiniowana przez jego twórców akcja, która mówi coś takiego. Kiedy naciśniesz klawisz Backspace, program Windows ma powiedzieć, jaki był znak na lewo od kursora. i program Windows to czyni. Oczywiście twórcy nie mogli przewidzieć wszystkiego, nie wiedzieli jakie funkcje i na jakie klawisze ma reagować w odpowiedni sposób Windows, w związku z czym umożliwili użytkownikom definiowanie własnych akcji. I taką jedną akcję sobie dziś zdefiniujemy. Akcja ta będzie miała za zadanie kliknięcie przycisku, który jest niedostępny w żaden inny sposób. Nie można dostać się do niego za pomocą klawisza Tab. Możemy tylko kliknąć w niego myszką. A sami przyznacie, że ciągłe odnajdywanie tego przycisku za pomocą wskaźnika myszy nie jest czynnością najwygodniejszą pod słońcem. Dziś pracować będziemy na programie Simplecast, którego zadaniem jest przesyłanie streamów audio w formatach MP3, OGG lub Windows Media Audio. Jednak nie jest to istotne, jaki to program, bowiem przedstawione za moment operacje można wykonać na dowolnej aplikacji i można dostosować je do swoich indywidualnych preferencji. Ja teraz uruchomię program, w tym celu przechodzę na pulpit. I odnajduję program Simplecast. Jeszcze może zwolnię mowę przy okazji. Przyjrzyjmy się teraz oknu programu. Na dobry początek naciskam numeryczną siódemkę, żeby przejść na lewą górną krawędź okna. Mamy tu przycisk. Przycisk jest dwupozycyjny. Aktualnie jest w pozycji stop, czyli kiedy nacisnę go, uaktywnię funkcję stop.
7: Lewy.
6: A teraz start. Jest w pozycji start, czyli jeżeli nacisnę go, włączę ponownie tą funkcjonalność, jaką on realizuje. Na dobry początek, żeby zdefiniować naszą klikającą akcję, muszę ustalić, jak ten przycisk wygląda, czyli muszę zdefiniować jego okienko. Żeby to zrobić, najpierw wybieram numer okna. Tak jak już wspomniałem, do dyspozycji użytkownika jest tak naprawdę 50 okien. Jednak lepiej nie modyfikować okna głównego, oznaczonego numerem 0. Lepiej wszystkie operacje bazować na oknach od 1 do 49. W związku z czym naciskam teraz klawisze Insert i F3 w celu wybrania odpowiedniego okna. W moim przypadku będzie to okno numer 1.
7: Okno użytkownika 0, pole edycji, dialog, wybierz numer okna.
6: Domyślnie mam tu okno 0, jednak ja chcę przełączyć się na okno 1. W tym celu wpisuję po prostu z klawiatury 1 i swój wybór zatwierdzam enterem.
7: 1. Okno 1. Simplecast.
6: Teraz, żeby zdefiniować zawartość tego okna, przesuwam się myszką
7: lewo-góra.
6: Za pomocą najpierw lewo-góra. Teraz start. Przechodzę w dół o jedną linię za pomocą numerycznej 2 i odszukuję pierwszą literę tego przycisku start. O, tu jest. W związku z czym, skoro już to mam, naciskam klawisze Insert i F5 w celu zdefiniowania lewej górnej krawędzi okna.
7: Lewo góra.
6: Teraz przechodzę na koniec przycisku Start i naciskam Insert i F6 w celu zdefiniowania dolnej prawej krawędzi okna.
7: Prawo dół.
6: Teraz, aby wszystko zatwierdzić, naciskam Insert i F4.
7: Lewa, 4, 6, pole edycji, dialog, współrzędne okno użytkownika.
6: W tym miejscu mamy okienko, w którym przesuwając się klawiszem Tab,
7: przesunięcie od lewej, przycisk opcji, oznaczone, górnobie, 6, 1,
6: możemy odczytać współrzędne tego okna.
7: Przesunięcie od góry, przycisk opcji, oznaczone, prawa, 2, 8, 7, pole edycji.
6: Lewa, górna, prawa,
7: przesunięcie od prawej, przycisk, dolnobie,
6: 1, i dolna.
7: Przesunięcie od dołu, przycisk opcji, oznaczone, 1 z 2. Kopiuj ustawienia z okna, dialog, przycisk.
6: Mamy tu jeszcze przycisk, który możemy aktywować za pomocą spacji lub entera, który spowoduje możliwość skopiowania ustawień z jakiegoś wcześniej zdefiniowanego okna. To na wypadek, gdybyśmy chcieli zdefiniować sobie kilka okienek, ale na przykład o różnym statusie.
7: Przycisk.
6: Skoro nic nie chcemy więcej tu robić, zatwierdzamy wszystko naciskając klawisz Enter na przycisku OK. Możemy także nacisnąć spację. Sprawdźmy, czy nasze okienko zostało prawidłowo zdefiniowane.
7: Start.
6: Mamy start. Wszystko się zgadza. Dodam jeszcze, że odczytywanie pierwszych 10 okien od 1 do 10 realizujemy naciskając klawisz Alt z cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 0. Teraz naciskam Insert i F3,
7: okno użytkownika 1, pole edycji, dialog,
6: aby przejść do okna głównego.
7: 0.
6: Naciskam zatem z klawiatury 0 i zatwierdzam wybór enterem.
7: Okno 0, to simple czas.
6: Skoro mamy zdefiniowane okno, to teraz czas zdefiniować akcję. W tym celu naciskam Ctrl i backslash, przechodząc do panelu kontrolnego Window Eyes.
7: Window Eyes aktywny, Windows 0.0.0 skojarzony brak.
6: Teraz naciskam Alt w celu wywołania menu.
7: Klik te rozwijane.
6: I strzałką w prawo odszukuję pozycji akcję.
7: Ekrany rozwijane, klawiatura rozwijane, myszka rozwijane, gorące klawisze nie rozwijane, akcje, a dialog.
6: Naciskam Enter w celu uaktywnienia tej pozycji.
7: Menu zamknięte, klawisze L, strzałka lewo, znak później niezdefiniowane, pole listy, 1 z 4, 6, dialog.
6: Mamy tu już akcji, dosyć dużo zdefiniowanych akcji, w związku z czym poszukajmy jakiejś wolnej.
7: Strzałka, sątro, strzałka, strzałka, delete, znak później niezdefiniowane.
6: Po liście teraz przesuwam się strzałką w dół. Mamy akcję niezdefiniowaną, w związku z czym teraz czas tę akcję zdefiniować. Aby to zrobić, najpierw naciskam klawisz Tab i przechodzę na przycisk zatytułowany Przechwyć klawisz. Kiedy wcisnę ten przycisk, zostanę poproszony o wciśnięcie gorącego klawisza, za pomocą którego będę uruchamiał daną akcję. Właśnie teraz to zrobię. Naciskam dowolnie wybraną kombinację klawiszy. W moim przypadku będzie to na przykład Ctrl i litera Q.
7: Klawisze L, Ctrl Q, niezdefiniowane, niezdefiniowane, pole listy, 1, 8, 4, 6.
6: Z powrotem powróciłem do listy akcji. Tym razem Window Eyes powiedział Ctrl Q, niezdefiniowane, niezdefiniowane. Dlaczego powiedział to dwa razy? Ano bo każda akcja w programie Window Eyes może mieć dwa parametry. Za moment zdefiniujemy pierwszy z nich. W tym celu znowu przesuwam się klawiszem Tab po okienku. Mam przycisk przechwyć klawisz, ale on nas już w tym momencie nie interesuje.
7: Pierwsza akcja, niezdefiniowane, lista rozwijana.
6: Za to interesuje nas to. Pierwsza akcja. I teraz przeanalizujmy, co chcemy, by ta nasza akcja zrobiła. Najpierw chcemy, by myszka, a właściwie kursor myszki, znalazł się w określonym miejscu. W związku z tym musimy zdefiniować pierwszy parametr akcji jako mysz do okna, bowiem właśnie myszka ma przesunąć się bez względu na to, w jakim miejscu programu będzie, do tego obszaru, czyli do tego okna, które zdefiniowaliśmy przed momentem. Teraz, żeby przejść szybko do tej akcji, naciskam literę M.
7: M, mysz do okna, 2, 5, 3, 2.
6: I mamy już praktycznie sprawę załatwioną. Teraz tylko jeszcze muszę nacisnąć klawisz Tab,
7: parametry pierwszej akcji,
6: aby zdefiniować parametry tej pierwszej akcji. Naciskam tu spację i wpisuję numer okna użytkownika. Pamiętamy, zdefiniowałem okno pierwsze. W związku z tym naciskam jedynkę i zatwierdzam wybór klawiszem Enter.
7: Parametry pierwszej akcji i dialog, przycisk, dialog, definiowanie akcji i klawiszy.
6: Połowa sukcesu za nami, druga jeszcze przed. Naciskam klawisz Tab.
7: Druga akcja, niezdefiniowane, lista rozwijana, 1, 3, 2.
6: I mamy tu kolejną listę, taką samą jak przed momentem. Niestety tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bowiem na liście tych akcji nie występuje kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Natomiast taka akcja występuje jako jeden z gorących klawiszy. A gorący klawisz jako element tej akcji jak najbardziej tu występuje. Sprawdźmy to. Naciskam teraz literę G, aby szybciej przejść do tego elementu listy.
7: Gorący klawisz, 2, 1, 3, 3, 2.
6: Teraz przechodzę ponownie klawiszem Tab
7: parametry drugiej akcji,
6: do przycisku parametry drugiej akcji i naciskam spację.
7: Spację, klawisze L, znak poprzedni, pole listy, 1, 2, 7, 8, dialog, wykonanie akcji gorącego klawisza.
6: I teraz muszę poszukać odpowiedniej pozycji. Jest trochę dużo tych funkcji, ale możemy bardzo szybko dostać się do akcji pożądanej, naciskając literę K. Właśnie chcę, żeby jednokrotnie został kliknięty lewy przycisk myszy. To jest ten parametr, o jaki mi chodzi. Zatwierdzam wszystko, naciskając Enter.
7: Parametry drugiej akcji, dialog, przycisk, dialog.
6: I w zasadzie już teraz moglibyśmy kliknąć OK, ale ja chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz.
7: Opóźnienie o 0, pole edycji.
6: W akcjach występuje coś takiego, co nazywa się opóźnienie. Zazwyczaj nie jest to przydatna funkcja, bo chcemy, żeby dana akcja wykonana została jak najszybciej. Jednak czasem dzieje się tak, że takie opóźnienie jest konieczne. Na przykład, jeżeli poruszamy się po aplikacji, która pracuje w systemie terminalowym. Na przykład ja korzystam z programu, który nazywa się TerraTerm Pro i służy do pracy zdalnej. Na koncie SSH, na koncie w systemie Linux. Niestety, praca zdalna ma to do siebie, że czasem trzeba po prostu odczekać, aż ekran się odświeży. Jeżeli nie miałbym zdefiniowanego odpowiedniego opóźnienia dla akcji strzałka w lewo, strzałka w prawo, czyli kursor w lewo, kursor w prawo, to po prostu czasem zdarzałoby się tak, że program Windows czytałby niewłaściwy znak, na którym stoi kursor. Definiując tu odpowiednie opóźnienie, niestety nie mogę podać dokładnego opóźnienia, jakie powinno zostać wpisane w takim przypadku, bowiem to wszystko zależy od łącza, ale możemy rozwiązać ten problem. W tym przypadku jednak nie będzie nam to potrzebne, bowiem chcemy, żeby nasza akcja wykonana została błyskawicznie. Możemy zatem od razu wszystko zatwierdzić, naciskając Enter, bądź też przechodząc jeszcze jednokrotnie klawiszem Tab, a właściwie dwukrotnie i naciskając Enter na przycisku OK. I w zasadzie całą naszą akcję mamy już zdefiniowaną. Teraz sprawdźmy, czy działa. W tym celu przechodzę klawiszami Alt, Tab do programu Simplecast i naciskam Ctrl Q. Czy zadziałało? Zadziałało. Jest tak, jak być powinno. Teraz przycisk to przycisk Start. Teraz to przycisk Stop. Teraz to ponownie przycisk Start. I teraz to ponownie przycisk Stop. Zatem akcja została wygenerowana prawidłowo. Prawidłowo zdefiniowaliśmy okno, prawidłowo ustawiliśmy akcję. Teraz, jeżeli chcielibyśmy, żeby ta akcja została zapisana dla programu Simplecast, wystarczy, że zachowamy jego plik konfiguracyjny. W tym celu naciskam Ctrl i Backslash, wywołując panel kontrolny programu Windows. Naciskam Alt i przechodzę strzałką w dół, otwierając menu plik.
7: Otwórz rozwijane. Zamknij rozwijane. Zachowaj się rozwijane.
6: Zachowaj.
7: Plik konfiguracyjny.
6: Tu moglibyśmy zachować to w globalnym pliku konfiguracyjnym, czyli Windows 000. Natomiast możemy jeszcze zachować to jako plik konfiguracyjny. Czyli możemy stworzyć nowy plik, za pomocą którego będziemy obsługiwać tylko ten jeden program. No bo na przykład po co nam w jakiejś innej aplikacji, która nie ma własnego pliku konfiguracyjnego, ta konkretna zdefiniowana akcja, która pasuje tylko do jednego programu. Zatem tu słuszniejsza będzie opcja zachowaj jako i plik konfiguracyjny. Naciskam Enter.
7: Menu zamknięte, dialog, zapisywanie jako, nazwa plikłem, Simplecast 000, sombo, pole edycji.
6: Pojawiło się okienko z pytaniem o nazwę pliku, Simplecast 000, wybór zatwierdzam klawiszem Enter.
7: Tak, te, przycisk, dialog, plik konfiguracyjny, potwierdź skojarzenie, domyślny, tak, te, przycisk, nie, przycisk.
6: I jeszcze została nam jedna operacja, czyli potwierdzenie skojarzenia tego pliku właśnie z tą aplikacją. Potwierdzam naciskając literę T.
7: Windows jest aktywny Simplecast 000, skojarzony Simplecast 000.
6: Teraz za każdym razem, kiedy wywołam program Simplecast, ładował się będzie właśnie ten plik, właśnie z tym oknem i tą akcją, którą zdefiniowałem przed momentem. Definiowanie takich akcji to naprawdę bardzo przydatna rzecz, nie tylko w celu klikania odpowiednich elementów. Tak samo okna użytkownika są bardzo przydatne, a w programie Windows występuje ich kilka rodzajów. Jeżeli kogoś to interesuje, odsyłam do podręcznika, tam zawarte są informacje, na przykład dotyczące okien, czy też różnych innych funkcjonalności związanych właśnie z typami okien, akcji i podobnych rzeczy, jakie można wykorzystać w programie Windows, chociażby do tworzenia własnych plików konfiguracyjnych. Nie każdy program jest na tyle przyjazny, że domyślne ustawienia Windows'a są w stanie go obsłużyć efektywnie, dlatego też musimy sobie pomagać. Właśnie w ten sposób, tworząc pliki konfiguracyjne, a od wersji 7 także skrypty. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Tomasz Bilecki. Dziś niekoniecznie dźwiękowo, ale jednak elektrycznie, bo dzisiaj o urządzeniu do pomiarów kosztów energii. Voltcraft Energy Logger, Energy Logger przez 2G SEM3600BT. Dla tych, którzy nie lubią długich audycji, mogę powiedzieć tyle, że urządzenie jest względnie dostępne. Urządzenie wymaga smartfonu, czy smartfona. Może być to iPhone, może być to urządzenie z Androidem. Aplikacja na jedno i drugie, no na drugo, na jeden i drugi system jest no w miarę dostępna. Można by to było zrobić lepiej, ale podstawową rzecz, czyli sprawdzenie aktualnego poboru energii, jest dostępne bez większych problemów. Na początku chciałbym zacząć od tego, jak się w ogóle liczy ten koszt energii. Chciałbym powiedzieć o naszych takich określeniach jak kilowatogodzina. I może od tego zacznę. Generalnie obliczając to, i jaki rachunek nam ma przyjść, bazuje się na czymś takim, co się nazywa kilowatogodzina. Kilowatogodzina to jest ilość energii, którą pobierze urządzenie, które pracuje z mocą 1 kW przez godzinę. Czyli to jest to samo, co gdyby, powiedzmy, było podłączone urządzenie, które, nie wiem, pobiera moc 0,5 kW i pracował przez 2 godziny, albo 2-kilowatowe urządzenie, które pracuje przez 0,5 godziny. U nas w Polsce koszt mieści się w granicach, powiedzmy, nie wiem, kilkudziesięciu groszy za kilowatogodzinę, 50-60 groszy, no w zależności od tego, no mniej skąd mamy energię, troszeczkę bardziej skąd jesteśmy, no i czasami są też oferty, które mają ten koszt. To nie jest jakaś płaska stawka, tylko powiedzmy od tam którejś do którejś godziny jest ten koszt większy i w nocy, załóżmy, jest ten koszt mniejszy. To zazwyczaj przy podpisywaniu umowy z elektrownią się to wszystko ustala. I teraz to urządzenie, o którym będę mówił, jest w stanie, stety bądź niestety, sprawdzić pobieraną energię z jednego jakiegoś tam gniazdka, do którego to się podłącza. Czyli nie sprawdzimy dokładnie, jaki nam przyjdzie rachunek, natomiast możemy na przykład sprawdzić, ile nam pobierają energii różne urządzenia w trakcie działania albo w trakcie bezczynności. Co na pewno nie jest bez znaczenia, bo niektóre urządzenia, nawet gdy nie działają, pobierają jakąś tam energię. Inne urządzenia, pomimo tego, że działają bez przerwy, tej energii mogą pobierać mało, no albo dużo. Więc można sobie sprawdzić, które urządzenie nam pobiera ile mniej więcej energii. Oczywiście o ile urządzenie to podłączamy do gniazdka, bo na przykład nie można tym urządzeniem, tym licznikiem pobudu energii, sprawdzić chociażby urządzeń podłączonych przez siłę, czyli to takie kilkubolcowe gniazdka. Również nie można sprawdzać z reguły tym urządzeniem na przykład świateł. Po prostu dlatego, że to urządzenie podłącza się do zwykłego gniazdka elektrycznego. I teraz jak to wszystko działa? Jak wygląda? Urządzenie wygląda trochę jak zasilacz, czyli jak ładowarka, może taka do baterii. Troszkę jak taka przejściówka z tego samego na to samo, to znaczy ma wtyczkę taką standardową i ma gniazdko takie standardowe. Ponieważ w sklepie, który to sprzedaje, to jest chyba, no nie wiem czy jedyny, ale no taki sklep, w którym na pewno to jest Konrad Electronics, to jest firma, która produkuje to urządzenie. Kosztuje to urządzenie około 200 zł. I teraz są dwa rodzaje tego urządzenia, to znaczy dwa rodzaje wtyczek, które to urządzenie jakby wspiera. Generalnie w Europie mamy dwa standardy gniazdek. Gniazda niemieckie i gniazda francuskie. To są dwa podtypy tych gniazdek zwykłych elektrycznych 230 V, które w Europie są spotykane. W Polsce mamy standard francuski. Standard niemiecki różni się tym, że uziemienie jest nie w formie bolca wystającego z gniazdka, tylko gniazdo ma takie dwa, no bolce to nie są, w każdym razie takie haczyki, takie coś. Są gniazdka i wtyczki, które są kompatybilne z oboma rozwiązaniami, zarówno z niemieckim, jak i francuskim, natomiast stety, bądź niestety, Voltcraft z tego rozwiązania nie skorzystał i są do kupienia dwie wersje urządzenia. Wersja niemiecka i wersja francuska, która się technicznie niczym absolutnie nie różni. Jedyna różnica to jest to, że no, trzeba mieć wersję francuską, żeby pasowało do naszych polskich wtyczek. Kupując wersję niemiecką, trzeba się zaopatrzyć w jakąś tam przejściówkę. Są takie do kupienia, ale po co jeszcze do wszystkiego dokupować przejściówki? Urządzenie, jak już mówiłem, jest wielkości, powiedzmy, zasilacza, troszkę może większego zasilacza, bo to jest jakieś, nie wiem, 10 cm na 8 na... No, grubość samego zasilacza to jest, powiedzmy, jakieś 4 cm plus gniazdko, no to powiedzmy jakieś 6-7 cm, czyli generalnie no troszkę z tego gniazdka nam będzie wystawało. Naprzeciwko wtyczki ma gniazdo, do którego wpinamy urządzenie, któremu chcemy sprawdzić pobieraną energię. Oprócz tego całość ma dwa przyciski. Jeden przycisk służy do parowania urządzenia ze smartfonem, a drugi przycisk to jest włącznik zasilania, ponieważ to urządzenie oprócz tego, że jest miernikiem energii, może być takim inteligentnym przełącznikiem, który nam włącza, wyłącza urządzenie albo jakieś godziny, albo jakieś tam wtedy, kiedy urządzenie, nie wiem, przechodzi w stan jakiejś tam bezczynności. To wszystko można skonfigurować sobie z poziomu smartfonu i mało tego, można również z poziomu smartfonu, z poziomu iPhone'a, można sobie wyeksportować no taki wykres w formie pliku no CSV, który można sobie potem zaimportować czy do Excela, czy jakiegoś innego arkusza z danymi, które ten licznik no przechowuje. Czyli można sobie sprawdzić, ile urządzenie pobiera energii którego dnia. Urządzenie potrafi takie dane, o ile pamiętam, przechowywać przez 4 miesiące, co jest, myślę, dla większości użytkowników wartością w zupełności wystarczającą. Natomiast jest jeszcze urządzenie Worldcraft Energy Logger 4000, które różni się tym, że zamiast Bluetootha posiada gniazdo kart pamięci SD bodajże oraz posiada wyświetlacz, na którym pokazany jest aktualny stan sieci i te wszystkie dane, które normalnie wyświetlają się na ekranie smartfonu. W związku z czym te wszystkie dane są zrzucane potem na kartę pamięci. Tą kartę potem można wyjąć i te dane sobie we własnym zakresie przeanalizować, na przykład na komputerze. I ten 4000 jest bodaj troszkę tańszy od tej wersji na Bluetooth. Natomiast to jest różnica z rzędu, nie wiem, 30 zł powiedzmy. Czy jakoś tak, więc no ja osobiście jestem jednak za tym, żeby można było te dane odczytywać ze smartfonu. No i jakby mieć je rzeczywiście przez cały czas gdzieś tam przy sobie. Chociażby dlatego, że wtedy mogę dokładnie w każdej chwili sprawdzić, ile co, jakie urządzenie pobiera mi energii. Oczywiście pomiędzy tym urządzeniem a gniazdkiem muszę również oczywiście podłączyć ten miernik energii. Chyba tyle teorii. Pora przejść do praktyki. Mam przy sobie iPhone'a 4S z, no może nieco przestarzałym systemem, iOS 9, 35 czy 34. Natomiast z tego, co wiem, nie różni się jakoś za specjalnie obsługa programu w najnowszej wersji iOS-a, więc myślę, że nie będzie problemu, kiedy skorzystam z wersji starszej. Żeby skorzystać z miernika przy pomocy telefonu, należy oczywiście najpierw zainstalować odpowiednią aplikację. Aplikacja jest darmowa, aplikacja jest w języku angielskim, chyba niemieckim, włoskim, hiszpańskim, nie wiem, czy nie francuskim. Po polsku aplikacji nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Przynajmniej przez ostatni rok jakoś nic o tym, żeby aplikacja się pojawiła w języku naszym rodzimym, nie ma, więc prawdopodobnie nadal nie będzie. Aplikacja jest darmowa zarówno w sklepie Play, jak i w App Store. aplikację pobieramy i w czasie pierwszego uruchomienia należy w aplikacji, jakby w aplikację sparować, czy telefon sparować z urządzeniem, ale nie przez ustawienia i Bluetooth, ponieważ tam wymagany jest kod, tego kodu nie ma i to nie tak łatwo się paruje, tylko przez aplikację. Aplikacja Smart Energy Meter po wejściu powinna znaleźć nam to urządzenie, o ile jest oczywiście podłączone do gniazdka.

0: i można zacząć używać no to urządzenie. Można jeszcze sobie zmienić nazwę taką wyświetlaną, jeżeli powiedzmy takich mierników mamy 4 i mamy powiedzmy jakiś miernik, który nie wiem, siedzi nam przy komputerze, siedzi nam przy nie wiem, gdzieś tam powiedzmy w sypialni przy ładowarce do telefonu i tam jakieś 2, no to można sobie jakoś takie swoje nazwy dla pamięci dodać, że nie wiem, komputerowy, sypialniany, ruchomy i 4, powiedzmy. Jeżeli mamy 1, no to oczywiście takiego problemu być nie powinno. Dobrze. Najpierw skorzystam z iOS-a.
1: Smart Energy Meter.
0: Smart Energy Meter. Wchodzę sobie w program.
1: Smart Energy Meter. Smart Energy Meter.
0: Troszeczkę zwolnię sobie.
1: Szybkość mowy, głośność. Szybkość mowy 60, 55, 50%.
0: Może na 50%.
1: Dashboard.
0: I teraz tak, od początku.
1: Smart Energy Meter. Nagłówek.
0: No, oczywiście tu jest tytuł aplikacji Smart Energy Meter.
1: Dashboard.
0: To jest nie do kliknięcia, to jest tylko informacja dashboard, czyli jesteśmy na ekranie jakby głównym.
1: Smart Energy Meter. Meters Hot Cat. $0 amerykańskich. 00.171.7W. 0877A. Smart Energy Meter. Meters Hot Cat. $0 amerykańskich.
0: On tak będzie gadał. To jest właśnie ten nasz miernik. I tutaj jest od razu podane, że koszt energii wynosi $0, haha, że w tej chwili mamy zużyte ileś tam watogodzin i chyba jest też zużycie, znaczy emisja dwutlenku węgla teoretycznie podana. Ile tej emisji, program nie jest tak inteligentny, żeby wiedział, musimy sobie to sami wpisać, tak samo jak koszt energii.
1: Smart Energy Meter, Dashboard, Smart Energy Meter, Devices, przycisk.
0: Tu mamy taki przycisk Devices. Jeżeli chcemy dodać jakieś nowe urządzenie, wchodzimy, znaczy no stukamy w ten przycisk i powinien nam się pokazać takie okno, w którym można dodać kolejne urządzenie.
1: Setting. Przycisk.
0: Do ustawień wejdziemy może sobie później. Na początku chcemy pokazać, jak to w ogóle działa i co się da.
1: Setting. Smart Energy Meter. Meter Socket.
0: I klikamy smart w ten energy. Smart Energy Meter, Meter, Socket, coś tam, coś tam, coś tam. Trzeba to zrobić jakoś w miarę szybko, bo to jest taka odświeżana lista i tutaj czasami iPhone lubi sobie zgubić fokus czy kursor, jak go tam zwał.
1: Smart Energy Meter, nagłówek.
0: I mamy tutaj znowu tytuł aplikacji ten sam.
1: Metering.
0: Ale zaraz za tym zamiast dashboard mamy metering, czyli no informację, że no jest pomiar, urządzenie jest połączone i wszystko jest ok.
1: Voltage, current, wattage, power factor, frekwencje, total energy used, total CO2 emission, 231.2W, 0879, 172.3W, 0.85, 49.97Hz, 3789 kWh, 0000 kg.
0: Tak, i tu jest taki mały ząg. Mały, bo oczywiście tutaj da się jakby z tego wybrnąć, ale tu jest jakby wszystko w jednym, czyli mamy napięcie aktualne w sieci na początku. Potem mamy bodaj natężenie. Potem mamy moc prądu. Mamy ilość energii zużytej jakby całkowicie. Można sobie to potem wyczyścić. Taki ogólny licznik, ile urządzenie zużyło nam energii przez cały czas pracy. I tak dalej, i tak dalej. Ja może sobie ustawię
1: 50%. Wyrazy. Voltage, curre, metering. Voltage, curre.
0: I zaczynamy. Voltage, czyli napięcie będzie pierwsze.
1: Voltage. Current.
0: Current, czyli natężenie prądu.
1: Wattage.
0: Wattage, czyli moc aktualnie pobierana.
1: Power. Factor.
0: Power factor, szczerze mówiąc nie wiem co to jest, jakiś mnożnik mocy.
1: Frekwencje. Total.

0: Frekwencji, czyli częstotliwość prądu w tej chwili, czyli to, co powoduje 50 Hz.
1: Energy used.
0: Total energy used, czyli no w sumie sumaryczne pobranie, no ilość energii sumaryczna zmierzona przez urządzenie. Przy czym taka mała ciekawostka, nie wiem z jakiego powodu, program na dzień dobry zaczyna nam nie od zera, tylko 30 iluś tam kilowatów. Kilowatogodzin. Można to oczywiście wszystko sobie wyczyścić, historię, ale no z jakiegoś powodu on zaczyna od jakiejś takiej dziwnej wartości.
1: Total CO2 emission.
0: Total CO2 emission, czyli no sumaryczna emisja dwutlenku węgla. No tutaj też trzeba wiedzieć, ile tutaj nasze elektrownie na kilowatogodzinę tego dwutlenku węgla emitują. To z racji dla tych, którzy jakoś zwracają na to uwagę i chcieliby to wiedzieć.
1: 231,4.
0: I zaczynamy liczby. Na początku było napięcie, czyli mamy w tej chwili 231,4 V napięcia w sieci. No, bliskie ideału, nawet troszkę więcej niż norma przewiduje.
1: Watts. 0,8.
0: Watts? Nie wiem czemu. Watts?
1: Watts.
0: Chyba, że on czyta volt jako walt. No to jest możliwe, bo to jest nasza Zosia kochana. Ona ma różne dziwne rzeczy. No w każdym razie to są volty. 231,4 V. To jest uaktualniane.
1: Watts. 231,4.
0: No akurat 230 w tym momencie to się
1: watts
0: nie zmienia.
1: 0,880. A.
0: 0,880A, czyli w tej chwili mamy prąd o natężeniu, nam pobiera sprzęt 800 mA.
1: 172,1 V.
0: I 170 tam...
1: V. 172,1.
0: 172,1, czyli 172,1 W. W tej chwili pobiera sprzęt, który mam tutaj podłączony, a tym akurat u mnie sprzętem jest cała moja instalacja składająca się z routera, z modemu, z komputera stacjonarnego, dysków do niego podłączonych, jakiegoś syntezatora Yamaha, głośników, miksera i tak dalej, i tak dalej. I cały ten sprzęt pobiera 172 W z haczkiem w tym momencie, bo ta wartość też jest zazwyczaj zmienna i rzeczywiście ten miernik za tymi zmianami nadąża. Chociaż jakoś sprawdzając to na iPhone'ie, warto sobie czasami odświeżać ekran przez jakieś tam albo wyjście i wejście do tego trybu, albo jakieś tego typu
1: 172,1.
0: Bo tu jakoś to paliwo nie stoi w miejscu.
1: 0,84. 49,40. 0,84.
0: Potem to 0,84 to jest ten power factor, nie wiem do końca co to jest, ale to jest też jakiś taki...
1: 0,49,97 Hz.
0: Tutaj mamy częstotliwość prądu 49,97 Hz czy coś takiego. Czyli prawda, no nie jest to do końca 50, ale myślę, że 99,99% urządzeniom nie będzie to przeszkadzało. Zmiana o jakieś tam 300 Hz.
1: 3789 kWh,
0: czyli kilowatogodzin. Tu mamy jakieś, no 3000 niby 700, ale to jest 3,7 coś tam, czyli czy tam 37. No w każdym razie nie zaczyna program od zera.
1: 0000 kg.
0: I jako, że nie mamy ustawionego ilości emisji dwutlenku węgla, tutaj jest podane, że zero tego gazu zostało wyemitowane.
1: Pricing.
0: I teraz tutaj mamy też takie coś jak pricing, czyli ceny. Ceny oczywiście też trzeba sobie na początku ustawić, jeżeli chcemy wiedzieć, ile to konkretne urządzenie nam teoretycznie wygenerowało kosztów. Oczywiście no w momencie jakby, w którym mierzy to nasze urządzenie pomiarowe i tylko no jakby to urządzenie, które do niego jest podłączone, czy tam to gniazdko jakby elektryczne. No bo jakby nie jest to urządzenie nam w stanie zmierzyć kosztów energii, po prostu rachunku, jaki dostaniemy.
1: Current tarif, total energy cost.
0: I tu też jest podobna sytuacja.
1: Daily, weekly, 0 dolarów amerykańskich, 0,00 monthly, yearly.
0: W związku z tym, że aplikacja potrafi, znaczy ma jakieś takie proste algorytmy przewidywania tych kosztów tygodniowych, miesięcznych, rocznych na podstawie aktualnego średniego zużycia. Potrafi nam teoretycznie to wszystko policzyć. Natomiast jako, że na razie nie ustawiałem tego wszystkiego w ustawieniach, czyli nie ustawiałem kosztów energii, no to wszędzie mam podane zera.
1: Graf.
0: I dalej mamy graf, czyli wykres. Wykres jest niedostępny, ale...
1: Zaznaczone. BTN Daily Graph Off. Przycisk.
0: Tu jest coś od pokazywania graficznego.
1: BTN Real Time Off. Przycisk.
0: Chyba można pokazywać jakieś dzienne wartości albo czasu rzeczywistego, albo...
1: BTN Share. Przycisk.
0: BTN Share. Przycisk. Czyli... Mogę sobie ten wykres, ten graf, ten plik VCF wysłać. W przypadku iPhone'a wysyłam to wszystko na podany adres e-mail. Innej możliwości nie ma.
1: Schedule timer.
0: I teraz zaczynamy ciekawą rzecz. Jako, że jest to urządzenie elektroniczne, nic prostszego jak do urządzenia elektronicznego zamontować zegar. W związku z tym, że jest tutaj zamontowany zegar, można sobie na przykład ustawić, że urządzenie ma odcinać zasilanie codziennie od 15 do 18. Bądź podawać zasilanie codziennie od 15 do 18. I w innych po prostu godzinach urządzenie nie będzie miało w ogóle prądu. To się może przydawać w momencie, kiedy mamy jakieś urządzenie, którego nie używamy przez większą część dnia, a które generuje jakiś tam, no pobiera jakąś energię w momencie, kiedy jest włączone. No inna rzecz, jesteśmy w stanie wydać 200 zł na to, żeby to wszystko właśnie tak poustawiać. To już każdy musi sobie odpowiedzieć w własnym zakresie, ale taka możliwość jest. I teraz klikając w to.
1: Smart Energy Meter. Cancel. Przycisk.
0: Możemy sobie ustawić taki harmonogram działania tego właśnie urządzenia.
1: Smart Energy Meter. Delete. Przycisk. Schedule Timer. Schedule Timer. Przełącznik. Włączone.
0: I teraz tu powierzchnię mamy. Czy to ma być w ogóle włączone, czy wyłączone?
1: Setting Detail. Nagłówek.
0: I mamy ustawienia szczegółowe.
1: Start time 7. Przycisk.
0: Start time, czyli ma się to włączać o 7, czyli jakby urządzenie ma być dostawać energię o 7.
1: End time 6.
0: Tak, ma się to kończyć o 6, więc godzinę przed rozpoczęciem. Brawo. Prawdopodobnie, nie wiem... Szczerze mówiąc, nie używam tego. Nie wiem, czy on to zrobi następnego dnia. W każdym razie...
1: Start time.
0: 7. Klikając...
1: Przycisk.
0: A, powiedzmy start time.
1: Start time. 07 oclock. Wybieracz. Regulacja.
0: Mamy tutaj wybór godziny i oczywiście jako, że to jest standardowy wybieracz, możemy sobie przesunięciem palca góra-dół zmieniać te wartości.
1: 06. 05. 07 oclock.
0: I przesuwając się w prawo.
1: 00 minutes. Wybieracz.
0: 00. Regulacja. Minutes, czyli prawda, tutaj wybieramy godzinę rozpoczęcia działania.
1: 00 minutes. Wybierać.
0: I już.
1: 00 start smart back. Przycisk back.
0: I w momencie, kiedy ustawimy jedno i drugie, klikam przycisk back, czyli powrót.
1: Action. End time. 6.
0: Tak samo ustawiamy czas zakończenia.
1: Action.
0: I mamy zaznaczone jeszcze akcję. Tutaj to chyba chodzi o to, czy jakby od 6 do 7 ma być włączony urządzenie, czyli ma podawać prąd do urządzenia, czy ma właśnie od tych między tymi godzinami nie podawać prądu.
1: Zaznaczone. Action. Przełącznik. Włączone. repeat mon TUE wet THU czyli sat sun.
0: I teraz mamy tutaj repeat i też ja tutaj nic nie robiłem, to jest jako jeden jakby jedno takie coś. Czy ma powtarzać? W poniedziałki, we wtorki, w środy, czwartki, piątki, soboty, niedzielę i za tym mamy...
1: BTN repeat. Przycisk.
0: Prawda? Bardzo, że dostępne i w ogóle fajne. BTN repeat pierwszy, czyli powtarzaj w poniedziałek.
1: BTN repeat. Przycisk.
0: Potem mamy taki sam drugi przycisk. To jest powtarzanie we wtorek.
1: BTN repeat.
0: BTN repeat przycisk trzeci, czyli powtarzanie w środę i tak dalej, klikając na każdy z nich.
1: Setting detail, nagłówek.
0: Możemy sobie tutaj to wszystko zaznaczyć.
1: BTN repeat przycisk.
0: Niestety nie mówi, czy to jest zaznaczone. Czy też nie.
1: BTN repeat.
0: O, jest, a jednak mówi.
1: BTN repeat przycisk.
0: Jeżeli chcesz, żeby na przykład on to robił między, znaczy między, w środę i w czwartek.
1: Zaznaczone.
0: Wtedy mam
1: zaznaczone. BTN repeat. Przycisk.
0: I wtedy mam po prostu te dwa przyciski zaznaczone i muszę pamiętać, które one są w kolejności, żeby to wszystko ustawić.
1: BTN Createn Scheduler. Przycisk.
0: I na końcu mamy Createn Scheduler, czyli utwórz zadanie.
1: Createn.
0: A na samym wstępie.
1: Set schedulatim schedulatim delete smartener cancel przycisk cancel smart.
0: Mamy cancel, czyli anulowanie. Nie chcę tutaj nic sobie ustawiać, bo nie.
1: BTN real team off. Zagra za bet adding timer.
0: I jest jeszcze adding timer, czyli mogę sobie ustawić teraz. Od teraz za godzinę ma się urządzenie wyłączyć, czy w zasadzie ma urządzenie wyłączyć prąd temu, co do niego jest podłączone. Czasami pewnie też równie przydatna funkcja. Ja nigdy z tego nie korzystałem również.
1: Button. Countdown timer. Enable ukośnik disable. Duration. Action. Trzy myślniki.
0: Tu są ciągle ustawienia tego timera. Te trzy myślniki, jak klikniemy, ustawiamy sobie czas, po którym urządzenie ma się nam wyłączyć.
1: Overload protection. Enable ukośnik disable. Wattage limit. Auto cut off. Buzzer alert.
0: To jest z kolei takie coś, że możemy sobie tutaj ustawić, że jeżeli urządzenie będzie pobierało więcej niż, nie wiem, 2 kW, urządzenie ma nam wysłać powiadomienie, że coś tu jest nie tak, bo z reguły powiedzmy jest mniej. Generalnie rzecz biorąc, Voltcraft potrafi mierzyć prąd do 3,6 kW, czyli do urządzenie, które pobiera maksymalnie 3600 W mocy. Przy czym kiedyś chciałem sprawdzić, ile mocy pobiera pralka i prawdopodobnie ten limit został przekroczony i się przestraszyłem, że urządzenie przestało w ogóle działać, dlatego że cała elektronika się wyłączyła. Przyciski nie reagowały na wciśnięcia, nic tam się nie wyłączało, urządzenie nie było wykrywane, ale po jego odłączeniu i ponownym podłączeniu wszystko zaczęło się zachować poprawnie, więc podejrzewam, że w momencie przekroczenia tych wartości tam jest jakiś bezpiecznik, który po prostu odcina ten układ sterujący i ten zasilacz zachowuje się jako po prostu taki taka tylko przelotka po prostu pomiędzy gniazdkiem a urządzeniem, która nie robi nic. Przechodzi w taki tryb bypass. Tak myślę przynajmniej.
1: Cztery myślniki. Lower power standby.
0: Lower, czy lower power standby. To jest z kolei taka funkcja, która pozwala na to, że jeżeli urządzenie wykryje, że teraz to coś, co pobiera energię, jakby pobiera mniejszą moc niż jakiś zadany próg, nie wiem, 20 W, to znaczy, że urządzenie jest w trybie bezczynności i wtedy należy mu odciąć zasilanie. Też to można sobie tutaj ustawić.
1: Enable ukośnik disable, standby watt, auto cut off.
0: Tu można sobie to włączyć.
1: Cztery myślniki.
0: Cztery myślniki przycisk. I przycisk to są ustawienia. Tutaj po prostu wpisujemy, zresztą w to mogę wejść.
1: Smart energy, smart save. Przycisk.
0: Tu mam przycisk save, czyli zapisz.
1: Power standby. Power standby. Przełącznik. Włączone. Setting detail. Na standby watage 1.0W. Przy standby action. Zaznaczone. BTN autocytof off. Przycisk. Zaznaczone. BTN.
0: Tu jest śmiesznie, bo tu jest najpierw, czy to ma być włączone, potem czy po osiągnięciu, czyli w zasadzie po osiągnięciu, po tym jak urządzenie będzie pobierało mniejszą moc niż to jest akurat wpisany 1 W, czy ma się wyłączyć, więc to jest takie... czy w ogóle ma to zadziałać i czy to de facto ma zadziałać? No to takie trochę dziwne jest.
1: Stand by.
0: No i już.
1: Save.
0: Save. Trzeba jeszcze raz przejść.
1: Enable 4. Lower powers. Enable 1.0W. History data reset.
0: I mamy history data reset i...
1: Clear history data. Wygaszone.
0: Clear history przycisk. Data. Nie wiem, czemu on jest wygaszony.
1: BTN lock. Przycisk. Clear history. Clear history data. History data. History data reset.
0: Coś to nie działa z jakiegoś powodu.
1: Clear history data. Wygaszone. Przycisk. BTN lock. Przycisk.
0: To przyznam się, nie wiem, do czego służy. Próbowałem nacisnąć ten przycisk i jakoś nic się nie dawało. Natomiast...
1: Zaznaczone. Button off. Przycisk.
0: To jest zaznaczone button off. Prawda, że równie intuicyjna nazwa. To jest przycisk, po którego naciśnięciu zdalnie wyłączę zasilanie do tych urządzeń. Jako, że mam UPS-a, mogę sprawdzić, czy to działa.
1: Button off.
0: Oczywiście, włączył mi się już UPS. I przycisk.
1: Button off.
0: Przycisk. Button off.
1: Zaznaczone. Button off.
0: I po naciśnięciu tego przycisku, co prawda nadal mi UPS chodzi, to znaczy zasilacz chodzi, ale on zawsze chodzi w momencie, kiedy jest ładowany, więc tak. Ale już przynajmniej nie piszczy, to znaczy, że rzeczywiście zasilanie zostało włączone.
1: Smart Energy Meter. Meter Socket.
0: I w zasadzie to wszystko. Niestety tutaj nie działa ten standardowy gest maźnięcia palcami na wstecz. Trzeba...
1: Brak SIM. Overload Protect.
0: Dojść na samą górę
1: BTN Realtime
0: w jakikolwiek sposób. Czy to gestem, czy to...
1: Back. Przycisk.
0: Czy to gestem, czy to flikami. Po prostu do przycisku back. I go nacisnąć.
1: Smart Energy Meter. Nagłówek.
0: I jestem w tej chwili na ekranie głównym programu Smart Energy Meter. Tutaj, tak jak już mówiłem, mamy dashboard.
1: Smart Energy Meter.
0: Tutaj mamy
1: socket,
0: ten meter socket, czyli prawda, no, o, wyłączył mi się UPS, czyli się bateria naładowała. Mamy tutaj informację, że jest tutaj dostępny ten nasz licznik energii, $0, no to wszystko co na początku.
1: Dashboard, smart, David, setting.
0: Setting.
1: Przycisk, setting.
0: Sprawdzimy jak wyglądają ustawienia programu.
1: General setting, nagłówek, language, przycisk.
0: Language, czyli język, można tutaj zmienić sobie standardowym wybieraczem. Tak jak mówiłem, języków tu jest 6, polskiego diet.
1: Currency, przycisk.
0: Currency, czyli w czym ma podawać taryfę, generalnie wszelkie koszty, czy w dolarach, czy w funtach, czy w euro, też złotówek. Nie ma tych taryf, jest tu troszkę więcej niż 6 tych walut, ale złotówek, jak mówiłem, nie ma. No ale w zasadzie to jest tylko kwestia nazewnictwa, więc jeżeli komuś no, nie przeszkadza to, że jest podane w dolarach, a nie w złotówkach, no to w zasadzie nie ma to żadnej różnicy.
1: Taryf. Przycisk.
0: Tutaj mamy ustawienia taryfy.
1: Taryf. Taryf. Sawa. Electricity TRIFF. Nagłówek. Cost per kWh. US. Plus Enter. Pole tekstowe.
0: I tutaj możemy podać koszt za 1 kWh.
1: Plus Enter. Pole tekstowe.
0: Więc podam.
1: Pole tekstowe. Edycja.
0: Na przykład.
1: Tryb 6. 3. 0.
0: 0.
1: Deleta.
0: przecinek
1: 0,3. No, powiedzmy
0: 0,6.
1: 6. Save. Setting.
0: Mamy.
1: Sub. Conrad Online. Sub. Gry. Tarif. Przycisk. Greenhouse Gas. Przycisk.
0: I Greenhouse Gas, czyli ile jest emitowanych kilogramów gazu jakby przy wygenerowaniu 1 kW mocy. No, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to wygląda u nas, więc nic nie będę wpisywał.
1: Support, nagłówek.
0: I potem mamy jeszcze nagłówek support, gdzie możemy...
1: Conrad Online, przycisk.
0: Conrad Online, czyli wejść na stronę Conrad Electronics.
1: About Smart Energy Meter, nagłówek.
0: About Smart Energy Meter, czyli o tej aplikacji.
1: Voltcraft Smart Energy Meter ver 1.4.0.
0: I tu mamy informację, że to jest wersja 1.4.0.
1: Voltcraft.
0: No i już.
1: Setting. Back.
0: Back.
1: Smart Energy Meter.
0: Ustawienia zostały zapisane. Smart Energy
1: Meter. Meters Hotsket. 0 dolarów amerykańskich. 00.177.0W. 0896. Smart Energy Meter. Meters Hotsket. 0 dolarów. Smart Energy Meter.
0: No, podejrzewam, że to 0 dolarów zmieni się w momencie, kiedy będzie tutaj wyższa wartość niż tam 1/10 kWh. Bo po prostu tu jest podejrzewam za mały ten koszt, żeby on mógł cokolwiek zliczyć.
1: Smart Energy Meter.
0: I tyle, jeśli chodzi o wersję na system iOS. W przypadku Androida, no powiedzmy, że kilka różnic jest, aczkolwiek te różnice nie są aż tak duże. Niemniej o kilku rzeczach powiedzieć warto. Za chwilkę w takim razie podłączę sobie mój smartfon z Androidem. Oczywiście też na początku, kiedy będziemy sobie parowali urządzenie z Androidem, warto sparować urządzenie w podobny sposób jak w przypadku iOS-a.
2: Smart Energy Meter.
0: Używam syntezatora Google, bo syntezator ten ma każdy lub prawie każdy w telefonie.
2: Smart Energy Meter. Wyświetla.
0: I używam również TalkBacka, bo jest to również chyba najpopularniejszy screener na system Android. Tutaj z kolei...
2: Smart Energy Meter. Więcej opcji przycisk.
0: Mamy więcej opcji. No to oczywiście jest związane z z filozofią Androida jako taką.
2: Dashboard wybrano.
0: Ale mamy również dashboard. To też było w iOS-ie.
2: Image Smart Energy Meter. Meter socket. $4.26. 177.5W. 0899A.
0: I tu w ogóle jest taka mała ciekawostka, ponieważ w przypadku iOS-a, tej wersji iOS-owej, domyślnie jest wpisane, że koszt energii równa się 0 i no, również jest 0 kg emitowane dwutlenku węgla przy wygenerowaniu tam 1 kW mocy. Natomiast w przypadku Androida jest wpisane, że dolar i że 1000 kg jest tego gazu emitowane. Więc no tu jest taka pierwsza, powiedzmy, no, niezgodność. Druga rzecz. W przypadku zwłaszcza Androida trzeba za chwilkę, dosłownie tuż najlepiej po usłyszeniu informacji, że Smart Energy Meter, Meter Socket, coś tam, od razu w to kliknąć. Dlatego, że tutaj jest to odświeżanie chyba co sekundę tych informacji wszystkich. Natomiast w momencie, kiedy się to zmieni, kursor tam przechodzi na początek ekranu i no trudno jest to wszystko kliknąć, więc czasami trzeba 2-3 razy kliknąć w ten image, smart, energy, meter, coś tam, żeby nam w to wszystko weszło. Ja teraz to spróbuję zrobić.
2: Image.
0: No, chyba nie weszło, więc...
2: Image.
0: Jeszcze go raz.
2: Image. Image Smart Energy Meter.
0: Czasami w ogóle najlepiej jest znaleźć na ekranie ten image, czyli image Smart Energy Meter. To jest mniej więcej w górnej części ekranu. I to po prostu kliknąć dwukrotnie, jakby eksploracją. To jest taka pierwsza niedogodność. Na szczęście tych niedogodności nie jest jakoś zbyt wiele.
2: Smart Energy Meter, nawiguj w górę. Smart Energy Meter, wybrano. Smart Energy Meter, meter socket. Przycisk bez etykiety.
0: I tu z kolei mamy przyciski, po prostu przyciski bez etykiety. I teraz tak, na dzień dobry, pierwszy przycisk to jest to samo, co tam ostatni przycisk, czyli wyłączanie zasilania. Naciskam ten pierwszy przycisk, zasilanie jest wyłączone.
2: Smart przycisk.
0: Włączam. Przy czym no tutaj nie jest niestety powiedziane, czy przycisk jest wyłączony, włączony. Po prostu jest sobie ten przycisk. I to jest takie małe niebezpieczeństwo klikania w dowolne przyciski. Najpierw warto sobie przetestować urządzenie na czymś, co no nie szkodzi mu jakieś wyłączanie, włączanie ciągłe zasilania.
2: Metering. Voltage. Metering.
0: I teraz tak, metering. I teraz tutaj jest taka mała też różnica, jeżeli chodzi o iOS i Android. Przesuwam w prawo.
2: Voltage.
0: Tu jest tylko voltage. Jeszcze raz w prawo.
2: 232,3 VAC.
0: I tu z kolei mamy od razu, bo voltage 232, coś tam, więc tu nie ma czegoś takiego jak w iOSie, że mamy po prostu jedno wielkie coś i nam to wszystko jakby podaje, tylko po prostu tutaj zwykłymi flikami tutaj te informacje są podane w jakiejś tam sensownej i logicznej kolejności. I te informacje się też zmieniają dynamicznie.
2: Voltage 232,1 VAC. 232,1 VAC.
0: No, to się nie zmienia.
2: Current 0,870 A.
0: Tu też current, czyli natężenie.
2: Voltage 180,2.
0: No właśnie, 180,2. Tam przed chwilą było 170 coś. No, mało które urządzenie pobiera jedną i tą samą moc niezmienialną nigdy i nigdzie.
2: 171,7.
0: No, tu widać, że jest 171,7.
2: 175,8.
0: No i tak to sobie można sprawdzać i patrzeć, co i kiedy się zmieni.
2: Power factor 0,848. Frequency 51 Hz.
0: Było 49,97, teraz jest 50,01.
2: Total energy used 3874 kWh.
0: Tak, tu jest napisane 3800, ale to jest tak naprawdę nieprawidłowe czytanie liczb przez syntezator, nieprawidłowa interpretacja. Tu jest 3,8 coś tam kWh. Ja sobie wczoraj zresetowałem licznik, więc wczoraj komputer stacjonarny był co jakiś czas włączany. Wygenerował i całe to nasze, wszystkie te nasze sprzęty wygenerowały prawie 4 kWh mocy. Przyjmując, że w Polsce mamy jakieś 50-60 groszy za kWh, od wczoraj zapłaciłem jakieś 2 zł za korzystanie z komputera, routera, Yamahy, głośników, miksera itd.
2: Total CO2 emission 3,874 kg.
0: Tak, też jest wpisana jakaś tam wartość, bo tak.
2: Pricing,
0: no cudownie, syntezatorku, czytasz to wszystko.
2: Current tarif $1000 per kWh.
0: Tak, $1000, no oczywiście nie $1000, tylko 1,000, ale oczywiście 1,000 to jest 1000, no, także... Także syntezator czyta 1000, a jest $1.
2: Total energy cost $3,87.
0: I tutaj mamy też to samo co wtedy, tylko to jest tutaj już jakoś uaktualniane, że total jakby no w sumie koszt energii to jest właśnie 3 tam dolary z kawałkiem.
2: Estimated cost daily.
0: I tu niby dziennie.
2: $3,25.
0: Dziennie $3,25.
2: Monthly $97,47.
0: Miesięcznie tam $97, co po prostu jest mnożone razy 30.
2: Weekly
0: tygodniowo
2: $22,74.
0: $22 tam z kawałkiem.
2: Yearly
0: rocznie.
2: $1,185 i 8.
0: Tysiąc ileś tam dolarów.
2: Graf.
0: I graf, czyli wykres.
2: Przycisk bez etykiety.
0: I tu jest z kolei, są przyciski bez etykiety. I tu z kolei jest coś, czego nie mogę znaleźć w wersji iOS-owej.
2: Przycisk bez etykiety. Schedule timer.
0: Mamy tu dwa przyciski bez etykiety. Pierwszy z nich, pierwszy przycisk pokazuje, ile zostało zużyte energii elektrycznej poprzedniego dnia.
2: 20.17.02.22.
0: Tu mamy, no, że właśnie 2017, tam 22 luty.
2: Energy used 0,0 kWh, cost 0 dolarów. 20.17.02.22.
0: Nie wiem, czy ma akurat tak, że 0.
2: 20.17.02.22. Energy used 0,0 przycisk.
0: Coś tu ma jakiś problem. Czasami trzeba ten drugi przycisk nacisnąć.
2: 20.17.02.22. KWH used in last 4 hours 3924 kWh.
0: I tu z kolei mi pokazuje, że w ciągu ostatnich 4 godzin tam zużył 3,9 kWh. On coś czasem ma z tym właśnie takiego dziwnego. Ale generalnie te dwa przyciski czasem działają poprawnie i czasem potrafi to pokazać takie jakby historyczne dane z poprzednich dni lub właśnie z ostatnich 4 godzin, naciskając te przyciski dwa bez etykiety. Przyznam, że jak no różnie jest z tymi przyciskami, trzeba czasami jeden nacisnąć, czasami drugi. Jakoś to jest z tym różnie, no ale jeżeli ktoś koniecznie chce w ten sposób takie dane sobie przeczytać statystyczne, no to jakoś się da.
2: Schedule timer.
0: I tu też mamy to schedule timer. Angielski język jest very trudna.
2: Enable, disable.
0: Też mamy enable, disable, czyli włączone, wyłączone, tak jak tam. To można sobie zaznaczyć.
2: Start, end.
0: I tu z kolei mamy start, end. W to start można klikać. I tu mamy standardowe też wybory dni różnych.
2: End, action, repeat. Trzy kreska.
0: Dlaczego mamy tutaj 6 razy te 3 kreski? Dlatego, że można 6 takich jakby harmonogramów, czy 6 zadań można sobie ustawiać. I klikając w te 3 kreski, przechodzimy do ustawień. Tu mamy podobnie jak w iOSie. Zaraz tutaj sobie któreś tam te 3 kreski ustawię. Powiedzmy 3 kreski. Pierwsze kliknąłem.
2: Wyłączone, przełącz.
0: Tu ma, no, że to jest wyłączone.
2: Start time.
0: Przypominam, że w iOSie domyślnie było włączone.
2: 12.
0: Start time była 12, w iOSie była 6.
2: End time.
0: End time.
2: 12.
0: Tu jest też 12, tam chyba, no, 7 albo 6.
2: Action. Wyłączone, przełącz. Repeat. Nie zaznaczono mon pole wyboru. Nie zaznaczono tu pole wyboru. Nie zaznaczono wet pole wyboru.
0: I tu z kolei jest o tyle lepiej, że te pola wyboru są normalnie w miarę podpisane i wiadomo, że w poniedziałek ma działać, we wtorek ma działać, w środę i tak dalej, i tak dalej. Do każdego są po prostu pola wyboru odpowiednie. Natomiast jeżeli chodzi o czas, kliknę sobie na 12.
2: Start 23 przycisk, pole edycji 0001 przycisk.
0: Standardowe zachowanie w Androidzie. Mamy pole edycji, w którym możemy wpisać wartość lub mamy przycisk, który tam zwiększa lub zmniejsza o jeden. Najpierw godziny.
2: 59 przycisk.
0: Teraz 59, czyli minuty.
2: Pole edycji 00. 00.
0: Tak jest.
2: 01 przycisk.
0: I 01 przycisk, czyli no będzie no godzina 12, 1
2: anuluj
0: minuta.
2: Przycisk.
0: Anuluj, OK i już.
2: Save przycisk.
0: I oczywiście również za polami wyboru mamy przycisk save, który nam po prostu zapisuje zmiany. I takich zadań mamy tutaj 6 w iOSie. No pokazuje jedno, ale nie wiem szczerze mówiąc, co by było, gdybyśmy sobie to jedno ustawili.
2: Trzy kreska, Countdown timer.
0: Tu mamy również countdown timer, czyli możemy sobie ustawić timer.
2: Enable, disable, duration, action, trzy kreska.
0: I tu mamy też trzy kreska, czyli można w to kliknąć i ustawić timer.
2: Overload protection, enable.
0: To też Wattage. Było.
2: Auto, cut, booster, cztery kreska, low power standby, enable, stand, auto, cut, pierwsze 0W. History data reset. Clear history data przycisk. Smart energy meter. Więcej opcji.
0: I z kolei tutaj przycisk do czyszczenia historii jest dostępny. I mamy jeszcze więcej opcji.
2: Share graph data na liście.
0: I tu z kolei
2: elementy od 1 do 2 z drugiego.
0: I tu z kolei mamy share graph data, czyli można tutaj wyeksportować te wszystkie dane w więcej opcji.
2: Setup.
0: Albo setup, czyli wejście do ustawień, czyli to, co w wersji iOS-owej było na głównym ekranie jako osobny przycisk. Wejdę w takim
2: Smart
0: razie do ustawień.
2: Meters, device address, meter socket, device 987BF3.
0: Tu z kolei mam adres urządzenia tego bluetoothowego.
2: Save przycisk.
0: I w zasadzie
2: Smart
0: tyle.
2: Smart energy.
0: A, dobrze, czyli to są ustawienia tego konkretnego jakby miernika.
2: Smart energy, więcej opcji.
0: Jak wyjdę dopiero na ekran główny, tutaj wejdę w więcej opcji.
2: Taryf na liście.
0: Tu mamy taryf, element. Taryf, czyli ustawienia taryfy.
2: Greenhouse gas.
0: Greenhouse gas, czyli no, ilość emitowanego gazu.
2: Konrad online.
0: Konrad online,
2: about.
0: Czyli about.
2: Exit. No taryf, greenhouse gas.
0: I już.
2: Smart energy.
0: Tu na szat nie ma ustawienia języka z jakiegoś mi nieznanego powodu. Język po prostu się, podejrzewam, zmienia. Jeżeli byśmy mieli telefon pewnie po niemiecku, język byłby aplikacji niemiecki. Nie wiem. W każdym razie z jakiegoś powodu nie ma tutaj w ogóle ustawienia.
2: Smart, więcej opcji przycisk.
0: Języka. Dobrze. Wchodzę sobie w
2: image. Smart.
0: W ten miernik. Po co? A po to, żeby można było wyeksportować
2: share graph data,
0: historię.
2: Share data via.
0: I teraz tu się pojawia standardowe okno wysyłania danych na androidowe.
2: Proste homepage wsiad Gmail. Total Commander. Zapisz na dysku. Android, zapisz na dysku.
0: Zrobię sobie zapisz na dysku, żeby można to było czytać z komputera.
2: Zapisz na nazwy dokumentów. energymetergraph.png, energymeterdata.csv.
0: No właśnie, i tu mamy dwa pliki. PNG, czyli po prostu obrazek z wygenerowanym wykresem, i CSV, czyli plik, który można sobie wrzucić czy do, nie wiem, do Excela, czy tam do jakiegoś innego tego typu programu i sobie tam to wszystko sprawdzić.
2: Konto. Lista. Folder. Mój dysk. Anuluj. Zapisz przycisk. Przygotowywanie dwóch plików do przesłania. Dysk. Smart Energy Meter. Twoje pliki, dwa, są przesyłane do mój dysk. Przesłane pliki, drugie.
0: Jest. Udało się.
2: Strona główna.
0: Jeżeli chodzi o iOS-a, tam sytuacja jest trochę prostsza, w związku z tym, że iOS nie ma takich mechanizmów. Tu po prostu wybieram, czy chcę wysłać to na maila, tak. Otwiera mi się wtedy program pocztowy. No i oczywiście wysyłanie się zaczyna standardowego maila i mogę sobie do kogoś tam, czy tam na swój jakiś mail, wysłać sobie to mailem i potem pobrać sobie dowolny, no nie wiem, z komputera czy tam jakoś. I na dysku Google mi się to już pojawiło.
3: Energy meter data 1 CSV 2.
0: Tu jest co prawda jeden na końcu, dlatego że kiedyś już wysyłałem sobie na dysk Google i zapomniałem skasować.
3: Microsoft Excel Energy meter data 1 CSV.
0: I otworzył mi się Excel. I teraz jest mała niespodzianka.
3: Geralte name device name smart energy meter przepełnienie A1. Strom price tarif 1 przepełnienie A2 B2. C,
0: ponieważ to wszystko jest jakby w jednej kolumnie. Jakoś Excel, ten, który mam, to jest bodaj 2003, ma problemy z tego typu plikami i nie wie, jak to dzielić. I to jest wszystko w jednej kolumnie, to znaczy data, taryfa, coś tam i tak dalej, i tak dalej. I po prostu trzeba to sobie czytać w ten sposób teoretycznie, ale to się da tak naprawdę zmienić. Zaraz pokażę jak.
3: Datum, datę, zejcimy, kaw, strom, prej, starlif, kosten, cost, przepełnienie, A5, 2017-222-0710-1070, przepełnienie, A6.
0: I tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, pojawiają się tu jakieś niemieckie słowa. Dlaczego? Dlatego, że każda tabela, jakby każda komórka nazywa się dwojako. Po angielsku i w razie czego po niemiecku. Czemu tak jest, nie wiem, ale tak jest. Należy sobie zaznaczyć wszystkie te kolumny i przejść do menu dane i zaznaczyć sobie coś takiego, co się nazywa tekst jako kolumny.
3: Kreator konwersji tekstu na kolumny krok 1 z 3.
0: Kreator tam konfiguruje tekst jako kolumny, krok 1 z 3.
3: Stała szerokość oznaczone alt A.
0: I teraz tu mamy stałą szerokość, tego nie chcemy.
3: Rozdzielany oznaczone alt A.
0: Rozdzielany.
3: Anuluj. Dalej alt.
0: Przyciskamy dalej.
3: Zakończ a tabulator oznaczone alt T.
0: I teraz wybieramy to, czym ma to być wszystko rozdzielane, czy czym to jest jakby rozdzielane i co ma potraktować jako.
3: Średnik nieoznaczony, przecinek nieoznaczony.
0: Tu badaj jest przecinek, oznaczone, więc zaznaczam.
3: Spacja, nie inny, alt, kolejny ogra, kwalifik, anuluj, wstecz, alt, w, dalej, alt, d, zakończ, dalej. Alt, zawa.
0: I teraz tak, wtedy kiedy to zrobiłem, możliwe, że coś nie do końca dobrze robię, w każdym razie zniknęła mi z jakiegoś powodu data, podejrzewam, że coś tam mogłem pokręcić, w każdym razie warto jeszcze sobie w takim razie ustawić, żeby to się zaczyna od nie A1, tylko od B1 na przykład. I wtedy po prostu zacznie mi się zwrota od czasu, a w kolumnie A1
3: 2017-222
0: będę miał datę, od której to się zaczyna.
3: 2000 C6D6.
0: I zaczynamy od godziny 6. To jest podzielone na godzinne takie wartości. I teraz wiemy, że mamy kolumnę kolejną, czyli Zeit Time. Potem następna kolumna to jest
3: KWH.
0: I tutaj mamy sobie wartości godzinnych, że między 6 a 7 zużyłem 0,70 kWh.
3: 0,68.
0: Potem 0,68 kWh.
3: 0,69
0: kWh.
3: 0,68.
0: I tak dalej, i tak dalej. Czy mogę sobie takie w takich godzinnych przedziałach wszystko sprawdzać? Nie wiem, czy jest możliwość jakoś ustawienia innych tych danych, żeby sprawdzał, nie wiem, co minutę. Na razie mam co godzinę z jakiegoś powodu. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten licznik energii. Myślę, że jest to urządzenie było, nie było przydatne. Nie wszystko jest może tak dostępne, jakbyśmy chcieli. Niemniej najważniejsza, myślę, rzecz dla większości osób, czyli sczytywanie poboru energii przez urządzenia, jest stosunkowo bezproblemowe. Inne rzeczy, jak na przykład te harmonogramy, pobieranie danych na komputer i jakoś je sprawdzanie, jest do zrobienia, tylko trzeba troszeczkę się z tym pomęczyć i troszkę się tego nauczyć. Niemniej no, tych przycisków, nawet bez etykiety, nawet niezaetykietowanych, jest na tyle mało, w ogóle tych przycisków jest, myślę, na tyle mało, że powiedzmy, że jakoś, ale da się to ogarnąć. No to w takim razie ja chyba już nic nie ma więcej do dania. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak się pożegnać. No i powiedzieć, że do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Mówi Michał Kasperczak na antenie Tyflo Radia. Kolejna audycja związana z historią informatyki. Gościem Tyflo Radia jest Jaromir Kop.
6: Tak dzień zwany, dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
5: Pseudonim Mac Wyznawca, użytkownik komputerów Apple od mniej więcej 25, nawet więcej, 27 lat, gdzieś tak początku lat 90. Osoba, która mówi, że nigdy nie używała komputerów z Windowsem, o czym sobie zaraz powiemy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o starych komputerach Apple. Też troszkę o dostępności, ale głównie o tym, jak wyglądały stare Maci, jak wyglądały stare systemy Apple, jak w ogóle korzystało się z Maca w pierwszej połowie lat 90., kiedy królowały w Polsce, kiedy w ogóle komputery były w Polsce jeszcze rzadkością, a jeżeli były to pecety z systemem DOS, potem gdzieś tam z Windowsem 3.11, Windowsem 95, a tylko co niektórzy używali właśnie Maca. Także temat gdzieś tam ciekawy, bo o tych starych Macach się prawie w ogóle nie mówi. Można jakieś tam informacje znaleźć w internecie, gdzieś na jakichś dawnych forach, stronach internetowych, ale no myślę, że teraz Maci są popularne, kiedyś były mniej i warto wiedzieć pewne i dowiedzieć się, jak to kiedyś z tymi komputerami Mac, szczególnie z polskiej perspektywy, było. To ja może najpierw, przypomnę, że można się z nami kontaktować pod numerem telefonu 123-834-835. No i zaczniemy może od tego, jaka była twoja w ogóle pierwsza styczność z komputerami jeszcze przed Macami? Czego w ogóle używałeś? Jak to było? Gdzieś tam, nie wiem, pod koniec pewnie lat 80.
6: W połowie. Tak, to w technikum. No, ja jestem dość wiekową już osobą. Jak dobrze pójdzie, to za 2 tygodnie 50 lat skończę, więc zaczynałem jako nastolatek w technikum. Moim pierwszym komputerem było wypłakane u rodziców Atari 800 XL. Wypłakane, bo wtedy komputer kosztował wielokrotność typowej pensji, ale wielokrotność nie 3-4, tylko 10-12, no niemalże roczne zarobki typowego pracownika, no to jeszcze były tak zwane czasy komuny. Stać moich rodziców było tylko, żeby mi kupić sam komputer bez pamięci masowej. Wtedy pamięcią masową były magnetofony kasetowe. Więc z racji tego, że nie mogłem wczytywać gier, to zająłem się programowaniem. Zresztą taki był zamysł. Ja już wcześniej programowałem w Basicu za pomocą kartki w kratkę i długopisu.
5: Bo takie Atari, ono na czym? Na Basicu działało, tak? To był system, jak to właśnie było?
6: Znaczy, te komputery miały, właśnie to było trochę dziwne. Ciekawe pytanie zadałeś, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. One miały coś a la system operacyjny, taki bardzo podstawowy. Na tym działał Basic, ale oczywiście jak się wczytywało gry i tym podobne rzeczy, to Basic był pominięty. Zresztą nawet część pamięci, która za niego odpowiadała, była wyłączana, żeby jakby gry miały więcej pamięci do dyspozycji. Wtedy było ograniczenie pamięci obsługiwanej przez 64 kilobajty, ale procesor był 8-bitowy. Kilobajty, nie megabajty, tylko teraz to więcej pamięci ma, nie wiem, mrugająca lampka w rowerze. No, może przesadziłem, ale niewiele mniej ma pamięci. A system operacyjny, często się mówiło, a ktoś już był szczęśliwym posiadaczem stacji dyskietek. To był tak zwany system ładowany z dyskietki i on służył do tego, żeby uruchamiać programy z dyskietki, na przykład kopiować pliki między dyskietkami, zmieniać nazwy plików i tak dalej. Ale często stacja dyskietek miała szybszy procesor niż sam komputer w tych czasach i kosztowała dużo więcej od komputera.
5: No tak, bo powiedzmy jeszcze, że komputer to wtedy to było tak, że to była klawiatura i stacja dyskietek, tak? To ta jednostka centralna, ona jakby była w klawiaturze, tak?
6: Można
5: powiedzieć,
6: bardziej,
5: tak to wygląda.
6: W większości domów to była klawiatura, w której był komputer, czyli obudowa, to było, no generalnie to wyglądało tak, jakby obecnie mieć MacBooka, tylko bez ekranu. No czyli, tak. No bo to do tego się sprowadza, mamy w MacBooku, mamy klawiaturę, mamy komputer w klawiaturze, co nie? No jeszcze do tego jest dostawiony ekran. I wtedy tak było, tylko ekranem był telewizor, trzeba się było podpiąć pod telewizor. A pamięcią masową w 85% przypadków to były magnetofony, no bo tak jak mówiłem, stacje dyskietek były horrendalnie drogie, droższe od komputera. I to, no to, to powodowało ich rzadkie, no jakby niedostępność dla typowego użytkownika. Zresztą większość wtedy używało komputerów jako konsol do gier, gdzie magnetofon wystarczał.
5: No tak, bo to wtedy rzeczywiście gdzieś tam te kasety, to była taka audycja, też była w radiu, w czwórce, radiokomputer, gdzie ludzie przegrywali sobie programy, nagrywali, nawet żeby lepiej można było je przegrywać, to ta audycja wpierw była w paśmie rozgłośni harcerskiej, gdzieś tam po południu, że tak wtrącę moje radiowe tematy, a potem została godzina, emisja audycji zmieniona na przesunięta na wieczorne godziny, żeby lepiej można było bez zakłóceń te programy, te no, gry głównie gdzieś tam nagrywać sobie na kasety.
6: I to było usankcjonowane jakby piractwo, bo wtedy, zresztą jejku, no, sama rozgłośnie radiowe w tamtych czasach no, puszczały całe płyty, no, tak zwane długo grające, co normalnie jest niedopuszczalne w radiu, czyli to też była taka forma piractwa, tak samo jak transmitowanie tych programów. Ja pamiętam te audycje, nie byłem ich zwolennikiem specjalnie, bo no, nie ukrywajmy, to wykroczenia, przestępstwa się już dawno przedawniły, no ale wtedy wszystkie programy zdobywało się na giełdzie komputerowej i poczucie, zrozumienie w ogóle praw autorskich dotyczących oprogramowania nie istniało. No ludzie sobie, zresztą do teraz to pokutuje często u starszych osób, oni nie traktują programu jako coś, co może mieć jakąś wartość, że tu jakimś prawom podlega. I wtedy było podobnie i giełdy komputerowe kwitły właśnie głównie ze względu na handel oprogramowaniem pirackim, kopiowanie, nagminne, masowe kopiowanie. To było, no... To była niecodzienność. W każdą niedzielę w większości miast w Polsce takie giełdy się odbywały.
5: Tak, no tak były i giełdy właśnie i płytowe, i też giełdy właśnie związane z aplikacjami. Czyli pierwszy komputer, no to właśnie jest ten Atari i tutaj już zacząłeś coś na niego rozumiem programować, tak? Coś tam to, właśnie...
6: No i to dość intensywnie, bo to właśnie było o tyle dziwne, patrząc po moich rówieśnikach, ja się ze stacji dyskietek dorobiłem. Nawet, że się tak wyrażę, w sumie trzech stacji po kolei różnych. I stacja dyskietek, czemu o niej mówię? Bo ja pisałem programy w języku C na 8-bitowym Atari. Był kompilator języka C na tą zabawkę. Już wtedy to był komputer o niewielkiej możliwości, no bo już wtedy już się pojawiły komputery 16-bitowe i można było na tym pisać programy w języku C, ale na przykład były kompilatory BASIC-a, które potrafiły, BASIC jest tak zwanym interpreterem, czyli komendy się wykonują jedna po drugiej, a kompilator zamienia program napisany przez człowieka na kod maszynowy jakby za jednym zamachem, generując taki gotowy pliczek, to jak to teraz mamy, jakiś program po prostu. I był kompilator na Atari 800, który pozwalał na skompilowanie programu w BASIC-u. Mi się zdarzyło napisać w tym BASIC-u na Atari bazę danych. Ja byłem zafascynowany bazami danych wtedy i zresztą nadal, znaczy trochę dziwnie to brzmi, że ktoś może lubić bazy danych. No ja nadal lubię. I zrobiłem taki program, potem się okazało, że był używany, oczywiście jego pirackie kopie, w kilku wypuszczalniach kaset wideo. Chociaż kilka udało mi się sprzedać na giełdzie również tych programów. I, no i wtedy też jeszcze warto powiedzieć o tym, że tak jak teraz, wtedy też były takie wojny klanów, czyli na przykład Atarowcy się z komodorowcami w cudzysłowie zwalczali. No nie było rozrób ani starć ulicznych, ani nawet na giełdzie, ale taka rywalizacja, kto tam ma lepszy komputer, który komputer ma lepsze możliwości, no to była na...
5: Ja zapytam ogólnie, nim przejdziemy jeszcze do Maców, takie podstawowe, bo te w sumie tego nie wiem, podstawowe różnice pomiędzy Atari, Commodore a Amigą.
6: Może inaczej, to między Atari 8-bitowym, bo w Commodore jest wyraźne rozgraniczenie. Commodore 64.

0: rozwiązania takie bardzo nowatorskie jak na tamte czasy. Potem one były bardzo podobne niektóre do rozwiązań zastosowanych w Amidze. Za to Commodore 64 miał niesamowity syntezator dźwięku Yamahy i ten dźwięk z Commodora muzyczki no, robił niesamowite wrażenie. Z kolei znowu Atari potrafił miał 8-bitowy jakby digitalizer i mógł sample odtwarzać. Oczywiście strasznie rzężące, no bo 8-bitowe, 16 wartości tylko, ale mogły dość dobrze naśladować no, brzmienia różnych instrumentów, z tym, że to jego zasoby niesamowicie pochłaniało. No i przede wszystkim oczywiście programy były niezgodne. Programy na Atari były na Atari, na Commodora były na Commodora. Inne były joysticki, czyli wszystkie elementy, które się podpinało. Basic w Commodore był bardzo ubogi w porównaniu do Atari. No to były główne różnice. I tak jakby uprzedzając, jakby kontynuując to twoje pytanie, ja po Atari oczywiście awansowałem na 8-bitowym na Atari ST, też z pomocą, że się tak wyrażę, rodziny. To już był 89 rok, jakoś tak, koło 90. Ale niedługo miałem to Atari. Oczywiście ja wtedy byłem strasznym zwolennikiem Atari, jak to wypadało być wtedy, i wrogiem Amigi i Commodora. Atari ST zasłynął z tego, że miał port MIDI i można go było od razu podłączyć do instrumentów klawiszowych. Amiga tego nie miała. Za to Amiga miała bardzo, no, do teraz ludzie sobie puszczają tak zwane mody z Amigi, muzyczki robione w modułach. Tak, dobrze? Jakoś tak to chyba się nazywało. Ale z tego Atari ST szybko przeszedłem na Amiga, to za sprawą tego, że ktoś kupił ode mnie Atari. Podszedł do mnie ktoś na giełdzie, wyjął dużą ilość dolarów, bo wtedy się na polskiej giełdzie handlowało tylko w obcych walutach, była taka inflacja. Sprzedałem mu to Atari, licząc, że pojadę zaraz do Warszawy i kupię sobie nowe, lepsze. Ale nie wytrzymałem i kupiłem tego samego dnia Amiga. Mhm. Czyli zmieniłem obóz radykalnie.
1: No tak. I ta Amiga, ona wtedy też tak wyglądała jak tamte komputery, czyli też jeszcze magnetofon. Nie, to były, czy już dyskietki tylko? Czy
0: dyskietki wtedy wbudowane, tak. Amigi 16-bitowce już były tylko na dyskietkach i to 3,5-calowych.
1: Mhm. Aha.
0: Takich jak obecnie, znaczy przepraszam, obecnie się już nie stosuje, ale tych, no, które były najdłużej w użyciu.
1: Tak, tak, tak, tych takich normalnych, nie tych miękkich, jak tak, tak.
0: Tak, tych sztywniejszych, mniejszych. I tak, też tu z Amigami było tak, że pierwsza Amiga 1000, ona wyglądała jak PC, czyli była klawiatura, komputer stojący zazwyczaj pod monitorem, rozdzielone. Ale najpopularniejsze Amigi, 500, 1200, to te następne, one wyglądały znowu tak jak domowe komputery, czyli jak ja to określiłem, jak MacBook bez ekranu. Mhm. I stacja dyskietek była wbudowana. W większości w nich z boku się wciskało po prostu w szczelinę dyskietkę.
1: No właśnie, a dlaczego te komputery, a nie PC wtedy? Bo PC był droższy czy mniej popularny jeszcze wtedy?
0: PC był dziadowski. Nie, po prostu on był. Każda Amiga, nawet Atari ST, które miało słabe możliwości graficzne, to wszystkie te komputery rozkładały PC-ta na łopatki pod względem możliwości, nawet i szybkości pracy. Oczywiście to był ten okres w początku lat 90., wczesnych, no, koniec 80., przełom. Wtedy te komputery, no, one miały oparte na procesorze Motorola. Procesor Motorola 68000 równe, z trzema zerami na końcu, miał magistralę 16-bitową, ale rejestry wewnętrzne miał 32-bitowe, mógł zaadresować dużo pamięci, a w Intelu wtedy było stronicowanie pamięci. Trzeba było bloki pamięci przełączać tak jakby się jak w 8-bitowym komputerze. To strasznie obniżało wydajność tych komputerów. W dodatku grafika była niesamowicie kiepska, bo to tak zwane cegły, czyli CGA, to nie wiem, 4 czy z góra 16 kolorów, jeszcze w bardzo niskiej rozdzielczości, ewentualnie monochromatyczne tak zwane Herkulesy, gdzie była wysoka dość rozdzielczość, 700 pikseli na tam 480 czy ileś, ale tylko biel lub czerń, ewentualnie zazwyczaj kolor rubinowy lub czarny, bo takie monitory wtedy były monochromatyczne, ponoć zdrowsze dla oczu. A Amigi no, potrafiły wyświetlić 4000 kolorów na ekranie. No, nikt do tego nie mógł wtedy podejść, jeszcze kosztowały mniej niż PC.

0: Ja byłem właśnie amigowcem do 95 roku.
1: A tak, czyli to wiemy. I pierwsze twoje w ogóle zetknięcie się i spotkanie z Maciem. To jak to się stało i co to było? Albo w ogóle początki Maców w Polsce, idąc dalej.
0: Generalnie Mac to był, nie wiem jak to określić, coś jak święty graal taki, znaczy może nie, bo nie był aż taki pożądany, ale to było coś, o czymś można było przeczytać w Bajtku. To było taki miesięcznik poświęcony komputerom. Jako czytało się o tym z wypiekami, oczywiście jeżeli ktoś się pasjonował informatyką, z wypiekami w ogóle to jakby się czytało o jakimś zjawisku science fiction. To teraz pamiętam mój pierwszy artykuł, jaki przeczytałem, on chyba to był opis Maca SE. Mac SE albo Mac SE, czy nie, Mac SE. I jak tam te rozwiązania jakieś, nie potrafiłem zrozumieć, jak to jest, że komputer, który ma czarno-biały monitor bez odcieni szarości, miał 32-bitowy Quick Draw, czyli system obsługi kolorów, który obsługiwał kolory 32-bitowe, czyli wszystkie, a monitor wyświetlał tylko czerni-biel. Więc potem to zrozumiałem. Znaczy, oczywiście to nie zmieniało faktu, że tylko była czerni-biel na monitorze, ale programy mogły używać wielu kolorów i udawać, że mają jakby do nich dostęp. I no, to była taka fascynacja, no Macintosh, no to niespotykane, tego się nie widziało, to się widziało w filmach. To jabłuszko było słynne, popularne niesamowicie w różnych produkcjach filmowych, tak zwany product placement, czyli tam lokowanie produktu. No Apple miał bardzo dobre i za to praktycznie nie płacił, wszyscy sobie chcieli postawić taki komputer i pokazać go w filmie, no i taki był kontakt większości ludzi z komputerami, więc dużo ludzi widziało, że co to są te komputery z jabłuszkiem, ale na zasadzie, a to takie coś dziwnego, drugiego, niedostępnego.
1: To, co jest w telewizji i w Ameryce gdzieś tam.
0: Tak, tak, dokładnie. Chociaż 8-bitowe komputery Apple'a były w Polsce całkowitą rzadkością. To po prostu, no nie jest, ja go nigdy nie widziałem z bliska. Mimo, że jeździłem na różne giełdy komputerowe, w różnych miejscach bywałem. A pierwszy kontakt z Maciem to miałem znajomego amigowca, który przychodził do nas na giełdę komputerową. Zawsze tam się rozmawiało o różnych fajnych rzeczach. Się okazało, że on pracował w firmie, która produkuje pieczątki i wizytówki. Jako jednym z elementów jakby linii produkcyjnej pieczątek i wizytówek były komputery Macintosh, bo generalnie wtedy nikt nie... No Mac to się rzadko mówiło, bardziej się mówiło całym jakby słowem.
1: Macintosh, tak, to też pamiętam. Tak,
0: teraz praktycznie się tego nie używa. Tego się nawet nie znajdzie na stronie Apple'a, z całego tego określenia. No i on mi opowiadał właśnie, co było fascynującego. Patrz, on nie ma guzika od stacji dyskietek. Mówi, no jak, to jak dyskietkę wyjmujesz? Wrzucasz ją, jej ikonkę wrzucasz do śmietnika i ona sama wyskakuje. I no, to było coś niesamowitego. No jak to tak? No, to ja przecież musiałem zawsze tak mechaniczny guzik wcisnąć w stacji dyskietek. On jakby przekazywał siłę tam na napęd, sprężyna coś tam odblokowywała, dyskietka wyskakiwała. A tutaj samo wychodzi? Albo mi opowiadał o jakichś dziwnych dyskach zewnętrznych podpinanych do Macintosha przez port SCSI. To też była jakaś nie do końca magia, bo Amiga też ich używała do zewnętrznych dysków twardych. Ale taka no, dość rzadka rzecz. PC-ty tego nie miały. I że podłącza dysk. W komputerze wtedy dyski twarde, te większe, miały 40 mega. Mega, nie giga. 40 mega. A on mi opowiadał o takim dysku, który się wyjmowało z napędu i on miał 44 mega, czyli jak taka pięciocalowa gruba dyskietka, to się SciQuest nazywało. No to kolejna fascynacja, albo mi mówił o tym, że mają monitor, który jest pionowy, czyli cała jakby kartka A4, ale w pionie, nie w poziomie. No to też mi szczęka opadała, albo mówi mi, ale wiesz, wszystkie myszki mają tylko jeden klawisz do Maca. No to jak to jednym klawiszem się posługiwać? No wtedy myszki były w Atari ST i w Amigach, no zawsze miały dwa klawisze, a wczesne myszki pecetowe nawet trzy. I tak mniej więcej to zostało do teraz. I to była niesamowita opowieść. I Potem dziwnym trafem nie chciało mi się, może inaczej, nie radziłem sobie z cyłkami na Polibudzie. I trzeba było zmienić uczelnię. Nie poszedłem na inną, gdzie była matematyka mniej rygorystyczna, na informatykę na Akademii Ekonomicznej, ale na studia zaoczne, więc wypadało poszukać pracy. I akurat ten kolega mi powiedział, że potrzebują. Jest w firmie, gdzie właśnie maki były elementem linii produkcyjnej pieczątek i wizytówek. I tam się zatrudniłem i tak i taki był mój pierwszy kontakt z makami, a że na Amidze już się zajmowałem DTP, bo mnie to też miałem drukarkę igłową do Amigi. Znaczy to była drukarka normalna, uniwersalna, jakiś Brother z tego co pamiętam, ale podłączona do, dobrze działało z Amigą, tam sobie nawet własny system polskich znaków do tego napisałem. I robiłem, były takie programy a la, no coś jak obecnie do DTP, czyli do składu tekstu z grafiką, robiłem sobie różne rzeczy, ogłoszenia jakieś drukowałem i kolega jak to zobaczy powiedział, że będę się nadawał. No i od 91 roku zacząłem pracować na Macach, a w domu cały czas były Amigi oczywiście.
1: I co mógłbyś opowiedzieć o tych pierwszych Macach, w sensie tych Macach właśnie z pierwszej połowy lat 90. Jak one wyglądały, jeżeli chodzi no tak, o taki design i o porty, o stosowane rozwiązania, potem właśnie o klawiaturę i potem przejdziemy do systemu operacyjnego.
0: Przede wszystkim może najpierw powiem, jak wyglądały, znaczy no PC-ty wtedy wyglądały mniej więcej tak jak teraz, tylko były jeszcze brzydsze. Zazwyczaj były to jednak tak zwane desktopy, czyli pudełka nie pionowe, stojące pod biurkiem czy gdzieś tam schowane, no bo brzydkie, tylko poziomo leżące takie pudła na biurkach. I tak wyglądała większość PC-tów. Moja Amiga 2000, którą miałem przez jakiś czas, też tak wyglądała, czyli było takie wielkie pudło, gdzie były napędy dyskietek. Z przodu, ewentualnie można było dysk twardy wsadzić i to było duże. To miało, te PC-ty miały zazwyczaj wysokości gdzieś z 15-20 cm, szerokość, no ja wiem, 40 na 40. A maki, pierwsze maki, no nie, może pamiętacie, że były tak zwane lodówki, czyli w pionowym takim pudełku był mały ekranik, na dole pod nim stacja dyskietek, z tyłu to można było, był taki jakby uchwyt, można było to złapać, przenieść, czyli był taki komputer all-in-one, ale właśnie w takiej pionowej obudowie. Ale za moich czasów to już najpopularniejsze maki to były tak zwane LC. Popularne LC to też może się kojarzyć z low cost, bo one były stosunkowo, jak na Maci oczywiście, niedrogie. I one miały tak zwane do teraz słynne obudowy, na nie się mówiło obudowy pizza box. Bo były niewiele większe od pudełka na pizzę, znaczy były wyższe, bo pudełko na pizzę ma zazwyczaj te 3 centymetru, no chyba, że na grubym cieście, no to może mieć 4, a te komputery miały gdzieś z 5,5 centymetra wysokości obudowy i rozmiar taki, no pudełka na pizzę i to nie tą największą. 35 centymetrów. Musiałbym teraz zajrzeć w... Mniej więcej były wielkości takiego MacBooka 13-calowego czy innego komputera 13-calowego, tylko to było prawie, że kwadratowe. Były troszkę dłuższe niż szersze. Były niewysokie, czyli właśnie tak jak mówiłem, że te 5 centymetrów. Z przodu była jakby taka mała nóżka, czyli one były lekko pochylone, te obudowy. Do nich były przygotowane monitory 14, 13, 12-calowe, które idealnie pasowały do tej obudowy. Jak się je stawiało, to one brzegami, jakby krawędź się podstawy monitora łączyła się z obudową i to bardzo ładnie wyglądało, po prostu takie dopasowanie. Były też te komputery mocniejsze, Maci, które już wyglądały jak klasyczne PC-ty, z tym, że nie te obudowy były głównie z tworzywa. PC-tem wtedy można się było pokaleczyć. Zresztą podejrzewam, że i teraz można. Jak się wkładało rękę do środka, do PC-ta, czy nawet tam przy obudowie coś ruszając, no to te blachy, to trzeba było uważać. W Macach nie było z tym problemu, bo one były w większości plastikowe. Też sprawa koloru. Maki miały szare obudowy, ale w sensie szary... biały, a pecety były zazwyczaj kremowe, czyli no, no, wyglądały jak taka, jakby ktoś na nie kawę z mlekiem wylał, co nie? A maki były takie szare, przez to się też wyróżniały, nie dość, że były mniejsze obudowami, to i kolorem. Maki miały z przodu stację dyskietek, która właśnie wyglądała jak tylko taka szczelina. Nie było tam guzika do wyciągania dyskietek. Te maki LC, na których pracowałem, miały 40-megowe dyski twarde. To, co powiedziałeś, zapytałeś, że porty. To jest ważna rzecz, bo to były diametralnie inne złącza niż wtedy we wszystkich innych komputerach. Mówiąc wszystkie inne, mam na myśli pecety z DOS-em i Windowsem, Maci, bo przepraszam, nie Maci, tylko Amigi i Atari ST. Te wszystkie komputery miały tak zwane porty szeregowe, porty równoległe do drukarki, ewentualnie tam jeszcze jakieś porty typu joystick czy coś tam. Ale wszędzie były one te same, czyli na przykład drukarkę tą Brother od Amigi mogłem podłączyć, którą używałem z Amigą, mogłem używać z Atari ST albo z PC-tem. A w Macach nie było tak łatwo. Maki miały swoje złącze. Jedynym złączem wspólnym było tak zwane SCSI, SCSI, albo niektórzy mówili na to SCSI. To złącze, ale też, że było śmiesznie, też było inaczej wyprowadzone, bo w Macu było wyprowadzone jako tak zwany Canon 25, czyli takie z dziurkami w dwóch rzędach, takie trapezowe złącze, a w PC-tach, jeżeli w ogóle miały one SCSI, to było trochę podobne jak złącze w drukarkach równoległych, tak zwany trochę większy Centronix. Więc oczywiście to można było kablem załatwić kompatybilność między tymi, bo jakby logicznie, elektrycznie to było zgodne, tylko rodzaj wtyczki był inny. Ale większy problem był z drukarką. Maki nie miały portu równoległego, za to miały dwa porty, szybkie porty szeregowe. Dużo szybsze niż w PC-tach, ale w gniazdku, które wygląda tak jak obecne gniazd, jeszcze tu i ówdzie stosowane Super VHS, czyli takie małe, okrągłe z pinami w środku. I to były dwa takie gniazda. Z tyłu miały symbol, jedno miało symbol drukarki, drugi symbol modemu. Ale można je było dowolnie zamieniać, czyli można było jakby drukarkę podłączyć, oczywiście mającą odpowiedni interfejs, to się nazywało LocalTalk, to złącze. Bo ono jednocześnie lokalną sieć zapewniało, ale to może ciut o tym za chwilę powiem, bo to, no to moim zdaniem jest dość, też ewenement był w tamte czasy. Czyli mieliśmy dwa identyczne złącza o różnych ikonkach, a mogliśmy je używać zamiennie, tylko trzeba było pamiętać, że jak podłączyliśmy drukarkę do portu modemu, to żeby potem w systemie odpowiedni port wybrać. I był port też okrągły, ale nie z pięcioma dziurkami, ale chyba z trzema. On się nazywał ADB, czyli Apple Desktop Bus, do którego się podłączało szeregowo klawiaturę, mysz, joysticki i tak dalej. Pamiętam, że udało mi się kupić joystick do Maca. Wiem, że mi firma chyba Cortland z Poznania sprowadzała ten joystick przez miesiąc i kosztował mnie prawie całą pensję, ale działał za to z Maciem. I to było też całkowicie nietypowe. I tak jak mówiłem, łączyło się szeregowo, czyli klawiaturę podłączało się do komputera, a z drugiej strony klawiatury podłączało się myszka. Oczywiście można było myszkę podłączyć do komputera, no ale wtedy nie było gdzie podłączyć klawiatury. No tak. Też taka ciekawostka, jak się kupowało wtedy Maca, to w zestawie mieliśmy komputer i mysz, nie było klawiatury. Trzeba ją było dokupić. Znaczy zamówić oczywiście, no wiadomo, że nikt nie chciał komputera bez klawiatury, ale nawet nie było w pudełku miejsca na nią.
1: No tylko, że wtedy no raczej, że tak powiem, normalny człowiek raczej Maca jednak nie kupował. To było raz, że bardzo, do dzisiaj Maci są drogie, ale wtedy to ta różnica była jeszcze dużo większa, nie? To te Maci wtedy były bardzo drogie.
0: I tak i nie, bo był tak, znaczy tak, generalnie masz rację, ale był taki okres, że na przykład można było sobie Maca LC, jak już były modele, przepraszam, LC2 i LC chyba 3, to tego jak LC3 wszedł, to LC2 można było kupić na przykład za 2000 zł, co Aha. było ceną, no powiedzmy o 1/3, 1/4 wyższą od ceny peceta, czyli jeszcze trzeba było klawiaturę za 200 zł dokupić, czyli powiedzmy, że o 1/3 drożej, ale to był nie najświeższy model, więc można było je, no były droższe, ale nie zawsze tak diametralnie. Jeszcze jedna ważna rzecz, Często przywozili z zachodu tak zwanego komputery Mac, gdzieś tam obdarowani jacyś powracający emigranci, obdarowani wspaniałym komputerem, który naprawdę był tam im dawany z czystym sumieniem. Macie tu taki wspaniały Mac. Przyjeżdżali z nim do Polski i nie mieli co z nim zrobić. Nic nie mogli podłączyć, co nie, bo joystick nie działał, nic nie działało. Nie mieli skąd ukraść programów. Nazwijmy to po imieniu, wtedy się jeszcze nawet w firmach, zdecydowana większość firm działała na pirackim oprogramowaniu. To mówię o przełomie początku lat 90. Zresztą to niedługo później tam tak zwaną amnestię ogłosili i dopiero wprowadzili rygorystyczne, przynajmniej, może inaczej, wprowadzili oprogramowanie do prawa autorskiego w Polsce, bo przedtem to było na takich nieokreślonych zasadach prawnych, nie było takiego pojęcia. Ale wracając do tematu, przyjeżdżali sobie z takim maczkiem do Polski i nie wiedzieli, co z nim zrobić i po prostu go sprzedawali często za jedną, no bardzo stosunkowo tanio. Jak ktoś, można było tak zwane okazje wyhaczyć. I to mi się na przykład udało wejść w ten sposób tanio w posiadaczy, tanio relatywnie, jak na cenę Maca. Wydałem tyle, co za peceta, ale kupiłem sobie Maca. I jak ktoś chciał, to po prostu mógł. Tylko, że niewiele osób chciało mieć Maca, bo wtedy trzeba... Teraz mieć Maca to jest proste. Po prostu się kupuje Maca, jak nas stać na Maca, no to kupujemy sobie Maca, mamy programy, mamy wszystko, mamy instrukcje, mamy po polsku, mamy ludzi, do których można się zwrócić po pomoc, mamy infolinię, plano. Naprawdę to jest komfort, jest nawet lepiej czasem niż kupując peceta, bo wsparcie Apple'a mam wrażenie, że jest nawet w Polsce lepsze niż na przykład Microsoftu. Przynajmniej z mojego doświadczenia, a miałem ostatnio okazję z jednym i z drugim się zetknąć. A wtedy nie miało się do kogo, jak się nie znało innego tak zwanego makowca, to nie było się do kogo zwrócić o pomoc, nic nie można było z tym komputerem zrobić. No ładnie wyglądał, można go było włączyć, bo jeżeli ktoś na szczęście miał w komputerze jeszcze system, no to popatrzeć zazwyczaj na system po niemiecku albo po angielsku, zazwyczaj po niemiecku, bo przyjeżdżały te komputery z Niemczech, tak jak większość wtedy Amig na przykład miała system po niemiecku, czy Atari ST, to już całkiem. Bo do Amigi jeszcze można było wczytać system angielski, a Atari ST miał zaszyty w pamięci ROM. Więc te maki nie każdy chciał mieć, bo po prostu sprawiały problem. Ale jak ktoś chciał, to mógł go kupić sobie właśnie w miarę tanio, okazyjnie. No ja wtedy nie chciałem mieć Maca jeszcze.
1: Jeszcze.
0: Bo miałem Amigi, a Amigi były wtedy pod wieloma względami lepsze od Maców. Też taka ciekawostka. To oczywiście mówię o 91, tam pierwszym, drugim roku, gdzie no Maci, znaczy lepsze. Generalnie tak, nie wiem, może już przechodzimy pomału do systemu, bo to już by tak można było zahaczyć.
1: No można by do systemu.
0: Jakby co wrócimy do spraw
1: sprzętowych. Jeszcze o klawiaturze możemy obojętnie.
0: Klawiatura jest, będzie, wrócimy do niej, bo ona też będzie związana z systemem.
1: Systemem, tak.
0: Bo tu chciałem nawiązać jeszcze, bo to tak też trochę chronologicznie z tą moją przygodą komputerową chciałbym ciągnąć, bo... miałem w domu Amigę, miałem dużo tych Amig. Miałem Amigę 500, 500 Plus, 2000. Mój tato sobie kupił Amigę CDTV, czyli tą z wbudowanym napędem CD, klawiaturą i stacją dyskietek zewnętrzną. Piękną, w czarnej obudowie, wyglądała jak sprzęt Hi-Fi. Bardzo ładne. Miałem Amigę CD32, która taką była konsolą do gier w zasadzie. Amiga 1200.
1: Ale wtedy już jakieś systemy graficzne takie miały, tak?
0: Czy to były... Tylko, tak zwany workbench. Znaczy tylko, bo ten system trzeba było wczytać z dyskietki albo z dysku twardego, jeżeli ktoś już takowy miał. Bo jak się włączało Amigę, no to się po prostu pojawiała na ekranie prośba o wsadzenie dyskietki i tyle. Jak ktoś wsadził dyskietkę z grą, to miał grę jak z workbenchem. To miał system, który wyglądał jak obecny, no ikonkowy po prostu. I to był, Amiga miała w 85 roku taki system. I on, ten system na Amidze miał dużo lepszy multitasking niż tak zwany system 7 na Macach. Ja akurat jak zacząłem spotkanie z Macami, to wtedy już panował tak zwany system 7 cudów, też o nim czytałem w Bajtku i nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, bo po to było jeszcze zanim miałem okazję zacząć pracę na tych komputerach. System 7 na Macu miał tak zwany, taki udawany multitasking. Można było uruchomić wiele programów na raz, ale to program decydował, ile czasu procesora zużywa, a nie system. Więc czasem w wielu programach była taka opcja, gdzie się ustawiało, ile on ma tego procesora jakby zużywać. No dla nas to niepojęte teraz. A Amiga już miała tak zwane wywłaszczenie, czyli system decydował, ile dać danym programom czasu i oczywiście dawał zazwyczaj wedle potrzeb, tak jak to się dzieje teraz. Jak się na Amidze zawiesił jeden program, znaczy tam nie było też ochrony pamięci, czyli jeden program mógł rozwalić cały system, ale często nie. A na Macu właśnie teoretycznie mógł rozwalić cały system, ale jeszcze w systemie 7 nie było Microsoft Explorera i te systemy naprawdę działały bardzo stabilnie. I to bardzo, bardzo trudno było Maca zawieść. Aczkolwiek czasem, to trzeba było się bardzo, bardzo postarać. W Macu za to była niesamowita spójność tego systemu. To kopiowanie, copy-paste, dla nas to jest normalne, command C, command V. Wtedy w Amidze to się dopiero pojawiało i nie każdy program to obsługiwał. Na innych, w PC-cie nie było takiego pojęcia, no bo tam nie było jeszcze Windowsa tak naprawdę. Przynajmniej, a nawet jak był, to jako ciekawostka, bo nikt tego nie chciał używać, bo pożerał kupę zasobów i nie było na to żadnych programów prawie, na Windowsa. A na Macu był właśnie ten bufor, schowek tak zwany i copy-paste i działało to świetnie. Na Macu elegancja tych rozwiązań, to że te rozwiązania w różnych aplikacjach były spójne, że to nie było tak, że każdy robił po swojemu, tylko zresztą generalnie nadal na Macu jest większy porządek niż na Windowsie, jeżeli chodzi o jakby spójność interfejsu, aczkolwiek kiedyś było lepiej za tamtych czasów. Teraz troszeczkę już sobie deweloperzy pozwalają na nie trzymanie się wytycznych Apple'a. Ten system wyglądał generalnie troszkę podobnie jak teraz, czyli charakterystyczna rzecz, że tabelka ekranu, gdzie się menu wyświetla, była na samej górze i zawsze tam, a nie na oknie, tak to się zdarza w Windowsie, co mnie czasem do płaczu doprowadzało, jak miałem z tym kontakt, bo na Macu po prostu, zresztą na Amidze też, jak chciałem wjechać do menu, to po prostu cisnąłem myszką maksymalnie w górę i ten kursor trafiał w menu. Tak samo było, jest do teraz to tak te menu jabłko, czyli po lewym górnym rogu i na górze pierwsza pozycja to o tym Macu, informacja o komputerze i tam też był tak zwany chooser, wybieracz po polsku. Też taka ciekawostka, bardzo szybko się pojawił system w polskiej wersji na Maca, ale to dużo przed Windowsem polskim. 90. rok. W tych granicach. Wtedy nikt nawet nie myślał, żeby robić coś po polsku na pecety, znaczy system robić po polsku, no bo dosyć ciężko było spolszczyć, nie było co w zasadzie tam przerabiać na język polski, a Windows raczkowo.
1: DOS po polsku w ogóle, no był chyba, te był. Ostatnie DOSy, chyba tam 6.20 czy któreś tam, chociaż nie, były chyba DOS 5.0, coś teraz, nie, były.
0: Ja straciłem kontakt z DOSem gdzieś na etapie 3. Zresztą z Windowsem podobnie, te trójki też mnie w PC-tach jakby tylko tam prześladują. A na Maca był system po polsku, to było też ciekawostka, myśmy mieli Excela po polsku w 1991 roku, Microsoftowego, na Maca oczywiście. I on zajmował, pamiętam, że 6 megabajtów, cały program. I Excel chyba 4, taki miał wtedy numerek. Oczywiście wymieniał się plikami z pecetową wersją, która zajmowała wtedy chyba z 20 mega, nie była po polsku i w ogóle, już nie będę, wiem, że na swoją ksywkę trzeba sobie zasłużyć, Mac wyznawca, ale nie posadzajmy. Wracając do tego systemu 7, czyli tak, może porównania z Amigą jeszcze, bo to zacząłem i troszkę zdryfowałem. Sprzętowo Amiga, na przykład Maki LC miały 32-bitowe procesory Motorola 68020, ale ten procesor, mimo że miał 32-bitową magistralę danych, to pracował w nich w trybie 16-bitowym, bo było taniej. Tańsze pamięci, tańsze jakby płyty główne, bo tam mniej tych linii magistrali trzeba było poprowadzić, ale to obniżało o połowę wydajność. Amiga 1200 miała taki sam procesor, ale bez tego ograniczenia. On miał dostęp do pamięci 32-bitowy. Więc na przykład emulator Maca na Amidze, bo oczywiście takie były i całkiem nieźle to sobie radziło. Był problem z dyskietkami, ale to też trzeba było jakoś, można było obejść. Dyskietki były tego samego kalibru, ale inaczej zapisywane. I ten emulator na Amidze działał szybciej niż na Macu, na którym pracowałem, na mojej domowej Amidze. Też właśnie ciekawostka z dyskietkami. Mac miał, były te tak zwane dyskietki pojedynczej, znaczy zwykłej, podwójnej i dyskietki HD. Dyskietka HD na Macu była taka, 3,5-calowa jak na PC-cie, 1,44 mega i była w tym samym jakby, Mac mógł zapisać i odczytywać PC-owe dyskietki. Ale z mniejszej gęstości, 800-kilowe dyskietki na Macu były zapisywane ze zmienną prędkością obrotową. Stacja dyskietek co ileś tam z ścieżek zmieniała prędkość obrotową. Aha. Dzięki temu PC miał 720 mega, a Mac miał 800. A Amiga i tak ich wszystkich załatwiła, bo miała 880 przy stałej prędkości obrotowej. I tutaj był problem, bo Amiga nie miała dyskietek HD z przenoszeniem danych. Trzeba było to robić przez format PC-ta 720 mega tej niższej gęstości i trochę było z tym zabawy, jak ktoś właśnie się chciał w emulację pobawić. A jeżeli, no właśnie, kto potrzebował Maca? Jeżeli ktoś się zajmował wtedy poligrafią DTP, to nawet w Polsce Maki były niezastąpione, po prostu. Przez tak gdzieś do połowy lat 90. to DTP, poligrafia, to był Mac rządził. W wydawnictwach, nawet w takich małych firmach trzeba było pracować na Macu tak do połowy lat 90. 96, 7, to już tak PC-ty zaczęły doganiać i dzięki dużo niższej cenie jakby rozpowszechniły się i już pomału dawało się to z nich korzystać również w DTP. I to była nisza opanowana przez Maki, czyli poligrafia i też pomału montaż wideo. Mi się zdarzyło pracować na Macu, który służył do montażu wideo. No i w audio też były bardzo popularne, studio nagrań. W Polsce w tamtych wczesnych czasach. I chyba najspójniej to się jakby... Nie było zawirowań w popularności Maców na przestrzeni lat końcówki zeszłego wieku właśnie w muzyce. Tam Maki się trzymały i wtedy i obecnie cały czas mniej więcej na podobnym, dość jakby wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ilość komputerów będących w użyciu. Dobrze, to tak, jeszcze kończąc to porównanie Amiga-Mac, to... System był jakby bardziej spójny na Macu, ale multitasking był kiepski. Prędkość była lepsza na Amidze, nie mówiąc o cenie, która była, Amiga była dużo tańsza. Znowu do Maca było, on miał to SCSI na dzień dobry wyprowadzone, więc wystarczyło kupić dysk SCSI. One nie były wcale takie strasznie drogie. Zewnętrzny dysk, czy tam właśnie jakiś dziwny napęd. Skanery podpinane były przez SCSI do Maców, skanery do skanowania dokumentów. Drukarki były podpinane przez ten dziwny port szeregowy i tutaj właśnie do niego wrócę, bo to też jest ciekawostka związana z systemem. Każdy Mac miał wbudowaną sieć w system. Nie trzeba było żadnych noweli instalować, żadnych dziwnych nakładek, kart sieciowych jak do PC-ów instalować, tylko każdy Mac miał ten szybki port szeregowy, do którego się takie specjalne rozgałęziacze Local Talk albo Fontok konkurencyjnej firmy podłączało i odpowiednim kabelkiem w przypadku Faralonu Fontoka kablem telefonicznym się spinało komputery i mieliśmy od razu sieć. I to taką, że na przykład jak ktoś się potknął o kabel i go rozłączył, a ktoś transmitował dane, jak się szybko zorientował i go złączył z powrotem, to nic się nie działo. A w przypadku ówczesnych sieci PC-owych coś takiego to od razu by spowodowało niezłą katastrofę. Ta sieć była wolniejsza od nawet wczesnych Ethernetów, czy tam token ringów, czy innych dziwnych, obecnie zapomnianych rozwiązań PC-owych. Za to była dostępna od razu w komputerze i jakby, no i tania, bo kupowało się adapterek, który nie był jakoś strasznie drogi, nie oryginalny Apple właśnie Faralona, podpinało kablem telefonicznym i robiliśmy sobie błyskawicznie sieć, też podpinało się w ten sposób drukarkę i drukarka była sieciowa, widziana przez wszystkie komputery, dlatego, a drukarka oczywiście laserowa, no bo jak DTP to musiała być drukarka laserowa. Apple, też taka ciekawostka, Apple robił wtedy skanery, drukarki, monitory, aparaty fotograficzne cyfrowe w 96 roku już robiłem sobie pierwsze.
1: O aparatach to nie słyszałem nigdy, fotograficznych Apple.
0: Tak, robił i to jedne z pierwszych na świecie. Oczywiście to było na zasadzie, że robił dla niego chyba Canon, czy jakaś taka firma, już nie pamiętam, to QuickTake, takie aparaty wyglądały jak lornetka. No dokładnie jak lornetka wyglądały, tylko że miały jakby jeden okular. I trzymały się jak lornetkę, robiąc zdjęcie. I te wszystkie rzeczy robił Apple. Apple potrafił wypuścić w ciągu jednego roku 50, raz naliczyłem, 52 modele komputerów. Wyobrażacie to sobie? 52 modele komputerów przez Apple wypuszczonych.
1: Czyli to tak jak teraz te wszystkie PC-owe firmy typu właśnie PC-owe, takie nie Apple'owe typu właśnie Asus, Lenovo, coś tam, no to tak samo kiedyś Apple. No my tego nie doświadczaliśmy, bo wtedy jeszcze to był czas, że komputery ogólnie były rzadkością i nie były no takie salony jak jakiś tam Computronic czy Znak. Jeszcze było coś takiego, takie salony komputerowe Znak, które potem upadły, no to wtedy to były początki tak naprawdę i to też pewnie były po jeden, dwa komputery w sklepie określonym, no nie było tak jak teraz, że wchodzimy do jakiegoś tam MediaMarktu, czy innej sieciówki, albo nawet iSpota i mamy MacBooka jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Później oczywiście już tak, no ale w tej połowie lat 90. to bardziej się na zamówienie gdzieś tam ten komputer sprowadzało, składało.
0: Powiem ci, że i tak i nie, bo ja mam doświadczenia jako sprzedawca Maców. Pracowałem w tej firmie, która robiła pieczątki, wizytówki. Ona potem też zdobyła autoryzację jako reseller Apple'a i sprzedawaliśmy tam Maci. A potem przyszedłem do innej firmy, gdzie już tylko się sprzedażą Maców zajmowałem głównie. To już nieistniejąca sieć MicroAge Robomatic. I tam były pecety, oryginalne IBM-y, jeszcze wtedy IBM robił komputery, PC, kompaki i maki. I na wystawce tego musiało trochę stać, kilka modeli, ale i tak jak mówiłeś, resztę się zamawiało, ale na wystawce mieliśmy tam, a jedno notebooki wtedy weszły, to wtedy się boom nam notebooki zaczynał, no to w takiej gablocie mieliśmy chyba z 7 czy z 8 różnych.
1: Aha.
0: Więc to 94 rok, piąty w tych granicach, więc trochę tego było. Można by oczywiście w niektórych miejscach, ale jako sprzedawca Maców myśmy nie było wtedy internetu, no nie było w użyciu. Mieliśmy książeczki. Ja do teraz mam chyba dwa takie egzemplarze, wręcz rarytas. To się ARPLE nazywało chyba. Apple Reference coś tam. I to były podręczniki dla sprzedawców, żeby się połapać w tym gąszczu modeli. I na każdej takie formatu A5? Nie, A6, jeszcze mniejszy niż A5, takie małe książeczki i tam zdjęcie urządzenia, jego dane techniczne i potem jakby jego zalety. I jak w takiej książeczce właśnie tam naliczyłem 52 modele komputerów, jakieś, no tyle tygodni w roku. Kilka drukarek, z dwa modele skanerów, potem jeszcze weszły serwery Apple'a, które najśmieszniej, że nie chodziły na systemie Apple'a, tylko IBM'a. AX, ojejku, nie pamiętam. AUX? Musiałbym zajrzeć do tej ściągi, a nie chcę się teraz odpinać od słuchawek, bo mam ją w drugim pokoju. Ale i bez tej ściągi nie, no człowiek by się nie połapał. I to też było taki początek. No i między innymi przez to właśnie nie, Apple mało nie zbankrutował. Bo teraz może to wam nie przejść. No nie możecie sobie tego wyobrazić, że Apple był wtedy firmą, która chyliła się ku upadkowi. Właśnie w połowie lat 90., 96 rok, przynosiła potworne straty miesięczne, znaczy kwartalne, tam no w setkach milionów dolarów. I wtedy Michael Dell powiedział te słynne słowa, jak się go ktoś tam z Wall Street zapytał, jakiś dziennikarz tam w ramach jakichś wywiadów dla Wall Street, co byś radził zarządowi firmy Apple. Michael Dell powiedział, że sprzedać cały majątek i uzyskane pieniądze rozdać akcjonariuszom. I teraz widać, jak się mocno pomylił, ale naprawdę było kiepsko.
1: Też,
0: tak, przypomnijmy sobie, że wtedy właśnie Apple wypuścił tego pierwszego iPada, czyli Newtona. Newton Message Pad tak zwany. To był dopiero wynalazek i też nie do końca jakby udany. A jakie fajne reklamy Apple wypuszczał, też na płytach CD do teraz mam kilka takich rarytasków schowanych, które właśnie były do, na przykład do puszczania w salonach, jako takie materiały propagandowe. To od tej strony ten światek wyglądał dość ciekawie, jak się miało, bo dlaczego właśnie to też przeszedłem na Maki? Bo przeszedłem na Maki, no bo ja te Maki znałem dobrze, ja miałem dostęp do oprogramowania, miałem jakiś łatwiejszy dostęp do peryferiów, chociaż no tak jak ten joystick, o którym wspomniałem, no trochę kosztował i nie wyobrażałem sobie, że mogę przejść na peceta. I jeszcze zanim dojdziemy do jakby tam do klawiatur i tak dalej, bo też jeszcze chyba mamy troszkę czasu na rozmowę, no to...
1: Tak, najbardziej.
0: No, byłem zaciekłym amigowcem. Na Amidze programowałem, pisałem dema, na tak zwane kodowałem demo. Oczywiście byłem bardzo kiepskim koderem dem, raczej robiłem dyski muzyczne, ale się o tą tak zwaną demo scenę dość otarłem. Jeździło się na tak zwane kopy party, gdzie jakby rywalizowało się, różne grupy z demo sceny rywalizowały właśnie swoimi demami, które, czyli programami, które wyduszały niesamowite, wyduszały niemożliwe z tych układów budowanych w Amigi graficznych. I to są, robiły rzeczy, które się nie śniły projektantom Amigi. No naprawdę to teraz można sobie na YouTubie, wystarczy rzucić demo scena Amiga na YouTubie, można sobie chociażby posłuchać muzyki, jaka jest robiona za pomocą czterech generatorów dźwięku. W Amidze, no to do teraz robi wrażenie. A trzeba pamiętać, że to było 30 lat temu niemalże. Tak? Dobrze mówię? 25-30 lat
1: tak,
0: temu.
1: Zaczynało się tak, 30 lat temu mogło być.
0: No właśnie ja na te kopy party i tak dalej, to chyba był 91, drugi rok, jak po raz pierwszy pojechałem na coś takiego. I ja no, uwielbiałem tą Amigę. Potem Commodore, żeby było śmieszniej, właśnie, co było czymś, no miałem już przez wiele lat używałem w pracy Maki, a w domu Amigi. Tak, a jeszcze też taka ciekawostka, bo to, co już wspominałem, że można było coś okazyjnie kupić. Raz przyszedł do firmy jakiś pan, który przyniósł stary komputer Mac, do teraz żałuję, że go sprzedałem, Mac SE. Czyli taki w formie jak ten pierwszy Macintosh, czyli tak zwana lodówka, ale ten Mac z tym Motorola 68000, tą 16-32-bitową, ale on miał już dysk twardy, gdzieś to był tak zwany Mac SE FDHD, czyli zbudowanym dyskiem twardym o pojemności 10 MB. PC-ty już wtedy miały koło tam 120 mega instalowane, ten miał 10. I kupiłem go naprawdę za bardzo małe pieniądze, bo chyba za połowę jednej pensji. To naprawdę, to były grosze. z klawiaturą, nie wiem, czym właśnie, może nie miał klawiatury, ale miał mysz, ale tam to był mój pierwszy Mac, właśnie, który był dużo gorszy od mojej Amigi, ale na nim na przykład wolałem pisać pracę dyplomową, bo się fajniej pisało niż na Amidze. No i potem łatwiej mi było przenieść to na dyskietce do pracy i tam wydrukować na drukarce laserowej. I ten Mac, to, który no, to już wtedy był starym komputerem, do niego podłączyłem zewnętrzny dysk SCSI o pojemności niesamowitej, pojemności wtedy chyba to był, nie chcę skłamać, 512 mega. To był niesamowicie pojemny dysk. Do PC-tów, PC-ty nie były w stanie takich dysków obsłużyć normalnie. A ja podpiąłem do Maca, który był, już wtedy miał około 8 lat, model sprzed 8 lat, i on zobaczył od razu dysk 512 mega. I ludzie w serwisie od PC-tów w tej firmie, jak to zobaczyli, to nie chcieli wierzyć. Myśleli, że ja coś ich oszukuję po prostu. Jak to możliwe, że ja do tak starego komputera, oni przecież ich nowe PC-ty nie były w stanie obsłużyć takich dysków twardych. I to był mój pierwszy Mac. A potem w moje urodziny Commodore ogłosił bankructwo. Wyobrażacie sobie, firma robiąca moje ukochane Amigi ogłosiła bankructwo w moje urodziny. Przez rok, to był chyba 94 czy 5 rok, musiałbym w Wikipedii sprawdzić. 94 chyba. I przez rok wszyscy Amigowcy żyli nadzieją, że ktoś przejmie tą firmę, będzie pociągnie dalej, bo te Amigi, no tyle pomysłów tam było już na rynku, różnych jego rozbudów, te karty turbo do Amig, które czyniły ze zwykłej Amigi niesamowitą Amigę, bo karty z dużo mocniejszymi procesorami, też miałem taką w swojej Amidze, przyspieszała 4-5-krotnie komputer. Ja miałem na przykład w Amidze 10 mega pamięci RAM, i dysk 340 MB, kiedy PC-ty miały 80 mega i pamięci 1 mega, a ja miałem 10. To i w Amidze, więc no, trudno, żebym miał ochotę przejść na PC-ta. No, jedyną alternatywą były te Maki. I przez rok też łudziłem się, że jeszcze coś z tej Amigi będzie i właśnie w 85 roku sprzedałem wszystkie moje
1: 95.
0: Amigi. Przepraszam, 95, tak. Sprzedałem wszystkie moje Amigi. Chyba nawet tą taty sprzedałem CDTV, znaczy za jego zgodą chyba.
1: Czyli tak, CDTV to dlaczego TV? Ona miała jakieś wyjście telewizji?
0: Tak, to do telewizora, kiedy wszystkie Amigi się podpinały do telewizora. No i niektóre, ja miałem oczywiście do monitora też można było, ale do telewizora i był ten słynny Interlace. Jak wyższą rozdzielczość się włączało, to obraz drżał. No ale no to taka była specyfika telewizorów. Więc ona była podpinana do telewizora, ta CDTV, a wyglądała jak element sprzętu Hi-Fi, jak kawałek z tak zwanej wieży, tylko taka trochę większa. I jedyna wada jej była taka, że płyty CD, bo ona miała miała odtwarzacz płyt CD, że trzeba było do kasetki włożyć i nie było tacki. Trzeba kasetkę wyjąć, znaczy wypluwała kasetkę, wkładaliśmy... O, moje pieski się odezwały. Wkładaliśmy płytę CD i dopiero potem do Amigi się to wkładało. Ale wracając do tematu. Sprzedałem te wszystkie moje Amigi z kartą turbo i tak dalej i to wystarczyło na zakup jednego wtedy przyzwoitego Maca. Też taka uwaga, to był moment przełomu. Motorola się kończyła. Motorola ogłosiła, że nie będzie swojej linii 68 tysięcy rozwijać i Apple stanął przed dylematem, co robić dalej, czy na jakie procesory przejść. Motorola zaczęła robić takie riskowe procesory 88, coś tam, ale one nie zyskały popularności, między innymi dlatego, że Apple w to nie wszedł, ale tak zwane konsorcjum AIM. Jakoś tak, czyli IBM, Apple i Motorola. To właśnie też teraz jakby wiemy, że Apple z IBM-em współpracuje, ale wtedy to jeszcze było na zasadzie, że te firmy były w cudzysłowie wrogami. A tutaj nagle razem przystępują do opracowania procesora. Tak naprawdę to IBM z Motorolą go opracował, a Apple tylko powiedział, że je kupi. No a tam doradczo brali jakiś udział w tym i powstały procesory PowerPC. I przez pewien czas, właśnie wtedy, kiedy tyle tych modeli komputerów powstawało, Apple robił jednocześnie komputery z Motorola, wypuszczał modele z Motorola i z PowerPC. Też na przykład, no nie było stać tylko na komputer z Motorola, ale ona miała Motorola taką jak Amiga 4000, czyli najlepszą. 68040. Najlepszy model, potem jeszcze jedna, jakby powstała trochę lepsza Motorola, 68060, ale ona już w Macach nie była używana. I miałem, było mnie stać na tego Maca z przyzwoitą Motorola. Co prawda nie miała koprocesora arytmetycznego, a ja wtedy na Amidze namiętnie robiłem renderingi, czyli taką wczesną trójwymiarową grafikę, gdzie się robiło scenę i potem zapuszczało się rendering i po dwóch, trzech dniach się patrzyło, co z tego wyszło, pod warunkiem, że prądu nie wyłączyli. Takie były wtedy komputery. I tak się człowiek cieszył, że to tylko dwa dni trwa. A jaki piękny obrazek powstawał. I był problem na Macach, właśnie na tym moim Macu, który nie miał koprocesora arytmetycznego z renderingiem, znalazłem do tego jeden program, ale ten komputer miał już czytnik CD wbudowany. To naprawdę był bardzo fajny komputer, Macintosh LC630. Miał taką obudowę coś a la pizza box, ale wyższą. Miał chyba 10-12 cm wysokości, bo musieli napęd zmieścić. Miał dysk, chyba miał około 160, dysk twardy, potem zmieniłem na 340 i tu był ewenement, bo wtedy pierwszy raz w tych komputerach Apple zastosował takie dyski jak w PC-tach, czyli nie SCSI, a IDE. Napęd CD był z SCSI, a dysk był IDE. Dzięki temu mogłem sobie szybko i stosunkowo tanio ten dysk na większy wymienić. Przedtem były duże kłopoty, bo te dyski z SCSI były mniej popularne i były droższe. Jeszcze trzeba było je specjalnie formatować i cudować, że z Maciem działały. To całe procedury były z tym związane. No to była wręcz taka wiedza, całe SCSI, SCSI to była wiedza magiczna. Jak się podłączało urządzenie na zewnątrz do Maca, łączyło się szeregowo. Na przykład podłączało się dysk twardy zewnętrzny, czy tam napęd tych SideQuestów wspomnianych wcześniej, które tak mnie fascynowały, że miały 44 mega pojemności. Do tego napędu w drugie złącze podpinało się na przykład skaner i potem na przykład można było jeszcze coś, do 6 urządzeń. A na końcowe urządzenie, które było na końcu, trzeba było w te dodatkowe złącze wsadzić, przepraszam, tak zwany terminator. I trzeba było to wszystko najśmieszniej, że tak, co innego pisało w instrukcji, a co innego mówiło o życie. I czasem bywało tak, że urządzenie na końcu, jak się zaterminowało, to wszystko przestawało działać, albo zaczynało, albo trzeba było zmienić kolejność. Skaner najpierw, potem dysk twardy. Naprawdę było dużo zabawy. A raz mi się udało w firmie podłączyć niechcący przez pomyłkę do jednego dysku twardego dwa Maki. I to się nie zawiesiło. To naprawdę kiedyś mógłbym jakiś pamiętnik o tym napisać, bo to rzeczywiście SCSI i Maci to osobna historia. Ale ten mój Mac, którego sobie kupiłem, miał już dysk ten IDE, stosunkowo tani i był to bardzo był bardzo fajnym Maciem. Aczkolwiek wtedy już PowerPC było bardzo, mocne Maci, te lepsze, to właśnie były na procesorach PowerPC, które rzeczywiście dawały niesamowito, były dużo szybsze. Najśmieszniej, że Apple wypuścił karty z procesorem PowerPC, które można było do niektórych Maców LC z Motorola zainstalować. To fajnie wyglądało. Trzeba było otworzyć Maca. To było stosunkowo proste. Zatrzaski, obudowa z plastiku. Trzeba było wyjąć procesor, który był w podstawce Motorola. Oczywiście najpierw wszystko wyłączyć z prądu i tak dalej, tak tradycyjnie. Ten procesor wyjęty wsadzić w gniazdko na karcie z procesorem PowerPC, czyli mieliśmy na jednej karcie dwa procesory i tą kartę wsadzić w miejsce tamtego procesora oryginalnego. I ja sobie, nie było mnie stać na taką kartę, ale pożyczałem ją sobie z pracy. I można było taki komputer raz uruchamiać na Motorola, a raz na PowerPC. To ciekawostka. I ten sam system na tym działał. System był w tak zwany FAT i on się uruchamiał na PowerPC albo na Motorola. To było tak zrobione, że Apple napisał niesamowicie dobry emulator Motorola na PowerPC. Na tyle dobry i wydajny, że komputer, mimo że programy były napisane na Motorola, to w trybie emulacji działały dużo szybciej niż na Motorola, na tym PowerPC. Lepiej, praktycznie do końca istnienia tak zwanych systemów klasycznych, część systemu nie była przepisana na PowerPC. Bo ten emulator był tak wydajny, że się nie opłacało, nie chciało im się po prostu, bo to i tak działało dobrze. To był taki właśnie okres przejściowy. Ja miałem tego swojego pierwszego maczka. Też teraz to, co mówiłeś, ta sprawa klawiatur, bo to rzeczywiście jest coś, co mnie boli do teraz. A z czemu boli, to to zaraz wam opowiem. W Macach były tak zwane Maki były drogie. Klawiatury do Maców były drogie. Wszystko było drogie. Więc kupowało się zazwyczaj tak zwane tańsze klawiatury, bo był wybór, były różne modele klawiatur. I tak zwane zwykłe klawiatury miniaturowe miały blok numeryczny, miały wciśnięte klawisze kursora w tym układzie odwróconego T, ale one były takie upakowane, one były niewiele większe od całego takiego 13-calowego MacBooka, ale miały w tej już blok numeryczny. Więc tam było stosunkowo ciasno, więc niektórych klawiszy nie było i tak było od zawsze w Macach. I czego nie było? Nie było prawego Alt. Dla pecetowców, użytkowników Windowsa to jest nie do pomyślenia, to jak pisać po polsku, co nie? No do pisania polskich liter służył zawsze jedyny Alt, czyli lewy. I tak jest na każdym Macu. Ja do teraz, jak piszę, wprowadzam polskie znaki, zawsze używam lewego Alta. Ja prawy Alt w komputerze mam przemapowany na klawisz Enter. Też jest taka ciekawostka, czemu Enter, skoro jest niby Enter na klawiaturze w MacBooku. Otóż nie, to jest klawisz Return. System Apple'a rozróżnia te dwa klawisze. Ale to może za chwilkę. Czyli klawiatury nie miały prawego Alta. Miały też, też te klawiatury nie miały prawego command. Wtedy na ten klawisz command CMD mówiło się jabłko, bo na tym klawiszu, zresztą w zasadzie to jeszcze ileś z 4-6 lat temu jeszcze było jabłko na komputerach, a teraz jest tylko symbol kalafiora narysowany, czyli no taka koniczynka. A myśmy na to mówili albo kalafior, albo jabłko. I tam się mówi, no wciśnij jabłko Q. Czyli quit, jabłko W, czyli zamknij okno i tak.
1: No
0: i
1: a,
0: tak
1: czyli, się nad... czyli to jakby wtedy, już wtedy do dzisiaj te znane kombinacje klawiszy były, te command Q, command W, tam nie wiem, kopiuj, wklej, tak. To już było, command C i tak dalej.
0: To dzięki, wtedy... że to zauważyłeś, bo to właśnie jest to, co mówiłem o tej spójności systemu. Tak, od 91 roku te same skróty na przykład do robienia zrzutu ekranu. Jak w 91 wciskałem kom, no wtedy to się mówiło jabłko, to teraz też tak powiem. Mówiąc jabłko, mam na myśli command, CMD tudzież kalafior, czyli jabłko, podnośnik, czyli shift, bo wtedy się używało polskich nazw. Jabłko, podnośnik i trójka to robił zdjęcie całego ekranu. Jabłko, podnośnik i czwórka, nie pamiętam, czy to w 91 też już działało. Wycinek ekranu.
1: Swoją drogą, zawsze mnie dziwiło, skąd się wzięło, że to akurat właśnie trójka, czwórka, a nie wiem, jedynka, dwójka na przykład. Że skąd te cyfry akurat i skąd, że trójka, czwórka? No bo,
0: A wiesz, że to jest dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale... Bo nie przypominam sobie jakiegoś skrótu pod jedynkę i dwójkę.
1: Q to wiadomo, no to quit, tak? W, window, no C, V, to paste, coś tam, no to V jest obok C, no to pewnie dlatego gdzieś tam. Czy command N, new, no to też jakby jest jasne, czy command F, find. Ale inne już to tak, to ciekawa sprawa.
0: Tak, jeszcze tam nie wiem, czy większość z was nie pamięta, ale nadal do teraz działa na przykład command kropka. To jest skrót na przerwanie, coś jak escape. Na przykład jak przerwanie długo wykonującej się jakiejś czynności w programie, czy jak chcemy coś przerwać. I oczywiście nie każdy program daje taką możliwość, ale większość dawało, to się wciska command kropka i to działa od wtedy, odkąd pamiętam, do teraz. Ten sam skrót. Jeszcze też taka uwaga, bo przez jakiś czas były mocno popularne klawiatury w układzie maszynistki, polskiej maszyny do pisania. Najśmieszniej, że Apple'owska klawiatura w układzie maszynistki, ja przez jakiś czas takiej używałem, była identyczna jak polska maszyna do pisania. A najśmieszniej, że oczywiście w Windowsie i w PC-towe układy maszynistki musiały się różnić od polskiej maszyny do pisania, nie wiedzieć czemu. Tak więc raz chciałem przejść na układ przez jakiś czas, jak też taka ciekawostka, bo w tej firmie, gdzie sprzedawaliśmy Maci, pracowałem na Power Macu 6100, ale system sprzedaży chodzi oczywiście na Windowsie, więc w tym Power Macu miałem produkcji Apple'owskiej sprzętowy emulator PC-ta, karta z procesorem Intela, układem emulującym Sound Blaster. Grafika była, chyba tak, miał też własny układ graficzny, kartę graficzną. twoje wyjście na monitor, czyli mogłem podłączyć na przykład dwa monitory, jeden do Maca, drugi do tego emulatora PC-ta, albo specjalny kabel użyć, który, dzięki któremu mogłem używać jednego monitora i sobie skrótem klawiszowym przełączać między Maciem a PC-tem. Bardzo fajne to było. Znaczy fajne, jak ktoś potrzebował używać Windowsa, tam to robiłem z dużą niechęcią, ale no, jak trzeba było, to trzeba było. I to działało na jednym komputerze, na tym samym dysku twardym. Dysk twardy był emulowany tak jak teraz w maszynach wirtualnych w pliku, na dysku Apple'owskim. I właśnie wtedy sobie chciałem przycwaniaczyć i włączyć układ maszyny do pisania na Windowsie i się okazało, że to nie te klawisze są i niestety mój chytry plan legł w gruzach. No, teraz nadal można zamówić układ maszyny do pisania, ale chyba nikt tego nie robi, kupując Maca. Ale jest taka opcja przy większości zamówień, jak się wybiera. No, przy programowaniu jest ciężko używać tej klawiatury, ale do pisania po polsku była bardzo wygodna.
1: A klawisze funkcyjne też wtedy już były? Czy to później, czy to w ogóle jest bardziej PC-towy pomysł, klawisze funkcyjne?

0: numeryczny wyciągnięty i one miały 15 klawiszy funkcyjnych. Dobra, te małe miały 10 klawiszy funkcyjnych, czyli one były, a te duże miały 15. Że było jeszcze śmieszniej, jeszcze ciekawiej. Rzadko się, znaczy klawisze funkcyjne się używało w zasadzie w programach typu w programach, no Photoshop wtedy najsłynniejszy. Ja pracowałem na Photoshopie od wersji 2.0, z tego co pamiętam. A nawet gdzieś miałem wersję Photoshopa 1.04, ale już jej nigdy jakby nie używałem, tylko trzymałem jako ciekawostkę.
1: I te klawiatury też pamiętam, Macowe stare, miały taki wciskany caps lock, prawda? Że on tak się wciskał i wyciskał.
0: Ale wtedy to PC-ty też tak miały, część PC-tów też tak miała.
1: No może możliwe.
0: Ale tak, rzeczywiście, ale w PC-tach to była rzadkość, masz rację.
1: I zdaje się, ja tylko raz w życiu widziałem takiego Maca oryginalnego właśnie na początku, tam w latach 93-4, że one, o ile, no to akurat nie wiem, czy na to zwracałeś uwagę, ale o ile w klawiaturach PC-towych takie te kropeczki wypukłe były na literce F i J, to na Macu były gdzieś indziej. Nie pamiętam na jakich klawiszach, ale nie na F i J, ale gdzieś indziej.
0: A wiesz co? To tego,
1: na G i czymś tam jakoś inaczej było trochę.
0: A wiesz, to musiałbym sprawdzić, bo u mojego taty jeszcze taka klawiatura jest. Bo mój tato jeszcze ma u siebie LC-ta z monitorem całostronicowym pionowym, a też taka ciekawostka, bo pierwsze monitory obracane pivoty na Macu były. Albo to, że na przykład Mac w 91 roku mógł obsłużyć 6 monitorów. Oczywiście, jak ktoś miał odpowiednią ilość kart graficznych do 6 monitorów, system w 90 którymś roku obsługiwał. Wyobrażacie sobie? Teraz to jakby normalka, ale wtedy to było nie do pomyślenia, jak można podłączyć dwa albo, no najwięcej miałem 3 monitory w jednym Macu. I te monitory się ustawiało tak jakby w panelu kontrolnym monitorów, tak jak one są w rzeczywistości ustawione i można było sobie jedno okno rozciągnąć na 3 monitory. Tak linię czasową na przykład w Adobe Premiere, bo pracowałem na tym właśnie przy montażu wideo. Taka ciekawostka, o ile wtedy jakby Maci były, wyprzedzały PC-ty pod względem takich dziwnych rozwiązań. A też taka ciekawostka, większość Power Maców, na przykład 7100, 8100 z tego w połowie lat 90. miało na dzień dobry dwie karty graficzne wbudowane. Aha. Lepszą i gorszą, czyli na dzień dobry można było podpiąć dwa monitory, aczkolwiek po Apple'owsku oczywiście jeden monitor miał tak dziwne wyjście, że nawet no niespotykane w... Znaczy Apple miał toż tą dziwną tendencję do stosowania dziwnych złącz. I to już się, pół biedy, jak się miał dziwne złącza, się tego trzymał, ale co jakiś czas dodawali takie kwiatki, jak właśnie złącze HD 30, czy jakoś miało taką dziwną nazwę. Multimedialne, fajne złącze do monitora, gdzie były również wyprowadzone dźwięk, coś tam, dźwięk, wyjście ADB, czyli podłączanie klawiatury i tak dalej. Kupę rzeczy, z czego nikt nie korzystał prawie, a przejściówki do tego były drogie. Mój tato nauczył się takie robić. I nawet przez jakiś czas co jakiś czas ktoś prosił nas, żebyśmy taką przejściówkę zrobili, że można było wykorzystać tą drugą kartę graficzną. Też taka ciekawostka, jak to ciężko żyło się wtedy Apple'owcom. Właśnie, może teraz jak już zdryfowałem w tą stronę ciężkiego losu Apple Mac usera, wtedy myśmy nie mówili Apple, tylko Mac user. Ja mam Maca, ty masz Maca, jesteśmy Macowcy. Wszyscy Macowcy z miasta Wrocław się znali, na przykład spotykali się na jakieś imprezy. No, może przesadzam z tym wszyscy, ale podejrzewam, że... Zdecydowana. Większość się znała, no bo nie było nas wielu i się wspieraliśmy, no bo nie było wyjścia, trzeba było sobie pomagać. Wiesz co, wątek mi się urwał?
1: No nie, to czyli co, to o tych systemach klasycznych, czy o klawiaturach jeszcze, jak o tych różnicach, bo mieliśmy jeszcze mówić o tych różnicach.
0: Zapomnieliśmy właśnie o klawiszu Delete.
1: O klawiszu Delete i w ogóle o tym osobno ten...
0: Enter?
1: Tak, Enter, Return i coś tam jeszcze.
0: To Delete, bo to jest też ciekawostka. Nie było tego, nie ma tego klawisza. Nie
1: w ogóle
0: istnieje.
1: Chyba tego bloku chyba, nie wiem, był ten blok pomiędzy numeryczną klawiaturą a...
0: Tylko w Saratogach, w tych wielkich.
1: Ale on był ten Home, End, Page, Up, Page, Down?
0: Tak.
1: Jako klawisze były? Aha.
0: Tak.
1: A Insert?
0: A nie pamiętam.
1: Insert chyba nie,

0: Niekoniecznie.
1: Nawet może nie inaczej. Może on był, ale nie był opisany jako insert, bo to tych klawiszy na tych wielkich klawiaturach było dużo. I był ten klawisz delete, którego się nigdy nie używało. Zresztą zwróćcie uwagę, że teraz nie mamy klawisza delete.
0: No, ja mam. Tydzień temu właśnie, bo ja mam klawiaturę taką do Apple'a, kablową, starą, tą Apple, jeszcze Apple, tą taką kablową, z numeryczną, i ona ma ten blok numeryczny, który ma właśnie klawisz delete, no, który on w systemie macOS, on działa, ale różnie działa. Znaczy nie, no, on działa w sumie.
1: Nie, działa, on powinien działać, bo...
0: On działa, tak.
1: Generalnie ja wtedy przyzwyczajony do Amigi i tak dalej, że mam tego delete'a normalnego. Ja bardzo byłem, nie mogłem się przyzwyczaić do braku delete'a. I zanim trzeba najpierw strzałką w prawo, a potem backspace, co nie? Bo tylko ten backspace był. Ale się okazało, że jak ktoś chce delete, to chyba nie pamiętam, czy z shiftem, czy z komandem backspace działał jako delete. A wiesz, na co je sprawdzę teraz?
0: Też zawsze mi się to myliło, bo jakoś tak no, na iPhone'owej klawiaturze to jestem zmuszony używać.
1: Z klawiszem funkcyjnym działa nadal delete jako, znaczy backspace jako delete.
0: Aha, z funkcyjnym. Mhm.
1: Tak, FN. Teraz sprawdziłem, a wtedy nie pamiętam, bo nie było klawisza FN, z tego, więc to był jakiś chyba inny, ale bardzo szybko przywykłem do tego, że nie ma klawisza delete, ale to jest taka no... Ciekawostka różnicza, oprócz tego, wtedy z tym altem nie było takich kontrowersji jak teraz, bo wtedy bardzo niewiele komputerów pisało po polsku, a jak pisało, to były jakieś takie patenty stosowane, różne rodzaje kodowania znaków, Eplowski był inny, w Amidze były inne, tam był słynny księdza Pikula, potem inny standard przyjęli.
0: Ale nawet w DOSie było tak, że te polskie literki
1: Mazowia, to nie?
0: Tak, robiło się lewym, bo trzeba było instalować dwie nakładki. Jedna nakładka to był jakby ten font, żeby wyświetlało, a druga to była, żeby obsługa klawiatury, i to też zależnie jaki był program. Zwykle, znaczy różnie to było, bo jedne obsługiwały prawym altem, my osoby niewidome, inne lewym, my osoby niewidome jeszcze mieliśmy ten problem, że był taki program udźwiękawiający DOSa, który się nazywał HAL. I ten program przejmował prawy alt jako klawisz alt literki do czytania różnych rzeczy. No i to powodowało, że nie można było mieć nakładki z polskimi literkami, bo na przykład byłby wtedy konflikt. Znaczy w sensie, że prawy alt L, gdyby to była literka EU, no to wtedy nie można by było alt L odczytać linii na przykład. Więc trzeba było mieć nakładkę taką z polskimi znakami, która wykorzystywała tylko lewy alt na przykład. No i oczywiście...
1: A on i tak był do czegoś używany na przykład w Windowsie, co nie?
0: No, teraz mówię o DOSie akurat, to czasy DOSa jeszcze. W Windowsie to już...
1: Ja z DOSa pamiętam GWriter i pierwszy chyba edytor tekstu, który pisał po polsku na DOSa. Takim przynajmniej pierwszy popularny. Ja w 1988 roku pracowałem na PC-cie w kombinacie PZL Hydral i tam miałem styczność największą z DOS-em i GWriter miał polskie znaki na klawiszach funkcyjnych. Nie miał, czyli trzeba było wiedzieć, który F za którą literę odpowiada. I najśmieszniej, że wtedy większość klawiatur miała klawisze funkcyjne po lewej stronie klawiatury w dwóch rządkach. Takich pionowych, znaczy w dwóch kolumnach pionowych, a nie na górze. I pecetowe, mówię o takich pecetycznych klawiaturach i tam na przykład potrafili w pececie schować polskie znaki. Ale jeszcze wracając do klawiatury makowej, czyli brak delete'a omówiliśmy. Jeszcze dokończę z tym altem, czemu on wtedy nie był trudny. No to co już powiedziałem, jego brak, to że nie było prawego alta, bo po prostu... W 1991 roku nie było na czym pisać po polsku. I tak ludzie nie... A nie było Windowsa, więc też jakby ten lewy alt nie był jeszcze zawłaszczony przez Windowsa. I to jakoś można było... No nie było konfliktów. Problemy się na przykład zaczęły, jak już ten Windows 3.11 używałem na tym Power Macu z tym emulatorem sprzętowym i tam miałem problem alta, ale właśnie było jakoś tak, że chyba lewy alt z jakimś klawiszem połączony działał jako prawy. Już nie pamiętam z jakim. I w ten sposób na Windowsie polskie znaki wprowadzałem, że wciskałem lewy alt i coś tam jeszcze i to wtedy działało jako prawy. Aha. Już tak dokładnie szczegółów nie pamiętam, ale było takie obejście. Jeszcze o tym enterze i returnie.
0: Tak, co z tym enterem, tak.
1: Wtedy nawet te małe klawiatury miały blok numeryczny i tam był ten klawisz enter przy bloku numerycznym, a przy głównym bloku to był klawisz return. no powrót karetki, co nie? Przejście do nowego wiersza. Też taka ciekawostka, pecety do teraz jako znak końca wiersza stosują dwa znaki, czyli nowy wiersz i powrót karetki. Maki używały tylko CR, powrót karetki, a znowu Linuxy używają nowy wiersz. I tak do teraz macOS używa, nowy macOS też zmienił znak końca wiersza, używa, znaczy właśnie nowy wiersz, przesuń do góry, a nie powrót karetki, a wczesne używały powrót karetki, czyli return. I teraz tak, jak na przykład program graficzny, w którym pierwszy, z którym miałem czynność do czynienia na Macu, w którym właśnie te pieczątki i wizytówki robiliśmy, to było Freehand. Wtedy firmy Aldus, potem Macromedia, potem przejęty i zaorany przez Adobe'ego, niestety. I wtedy właśnie straciłem kontakt z DTP, z bólem, bo mój ukochany Freehand przestał istnieć. Ale on na początku, jego wersję pierwsze, z jaką miałem styczność, czyli wersja 3, żeby edytować tekst, otwierało się okienko, nie edytowało się tego tekstu jakby umieszczonego na stronie, tylko otwierało się okienko, gdzie edytowaliśmy tekst i to okienko na dole miało klawisz OK, cancel i OK. No wiadomo, żeby przerwać albo żeby zaakceptować to, co wpisaliśmy. I jeżeli pisałem tekst i chciałem przejść do nowego wiersza, no to wiadomo, wciskałem return. A jak chciałem dać OK, a nie za pomocą myszki, tylko za pomocą klawiatury, to co wciskałem? Enter, czyli przyjmij. I te klawisze się właśnie, różnią po prostu dla mnie zawsze, no bo return to przechodzi do nowego wiersza, a enter to jest klawisz przyjmij.
0: A pozwolę sobie na chwilkę wbiegnąć w przyszłość, a jak to ma miejsce teraz? Mac OS dalej rozróżnia, tak, te klawisze i w sensie te dwie funkcje, Enter jako nowa linia i tylko myślę, jak to jest z aplikacjami, różnie chyba.
1: Rozróżnia, bo na klawiszu Return, ja będę tak na niego mówił, w tym układzie u nas popularnym, czyli pionowym, gdzie Return jest pionowy, na górze jest taki symbol, który wygląda właśnie jak taki powrót karetki, taka zakręcona strzałka trochę w dół i mocno w lewo, a na dole jest taki sam symbol jak na klawiszu Enter, czyli pozioma kreska z takim trójkącikiem, jakby z kawałkiem strzałki pod tą kreską. I tak był właśnie klawisz return, Enter oznaczany. I jak użyję klawisza funkcyjnego i wcisnę return, to on działa jako Enter. I niewiele programów już je rozróżnia, ale na przykład mój ulubiony klient Twittera, czyli Tweetbot, rozróżnia. Jak wciskam normalnie return, to przechodzę pisząc w okienku od pisania tweeta, przechodzę do nowego wiersza.
0: Od elementu interfejsu, bo wydaje mi się, że w polu edycyjnym jak jesteśmy, to z reguły naciśnięcie Enter rzeczywiście spowoduje wejście do nowego wiersza, a poza... Chociaż tak myślę...
1: Niewiele, znaczy to generalnie to przede wszystkim musi być takie właśnie, bo Tweetbot ma to okienko do pisania tweeta. I jak chcę wysłać tweeta, to albo tam jest, chyba nie pamiętam, czy on się nazywa wyślij, czy coś tam, ten guzik, ale ja jestem leniwy i wciskam klawisz Enter. I on, jak wciskam Enter, czyli albo jak nie mam przemapowanej klawiatury, czyli funkcja i return, albo jak mam przemapowane, bo jeszcze mam w domu komputery Apple'owskie, które mają zamiast prawego alta, mają klawisz Enter. I w to wciskam właśnie tego prawego alta, którego mam przemapowanego, tak jak to kiedyś drzewiej bywało. I on mi wtedy tego tweeta wysyła. FileMaker, baza danych moja ulubiona, w której dużo programów piszę, robię i tak dalej, też rozróżnia te klawisze, ale wiele programów już nie. I to, co mnie troszkę smuci. Ale system de facto jakby pozwala programom, nieleniwym programistom, na rozróżnianie tych klawiszy, co się czasem przydaje, jak na przykład w tym wspomnianym Tweetbucie. Dobra, myślę, że sprawę klawiatury to chyba...
0: Klawiatury chyba mamy mniej więcej...
1: Może tak, może jeszcze ten, Ctrl-Alt-Delete, bo też na Macu jest, co nie? Tylko inne klawisze się do tego używa.
0: Aha.
1: Bo na Macu też taka rzecz, która mnie fascynowała. Nie te najtańsze Maki typu LC, bo one miały fizyczny włącznik jak pecety, czyli trzeba było włączyć go wajchą z tyłu. System się uruchamia, jak chcieliśmy wyłączyć system, nie wolno go było wyłączać za pomocą klawisza, tylko trzeba było w menu zrobić wyłącz się i on poświetlał komunikat, teraz możesz wyłączyć tego Macintosha, czy tego, jakoś tak, na takim czarnym tle, w takim białym okienku. I wtedy można go pstryknąć, ale droższe Maki się wyłączały same. Czyli wciskało się go klawiszem na klawiaturze, który był specjalnie oznaczony. Teraz mamy też taki klawisz, tylko wtedy on był zazwyczaj tak wyciągnięty poza blok klawiatury, tak bardziej w rogu, żeby go, no żeby był tak trochę dalej oddalony od tego głównego bloku klawiszy. I on służył do włączania i wyłączania komputera. Oczywiście programowo. I jak chcieliśmy zrestartować Maca, no to wciskało się jabłko, kontrol i właśnie włącznik. I to było odpowiedni kontrol alt delete. Jeszcze były na przykład klawisze na debugera wywołania i też taka ciekawostka, bo Maki mają ten swój dźwięk startowy. Kiedyś to było trochę inaczej. O właśnie, to może ciekawy temat, jeżeli pozwolisz.
0: Tak, proszę, proszę.
1: No Maki mają ten swój gong. Włącza się Maca. Znaczy właśnie teraz nie zawsze i to mnie bardzo smuci. Kiedyś Maca włączało się, on robił dęg, różne modele Maców miał ten, można sobie na YouTubie znaleźć tam startup chain, czy jakoś tak to po angielsku, Mac startup chain, wrzucić takie hasło i wyrzuci nam filmiki, gdzie różne modele Maców przedstawiają swoje dźwięki. Niektóre te, im bardziej Mac był AV, tym ten dźwięk był bardziej bogaty. Niektóre jak się podłączyło do dobrego sprzętu, dobrych kolumn, jak to zagrzmiało, jak zagrało, to normalnie aż sąsiedzi podskakiwali. I też oczywiście, bo z czasem to było kłopotliwe, chciał człowiek jak włączyć Maca, ale jak on w MacBookach, czyli nie, przepraszam, nie MacBookach, PowerBookach, tak się wtedy MacBooki nazywały.
0: Tak.
1: Jak się, one miały głośniczki, jak się go włączało, to on potrafił narobić hałasu, a czasem, nie wiem, podczas konferencji czy coś to było niestosowne, więc wtedy jak się przytrzymało podczas włączania guzik od głośności, jeżeli takie był, no to on nie robił hałasu. To też nie wszystkie modele to miały. Ale poza tym dźwiękiem to też była ważna rzecz. Na przykład zwłaszcza jak się wyszukiwało okazji. Czasem nie wypatrzyło się na giełdzie staroci jakiegoś Maca. No i nie ma monitora. Monitorowe wyjście oczywiście też było inne. Więc nie ma jak sprawdzić, czy działa. No to co? No to chociaż podłączmy go do prądu, włączmy i czy da dźwięk. Jak dawał dźwięk, no to już było 90% szans, że komputer jest sprawny i można się targować, co nie? Ale też Mac miał specjalny dźwięk, jak coś poszło nie tak. Crash, do crashu, czyli jak sygnalizował awarię sprzętu, brak czegoś, jakiegoś ważnego komponentu, na przykład Maca można było uruchomić bez klawiatury, ale no bez myszy się nie dawało. Czy tam jak coś się popsuło, to różne Maki wydawały różne dźwięki. Na przykład czasem to była taka smutna melodyjka, a na przykład mój LC630, ten mój pierwszy prawdziwy taki mocny Mac, nie ten taki, o którym wspominałem, co podpinałem do niego wielki dysk twardy, jako ciekawostkę, on jako dźwięk ten nieszczęśliwy, to odtwarzał sampla jakby taka zderzenie samochodów, taki trzask i tłuczona szyba. Niektóre dawały po prostu takie bardzo ponure brzmienie, jakby ktoś na organach zagrał. To musicie koniecznie sobie znaleźć na YouTubie te dźwięki, bo naprawdę to niezła ciekawostka jest. I na Macu moim można było ten dźwięk wywołać, jak się podczas restartu wcisnęło, bo ten Mac miał specjalne, to mimo że to nie był przenośny komputer, tylko stacjonarny, miał klawisze do sterowania głośnością. To było na obudowie komputera. To było też ewenement, wtedy komputery tego nie miały. W ogóle dokończę ten temat. I jak się ten klawisz wciskało i włączało komputer, to on odpalał tą procedurę, że coś jest ze sprzętem nie tak. I odtwarzał ten dźwięk crashu i to czasem sobie puszczaliśmy dla samej rozrywki. I co mnie teraz tknęło, zapomniałem o tym powiedzieć. Nawet te pierwsze wczesne Maki, one miały 8-bitowy dźwięk, co prawda mono, ale miały na wyposażeniu te LC-ty, w obudowie Pizza Box, miały na wyposażeniu w pudełku, nie miały klawiatury, ale miały mikrofon. Specjalny na przykład był taki uchwyt na ten mikrofon, który się do monitora przyklejał, żeby ten mikrofon taki okrągły, plowski sobie powiesić. I można było nagrywać sample. I na przykład był taki skrót, taki program chyba QuickKey się nazywał, do tworzenia makr na klawiaturze. Różnych. Nawet nagranie czynności, które się wykonywało często, typu nawet zaznaczenie obiektów na myszy, na ekranie, coś tam i to wszystko można było nagrać, ale można było też podkładać różne dźwięki pod klawisze. Można było sobie nagrać własny dźwięk ostrzeżenia systemowego za pomocą tego mikrofonu i na przykład znajomy w pracy sobie nagrał dźwięk, który odtwarzał zawsze, jak przychodziła pani z działu sprzedaży pieczątek i wizytówek, zapytać się, czy coś da się zrobić na przykład na jutro, albo na dzisiaj, albo za godzinę, albo w ogóle, czy taką wizytówkę da się zrobić, czy mamy takie wzory pisma. To kolega zawsze brał ten mikrofon w dłoń, z poważnym wyrazem twarzy, patrzył na tą panią, mówił, to zapytajmy komputera. Brał ten mikrofon i mówił do niego, czy można zrobić pieczątkę na jutro. I w tym czasie ukradkiem na klawiaturze ustalony skrót klawiszy wybierał i komputer odtwarzał. Nie ma takiej możliwości. Uważ po pachy, naprawdę, bo ta pani w to wierzyła. I to właśnie tak, rzecz, która wtedy była nie do pomyślenia. No, komputer miał w 91 roku, miał mikrofon i to działało. To można było sobie wziąć bez żadnego oprogramowania. System to obsługiwał. No, QuickKey nie był programem systemowym, ale można było sobie te dźwięki systemowe nagrać własne. Co nie?
0: Czyli on jakąś taką miał taką niby syntezę do odtwarzania swoich jakichś takich próbek tekstu, ale jakby to jeszcze nie był czas, gdzie on miał jakiegoś tam voice, dopiero chyba od Tigera był voice over, czyli system taki, czyli taki...
1: Ale można było kupić na niego programy jakby innych, bo no pierwszy Magna podczas pierwszej prezentacji prezentował syntezer mowy. Bo
0: tak, on miał to był syntezer na takiej zasadzie, że chyba po prostu coś się do niego wysyłało i on jakby to był w stanie powiedzieć, a nie programy, które dzięki którym można było jakby cały komputer obsłużyć, czyli że czytał menu, ekran.
1: Ale nie były w systemie, to się chyba Outspoken, czy jakoś tak nazywał.
0: Tak, Outspoken, tak, to był taki rzeczywiście i program, dobrze, o tym przypomniałeś, bo on, ja go znam stąd, że był pod Windowsem swego czasu promowanym czytnikiem ekranu. Potem go przejęła taka holenderska firma Alva, tam ten Outspoken potem upadł.
1: To Berkeley wynalazł, znaczy pierwszy go stworzył, Berkeley System i on był najpierw na Maci.
0: Oczywiście na Macach wpierw. Mhm.
1: Jak większość rzeczy. Office był pierwszy na Maci, Excel był, nie pamiętam, w 86 roku był na Maci, Word był pierwszy na Maci, już nawet nie mówię o DOS-owych, był nawet przed DOS-owymi wersjami. To wszystko było najpierw na Macach.
0: Internet Explorer też chyba.
1: Był na Macach, ale nie był najpierw.
0: Nie był.
1: Tak, w ogóle to też ciekawa historia, to nawet Woźniak w swojej autobiografii, Steve Woźniak, ten współzałożyciel Apple'a, znaczy ty to wiesz, ale może niektórzy słuchacze nie wiedzą, on nawet mówił, że w pewnym momencie bardzo stabilny system Apple'owski, klasyczny, nie mówię o tych późniejszych, przestał być stabilny i to się zbiegło wtedy, kiedy zaczęto, właśnie Jobs zrobił ten słynny deal z Gatesem, że no wtedy co ratowali firmę chylącą się ku upadkowi, Jobs już, Apple kupił firmę Next razem ze swoim byłym, nie byłym, bo założycielem się już zawsze, ale ze swoim założycielem, byłym szefem, odkupili firmę Next, po to zrobili, żeby, bo Apple miał problem ze swoim systemem, który przestał być dobry. Już wcześniej był Internet Explorer na Maca robiony i tam się on był jakby częściowo domyślny i on instalował kupę swoich komponentów, które bardzo w systemie bardzo obniżały stabilność, niestety. To naprawdę dawało się zauważyć. I wtedy właśnie jeszcze wrócę, ten deal był dość ciekawy, bo Jobs się dogadał z Gatesem w ten sposób, że Gates miał ten problem, że jakby Apple upadł, to staliby się monopolistą i by podpadli w paru urzędach. Ale to potem się tak za dużo nie mówiło. Dla Jobsa ważne było, żeby był ciągle Office robiony na Maci. I dobili targu, że A i też no, elementem przetargowym był wtedy ciągle się Apple sądził z Microsoftem o kradzież okienek, bo uważali, że Microsoft ukradł Windowsa, znaczy to jest ukradł to dzieło i podejrzewam, że pewnie by kiedyś wygrali w którejś tam instancji, ale tutaj powiedzieli, zawarli ugodę, że wymieniamy się patentami na ileś lat umowa, Microsoft kontynuuje Office'a, daje nam 100 milionów dolarów, wykupuje akcje, ale bez prawa głosu. To fajnie ta konferencja, jak się odbywała, można znaleźć w internecie jej zapis i słuchać, jak Jobs mówi, że będzie miał, Microsoft inwestuje 100 milionów dolarów w akcje i takie słuchać buczenie. Buu. Ale bez prawa głosu. Ha! Potem będzie do przeglądarka Microsoftu, Internet Explorer będzie standardową przeglądarką w systemie. Buu, ale będzie można to wyłączyć. Ha! Warto to znaleźć sobie też ten zapis. To chyba był 97 rok, kiedy Jobs wracał. No tak, i znowu za daleko zdryfowałem, znowu mi się wątek urwał. Ja chyba muszę ograniczyć dryfowanie.
0: Dobrze, to proponuję, żebyśmy porozmawiali teraz o tych klasycznych systemach Apple. Troszeczkę już o tym mówiliśmy. Jak w porównaniu z dzisiejszymi systemami operacyjnymi Apple, bardziej mam na myśli przede wszystkim interfejs użytkownika, nie już taką stronę programistyczno-techniczną. Jak taki system wyglądał? Co on miał? Czym się różnił? Jakie miał elementy jakby takie swoje, podstawowe? Jakie były wówczas jakieś popularne dodatkowe aplikacje, a może nie były potrzebne, bo już wtedy wszystko było w pudełku. Mówimy mniej więcej o początku lat 90., a potem możemy powiedzieć sobie, jak też te systemy jakoś tam ewoluowały.
1: Dobra, tak. Przede wszystkim jedna ważna rzecz. Obsługa myszki i menu. Trzeba było wjechać na menu, wcisnąć guzik myszy i nie puszczać, póki nie wybierzemy opcji, która nas interesuje z menu. Nie było tak, że menu się wyświetlało i czekało na drugie kliknięcie. Trzeba było trzymać guzik myszy wciśnięty. Wybrać opcję, dopiero się puszczało. To taka różnica. Mysz była jednoklawiszowa i wystarczało. Potem dopiero Apple wprowadził menu kontekstowe. Też chyba już było w systemie klasycznym. A kurczę, nie pamiętam. To z kontrolem się wciskało i to emulowało jakby drugi klawisz myszy. Tak, z kontrolem, nie z komandem, z kontrolem. Elementy były, nie było doka. Nie było doka, dok jest dopiero wymysłem dziesiątki. Ważnym elementem był w menu jabłko chooser, którym się wybierało drukarki, urządzenia sieciowe i dyski, inne komputery, żeby się do nich podłączyć przez sieć. Bardzo ważna rzecz, której ja na przykład byłem w szoku, jak pierwszy raz po 13 latach, 2 lata temu na czysto zainstalowałem system na Macu, bo zawsze tylko aktualizuję i przenoszę z komputera, z dysku. Przenoszę, aktualizuję, bo zawsze mam aktualny, jak możliwie jak najnowszy system, często nawet bety, ale przenoszę. I ja się zdziwiłem, że odpalam Maca, jakby nowy system, a tu nie ma dysków na biurku. Ja zgłupiałem, jak to? Czyli wracając do tematu, w klasycznym systemie, jak wtedy w większości systemów z GUI, z okienkowych, dyski były jako ikony na biurku. Na Macu było zawsze biurko, a nie był pulpit, czyli na desktopie. Ważna cecha, której chyba nie ma... nie pamiętam. Czy jak to było? Ważną cechą jest to, że wyjmowanie na biurko, na przykład to jest inaczej niż teraz. Na dysku twardym był jakby taki katalog zwany biurkiem, ale on był też na każdym dysku twardym i na każdej dyskietce. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, że wkładacie dyskietkę do napędu i z tej dyskietki przynosicie coś z jej okna na biurko. Co się dzieje, jak wyjmiecie dyskietkę? Na starym systemie ten obiekt z biurka znika, bo on był w teczce biurko, ale na tej dyskietce. Wyjmujecie dyskietkę, tudzież dysk odpinany, czy jakiś tam zewnętrzny, odmontowujecie go, to obiekt znika, bo przeniesienie z dysku na biurko nie powodowało jego skopiowanie. Tylko jakby przeniesienie do teczki biurko na dysku. To była duża różnica. To wyrzucanie napędów, no to... to działa do teraz. Też taka a propos wyrzucania. Była seria komputerów Power Mac 600 w dużym pudle a la Pizza Box, tylko dużym. Ja miałem właśnie takiego Maca i on miał nieszczęśliwie włącznik komputera zlokalizowany w pobliżu stacji dyskietek. Nie daj Boże jakiegoś pecetowca dopuścić do niego, zaraz ci komputer wyłączył, wyjmując dyskietkę. Po prostu odruchowo wciskał włącznik, no tak, żeby wyjąć dyskietkę. No, więc w kawiarence internetowej, pierwszej we Wrocławiu, która pracowała na Maca, tylko te klawisze musieliśmy tak pozaklejać, bo nam ciągle robili użytkownicy psikusy. Więc to z takich różnic tu bardziej hardware'owych. Okna były tak samo, menu było bardzo podobne. Co tam jeszcze?
0: A system co miał? Było biurko jakby. Coś jak Finder? Wtedy było takie jakieś...
1: Nie, Finder to była podstawa. On był od zawsze. Od pierwszego Maca, od 84 roku i pewnie od Lizy. A właśnie, dobrze. Struktura dysku była bardzo prosta. Na dysku była teczka system. I w tej teczce były wszystkie rzeczy związane z systemem, na przykład plik program Finder. Jak ktoś był na tyle sprytny, że sobie Findera wyjął z teczki system i zrestartował komputer, to mu komputer przestawał działać. Dlatego czasem na przykład przez sieć łączyliśmy się z czymś komputerem, kumpla, którego chcieliśmy wkurzyć i wyjmowaliśmy mu Findera na przykład. Czy robiliśmy jakąś sztuczkę typu, była teczka, w teczce system była teczka rzeczy startowe, gdzie się wkładało programy albo pseudonimy, aliasy, skróty do programów, które miały się uruchomić podczas startu. To też taka ważna rzecz, skróty były od zawsze, odkąd pamiętam na Macu. I one były bardzo popularne, robiło się je chyba z altem albo z menu, już dokładnie nie pamiętam, ale bardzo często się używało tych skrótów. I na przykład taki skrót można było wrzucić do tej teczki startowej, żeby się program uruchamiał na starcie. Czasem się robiło to komuś na złość. To takie już z tego humorystycznego części, ale to jest ważna sprawa w systemie, że to było bardzo proste. Była teczka rozszerzeń, teczka tablic kontrolnych, gdzie były ważne elementy. Rozszerzenia to były pliczki, które dodawały do systemu dodatkowe funkcje. Było dużo standardowych rozszerzeń, ale na przykład jak mieliśmy jakieś nietypowe urządzenie, to tam się doinstalowała jego obsługę. Ewentualnie jak to urządzenie na przykład miało karta graficzna, miała dodatkowe ustawienia, na przykład ta karta graficzna obsługująca monitory obracane, bo były monitory pivoty wtedy, w 90-tych latach, na początku, że można je było mieć albo pionowe, albo poziome i się je obracało. Jak się je obróciło, to się obraz nagle przestawiał, czyli jakby z poziomu w pion, ale one musiały mieć odpowiednią tablicę kontrolną, żeby system to obsłużył. I taka pliczek tablicy kontrolnej był tam w odpowiednim miejscu. Jak się na przykład tablicę kontrolną instalowało czy rozszerzenie, to się wrzucało ją na teczkę system i system wiedział, gdzie to umieścić dalej, czyli albo w teczce głębiej tablice kontrolne, albo w teczce rozszerzenia. I tam też taka ważna rzecz. Na Macu każdy plik, nie było chyba w ogóle ukrytych plików, czyli praktycznie każdy plik się widziało. Wtedy też program można było mieć w dowolnym miejscu. Większość programów było w postaci jednoplikowej. Potem się to też już za czasów systemów trochę zaczęło zmieniać, ale na przykład Office miał na systemy klasyczne, pierwszy zastosował coś takiego, że jak się wywaliło niechcący kawałek programu, jakąś teczkę, to on potrafił ją odbudować. Bo często to się zdarzało. W Finderze skrót Command N, czyli jabłko N, nie otwierał nowego okna, tylko tworzył nową teczkę. Więc często na komputerze, gdzieś tam na wystawkach, nagle było milion pustych teczek stworzonych, bo ktoś chciał otworzyć okno, miał przyzwyczajenia, a tutaj się tworzyło nie okno, tylko teczka. To teraz jest już jakby normalnie. I najważniejsza rzecz, co mnie do teraz boli. W polskich wersjach systemu oficjalnych nie było anuluj. Zamiast tego była poprawnie polski zwrot poniechaj. Czemu poprawny? Jeżeli komunikat nam się wyświetla, to on się wyświetla przed wykonaniem czynności. Czyli OK albo powinno być poniechaj. anuluje się coś, co już było wykonane, anulować, a nie coś, co nie zostało wykonane, więc dlatego tak to spolszczyli, a wtedy nie było jeszcze Windowsa, więc nie było tego złego spolszczenia. Oczywiście to brzmiało trochę archaicznie, ale wtedy na Macu nikogo to nie dziwiło, no poniechaj, no i poniechaj i tyle, zamiast cancel. Więc to też taka ciekawostka związana z systemem. To właśnie to, że była polskość od początku. Też te nazwy, ta polskość była aż do bólu. Na przykład nie było shift, tylko był podnośnik. I tak to było we wszystkich instrukcjach. Help był, znaczy pomoc była dość już rozbudowana wtedy.
0: Ale ten pakiet językowy trzeba było sobie doinstalować,
1: nie,
0: prawda?
1: Nie,
0: on był
1: systemy
0: od razu.
1: Były to, tak, jak się zamawiało komputer, to dostawało się dyskietki. No system był na dyskietkach, 7 zazwyczaj. Tam tych dyskietek było z biegiem coraz więcej. Oczywiście potem weszło na płytach CD, ale to był system w polskiej wersji. Wtedy systemy były dedykowane. Jak się miało niemiecki, to cały system był po niemiecku i trzeba było zaorać system, posadzić nowy, żeby zmienić język. Czyli system był po polsku i on był jakby klepnięty przez Apple'a, zaaprobowany i produkowany, no, przez Apple'a. Te dyskietki były Apple'owskie. Z polskim systemem, 7.11 czy jakieś takie były. I tak były we wszystkich systemach klasycznych. Nie było tak zwanej możliwości lokalizacji. Za to na przykład, jak ktoś chciał, bardzo łatwo można było sobie zrobić polską wersję programu. Był program ResEdit, który służył do edycji zasobów, resursów, mówiąc brzydko z angielska, programie i byle kto, znaczy myśmy na to mówili, że to brzytwa w rękach małpy, mógł sobie otworzyć program i wszystkie napisy w nim pozmieniać. Na przykład kolega sobie zrobił własną wersję programu, gdzie zamiast drukuj, znaczy print, było wyprint, bo sobie tak wymyślił. Albo komunikat błędu, który po angielsku zazwyczaj brzmiał, wybaczcie mój angielski, an error occurred, jakoś tak. Co nie? Wystąpił błąd. To sobie to zrobiliśmy, przerobiliśmy na polskie, o kurde, error. I to się robiło za pomocą programu ResEdit. Też bardzo wcześnie, w 96 roku, czy już miałem do czynienia, dostawało się, jak ktoś chciał robić polskie wersje, dostawało się specjalny plik, gdzie były wytyczne, co jak ma być przetłumaczone. I to było, dostawało się, wtedy był wyłączny dystrybutor Apple'a na Polskę, firma SAD, IMC LTD, czyli Independent Marketing Company, czyli jakby dystrybutor Apple'a, ale z własnym marketingiem, czyli taka firma niezależna od Apple'a. On miał wyłączność sprzedaży Maców w Polsce, oczywiście importu. I miał swoją sieć resellerów, którzy mieli z nimi umowy i te wszystkie tam różne te książeczki, ściągi, te prikazy, jak tłumaczyć programy i tak dalej, się od nich dostawało. Była też taka sieć a la internet Apple'owska i zapomniałem, jak ona się nazywała. Trzeba było zadzwonić na szwedzki numer, żeby się do niej połączyć, co było horrendalnie drogie wtedy, bo wtedy się dzwoniło na internet łączem telefonicznym, modemowym. Wiele... Ale dobra, bo tak, bo czasu
0: to już jakby, tak,
1: coraz mniej, a jeszcze jesteśmy w systemach klasycznych.
0: Czyli był ten Finder, takie funkcje systemów, czy one miały jakieś takie narzędzia, czy to raczej był system do takiej zawiadującej całością, a nie było tych takich różnych aplikacji, takich jak...
1: Nie było internetu, znaczy
0: no tak, nie było internetu, więc nie było przeglądarki, wtedy jeszcze nie było klienta mailowego tym samym.
1: Tak, to znaczy można, ja przez wiele lat używałem Outlooka jako klienta mailowego Microsoftu, jako przeglądarki Netscape'a, bo to w 90.
0: No potem w sensie już jak była możliwość, jak się pojawił internet, że jako narzędzie, jako medium, tak, które zaczęło...
1: Dla mnie to był 96 rok, kiedy kawiarenka internetowa pierwsza we Wrocławiu powstała, ja tam pracowałem, bo to i właśnie też na Macach, żeby było śmiesznie. Jedyny PC to był serwer.
0: A edytor jakiś był w tym systemie? Taki edytor tekstu?
1: No tak, taki jak teraz, bardzo podobny, TextEdit, tylko on się nazywał SimpleText, a po polsku prosty edytor. I w zasadzie robił prawie to samo, co teraz. Potem tak. Na początku nie obsługiwał obrazków, potem chyba można było dorzucać obrazki. On powstał po to, żeby dokumentację do programów dołączać. I taka była jego historia, jego powstania. I to był jeden z niewielu programów, które się dostawało z systemem.
0: A wtedy w czym się pisało? W C? Czy w czym programie?
1: W czym popadnie? Głównie w Pascalu. Dużo rzeczy, nawet kawałki w systemu były w Pascalu napisane, a wtedy miałem bardzo nikłe, nie pisałem wtedy programów. To było dla mnie za trudne, ale potem się spotkałem jednego Polaka, który pracował w Apple'u i on właśnie opowiadał, jak właśnie dostał tą pracę i tak dalej i właśnie w czym to się programowało, bo pracował jako programista.
0: A z kolei narzędzia, w sensie pakiety, jakieś programy.
1: To wszystko trzeba było sobie wtedy, nazwę to po imieniu, ukraść, znaczy inaczej, skopiować od kolegi. Potem, no nie było tego, gdzie znaczy no można było kupić. Najśmieszniej, że ja na przykład mam do teraz kupioną legalnie grę Wing Commander, Wing Commander 3 na 4 płytach CD. To właśnie do niej kupiłem joystick na ADB za całą prawie pensję albo pół pensji miesięcznej, żeby wygodnie strzelać do statków kotów, którymi latały koty. To taka gra o tyle słynna, że tam w scenach znaczy filmowych scenach grał Hamill, ten, który Luka w Gwiezdnych Wojnach gra. I to była taka udawane Gwiezdne Wojny, ale bez naruszania praw autorskich do marki. Zresztą ta gra była dość znana i na PC-tach. Czyli można, jak ktoś chciał, to mógł sobie kupić legalnie program i mi się to zdarzało
0: i
1: robić.
0: Popularne aplikacje na Maci, to jakie wtedy były? Coś pamiętasz? Takie używanych programów czy pakietów, nie wiem, biurowych, czegoś?
1: No, Office był, oczywiście Office. Ale tak, Office. No, Office był od 80 któregoś roku, więc to był, no nie było wtedy alternatywy, znaczy nie, inaczej, wtedy był większy wybór, bo jeszcze był dość popularny Word to Microsoftu, to był Word Perfect.
0: Tak, Word Perfect było coś takiego rzeczywiście.
1: Tych edytorów był pewien wybór.
0: A jakiś prekursor iWorka, Pages'a, Numbers?
1: A no, co, Boże, ale dobrze mów. Jasne, że był. Apple Works. Mam książkę od niego, polską, wydaną grubą książkę w grubości 2 centymetrów. Ostatnio właśnie u taty zrobiłem sobie jej zdjęcia. Książkę, polskie wydanie, to był, najpierw to był ClarisWorks. Claris firma zależna od Apple'a, potem zmienili chyba Apple nazwę na AppleWorks, a firma Claris zmieniła się na FileMaker, bo FileMaker jest firmą zależną od Apple'a, robiącą tą bazę danych, która też ma bardzo długą tradycję na Macu. Jest FileMaker dostępny na Maci i na PC-ty i na iOS-a. A wtedy zaczął na Macach jako baza danych. Czyli tak, dobrze, żeś poruszył tą kwestię. Były Apple'owskie
0: i ten programy. Apple Works to była nazwa jakby to, co jest teraz iWorkiem, jakby całości takiego jakby Office'a, czyli to się nazywało tak. Apple Works, a jak się nazywały te jako elementy składowe, jako
1: Pages? Jeden program się uruchamiał jako całość.
0: Jako całość.
1: Były też programy składowe, ale MacWrite był, a to był on się z pierwszym Maciem klasycznym, tym w 1984 roku pojawił, MacPaint. A Apple Works to był taki jeden pakiet, gdzie było wszystko. Jak ostatnio właśnie sobie na tych w książce zobaczyłem te okienko z napisem OK, poniechaj, to aż mi się łza wokół zakręciła. Czyli były te pakiety.
0: A te profesjonalne, których wy używaliście do tam, co mówiłeś, że to było...
1: Wszystko było najpierw na Maca.
0: I to był właśnie Aldus, znaczy tak co mówiłeś, że to był freehand, ten Aldus?
1: Tak, ale to były wtedy dwie zwalczające się opcje. Amerykańska, czyli może inaczej. Regionalnie w Polsce podzielona. Poznań pracujący na freehandzie i na przykład ja, mimo że we Wrocławiu, ale w Wrocławiu popularniejszy był Illustrator, który oczywiście był odkąd pamiętam, nie od początku lat 90. Photoshop, no tak jak mówiłem, wersja...
0: On już był wtedy Adobe, tak? Ten Illustrator, to już wtedy było Adobe? Tak, rozumiem, oryginalny Adobe.
1: Tak, to freehand zmieniał właściciela, był najpierw Aldus, potem Macromedia, a potem chyba Adobe go kupiło i zaorało.
0: Jeszcze było coś takiego, jakiś to był chyba edytor, jakiś GreatWorks, też było coś takiego.
1: A nie
0: chyba.
1: Pamiętam.
0: To coś takiego mi się kojarzy.
1: Ja głównie były programy do renderingu, na przykład Maxon Cinema. Ja bardzo się ucieszyłem, bo pracowałem na nim na Amidze i na Macu, jak już miałem Maca z PowerPC, to Maxon Cinema. Do teraz używam, zresztą teraz się na przykład używa go do testów wydajności. Cinebench to jest jakby oparty na tym silniku program do testowania wydajności graficznej komputerów w renderingu. Generalnie bardzo dużo było. Czy ja nie cierpię, mało gier, też były gry. I też gry się zdarzało, SimCity na przykład. Pamiętam, że sprzedawałem legalnie, z dystrybucji legalne gry SimCity. Zdarzały się osoby, które to kupowały na Maca. Do teraz, tylko to nie była popularna gra taka. Dobra, nieważne, nie przypomnę sobie. Dungeon Master, nie. Maraton. Pierwsza gra w stylu Doomowym, czyli 3D, taka jak Doom. Doom był na pecety, na Maci długo nic. I potem się właśnie Maraton pojawił, i który miał niesamowity dźwięk jak na te czasy. Bardzo ciarki chodziły po plecach, zwłaszcza, że każdy Mac miał, na dzień dobry miał przynajmniej 8-bitowy dźwięk stereo, a potem raczej 16-bitowy. I to całkiem nieźle brzmiało. I to z gier, jakby ja nie cierpiałem na brak programów, bo się wkręciłem w tym środowisku i tych programów było dużo i większość była podobna do teraz. Tak jak teraz używamy, ewoluowała program do nagrywarki, ważna rzecz. Teraz płyty CD wymierają, ale wtedy to był, jak już się pojawiły, pierwsza nagrywarka, której używałem, kosztowała 7000. Pierwsza, jaka sobie kupiłem na spółkę z kimś tam, bo nie było mnie stać, kosztowała chyba 4000, czy 3 po 1500 na łebka, jakoś tak. I program do nagrywania, Toast, słynny Toast do teraz. Teraz to się chyba firma Roxio nazywa, Roxio Toast, nadal jest robiony. Wtedy zrobiła to niemiecka firma, tylko po to, że nie miała czym swoich multimedialnych produkcji nagrywać. Potem się okazało, że większe pieniądze robią na programie, który zrobili przy okazji, niż na multimediach. Ta sama firma opracowała DVD Studio, które potem Apple kupił w całości i właśnie tak ten mój znajomy Polak trafił do Kalifornii jako programista żywcem przeniesiony z Niemiec, z firmy od multimediów. I to był w Apple dużo firm, programy muzyczne, co tam Logic, to do teraz znany. Adobe Premiere, o którym wspomniałem, pracowałem w 96 roku na Adobe Premiere do montażu wideo, do dźwięku to Pro Tools, ale to był system połączony oprogramowanie ze sprzętem, czyli do komputera stała duża czarna skrzynka, gdzie było dźwięk przetwarzany, bo komputer robił jako sterownik do tych urządzeń, sam nie były w stanie komputery wtedy się wyrobić z obróbką dźwięku w czasie rzeczywistym. Czyli z grubsza było to samo. Tak myślę, że może, bo coś czuję, że chyba do tych systemów obecnych nie dojdziemy. Czasu nam zabraknie.
0: Chyba rzeczywiście, natomiast jeżeli możemy coś jeszcze powiedzieć o ewolucji takiej sprzętowej i wyglądowej, designerskiej, o nowszych już potem Macach i o MacBookach, jak te pierwsze MacBooki, one wyglądały podobnie do tych, nie MacBooki, tylko PowerBooki.
1: Teraz tak, ja cię poprawiam przed tym.
0: Tak, czy te PowerBooki wyglądały podobnie do ówczesnych laptopów i do obecnych MacBooków, jak to było?
1: Wtedy były dość podobne, kanciaste były. Przede wszystkim były kanciaste. Musiało być pierwszy PowerBook 100 miał na przykład ołowiowy akumulator. Ciężki był przez to, za to akumulator był porządny, ale komputer był ciężki, bo żelowy akumulator ołowiowy. Miały oczywiście czarno-białe ekrany, miały trackballa wbudowanego, czyli kulkę do przesuwania kursora. IBM na przykład wtedy w notebookach lansował taki mały joystick. A też ważne, wszystkie Maci od początku, to nie było standardem, ale wszystkie Maci klawiatury miały pod ekranem. A tutaj było takie jakby miejsce do teraz, tak, gdzie mamy ręce położyć. A wtedy w PC-cie bardzo często klawiatura była przy krawędzi. Bardzo głupie to było. Ja tego nie potrafiłem zrozumieć, że wiele firm PC-owych robiących notebooki wdawało klawiaturę przy krawędzi. I jak to? No nie było na czym rąk położyć przy pisaniu. Więc tak jakby były różnice, te komputery były kanciaste. Pierwsze, potem były tak lekko obłe, a pierwsze takie naprawdę uważane przez wielu do teraz za najpiękniejsze notebooki, w ogóle jako Apple'owskie na pewno, a jako kto wie czy w ogóle nie na świecie, to były PowerBooki G3, tak zwane Series. Series, tak. Nie, żeby nie pokręcił. Pierwsza nazwa to była Wall Street, pierwszy model, PowerBook G3 Wall Street, potem był Lombard i potem był Pismo. Pismo, wszystkie w podobnym wzorze, obłe, po środku bardzo miłe w dotyku, bo środek ich był z dwóch stron wyłożony taką czymś, jak teraz często się używa, takiego małate tworzywo, które dość dobrze do ręki przylega. Czyli można je było złapać pewnie ręką i przenosić. No ta obłość miały też ciekawą cechę, bo miały po lewej i po prawej stronie doki na akumulator. Można było na przykład wsadzić dwa akumulatory z lewej i z prawej i pracować wtedy 8 godzin. To był ewenement też. Albo na przykład z jednej strony mieć CD-ROM, a z drugiej akumulator, albo z jednej strony mieć zamiast CD-ROMu stację dyskietek, bo jeszcze były wtedy bardzo dość popularne. To jeszcze
0: trochę jak Fujitsu albo niektóre inne firmy, no głównie Fujitsu takie coś miało, że można było wyjąć CD i w to miejsce włożyć tam właśnie jakiś dysk w specjalnej takiej zatoce albo modem, to takie gdzieś tam się...
1: Zip Drive'a na przykład, też taka ciekawostka, bo wielu, może ktoś z was pamięta, bardzo popularny, nawet instalowany często w Macach niektórych seryjnie, Zip Drive, czyli taka miękka dyskietka pojemności najpierw 99, a potem 250 megabajtów. Świetna rzecz, miałem Zip Drive'a. Przez jakiś czas to był bardzo popularny nośnik. Przez kilka lat, ale naprawdę popularny nawet w Polsce. Ani napęd, ani dyskietki nie były bardzo drogie. I takie coś można było też jakby wepchnąć w MacBooka. Często to były rzeczy PowerBooka, rzeczy robione przez inne firmy pasujące do tego gniazda. I one były bardzo ładne, obłe i miały procesor G3, te PowerBooki G3 z Wall Street Lombard, zwany też Bronze Keyboard, była brązowa klawiatura. I one były czarne, klawiatura była w tym modelu brązowa, w pierwszym była czarna. I drugi model, czyli Lombard, już to był pierwszym MacBookiem, w którym się jabłko świeciło. Nawet niektórzy z tych starszych wycinali sobie folię za ekranem w obudowie, żeby to jabłko im się świeciło. I ważna rzecz, jabłko było do góry nogami, odwrotnie niż teraz, czyli było frontem do użytkownika. Jak się zamykało klapę, to jabłko było ogonkiem do góry, jak patrzył użytkownik. Ale jak się otworzyło, to dla wszystkich innych, którzy byli oddaleni, to jabłko było do góry nogami. To w firmach to teraz niektórych widać i jest ciekawą cechą. To potem pierwszym Maciem, który miał jabłko... Poczekajcie. A muszę sprawdzić, bo ja mam jeszcze dwa iBooki, G3 i G4 i szczerze mówiąc zapomniałem, jak tam jest z nich jabłko. Czy już było obrócone, czy jeszcze nie. Właśnie potem pojawiły się... Jak Jobs wrócił i zaczął robić swoje porządki, to wycięli te wszystkie modele 50, te setki, no przesadzam, dziesiątki modeli rocznie i Jobs powiedział, że robimy dwa modele. Znaczy dwa dla rynku domowego, dwa dla rynku pro. Przenośny i stacjonarny. I wtedy wypuścili iMaca, to słynnego iMaca.
0: Czyli to, co z grubsza rzecz biorąc, to, co jest do dzisiaj, że stacjonarny komputer z ekranem, ekran z komputerem w tył, jakby w obudowie jako all-in-one, jako jeden element, plus klawiatura i ten myszka.
1: Tak, tylko wtedy był monitor, był CRT, więc to było obłe i on był cały obły, miał przeźroczystą obudowę i wtedy miał rewolucję, bo wszystkie porty wycięte. Wszystkie znane, lubiane już, do których się przyzwyczailiśmy, porty ADB. To, co teraz Apple zrobił z USB-C, to jest pikuś. Naprawdę to jest nic. Ja nie wiem, czemu ludzie taką zrobili sensację, że to naprawdę to bardzo delikatna rzecz. Wtedy wycięli porty szeregowe, wycięli porty ADB, dali dwa porty USB, których nikt nie używał. Wynalazek Intela, który w 1998 roku...
0: A co się właśnie stało, że skąd? No bo wtedy jeszcze Mac z Intelem jakby nie aż tak nie współpracował, a jakby wprowadzili to USB tak nagle, to czym to Jobs, jak to tłumaczy, co się mówiło o tym, dlaczego tak?
1: Trzeba było czymś zastąpić Generalnie Jobs jest upraszczaczem. Upraszczał wszystko, co się da.
0: No więc... tak, ale dlaczego nie zaproponował tych swoich portów ADB?
1: Ale one były, przede wszystkim wtedy FireWire było drogie. Jeszcze wtedy nie było. FireWire się, znaczy pewnie w laboratoriach już mieli, ale jeszcze nie było gotowe. Jak wypuszczali iMac'a. Zresztą ono jest za szybkie, za dobre. Co było za dobre, za drogie.
0: FireWire to było Apple'owe, tak?
1: To był wynalazek Apple'a, więc użyli najlepszej, najciekawszej i najbardziej uniwersalnej rzeczy będącej na rynku, która z trudem mogła zastąpić SCSI, bo było trochę za wolne, tak jak najwolniejsze SCSI było.
0: I to 5 mega... USB.
1: Proszę, tak, i właśnie to
0: było to USB. Mhm.
1: Tak, USB 1.1 o prędkości 5 megabitów na sekundę, tak? Dobrze mówię. Nie, przepraszam, 12 megabit.
0: Tam no, się leży.
1: 12 Dobra, nie chcę się, żeby mnie tutaj nie wypunktowano, ale wyciągało się góra 1 megabajt chyba na sekundę jakieś to było takie słabe. Znaczy wystarczające, ale nie najlepsze. W porównaniu do SCSI. Za to bardzo dobre, bo były dwa takie porty i opędzało to wszystko. Jeszcze wszystkie możliwe rzeczy, których oczywiście nikt wtedy nie szło kupić, bo tak. Klawiaturę się dostawało, myszkę się dostawało i nic innego nie było na rynku, tylko to, co Apple zrobił. Jakieś szczątkowe wynalazki, pojawiły się stacje dyskietek, bo co Jobs zrobił? Wywalił stację dyskietek z komputera, ale oczywiście wtedy wszyscy jeszcze chcieli dyskietek, więc kupowali sobie na USB stację dyskietek. Potem się pojawiło, potem nagle właśnie od tego iMac'a się zaczął boom na urządzenia na USB. Przedtem była totalna pustynia, tak samo jak boom na obudowy przeźroczyste się zaczął. Telefony, wszystko robili, takie stacjonarne telefony z przeźroczystymi obudowami, bo tak się ten design spodobał, wymyślony wtedy już przez Iwa.
0: Czyli był ten iMac i był iMac Pro już wtedy, tak?
1: Nie. Był wtedy jeszcze, jak wypuścili iMac'a, to był w klasycznej szarej obudowie Power Mac G3 i on był przed iMac'iem i potem rok później, jakoś po iMac'u wypuścili komputery stacjonarne, też przeźroczystawo, kolorowych obudowach, ale one jeszcze zachowały jeden port ADB, Apple Desktop Bus, bo bardzo wiele kluczy i dziwnych urządzeń, kluczy sprzętowych do zabezpieczania programów przed kradzieżą były na tym porcie zrobione.
0: No tak, bo to był ten czas, jeszcze te klucze sprzętowe wtedy były, racja, tak.
1: Nadal jeszcze się zdarzają tu i ówdzie, o dziwo. Chociaż teraz wolą tam, gdzie może być brak dostępu do internetu. Ale to oczywiście jest teraz rzadkość. Ale wróćmy do domowego rynku. I był ten iMac, potem niedługo pojawił się iBook. I to był piękny komputer przenośny, wyglądający jak muszelka, bardzo obły, w kolorowej obudowie, z uchwytem, zamykany tak bez zatrzasku. On się zamykał i trzymał się na sprężynie. Z wyjmowanym akumulatorem z tyłu, z jednym portem USB. Tylko i wyłącznie miał jeden port USB, ale miał Ethernet jeszcze do sieci. I można było do niego pierwszy komputer seryjnie produkowany masowo, który można było wyposażyć w Wi-Fi. To się nazywało AirPort. I trzeba było dokupić kartę, włożyć do środka, ale było specjalne gniazdo na nie przeznaczone. I to właśnie podczas prezentacji Schiller, ciągle będący jednym z szefów Apple'a, skakał, odtwarzając animację przez sieć z tym komputerem, udowadniając, że tam nie ma żadnego kabla, internet działa. To było, no to wtedy był szok, co nie bezprzewodowy internet. I tą kartę potem też można było chyba do iMac'a wepchnąć, no nie pamiętam. Generalnie iMac był zrobiony na podzespołach z PowerBooka, dobrze mówię tak, z PowerBooka G3. Ta sama płyta z procesorem i tak dalej. A z komputerów stacjonarnych to właśnie był profesjonalnych. Dopiero później, znaczy był ten PowerBook G3 jako wersja Pro w czarnej obudowie, jeszcze beżowe komputery, potem pojawiły się zielone z takimi uchwytami charakterystycznymi na górze obudowy, pięknie otwierane, jednym ruchem się otwierało całą ściankę. I był dostęp do zawartości komputera. Wtedy wszystko, na przykład pamięci były takie same, można było sobie grzebać w środku, karty PCI zmieniać, wkładać w tych komputerach. Oczywiście mówię o tych Pro, nie od iMacu do iMac'a, to można sobie było coś podpiąć tyle. I nic więcej nie można było zrobić. No i ważne, że były cztery modele tylko na rynku. Oczywiście były one z wariantami, ale które się różniły w zasadzie tylko szybkością procesora, ewentualnie kartą graficzną czy czymś takim. No i właśnie to wejście w USB i o pozbycie się stacji dyskietek. W 98 roku, mniej więcej 99, wtedy właśnie nastąpiło przejście na USB i świat oszalał na tym punkcie.
0: I taki kolejny kluczowy moment to chyba co? To już jest, może jeszcze zaraz, nim ten kluczowy moment, to systemy wtedy już były jeszcze te klasyczne, tak?
1: Tak, i jeszcze długo były klasyczne. I to było, przepraszam, ja teraz mogę, muszę przejść i wypuścić psa. Tylko muszę
0: to
1: się
0: zrobimy,
1: tak...
0: to, czy robimy krótką przerwę?
1: Wiesz co, tak. Bo generalnie to będę musiał pomału kończyć, bo będą mnie wzywały inne obowiązki, więc ja szybko wypuszczę pieski i sobie dokończymy jeszcze. Dobrze. To muszę się wyplątać z kabli.
0: Przypominam, że rozmawiamy o komputerach, o starych komputerach Apple. Gościem audycji jest Jaromir Kop. Audycja powoli, jak słyszeliśmy, będzie dobiegała końca, ale niedługo znajdzie się na stronie Tyflo Podcastu, z której będzie można ją ściągnąć i od

0: mieli też jakieś stare programy, to pewnie był jakiś problem, kiedy z tego PowerPC nagle gdzieś tam było przejście na Intel. I rzeczywiście, wtedy będziemy mogli porozmawiać o...
1: Wiesz co, to naprawdę jest ciekawy temat i dość długo można też o tym rozmawiać. Bo niekoniecznie jest tak, jak mówiłeś, bo na przykład na PowerPC były emulatory Windowsa i Intela. I to jakoś działało, więc to też jest o czym porozmawiać, zwłaszcza, że jeszcze można też krótko o tym powiedziałem przejściu z Motorola na PowerPC. A teraz trzeba się nastawić na to, że za 2-3 lata czeka nas kolejne przejście. Ja tylko, jeżeli pozwolicie, to bym nawiązał do tego pakietu Apple Work, który kiedyś był, teraz mamy iWorka i jeżeli pozwolisz, to bym zareklamował w dzisiejsze wydanie Mój Mac magazynu.
0: Tak, jutro chyba się ukaże, prawda?
1: Dzisiaj. Już się okazało, jak rozmawialiśmy. A mówię o nim dlatego, że właśnie całe jest poświęcone, a czy tematem głównym jest właśnie iWork, czyli wybaczcie mój angielski. Programuję, czytam, ale nie mówię. Znaczy, mimo że programuję, to słabo znam angielski. I ten iWork, który dostajemy za darmo z każdym Maciem, znaczy w ogóle teraz dostajemy za darmo i każdym urządzeniem iOS, jest na te obie platformy, jest naprawdę fajnym pakietem, a Piotr Witek nawet mu dobrą cenę, jeżeli chodzi o dostępność, wystawił, bo też jest jego artykuł w tym wydaniu traktujący o dostępności w tym pakiecie. Więc jak mogę, to z chęcią was zapraszam na mójmac.pl, żeby sobie pobrać, znaczy zasubskrybować i przyjdzie mailem PDF, albo chyba jutro będzie już uwolnione wydanie i będzie można sobie pobrać PDF-a z tym wydaniem i poczytać o iWorku, który, tak jak kolega stwierdził, się nadaje do użycia, również jak się nie widzi. A wiesz co, na koniec, żeby nawiązać do jakby do Tyflo Radia, Tyflo Podcastu, to z dostępnością starych systemów, i tu niestety właśnie będzie to nawiązanie słabe, bo jedyna rzecz z dostępnością, która była w systemie wbudowana w starych systemach klasycznych, nie dotyczyła problemu ze wzrokiem, tylko problemów ruchowych, to były lepkie klawisze. Dziwna nazwa, polegało to na tym, że jak wciskaliśmy shift, to mogliśmy go puścić, a system jakby pamiętał, że on jest wciśnięty, tak. Mogliśmy wtedy docisnąć drugą literę. Działa to do teraz, ale to...
0: Co się do dzisiaj nazywa w ogóle? Chyba ta nazwa funkcjonuje do dzisiaj chyba.
1: To jedna z niewielu nazw, które się utrzymały i to chociaż tyle.
0: Że się i to tak nawet wydaje mi się, że to nie tylko, że to poza Apple'em też chyba ten termin w ogóle funkcjonuje, ale nie jestem pewien.
1: To właśnie z tego powodu, że w Apple to było, to on był pierwszy zrobiony po polsku, ten system. Oczywiście na jakby profesjonalnie i na masową skalę. Przypomnijmy, że to było zrobione dlatego, że wtedy Apple był bardzo popularny w edukacji w Polsce, o dziwo. Były całe klasy na Macach. Niestety to troszkę podupadło, ale to też jest inny temat. Czyli ja nie sądziłem, że uda mi się tak rozgadać. Wybaczcie, jeżeli czasem się troszkę motałem w wątkach, ale tak to jest, jak chce się dużo powiedzieć. I dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Bo... To ja dziękuję i obiecuję, że na pewno się spotkamy i o tych nowszych systemach oraz o pewnych prognozach na przyszłość również sobie porozmawiamy, być może już niedługo to jeszcze się umówimy i poinformujemy.
1: Oczywiście, żeby nie zaudzić. Ja jestem gotów w każdej sytuacji, mogę równie dobrze poczekać kolejne 2 lata, wtedy może już porozmawiamy o przejściu na procesory Apple'owskie. No,
0: dobrze, dziękuję bardzo. Gościem Tyflo Podcastu był Jaromir Kop, audycję prowadził Michał Kasperczak, a niedługo audycja ukaże się na stronie internetowej tyflopodcast.net. Dziękuję bardzo.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Mm. Minęła godzina 20 i my meldujemy się znów z kolejnym tyfloprzeglądem na żywo. Wracamy już do normalnego przebiegu naszych audycji na żywo po takiej tygodniowej krótkiej przerwie. Miejmy nadzieję, że już odcinek 121, taki

0: impromptu do Was dotarł. Jesteśmy w odcinku 122. Paweł Masarczyk, ja będę dzisiaj prowadził tę audycję. Natomiast ze mną w studio są dziś tutaj Paulina Gajoch. Witaj, Paulino.
1: Dzień dobry, witam po drugiej nieobecności.
0: Robert Łabęcki.
2: Dzień dobry Państwu.
0: I Michał Dziwisz, który jak zwykle będzie nam tu operował, asystował, czytał Wasze wiadomości tekstowe.
3: Dobry wieczór.
0: Tak, i sprawiał, że to wszystko w ogóle gra, bo bez Michała, jak już zauważyliście, nie ma audycji na żywo.
1: Bez Michała nic nie działa.
0: Dokładnie. Lepiej bym tego nie ujął, więc... więc może przejdźmy do tego, co dzisiaj, a no, tego nie byłoby bez Roberta, więc Robercie, cóż tam dzisiaj na nas dzisiaj czeka?
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Znamy już szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konferencji Reha for the Blind. Podcast o historii życia polskiej ikony pedagogiki specjalnej. Rekrutacja na kilka stanowisk w Radiu Bezpieczna Podróż. Posłuchaj opowieści o stolicy Tatr. Wojna na Ukrainie z perspektywy osób niewidomych. Formy pomocy uchodźcom z niepełnosprawnościami. Nowości w programach. Nowy głos Siri w wersji beta systemu iOS. Darmowe szkolenie od niebezpiecznika z zakresu korzystania z radia. Nie będzie nakładki Color OS na telefonach marki OnePlus. Clubhouse dodaje tekstowe czaty w pokojach. Firma Sante podwoi wpłaty na cele pomocy Ukrainie. Discord ma coś nowego dla miłośników rozmów głosowych.
0: Dzięki, Robercie. Tematów, jak widać, jest troszeczkę. Ja natomiast troszkę ten porządek zaburzę, bo no właśnie, są rzeczy ważne. I myślę, że taką rzeczą dziś najważniejszą, o której, no, jeżeli ktokolwiek śledzi media, a myślę, że większość z nas to robi, już wiemy. Jest wojna na Ukrainie i w związku z tym no, dzieje się wiele. Wiele złego, ale też wiele dobrego, jeśli chodzi o pomoc, o to, co się dzieje aktualnie na przykład w Polsce w związku z tym, że osoby z Ukrainy przyjeżdżają tu i szukają u nas schronienia. Troszkę pogrzebaliśmy, tu Paulina troszkę i ja, żeby znaleźć takie informacje, które są ważne z perspektywy właśnie osób z dysfunkcją wzroku i tego, jak ta grupa społeczna w tej sytuacji się odnajduje i jak można pomóc, bo można pomóc, okazuje się. I no właśnie, wiemy też, że być może mamy wśród słuchaczek i słuchaczy osoby z Ukrainy. Na pewno osoby z Ukrainy pojawiały się już w Tyflo Podcaście. Na pewno warto zwrócić tutaj uwagę na podcast Ali Witek sprzed już 8 lat. Jeszcze wtedy seria Babie Lato dobrze się miała z Marzeną i Jarosławem Wasylekami na temat życia osób niewidomych na Ukrainie. Jeżeli nas słuchacie, to pozdrawiamy Was. Mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni. Wiktor Caran, który też z pochodzenia jest Ukraińcem, był w naszym studiu wirtualnym nawet dwukrotnie, raz sam, raz z żoną. Więc no, my mamy już tutaj doświadczenia i no właśnie, nas tutaj też niepokoi to, co się tam w tym momencie dzieje. Okazuje się, że już mamy pierwsze podcasty, w których temat właśnie wojny na Ukrainie z perspektywy osób z niepełnosprawnością wzroku już się pojawiają. Po pierwsze jest podcast rosyjskojęzycznego nawet podcastu Tiflo Info, gdzie właśnie jest cały ten problem przedyskutowany. Co prawda z tego, co ja wysłyszałem, może to jest to też kwestia mojej nieznajomości do końca języka, nie było tam zbyt wielu takich typowych historii, ciężko mówić tu o historiach jakichś, bo to są dość wstrząsające i dramatyczne wydarzenia, ale jakichś takich relacji, powiedzmy, z tego, jak tam wygląda życie dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest jeden bardzo pozytywny przekaz i to jest nawoływanie do pokoju. Pokoju między ludźmi, zwykłymi cywilnymi ludźmi, którzy nic za to nie mogą, że jest jak jest. Jest też zaproponowana taka platforma, to znaczy jest kategoria w tym momencie na stronie podcastu Wojna oczami osób niewidomych. Podlinkowane będzie w komentarzu ta kategoria, będzie można wejść. Na razie jest tam właśnie ten jedyny podcast, ale obiecane jest, że jeżeli osoby z Ukrainy zgłoszą się z jakimiś swoimi relacjami, przemyśleniami, czymś, czym chciałyby się podzielić, to zostanie tam umieszczona taka relacja i będzie to wszystko w jednej kategorii do odsłuchania. Mam nadzieję, że znalazłem dobry link. Jeżeli nie, a ktoś wyłapie lepszy, to zachęcam do poprawienia mnie. Druga rzecz, która się ujawniła i pokazała, jest to podcast Mosen at Large, najnowszy odcinek, w którym został przeprowadzony wywiad z Andrem Polikaninem. Jest to niewidomy Ukrainiec i deweloper, którego my możemy kojarzyć jako obecnego, chociaż tam ostatnio nie jest chyba zbyt aktywny, maintainer, osoba odpowiedzialna za projekt The Cube. Jeżeli pamiętacie, klienty Twittera, był sobie klient Twitter, on został porzucony, potem się odrodził jako chicken, znaczy nie odrodził się, tylko powstał nowy chicken nugget tego autorstwa, też Christophera Toffa. Natomiast Twitter odskoczył sobie w bok przez to, że był open source w różne gałęzi, były dwie gałęzi, Tweetmonger i The Cube. The Cube na początek rozwijany przez brytyjskich deweloperów, później przeskoczył, został przyjęty właśnie przez Andrego. Andre w podcaście, on aktualnie mieszka w Niemczech, natomiast opowiada trochę o tym, jak to było dorastać jeszcze w Związku Radzieckim, następnie żyć w już Rosji, potem przeprowadzka na Ukrainę, no i potem Niemcy. I no, możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o tym, jak on postrzega tą sytuację politycznie, o tym, jak to wpływa na niego, ponieważ jego rodzina nadal tam została. I o tym, jak właśnie warto nie zwariować, śledząc wiadomości cały czas, chociaż jest to kuszące i jest to też w jakiś sposób no, kuszące o tyle, że ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje. I jest ta pokusa, żeby cały czas przewijać, tak zwany doom scrolling, czyli no, przewijanie po to, żeby czytać wiadomości o tych strasznych rzeczach, które się dzieją. Natomiast też padło bardzo ciekawe pytanie. Ja w ogóle polecam cały ten wywiad, bo tam takie ciekawe różne polityczne wątki się pojawiają i cała ewolucja kraju Ukrainy i w ogóle tych relacji sowieckich, radzieckich. Jest to ciekawe. Natomiast padło pytanie, czy w związku z tym, że po pierwsze są dość zmasowane działania hakerskie w tym momencie i w związku z tym, że II wojna światowa zna przypadki osób niewidomych, które udzielały się jako łącznościowcy, jako radiowcy, jako właśnie łamacze szyfrów. Czy Andrzej przewiduje, że na Ukrainie również osoby niewidome gdzieś będą miały duży udział w tym, co się dzieje właśnie w tej cyber odsłonie i w tym cyber obszarze tego, co tam się dzieje? No i Andrzej mówi, że nie bardzo to widzi, ponieważ w kwestiach dostępności i takiego jakby zmysłu gdzieś technologicznego to Ukraina nie jest aż tak rozwiniętym krajem. Tak to wyraził. Natomiast, no właśnie, zobaczymy. Jest to na pewno ciekawy wywiad i warto go wysłuchać. Też można pomóc i okazuje się, że są różne zbiórki. Jest jedna zbiórka na osoby niewidome, na pomoc osobom niewidomym i jest troszkę więcej zbiórek poświęconych różnym osobom z różnymi niepełnosprawnościami i o tym więcej wie Paulina. Paulino, co tam znalazłaś?
1: Tak, jest lista na portalu niepełnosprawni.pl, gdzie są wypisane różne formy wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Ale zanim ona, to zbiórka, która dotyczy nas troszkę bardziej, a nie jest na tej liście, czyli zbiórka Fundacji Ariari oraz Zaprzyjaźnionej Fundacji z Ukrainy Prawo Wybora. To jest zbiórka, jakby, która, z której środki zostaną przeznaczone na pomoc podczas ewakuacji osób z niepełnosprawnością wzroku do nas, czyli do Polski, a także pomoc na miejscu w zapewnieniu wyżywienia, leków i innych podstawowych środków. Szczerze mówiąc, bardzo motywująca jest frekwencja osób wpłacających darczyńców, ponieważ w ciągu 3 dni ta zbiórka ma już na swoim koncie 12 950 zł, czyli praktycznie 13 tysięcy i wpłaciło na nią już 104 osoby.
2: A ile ona ma trwać?
1: W zasadzie to nie wiem, podejrzewam, że litu, to jest sytuacja na tyle dynamiczna, że nie ma
2: potrzebne
1: takiego.
2: Jest 100 tysięcy złotych, żeby nie było.
1: Myślę, że to jest cel taki cel minimalny. Umowny po prostu. Tak. Żeby coś ustalić, ale naprawdę nie sądzę, że tutaj, jeżeli zbierze się 100 tysięcy, to niezależnie od tego, czy ta wojna będzie trwała 2 miesiące, czy 2 lata, pokryjemy wszystkie potrzeby osób niewidomych, czy też niedowidzących. No tak nie możemy myśleć po prostu. To jest rzecz, którą... To jest jakby działalność, którą będzie trzeba zasilać w miarę potrzeb. I w miarę tego, jak właśnie takie osoby będą się próbowały wydostać albo przetrwać na Ukrainie. Natomiast co do listy tej sporządzonej przez portal niepełnosprawni.pl, to tutaj mamy. Jeśli chodzi o wsparcie ogólnopolskie, Stowarzyszenie Modita zapewni pośrednictwo w znajdywaniu pracy oraz opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Jest adres e-mail i też profil na Facebooku. Fundacja SMA zapewni pomoc rodzinom oraz samym osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni. Wsparcie prawne, przeprawienie się do Polski, nocleg, transport z granicy, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, cytując. Też tutaj mamy e-mail, ale również telefon i link do ich strony. Mówię to dlatego, że jeżeli coś faktycznie wzbudzi Państwa zainteresowanie, to bardzo łatwo jest się do tej listy dostać, niepełnosprawni.pl. To jest mniej więcej na górze strony ten link. Fundacja Akademia Młodych Głuchych pomoże zdobyć potrzebne informacje poprzez tłumaczenie informacji na temat możliwości przyjmowania uchodźców w Polsce w rosyjskim języku migowym, międzynarodowym, polskim i ten rosyjski język migowy jest z napisami w języku ukraińskim i rosyjskim. Polski Związek Głuchych na bieżąco spisuje listę potrzeb osób dotkniętych wojną. Polscy fizjoterapeuci przygotowali bazę miejsc, gdzie zapewniana jest bezpłatna pomoc osobom. Ojej, przepraszam, słyszy mi się. Tak, jest lista dostępna na stronie fizjoterapeuci.org. Jest też infolinia, wsparcie w zakresie obsługi uchodźców z niepełnosprawnością. To jest uruchomiona przez PFRON i Polskie Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest też deklaracja wsparcia przez hotele Arche, czy jak się, nie wiem jak się czyta, chyba tak, albo Arche, w każdym razie się pisze.
0: To jest Arche, tak. To jest taka organizacja chyba międzynarodowa.
1: I deklarują kilka tysięcy miejsc dla osób uchodźczych. Wsparcie osób z wadą genetyczną Delecja. Fundacja El Arche może przyjąć do kilku osób w domach o charakterze rodzinnym. 6 domów w różnych lokalizacjach i też może pomóc w transporcie do miejsc zakwaterowania. I fundacja posiada busy przystosowane do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. I jeśli chodzi o miasta, które wspierają, no to Hrubieszów, Jarosław, Józefów pod Warszawą, Wrocław. Tak. Pozostałe fundacje, które deklarują wsparcie, to Fundacja Eudaimonia, Fundacja Prodeste, przepraszam. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem, a także Owińska obok Poznania, to jest ośrodek specjalny dla osób niewidomych, może zapewnić noclegi dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz zapewnić im edukację. W Zamościu właśnie to Krok za Krokiem udostępnia mieszkanie dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W Wałbrzychu jest pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne, sala do ćwiczeń. Jest też wsparcie ze sprzętem. Są kontakty, już nie będę się tu rozdrobniać może, bo to też nie o to chodzi.
0: To może zostawmy po prostu, wiesz, tam będzie link w komentarzu.
1: Pokaźna jest
0: I to tych form pomocy jest mnóstwo. Ja widzę, że mamy w poczekalni Patryka, natomiast Patryku, proszę mieć jeszcze o chwilę cierpliwości, bo jest to dość ważny wątek, który myślę warto skończyć w jednym kawałku.
1: A, właśnie, tak? Bo jeszcze jeden wątek by mi umknął, jak już jestem. Otrzymałam też od Dawida Piepera, założyciela Fundacji Prowadnica, taki tekst na temat tego, jak wyglądają realia pomocy osobom niewidomym, ponieważ niedawno właśnie jeden obywatel Ukrainy, który chce przenieść się do Polski, stworzył wątek na Letenie i właśnie Dawid organizował dla niego pomoc. I przeczytam ten tekst. Fundacja Ariari, z tego co czytałem, ale jeszcze nie wnikałem aż tak, nie pomaga w uchodźstwie konkretnie, a przekazuje środki niewidomym na Ukrainie. To oczywiście też ważne, tak jak mówiłem, jeśli jakaś osoba niewidoma z Ukrainy potrzebuje pomocy, polecamy się. Jutro takie samo oświadczenie też pojawi się na naszej stronie. Co do procedury, osoby niewidome najlepiej, jeśli spróbują przedostać się koleją regularnie z różnych miast Ukrainy, m.in. Charkowa, są organizowane transporty awaryjne do Lwowa, a stamtąd do różnych miejsc Polski. Wsparcie jest ogromne, organizowane są schroniska, budynki dla pojedynczych uchodźców i całych rodzin. Generalnie urzędy raczej proszą, by nie kontaktować się z nimi w imieniu pojedynczych osób, bo zalałyby je telefony. Proszą albo o bezpośredni kontakt zbiegających Ukraińców, albo o pośrednictwo NGO, czyli organizacji pozarządowych. Tak przynajmniej było w naszym wypadku. Tak więc kontaktowałem się jako Fundacja Prowadnica. Udało się nam zorganizować dla Konstantina zakwaterowanie oraz wolontariuszy do pomocy, jak również pomoc na całej trasie od granicy do miejsca zakwaterowania. Rozmawialiśmy z kilkoma lokalnymi organizacjami wolontariackimi i młodzieżowymi, które zaangażowały się w pomoc. Dostałem także od nich informację, że chętnie pomogą innym niewidomym, jeśli pojawi się zapotrzebowanie. Także my jesteśmy gotowi w każdej chwili przyjechać, pomóc, doradzić czy udzielić wszelkich niezbędnych informacji. Jeśli sytuacja będzie trwała dłużej niż kilka dni, postaramy się naturalnie o wsparcie w nauce orientacji przestrzennej na konkretnych trasach i tak dalej. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dowiedziałem się też, że nocleg niewidomym uchodźcom proponuje ośrodek w Owińskach. No to o tym już mówiłam, ale nie znam żadnych szczegółów. Ta informacja dotarła do mnie, gdy już wszystko mieliśmy zorganizowane.
0: No, fantastycznie, dzięki Dawidzie. To widać, że właśnie takie nawet inicjatywy oddolne nasze, jak tutaj Elten, jak jest potrzeba, to się włączają i to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Ja może jeszcze tylko podam dla tych, którzy nas słuchają, link od razu do zbiórki Ariari. Jeżeli chcielibyście wesprzeć, jest to pomagam.pl/droga-do-samodzielności. Wszystko jako jeden wyraz. Tam możecie już teraz wpłaty dokonać.
1: Racja. Łatwy link, nie pomyślałam.
0: Tak. No widzisz, no to dlatego jest nas tu więcej. No i śmiało, pomagajmy. Ja też jestem dość szybko po rozmowie z osobą niewidomą, która na Ukrainie jednak została. I relacja jest taka, że właśnie ta osoba mieszka 180 km na południe od Kijowa. Tam na razie jeszcze jest spokojnie. Znaczy spokojnie oznacza, że od czasu do czasu spadnie rakieta, natomiast no, jakby nie, samo miasto nie jest oblężone. Jest godzina policyjna, tak jak wszędzie, od godziny 6 wieczorem, od godziny 8 wieczorem do 6 rano. Raczej nikt nie wychodzi z domu, nikt nie pracuje, wszyscy no, siedzą w domu. W każdej chwili spodziewają się jakiegoś alarmu. Produkty żywnościowe jeszcze póki co w sklepach, supermarketach są. No, z domu nie ma po co wychodzić, bo też nic nie funkcjonuje, żadne instytucje i nawet spacer może być dość ryzykowny. Z tego, co ten kolega opowiadał, to osoby niewidome, które mogły sobie na to pozwolić i im się to udało, przedostały się na zachód Ukrainy i tam na razie gdzieś raczej się grupują, jeżeli jest to możliwe. I właśnie tenże znajomy mieszka z rodzicami, więc ciężko powiedzieć, jakby to wyglądało, gdyby była to osoba niewidoma mieszkająca samodzielnie. To, co jest też w zbiórce Ari-Ari, to to, że wolontariusze będą, z tego co wyczytałem, organizowani dla takich osób, które tam potrzebują właśnie, czy jakichś środków, czy jedzenia, oraz pomoc psychologiczna, co jest bardzo ważne i w takich sytuacjach prawdopodobnie najważniejsze. Znaczy, no wiadomo, równie ważne co jedzenie, natomiast też ważne, że jest ten aspekt uwzględniony. Dla osób z Ukrainy są organizowane rozmaite akcje też w internecie i ogólnie jeśli chodzi o technologię, większość operatorów w jakiś sposób udostępnia jakieś pakiety albo nawet całe darmowe minuty. Wiem, że w Polsce Plus zaoferował jakiś pakiet minut i 10 giga internetu. W Play też tych minut jest chyba 120, internetu również 10 giga. Gdyby ktoś miał ochotę właśnie z Ukrainy założyć w tym momencie podcast, żeby w jakiś sposób o swoich przeżyciach opowiadać i jeżeli taką ma potrzebę, to hosting podcastowy Pinecast oferuje takim osobom hosting za darmo. Można na stronie Pinecasta skontaktować się z administratorem tego serwisu i on już wszystko zaaranżuje, nie ma problemu. Otrzymacie darmową przestrzeń na podcast.
1: Mogę
0: jeżeli...
1: Proszę. Jeśli chodzi o różne formy wsparcia organizowane przez firmy, to cała wielka czwórka sieci coś organizuje. Musiałabym teraz szybko znaleźć linka, ale generalnie chyba dwie firmy, chyba Orange i T-Mobile, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, zniosły ceny roamingowe dla połączeń z Vodafone. W każdym razie każda ta firma duża coś proponuje. Natomiast jeszcze widziałam fajną akcję Ubera, który daje kod rabatowy na przewóz paczek do punktu zbiórek darów dla osób z Ukrainy.
0: Tak, tak. Też BlaBlaCar oferuje darmowe przejazdy. Airbnb ma oferować zakwaterowanie do 100 tysięcy nawet osób. Ja też słyszałem o osobach, które chętnie przyjmą osoby niewidome, więc pomocy jest mnóstwo, pomocy jest dużo. Jak my jako Tyflo Podcast możemy pomóc? Możemy dać przestrzeń. Możemy dać przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieć. Możemy dać przestrzeń, żeby przekazać jakieś ważne informacje. Możemy dać przestrzeń, żeby udzielić jakichś porad osobom, które na przykład przyjeżdżają do Polski. Więc jeżeli słuchacie nas z Ukrainy lub jesteście w tym temacie żywo zaangażowani lub jeżeli macie znajomych na Ukrainie, to śmiało dajcie znać, że podczas naszych audycji Tyflo Przegląd na pewno ja mogę powiedzieć ze swojej strony, jutro są też dwie moje audycje, jutro jest jedna moja audycja, kolejna w piątek, obydwie po godzinie 19. One będą dotyczyły życia niewidomych w innych krajach, konkretnie jutro Luksemburg, Belgia, w piątek Czechy, Słowacja. Natomiast ja mogę zaoferować to, że mimo iż ten temat jest trochę inny i są to inne kraje, to priorytet mają osoby, które w kwestii ukraińskiej chciałyby się na antenie u nas wypowiedzieć. Więc jeżeli macie taką potrzebę lub znacie kogoś, kto ma, to przekażcie i zróbmy takiego huba informacyjnego dla osób właśnie z Ukrainy, niewidomych i słabowidzących. Jeżeli to miałyby być wiadomości w języku ukraińskim, to może lepiej napisać niż dzwonić, bo wtedy jesteśmy w stanie to przetłumaczyć translatorem. Jeżeli to będzie język angielski na przykład, nie ma problemu. Damy radę. Damy radę i miejmy nadzieję, że w ten sposób będzie można też zebrać dość dużo cennych informacji. Patryka mamy już w poczekalni. Patryk dość długo czekał, więc Patryku, już Cię wpuszczamy na antenę. Natomiast tak jak ja mówiłem, jeżeli właśnie ktoś nas słucha z Ukrainy, pozdrawiamy Was, odwagi, trzymajcie się, dacie radę i gdybyśmy mogli pomóc, gdybyśmy mogli coś przekazać jako Tyflo Podcast, zgłaszajcie się śmiało. Nie wiem, Patryku, czy... Właśnie, jesteś jeszcze wyciszony, musisz prawdopodobnie przyjąć tutaj zgodę na nagrywanie.
4: Przyjąłem.
0: Przyjąłeś, witaj serdecznie. Z czym
4: witam
0: przychodzisz?
4: Witam serdecznie, bo w końcu mi się udało połączyć, bo nie wiem, internet od jakiegoś czasu, jak się wojna zaczęła, to płata mi jakieś figle, ale takie rzeczy.
0: No u mnie
4: wczoraj
0: były jakieś problemy.
4: Więc musiałem się połączyć z internetu mobilnego, w końcu jestem. No takie nawiązanie akurat do, tak chciałem powiedzieć, skoro już tutaj mówimy o tym, co się dzieje, to chciałem powiedzieć pozytywną rzecz, jeżeli chodzi o rzecz rosyjską, czyli jeżeli chodzi o Yandexa. Mówiliście jakiś czas temu, że oni poszukują kogoś od dostępności, no to od niepamiętnych czasów ostatnio sobie uruchomiłem aplikację Yandexa na systemie iOS i jakież było moje zdziwienie, bo kiedyś ta aplikacja miała bardzo dziwnie poetykietowane przyciski, na przykład coś tam Island, Mine, coś tam i BTN i takie tam inne. Teraz okazuje się, że aplikacja ma wszystkie przyciski bardzo ładnie poetykietowane. Nie ma żadnych takich dziwactw. A dodatkowo, jeżeli macie Yandexa, to w opcjach, tam w settings, tam w ostatniej zakładce jest możliwość dołączenia się do TestFlighta, czego wcześniej nie było. Jest możliwość pobrania sobie w wersji testowej aplikacji Yandex. Więc korzystajcie, póki możecie, jeżeli lubicie ten serwis, bo nie wiadomo, jak to się może skończyć dla nas, czy nam nie zamkną dostępu i do Yandexa. Ja lubię tą chmurę, bo jest bardzo fajna. No, to także taka pozytywna informacja a propos Yandex Disk. Natomiast ja dzwonię z pytaniem, bo ty, Pawle, powiedziałeś na poprzedniej audycji, że znalazłeś w VoiceOverze funkcję taką, jaką jest monitorowanie.
0: Tak.
4: Kontrolek. I powiedz mi tak, czy ty znalazłeś to na Macu, na iOSie?
0: Na iOSie możesz sobie do tego przypisać gest. Jeżeli wejdziesz w ustawienia VoiceOver w gesty i spróbujesz przypisać jakiś gest, to jest to jedna z opcji. Trochę trzeba pogrzebać. Nie pamiętam, który to nagłówek, ale na pewno znajdziesz.
4: Aha, no bo właśnie ja tego szukałem, a nie wiedziałem, że to jest w gestach.
0: Tak, do tego trzeba przypisać gest.
4: Testowałeś to na czymś konkretnym, czy to działa?
0: Jeszcze nie. Natomiast wiem od kogoś, że już działa, więc można próbować.
4: O, bardzo dobrze. Znaczy, VoiceOver zawsze miał jakby to monitorowanie, bo na przykład przy pobieraniu iOS-a, jak na przykład ustawiło się na pasku postępu, no to on czytał ten pasek postępu.
0: Tak, ale tu chodzi o to, żeby nie musieć być ustawionym na pasku postępu.
4: Tylko żeby na czymkolwiek.
0: Na czymkolwiek w tym samym oknie, oczywiście, to wiadomo, że to nie będzie tak, że zamkniemy sobie to i to będzie gdzieś leciało w tle, ale bardziej, że możemy, nie wiem, przeglądać sobie, chodzić po interfejsie, klikać w jakieś przyciski, które tam coś mają wywołać, a to będzie nam dalej odczytywane.
4: Aha, okej, to dzięki, Pawle, to w takim razie sprawdzę. No ja korzystam akurat z iOS-a 5. To jest w ogóle, ty to masz widzieć w stabilce czy w becie, bo ja mam bety.
0: W stabilce, nie, w stabilce.
4: Aha,
0: ja mam
4: okay.
0: Stabilną wersję, to jest już. To no, jest w ogóle, nie wiem, czy od 15, czy od jeszcze 14, bo ja iPhone'a mam, szczerze powiedziawszy, od niedawna. Możliwe, że to było już dawno, ale no po prostu nie wiedziałem.
4: No wiesz co, ja w iOS 15 jakimś tam kilka miesięcy temu przeglądałem gesty i tam tego nie znalazłem.
0: Okay,
4: więc to no. Być może, że to się mogło pojawić jakoś niedawno. No tak chciałem jeszcze powiedzieć dla tych, którzy no informacje, którzy właśnie chcieliby troszeczkę się oderwać od tego, co się dzieje i sobie w coś zagrać. No to jak zwykle, jak to ja mam kilka newsów z tym związanych. Po pierwsze, jeden z Polaków, niejaki Kamil, teraz nazwiska nie pomnę, stworzył na iOS-a taką produkcję, która się nazywa Lost Vault. To jest Idler MMORPG. Obecnie gościu pracuje nad dostępnością dla wersji na system iOS. Jak ktoś robi idlery, czyli takie troszeczkę, że się czeka na jakieś wskaźniki, że się tam obserwuje wskaźniki jakieś. No jak ktoś będzie chciał wiedzieć, co to jest idler, to sobie doczyta, o co chodzi. Natomiast ten, że pan Kamil pracuje nad dostępnością, gra oczywiście jest po polsku i po angielsku, na dwóch językach, więc prace dostępnościowe są. Nie mój gatunek, ale tylko informuję, że coś takiego jest. A jeszcze druga informacja z tego podwórka. Dla tych, co farmy lubią sobie budować. Ty, Pawle, o tym wspominałeś, czy tam Mikołaj o tym wspominał. Stardew Valley.
0: Tak, mówiliśmy. Mhm.
4: Bo pojawił się w naszej społeczności moderów człowiek o bardzo fajnym niku Grumpy Crouton, który to też jest osobą widzącą i stworzył moda, który się nazywa Accessible Tiles i ten mod pozwala na poruszanie się jakby co jeden kwadracik, że poruszamy się tak jakbyśmy się poruszali po szachownicy i zawsze jesteśmy jakby na środku danego kwadrata tego tile. No i oprócz tego w ostatnich wersjach pojawił się tracking, że możemy po prostu sobie na przykład znaleźć jakiś obiekt w liście, który jest jakby na sztywno wpisany w tego moda i jak wciśniemy Ctrl Home, to postać automatycznie się tam spróbuje przemieścić, a w zasadzie ten mod spróbuje nas tam przemieścić, więc jeszcze to bardziej ułatwia w znajdowaniu postaci, co się przydaje do tak zwanych tych zadań, bo tam są też questy. Także no, robi się to coraz bardziej dostępne. Także jak ktoś lubi takie rzeczy, lubi taką rozrywkę, to można. I jeszcze jest istotne to, że jest pewien człowiek, który robi moda dostępnościowego do takiej produkcji, która się nazywa Doom. To jest gra z lat 90.
0: Tego klasycznego Dooma, jak rozumiem, tak? Doomów było kilka?
4: Tak, to jest mod, który działa z Doomem 2 na pewno i z jedynką. No i mod pokazuje nam na przykład to, w jakim kierunku jesteśmy. Oczywiście gościu tam dodał swój głos, bo tam nie można TTS-a dodać, bo tam to jest stary silnik. No natomiast teraz gościu pracuje nad dodaniem talking menu, czyli nawet już pokazywał na swoim kanale, jak to działa, także jest możliwość sobie pogrania już tego Dooma. Co prawda z linkami jest trochę problem, bo do tego, żeby móc pobrać te linki, to trzeba śledzić kanał na YouTubie, bo gościu robi tak, że pod opisem do wideo daje link. Ja mogę w komentarzu jakoś podesłać link do tego kanału. Emerald się nazywa ten gość i tam jakieś cyferki. Natomiast no, on tam wrzuca po prostu w opisie link do moda i do tego tam z instrukcją, co trzeba, gdzie zainstalować. Ja tego nie testowałem, bo jeszcze nie nabyłem Dooma 2, musiałem już dopiero kupić. Natomiast wiem od pewnych osób i nawet słyszałem, jak to działa, także spokojnie można jakoś to robić. Co prawda gościu zrobił swoje jakby mapy, tak zwane custom maps, troszeczkę je poulepszał, bo on powiedział, że z samego Dooma jako tako jest bardzo ciężko udostępnić, bo do niektórych map po prostu brakuje kodu źródłowego i no, z tym jest niestety problem. Natomiast zrobił i da się.
0: Jasne. Patryku, czy coś jeszcze?
4: Znaczy coś jeszcze, tak
0: z myślę. Ciekawości, czy widziałeś dzisiaj na Apple Visie, ktoś wrzucił Dungeons and Dragons Heroes, jakąś grę taką, która jest ponoć bardzo fajnie dostępna. Bardzo tak. Pozytywne tak. Recenzje dostał ten autor, że bardzo dba o
4: te gry. To jest strategia. Tak, widziałem to prawda na New Gamesach, a nie na Apple Visie. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczy, która ma nadejść. Jest to arcade'ówka, to ma się pojawić w piątek, teraz w tym miesiącu. Niejaki gościu, nie wiem jak on się nazywa, to jest Steve'o. On ma taką stronę stevend.net i on już stworzył jedną produkcję arcade'ową, ona się nazywa bardzo ładnie Oh Shit. To jest takie coś, gdzie chodzi tam, umija, że na lasery się przeskakuje i tak dalej. On teraz stworzy coś, co będzie płatne, natomiast będzie miał wersję demo. To się nazywa Scramble i to będzie takie, jak on to nazwał, Fast Pace Arcade, gdzie po prostu będzie też unikanie różnych przeszkód i w zasadzie zbieranie różnych rzeczy. Arcade'ówka z różnymi trybami. I to ma się pojawić w piątek. Scramble się to pisze. Będzie do pobrania ze strony stevend.net.
0: Okej. Okay. Dziękujemy ci, Patryku, w takim razie.
4: Jeszcze takie pytanko, czy da się założyć konto Apple w innym kraju niż Polska, no bo ja bym chciał sobie tego Soundscape'a potestować, którego jeszcze w Polsce nie ma. Czy jest to proste, czy z tym się trzeba nagimnastykować, żeby sobie stworzyć takie konto Apple?
0: Szkoda, że Mikołaja nie ma, bo pewnie by nam to powiedział od razu, bo to się da prawdopodobnie, tylko chyba jest troszeczkę skomplikowane na zasadzie takiej, że nie wiem, czy tam nie trzeba jakiegoś adresu podać sfałszowanego
4: właśnie.
0: Czy coś. Co nie byłoby jeszcze najgorsze, ale mam nadzieję, że to jest jedyne ograniczenie, ale chyba się da.
4: Okej.
0: Okay. Jasne. To Patryku, w takim razie...
4: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie za telefon, dzięki.
4: Życzę wszystkiego najlepszego i pokoju przede wszystkim, bo tego nam
0: tak
4: potrzeba.
0: Dokładnie. No. Dzięki Patryku. Do usłyszenia. Zostań z nami. Michale... Właśnie, bo ja też nie wspomniałem, Patryk się do nas dodzwonił i wy też możecie za pomocą Zooma informacje o tym, jak tego dokonać, znajdziecie na tyflopodcast.net/Zoom. Możecie też do nas pisać, możecie to robić za pomocą formularza na kontakt.tyflopodcast.net bezpośrednio pod naszą transmisją na Facebooku lub jeśli jesteście częścią, a może chcielibyście zostać na naszej społeczności Discordowej. Link do niej znajdziecie w komentarzach pod setną audycją Tyflo Przegląd. Trochę jest to zakopane, ale no, znaleźć się da. Michale, czy w jakieś tekstowe wypowiedzi naszych słuchaczy ktoś już coś pisał?
3: Tak, mam informację od Dawida i już tu zerkam do tego, tylko sobie tu wszystko ustawię. O, już mam. Mam wiadomość od Dawida Piepera, którego tu Paulina cytowała, a Dawid napisał do nas tak. Dobry wieczór, jeszcze małe dopełnienie informacji o Ukrainie. Rozmawiałem z asystą dworcową na temat wsparcia w podróży uchodźców z Ukrainy. Trochę odniosłem wrażenie odbijania się od ściany, bo okazało się to zwyczajnie trudne i wymagające wielu telefonów, ale się da. Sprawę komplikuje procedura bezpieczeństwa, która sprawia, że nie poddaje się z dużym wyprzedzeniem, dokąd przyjadą pociągi z Ukrainy. Wczoraj to był na przykład Chełm, jutro ma to być Olkusz. Jak pisałem Paulinie, nawiązaliśmy szerszą współpracę z kilkoma organizacjami pozarządowymi w Trójmieście i w okolicach. Pomagamy też w transporcie i koordynacji tematu. Dostałem gwarancję, że w razie potrzeby jest możliwość zorganizowania miejsc noclegowych, wolontariatu i szkoleń w języku angielskim nawet na 20-30 osób niewidomych. Pracuję w temacie pozyskania osób znających język ukraiński. Jak już pisałem, także w razie jakichkolwiek pytań czy też deklaracji pomocy, za które będziemy bardzo wdzięczni, proszę o kontakt z Fundacją Prowadnica Dziękuję. Tak napisał Dawid.
0: Dzięki Dawidzie. Bardzo cenne informacje. Oby takich napływało jak najwięcej. Temat, który teraz zamierzam przedstawić, no nie jest do końca oddalony, bo już zostały ujawnione pewne szczegóły na temat nadchodzącej konferencji Reha for the Blind. Wiemy już, że tegoroczna konferencja odbędzie się między 5 a 8 września i będzie ona online, przepraszam, 15 i 18 września. Już teraz mam to sprawdzone. Tak, jest 15 do 18, zarówno na miejscu, jak i online. I właśnie w tym roku, wiem, że tego typu wystąpienia również miały miejsce w latach ubiegłych. Właśnie też ja na jedynym Reha for the Blind, na którym byłem, było wystąpienie osoby z Organizacji Osób Niewidomych na Ukrainie. Bo w tym roku ma być właśnie po raz kolejny możliwość dana wypowiedzi na temat sytuacji osób niewidomych na świecie, w różnych krajach. Takie osoby będą mogły się zgłaszać do Szansy dla Niewidomych ze swoimi prelekcjami, sugestiami prelekcji i będą oferowane też tłumaczenia. Nie wiem, jak to wyglądało do tej pory, bo wiem, że tłumaczenia były i to na te popularne języki, że tam angielski, nie wiem, czy niemiecki, też rosyjski chyba, jeszcze kilka. Natomiast tutaj języki, które są wymienione między innymi, na jakie będzie tłumaczona konferencja, to gruziński, arabski, hebrajski, rumuński, hiszpański. Pewnie in and others, czyli pewnie te popularniejsze też, ale jako przykład takich bardziej, może mniej oczywistych języków zostały podane te języki, więc jak widać oferta tłumaczeniowa się poszerza. No mam takie wrażenie, że prawdopodobnie Ukraina znów będzie dość dużym tematem na tej konferencji i wtedy też się dowiemy już pewnie po jakimś czasie, jak ta sytuacja, miejmy nadzieję, że będziemy wtedy już mówić w czasie przeszłym, wpłynęła na osoby z dysfunkcją wzroku. Teraz Robercie, ty o podcaście pewnym chciałbyś nam opowiedzieć tutaj.
3: To może jeszcze zanim oddamy Robertowi głos, to jeszcze przeczytam to, co wpłynęło na naszego Facebooka, bo mamy jedną informację od Krzysztofa. A Krzysztof napisał do nas, że oprócz tego jeszcze T-Mobile daje 300 minut dla osób, które dzwonią z Polski na Ukrainę i mają tam swoich znajomych czy rodzinę. Można sobie taki pakiet wykupić.
0: Fantastycznie, dzięki Krzysztofie. No to właśnie, to może teraz ty, Robercie. Podcast o historii życia polskiej ikony pedagogiki specjalnej. O co chodzi?
2: Pracownicy i studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej zapraszają wszystkich chętnych do wysłuchania najważniejszych faktów z historii życia Marii Grzegorzewskiej. Materiał został opracowany przez doktora habilitowanego Jacka Kulbakę, profesora Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jak wyznają autorzy, jest to pierwsze takie nagranie, którym przybliżono sylwetkę i osiągnięcia Marii Grzegorzewskiej, patronki uczelni. Twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce stworzyła system kształcenia z różnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującymi wsparcie w przekraczaniu trudności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Polsce. Rok 2022 ogłoszono rokiem Marii Grzegorzewskiej właśnie. Dlatego też jest to specjalna okazja do szerzenia informacji o działaczce na rzecz praw człowieka. W powstanie publikacji głosowej zaangażowani są nie tylko pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej, lecz także studenci uczelni, których można usłyszeć w poszczególnych fragmentach nagrania. Był to wybitny pedagog, twórca Polskiej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Maria Grzegorzewska jest też znana z tego, że była inicjatorką, założycielką, długoletnim dyrektorem pierwszej w Polsce uczelni pedagogicznej Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, aktualnie Akademii Pedagogiki Specjalnej. Wyjaśniła dyrektor Anna Chryniewicka, autorka monografii Grzegorzewskiej. Link do podcastu pod tytułem W podróż bibliograficzną z ikoną polskiej pedagogiki specjalnej znajdziecie na YouTubie, jak również w komentarzu pod audycją.
0: Dziękujemy, Robercie. To cieszy. Cieszy, że różne osoby są przedstawiane właśnie w takiej formie podcastów. Cieszy również fakt zawsze, kiedy pojawiają się jakieś perspektywy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I Paulina właśnie wyszukała informacje o tego typu ofercie i o tego typu możliwościach. I to nawet w radiu, czyli w pokrewnej nam poniekąd branży. Paulina, powiedz więcej. O co chodzi?
1: Tak. Radio Bezpieczna Podróż poszukuje pracowników na 3 stanowiska. Z tym, że z tego, co właśnie zauważyłam, nie wszystkie są dla nas, podejrzewam, wykonalne, chociaż może udałoby się jakoś to dogadać. W każdym razie, pracę należy podjąć na terenie Mazowsza, więc od razu taka informacja, że już dużo osób niestety odpada nam z gry, ale może dla osób, które będą się starały. Jest to dobra informacja. W każdym razie, pierwsze stanowisko to jest pracownik administracyjny. I tutaj właśnie zakres obowiązków to jest nadzór nad dokumentacją firmową i urzędową, w tym obsługiwanie korespondencji firmowej i urzędowej. Tutaj no, podejrzewam, że nas to wyklucza. Porządkowanie, archiwizowanie dokumentów.
0: Ale że jaka ta korespondencja może być cyfrowa?
1: Znaczy nie, bo później o cyfrowej też jest, więc podejrzewam, że to chodzi teraz o papierową.
0: Można skanować, no to zależy, trzeba by pewnie porozmawiać tam i się dowiedzieć.
1: No właśnie dlatego mówię, że można by się dogadać też, podejrzewam. Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów, planowanie i organizacja spotkań, prowadzenie ich kalendarza. Będzie się ta osoba zajmować przyjmowaniem i obsługą gości, udzielaniem informacji interesantom, w tym telefonicznie i mailowo, oraz wsparciem biura i redakcji w bieżących działaniach. Wymagania, umiejętność obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, urządzeń biurowych. Zapełnienie pełnego szkolenia pracownika do podjęcia pracy. Kolejne stanowisko to jest informatyk i tutaj się nie doszukałam nic niedostępnego, więc może akurat komuś się uda.
2: To jest jedyne stanowisko dla osób z niepełnosprawnością w tym radiu aktualnie. Ja rozmawiałem z panią Martą.
1: Jeszcze raz?
2: Bo to jest jedyne, to jest w tej chwili z tych trzech jedyne stanowisko, gdzie jest możliwe zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
1: Aha.
2: Rozmawiałem z panią Martą, dlatego że zainteresowałem się tym z racji mojej profesji. Pozwoliłem sobie na telefon i do Fundacji Emanio Arcus, która zajmuje się radiem Bezpieczna Podróż. I pani powiedziała, że bo tam jeszcze szukają dziennikarza. No ale ten dziennikarz to musi być wszystko w jednym. On musi być reporterem, tak. On musi jeździć po mieście, musi obrabiać zdjęcia i tak dalej. No przede wszystkim to obrabianie zdjęć i ta jazda po mieście to mnie trochę, no trochę już zaskoczyła, więc zapytałem się po prostu. I pani powiedziała, że Radio Bezpieczna Podróż i tak korzysta z pomocy, ze zrzutek, z pomocy wolontariuszy, więc nie ma takiego budżetu, żeby rozczłonkowywać je na kilka osób, nawet z dofinansowaniem, więc szukają tak naprawdę po jednej osobie na te 3 stanowiska, przy czym informatyk jest możliwy z niepełnosprawnością, bo te pozostałe to no, raczej a. nie, a to szczególnie sumie, ten dziennikarz to nie.
1: No to tak, dziennikarze to nawet mówię, nie zamierzałam wspominać, ale nie zamierzałam czytać dokładnej listy obowiązków, natomiast szkoda, że wcześniej nie powiedziałeś, bo się zaczęłam zapędzać w całej liście obowiązków pracownika administracyjnego. W każdym razie, skoro już ten informatyk dla nas mógłby być dostępny, no to sprawdźmy, co tu trzeba spełniać. Informatyk będzie obsługiwał platformę WordPress. Lista obowiązków. Interpretowanie założeń i wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych portalu bezpieczna podróż.org. Bez polskich znaków. Analizowanie projektu i architektury strony www. przygotowywanie i analizowanie algorytmów oraz tworzenie i modyfikowanie kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania. Testowanie kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa portalu. Przygotowywanie dokumentacji technicznej portalu i instrukcji obsługi dla użytkowników. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, są proszone o wysłanie CV na adres kontakt@radiobp.org. Dodajmy jeszcze na koniec, że Radio Bezpieczna Podróż to jest stacja tworzona przez osoby z niepełnosprawnością. Tam właśnie jest przestrzeń na ich audycje, na ich
2: no nie tak całkiem. To jest radio, gdzie są osoby z niepełnosprawnością.
3: I nawet zdaje się, że jest jedna osoba niewidoma. O tyle było to zabawne, że przeczytałem na ich stronie, czy niewidomi mogą stworzyć radio internetowe. Tam był kiedyś taki artykuł. Zaintrygowało mnie to, natomiast okazało się później, że tak naprawdę niewidomy jest jeden.
1: To szczerze mówiąc, sprzedałam fake newsa, ale nie jestem w tym sama, bo o tym radiu był reportaż.
3: To znaczy nie, no to nie jest to, to fake news, Paulino, bo Radio Bezpieczna Podróż zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, to jest oczywiście prawda, natomiast no...
2: Nie jest tworzone nie przez te osoby.
3: Nie jest tworzone tylko przez osoby z niepełnosprawnością.
1: Okay. Nie, no bo po prostu... Dzień dobry, TVN stworzył jakiś tam reportaż czy rozmowę, no nie wiem, w każdym razie artykuł był napisany na bazie tego i właśnie stamtąd można było wywnioskować.
3: A znacznie bliżej mamy też RTV, którego warto również słuchać, polecamy.
0: A to jest radio internetowe, czy też...
2: To jest radio nadające w DAB+, i DAB+ w internecie.
0: Okej.
2: Okay. Natomiast mogę powiedzieć, że ta osoba niewidoma, ona recenzuje filmy, które słyszy, i to na tym rzecz polega, żeby zobaczyć, jak, co ona usłyszy i jak zinterpretuje film, a jaki on jest w rzeczywistości.
0: Aha.
2: No i to potem, znaczy...
0: Może być ciekawe, no. Brzmi jak taki interesujący koncept.
1: Czyli bez audiodeskrypcji.
2: Tak, oczywiście. Bez audiodeskrypcji.
0: To Robercie, skoro jesteś już przy głosie, to też posłuchamy chętnie, jak nam opowiesz o Stolicy Tatr, czyli pewnie Zakopanem.
2: No, nie o Stolicy Tatr, tylko o opowieści o Stolicy Tatr. Mianowicie Muzeum Literatury w Warszawie z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza Andrzeja Struga zaprasza do wysłuchania opowieści o Stolicy Tatr w mistrzowskiej interpretacji Andrzeja Ferenca. Zakopane Optikon, czyli kronika 49 dni deszczowych w Zakopanym, ukazywała się w odcinkach na łamach lwowskiego dziennika w latach 1913-14. Zakopane Optikon jest powieścią groteskowo-satyryczną. W wydaniu książkowym ukazała się wiele lat po śmierci autora. Na stronie Muzeum Literatury czytamy. W XX wieku, u schyłku młodej Polski, nadal trwała moda na Zakopane. Polskie Ateny w sezonie letnim stały się tyglem, w którym spotykały się przedstawiciele różnych społeczności. Od 1902 roku częstym gościem stolicy pod Tatrami był pisarz z żoną Honoratą. Przyjeżdżał on najpierw z Krakowa, a później z Paryża. Nie przyciągała go jednak moda na ten kurort, lecz prawdziwa miłość do gór i zaangażowanie w tatrzańskie sprawy. Bogactwo poruszanych tematów, niezwykłych wydarzeń oraz różnorodność przemyśleń i spraw, które przywożone ze sobą w torbach podróżnych i walizkach, skłoniła nas do ograniczenia wybranych fragmentów i zaprezentowania szerzej tylko kilku wątków. Fragmentów Zakopanoptikona można wysłuchać na stronie Muzeum Literatury, który to link będzie oczywiście w komentarzu, bo on jest taki raczej dłuższy niż krótszy i taki cyfrowy, więc podamy go po prostu w komentarzu pod audycją. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, może sobie posłuchać zupełnie za darmo, aby oderwać się od tych ciężkich, na chwilę od tych ciężkich wydarzeń. Oczywiście wszystko w interpretacji Andrzeja Ferenca.
3: No i do tych ciężkich wydarzeń wracamy. To za sprawą pytania, które nadesłała do nas Natalia. Cytując pewną piosenkę, pieniędzy nie mam, zbyt mało jeszcze wiem, a jednak chcę pomóc. Co tak naprawdę

0: rzeczy, które gdzieś tam przychodzą nawet na nasze skrzynki mailowe. Niby to pomoc Ukraińcom, a okazuje się, że no, to wcale nie jest jakaś pomoc, tylko po prostu ktoś chce wyłudzić od nas pieniądze. Także słusznie, słusznie Mati, dobrze, że to pytanie padło. My tu potwierdzamy jakby dobrą wolę tych dwóch organizacji i to, że one faktycznie istnieją i działają na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku szczególnie, więc tutaj jest to jak najbardziej okej, ale tak w ogóle to rzeczywiście warto zawsze tego typu rzeczy weryfikować.
1: Mogłabym jeszcze zabrać szybko głos?
2: Tak, jasne.
1: Dobrze, że ten temat też nam wyszedł, bo mi się przypomniała jedna rzecz, bo też Dawid w tej wiadomości, którą ja czytałam, napisał, że właśnie z tego, co czytał, Fundacja Ari-Ari bardziej pomaga osobom na miejscu, ale mi się wydaje, że to jest jednak trochę nieprawidłowa informacja, bo właśnie nawet w opisie zbiórki mamy takie zdanie. Musimy wydostać osoby niewidome i słabowidzące z bombardowanych miast Ukrainy. Uruchamiamy zbiórki pieniędzy na pilną pomoc, aby sprowadzić z Charkowa, Kijowa i innych miejsc w Ukrainie osoby niewidome, a także zabezpieczyć ich byt w Polsce. A co za tym idzie, ta fundacja również pomoże właśnie wydostać się osobom niewidomym i niedowidzącym. A co do tego, która fundacja, no to cóż, mi się wydaje, że jeśli chcesz właśnie trochę finansowo pomóc, no to może Ari-Ari, a jeżeli może tak
0: jakimś konkretnym działaniem.
1: Działaniem, no to prowadnica.
0: Tak, bo nic nie wiemy, może Dawid tu nam jeszcze coś napisze, ale nic nie wiemy, jakoby Fundacja Prowadnica zbierała jakieś pieniądze. Zbiórkę taką oficjalną,
1: tak,
0: no to właśnie zorganizowała Fundacja Ari-Ari. Oni współpracują z organizacjami ukraińskimi, te pieniądze zostaną im bezpośrednio przekazane. Oni tam na miejscu najlepiej wiedzą, czego potrzeba, w jakich ilościach, komu te pieniądze przekazać, więc no to myślę, że jest też dobra opcja, żeby właśnie w ten sposób skorzystać. No ja z racji tego, że na chwilę obecną nie mam jak inaczej pomóc, osobiście powiem szczerze, wspomogłem przez fundację Ari-Ari, ale jeżeli będzie jeszcze jakaś opcja do wspomożenia, to z miłą chęcią się włączę. No, sytuacja jest jaka jest, po prostu trzeba sobie pomagać.
2: Zdaje się też, że ten transport to jest kwestia, jeżeli dobrze zrozumiałem, która odbędzie się właśnie w miarę tego, jak będzie przybywać środków, więc jakby wasze dotacje też wspomagają to, żeby ten cel został osiągnięty. A też ze strony Ari-Ari słyszałem, że już pierwsze osoby niewidome gdzieś tam docierają do Polski, więc spokojnie. Gramy do jednej bramki. Mamy na linii Maćka. Maćku, witaj z nami. Z czym do nas przychodzisz?
3: Cześć wam, mam nadzieję, że jakoś
2: tak, jak
3: tam mnie słychać.
2: Tak, dobra. Jak
3: no generalnie fajnie, że no siłą rzeczy wypadałoby i fajnie, że o tym mówicie generalnie, też o tej sytuacji na Ukrainie w kontekście nas. Zwłaszcza, że taki trochę pod tym kątem też miałem niedosyt, przyznam szczerze, no bo w mediach głównego nurtu i prawda, różnych tam, no o tych osobach z niepełnosprawnościami się nie mówi. Przeważnie raczej, czy to na tych konferencjach ministerstw i tak dalej, czy to polskich, czy zagranicznych, bardzo rzadko się o tym mówi, taki gdzieś trochę miałem niedosyt.
0: O osobach z niepełnosprawnością, w ogóle o takich jednostkach gdzieś tam powiedzmy jeszcze tym bardziej słabszych, Maćku, zarówno osoby z niepełnosprawnościami, też zwierzęta, no wszyscy ci słabsi. To
3: choć o zwierzętach już szybciej.
0: Też, owszem, natomiast gdzieś tam rzeczywiście mniej, mam takie wrażenie, ale to dobrze, że to dobrze, że jednak gdzieś jest to poruszane, no a gdzie o osobach niewidomych, jak nie u nas powiedzieć.
3: Tak, więc tutaj dobrze. No ja już bym stracił nadzieję generalnie, że ktoś jakkolwiek poruszy, ale sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken, czy jak mu tam, no o osobach z

0: niepełnosprawnościami na swojej konferencji powiedział, że im trzeba zapewnić, prawda, bezpieczeństwo, ewakuację i tak dalej, więc no, chwała chociaż jemu za to.
1: Tak, NGOsy też biją na alarm.
0: Ale
1: Jeżeli
0: co
1: popatrzysz na
0: Ameryka, też to
1: europejskie
0: Ameryka, powiedzmy, nie?
1: forum osób niepełnosprawnych i
0: Tak.
1: inne organizacje, to jak najbardziej biją na alarm, żeby nie zapomnieć o tych osobach niepełnosprawnych
0: Tak, generalnie właśnie
1: i
0: o.
1: udostępniać informacje, na przykład ewakuacyjne, w sposób dostępny.
0: Dokładnie, właśnie ten artykuł, bo też na niepełnosprawni też o tym napisali, znaczy portal niepełnosprawni.pl też o tym napisał, że właśnie że akurat też ten artykuł jest, że Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych apeluje tutaj, więc artykuł jak najbardziej jest. No szczerze mówiąc też jak go gdzieś tam czytałem, to no, my sobie gdzieś tam narzekamy, że jest jak jest, ale na tej Ukrainie ja się trochę przeraziłem tam w tym artykule, jak wyczytałem, że tam około 82 tysiące dzieci jest niepełnosprawnych, jest odizolowanych społecznie. Nie wiem, co i jak o tym myśleć, że tak powiem, no ale tam taka informacja się pojawiła i szczerze mówiąc to mnie trochę przeraża, znaczy nie trochę bardzo, że tak jest. No, może być, może jak się tam. Prawda? I ta Ukraina do tej Unii i tak dalej. Też może jakoś to tam, no z tym lepiej będzie, w ogóle ze świadomością o osobach niepełnosprawnych tam na Ukrainie. Zwłaszcza, że tam też jest ta liczba taka sobie dość konkretna, no bo 2,7 miliona to ponoć według oficjalnych danych są osoby niepełnosprawne, więc powiedzmy też by warto było, żeby tam tematem. Żeby ta świadomość społeczna też była, zwłaszcza tak jak, nie wiem, czy wy zdaje się o tym mówiliście, że tam z dostępnością różnych rzeczy jest bardzo różnie na tej Ukrainie. No samo to, że kiedyś jechałem sobie z jednym Uberowcem, też Ukraińcem, swoją drogą i on, takie wielkie zdziwienie, że w ogóle, ale jak to, no, że tak naprawdę, no to on w Kijowie gdzieś tam znał jednego wykładowcę, profesora, który był niewidomy, ale w ogóle to jest dla niego niewyobrażalne. No i jak to w ogóle było możliwe? No on sobie tak poradził i no tamta świadomość, mam wrażenie, jest taka. No jeszcze. I by się też przydało, żeby coś z tym zrobić. Odnośnie takiego jeszcze zapotrzebowania, to i na naszych grupach facebookowych też się pojawiają posty. Ja na pewno trafiłem na jeden. Teraz go dokładnie nie przytoczę, ale na niewidomych, niedowidzących bądźmy razem też się pojawił post jednego z jej członków bodaj i jakoby on miał tenże członek kontakt z panią z Ukrainy, która to ma niewidomego tatę, który to potrzebuje pomocy i tak dalej. Już teraz do końca nie pamiętam, o co chodziło, czy o jakieś też tyflo, on tam chyba na miejscu bodaj na Ukrainie, ale chyba o zapewnienie mu jakichś materiałów i tak dalej, więc no też myślę warto te grupy facebookowe śledzić i jak ktoś jakkolwiek potrafi, no bo to też był bardzo pilnie poszukiwany człowiek, no znający bądź to rosyjski, bądź ukraiński, prawda, więc to też gdzieś tam, że tak powiem, że tak to ujmę do facebookowiczów taki apel, żeby w razie czego też śledzić i jakby ktoś chciał pomóc, no to też żeby w ten sposób jakkolwiek dał radę, znaczy i się tam z dobroci serca wykazał na tyle, na ile może. Dobra, to jest. Co do takiej ogólnej, jakby to ująć, mainstreamowej pomocy, tak trochę no, Ukraińcom, to no tak, a propos operatorów Orange też, o 80% obniża ceny na Ukrainę, ale banki też generalnie jakby przelewy z i na Ukrainę nie są obarczone żadnymi opłatami. Mało tego, mBank, bo to tam od któregoś, no właśnie chyba od 24 wszystkie przelewy lutego, czyli od dnia inwazji takiej pełno już niestety, to mBank zapowiedział, że od tego dnia, od 24 marca, przepraszam, lutego, no będzie zwracał, jeśli już prowizje zostały pobrane, to też będzie tutaj starał się te prowizje zwracać, także widać, że tutaj no, się ludzie angażują. No i co? No, jeśli chodzi o ataki cybernetyczne i tak dalej, powiedzmy pewne zaburzenia w funkcjonowaniu internetu, no to tak, Patryk o tym wspomniał, ja też potwierdzam, gdzieś tam wczoraj ten internet był taki, dzisiaj na szczęście już jest ok,
1: Z
0: trzeba w
1: blikiem na
0: miarę.
1: przykład były.